No, dlatego się nie biorę za morsowanie, bo się kurczy, no. Ostatnio w ogóle z takiej zimnicy przyszedłem do domu i kurde patrzę, gdzie on jest? Gdzie on jest? Z lupą można szukać, tak się dziwnie jakoś porobiło. Kapuśniak na śniadanko, no właśnie. No to siemanko, idę jeść śniadanko, kapuśniaczkiem się uraczę, a potem się rozkraczę.

0: Ahoj, tu Ania, witam Was w Nocnym Radiu na nocnej zmianie i morskich opowieściach, które dzisiaj będzie dla Was snuł Przemek. Dobry wieczór, Przemku.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Witajcie wszyscy na czacie. Pamiętajcie, że jesteśmy na żywo, więc Skype Nocne Radio jest także otwarty dla Was. Jak macie ochotę zadać jakieś pytanie Przemkowi, to dzwońcie. W każdej chwili. Chyba jesteście też po wypłatach, więc zachęcam do wpłacania donate'ów. Tipli macie tam w opisie audycji. No chyba, że wydaliście wszystko w trakcie tej handlowej niedzieli. A ja wracam do Przemka, który chyba przez około 10 lat pracowałeś jako nawigator. Zgadza się?
1: Tak, zgadza się. Jako nawigator, jako marynarz.
0: Ale teraz już trochę czym innym się zajmujesz. Co ty teraz właściwie robisz?
1: Teraz generalnie jestem szkoleniowcem, audytorem, więc troszeczkę inaczej moja praca wygląda, ale też jest bardzo związana z nawigacją.
0: A powiedz, jak to przebranżowienie się zadziało?
1: Generalnie ja akurat zmieniałem firmę z jednej na inną ze względów, powiedzmy, odgórnych. No i przechodziłem interwiu w firmie nowej, po czym zostałem zaokrętowany na statek. No i na statku odezwali się do mnie ludzie z firmy, z biura, czy przypadkiem nie chciałbym ze względu na dobrą opinię kapitana i też dobre interwiu, czy nie chciałbym się zająć szkoleniami. Może dlatego, że dużo gadam, może dlatego, że się spodobało, a może dlatego, że po prostu nie mieli nikogo innego. W każdym razie zaproponowali mi, ja byłem ciekaw, co mogą, jak wygląda projekt, więc chciałem zobaczyć.
0: Okej. I jak ci się spodobało?
1: Początkowo ciężko było mi się przedstawić. Po pierwsze, w ogóle nic nie mówiłem żonie swojej, zanim wróciłem, bo też nie chciałem nastawiać, bo to zawsze jest...
0: Żeby się nie napaliła.
1: Dokładnie, bo nie wiem, czy wszyscy marynarze tak mają, ale zawsze ja słyszałem, że może bym się przebranżowił i został w domu najlepiej i nie wyjeżdżał. Więc jeszcze nic nie mówiłem. Natomiast jak była taka opcja, to chciałem spróbować. No i chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Całe interwiu i całe rozmowy o pracy mojej nowej były dość trudne, bo tak mi się to skojarzyło i może trochę tak to działa, jak taka jedna wielka korporacja, więc nic nie wiedziałem od samego początku. Wymagali ode mnie, żebym coś mówił, natomiast ja nie wiedziałem nic, łącznie z godzinami pracy, pensją, jak to ma wyglądać i tak. Więc przechodziłem kolejne szczeble interwiu i nie wiedziałem, co będzie dalej. No ale summa summarum wyszło dobrze, dogadaliśmy się i zacząłem pracę, także...
0: Okej, czyli to były tylko takie interview w firmie, czyli jakichś szkoleń dodatkowych nie musiałeś robić?
1: Wiesz co, samo zatrudnienie nie wymagało ode mnie szkoleń, bo ja miałem trochę więcej papierów niż wymaga ode mnie moja praca. Natomiast no najgorsze były rozmowy, bo to też takie interview to było jedno, ale jeszcze musiałem przechodzić testy konkretne, musiałem przechodzić testy face to face od innych trenerów i audytorów, więc to było trudniejsze. Szkolenia przyszły z czasem, jak już mnie zatrudniono, więc tak naprawdę dostałem dwa ponad miesiące na takie wdrożenie się, gdzie byłem głównie obserwatorem, miałem też multum swoich szkoleń i to tak naprawdę miało mnie przygotować nie tylko od strony nawigacyjnej, ale też od tej strony dydaktycznej bardziej.
0: Okej, ale to były takie szkolenia, które twoja firma, jakby nie wiem, tobie sponsorowała albo miała wewnętrznie już gotowe dla ciebie, tak?
1: Tak. To generalnie były takie, które już firma robiła wcześniej, jak nowi audytorzy, nowi szkoleniowcy przychodzili do firmy. Mhm. Plus dodatkowe, które powiedzmy z czasem wchodzą, bo nawet teraz, jak już jestem od jakiegoś czasu tutaj i inni trenerzy, to my mamy zawsze czas na doszkalanie siebie i nasze, powiedzmy, szefostwo, nasz jeden szef dba o to bardzo.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, czyli takich audytorów, szkoleniowców, jakby każdy armator potrzebuje? U tych większych armatorów tylko są ci, taka kadra jest? Jak to wygląda?
1: Wydaje mi się, z tego co przynajmniej wiemy z naszej firmy, że pewne fundusze na szkolenia zawsze są i one muszą być do tych celów wykorzystane. Jak to firma wykorzysta? No rzadko spotykam się z taką opcją szkoleń, jakie my mamy, bo te online to jest, tak powiedzmy, coś, co się zdarza w firmach. Natomiast takie jeżdżenie na statki, jak my robimy i jak robimy szkolenia typowo dla załóg na statkach na dłuższy czas, bo te, powiedzmy, 2 tygodnie to jest dłuższe, to się rzadko zdarza, bardzo. Fajny projekt i powiem szczerze, że dlatego też mnie to przyciągnęło, bo mogę, że tak powiem, pójść na rękę żonie, ale trochę jednak jeszcze pojeździć na te statki, co lubiłem.
0: Aha, czyli mówisz projekt, czyli to jest coś takiego, nie wiem, innowacyjnego, co twoja firma wprowadza, te 2-tygodniowe szkolenia na statku?
1: Znaczy tak generalnie mi się wydaje, bo nie spotkałem się z czymś takim. My to nazywamy projektem, bo to nie jest nic, dla nas to nie jest nic skończonego. Fajne jest to, że każdy z nas może coś dodać i non-stop dodajemy sobie konkretnych następnych zadań, tak? Mhm. I my, i firma nam dodaje, więc różnie to będzie.
0: Okej. No dobra, ale tutaj właśnie a propos tego węgla, który tutaj dałam też i w planszy.
1: Widzę właśnie.
0: Tak. W listopadzie, tak? Czy tam, dobrze mówię, w listopadzie przypłynąłeś tutaj z tym osławionym węglem na jednym z masowców, które to są masowce przeznaczone do ładunków suchych generalnie. Czy ten węgiel był suchy, czy to była raczej zupa węglowa?
1: Znaczy, to akurat specyficzny ładunek. Jak ktoś, powiedzmy, kiedyś jeździł z węglem i wie, jak to wygląda, to jest węgiel z Indonezji. On jest, on nawet nie można powiedzieć, że jest wydobywany, tak? Po prostu ktoś go zbiera.
0: Okej.
1: Więc on jest bardzo mokry, ładowany jest w takich warunkach, gdzie nikt o to nie dba i no i to jest bardziej miał węglowy. Bardzo niskokaloryczny i no i kiepska rzecz. I tak summa summarum wyszło na to, że nie za bardzo nas chcieli
0: wpuścić w
1: Trójmieście, więc wysłali nas do Rygi. Odbiorca ten sam, więc pewnie przyjedzie do nas węgiel tylko inaczej.
0: Aha,
1: jak trochę go tam wysuszą.
0: Odcedzą go trochę.
1: Mogę tylko powiedzieć, że statek stoi dalej z tym węglem i mają problem z jego wyładunkiem, bo po prostu jest bardzo kiepskiej jakości i wiem, że statek jest trochę
0: uziemiony w porcie.
1: Uziemiony.
0: Czyli co, już prawie miesiąc stoi nierozładowany, tak?
1: No już potrafił być 2 razy na kotwicy i wrócić, więc tak to wygląda.
0: Dobra, a powiedz wcześniej, jak byłaś jako nawigator, to co ty przeważnie tutaj do nas, czy gdzie indziej tam, gdzie miałeś zlecenia, transportowałeś?
1: Wiesz co, ja tak jak pan Żabka, tak, skakałem po różnych firmach i jak już się załapałem do jednej firmy, to i tak wysyłano mnie na różne typy statków, więc ja pływałem i na statkach pasażerskich, to tak powiedzmy od strony kadeta, to na naszej Stena Line, Gdynia Karlskrona. Nawet zdarzyło mi się być w sławnym momencie, a bardziej niesławnym dla Steny, czyli byłem na statku, kiedy Stena zaliczyła zderzenie z suwnicą.
0: Także... Ale to nie była twoja wina?
1: Nie, ja wtedy za nic nie odpowiadałem, spałem, więc
0: wstałem. Myślałam, że Przemek, młody kadet, próbował tam pocelować i się nie udało.
1: Nie, jak przyszedłem na mostek, już wszystko było po sprawie. Nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Odsłoniłem bula i patrzę, dalej jesteśmy w porcie. Dobra, poszedłem na mostek. To brakowało tylko proboszcza z Pogórza. Tak wszyscy byli. Łącznie z prokuraturą, ze wszystkim.
0: A to atmosfera była gęsta tam, co? To...
1: Oj, bardzo. Od razu ktoś mnie złapał, powiedział, dobrze, fajnie, że jesteś, to zmykaj.
0: Aha.
1: No więc... Tyle widziałem.
0: I co tam oficjalnie było przyczyną, bo ja już nie pamiętam tego zdarzenia.
1: Oficjalnie to, znaczy to, co powiedzmy było orzeczone, to był błąd ludzki, no, błąd kapitana. Niekoniecznie się z tym wszyscy zgadzali, łącznie ze świętej pamięci kapitanem. Natomiast przede wszystkim były niedopełnione procedury, a jak procedury są niedopełnione i to atak ewidentnie jak w tamtym czasie, to po prostu choćby był najlepszy kapitan, to się nie wybroni. I tak właśnie tam było. Kapitan był w porządku, ale było jak było. Tu akurat o tym więcej raczej nie powinienem mówić, bo to powiedzmy oficjalnie jest tak, jak jest. Nie? Kapitan nie doczekał powiedzmy drugiej rozprawy, pierwszą przegrał, drugiej nie doczekał, bo zmarł na statku w Japonii. Więc...
0: ale...
1: Natomiast a propos dalszych, no, tak?
0: Można wnioskować, że po prostu to się tak odbiło na jego zdrowiu, ta sprawa, że on, ile on miał lat wtedy?
1: Wiesz co, nie wiem, ile miał lat. Jak na moje, jak ja wtedy byłem kadetem,
0: no
1: to wyglądał na bardzo starego.
0: Pewnie miał 50 lat.
1: No tak pewnie może być. Nie, chyba nie, chyba był starszy, bo teraz... No tak powiedzmy gdzieś 55, no 60 może, ciężko mi powiedzieć. Jak dla mnie to wyglądał na 500, nie? Ale to co innego. Mówię, po tym statku uznałem, że nigdy, przenigdy więcej nie chcę iść na statki pasażerskie, nie? I tu akurat mam pełne wsparcie żony.
0: Aha, a czemu nie chcesz na statki pasażerskie? Co tam jest takiego?
1: Węgiel jest mniej niebezpieczny. Niż ten rodzaj ładunku na statkach.
0: No tak,
1: nie?
0: Tak.
1: Czyli pasażerowie.
0: Setki pijanych ludzi, nie?
1: Oj, strasznie.
0: Ale co tam były za historie takie, co?
1: O, próbowali, znaczy wspinaczka na komin to było standard. Najlepsze było to, że przecież każdy oglądał film Titanic, nie? Więc pierwsze co, to grzejemy na dziób. Trzeba zrobić
0: zdjęcie.
1: Zdjęcie, trzeba rozłożyć rączki i lecieć. No niestety dla nich dziób jest niedostępny na tym typie statku, bo akurat jest to tak nie do końca pasażerski, tylko ro-ro passenger, czyli też statki i tak dalej. Statki, przepraszam, samochody. Więc były zostawione samochodami, ciężarówkami, nie dało rady. No ale jak nie da rady, to można wejść tam, gdzie najdalej, czyli najlepiej wspiąć się na mostek z góry od strony zewnętrznych pokładów i słyszymy zazwyczaj, że ktoś nam chodzi nad głową, nie? No i tak jak mówi się do Polaka, czy już, ale już tym bardziej do Szweda akurat, to dziwne, ale tak, żeby zszedł stamtąd, bo sobie krzywdę zrobi, czy zaraz ktoś po niego wyjdzie i tak, to nikt nie reaguje. Natomiast zawsze można bazować na niewiedzy ludzi, czyli mieliśmy u góry też głośniki, wystarczyło powiedzieć, że widzisz tą lampkę przed sobą? Tak, no to jak jeszcze będziesz tu z godzinkę, dwie, to przez to wszystko, co masz nad sobą, to będziesz sam świecił jak ta lampka, nie? Jak też to zostań. No i wtedy, a ja jeszcze jak się wspomniało, że jak nie masz dzieci, to już i tak nie będziesz miał, nie?
0: Chyba, że świecące.
1: No chyba, że świecące, właśnie. Więc to jedno. Nie, w ogóle dużo było takich rzeczy, no, które powiedzmy na antenie nie do końca są fajne. Powiedzmy jedyne co, to można było bardzo często spotkać i to no po prostu ręce upadają, nie? Na przykład przechodzi się przez środek korytarza, a na środku korytarza ludzka kupa, nie? I człowiek nie wie. Ale najlepszą historię mam taką, mam nadzieję, że tutaj i tak jest po 20, to chociaż mogę.
0: To jest kanał nieprzeznaczony dla dzieci, także możesz...
1: To fajne.
0: Tak.
1: Dwóch kierowców uznało, że zrobią sobie żart. To było dwóch rumuńskich kierowców, którzy jeden jechał po drugim, więc chcieli zrobić sobie nawzajem żart. No i wiedzieli, że mają tą samą kabinę, bo tam był booking wyznaczony, wszystko fajnie. Okej. Okay. Także jeden uznał, że przed wyjściem do ciężarówki, zostawieniem kabiny, bo tak jak przychodziła ekipa sprzątająca, to sprzątane prysznice i tak dalej, więc zostawił w słuchawce prezent. Znaczy zrobił kupę do słuchawki, nie? I zakręcił. I ładnie wszystko posprzątane, elegancko, super, nie? Tylko pech chciał, że się booking zmienił i Szwed tam wszedł. No i jak otworzył po jeździe tam przez całą Europę, żeby się wykąpać, to chciał się wejść pod prysznic, otworzył wodę i tam taka gówniana sprawa była. To wyszedł tak, jak stał, jak go natura stworzyła, tak wybiegł do recepcji powiedzieć, że coś jest nie tak z naszymi rurami, bo ta woda strasznie śmierdzi, nie?
0: Ale
1: dwóch kierowców rumuńskich już więcej nie pojechało z tego, nie?
0: Ale pomysłowie trzeba przyznać, no...
1: Nie, no generalnie fantazję mieli, to trzeba tak, im przyznać, tak. Naprawdę w życiu bym sobie tego nie wymarzył, nie? Ciekawe były rzeczy też na tych statkach w każdym razie.
0: No faktycznie można zapomnieć o pracy, bo musisz tutaj, ciężko się skupić na pracy, kiedy musisz tych pasażerów odganiać i ogarniać.
1: No, mieliśmy też, najgorsze są poszukiwania pasażerów, nie? Bo to zawsze się czarna wizja wrzuca. Był domofon na mostek, więc ktoś dzwoni na mostek i mówi, że kolegi nie widzi, nie ma kolegi, czy możemy pomóc go szukać? Dobrze, kiedy go ostatnio widzieliście? 3 godziny temu, no super. 3 godziny, październik, Bałtyk. To generalnie szukamy już ewentualnie ubrań, nie? Mm-hmm. Bo reszta i tak by nie będzie się nadawała. No ale nie wiemy, czy to... No to najpierw przeszukanie statku, nie? Mm. Nie, nie, to on nie wypadł, on na pewno gdzieś jest. Wszyscy na nogi, obudzeni, wszyscy szukają, cała ochrona, marynarze i tak dalej. Chyba z 30 czy 40 minut go szukaliśmy, w końcu znalazł go ochroniarz, bo tam były kamery, więc znalazł go. Był taki basen dla dzieci z wypełnionymi plastikowymi kulkami.
0: Tam spał.
1: Tylko stopa mu wystawała, nie?
0: Ojej. No bo jest coś takiego, nie, że ludzie traktują czasami te rajsy tą steną, żeby po prostu się napić, tak? Niby tym bezcłowym alkoholem. I jaki no, to procent ludzi idzie w te procenty, jakbyś tak mógł oszacować?
1: Wiesz co, z Polaków może z 5%, nie? Bo jest drożej niż u nas. Mhm. Ale Szwedów generalnie 100%. Oni po pierwsze tu jedzą na zakupy, co... Oni mają trzy cele, tak? Napić się na statku, zrobić zakupy w Polsce, pojechać tu do dentysty i później napić się na statku i wrócić do domu, nie? I tak to wygląda. Ale tam nawet są areszty na tych statkach, więc też mieliśmy sytuację taką, jak kiedyś przyszedł do mnie ochroniarz i akurat go mijałem. Mówię, co ci się stało? Nie wiem, tygrys cię zaatakował, walczyłeś z kotem, czy co? Cała twarz podrapana, wszystko. Bo faceci wcale nie są tacy źli na dyskotekach. Nie?
0: Najgorsze to są baby z tymi długimi pazurami.
1: Dokładnie, ale jak taka tygrysica stanie w obronie swojego Don Juana, to jest tragedia. Nie? No i właśnie tak się skończył rejs młodej pary. Jedno w jednej celi, drugie w drugiej i wysiadka w Szwecji, wilczy bilet na powrót. Nie?
0: A tu jaka narodowość była? Polacy to byli?
1: Tak, Polacy. Aha, tak, aha. Tak. Aczkolwiek mówię, tutaj zupełnie bym nie kategoryzował, jeżeli chodzi o Polaków czy o Szwedów. Szwedzi może nawet bym powiedział, że byli gorsi, nie? Bo to takie, u nas każdy się może napić. Wszędzie, o tak. Każdej porze można dostać wszędzie alkohol.
0: Tak,
1: nie?
0: Żabka na każdym rogu.
1: Dokładnie, nie? Chociaż mamy u siebie, gdzie mieszkam na osiedlu, mam Żabkę, która nie ma koncesji na alkohol. O. Jedyna taka, jaką widziałem.
0: Zupełnie bezsensowna Żabka. Na czym oni zarabiają?
1: No jak już ktoś wejdzie, to coś kupi, nie? Aha. Także to akurat się tak się złożyło, ale no można wszędzie, a w Szwecji no tam jest rejestrowany zakup alkoholu, jest bardzo ograniczony, więc każdy wie, więc szybciej można dostać list z rządu, żeby pójść na odwyk, niż się porządnie napić, nie?
0: No tak, muszą sobie odbić.
1: Działy się ciekawe sceny, a już właśnie mówię, to gubienie się, nie gubienie, czy tak głupie rozmowy, to też zazwyczaj właśnie tak wyglądało, dlatego ja powiedziałem nie. Ilość kobiet na statku też powoduje to, że mam pełne wsparcie żony, żeby tam nie jechać więcej na takie statki. Więc to też było
0: no właśnie, okay. Właśnie. Czy tam były takie pasażerki, które tam wchodziły na ten pokład z myślą, że sobie, nie wiem, jakiegoś nawigatora upolują? Albo nie daj Boże kapitana?
1: Nie, tutaj nawigatora to tak naprawdę my nie mieliśmy z nimi dużo miejsc, w których mogliśmy się spotkać tak de facto, ale oczywiście no jak dla chcącego nic trudnego i dla nich też nie. Tu miałem taką sytuację kiedyś z drugim marynarzem, że my chodziliśmy na obchody przeciwpożarowe, więc wieczorem była taka sytuacja, że panie, no tak powiedzmy, jestem pod 50, pojechały sobie na wypad służbowy i były cztery w dużej kabinie. No i zapaliły sobie papierosa. No więc wszedł alarm, no to poszedłem, nie? Zapukałem ładnie do kabiny, mówię, że nie wolno palić. A, okej, okay, ale jak pan taki miły, może na drinka pan wejdzie, wszystko. Nie, dzięki, muszę iść, nie? Okej. Okay. No dobra, za chwilę znowu wchodzi alarm, nie? W ten sam rejon, ta sama kabina, nie? No ale już inny był na obchodzie, więc poszedł kolega. Sytuacja się powtarza, ale to już nie było tak, że one przez przypadek zapaliły, nie? Później jak następnym razem
0: kolega wyszedł szybko,
1: tak,
0: czy na dłużej zastał?
1: Nie, wyszedł szybko. Nas było dwóch kadetów, to młode szczurki to swoją drogą. No i właśnie później było tak, że już był... Nikt nie odpowiadał na telefon z mostku, nie, bo już tam dzwonili. A było widać, że znowu zapaliła się czujka. Mieliśmy karty, którymi mogliśmy wejść. No to okej, okay, wyższa konieczność. Otwieram kartą, patrzę, a tam pani stoi z papierosem i hucha w czujnik, nie? No to... tak, że bardzo się chciały napić i niekoniecznie same, nie? I generalnie tak, zdarzało się, zdarza się dalej, tylko to jest dość... powiem tak, jest to generalnie niebezpieczna rzecz i mam też znajomych, którzy pływają na statkach pasażerskich i zazwyczaj kończy się to urażoną dumą pewnej pani albo rzeczywiście wtedy są podstawne albo bezpodstawne oskarżenia z jej strony i to już jest koniec pływania, nie? Bo tu wtedy nikt nie sprawdza, czy ta pani oskarża kogoś podstawnie, czy nie. Jak jest w stanie opisać marynarza, który powiedzmy u niej był, to... to jest dziękuję. Nie? I nieważne, czy chciała, nie chciała, czy on nie chciał, to ma dość słabe zakończenie zazwyczaj. Nie?
0: Czyli rozumiem, że w takiej scenie dużo ciężej tam złapać chętnych do pracy niż na te statki handlowe.
1: Przepraszam, bo się... Jeszcze raz musiałbyś zadać pytanie, bo się tu skupiłem na pytaniu na czacie.
0: Aha, czy Szwedzi mają jeszcze za Polaką potop, tak?
1: My im robimy potop co roku, to jest potop rowerowy. Aha. I tam podobno jeżdżą. A czy mają nam za złe? Nie wiem, nie mogą przeżyć, że u nas dalej wszystko można kupić, u nich nie.
0: Aha. No bo z tego co wiem, to na scenie o tyle jest powiedzmy fajnie ze względów tam... tej pracy, że tam się chyba pływa 2 na 2 tygodnie, tak?
1: Tak, to jest prawda.
0: I to jest takie atrakcyjne, nie? Że...
1: Atrakcyjna jest i pensja, i sposób pływania, i to, że na przykład jak mam córkę chorą, to mogę poprosić mojego zmiennika, słuchaj, przyjedź 2-3 dni wcześniej, albo wskocz na 2 dni za mnie, ja pojadę do domu, nie?
0: No tak.
1: I to akurat jest super, nie? To trzeba przyznać.
0: No tak, bo oni tu non-stop są w tej Gdyni i wystarczy się tylko podmienić, nie? I nie trzeba czekać tam tygodniami na tą podmiankę.
1: Ale to jest bardzo specyficzna praca, zwłaszcza jak tu się wszyscy znają, jak wszyscy pływają, te same załogi są ciągle, więc jeżeli jest na przykład jakaś zadra, to jest cały czas.
0: No tak, tak. No dobra, to słuchaj, może powiesz, jak to się w ogóle stało, że ty na tej nawigacji wylądowałeś, czy po prostu dlatego, że mieszkałeś w Gdyni i pocelowałeś tutaj, najbliższa szkoła wyższa, więc tam pójdę, nie chciał ci się do Gdańska jeździć, jak to było, czy może ktoś z rodziny pracował i tak po prostu stwierdziłeś?
1: Wiesz co, bardzo kręte drogi miałem, żeby to otrzeć. Najpierw zacząłem studia na budownictwie lądowym, tak zwany owczy pęd, nie? Wszyscy poszli na budownictwo lądowe, mówię, dobra, jak wszyscy, to wszyscy, nie? Fajnie było z nimi posiedzieć, popić, poimprezować. Mówię, to idziemy dalej na te same studia. No ale powiedzmy po 2 latach rozwiązaliśmy umowę z Politechniką Gdańską za porozumieniem stron, powiem.
0: Okay. Bardzo dyplomatycznie.
1: Powiem politycznie, dyplomatycznie. Więc może tak, jeszcze podczas rozwiązywania umowy, bo jeszcze

0: kraju, nie? Także
1: Tak.
0: mówię, to, ale później się dowiedziałem, że po pierwsze to było kiedyś, po drugie wcale nie jest tak spokojnie te 4 miesiące, a po trzecie wcale tak nie jest, że tutaj bym siedział całe życie w papierach, a jak pójdę na nawigację, to zachód słońca i wszystko fajnie, kubek kawy, jazda, nie? No ale tak powiedzmy wyobrażałem sobie to. I poza tym, jakbym poszedł na nowe studia, to pierwszy rok by mi przepisali matematykę, czyli mógłbym jeszcze rok się poopierdzielać, nie? Także dwóch nas takich było i uznaliśmy, że pójdziemy. A jeszcze nie poszliśmy na tutaj na normalną drogą, że tak powiem, tylko na Akademię Mniejszych Wymagań, czyli AMW, żeby było łatwiej. Więc
1: Czyli ty
0: było
1: nie
0: spoko.
1: byłeś na tym już Uniwersytecie Morskim, tylko na Akademii Marynarki Wojennej, tak?
0: Tak, dokładnie. Wydział cywilny, ale Akademia Marynarki Wojennej. Natomiast wcale nie żałuję. Powiem szczerze, nawet udzielałem korepetycji później ludziom z. To jeszcze wtedy była chyba Wyższa
1: Ze
0: Szkoła
1: szkoły
0: Morska.
1: morskiej, tak?
0: I teraz też parę razy już mi się zdarzyło tam być. Powiem szczerze, że fajnie by było, jakby polskie uczelnie kiedyś zaczęły się dostosowywać do tego, co jest na rynku, czyli na przykład uczyć po angielsku tylko, bo sorry, ale my za bardzo nie mamy statków.
1: No tak.
0: Albo żeby na przykład przestali uczyć tego, co ciężko nawet w muzeum już spotkać, a zaczęli się skupiać na nowych rzeczach. Od 2025 powoli przestajemy już w ogóle mieć możliwość dostępu do map papierowych, bo będą wycofywać się z Hydrograficzne Biuro Stanów Zjednoczonych i też UK Hydrographic Office będzie się wycofywało. Nie będą już w ogóle map papierowych produkowali, więc. A my dalej uczymy się na mapach. Nie, no dla mnie spoko. Fajnie. Fajna rzecz. Uważam, że powinni ludzie się tego nauczyć. Najlepiej wszyscy, bo ja musiałem. Ale nie, mogliby się dostosować. Więc kręte drogi.
1: A jeszcze ten wybór, wiesz, między nawigacją a wydziałem mechanicznym.
0: Nie było żadnego takiego wyboru.
1: Nie było takiego
0: Nie,
1: wyboru.
0: nie.
1: Nie.
0: Mordor nie jest dla mnie.
1: Ale
0: Nie,
1: to nie
0: ja
1: lubisz
0: nie
1: się
0: chciałem iść do
1: babrać w
0: pracy.
1: olejach? Aha, no. A, czyli to jest prawda to, co mechanicy mówią o nawigatorach, że tam za dużo, tam się nie musicie napracować na tym mostku.
0: Ja nie wiem, skąd oni wiedzą, przecież okien nie mają, także.
1: Coś tam do nich, do tej maszyny jednak dociera. To powiedz mi, na
0: No.
1: którym roku miałeś te praktyki już?
0: Wiesz co, po pierwszym roku mieliśmy praktyki takie śmiechuwarte to na holownikach w Gdyni. Aczkolwiek, no, fajnie można było się pobawić, człowiek się poczuł jak w Star Treku, bo o dziwo mamy tam wtedy mieliśmy całkiem fajne dwa nowe holowniki. Było okej. Okay. Natomiast takie poważne praktyki to są po cały tak naprawdę chyba trzeci rok to był. Chyba mam zaniki pamięci. No, trzeci rok taki za kadeta i wtedy to były takie poważniejsze praktyki. Znaczy ja niepoważnie wybrałem, bo ja wybrałem praktyki na scenie, także jak to cały czas z nurtem, żeby przypadkiem się nie napracować i dlatego góra nie dół, nie? Na statku.
1: No.
0: Natomiast to akurat były takie poważniejsze praktyki. Dużo ludzi porezygnowało, nie? Wtedy, bo tu się człowiek dowiaduje, że to nie do końca jest takie fajne i tak czasem buja, czasem nie jest za fajnie. Później miałem krętą drogę jeszcze, bo po tych praktykach i po wszystkim to mi nie wystarczyło. Muszę mieć jakby 12 miesięcy na burcie, żeby o dyplom oficerski bronić pracę inżynierską i zrobić dyplom oficerski. No i mi zabrakło. Więc ja już poszedłem wtedy do takiej, wtedy poczułem, co to znaczy naprawdę popracować, bo pojechałem za taką intratną propozycję, dostałem, żeby pojechać za cleanera. Praca jest clean.
1: Cleaner to rozumiem taki sprzątacz, tak?
0: No, to byłoby lekkie. Tu raczej chodziło o czyszczenie rdzy, czyli cały czas na młotku, ciężka fizyczna praca. I tu byłem na statku jednym takim, 73 rok budowy.
1: Trochę rdzy tam było.
0: Cementowiec, więc jeszcze najpierw trzeba było się przez cement przekuć, żeby do rdzy dotrzeć. Ale fajne doświadczenie. Tak jeszcze nigdy nie dostałem w kość. Natomiast miałem super marynarza ze mną z Chylonie w Gdyni, takiego z krwi i kości marynarza. Wtedy miał chyba 35-36 lat.

0: taki, co, jak to się w żargonie mówi, jaja muszlami obrośnięte i słona krew. Ale naprawdę, dużo się nauczyłem takich rzeczy, którzy marynarze powinni potrafić. Mega fajny kontrakt. I chociaż pracowaliśmy po 12 godzin i naprawdę bez żadnej ściemy, to jednak warto było, nie?
1: Mhm. I ile trwał ten tam rejs, kontrakt?
0: Tu miałem 3 miesiące, ale to takie właśnie Bałtyk, ale fajne rzeczy też, bo mieliśmy, Bałtyk, Morze Północne, Islandia, Wyspy Owcze, te wszystkie kraje, które nam dokopały w piłkę. Norwegia, tak fajnie, Norwegia, świetne miejsce w ogóle, tylko że ciężka robota, ale świetne miejsce, tak do zwiedzania, nie do mieszkania. Islandia też fajnie, można było wyjść o północy jeszcze jasno, wrócić o 4:00 dalej jasno, obudzić się o 8:00 do pracy i dalej jasno, także fajnie było, nie? Tak koledze odpowiem, że tak, tam akurat kolega był taki, że już stawy zardzewiały, było słychać, trzeba było smarować codziennie rano.
1: A powiedz mi, czy to było pierwszy raz, że tak byłeś 3 miesiące tam poza tutaj domem, tak? I jak to, wiesz, odebrałeś? No myślę, że też niektórzy mogą nie wiedzieć, że sobie z tym nie poradzą, nie? Z tą rozłąką z lądem, tak. Nie?
0: No ja już wtedy byłem w takim poważniejszym związku, tym, w którym jestem dalej, bo żonę poznałem na nawigacji w ogóle, więc można powiedzieć, że pojechałem szukać żony, albo żona pojechała szukać męża. W każdym razie poznaliśmy się tam i już mieszkaliśmy razem, więc no nie wiedziałem, jak to będzie. W każdym razie jak wróciłem, to moja żona się popłakała, jak mnie zobaczyła, zapytała się, czy to na pewno ja, no bo schudłem. I to był jedyny kontrakt, na którym schudłem, resztę działało w drugą stronę. Także później też się pytała, czy to ja, ale już nie była taka zadowolona. A tu jeszcze skolony łeb na łyso, normalnie jakbym z wojska wrócił, nie? Natomiast nie, ciężko było, natomiast tu trochę tak jeszcze nie do końca to czułem, wiesz, bo po pierwsze, my byliśmy w Polsce parę razy, więc jeszcze ten polski język, to była polska załoga, ja miałem non-stop kontakt, to nie było to. Były taki tydzień, gdzie nie było kontaktu i to było trudne, natomiast to naprawdę nie było to. Pierwszy raz jak pojechałem na taki długi kontrakt, byłem 7,5 miesiąca, to po tych kontraktach, później pojechałem do Australii, jeszcze też na cementowca za OSA, za OSE, więc przeskoczyłem wszystkie te szczeble kariery, powiedzmy.
1: Co to jest ta OSA?
0: Ordinary Seaman, czyli taki młodszy marynarz, no, można powiedzieć. Więc taki dalej stukałem rdze, ale już nawet chodziłem na manewry, czyli już tam powiedzmy byłem nie tyle, że ważniejszy, co ktokolwiek mnie tam zauważał wtedy, nie? Może niekoniecznie oficerowie, ale ktoś mnie tam zauważał. Wtedy też trochę było dziko, bo pojechałem i nie było żadnego Polaka, więc już też...
1: Zapomniałeś polskiego języka przez te 7 miesięcy.
0: Tak, ale też było inaczej, bo my żeśmy w Australii pływali, więc pierwsze co, kupno karty, nie? Wtedy oduczyłem się palić.
1: Takie drogie papierosy były, tak?
0: Oj tak, a my jeszcze nie mieliśmy tak zwanego buntu, czyli tej bezcłowego sklepiku, bo my cały czas chodziliśmy po Australii, więc jak się dowiedziałem, ile kosztują papierosy, to kupiłem sobie jedną paczkę i się tak delektowałem, że nawet te skręcane były drogie, więc nie, to był towar deficytowy, więc wtedy nie. No i taki był kontrakt, gdzie było cieplutko, fajnie, statek tak zwany no maintenance, czyli my żeśmy nic nie robili, ekstra, i tak mogę pływać, nie? Po czym okazało się jeszcze, że nagle zadzwoniła żona i powiedziała, że co, zapłacili ci za cały kontrakt z góry, bo miałem być na 2 miesiące. Ja czemu? No bo zobacz, tyle przyszło na pieniędzy, nie? Poszedłem do kapitana, mówię, czy coś jest nie tak? Nie, to jest tak, że jak pływasz, to rząd australijski dopłaca, żebyście godnie zarabiali. Czyli dopłacą nam więcej, niż żeśmy zarabiali.
1: No to faktycznie.
0: Więc wtedy przedłużyłem kontrakt.
1: Chciałeś godnie zarabiać.
0: Wiesz co, czekaj, bo tu też jeszcze, ile kosztują szlugi u kangurów? Nie chcę kłamać, ale wtedy to było tam 20 parę tych ichnich kangurów. Ale oni mają większe paczki, więc to jakoś inaczej się przeliczało. Natomiast dla mnie to był kosmos, nie? I poza tym wszystkie pudełka paczek są czarne i tylko na dole jest taki malutki napis, bo tam nie wolno nic reklamować, nic. pokazywać, więc inaczej wyglądał. I są krótsze, nie? Nie są 80 tak jak u nas, tylko chyba 70 czy coś takiego. Więc zupełnie nieopłacalny interes. Później przyjechał taki stary Chorwat, który jarał, więc zapraszał na PlayStation także, bo inni to Filipińczycy byli, więc tylko ja potrafiłem coś grać na PlayStation, więc zapraszam, mówię, chodź pograć na PlayStation. Trochę myślałem, że to tak jak z księdzem, ale dzięki Bogu nie. No i w każdym razie opłacało się, nie? A on, że palił jednego papierosa dziennie, zaczynał rano, gasił wieczorem, to mu nie było szkoda, nie?
1: A on też tam był gdzieś wyżej w hierarchii, tak?
0: No kapitan, nie? No to tak jakby trochę inna pensja. No, no w każdym bądź razie warto było i tak chciałem zostać dłużej tam, skoro taka pensja, ale to wtedy dostałem ultimatum od żony. Wracasz, robisz papiery oficerskie, albo wracasz i mnie już nie będzie. Pochodziło bardziej nie o to, żeby było więcej kasy, tylko że mnie nie dziubał jak mróweczka całe życie, skoro trochę już życia straciłem na studia, nie?
1: No tak, tak.
0: Tak, że wróciłem grzecznie do domu, obroniłem się i już później jeździłem. Jeszcze jeden kontrakt zrobiłem za ABK, bo to trzeba się gdzieś do normalnej kompanii dostać. Już wtedy trafiłem na statki masowe. 7,5 miesiąca. Cała filipińska załoga. Później przyjechał kapitan Polak i chief Polak. To normalnie po prostu jakbym wrócił do Polski. Ale po 7,5 miesiąca na statku, to był taki najdłuższy kontrakt, gdzie ja głównie mogłem maile pisać do żony tylko. Tak jak wróciłem, jak wszedłem do Kauflanda, to zwariowałem. Już dawno tyle ludzi nie widziałem w jednym miejscu.
1: A ty to tak bardziej właśnie odbierasz to bycie na statku, to na takim długim kontrakcie, jako właśnie takie, nie wiem, niektórzy tam mówili, że jak więzienie, jakiś taki, wiesz, wyrok, odliczasz te dni do końca.
0: Wiesz co, jak byłem na kontrakcie, to jest tak, jak podpisuje się, jak jedzie się na statek, bo ja później jeździłem i na masówkach, i na kontenerowcach. Na kontenerowcach było spoko, nie? Przyjeżdżałem, wiedziałem, kiedy jadę, wtedy mogłem sobie odliczanki robić. Na masówce jest tak, podpisujesz kontrakt, masz 4 miesiące plus minus 2 miesiące, albo plus 2 minus 1, nie? To tak, te 2 miesiące to jest pewnego rodzaju różnica.
1: No, zdecydowanie.
0: Więc tak odliczasz niby i tak te pierwsze 4 miesiące to spoko lecą, nie? Jak jest fajna załoga, to w ogóle ekstra. Mi lepiej niż tutaj żonie na miejscu, zwłaszcza, że tam jest pewna rutyna, nie? Chodzę na wachtę, na wachcie ciężko pracuję, czytam książkę, piję kawę, później schodzę do kabiny, więc muszę odpocząć.
1: Czytam dalej, czytam, tak, Netflixa oglądam.
0: Albo Netflixa oglądam i tak dalej, nie? No więc to było spoko. Natomiast po tych 4 miesiącach zaczyna się więzienie, nie? Bo ja podpisałem kontrakt na 4 miesiące i na przykład tak miałem teraz, ostatni kontrakt, zanim zostałem szkoleniowcem, no to było blisko, nie? Bo tu miałem taki ekstra powrót do domu z kontraktu. Urodził mi się tu jeszcze tylko powiem, kolega Grzegorz mówi, że nawet pływać nie umiem, to tylko powiem, że to byłby najlepszym marynarzem. Najlepsi marynarze to są ci, którzy nie umieją pływać, bo oni najdłużej walczą o statek, jak się coś dzieje, nie? Także to jest plus, a wracając do ostatniego powrotu, to wyglądało to tak, że wiedziałem, że będę miał że żona będzie rodziła, jeszcze wiedziałem, że będzie to cesarka, bo tam komplikacje i tak dalej, no i była jakaś tam cesarka ustalona. Więc tam w miarę, powiedzmy, wiedziałem, kiedy mam wrócić. No i podpisałem kontrakt 4 plus minus 2, nie? I mówię, jakby te 6 miesięcy były, to będzie tak akurat nawet,
1: na
0: nie?
1: Styk.
0: Na styk, tam zostanie mi te 2-3 tygodnie jeszcze na poślizg, no bo tak też się zdarza. Także zapytałem się operatora, mówię, słuchaj, jakbyście chcieli mnie ściągać po 4, a byłaby opcja po 5, to mnie ściągnijcie po 5, nie? Nigdy się tak nie robi. I ja o tym wiedziałem, ale jednak tak zrobiłem. No i 6 miesięcy minęło, cała podmiana załogi, bo to COVID, to było tak, że w czas COVID-a zmieniali całą załogę. Już się wtedy nie martwili, że trzeba przekazać obowiązki, high five i do domu. 22 osoby schodzą do domu. No to dostajemy maila. Słuchajcie, przyjedzie 21 osób, bo jeden gościu ma COVID-a, nie? No i kogo mogło to dotyczyć, nie? Mojego zmiennika, bo jak ktoś potrzebuje zjechać do domu, to akurat na niego trafi, nie?
1: No standard. No,
0: tutaj, nie? Wydobra. No to nie jadę do domu. Karolina zapłakana, tu w stresie, wszystko i tak dalej. Mówi, dobra. Co dalej? No dobra. Ale okazało się, że stoimy długo na kotwicy. To może innego zmiennika przyślą. No to pisze. No nie przyślą innego zmiennika, ale ten pewnie będzie zdrowy. No to fajno, nie? To już wiem, o co chodzi. Tak se napisał, że jest pozytywny, bo akurat w tym kraju łatwo było wtedy napisać, że jest się pozytywnym, nie? O Ukrainie mówimy. Tam w ogóle wszystko łatwo było, nie? Teraz już może niekoniecznie. W każdym razie zmiennik przyjedzie. No dobra, przyleciał zmiennik. Okej, ja jestem dalej na burcie. Zmiennik jest już w porcie i jakoś nie mogą mnie podmienić, bo dalej stoimy na kotwicy, nie? A mi dni tu tik-tak, nie? Chciałbym jechać do domu. Mówię, to łódkę czy coś? No łódka droga, to słuchaj, to może zejdziesz tutaj, jak wejdą do portu. Albo dobra, łódkę załatwimy, nie? To wysyłali maila do agenta, agent ma załatwić łódkę. Agent maila nie odczytał, nie załatwił łódki, statek wchodzi za 3 dni, dobra, to wejdziecie. Następne 3 dni w plecy. Ale jak już znalazłem się na lądzie, zmiennik przyjechał, już byłem przeszczęśliwy. Leciałem z Gladstone do Brisbane. W Brisbane miałem posiedzieć jedną dobę i polecieć do domu następnego dnia. Przelecieliśmy z Gladstone do Brisbane, poszliśmy do hotelu. Wieczorem zaczął padać niepozorny deszcz. Rano schodzimy, mówili, dobra, dobra, to idźcie z powrotem do swoich pokoi, bo nie pojedziecie na lotnisko, bo zalało tunel, most i tak dalej. Ostatnio w 2022 była największa powódź w Brisbane od 20 lat.
1: I wiemy, czy ja to zasługa. To była twoja zasługa, tak, wszystko dokładnie. Przez ciebie.
0: Summa summarum, długo czekałem na lot. Mieliśmy czekać tydzień, bo agent chciał wyciągnąć pieniądze od firmy. No, daliśmy znać, że już wszyscy jadą na lotnisko, czemu my dalej siedzimy, to nas posłali w końcu. No i wróciłem. Chyba w piątek bodajże, we wtorek już żona była w szpitalu, a córka chyba się, a nie, w poniedziałek była żona w szpitalu, a córka się w środę urodziła. No, więc
1: czyli zdążyłeś na styk, ale się udało.
0: Wycisnąłem z kontraktu tyle, ile mogłem, nie?
1: Wszystko zgodnie z planem. A powiedz mi właśnie, jak tam z tymi kolegami na tym statku, bo mówisz, że w większości to było tak, że filipińskie załogi, tak? I niewielu tych Europejczyków.
0: Wiesz co, to jak pływałem w poprzedniej firmie, to tak było tak. My zawsze mówiliśmy, że góra była, czyli mówię tam top 5. Top 5 było powiedzmy polskie, albo no, tam akurat zazwyczaj polskie, nie? Czyli powiedzmy tam stary chief inżynier i drugi inżynier, a top 5, okej, okay. No i ja wtedy, nie? Gdzieś tam albo rodzynek jako marynarz, albo rodzynek jako oficer, albo rodzynek jako junior oficer i tak jakoś zazwyczaj trafiałem, że miałem Polaków, nie? Jedni lepsi, drudzy gorsi, Polak Polakowi wilkiem za granicą często tak było, aczkolwiek ja bardzo dobrze trafiałem. Nawet jak słyszałem o jednym kapitanie, do którego jechałem na swój pierwszy kontrakt.
1: Ostrzeżenia jakieś, tak? Tam gdzie
0: oj, bardzo. To taki coś na zasadzie tam o stary, będziesz miał szkołę życia, weź zmień statek. Nie, weź, nie, nie jedź. Okej. Okay. Był kawał skurczybyka, był wredny, ale on o tym wiedział, że jest kawał gnoja, nie? Że tak powiem. Natomiast summa summarum fajnie wyszło, bo się bardzo dużo od niego nauczyłem, a ja lubię z takimi skurczybykami współpracować, bo zawsze było mi łatwiej, jak coś spieprzyłem i ktoś na mnie nakrzyczał, niż jak miałem kapitanów takich, których miałem później, którzy zostawiali mi dużo zaufania, byli mega w porządku, a mi coś nie wyszło, nie? To gdzieś tam miałem wewnątrz siebie, że kurczę, no zawiadłem go, nie? A tutaj opieprzył mnie, dobra, już się wykrzyczał, nie? Więc to różnie było. Czekaj, tylko zobaczę, co, czy to prawda, że marynarz ma w każdym porcie dziewczynę? No pewnie kiedyś tak było. Za COVID-a już może niekoniecznie. A czy w każdym porcie dziewczynę? Tak, kiedyś generalnie tak było, bo kiedyś powiedzmy, po pierwsze kontaktu było mało, po drugie ci marynarze to też trochę inaczej to marynarstwo teraz wygląda, nie? Każdy ma kontakt, wszystko i tak dalej. To jakby to powiedzieć, trochę ludzie są bardziej wierni, może, a może nie, bo to też zależy młodych marynarzy, trochę też jakby świadomość wzrosła, trochę też jakby ceny wzrosły, tak powiem, więc dużo, dużo rzeczy się pozmieniało. No to jest tak, oczywiście, teraz też usłyszałem, byłem na audycie w Gdańsku i też słyszałem, ty słuchaj, taki drugi oficer się mnie pyta, gdzie tu można pójść się ten pobawić. Mówię, no tutaj masz tam dyskoteki w Sopocie, w Gdańsku, coś tam. Tylko kurde, jest wtorek. Nie, nie, on nie chce tańczyć. Nie?
1: Że chce zabawić.
0: A, chce się zabawić. No to fajnie, nie? Mówię, to sorry, to nie wiem. Jak nie wiesz? Mówię, nie wiem, bo tu mieszkam, nie?
1: A, tutaj się nie bawię, tutaj mieszkam.
0: No i to też właśnie takie właśnie podejście. Natomiast to ginie, nie? Bardzo ginie teraz. Może i dobrze, może niedobrze, nie wiem. To ciężko powiedzieć. Natomiast jakoś
1: nie
0: to było
1: skorzystałeś za
0: kiedyś.
1: dużo z tego.
0: Nawet jak byłem sam, to nie. Ale to też ze względu właśnie mówię na to, na jakie kraje się trafię, nie? Jak tak, jakby to ładnie kiedyś usłyszałem określenie od swojego starego, znaczy starego chodzi o kapitana. Mówi, chłopie, jak tu wychodzisz, to uważaj, bo tu AIDS na boso po ulicy biega, nie? Także to już rzeczy, nie? Natomiast to jest najbardziej standardowe pytanie, nie? Z tym, czy tak, że ludzie coraz mniej seksu uprawiają, to no tu taki mam kawał też a propos marynarzy, że marynarz wylądował z kobietą i z mężczyzną na samotnej na bezludnej wyspie. To mogę opowiedzieć i wylądowali na bezludnej wyspie i tak właśnie już się jedzenie skończyło, wszystko mówię i przychodzi kobieta do tego marynarza i mówi, słuchaj, zabijemy faceta, zjemy go i będziemy mieli normalne seksualne życie, nie? No dobra. Przychodzi facet, mówi, słuchaj, nie wiem co lubisz, ale tak cię zaproponuję, zabijmy kobietę i będziemy mieli później normalne seksualne życie. Nie? A marynarz tak sobie myśli, zabiję kobietę, zabiję mężczyznę i będę miał normalne seksualne życie, nie?
1: No tak, tak. Teraz już się możemy też wirtualnie zaspokajać, nie?
0: No teraz już nawet VR-y są na statkach, także to było pierwsze pytanie, jak przywieźliśmy kiedyś VR na szkolenie, żeby pokazać, jak wygląda, można rzucić kotwicę przed VR. A macie jeszcze coś?
1: Właśnie, także technologia idzie do przodu i tutaj no,
0: o,
1: jedne branże umierają.
0: No jedne się rozwijają.
1: A inne się rozwijają.
0: No tak, mam nadzieję, że nigdy nie wpadną na to, żeby jednak statki pływały same. Coś tam jest, ale to za dużo ludzi musi się zgodzić, żeby coś takiego było, nie?
1: Ale powiedz, to też jest tak, że po prostu jest mało tych okazji, żeby w ogóle wyjść tam do tego portu. Czy to też się nie z tym wiąże, że właśnie przez COVID...
0: Przez COVID w ogóle jest też mało okazji do wyjścia, to jest jedno. Druga jest też rzecz, że wiesz co, kiedyś jak statek przychodził do portu, kiedyś to się wszyscy cieszyli, nie? A teraz jak statek przychodzi do portu, to wszyscy są obsrani, nie? Bo tu inspekcja, tu audyt, tu port state control, tutaj przyjdą od wyładunku, tu ktoś tam, tutaj z biura i idźcie wszyscy w cholerę, nie? Najlepiej wyładować się na kotwicy i jechać, nie?
1: Więc to też kiedyś... Biurokracja zabiła to życie seksualne, takie rozbuchane.
0: Dokładnie, jak do wszystkiego trzeba zrobić risk assessment i safety checklistę, także tutaj też musi się ilość wejść i wyjść zgadzać.
1: To jak wszędzie.
0: Więc tak to właśnie wygląda, nie? Natomiast no, jest różnica i przede wszystkim tak, COVID też, jeżeli chodzi o wyjścia, to też swoje robi pozycja, nie? Jak już jest się oficerem i ma się te wachty i jedzie się w porcie 6 na 6, no to okej, okay, choćby mnie koni mnie zatrzymywali na statku, to ja zawsze wyłaziłem, nie? Czy pozwiedzać, czy właśnie zobaczyć coś fajnego, jak ja to zawsze, czy zjeść coś dobrego, nie? Najlepiej z ulicy, póki nie ucieka i tak dalej, nie? Ale nie, to było spoko, tylko trochę się to pokomplikowało, jak już się jeszcze poszło do managementu i wtedy jeszcze jest cały wyładunek na głowie, wszystko to też swoje robi. No i ISPS, czyli ochrona statku, nie? To też kiedyś było tak, że najgorzej na wachcie miał ten, który pierwszy pełnił wachtę trapową w porcie, bo wszyscy inni wychodzili, a on musiał czekać, aż chociaż jeden wróci, nie?
1: No tak.
0: I wtedy tak to wyglądało. Natomiast teraz już trochę jest to zabite. No i teraz jeszcze już covidowe się kończą, bo już u nas też już jest tak, że już można wychodzić. Zależy to trochę od kapitana. No zawsze zależało, tylko nigdy nie przeszkadzał. Teraz już można trochę wychodzić. Też zależy od typu statków, bo na przykład na kontenerowcach to mogłem się pożegnać z jakimkolwiek wychodzeniem, bo one stoją po parę godzin, a nie parę dni. na masówkach było fajniej, bo tam staliśmy, o fajnie, w Meksyku, czy w Chile, czy w Brazylii, no to tak, nie? Tam można było powychodzić, nie? I też jak ktoś chciał, to miał normalne seksualne życie.
1: W każdym razie... No bo ile taki rozładunek i załadunek potrafi trwać na takim masowcu?
0: No i tu się też zależy, nie? Bo najfajniejsze są masowce takie po 30 tysięcy deadweightu, czyli grostonerz, przepraszam, czyli taki, który tam wejdzie do portu i jest ze swoimi dźwigami i gdzieś tam w jakimś, za przeproszeniem, na zadupiu stoi i się sam wyładowuje tak powolutku, żeby nikomu nie przeszkadzać, to on stoi po tydzień, nie? Dłużej.
1: No tak. Ale to można rodzinę też... założyć.
0: Oj, mieliśmy taką sytuację, że ludzie przyjechałem na statek, pojechaliśmy do Afryki i 3 miesiące wyładowywali ziarno.
1: O, 25 ziarenku? Po ziarenku?
0: 25 tysięcy ton w Luandzie w Angolii. Wjechaliśmy do portu, przyszło 2 gości. Oni będą rozładowywać statek. Przyjechali ciężarówką, więc już zawsze jakiś progres. Może tam się kryje więcej, no ale nie. Jeden wszedł na dźwig, drugi podszedł na keję ciężarówką, przywlókł hooper, czyli taki lej duży. Mówię, o, to pewnie zaraz przyjadą ciężarówki, będą wyładowywać na ciężarówki, kolo tutaj, chociaż jeden dźwig będzie chodził, no to trudno, trochę to potrwa. Pewnie z tydzień, dwa postoimy. Wyładował jeden grab, czyli taką, powiedzmy, łopatkę. Tak jak tu masz na tym
1: zdjęciu.
0: Obrazku swoim na zdjęciu, no to one właśnie wyładowują grabami, czyli takie coś, co się zamyka. Ziarno tak samo wyładowują.
1: Tak, tak.
0: Może trochę czyściej wtedy jest. Ale w każdym razie wyładowali jeden taki grab do lejka i on z tego dźwigu zszedł. No co jest, nie? Idzie na dół do tej ciężarówki, nie? Wie co, skończyli? No i wsiedli do ciężarówki na pakę, wyrzucili parę takich worków jutowych
1: i pakują.
0: I zaczęli do... I pakują do worków, nie? Mówię, no i 2 świstaki przyjechały, nie? I taki obrazek widziałem przez następne 2,5 miesiąca.
1: No ale kto za to płaci? Przecież to jest w ogóle nieopłacalne.
0: No, ktoś za to płaci, nie? Kto za to płaci za wynajem statku i tak dalej? Może wtedy czarter nie był taki drogi, albo ziarno było takie drogie, a może to było... Wiesz co, dużo też my jeździliśmy jako ONZ. Czy tam banki żywności, czy cokolwiek. Woziliśmy ziarno z Ukrainy na przykład do Afryki, nie? I wtedy generalnie ja nie wiem, jak to działało z firmą. Czy se to firma od podatku odprowadzała, czy to wyglądało tak, że płaciło za to no ktoś, kto się nie przejmował tym, że statek stoi długo, nie? Bo to też... I wtedy fajnie było, nie? A później poszedłem na takie duże masówki.
1: Ale
0: takie.
1: Poczekaj, bo no. To była ta historia, że stoicie długo w tym porcie, 2,5 miesiąca i co tam się zadziało erotycznie?
0: Nie, to tak to nie.
1: Nie?
0: Tam akurat nie... Tam to nie, tam... Nie. To nie jest takie fajne miejsce, w którym można wychodzić.
1: Aha, okay.
0: Jak Angola... jak Luanda była... kolonią portugalską, to wszystko bardzo ładnie tam wyglądało. To teraz mogę powiedzieć tak obrazowo, to tym bardziej dla ekologów fajnie. Jak statek podchodził do Luandy i jechaliśmy 10 węzłów, to musieliśmy przebić się przez taką wyspę śmieci, nie? To taki statek, który ma 200 metrów, zwolnił o 2 węzły. Przez to, że musieliśmy się przez śmieci przebić, tyle ich było, nie? Po prostu taki opór stawiały. Więc tam jest
1: strasznie.
0: Syf, tam po prostu przywożą inne kraje śmieci, żeby były utylizowane, a co robi rząd? Kupuje te śmieci, znaczy kupuje, udostępnia miejsca do tych śmieci, za co płacą inne rządy i wyrzuca je do morza, nie?
1: No tak słyszałam właśnie, że te na przykład ciuchy, jak wrzucamy do tych takich koszy, takich, tych takich kontenerków takich, że niby to tam na PCK czy na co tam jest, że właśnie większość z tych ciuchów właśnie płynie tam do tych krajów Afryki i tam zalega.
0: Największa hipokryzja to była, jak jeździliśmy, ja jeździłem na zachodnią Afrykę kontenerowcem i my wozieliśmy na przykład sprzęt, dary dla krajów i szkół afrykańskich, wozieliśmy komputery. Więc firma robiła dary, czyli tak, utylizowała stary sprzęt i dawała w kontenerze 2 nowe komputery, żeby się cieszyli, nie? No to co robili? Dzieci wydłubywały z tego to wszystko, co dało radę, a resztę zakopywali w ziemi. Więc jak kiedyś upadnie nasza cywilizacja, a po 1000 lat archeologowie zaczną odkopywać to, co jest w Afryce, to uznają, że ten kontynent był najbardziej rozwinięty.
1: No tak.
0: Bo jest najwięcej komputerów, nie?
1: Dokładnie. No dobra, to opowiadaj dalej, co tam w tym Meksyku może. O, w Meksyku tam pewnie się coś bardziej takiego szalonego działo.
0: Znaczy, no, w Meksyku fajne jest. My jeździliśmy do fajnych małych portów. Najbardziej dobrze wspominam, może nie taki mały port, ale to od strony Pacyfiku. Jest takie miejsce Manzanillo. Tam 3 razy do jednej knajpy wracałem, bo zawsze mnie namówili, żebym pierwszego dnia zgubiłem okulary w tej knajpie, drugiego dnia mnie kapitan namówił, żebyśmy wrócili po ich poszukać. Trzeciego dnia wróciliśmy zapłacić. Więc, bo musieliśmy zostawić w zestaw dokumenty starego.
1: To długo szukaliście, intensywnie.
0: Oj, bardzo długo szukaliśmy i już później jak przychodziliśmy do baru, to już było tak, o tutaj panowie, tu proszę siadać. To
1: sponsorzy.
0: I tam generalnie w Meksyku na przykład nie ma prostytucji jako takiej, powiedzmy. Natomiast każdy barman dzwoni po swoje kuzynki i ma ich od zarąbania, nie? Więc tam...
1: Cała wieś kuzynek.
0: Tak. I ja tam robiłem za bank, nie? Czyli ja wtedy miałem lekkie problemy zdrowotne, więc nie aż tak dużo piłem. I byłem tym powiernikiem pieniędzy, że tak powiem, nie? No i tyle, ile ja miałem, tyle możemy wydać, ale w miarę sensownie, nie? I stary trzymał pieniądze na taksówkę, nie? Więc już pierwszego dnia wracaliśmy na pieszo. Bo tak to wyglądało. Bo przyszła jakaś kuzynka i poprosiła o drinka, więc stary uśmiechnął się, zapłacił jej za drinka. A dostanę jeszcze jednego? Nie, już nie mam pieniędzy. No to cześć. No i tak to wyglądało.
1: Interesowne,
0: nie?
1: Te kuzynki.
0: Od tego dnia byłem ze starym na ty, bo pierwsze co mówią, to żeby przypadkiem nie mówić do mnie panie kapitanie, bo mi wtedy ceny rosną, nie?
1: A, no tak.
0: To tak wygląda, bo one już wtedy też wiedzą, nie? Więc no dwóch nas było, powiedzmy, grzecznych tam. Dlatego nas brali, nie? Bo ktoś ich musiał później stamtąd odprowadzać.
1: No, no tak.
0: Tam też fajne zakupy robiliśmy. Rolexy się kupowało, nie? To najbardziej mi się podobało, a propos akurat nie Meksyku, to w Egipcie. Stary sobie kupił Rolexa, wydał na niego kupę pieniędzy, ale rzeczywiście wyglądał wszystko fajnie, nie? No i przed wejściem do portu, bo tu wchodziliśmy w Suezie, więc przed wejściem do portu były bramki, które... ten piszczały, jak się coś metalowego przenosiło, nie? No i przechodzę przez bramkę, zapiszczało, zegarek. Dobra, zdjąłem zegarek, przepuściłem, wszystko jest okej, nie? Wchodzi chief, też mu zapiszczał zegarek, wchodzi stary, przeszedł, nic nie zapiszczało, nie? Rolex na ręku.
1: Plastikowy.
0: Tak, Rolex na ręku, ale taki wyważony, wszystko fajnie, nie? Jakiś taki był bardzo sprytny, bo przestał mu chodzić, jak żeśmy strefę czasową zmienili, czyli chodzi tylko w Egipcie, nie? No i tak to wyglądało, ale w Meksyku powiem tyle, że tyle, ile rzeczy tam też można było zobaczyć i tak naprawdę inne życie. Też jakby po tych wszystkich rejsach człowiek zaczyna doceniać to, że żyje w Polsce. Oj, bardzo. Więc już tak jak wszyscy narzekają, to mi już się mniej chce narzekać. Czy na wszystko inne? Okej, też trochę inaczej to wygląda. Wiadomo, że my się bardziej porównujemy do krajów, do których aspirujemy.
1: Tak.
0: I to bardzo dobrze, bo lepiej nie porównywać się w drugą stronę. Natomiast wcale nam dużo nie brakuje. Nie? Ja teraz jak pracuję w niemieckiej kompanii i wyjeżdżam do Niemiec nawet, to nie my jesteśmy 100 lat do tyłu, tylko oni. Nie? Tam jest problem z wieloma rzeczami, które u nas są normą. U nich kartą zapłacić, czy dogadać się z kimś po angielsku, czy dostać receptę, czy... No nie ma czegoś takiego, nie? I to na całym świecie działa, nie? Internet w Stanach, gdzie ten internet powstał, jest jednym z wolniejszych, jaki w życiu widziałem, więc...
1: Nie mamy tutaj tak najgorzej.
0: Tak, w Rolexach biegamy. Każdy ma Rolexa na statku, nie? I tak samo każdy ma G-Shocka i wszystko i tak ostatnio właśnie też ja... się chłopaki zawsze śmiali, że ja sprzedam piasek na pustyni. Także ostatnio zrobiłem, bo akurat siedziałem pomiędzy jednym statkiem, a drugim statkiem też w Egipcie. I tam jest, oni są bardzo natrętni. Ja siedziałem w hotelu przez tydzień, więc już wszystkich znałem. Kolega na przykład zanosi mi bagaże, okej, dostanie tam powiedzmy tam 2 dolary dostanie, okej, okay, jest super, nie? Bo tam jest wszystko my friend, $5, nie? I drugi jego kolega zobaczył, że tamten dostał, no to ten też. Wszedł do pokoju, wziął pilota, włączył mi telewizor, $5.
1: Ale ja nie chcę oglądać telewizji, mówię, wyłącz
0: nie chcę,
1: to.
0: Jest tylko jeden kanał, nie chcę, zabiorę pilota.
1: No
0: nie?
1: To już $10 do zapłaty.
0: I tak wszystko wygląda, nie? Tu mi wciśnie przycisk, w windzie, stoi facet w windzie, żeby przycisnąć przycisk i woła, nie? I tak jest ze wszystkim. I to nie to, że on czeka grzecznie, jak ktoś da, to się uśmiechnie, podziękuje. Nie, on się pyta. Albo zażartuje, nie? A co dla mnie? A dla mnie jakieś $5? A dla mnie coś tam, nie? A wiesz... Ja mówię, no super, nie? No i tak właśnie było. No ale uznałem, że kupię sobie jakieś figurki do domu, nie? Czyli tam już jest jak woda na młyn, nie? Mówię, jakieś pamiątki, macie, o, tutaj pamiątek, to my ci przyniesiemy do pokoju, zrobimy interes, nie? I tak przyszedł facet, już przygotowałem się na jego przyjście do pokoju, postawiłem sobie perfum, który wygląda zupełnie jak oryginalny, kupiony w Chinach, też za cenę typu $5 albo gratis jakiś, nie? Mhm. Facet tam stoi, negocjujemy jakieś figurki, wszystko, a oni są na tych oryginalnych perfumach, są trzepnięci, więc już, czy on może sobie psiknąć tym perfumem? To, no, dawaj, psiknij, nie? A, ten to pachnie, to jest oryginał, to co innego. Mówię, słuchaj, to ja ci dam go w prezencie, nie? Jak ty mi dasz dwie takie figurki? No, a te figurki są $50. Mówię, a weź sobie sprawdź w internecie, ile kosztuje taki perfum, nie? Aha. Sprawdza. No tak, no właśnie. Ja nie chcę dwóch figurek, tylko trzy figurki, nie? Nie, trzech to nie. Mówię, kurde, dlatego, że cię lubię i dasz mi jeszcze kartę do internetu, to karta do internetu, dwie figurki i jesteśmy kwita.
1: Perfum jest twój.
0: Zadzwonił do kolegi. Dobra, to on weźmie perfum, nie? Schodzę później na dół, jeszcze się wymeldować, już figurki spakowane. Czujesz? Co? Czujesz, jak pachnie? Teraz wszyscy, którzy przychodzą, mi zazdroszczą. Mówię, no, ekstra, nie?
1: Przemek, ty oszuście, ale rozumiem, że wcześniej mu napiwki dawałeś, więc w sumie wyszło na zero.
0: Oszukanie, oszusta to nie oszustwa, to wygrana.
1: Okay.
0: Nie, to oni, znaczy ogólnie mówię, Egipt to nie jest miejsce moje do życia i na pewno też po tych kilku wyjazdach już nawet nie moje na wakacje. Mhm. Bo to, co znamy, i to też jakoś, ja nie mówię, że jestem jakiś super proekologiczny ustawiony, natomiast kilku moich kolegów mnie za to skrytykowało. Natomiast chodzi też o to, że to nie jest poziom czystości, w którym chciałbym w życiu żyć, nie? I też nie jest jakby świadomość społeczeństwa. U nas się to bardzo zmieniło przez ostatnie lata. Natomiast zostały takie kraje jak Indie, jak Chiny, jak szeroko pojęte kraje muzułmańskie, czy jak południówka, nie? Bo tam też o to nie dbają. Natomiast Egipt to jest takie miejsce, gdzie idzie tata z córką, nie bez powodu mówię tata, nie mama, z córką i pije sobie wodę, córeczka wyrzuca plastikową butelkę na ziemię, nie? Co robi tata? Pije swoją wodę, wyrzuca do morza drugą plastikową butelkę i tak wygląda, no i tak to zostanie, nie?
1: No. No dobra, to powiedz może o tym życiu, co się tam, wiesz, na statku dzieje, jak jesteście z dala od portu, co wy tam wtedy robicie po godzinach, jak się zabawiacie, może jakaś miłość kwitnie na pokładzie.
0: Akurat jeżeli chodzi o kobiety, to mi się nie zdarzyło pływać z kobietami na statkach, natomiast, no okej, pomijając pasażerski statek, nie, ale mówię na takich typowo handlowkach. Natomiast zmieniała mnie kiedyś, jak pływałem za drugiego oficera, to zmieniała mnie pani druga oficer. No i tam powiedzmy, że jakąś drugą rodzinę sobie założyła z tego, co słyszałem. Natomiast ogólnie mało jest kobiet, które pływają, bo to nie jest lekki zawód. I ja jestem za pełnym równouprawnieniem, natomiast nie jestem za tym, żeby, może nie jest to pochlebne na pewno, żeby kobiety pływały na statku. I to nie dlatego, że one robią coś złego. Nie, tylko faceci później głupieją, nie?
1: No tak.
0: I to nie naprawdę tak wygląda. Teraz jak jeżdżę w firmie za audyt, to też się zdarza, że coraz więcej kobiet jest. Okej, jak nie jest jedna, to już jest też fajniej. Natomiast dalej jest, jakby to powiedzieć, trochę wełbie poprzestawiane. Natomiast też jest inaczej, bo ta firma, w której teraz jestem, to już nie są dwie narodowości. To jest na przykład na 22 osoby 14 narodowości, nie? Więc już więc już tak już trochę inaczej to wygląda. I wtedy kobiety nie przynoszą już pH, natomiast tak, kiedyś tak było, że mówili, że przynoszą pH, no bo głupieją ludzie i robią głupie rzeczy później, to rzeczywiście. A tak, tak rzeczywiście się mówiło, że przynoszą pH. Natomiast ja mówię, ja nie trafiłem, więc też ciężko mi się wypowiadać na ten temat. Natomiast trafiłem też na związki stricte męskie, że tak powiem, nie? I tutaj niestety też trochę tak to wyglądało, że to mieliśmy filipińską załogę, której było widać, że bosman lubi swojego kadeta, nie? I tak może niekoniecznie kadet był taki chętny, ale co ma zrobić, nie?
1: No, no. Bosman każe, kadet musi.
0: No dokładnie, więc tak to wyglądało. Natomiast życie na statkach ogólnie dużo się pozmieniało na bardzo dużą niekorzyść, jak wszedł internet.
1: Aha.
0: Po godzinach ludzie się zamykają i wchodzą na WhatsAppa, rozmawiają i tak dalej, i nikt się już nie spotyka. I jeszcze jak jest załoga, czy na statkach uprawia się homoseksualizm. Znaczy na statkach nie uprawia się nic, łącznie z roślinami. Natomiast teoretycznie, znaczy nie jest zakazane, natomiast nie jest to dość dobre środowisko. Nawet trochę gorsze niż Polska, nie? Dla
1: LGBT.
0: Dokładnie. Natomiast były jaja kiedyś i ktoś wysłał, wbił się na serwer kompanii i wysłał taką wiadomość, że teraz na każdym statku będzie LGBT representative.
1: Last wrong, last wrong. Sami chętni.
0: Nie. I akurat byłem na tej pozycji, którą do tego
1: wytypowali.
0: I co ja miałbym robić? Miałbym tłumaczyć wszystkim, że to nie jest złe i tak dalej. Mówię, no...
1: A przede wszystkim byś musiał tłumaczyć, że sam nie jesteś homoseksualistą.
0: No właśnie, to musiałbym się, nie? I właśnie zastanawiałem się, czy jakiś uniform dostanę, czy cokolwiek. Natomiast generalnie nikt tego jakby nie zakazuje. Natomiast trzeba gdzieś się też z tym liczyć i dokładnie też z tym samym muszą liczyć się kobiety, na przykład w kompanii, w której ja jestem i pływamy na przykład z załogami tureckimi, egipskimi, z załogami ze Sri Lanki, z Indii, że troszeczkę inaczej traktują kobiety i troszeczkę inaczej traktują LGBT. Także można się zdziwić, nie? Bo to też jest duży mur, który muszą przebić. I jedni, i kobiety też, nie?
1: Mm-hmm.
0: Natomiast na statkach, mówię, poginęło dużo, chociaż ja uwielbiałem pływać z filipińskimi załogami, bo tam zawsze jest tak, że ja nie wiem, czy to tak wybierają, jak wysyłają ich na statek, czy coś, zawsze któryś potrafi świetnie śpiewać i zawsze jest karaoke. Jak są Filipińczycy na statku, to są dwie rzeczy. Karaoke i koszykówka, nie? Bo to ich sport narodowy. Wszyscy 1,50 m w kapeluszu, ale koszykówka sport narodowy, nie? Czyli jak już mierzyć, to wysoko.
1: No to...
0: W każdym razie mega fajni ludzie i mimo tego, że są bardzo średnie opinie, jeżeli chodzi o ich pracowitość, to ja akurat wolałem pływać z szeregową załogą filipińską niż z szeregową załogą polską, bo mi wtedy nikt nie pytał, a po co, a dlaczego teraz, a może za tydzień, a już to robiłem, a ja tu jestem 20 lat i wiem lepiej. On powiedział, jest ser i szedł. Mhm. Chyba, że kazałem mu wskoczyć do pieca, to wtedy
1: się zastanawiał i pytał.
0: Pytał się, co z jego rzeczami, czy ktoś mu to wyśle. A tak ogólnie to się słuchali, nie? I to tak zawsze Filipińczycy to byli tacy ludzie, co kiedyś określiliśmy, że jakby nawet wpadł do szamba po nos, to po oczach byłoby widać, że się cieszy, nie?
1: Mhm.
0: I oni naprawdę tacy są. Tylko to są ludzie, którzy na statkach nie pracują. Oni na tych statkach żyją, nie? Oni mają kontrakty po 9 miesięcy plus 2 miesiące. Jadą na miesiąc do domu i on daje gotowość, że po 2 tygodniach może jechać.
1: Mhm. No właśnie, a co ty sądzisz na temat tego, że oni takie te długie kontrakty pływają? Czy ty byś był za tym, żeby jednak to uregulować i zabronić tak. takich kontraktów długich?
0: Tak, byłbym za tym. Byłbym za tym, bo oni blokują miejsca dla wszystkich innych, są przez to... Ja teraz zajmuję się szkoleniami, więc jakby jestem w stanie powiedzieć cokolwiek o kompetencji, przynajmniej nawigacyjnej, jakby tego nie określić, jeżeli chodzi o nację. Oni nie mają szkół takich, jakie my mamy, żeby kształcić oficerów. Oficerowie kształcą się na statkach. Ewentualnie przez kursy. Ja nie mówię, że to źle, bo rzeczywiście są fajni profesjonaliści do pewnego poziomu. Później jest już trochę problemów z podejmowaniem decyzji, z braniem odpowiedzialności, bo ich tego nikt nie uczy, nie? Więc trochę inaczej to wygląda. I przez to oni są awansowani tak jakby na siłę. No i gość, który jest na statku, jako już w zasadzie jego wyposażenie, nie musi być wysyłany do domu. A koszt wysłania marynarza do domu to czasem jest jego 4-miesięczna pensja, jeżeli mówimy o marynarzu szeregowym, a czasem nawet więcej, jak z drugiego końca świata leci, nie?
1: No tak.
0: Bo my nie możemy latać tanimi liniami, mamy takie umowy i tyle. Latamy na biletach marynarskich, które są trochę tańsze, ale też nie zawsze. Mamy zawsze więcej bagażu. To naprawdę są koszta w granicach pomiędzy 3 a 5, 6 tysięcy nawet dolarów za powrót gościa z Australii do Europy albo z Europy na Filipiny, powrót gościa do domu. Więc to są horrendalne sumy. I tu mówimy o takich najniższych, nie?
1: Mhm.
0: Więc jak gość siedzi na statku 11 miesięcy, to tych podmian zamiast zrobić na przykład 3, robią jedną.
1: No i są do przodu 10 tysięcy dolarów, tak?
0: I już im nawet na pensjach tak nie zależy. Szeregowa załoga marynarska zarabia średnie pieniądze, że tak powiem, zarabiają pieniądze w granicach tego, co zarabiają w Polsce ludzie pracujący
1: w Żabce.
0: No, dokładnie. No. To chciałem powiedzieć. Żabka, Lidl, coś takiego. Naprawdę. I tylko tyle, że im płacą wtedy, kiedy są na morzu, nie? Natomiast oczywiście trochę inna jest wartość nabywcza tych pieniędzy na Filipinach, nie? Gdzie on już jest królem życia, jak wraca przez te
1: no
0: dwa
1: tak,
0: tygodnie.
1: Ale pół wioski na utrzymaniu, nie?
0: Dokładnie. I tak to wygląda. To jest też wyzysk tych ludzi, bo ty będziesz marynarzem, my się na ciebie zrzucimy, a później ty będziesz nas utrzymywał. Chociaż znałem paru Filipińczyków, którzy się trochę z tego
1: wymiksowali
0: i po prostu wyprowadzili się, powiedzieli, że jadą na tydzień do rodziny, a później mają ich z Bogiem, nie? Że wszystko jest okej, okay, wyślemy im pieniążki troszkę, ale tutaj ja też jakby na statkach odpowiadałem za wysyłanie na przykład pensji, nie? I koleś wysyłał pensję po tu 200, tu 100, tu 50 dolarów, tu coś tam, nie? Oczywiście były też ewenementy z Indonezji, na przykład chłopaki wysyłali tak, tu dla żony i tu dla żony. Brazylia, Indonezja, jeszcze gdzieś, nie? Tylko on może, nie?
1: No tak.
0: No to
1: tak.
0: Muzułmański kraj, no ale generalnie no wesoło, nie? I chciałbym, żeby to uregulowali dla ich, bo taki marynarz, czy człowiek, czy bo to też nie zawsze to samo, my jesteśmy efektywni może przez 3 miesiące, nie? Czwarty to jest taki już nadużycie, a piąty to już jest taki, no dobrze, jestem.
1: Jestem, bo jestem.
0: No i tak naprawdę to wygląda. Mimo to, że ja na przykład jak jeździłem na masówce, ja byłem na kontenerach w międzyczasie, najpierw byłem na masówce, jeździłem na wielkie jeziora w Stanach i w Kanadzie, więc tam było trochę roboty, ale świetne miejsca. Nie lubię Stanów, Kanada super, Stany nigdy więcej. Znaczy nie chciałbym tam mieszkać, fajnie zobaczyć, ale to nie moja
1: bajka. Nie twoja bajka, a co tam ci nie pasuje w tych Stanach?
0: Nie, wiesz co, przereklamowane, napompowane, sztuczne i nigdy w życiu nie widziałem tylu bezdomnych ludzi z całym swoim dobytkiem. I to nie tylko w filmach, nie? My jeździliśmy do takich miejsc jak Detroit, nie? Detroit to jest... I tak fajnie to wygląda, nawet mam takie zdjęcie zrobione, jak jesteśmy na statku i z jednej strony jest Detroit, a z drugiej strony, po drugiej stronie rzeki, jest kanadyjskie miasto. I normalnie, akurat taka pogoda była, nie? Że chmury nad Detroit, a z drugiej strony ładne słoneczko, nie? Bo Kanada. Więc po prostu no mega zdjęcie i to tak naprawdę wyglądało, nie? To miasto jest wymarłe, tam nikt, to też trochę inaczej, oni jedzą śmieciowe jedzenie, więc dla ja bym tam chyba nie przeżył. I to też na przykład ich otyłość też właśnie z tego wychodzi i kiedyś też śmieszna sytuacja była, jak jechaliśmy z agentem i tam mieliśmy jednego takiego agenta, co się śmialiśmy, że no w tym samochodzie, co on jest, to chyba go włożyli z fotelem podczas produkcji, bo inaczej na bank nie wysiada i nie wsiada. On nawet nie wychodził na statek, tylko papiery mu do samochodu przywoziliśmy, bo kierownicą sobie normalnie ten ścierał skórę z brzucha, nie? I tak później przyjechał taki chudszy koleś. Nie? No, kurde, zdrowy. Jedziemy z nim do tego na lotnisku i mówię, zobacz, ten to chociaż normalnie wygląda. A koleś się odwraca i takim łamanym polskim do nas mówi, bo mama gotuje.
1: Ha, domowe jedzonko, no tak, tak.
0: No, to już trochę inaczej.
1: No. A no, no właśnie, tak... jak jesteśmy przy jedzeniu, to no tam się pożaliłeś, że chudszy to tylko z tego pierwszego rejsu wróciłeś, a potem były jakieś zbędne kilogramy do zrzucenia.
0: Takie trochę pół żartem, pół serio, bo to generalnie nawet nie chodzi o to, że jest złe jedzenie czy dobre, tylko jakby trochę siedzący tryb pracy, nie? Jak pracowałem na mostku, to miałem 8 godzin pracy, w tym 8 siedzącej. No, czasem mi się zdarzyło tam, no bo też miałem inne obowiązki, jakieś nadgodziny, wychodzenie na pokład, tylko ja zawsze należałem do tych leniwych, więc zawsze znalazłem sobie taki sposób, żeby wszystko załatwić podczas jednego dnia, a później przez 6 dni odpoczywać. I tak to właśnie próbowałem jakoś zrobić. Jednego dnia tak wszystko dać z siebie, a później mieć święty spokój. I żeby nikt mnie nie denerwował, nie? No więc to o to chodziło. Natomiast nie, fajnie, bo mamy i siłownię i wszystko, więc tam można coś zrzucić. Natomiast jak chodzi o kucharzy, to jest różnie, rzekłby.
1: I jakiej nacji oni są przeważnie? Też Filipińczycy?
0: Teraz na przykład w tej firmie, którą mam, no to różnie, ale są Filipiny, Sri Lanka, Indonezja, Ukraina, kogo jeszcze? Rosjanin, Polak był, był Fin na przykład. A to różnie, nie? Natomiast generalnie to rozmawiamy, bo to też kwestia pensji niestety, i rozmawiamy o ludziach, którym się opłaca pływać za kucharza, czyli Filipiny, Sri Lanka, Indonezja, Malediwy. O. I jak się trafi Filipińczyk, to jest spoko, nie? Indonezja, no już na przykład ostatnio, bo to kraj muzułmański, więc oni generalnie gotują wołowinę. Także food rate wzrasta lekko, natomiast wcale z jakością nie idzie to w parze, nie? No i tak chciał zabłysnąć kucharz i uznał, że zrobi nam, zrobił wszystkim steki, bo zawsze są steki w niedzielę, więc wszystko fajnie, a my miałczyliśmy, że nie ma wieprzowiny, więc uznał, że zrobi nam schabowego. I zrobił. Jak wszystkim zrobił stek medium rare, to nam zrobił schabowego medium rare. No. I był zadowolony z siebie, nie? Jest tak, taki fajny, krwisty lekko, nie? Bo mu nie wyszedł. No to... a propos dużych statków i roweru, to jest standardowe wyposażenie na statkach właśnie, jak jeździliśmy na Wielkie Jeziora. Mieliśmy 3-4 rowery. I to nie dlatego, też inna bajka, że jak mam 300 metrów statku, to mi się czasem chce przejechać z dziobu do rufy, nie? Bo mi się nie chce ten iść. To też się trafiało. Natomiast tam to był środek transportu do zwiedzania i tak dalej. Mieliśmy naprawdę fajne, kupione przez kompanię rowery. Tak jak jest w szkołach, czy za PRL-u było ten fundusz taki, tam wakacje pod gruszą, czy cokolwiek, nie?
1: Tak, tak.
0: To my też mamy na statkach coś takiego, więc czy basen, czy cokolwiek, to spoko można było,
1: skorzystać.
0: Można było skorzystać, nie?
1: A powiedz mi, a czy ty korzystałeś z tej możliwości, żeby zaprosić jakiegoś członka rodziny albo przyjaciela właśnie na statek?
0: Tak. Zaprosiłem kuzyna mojej żony, akurat była taka możliwość, bo byliśmy w Niemczech ze swoją dziewczyną, wtedy teraz już żoną, przyjechali do mnie na statek, więc też miałem taką opcję, zaprosiłem, nie płynęli z nami, byli tam dwa dni z tego, co kojarzę. I fajnie ich kapitan przyjął, też mogli sobie przejść wszędzie, zobaczyć to, co tak naprawdę tylko tyle, że tam lojalki podpisywali, nie, że nikomu nie powiedzą.
1: A to ten kuzyn statku, tak sobie, nie? Zamarzył wizytę na statku?
0: Wiesz co, to tak...
1: Czy prezent ślubny to był dla nich?
0: Tak, że mogli na statku się przespać wtedy, nie? A. Dosłownie i w przenośni. W każdym razie jakoś tak chyba chciał po prostu przyjechać, nie wiedzieli, że na noc zostaną. Natomiast było spoko i chcieli zobaczyć. To kuzyn trochę współpracował jakby z firmami armatorskimi. Właśnie w Niemczech on pracuje i tak jakoś chciał zobaczyć, jak wygląda, i że byli powiedzmy niedaleko, to uznali, że przyjadą. A. Mi to było na rękę, bo zawsze mogłem jakieś znajome twarze zobaczyć, a stary zawsze jak miał okazję, żeby z kimś wyjść kielicha, to i czemu nie. Także spoko było, nie? A jeszcze jak w kupił się w pierwsze, co przywiózł flaszkę. No, co prawda wtedy jeszcze były czasy, kiedy na statkach mogliśmy mieć ciężki alkohol, więc ta flaszka to takie kurtuazyjne, ale no jakby to powiedzieć, nie oszalał z radości. Mm-hmm. Natomiast teraz na przykład już ciężkiego alkoholu na statków
1: nie można. Nie
0: można. Jest piwo i to też jest przez reglamentacja, że tak powiem, nie?
1: No to jak tam możecie tam, nie wiem, jednodziennie po wachcie, jak to jest?
0: Nie, to tak jest, że dwie skrzynki na miesiąc. Ale to są te 0,33 butelki. Oczywiście, wiesz, kolega nie pije, ja piję, czyli już mam cztery, nie?
1: No tak.
0: Ja mu zapłacę z ręki, on się cieszy, wszystko fajnie. Druga jest też rzecz, że no, alkomaty, wszystko tutaj też to działa, nie? Na wachcie jazda na bombie też nie jest mile widziana. Natomiast no, trochę inaczej to wyglądało i tak naprawdę środek oceanu i to też inaczej ludzie do tego podchodzili. Teraz już też, teraz na przykład jak miałem ostatniego kapitana, to ani kropelki alkoholu przez 6 miesięcy nie zobaczyłem, bo kapitan był muzułmański z Malediwów i uznał, że nie, on nie pije, to nie zamawia. Mówię, dobra, nie pijesz, super, fajnie, zamów, bo ja będę pił. Mhm. Nie. Okej, okay. No ja nie jestem w stanie, bo jest napisane w polityce firmy, że to on to
1: on decyduje. Jakby,
0: on decyduje, więc nie ma opcji, nie?
1: A, no dobra, ale teraz powiedz teraz, jak pracujesz jako ten audytor, inspektor, szkoleniowiec, to jak tam cię przyjmuje załoga, jak tam wpadasz na...
0: No to właśnie różnie, nie? To zależy, czy wchodzę z uśmiechem na ustach, czy nie, bo tak mamy takie trzy twarze, nie? Jeden to jest szkoleniowiec, który też mamy online i też są szkolenia, safety seminary i tak dalej, to wszystko jest na lądzie. To w ogóle nas kochają, bo my jeszcze ich zabieramy na obiad do knajpy i tak dalej, więc super się cieszą. Zwłaszcza, że obiad łączy się tutaj już akurat z nielimitowaną ilością alkoholu. Także takie przełamanie lodów, że tak powiem, na dwudniowym szkoleniu, wieczorem to trzydniowym, przepraszam, to trzeciego dnia ludzie są nieżywi, nie? A tu jest zaliczenie wtedy. No ale w każdym razie takie szkolenia są mile widziane. Te online też, to już tak średnio, nie? Bo to zależy kto. Trochę się człowiek jakby nauczył, że tak powiem, psychologii lekko, jak te inne nacje, inne kultury działają. I na przykład jak mam kogoś z Azji na szkoleniu, to choćby to był kapitan, to będzie grzeczniutki, wszystko fajnie i tak dalej. Ale jak już trafiam na naszych, albo Ukraina, Rosja, to już Ukraina w ogóle tym bardziej, to oni są obrażeni, że ktoś ich na szkolenie zawołał, bo oni teraz mają wolne, to szkolenie powinno być na statku, tylko no, nie będzie szkolenia, nie zaliczysz egzaminu, nie pojedziesz. Także nie będzie szkolenia na statku, nie? Mhm. Więc tu trzeba ich trochę przekonywać. Natomiast na statkach też są dwie opcje. Jak przyjeżdżamy na trening, to mamy takie, wchodzimy na statek i jedziemy port to port, czyli jakieś powiedzmy, szukamy takich przelotów, żeby były minimum 10 dni, żeby swoje szkolenie zrobić, żeby też przejrzeć statek, wypunktować ich i później zamknąć wszystkie obserwacje. Ale tu na samym początku, na rozmowie, jak mówimy, że my nie wysyłamy żadnych raportów do biura i wszystko zamykamy na statku, bo jesteśmy niezależni, to trochę inaczej podchodzą, a po dwóch dniach nawet zaczynają nam ufać i nas lubić, nie? Mhm. Natomiast jak przyjeżdżam na audyt i mam dwa dni, żeby sprawdzić wszystko, czy nie dali gdzieś ciała i mam to zrobić dokładnie i nie wchodzę z uśmiechem na ustach, jeszcze mam sprawdzić ich kompetencje i powiedzmy zaważyć na tym, czy dostanie awans, albo zaważyć na tym, że jak jest totalnym głąbem, to ma jechać do domu. Mm-hmm. To oni wiedzą o tym. I wtedy już...
1: Nie ma
0: oni
1: miłej atmosfery.
0: Nie, są bardzo grzeczni, nie? Dajemy czekoladki na początku, marcepanki, żeby było okej. Okay. Powinniśmy je dawać po raporcie, bo wtedy byłoby jeszcze bardziej okej. Okay. Ale ogólnie jest troszeczkę inne podejście do nas. Już się bardziej trochę stresują. Dużo zależy od tego, jaki jest kapitan. Nie? Jak kapitan się stresuje, to cała załoga się stresuje. Natomiast no już trochę inaczej do nas podchodzą.
1: Ale i te wtedy audyty, jest... A te audyty to jest coś takiego, co tam, nie wiem, raz na pół roku trzeba zrobić? Czy to firma zleca? Czy to jest w jakichś przepisach ustalone? O co tutaj chodzi?
0: Trzy opcje. Przepisy to są audyty external, internal audyty, czyli zewnętrzne, wewnętrzne audyty, które muszą być jakby, które muszą pewne opcję sprawdzać, czyli taki safety management system, czy działa na statku, ships management system i safety management system. I to musi być zrobione firma wewnętrzna, czyli sami siebie sprawdzamy, a później zewnętrzna, żeby dostać certyfikację na całą firmę. I tak samo takie audyty przychodzi też firma jako biuro. I to muszą robić. Natomiast inne audyty, tak jak my mamy nawigacyjne, to są nasze dodatkowe. I to już skończyły się czasy, w których my już sprawdzamy tylko bezpieczeństwo statku. My teraz sprawdzamy, żeby statek był jeszcze bardziej bezpieczny, żeby nie można było go w porcie karnie zatrzymać.

0: Tylko i wyłącznie nawigację, czyli mostek, czyli nie lubi nas kapitan i wszyscy nawigacyjni oficerowie. A maszyna nas lubi, bo przychodzimy i pierwsze co mówimy: słuchajcie, my do was nie schodzimy. A, to co u ciebie?
1: A oni wiedzą z jakimś wyprzedzeniem delikatnym, że będziecie, czy wy robicie im totalny zaskok tam?
0: Nie, wiedzą.
1: Wiedzą.
0: Wiedzą i na przykład potrafią pisać, ale my mieliśmy ostatnio portrait, ale nasza załoga jest spoko, nie musisz przyjeżdżać, my sobie zrobiliśmy self-audit,
1: Sami.
0: zobacz, wysłaliśmy ci. Teraz jestem akurat w korespondencji z jednym kapitanem ze statku i właśnie mam jechać na audyt, to już mi chyba z 10 maili wysłał, że w zasadzie, słuchajcie, to nie ma sensu, mamy tak świetną załogę, zobacz, drugi audyt robimy sobie sami, wysyłamy ci wszystko, wszystko jest okej, okay. Nie przyjeżdżaj.
1: A,
0: No
1: to...
0: i taki statek jest już moim pierwszym targetem, nie?
1: Tak,
0: Jakby
1: tak.
0: się nie odzywali, to może bym zrezygnował, ale nie, to tam akurat mamy takiego, bo to też jest tak, że czasem firma nam przyśle, słuchajcie, weźcie, albo na przykład my też się wymieniamy z innymi, nie? Tu techniczni potrafią nam przysłać, słuchajcie, ja nie wiem, czy ten koleś jest dobry, czy nie jest dobry, ale rozmowa z nim po prostu nie wyglądała zbyt dobrze i może byście pojechali tam na audyt, zobaczyli, jak ten statek chodzi, bo taki burdel, co był na mostku, to ja w życiu nie widziałem. On się na tym nie zna, ale powiedzmy, tak zwane first impression nie zadziałało na korzyść statku i oni by chcieli, żebyśmy tam pojechali. I my wtedy chętnie, nie? Natomiast jeżeli chodzi o... Jeszcze mamy też takie, że na przykład kapitan może zażyczyć sobie, nie? To się, kurde, rzadko zdarza, nie? Natomiast potrafi sobie zażyczyć.
1: I czemu
0: To
1: on to
0: jeszcze...
1: robi? Czemu kapitan za sobą takie
0: Wiesz co?
1: coś
0: Bo to jest dla
1: funduje?
0: niego podkładka. Na przykład statek jedzie, a jednym z bardziej wymagających klientów są wszystkie porty australijskie. I na przykład statek, wiadomo, że będzie szedł na Australię, to oni sobie do portu załadunkowego poproszą o taki nasz audyt. Bo to nie jest tak, że my zwolnimy gościa, nie? Zwłaszcza, że on o to poprosił, ale my mu wytkniemy wszystko, co wytknęłby mu inspekcja w tym porcie. I jak on to wszystko naprawi, to jest fajnie. A on pojedzie, dostanie inny wpis i powie: no hola, hola, ale zrobiliście mi audyt, a tego w audycie nie było, nie? Mówiliście, że robię to dobrze, a teraz dostaliśmy po nosie. I o co chodzi, nie? I też się zdarza. Zazwyczaj polscy starzy o to proszą i to są doświadczeni kapitanowie, którzy naprawdę... moment. Nie miałem okazji pływania na statku Alba Verden. To jedno. A czy tylko...
1: Te sztormy i tajfuny. Czy w sztormie płynąłeś?
0: Miałem dwie takie sytuacje. Jedną miałem taką, że naprawdę się bałem. Może niekoniecznie się zesrałem, jak kolega tutaj mówi, ale rzeczywiście było groźnie. To płynęliśmy małym statkiem cementowcem na Islandię i jeszcze mieliśmy gdzieś z tyłu głowy to, że Cemfjord zatonął. Taki statek właśnie cementowy z polską załogą. Wszyscy zginęli. To już trochę mniejsze hereszki. A my staliśmy koło niego, nie? W porcie. Więc my jechaliśmy do Norwegii, statek zatonął, dostaliśmy informację, a z Norwegii płynęliśmy na Islandię w dość dużej niepogodzie, żebym tak powiedział. I wszyscy siedzieliśmy na mostku już nie w kapokach, tylko w tak zwanych immersion suitach i czekaliśmy sobie, co się wydarzy, nie? Już byliśmy w łączności ze stacją brzegową, że w razie czego sztormujemy, bo już nie płynęliśmy, nie? Na... połowie naprzód, bo nie można używać silnika cała naprzód, bo po prostu już przeciążenia są za duże. Staliśmy w miejscu, nie? Ze względu na to, że były takie duże fale i sztormowaliśmy. Drugą sytuacją było to, jak przechodziłem, no to akurat nie jest takie, powiedzmy, nie jest takie normalne dla wszystkich marynarzy. Przechodziłem przez Cape Horn, przylądek Horn i to nie przez trasę Magellana z pilotem, tylko przez sam Horn, na samym dole. Więc, a tam pogoda może być dwojaka. Albo jest pogoda zła, albo jest gorsza.
1: Tajfun, tajfun.
0: Tak, rzeczywiście tak było. Tajfuny generalnie to nie jest coś, co spotyka statki na morzu. Bardzo rzadko się zdarza, bo to znaczy, że statek nie ma tak zwanego, teraz jest coś takiego, co się nazywa weather advisor. I my też widzimy, jak te tajfuny się poruszają. To nie jest tak, że tajfun powstaje nagle w tym momencie, nie? Więc my nie mamy omen mensy, ale mamy swoje pogodynki i też widzimy. Poza tym to też jest część jakby naszej pracy, że ja powinienem dostać mapę pogodową i z niżów wyżów barycznych jestem w stanie powiedzmy zobaczyć skąd, dokąd wiatr będzie wiał, jak się tajfun będzie zachowywał. Ja nie zrobię modelu matematycznego, ale powiedzmy wiem, z której strony mam go omijać.

0: nie? Która ćwiartka jest bezpieczna i jak mamy jechać. Więc to też trochę inaczej wygląda i to też sprawdzamy na kompetencji marynarzy, nie?
1: Czyli tą pogodę bierzecie pod uwagę.
0: Oj, bardzo. I to też ze względów nie tylko bezpieczeństwa, ale ze względów ekonomicznych, bo na przykład statki, które teraz jeżdżą, no jak wszyscy wiedzą, trochę ropa poszła w górę. My co prawda palimy mazut, ale ropę też. I to też jest drogie. Więc na przykład statek, jak jedzie z Australii do Chin, bo to jest stała trasa statków masowych z rudą żelaza, to jak jeździmy, to bierzemy pod uwagę prądy. I na przykład tutaj mamy mniej obrotów, bo prąd jest z nami, więc nas pcha i możemy mniej dzięki temu spalić i wybieramy taką trasę, żeby nam bardziej odpowiadała, nie?
1: No tak.
0: Więc to też są takie rzeczy, może nie jak żaglowce kiedyś, ale też są rzeczy, które bardzo bierzemy pod uwagę, nie? I na przykład co z tego, że my mamy krótszą trasę, jak po drodze mamy dwa układy niskiego ciśnienia, jak będzie duże falowanie i duży wiatr, to lepiej jechać niżej, na przykład pod Kubą, w stronę nawet zupełnie nie tak, jak powinniśmy jechać, ale będziemy 2 dni szybciej. I to są rzeczy, które bardzo wchodzą w grę, a tym bardziej na statkach kontenerowych, gdzie to spalanie to jest 100 ton na dobę, więc to tak
1: Trzeba brać pod
0: wygląda.
1: uwagę. I też jakoś tam was, nie wiem, rozliczają z tego, tak? Żeby to była
0: No,
1: ekonomiczna
0: teraz.
1: jazda, spremiowana jakoś.
0: Może niekoniecznie nas za to premiują, ale na pewno nas za to nie premiują, jak nie jest ekonomiczne, o tak to powiem, nie? Więc bonus poklepus będzie, jak fajnie, super, spaliliście mniej, ale to też nie zawsze tak działa. To jest bardzo niejednoznaczne, bo czasem jest tak, że wcale nie premiują ciebie za to, że spaliłaś mniej benzyny. Tak to kolokwialnie powiem. Wręcz dostaniesz za to opierdziel, nie? Bo na przykład statek jest pod czarterem, czarterujący zatankował, i mamy palić 23 tony dziennie. Nagle się okazuje, że palimy 21. Więc mamy za każdą dobę 2 tony górki. Dojeżdżamy, trzeba się rozliczyć. Okazuje się, że statek ma na przykład 25 ton za dużo. I za te 25 ton nasza firma czarterującemu musi zapłacić.
1: Zwrotkę jakąś taką zrobić, tak?
0: Dokładnie. Lepiej jest, jak spalimy trochę więcej, bo wtedy oni dotankują, nie ma problemu, nie? Ale już nie wylejemy paliwa.
1: No to ciekawostka. A powiedz mi jeszcze.
0: Pioruny walą w statki i nic się nie dzieje. Także to jest też puszka Faradaya. Więc pioruny też walą w samochody i też się nic nie dzieje. I też mamy coś w rodzaju odgromnika. Więc to akurat nie jest coś, cokolwiek by się zepsuło, nawet czajnik się nie przepali, nie?
1: A powiedz mi, czy ty, jako że jesteś tym nawigatorem, to myślałeś kiedyś o tym, żeby, wiesz, pójść w stronę właśnie bycia kapitanem? Czy widzisz siebie w tej roli, tam jak już będziesz starym człowiekiem 50-letnim?
0: Teraz bym nie chciał wracać. Mam fajną pracę, nie chciałbym do tego wracać. Natomiast jak pływałem, to tak, myślałem o tym, żeby zostać kapitanem z jednej zasadniczej przyczyny. Jak nie chcesz pływać z głupimi starymi, to zostań starym, nie? I
1: Zostań głupim starym.
0: tak, to jest dokładnie to, co powiedział jeden z kapitanów. I tak naprawdę jest, że jak mam starego, który przyjeżdża do mnie z Malediwów i on nie umie podstawowych rzeczy, bo on nie wie, jak działa radar. On wie, że radar pokaże ci tu kropkę i to jest statek, ale nie wie, jak on to robi. Bo to nie są ludzie, którzy są inżynierami, to nie są ludzie, którzy są wykształceni, to nie są ludzie, którzy skończyli podstawówkę. Bo u nas to, jak ja przychodzę do gościa, który jest. Ja jestem marynarzem szeregowym, on jest drugim oficerem, dla mnie guru, nawigacyjnie, wszystko fajnie. I on mi do mnie mówi: nie skacz na statku, bo statek pojedzie, a ty spadniesz do wody. To mnie krew zalewa, nie? I tyle lat studiów, szkoły, wszystkiego i tak dalej, to mnie trochę denerwuje. Więc kiedyś chciałem zostać starym. Natomiast stary na statku jest tak: sekretarką, jest psychologiem, jest czasem psychiatrą, jest lekarzem, jest mistrzem od załadunku, jest
1: Księdzem.
0: facetem od nawigacji, tak, jest księdzem, co jeszcze, jest prawnikiem. I jest taką dupą wystawioną za rufę, którą każdy może kopnąć, nie? Bo to już nie jest tak, że stary jest nie wiadomo kim. Z biura każdy się na nim wyżyje czy cokolwiek i zależy bardzo dużo od managementu, od kompanii, jak u nich są postrzegani kapitanowie. Na przykład to mi się podoba w tej firmie, w której jestem teraz, nie podobało mi się w poprzedniej. W scenie mi się podobało, tam też bardzo doceniali, ale, ale jeżeli chodzi o czasem, to po prostu no, nie liczą się z człowiekiem. Nie? On, ich nie interesuje to, że jest druga w nocy, on się zapyta, no słuchajcie, jak tam u was? No po co dzwonisz? No chciałem zapytać, jak tam u was? Aha, no to ja właśnie śpię, nie? Więc nie dzwoń do mnie o tej godzinie. No i stary już jest na dywaniku później, nie? Bo takie coś powiedział. I tak trochę nie ten, nie wygląda to tak jak kiedyś, nie? To nie jest pilot, zresztą piloci też już trochę inaczej do tego podchodzą. Natomiast wymagania robią się coraz większe, nie?
1: No właśnie, bo też tam mówiłeś wcześniej, że tam kapitan, który nie skończył żadnej szkoły jakiejś tam wyższej, to rozumiem, że to jest po prostu ktoś, kto został kapitanem tam x lat temu, tak? Że nie,
0: nie
1: było takich wymagań, czy jak
0: a nie
1: to
0: ma
1: jest?
0: Wymagań. Nie ma wymagań, żeby kapitan był po szkole wyższej.
1: Aha.
0: Nie ma wymagań, żeby kapitan był po podstawówce. W ogóle nie musi chodzić do szkoły, tak? Tak de facto. Musi spełnić wymagania, które są stawiane przez tak zwane STCW, tak? Czyli to są wymagania, minimalne wymagania dla załóg pracujących na statkach morskich i on musi zrobić kursy, wszystko i tak dalej, nie? I musi zaprezentować swoje umiejętności. Jeżeli zaprezentował, to okej. Okay. U nas na przykład wygląda to tak, że ja, żebym zrobił papiery, powiedzmy, na management level, na chief oficera, muszę zrobić 3-miesięczny kurs, mimo tego, że mam studia, zrobić 3-miesięczny kurs, później zdać państwowy egzamin, który wcale nie jest łatwy, bo trwa 3 dni, bo jeden dzień jest symulatory, nawigacja, wszystko i tak dalej. 4, przepraszam. Drugi dzień jest symulatory załadunkowe, a później są 2 dni egzaminów ustnych i pisemnych. Na Ukrainie zadają tylko 2 pytania. Imię i nazwisko i czy zalaminować. Więc tak to wygląda. Tam po prostu wystarczy mieć pieniądze. Na Filipinach wygląda to bardzo podobnie. Znałem kiedyś drugiego oficera, który miał papiery starego, ale nie miał papierów chiefa, czyli powiedzmy jakby
1: przeskoczył.
0: Po drodze coś mu zabrakło, nie? Bo papiery starego dostawał za wypływanie. Taka była akurat administracja morska wtedy u niego i tyle. I się pytam go, tak zaproponują ci to powiedzieć za starego? No tak. A jak tegoś nie będziesz wiedział, to się zapytam. Mówię, kurwa, kogo? to ciebie mają się pytać.
1: Czyli to nie jest tak, że to jest jakiś taki jeden egzamin, który wszyscy tak samo zdają?
0: Nie, nie, to nie jest. Są pewne rzeczy, które... Bo co to znaczy zaprezentować umiejętności? To znaczy, że ktoś to w jakiś sposób zweryfikował. Co nie znaczy, że musiał zrobić mój egzamin, nie?
1: Wystarczy, że się z nim napił.
0: Na przykład. Wiele z naszych jakby papierów jest odnawialnych ze względów albo na egzamin, tak jak mamy świadectwo GMDSS-u, czyli łączności morskiej, albo co 5 lat musimy przechodzić egzamin przypominający, albo wystarczy, że w przeciągu 5 lat pełniliśmy dyżur GMDSS, czyli powiedzmy ten awaryjnej komunikacji morskiej na statku, czyli byliśmy oficerem na statku przez okres roku, czyli w 5 latach musimy być rok na statku za oficera. I wtedy mamy za wypływanie. Jest to generalnie okej, bo po prostu się tym zajmujemy. Jak się kto tym zajmuje, to już inna rzecz, nie? Tu jest akurat teraz moja rola, że ja to sprawdzam na przykład jadąc na statek i nie wygląda to najlepiej, natomiast się trochę poprawia, nie? Więc mówię, no na razie dlatego też stary ma dość trudną fuchę na statku, bo on za wszystko odpowiada, mimo to, że niekompetencja załóg jest znaczna czasem. I to nie mówię, ja się nie znam na maszynie tak bardzo, jakbym chciał się znać. Uczę się dalej ze względu na to, że ja też muszę im robić pewne inspekcje. Może nie mam ich sprawdzać umiejętności technicznych, natomiast papierologię, co bardzo kochają, zwłaszcza załogi maszynowe, lub safety, co też jest bardzo przeskakiwane. Natomiast plus jest taki, że ja długo pływałem. Ja nie jestem człowiekiem z biura, który po prostu, nie wiem, przyjeżdża na statek i truje dupę, za przeproszeniem. Tylko też pływałem, więc wiem, jakie jest to, jakie jest podejście do tak zwane reasonable, tak? Żeby nie było jaj, że po prostu ja im suszę głowę, że duszmata leży, nie? No leży, bo leży, nie? I to też kiedyś też a propos właśnie tego mówi, A propos takiej sytuacji, to też różnych takich niefajnych rzeczy na statku, to właśnie a propos tego, jak ktoś tam ma z kimś zatargi, to pytam się chiefa inżyniera na statku na audycie, mówi chief, a ta szmata co tu robi? Ten trzeci, mówi, trzeci inżynier czy kto, nie? Mówię, nie, to co tutaj leży? A, dobra, bo źle pomyślałem.
1: No ładnie.
0: No.
1: Tutaj taki, czy były przypadki, że ktoś się nabzdryngolił i wypadł za burtę?
0: No to sobie gazety poczytajcie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, na przykład tam się śmieję a propos sceny, nie? Bo tam akurat
1: Tak, ten
0: kucharz
1: kucharz
0: wyskoczył, bo uznał, że
1: wyskoczył.
0: wiecie, oni co drugi dzień są w Gdyni, nie? Także mógł poczekać, ale to są takie słowa właśnie, po których dzieje się najwięcej wypadków, nie? Na przykład potrzymaj i patrz,
1: Aha.
0: albo ja nie dam rady,
1: Aha.
0: albo nie takie rzeczy, nie?
1: Ze
0: I to tak
1: szwagrem
0: wszystko
1: w wojsku
0: wygląda, nie?
1: robiliśmy.
0: Natomiast były takie jazdy, że potrafił się na przykład na statku, na którym ja byłem, potrafił się kapitan tak nabzdryngolić, że go znaleźliśmy tak, o tak zwanej olasce na schodach siedzącego i ktoś mu zdjęcie cyknął i to był ostatni raz, kiedy się tak nabzdryngolił, nago siedział na klatce, nie?
1: No tak.
0: Ale zdarzały się. Coraz mniej jest tego, bo coraz mniejsza jest tolerancja, zwłaszcza, że tak jak mówię, no, w firmie, w której teraz jeżdżę, to jest załoga tak multikulti, że tak powiem, że tam już nie ma tak, że to jest Polak, to ja na niego nie doniosę, nie? Albo jest Polak, to on mi zniszczy życie, jak wrócę, bo to też były takie jazdy, nie? Więc tak też trochę jest, że jak na przykład stary jest narąbany, przyjdzie pilot na wyjście z portu, zobaczy, że stary jest narąbany, spojrzy, stoi drugi oficer, mówi, nie czujesz? Nie. To dwóch jedziecie do domu, nie?
1: A,
0: Go nie interesuje to, że ja, nie wiem, lubię tego starego, ale nie chcę mu życia zniszczyć, nie?
1: no.
0: No sorry, nie? To albo mnie nie ma, albo coś na przykład, nie?
1: Tak, jeden mały wtrend filmowy a propos pijanych starych na statkach i na jachtach. To polecam wam film W trójkącie, gdzie kapitana gra Woody Harrelson. W ogóle ten film jest świetny i jeszcze, że tak powiem, może na potwierdzenie tego wygrał teraz europejską nagrodę filmową, takie powiedzmy europejskie tam Oscary. Jest naprawdę świetny. Dzieje się właśnie na takim luksusowym jachcie, gdzie sporo bogaczy się tam spotkało, żeby sobie tam no, zażyć tych różnych atrakcji. No i generalnie chodzi o to, żeby tak właśnie pokazać te podziały społeczne, wiesz, trochę potem te role są odwrócone. Także też taki trochę psychologiczny, społeczny film, ale generalnie świetna komedia. Także jak gdzieś tam w kinie zobaczycie W trójkącie, to serdecznie wam polecam. Wybierzcie się koniecznie. Ale dobra, tutaj jest pytanie od psycho a propos piratów. Czy ty w tych rejonach gdzieś tam koło wybrzeży Somalii pływałeś, gdzie musieliście uważać?
0: Somalia jest przereklamowana generalnie teraz i tam już dawno nie jest tak, jak było. Ze względu na to, że wszystkie statki masowe, które są, to po prostu biorą tam tak zwanych armgardów. Czyli bierzemy ludzi z bronią na statek, przejeżdżamy z nimi, a do wysokości 45 metrów do łódki strzela się jak do kaczek, nie? I oni też dobrze o tym wiedzą. Mimo to, że potrafią statek oczywiście zatrzymać, potrafią nam zrobić krzywdę, wszystko i tak dalej, to już się po prostu nie dzieje. Gorsza jest zachodnia Afryka, bo tam rządy nie pozwalają na noszenie ze sobą armgardów, czyli na w ogóle posiadanie. Kapitan Phillips, no podoba mi się. W każdym razie śmieję się, bo tak, to jest prawdziwa historia po części, ale jest fajnie zrobiona i na statku jak siedzieliśmy, to jak oglądaliśmy kapitana Phillipsa na statku, to generalnie dla nas to było coś w rodzaju komedii, nie? Natomiast jeżeli chodzi o zachodnią Afrykę, no to tam prędkość, no, nasza prędkość i tyle, ewentualnie kanonierki czy cokolwiek, masówki rzadko tam chodzą, 200 mil od brzegu, żeby nikt nas nie złapał i jak statek jedzie 20 węzłów, to jakaby ta motorówka wielka nie była i szybka, to i tak nas nie złapie, ze względu nie na to, że jesteśmy szybsi od niej, tylko jak statek idzie, to robi ze sobą taką falę, że to już nie jest takie słodkie, nie? Oczywiście wszystko można zrobić i statki też są atakowane i najczęściej ostatnie kilka statków, które zostały porwanych z nich załogi, to właśnie była Zachodnia Afryka, a nie Somalia. I to jest bardzo groźny rejon. Nic fajnego. Natomiast Mauritiuszu. No, w każdym. Na Mauritiusie teraz jest ten. Jest też przełamany statek, masówka. Teraz też fajnie, jak ktoś chciał zobaczyć, miał okazję, to można zobaczyć, jak statki toną koło Gibraltaru, bo tam też nie wiem w jaki sposób, jaki inteligent się na mieliznę walił, ale też się udało. No więc z piratami jest generalnie kiepsko. Nie walczymy z piratami, może tak, nie? Pierwsze pytanie, znaczy inaczej. Pierwsza rzecz, którą ma powiedzieć oficer, to gdzie jest stary i gdzie jest safe. I zadbać o swoje życie. My mamy swoją cytadelę na statku, gdzie mamy się schować i czekać na pomoc, nie? Jeżeli da radę. Bo to też nie jest zawsze powiedziane. I to jest ciężki temat i generalnie nie zazdroszczę ludziom, którzy byli porwani i spędzili w klatce bambusowej długie noce, nie? Więc to też słabo wygląda i nikt z tym nic nie robi, bo mimo tego, że mamy ochronę na przykład z Nigerii, z łódki, to koleś, który od 8 do 16 pracuje na łódce i nas ochrania, to od 16 robi sobie nas godziny na innej łódce, już nas nie ochrania, nie?
1: On wtedy was zaczyna atakować, tak?
0: Dokładnie, nie? I tak to właśnie wygląda. Więc oczywiście tam mamy różne systemy, tak jak zresztą było widać w Kapitanie Filipsie, dobrze to było widać, to są dość skuteczne systemy i też nasza prędkość jest dość skuteczna. Natomiast tamten kontenerowiec, który był, to był starej daty kontenerowiec i tam też trochę nie do końca pokazali wszystko w filmie, tak jak rzeczywiście w książce jest to opisane, bo tam też ich złapali, tylko dlatego, że mieli po prostu problemy, nie? Z silnikiem i też głupota trochę załogi, bo no różne rzeczy. No w każdym razie walka z piratami nie jest czymś, do czego jesteśmy szkoleni i nie jest czymś, co mamy robić. Każdy otwarty konflikt raczej kończy się na naszą niekorzyść, więc jakoś tak inaczej. Każdy marynarz, który ogólnie płynie na takie wody, ma możliwość odmówienia kontraktu, zejścia do domu, nie?
1: No dobra, ale jesteśmy przy tym bezpieczeństwie, to rozumiem, że załoga statku, no to jest jakoś tam, nie wiem, raz na rok, jakieś tam szkolenia, tak, BHP, to też jest jakoś uregulowane, często to się odbywa, tak? I wtedy to jest jakiś, też jest jakaś osobna ekipa i to się dzieje w trakcie właśnie rejsu takiego, też tak jak ty przyjeżdżasz tam audytować tam, czy szkolić tam tych nawigatorów, tak? To tutaj ktoś od bezpieczeństwa stricte jest, tak?
0: Wiesz co, to też tak nie. Znaczy, my od bezpieczeństwa, może inaczej, nasza grupa treningowa jest od nawigacji, bezpieczeństwa i od tak zwanego MCRM, czyli Marine Crew Resources Management, czyli też takie jakby porozumiewanie się pomiędzy managementem i tak dalej. Taki, powiedzmy, jakby to nazwać, psychologia trochę. Też mamy pełno kursów pokończonych a propos tego właśnie i też mamy między innymi rozmawiać z ludźmi, jak oni mają rozmawiać między sobą, nie?
1: Żeby
0: Jak
1: się
0: te
1: nie
0: wszystkie.
1: pozagryzali tam w
0: Tak,
1: trakcie.
0: żeby na przykład różnic kulturowych trochę, nie wiem,
1: Zniwelować.
0: czy zniwelować, nie wiem, czy wiesz, to Indie na przykład i Sri Lanka, jak mówią tak, machają tak, jak my machamy, mówiąc nie
1: No
0: głową.
1: tak.
0: No i to są takie pierdoły, ale jest trochę tego, nie? Na przykład tam bodajże z Indonezja na siebie gwizda, nie? Na mnie raczej nie chciałbym, żeby ktokolwiek gwizdał. I to też rodzi takie pierdoły, rodzą konflikty, nie? Safety też my szkolimy, natomiast załogi szkolą też się same. To znaczy w miesiącu mają tak zwane drille, czyli mają po prostu próbne alarmy opuszczenia statku, próbny alarm pożarowy i jakieś inne, które mają safety, security, czy właśnie szkoleniowe treningi i tak dalej. No i plus to jeszcze jeżdżą takie ekipy, po prostu nas jeździ pięć ekip takich, które szkolą właśnie też z takich rzeczy, nie? Natomiast ogólnie kompanie rzadko mają jakby szkolenia takie zewnętrzne. Mają też szkolenia na lądzie ludzie, którzy odnawiają certyfikaty, ale to we własnym zakresie, nie?
1: No tak.
0: My też prowadzimy szkolenia na lądzie, też właśnie z safety i security. Teraz mieliśmy w Gdyni safety seminary na szkole morskiej. Zaprosiliśmy 30 osób z naszej firmy. Mówimy o managementie, bo tak de facto my szkolimy management, żeby oni mogli szkolić załogę szeregową, nie? Też mamy rozmowy ze studentami, takie dodatki, nie? No, jest to fajny projekt i i trochę jest innych rzeczy. I można się rozwijać i w biurze i wszystko. Teraz tydzień temu wróciłem z biura z Niemiec i też miałem pogadanki z kapitanami, którzy przyjechali zobaczyć, jak główne biuro wygląda, jak porozmawiać z biurem, też taki feedback nam dać. Też mieliśmy szkolenie o polityce firmy, zmienialiśmy trochę politykę firmy. Więc jest trochę innych, ciekawszych rzeczy. I fajnie, jak przychodzę i to kapitan robi kawę mi, nie ja jemu. Więc zwłaszcza na audycie, to też trochę inaczej wygląda. Więc jest taka praca i tak szczerze mówiąc, pracując trochę na tych audytach i na treningach, człowiek z dystansem podchodzi do powrotu do pływania. Po pierwsze, bo jest się wygodnym. Po drugie, bo to jest fajna, ciekawa praca, różnorodna. Statek też mi się zawsze podobał, bo to zawsze był... Ja jechałem na statek odpocząć, nie? 4 miesiące. Tyle książek, ile przeczytałem na statkach, to nigdy. Nie tej tak zwanej freak waves, czyli roach wave, nie miałem wątpliwej przyjemności.
1: A znasz kogoś, kto warunkach. Miał?
0: Nie. Nie znam.
1: Nie przeżył nikt.
0: Morskie opowieści różne są, ale powiedzmy dwie osoby, które mi coś takiego opowiadały, w życiu bym im nie zaufał, nawet gdyby im powiedział, że on skręcić w lewo za tym zakrętem. To nie znam nikogo. Natomiast ogólnie no, fajne rzeczy też można zobaczyć. Natomiast mówię jednak, zostanę chyba przy tym, co robię. Mam trochę możliwości rozwoju też w kierunku biura, mam możliwości rozwoju w kierunku dalej treningowca i trochę powiedzmy, czy superintendenta, więc też trochę inaczej to wygląda. Mam nadzieję, że uda mi się coś z tego osiągnąć. Zależy trochę od firmy, ale chyba przede wszystkim w tej firmie jest tak, że najwięcej zależy od nas, nie? Co my chcemy robić i do czego chcemy się dbać. Mimo tego, że już trochę lat mam, to jednak dalej trzeba się uczyć, nie? Jak człowiek stanie w miejscu, to już jest kicha.
1: No właśnie, ten superintendent. Kto to jest i co trzeba zrobić, żeby się na jego stołku znaleźć?
0: Superintendent to tak de facto taki trochę tak, jak my jeździmy, nie? No, jak jeździmy za nawigacyjnego audytora, to jest generalnie tak jak marine superintendent u nas w firmie. Oni też przyjeżdżają, sprawdzają. Ja teraz miałem okazję właśnie przejechać na statku, też asystować marine superintendentowi. Na przykład jego wiedza, bo to jest koleś, który był kapitanem, nie zawsze tak jest, akurat ten taki był, więc fajnie, bo ma doświadczenie morskie. To jest koleś, który był kapitanem i na przykład sprawdza statek pod swoim kątem i na przykład on jakby, wiecie jak to jest, jak jest na przykład urządzenie 5 w jednym, nie?
1: To jest do żadnej wszystkiego, funkcji, ani do niczego.
0: Żadnej z tych funkcji tak de facto nie robi super, nie? Każdy z nich robi całkiem dobrze, jak jest dobrej marki, ale nie wszystko super, nie? I na przykład jego wiedza z tego zakresu, co my sprawdzamy, zwłaszcza z tych urządzeń nawigacyjnych typu EGDIS, czyli map elektronicznych, czy tam urządzeń na mostku, on trochę już to zatracił, nie? Nawet kapitanowie to zatracają, bo oni tego nie używają. Kapitan nie jeździ na wachcie, więc przychodzi i mówi, ty weź mi ustaw to, co wczoraj takie fajne kółko było na radarze, nie? No i niestety tak to wygląda, nie? I w każdym bądź razie tak to jest, że, no, że oni trochę zatracają to, więc my na przykład bardzo dużo, znaczy jak akurat z nim jechałem, to ja w zasadzie jego część od strony nawigacyjnej ja robiłem. Bo wiedział, że i od strony safety, wiedział, że ja to zrobię dokładniej, przynajmniej moją działkę, nie? Natomiast jego działka, on oczywiście, ja się bardzo dużo od niego nauczyłem i to też jest dla mnie fajna ciekawostka, nie? Więc troszeczkę inaczej to wygląda. Natomiast to jest taki typowy inspektor. Oni działają jak taka wewnętrzna inspekcja i też mają radzić, bo na przykład statek ma problem z wejściem do portu ze względu na zbyt wysokie zanurzenie i jakoś trzeba to rozwiązać, nie? Więc siada w biurze sztab kryzysowy, czy tam sam superintendent, czy grupa superintendentów, czy do nas też coś wysyłają. Różnie to bywa, nie? Bo jak problemy techniczne, to potrafią też do nas wysłać, jak chodzi o sprzęt nawigacyjny. I my staramy się pomóc, nie? Także ta komunikacja na statku czasem jest spoko, nie? Jak my pomagamy, a czasem jesteśmy jak wrzut na dupie i wtedy się za dużo pytamy. Bo my jeszcze robiliśmy coś takiego, co się nazywa RNA. Tu może się ładnie kojarzyć. To jest Remote Navigational Assessment, nie?
1: tutaj tą ciekawostkę pewnie czytasz.
0: Szczyty dryfują po wszystkich oceanach aż do dziś. Bardzo prawdopodobne, nie? Kontenery też potrafią dobrych parę lat pływać, zanim ktokolwiek je wyłowi, bo też tak fajnie wygląda, ale fajnie. Kaczuszki żółte. To tak kiedyś usłyszałem, że też najgorsza rzecz, jaką człowiek przeżył, to na morzu, tak było pytanie do jakiegoś starego marynarza, jaką najgorszą rzecz przeżyłeś na morzu, jak byłeś bosmanem, 30 lat pracowałeś. No jak wypłynąłem kiedyś z Brazylii i byliśmy na kontenerowcu, wieźliśmy takie zabaweczki, co jak sztorm się zaczął i zaczęły się kołysać, to wszystkie wołały: mama, mama. Tak. To takie właśnie rzeczy, nie? No jest dużo, jest naprawdę, ja się kiedyś śmiałem z moim kolegą, że muszę dać mu możliwość, żeby spisać to wszystko, bo już dużo, ja najwięcej mógłbym powiedzieć o niekompetencji niektórych osób. Oczywiście ja też błędy popełniam i to sporo, nie? Bo każdy jest człowiekiem i tylko, że ja próbuję je naprawiać, nie?
1: Uczysz się na nich.
0: No, wolę uczyć się na czyjś, dlatego fajnie zostać inspektorem, nie? Tak ostatnio na statku usłyszałem, taki polski drugi oficer mówi do mnie: ty, jak ja bym miał taką checklistę w ręku, to ja też tak mogę cię sprawdzić. Mówię: no widzisz, tylko problem polega na tym, że ty stoisz z tej drugiej strony checklisty, więc punkt 12. To też tak nie do końca wygląda. My naprawdę cały czas musimy siedzieć w papierach, w tych rzeczach. Jeździmy, fajne są rzeczy. Jeździmy na przykład w Hamburgu, byliśmy na wystawie rzeczy nawigacyjnych. Fajnie jest widzieć cały mostek nawigacyjny, wszystko można rzucić na przednią szybę, tak jak w samochodzie. Mhm. Widzieć trasę nawet, która podświetla się na zielono, na czerwono, różne obiekty. Normalnie Star Trek, nie? Mhm. Kto to kupi na statku, który ma z punktu A do punktu B jak najtaniej przejechać, nie?
1: No właśnie, właśnie.
0: Ale fajne jest, dużo rzeczy można się dowiedzieć i jest to praca, która też rozwija, nie?
1: Tutaj jest pytanie od psycho. Jakie szanty śpiewacie na kontenerowcach? No filipińskie, filipińskie.
0: Na pewno, nie? To właśnie, Filipińczycy śpiewają wszystko, co leci. Natomiast szant, generalnie tak, szanty śpiewają żeglarze, a marynarze to nie żeglarze. Jak pierwsze, co się dowiedziałem na statku, że nikt nie lubi żeglarzy. Mhm. Bo oni pływają dla jaj, a my dla pieniędzy, więc to jest różnica. Dlatego i jeszcze trzeba im ustąpić, nie?
1: No, no właśnie. No my też tutaj dla was głównie tak dla jaj sobie się spotkaliśmy, ale będziemy już powoli kończyć te morskie opowieści z Przemkiem, no bo jutro trzeba wstać albo do pracy, albo do dzieci. Co właśnie. Kto tam ma za ścianą. Więc dzięki wielkie, Przemek, za ten wieczór, że tutaj poświęciłeś nam swój czas. Ja wam dziękuję tutaj czatującym za pytanka. I mam nadzieję, że się dobrze bawiliście z nami. No i co, żegnamy się. No jakąś szantę, mimo że Przemek nie jest żeglarzem, na koniec puścimy, nie wiem, może jakieś hiszpańskie dziewczyny, co tam chcecie.
0: Jest taka szanta, co się zaczyna od słów: już nie wrócę na morze, to co dla mnie.
1: Tak. No, albo gdzie Takeya.
0: Też może być.
1: Też może być. No dobra, to niech będzie gdzie Takeya. No właśnie, my też do swojej Kei uciekamy powolutku. Jeszcze raz dobrej nocy, jeszcze raz dzięki, Przemek, i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się, papa.
0: Jeszcze raz dzięki wtedy i też pozdrowienia dla wszystkich i dzięki za pochlebne opinie, tam też coś czytałem, więc fajnie. No,
1: może dobra. Do usłyszenia jeszcze raz kiedyś w nocnym radiu. Dobra. Kto wie, kto wie. Trzymajcie się, papa.
0: No hej.

Cześć wszystkim, krawiec się kłania, audycja Nocny Marek, poniedziałkowy, jak zawsze o 21:00. W poniedziałek audycja z przeglądem różnych newsów, aktualności, ciekawostek,

No, kiedyś trochę inna to była formuła, teraz właśnie jest taka. I znowu jestem sam. I zastanawiam się, co wam mam powiedzieć w tej sytuacji. No, chyba jest taki czas, że muszę niestety nie dotrzymać obietnicy i powiedzieć wam, dlaczego nie ma potrzeby, bo no, ile mogę tutaj ukrywać. Zresztą i tak się w końcu chyba dowiecie. Potrzeba jest bardzo chory. Miał udar mózgu. Jest w szpitalu. I w dodatku od pewnego czasu nie mam z nim kontaktu. Nie mogę się skontaktować już. Kiedy ostatni raz z nim rozmawiałem, to jeszcze się dowiedziałem, że no jest w miarę okej, okay, tak? To jest udar mózgu, to wiecie, to nie są przelewki. Ale bardzo was proszę, żebyście póki co go nie niepokoili, dobra? Bo to o to w sumie chodziło, to nie dlatego nie mówiłem, bo to jakaś wielka tajemnica czy coś, tylko po prostu nie chcieliśmy, żeby zaraz masa osób pisała tam do niego na priwa, się dopytywała, każdemu wytłumaczyć. Wiecie, w sytuacji, kiedy człowiek się musi bardzo oszczędzać, kiedy nie wolno go denerwować, to no, to nie jest dobrze zdradzać taką informację, bo zaraz się wszyscy interesują, dopytują i tak dalej. I tym razem nie jest to trolling. Słuchajcie, no, nie jest to trolling, no, nie trollowałbym sobie w tak głupi chyba sposób, nawet ja, myślę. Nic, no, jak ktoś jest wierzący, to może niech się modli, wypróbujemy, czy działa. A jak ktoś jest niewierzący, to może niech trzyma kciuki, żeby potrzeba wyzdrowiał jak najszybciej, żeby nie było żadnych tam powikłań. No, mi jest jakoś coraz gorzej z tym, bo więc, no, bo kurde, ciągle coś, nie? Jakieś tragedie, jakieś po prostu dookoła się dzieją straszne rzeczy. I nie jest mi za wesoło. Dodatkowo jeszcze mam dużo roboty i to wszystko sprawia, że niestety nie liczcie teraz, że będę tutaj po pierwsze tryskał humorkiem w waszą stronę, a po drugie, że będę się tutaj godzinami całymi przygotowywał, żeby was pozabawiać chwilę. Więc raczej taka spontaniczna i luźna audycja. No dobra, no to lecimy z tematami. Wyczytałem jakoś tak krótko przed audycją, że polska gra odniosła sukces komercyjny. I z tego, co tu czytam, to tak sobie wydedukowałem, ponieważ jest informacja, że w ciągu kilkunastu godzin sprzedaży. Po screenie widzę, że chodzi o Steama głównie. No, dla wielu Steam jest, zdaje się, główną platformą sprzedażową. Znaczy, ciężko o lepszą platformę sprzedażową, tak? No oczywiście, jak ktoś jest głupi, to może powiedzieć, gdzie, o, tam się trzeba dzielić, to mi się nie opłaca. No to sprzedawaj sobie na straganiku w pudełku przed domem, na pewno więcej sprzedaż i się z nikim nie musisz dzielić wtedy. Ale no, bez wątpienia Steam nie ma za bardzo konkurencji. No, w przypadku gier mobilnych może Google Play, albo ten, jak się nazywa ten dla Macowców, dla iOS-owców, taki konkurencyjny jeszcze jakiś jest, nie? App Store?
No, także chodzi o symulator farmy. Ponoć Amerykanie i Chińczycy się zagrywają w to. Farm Manager 2018. No te wszystkie menadżery zawsze mają datę, zauważyliście? Czy jakiś symulator popularny, ten Euro Truck Simulator. Dużo osób gra w takie rzeczy, nie? Takie bardzo casualowe są chyba te gry. Zastanawiam się zawsze przy takich okazjach, co sprawia, że jest tak wielki hit. No i tak, w ciągu kilkunastu godzin się zwróciło, a i byli kilkaset tysięcy złotych na plusie. Kilkaset tysięcy złotych, no to nieźle, co? Chciałbym tyle zarobić. No i akcje już w górę idą, tutaj wszystko. Symulator farmy. Już chyba nie pierwszy, dużo jest w ogóle symulatorów farmy. Okazuje się, że w ogóle dziwna ta cywilizacja trochę, nie? Że ludzie bawią się w bycie rolnikiem, gdzieś tam jakiś prawdziwy rolnik z motyką popierdala sobie, rechocząc ochryple, a miastowi się bawią w to, że są rolnikiem i mają symulator biegania w gnoju, po gnoju w gumofilcach. Nie no, oczywiście tutaj wszystko jest czyściutko, wszystko jest kolorowiutkie i nie ma całego, nie ma tych zapaszków fajnych takich, jak są przy na przykład przy hodowaniu świń. Wiecie, że Krzysztof Kononowicz był świniarzem kiedyś? On z takiej świniarskiej rodziny, no, świniopas generalnie, świniopas. Zawodowy świniopas i ponoć tak waliło z postu od tej chaty, gdzie on te świnie hodował, że tam dzieciaczki po prostu zatykały nosy i piszcząc z przerażeniem uciekały. No tak nawet wygląda w sumie, jak knur. Nawet ma taką ksywkę, knur. Chociaż Daniel Magical też ma ksywkę tucznik. Na przykład. Także fajnie poczytać, że coś się tutaj udało, jakiś sukces komercyjny. Ponoć największą na mobilne urządzenia popularne, nie trudno dojść do tego, co jest popularne i co można dobrze sprzedać, więc może też się skuszę na zrobienie jakiejś takiej aplikacyjki prostej. Ta grupa, to studio, które robiło tego Farm Simulatora, Farm Managera, przepraszam, oni mówią, że oni wypuszczają dużo tytułów, oni idą trochę na ilość i starają się, aby wyprodukowanie tytułu nie było zbyt drogie. Nie inwestują zbyt dużo w jakąś promocję, w reklamę, to znaczy, żeby były niskie koszta po prostu wyprodukowania takiej gry. No i wypuszczają jedno, drugie, trzecie, czwarte zatrybi, nie? To jest dobra taktyka, wydaje mi się, dobra strategia. Także popularne są proste rzeczy, proste, dużo jest gównianych aplikacji, jak jakichś takich gierek, minigierek na krótko, żeby tylko zarobić trochę na reklamach, trochę jest takich lepszych, ciężko to dzisiaj odfiltrować, o czym już mówiłem. Może powinno powstać jakieś czasopismo, które by pomagało właśnie znaleźć najlepsze tytuły. Jak są czasopisma o grach typu CD Action czy jakieś inne, no to powinno być takie czasopismo, może jest takie, może nie wiem, może znacie, czasopismo, w którym, które byłoby poświęcone tylko i wyłącznie grom na urządzenia mobilne, na tablety, na komórki. I tam można by sobie łatwo wyszukać różne fajne tytuły. No, w CD Action jest taki kącik, gdzie są różne ciekawe rzeczy. I tam można czasami perełki znaleźć, naprawdę świetne rzeczy. Wspominałem na przykład o tekstówce, tak, tak, są jeszcze takie gry jak tekstówki, na podstawie serialu Mr. Robot, gdzie komórka udaje nam właściwie, gra, która udaje, że nie jest grą. Tak jakbyśmy znaleźli na ulicy czyjąś komórkę, próbowali tam ją przeglądać, jakiś tam messenger jest do rozmawiania, różne rzeczy, no i tak właśnie się zachowuje ta gra, że jakbyśmy znaleźli czyjąś komórkę, nie? Fajna zabawa, fajna zabawa.
i możemy tam porozmawiać niby z właścicielem tej znalezionej komórki, gdzieś tam się włamać, zhakować coś. No, nie grałem to, bo to jest niestety tylko po angielsku, a gra, w której trzeba dobrze znać język, to trochę ponad moje siły, ponad moje możliwości. Bo znam tak o tyle, o ile, nie? Żeby zrozumieć jakiś średnio skomplikowany filmik, kreskówkę, o tyle, o ile, czasami się gdzieś tam zgubię, zagubię, no ale żeby grać w grę, taką już, w której trzeba dobrze znać, to za słaby jestem. Duże wzięcie jest na takie gierki, w których trzeba po prostu pykać tym paluchem, nie, w coś i coś nam tam wyskakuje. Tapnij paluchem, wyskoczy ci banan, cukierek. No takie mega proste już, nie? Było coś w tym stylu... gdzie wcielamy się w kota, który politykiem jest. Jak to się nazywało? Katolik? Nie. Właśnie, a czy katolik to nie jest od ket? Że taki kociarz? Katolik? Katolik. A dogolik jest może? To miało być śmieszne, nie? No, są też takie gry, które w ogóle są wypasione. Injustice, na przykład dwójka chyba na komórki, jest taka bijatyka, w której mamy postacie różne tam, chyba z uniwersum DC, nie? Tam są Superman, Batman i wszyscy inni się naparzają jak w Mortal Kombat. No, także gratulujemy Polakom z firmy Playway. Nie zdziwiłbym się, gdyby byli z Wrocławia. Ostatnio w ogóle napotykam na różne wrocławskie korzenie. Tak było z firmą Rhino Apps, która robi gry w oparciu o licencje blok ekipy. No, tam gry, w których pojawia się Spaceon i spółka, prawda? Jak ktoś lubi zabawne kreskówki, to pewnie zna blok ekipę. No i troszkę sobie grałem właśnie w Atak Złomiarzy i sprawdziłem, skąd są ci Rhino Apps z Wrocławia. A skąd są ci Playawaye? Playawaye, zobaczymy. Albo Warszawa. Warszawa, widzę tutaj. Warszawa. Ale tu jakiś kampus Hornówek, no, Warszawka. Kojarzycie Tomasza Komendę, nie? Tego, który został niesłusznie skazany na 18 lat pierdla. No, jak się takie rzeczy czyta, to w ogóle człowiek się zaczyna bać wychodzić z domu, bo cię jakaś stara baba oskarży, że jej zgwałciłeś wnuczkę. I nawet jak będziesz miał kilkunastu świadków, którzy zaświadczą twojej niewinności, to policja może uwierzyć tej starej babie, która coś do ciebie ma na przykład, bo ją nakrzyczałeś, że jej kot ci nasikał pod drzwiami, nie? I ona chce się zemścić, a już jest taka trochę, wiecie, no, starość, nie radość, nie? No i ona na przykład tak ze zwykłej złości zezna coś przeciwko tobie i zamkną cię na 18 lat, nie? No, w Rosji to dopiero są jaja. Jakie tematy mam omijać, Lukacjuszu? Jakie? Nie, no bo chciałem powiedzieć, że ten Tomasz Komenda był przetrzymywany na, jak wyczytałem, na cieszącym się złą sławą posterunku na ulicy, to była bodajże Kiełczowska. Ja mieszkałem tam, obok zaraz, na, też to jeszcze dalej była chyba Kiełczowska, Psiepole Wrocław, ja widziałem ten komisariat z okna i często przechodziłem koło tego komisariatu, bo szedłem obok niego idąc z przystanku autobusowego do domu często. Jak sobie przypomnę, że często szedłem sobie koło tego cieszącego się złą sławą komisariatu, mając miecz na plecach, bo nosiłem sobie wtedy mieczyk
i jeszcze coś tam w kieszeni, co nie trzeba, to dobrze, że nie trafiłem na stróżów prawa z tego cieszącego się złą prawą komisariatu. No, czemu mam wejść na pudelka? W ogóle powiem, że pudelek wśród tych serwisów plotkarskich to akurat jest jeden chyba z lepszych. Przynajmniej też się spotkałem z takimi opiniami. Z kolei, no, ostatnio trochę więcej newsów biorę z wirtualnej Polski, która mi się spodobała. Nie ma tam aż tylu nachalnych reklam, nie ma poskracanych przede wszystkim tych artykułów, tak jak są często. No, już gazety nie przeglądam, bo tam co drugi artykuł to jest tylko dla prenumeratorów, nie? Chociaż powiem wam, że ja sobie akurat cenię to medium. Jak mam do wyboru jakieś prawicowe gówna i tą gazetę, która się cieszy taką złą sławą w Polsce, bo to lewackie, zażydzone od Michnika, to ja wolę to zdecydowanie. I możecie pluć na mnie, możecie tutaj wyzywać i wyśmiewać, ale to konkretnie, ja proszę, jak zwykle konkretnie, proszę zadzwonić i powiedzieć, nie podobał mi się ten i ten artykuł, uważam, że był tendencyjny i szkodliwy, przekłamany, wtedy możemy pogadać, nie? A takie jakieś ogólniki są jeszcze wyssane z dupy, że jakieś tam, o, to Michnik, od Michnika jesteś, to sobie w dupę wsadźcie. Ja w ogóle mam totalnie, naprawdę w koło pyty mi latają takie uwagi, takie w ogóle opinie, które nic nie wnoszą. Nie ma w nich ani trochę merytoryki, tylko jakaś takie szczekanie, nie? Bo ktoś kogoś tam nie lubi i gada, że właśnie, że coś tam zażydzone, zakomuszone. Tak samo jak ktoś mi powie, że katolstwo cholerne, no to ja się spytam, a co masz do katoli, nie? O, bo katole, bo ciemniaki. A czemu ciemniaki? O, bo to głupie takie, nie? No to wtedy już nie wytrzymam i powiem, no chyba sam może głupi jesteś w takim wypadku, skoro nie potrafisz wyartykułować, o co ci chodzi, co masz komu do zarzucenia i tak dalej. I fuck you! Co tu jeszcze ciekawego? Z Gajosem sobie czytam tutaj wywiadzik. O ile Janusz Gajos się nieczęsto wypowiada na tematy polityczne, to widać, że chyba dołączył do grona tych, którzy są tą Polską... Tym krajem, tak powiem, ten kraj. Nie, mój kraj. Nie noszę patriotycznych ciuchów, bardzo mi przykro. Nie chodzę na marsze niepodległości, bardzo mi przykro. I w ogóle... Powiedzcie mi, dlaczego ja mam kochać ten kraj w sumie? Dlaczego mam... Czy są tu jacyś patrioci? Halo? Są tu jacyś... Są tu jakieś patrioty? Mamy jakąś tutaj... wyrzutnie patriotów. Jak są, to słuchajcie, też możemy sobie pogadać. Ja bym, wiecie co, jakbym się ucieszył, jakbym usłyszał jakiegoś inteligentnego patriotę, bo na razie to sami tacy, jak to śpiewał ten Bubel, patriota, idiota, nie? No, coś w tym jest, słuchajcie, czemu to tak jest, że tak wielu katolików, tak wielu patriotów to są naprawdę idioci? Ja nie mówię, że wszyscy, nawet wśród was są tacy, którzy są inteligentni, którzy są jakimiś ludźmi na poziomie, macie jakieś inne zainteresowania oprócz Polski, ale czy to nie jest tak, że ktoś ma, jak dla kogoś jedynym zainteresowaniem i pasją jest Polska i polskość, to trochę jak z tymi rasistami, nie? Że jedyny ich powód do dumy to że są biali i ich jedyne zainteresowanie to, że Murzyn ma inne linie papilarne na przykład i jest przez to gorszy i on to wyczytał. To była jedna z niewielu książek, które wyczytał. Każdy wróg PiSu jest patriotą. No właśnie, to takie płynne trochę, kto jest patriotą, a kto nie jest. Czy patriotą jest ten, kto robi coś dla innych ludzi na przykład? Czy patriotą dla was jest na przykład ten, kto się udziela w wolontariacie jakimś i za darmo pomaga innym? Robi coś dla, powiedzmy, albo robi coś dla swojej małej społeczności, dla społeczności swojego osiedla na przykład, coś organizuje dla dzieci, jakieś fajne te, jakieś imprezy, albo charytatywnie coś robi,
A może patriotą jest ten, który się bardzo interesuje polską historią i sławi na przykład gdzieś na świecie polską kulturę, nie wiem. Może patriotami są twórcy Wiedźmina, którzy markę pod tytułem Polska tak fajnie wypromowali w pozytywny sposób. A może patriotą jest jakiś polityk, któremu dużo zawdzięczamy. Niewielu takich, niestety. Nie wiem właściwie, kim jest patriota. Jeśli patriota ma być po prostu tym, kto kocha nasz kraj, to można się zapytać, czym jest w ogóle ten kraj, nie? Znaczy, co się składa na kraj, na tą Polskę? Polska kultura, historia, ziemia, ta tutaj, nie wiem, jakiś klimat, nasze jakieś cechy narodowe. Może chodzi o to, żeby stawiać dobro, na przykład Polski, nad dobrem i interesami przede wszystkim, nad interesami innych krajów, nie? Żeby, no często tak jest, że w życiu, że następuje jakiś konflikt interesów i mamy do wyboru, że albo sprzyjać powiedzmy jakiemuś dobru ogólnemu, ziemskiemu tutaj, albo zrobić... Albo na przykład stwierdzić, że rację mają Amerykanie, czy Rosjanie, czy ktokolwiek, a nie my Polacy, i wtedy ktoś już jest niepatriotą, bo powinien, nawet jak my nie mamy racji, to powinien powiedzieć, że mamy rację i zachować się jak patriota, no bo to tamci są od tego, żeby nas oskarżać, żeby nas atakować, a my mamy iść w zaparte, nawet bo jesteśmy tutaj Polakami i mamy bronić polskich interesów nawet za cenę wygłupienia się i... rżnięcia głupa, na przykład, nie wiem, może ktoś mi wytłumaczy, czym jest patriotyzm, może Wikipedia mi wytłumaczy. Patriotyzm. Wikipedia, zobaczmy, czym jest patriotyzm według słownika. Postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie. Oddania, czyli poświęcenie dla ojczyzny też. Oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. No właśnie, ofiar. I pełną gotowość... Postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość do jej obrony. To chyba nie gramatycznie, to chyba co jest... Postawa szacunku... Chęć ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość do jej obrony. No to jest niegramatycznie. No, pięknie, nie? Definicja patriotyzm. Definicja patriotyzm na Wikipedii i jakiś bełkot. No dobra, nieważne. Nie chcę się czytać, jakoś mnie to rozbawiło, że to jest niegramatycznie napisane. Powinno na stronie o polskim patriotyzmie, znaczy polska definicja patriotyzmu powinna być poprawnie po polsku napisana, nie? Tak mnie się wydaje. A może głupi jestem. Cechy patriotyczne. Cechami patrioty jest umiłowanie własnej ojczyzny i narodu oraz szacunek dla swoich przodków. Ale rozumiem tylko dla tych przodków, których my szanujemy i którzy są nam ideologicznie bliscy. No bo teraz mamy tą ustawę dekomunizacyjną. Znikają pomniki tych, którzy mieli... którzy nawet nie tyle byli jakimiś oprawcami, bo to bym zrozumiał jak najbardziej, ale znikają pomniki po prostu tych, którzy byli za socjalizmem, tak? W jakimś tam... i odpowiadał im on jako ideologia. Na przykład zostały zdjęte pomniki Róży Luksemburg, a to szkoda trochę, bo to jest Żydówka polskiego, znaczy Polka żydowskiego pochodzenia. Tak jest, coś takiego. Można być, słuchajcie, i Żydem, i Polakiem, jak się okazuje. I to ja tutaj nie mam nic przeciwko temu. To ktoś może myśleć, że tutaj sobie dworuje, że albo Żyd, albo Polak, nie? A ja uważam, że chyba można być rasy żydowskiej, mieć żydowskich, powiedzmy, przodków i uważać się za Polaka. A wy jak uważacie? Wolno czy nie wolno? No i ona była właśnie mocno ideologicznie związana z socjalizmem.
No i zdejmują, Hermaszewski, prawda, tam zdegradowany. Zastanawiam się, czy sobie nie szkodzimy, bo ponoć ta róża Luksemburg to tak znana na świecie Polka, nie? I tak jak Maria Curie Skłodowska trochę. A tutaj, prawda, my się pozbywamy wszystkiego. No, czy w ogóle powinno być tak, że pozbywamy się w ogóle wszystkiego teraz, co ma związek z komunizmem, z socjalizmem, z komuną?

czarno i wszędzie powieszać krzyże, chyba, prawda? I żeby zburzyć Pałac Kultury, bo go nie chcemy, bo to jest nam zasrany prezent od zasranych ruskich. Tylko historia to jest wszystko, no, co nas spotkało, nie? I powinniśmy chyba zachowywać jakieś ślady tego, co przeżyliśmy, co, czego doświadczyliśmy w jakiś tam sposób. Ja widzę, że w innych krajach chyba nie ma tak, że... No, nie wiem, w Ameryce to pewnie w ogóle... Tam to wiadomo, że komunizmu nienawidzą od zawsze, nie? I pewnie będą wszystko niszczyli, co komunistyczne, co ma w ogóle jakiś wydźwięk komunistyczny. No ale to my, u nas też tak ma być, że zostawimy tylko to, co nam się podoba, co nam odpowiada, co jest zgodne w ogóle z linią jednej partii, czyli katolicko-narodowe lub narodowo-katolickie i takie prawicowe i tylko to, co nie wiem sam, czy mi to się podoba, taka czarno-biała rzeczywistość, nie? W której wszystkie kolory wymarzymy, bo nam się kojarzą z pedalstwem i zostawimy tylko czerwony, czarny i biały. I będziemy stali na baczność, spięta dupa, oficerki i będziemy sobie salutować, nie? No, a niestety i właśnie o tym pisze Gajos trochę, że on jest przerażony tą rzeczywistością. W ogóle widać, że naprawdę mu to już dopiekło. No, artyści mają prawo się czuć trochę źle, ponieważ wkroczyło coś takiego jak taka kryptocenzura, nie? W ogóle TVP stało się telewizją tak propagandową, że naprawdę komuchy mogą się schować. Wszystkie badania mówią jedno, w wiadomościach wiadomo, że usłyszymy coś innego, żeby tylko było po myśli partii rządzącej. Walą po prostu, tak się podlizują władzy, wszystko jest tak po prostu wyreżyserowane, tak skrojone pod tych, którzy teraz rządzą tą telewizją, którzy ją przejęli, że to już nie jest nawet śmieszne, to jest żenujące, to jest smutne, to każdy, kto cokolwiek kuma, to przecież to widzi, tak? Więc właściwie poniekąd jest to telewizja dla idiotów, dla prawicowych idiotów, tak? Bo przypuszczam, że jakiś nawet zwolennik PiSu, który ma coś tam pod kopułą, no to on też będzie się czuł zażenowany. I po prostu to, no, i wyłączy to, nie? Bo nie będzie chciał słuchać propagandy, bo będzie się czuł jak w Związku Radzieckim albo w nazistowskich Niemczech i będzie się kiepsko czuł z tym trochę, myślę. No i co tu pisze Gajos, że no, że nie uważa na przykład Kaczyńskiego za charyzmatycznego gościa, bo charyzma kojarzy mu się z czymś szlachetnym, z czymś takim, no, wzniosłym, raczej pozytywnym. A tu mamy raczej człowieka, który ma jakieś wodzowskie ciągoty i chce wszystkim dać do łapy takie tabelki z wypisanym, co mają robić, o której godzinie i na które kolanko klękać i tak dalej. Dokładnie tak samo to widzę. I ci, którzy się interesują takimi rzeczami, jak powstają totalitaryzmy, albo tam rozważają, jak doszło do tego, do czego doszło właśnie u Niemców, nie, że poparli nazistów, czy co się jak właściwie Stalin doszedł do władzy, no to wychodzi na to, że kiedy klasa, niższa klasa średnia, to jest najlepsza ponoć klasa do wzniecenia rewolucji. I do właśnie, i do zbuntowania się, i do wsparcia jakiegoś tyrana, kogoś, kto rządzi twardą ręką, żelazną ręką, i najlepiej do takich ludzi uderzać. No, chociaż w Rosji to była raczej, to byli raczej rolnicy, w Niemczech to była właśnie zubożała klasa, niższa klasa średnia, która się poczuła zagrożona. Człowiek, kiedy się czuje zagrożony, to właśnie zawsze wtedy wybiera tych, którzy obiecują, że właśnie poukręcają mu łby tym, którzy się nakradli, którzy obiecują, że będą rządzili twardą ręką, że zrobią porządek, że po prostu siłą

0: że siłą przejmą władzę. Do tego, czyli właściwie mamy przepis na przejęcie władzy, na stworzenie władzy totalitarnej, z którego widać, że korzysta PiS i Kaczyński. Przecież to, co robi Kaczyński, czyli to ciągłe judzenie, to ciągłe straszenie, to ciągłe wskazywanie winnych, no to jest właśnie to. Chodzi o to, żeby ludzi wystraszyć, żeby przekonać wszystkich, że poprzednia władza to byli przekupieni ludzie, którzy zdrajcy, którzy chcieli zniszczyć, ale im się nie udało, i teraz jest potrzebny właśnie ktoś, kto weźmie ich za wszasz, nie? Tych, co się nakradli, pozamyka do pierdla. W sumie jak się zastanawiam, to trochę podobna sytuacja była w sumie w Stanach z ostatnimi wyborami prezydenckimi. Trump miał być kimś, kto... kogo, to był właściwie prezydent wybrany przez wszystkich tych, którzy nasłuchali się o tym, że że mamy skorumpowany establishment, że trzeba, że są właśnie te iluminaci, Rockefellerowie, że te wszystkie wielkie rody, nie? Rockefellerowie, Rothschildy, że do nich należy cały majątek Stanów Zjednoczonych, co w sumie nie jest chyba takie dalekie od prawdy, nie? Że jeden, że właściwie do 1% tych Amerykanów należy prawie cała Ameryka, nie? I on miał być kimś, kto rozwali to wszystko. I zdaje się, że się wystraszył i tego jednak nie zrobi. Miał być taką osobą, a teraz się okazuje, że on właściwie nie spełni żadnych swoich obietnic. Skąd my to znamy, nie? Że Hillary Clinton, w ogóle, że Clintony, że Bushe, no ludzie, których się oskarża o potworne rzeczy. Gdyby 1/10 tego, o co się ich oskarża, właśnie no, w tych środowiskach różnych badaczy, spisków i tak dalej, to gdyby to była prawda, to by się okazało, że to są potworni ludzie. I to nie jest wcale jakaś niewiarygodna rzecz. My tutaj się, no ja może, nie? Dobra, będę za siebie mówił. Ja tu się śmieję często z foliarzy tak zwanych i tak dalej, ale dopuszczam, że bardzo dużo z tego może być prawdą, nie? Że to są po prostu potwornie źli ludzie, którzy... nie mają żadnych zahamowań moralnych, którzy nie bardzo niewiele w nich jest empatii i robią bardzo złe rzeczy, robią interesy, handel bronią, seksualne różne straszne dewiacje, przede wszystkim wpływanie na destabilizację regionów, tak, Bliskiego Wschodu, obalanie dyktatur tylko po to, żeby po prostu... Chociaż wiedzą o to, że z tego będzie wojna. Przecież, no... mówi się, że Hillary Clinton to jest matka ISIS, tak? Że to jej zawdzięczamy powstanie państwa islamskiego. To są właśnie skutki... tych różnych akcji, nie, Amerykanów, wprowadzania demokracji. Z drugiej strony, no ja jestem za demokracją, uważam, że też zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że nie doczekaliśmy się lepszego ustroju, jak patrzę na wszelkie dyktatury, to one są zawsze skorumpowane. A co się w Somalii dzieje? Tam to w ogóle, słuchajcie, jakie tam są akcje. Tam w ogóle zwożą na przykład jakieś radioaktywne, najgorsze syfy i wrzucają je tam do wody, jak w beczkach, i jest tak skażone środowisko, że rodzą się zdeformowane dzieci, nie? I w tym wszystkim... I niektórzy ludzie na tym zarabiają miliardy dolarów, tak? Na wyrzucaniu tam szkodliwych różnych odpadów chemicznych, toksycznych, radioaktywnych, gdzie popadnie, bo tam po prostu da się to zorganizować. I do tej sytuacji przyczynili się ludzie z najwyższych kręgów władzy. łącznie z prezydentem, nie? Tam doszło już do tego, że tam się nie da łowić ryb i rybacy zostali piratami dlatego, nie? Po prostu niezłe jazdy. Co wy tu piszecie? Jakieś dziwne rzeczy. Mam się zająć sobą, a nie iluminatami? To do mnie było? Ty cwany gapa, może byś zadzwonił tu i pogadał, co? Bo tu jest paru takich krzykaczy, czatowników, którzy chętnie tutaj coś pokrzykują i tupią nóżką i różne dziwne rzeczy piszą, ale nie zadzwonią. A dlaczego nie? Może się boją. Może się boją. A ty mi zaglądasz do łóżka, a ty mi wskakujesz na plecy ze swoją łyżką, a ty jesz mój chleb. A ty... A, no, jak jajca, to jajca. Dobra, niech będą sobie jajca. Zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego mi wpadło w oko w tygodniu. No właśnie, te słynne billboardy z politykami, nie? To jest akcja opozycji. PO-wiaki zrobiły taką akcję, że wożą billboardy z twarzami polityków, no i różnych znanych osób, bo jest też Tadeusz Rydzyk. I tam jest dużymi wołami na tych billboardach napisane, ile wzięli... się obłowili, jak się ochlali, nachlali tego mleczka z dojnego cycka dojnej zmiany, nie? No i tu widzę billboard. Tadeusz Rydzyk wziął dotacji 94 miliony złotych. I logo PiSu jest przerobione na wstyd, na logo wstyd, jest ten sam orzełek, no to zaraz ich oskarżą. Słuchajcie, to się robi naprawdę niebezpieczne, bo ta władza, ona nie czuje czegoś takiego jak wstyd. Nie ma, ma zero chęci do jakiejkolwiek debaty, jeśli nie muszą, to nie będą z nikim rozmawiać, nie będą odpowiadać na żadne oskarżenia, nie będą się przed nikim tłumaczyć, będą szli w zaparte, tak jak tłumaczenie się z tych premii, które sami sobie poprzyznawali, nie? Które Beata Szydło poprzyznawała. No teraz się okazuje, że to inna tam posłanka była za to odpowiedzialna. Beata Szydło tylko jakby klepnęła to, że to jest okej, okay, tak? Beata Kempa, o, moja ulubienica, nie? Charyzma i wdzięk maciory i inteligencja muła bagiennego. Jak widzę tą, to jak ją widzę, to powiem wam tak w stylu majora Suchodolskiego, że mi siurek opada ogółem całe te, jak ją widzę. No, naprawdę, straszne babsko, nie? Straszna baba. I to są ludzie, którzy nawet jak ich złapiesz za rękę, że wzięli sobie 100 milionów, sami sobie przyznali, to oni powiedzą, będą szli w zaparte i powiedzą, ja 100 milionów, no to tak dużo, tak? A tamci ile wzięli? 200 milionów, to nic pan nie mówił, panie redaktorze, tak? Ja dziękuję bardzo za takie, nie będę rozmawiała. I po prostu to są... Zachowują się jak takie, nie wiem, jak takie panie ze sklepu gdzieś na wsi, tak? Jak jakaś wrzeszcząca baba, która cię chce zagdakać na straganie, jak chcesz oddać majtki, bo tam dziura była, nie? A ona, co pan? No to są tacy ludzie, no taka na tym samym poziomie mniej więcej. Tylko, że się poubierali w garnitury, jakoś tam starają się wybić trochę wyżej poza ten, nad ten poziom właśnie tej wiejskiej przekupy, albo tego powiedzmy gościa w kurtce z kołnierzem z dzika Janusza takiego, nie? Kurwa, co kiedyś to było, kurwa. Jak myśmy rządzili, to kurwa, to było, kurwa. Kiedyś to było, kurwa. No, to takie właśnie Janusze i Grażyny i tylko, że oni mają kupę hajsu. Wiadomo, że jak ktoś nagle dostaje 4 bańki odszkodowania, bo jego bliski zmarł w katastrofie smoleńskiej, no to część z tych pieniędzy wyda na podróże, będzie się obracał w jakichś kręgach może ludzi bogatszych, bardziej wykształconych i on trochę tego liźnie, tak? I zacznie przynajmniej się zachowywać, ładnie się ubierze, uczesze, zacznie wyglądać trochę jak ktoś taki no nie z, właśnie nie pani z wiejskiego sklepiku, tak? Ja oczywiście nic nie mam do pani z wiejskiego sklepiku, tylko tak chodzi mi o przykład, o aparycję, o sposób zachowania, nie? Taki właśnie, no, ktoś, kto po prostu się zachowuje, jakby nadal nosił te gumofilce, tylko tak stara się udawać, że on już tu lakierki ma, on teraz jest pan, sobie masłem tego włosy zamiast żelu zrobił, bo się błyszczały, kurwa. No i już, no. No takie właśnie przaśni ludzie. Tutaj mi Etam podpowiedział słowo przaśny. Żakowski to pajac, czy ja wiem, adwokacie? A dlaczego uważasz, że Żakowski to pajac? Napisz, proszę. Jestem ciekawy twojej opinii i tutaj się przyglądnę, co napiszesz na czacie. Dlaczego uważasz, że Żakowski to pajac? Ja też jakoś tak może nie przypadam szczególnie. Uważam, że on trochę faktycznie jest może po... Znaczy, czy ja wiem, czy ja coś do niego tak mam? Ale ciekawi mnie właśnie opinia. Dlaczego uważasz, że Żakowski to pajac? Na razie coś tu jest, że zarządzanie strachem. Taka też opinia, z której niewiele wynika, tak? Może jakiś artykuł Jacka Żakowskiego czytałeś? Marksista. A jak się przejawiają to jego marksistowskie poglądy? Jak uważasz? Bo jak czytam jego jakieś artykuły, czy słuchałem wiele razy wypowiedzi Jacka Żakowskiego, bo słuchałem długo Tok FM-u, dosyć takie trzeźwe wydało mi się jego spojrzenie na polską rzeczywistość. O wiele bardziej trzeźwe niż wielu polityków i wielu innych dziennikarzy. Marksista, czyli co? Czyli chce, żeby marksista. Coś opowiadał o wojnie klas? Czy o co chodzi? Czekajcie, zobaczę sobie. Marksizm, zobaczmy, dokładniejsze. Światopogląd polityczno-społeczno-gospodarczy wywodzący się z myśli Karola Marksa, a także w mniejszym stopniu Fryderyka Engelsa. Źródło marksizmu, najważniejsze pojęcia. Problem alienacji. Hegla. Stosunkowo wymiana handlowa. Koncepcja socjalistyczna w myśli marksistowskiej zakłada poszczególne etapy historyczne, które mają stopniowo zastępować system kapitalistyczny. Czy Jacek Żakowski jest przeciwko kapitalizmowi? Jakoś tak to wyczułeś, adwokacie? A może ty... No, adwokat nic tu za bardzo nie pisze. Popiera zamordyzm. To znaczy, a jak się... w jaki sposób popiera ten zamordyzm? Uważa, że powinno się wziąć za mordę kogo i za co? Ciekawi mnie to. Może uważa, że powinno się wziąć za mordę na przykład ludzi głoszących treści rasistowskie, jakieś hajlujących na przykład do portretów Adolfa Hitlera, to ja bym go też poparł w tym, też bym wziął ich za mordę. Może ci się kojarzy tak, że on jest lewicowy marksista, bo tam te geje, wibratory, całe te, to może tak, nie? No nie wiem. Chętnie bym porozmawiał z adwokatem i dowiedział się, o co mu chodzi. Adwokat, dzwoń, to jest ciekawe, naprawdę. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Sobie tu nawet zapiszę może. Zamordysta marksista. Zapiszę sobie. Zamordysta marksista. I straszy jeszcze było. Straszy. Nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. No dobra. No i kogo my tu jeszcze mamy na tych billboardach? Hasełka 90, a tu widzę tylko Rydzyk. Tylko Rydzyk. Dlaczego tylko Rydzyk? Tam jeszcze było tam wielu innych. Ja myślę, że dużo prawie wszyscy. Okazuje się, że no, pierw byli ci, którzy na tragedii smoleńskiej się obłowili po same pachy, także już nie muszą pracować do końca życia. Słuchajcie, a czemu właściwie ciągle się mówi o jakimś tam o Gosiewskim, o pomniki mu się stawia? Już się pytałem kiedyś, co on takiego wielkiego zrobił. Oprócz tego, że zrobił peron we Włoszczowej, to tak nie wiem, co on za bardzo zrobił. I słyszę też takie właśnie opinie w stylu adwokata, że bo to był dobry człowiek. Ale dlaczego dobry? No bo on za dobrymi rzeczami był, a nie jak tamci, co tylko się nakradli. No, a kto tam się nakradł? No ci, ty wiesz już kto, nie? Ci co byli. No, a ten Gosiewski to byś mu pomnik zbudował, bo co? No, bo trzeba pamiętać o takich ludziach. No. Taka rozmowa, nie? No dobra, okej. Tylko czemu to on ma kosztować, chyba 4 miliony ma kosztować i co tam są schodki, co drugi schodek diamentami wysadzany, czy co? Nie wiem. Pani mama Przemka Gosiewskiego w ogóle w jakimś wywiadzie się wypowiadała i wychodzi na to, że to jest taka kobieta, która żyje we własnym świecie, która, tak samo jak Kaczyński zresztą, tak? To jest gość, który nie styka się z takimi sytuacjami jak my, że musi tam coś zapłacić za mieszkanie, czy ma jakieś dzieci, jak niektórzy, tu ja nie mam akurat, nie? Czy ma żonę, czy coś musi załatwić, czy ma jakieś problemy, jakiekolwiek. Nie musi do sklepu nawet iść nic. On ma ochronę, on sobie żyje jak pączek w maśle i on siebie uważa za drugiego Piłsudskiego, nie? Takiego, który ma tutaj zrobić rewolucję i to jest jego taka zabawa, taka gra. Jak wy sobie gracie w cywilizację, to... I on nigdy nie zrozumie. To jest to, o czym mówią też ci, którzy są wrogami tego drapieżnego kapitalizmu, że on prowadzi, niestety, ma taką wadę, że prowadzi do sytuacji... Kiedyś w ogóle były takie odgórne założenia. Ojcowie założyciele USA, to oni... któryś z nich mówił coś takiego, że pensja najlepiej zarabiającego w danej firmie nie powinna być 10 razy wyższa niż tego, który jest na dole tej drabiny, nie? Potem, a Platon z kolei mówił, że jest 1 do 6, tak? I to tak się zwiększało, a dzisiaj mamy tak, że ten najsłabiej zarabiający, to on ma o 500 razy mniej na przykład niż pan prezes, tak? I ja też chyba nie jestem zwolennikiem takiego rozwarstwienia ekonomicznego, ponieważ to prowadzi do tego, że prezes ze zwykłym pracownikiem to już są dwa różne światy. Oni w ogóle się nie kumają. I polityk tak samo, jak on zarabia jakieś kosmiczne pensje. Zobaczcie, no wielokrotnie mieliśmy przykłady, jak ci ludzie są odrealnieni, tak, nie? Jakaś posłanka, która powiedzmy zarabia na miesiąc jako posłanka 20 koła, ma jeszcze jakieś dodatki na biuro, tu coś, więc łącznie sobie z kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie wychapie i ona nagle mówi, że ona ja z trudem żyję od pierwszego do pierwszego. Na waciki mi nie wystarczy, panie redaktorze. I nagle ci ludzie naprawdę wierzą, że średnia pensja w Polsce to jest 4000 i że to nie chodzi o to, że są ci, którzy bardzo to zawyżają, tylko tak, że ludzie tak zarabiają, tak? Bo oni tak gdzieś to usłyszeli, znaczy taka prawda im odpowiada po prostu, tak? Bo oni pewnie by nie chcieli być postrzegani jako ci, którzy się jakoś bardzo wyróżniają tutaj pod tym względem zarobków. Tylko oni by woleli sami siebie postrzegać jako takich, którzy są tutaj razem z nami, a nie są razem z nami, nie rozumieją naszych problemów, nie żyją w innym świecie zupełnie. Jeżdżą sobie po świecie, patrzą jak tu się tylko nachapać, niby takie januszowate podejście, tak, że o, ci się tylko chcą nakraść, nachapać, ale tak faktycznie się stało. Okazuje się, że polscy politycy już nie czują żadnego wstydu, wyciągają łapę, po prostu wsadzają ten świński ryj w to koryto i ciągną, chcesz ich odczepić, to kwiczą, po prostu zesrają się, nie, żeby jeszcze tylko trochę wciągnąć i z tego koryta. Chyba czują, że ten statek troszeczkę tonie i chcą po prostu z tego tonącego statku jeszcze jak najwięcej tam zabrać, nachować, nie, do worów, zanim wyskoczą. Tak mi się wydaje, że to już trochę tak to wygląda. Ta władza czuje, że jej siła, jej poparcie, które leci na pysk, opiera się głównie na rozdawaniu nieswojego. Właśnie programy typu 500+, tego typu rzeczy. I jak to się skończy, to poparcie spadnie na szyję. Polacy, okazuje się, że strasznie nie lubią, jak ktoś po prostu sobie przyznaje właśnie sam jakieś kosmiczne premie, kosmiczne nagrody. Źle to jest postrzegane i ja się nie dziwię, bo to jest bezczelność troszeczkę, nie? Ciekawy eksperyment. Czy zjedlibyście chleb upieczony przez geja, Żyda albo uchodźcę? Zrobiono taki eksperyment, poinformowano właśnie Polaków, że właśnie kupiliście chlebek, który był upieczony przez Żyda, muzułmanina, a nawet geja, czy uchodźcę. I okazuje się, że z naszą tolerancją nie jest znowu tak źle, bo w większości Polaków to nie przeszkadzało i potraktowali to jako zabawną sytuację. Ciekawi mnie, jak to by było wśród słuchaczy Nocnego Radia. Czy byście się brzydzili na przykład jak Cejrowski zjeść taki chleb upieczony przez geja? Nie, dziękuję. Skąd ja wiem, że to nie jest, proszę pana, zachifione? Albo nie będę jadł, proszę pana, chleba upieczonego przez heretyka jakiegoś, przez jakiegoś poganina, że tak powiem, tak to się kiedyś nazywało po imieniu. Nie będę jadł pogańskiego chleba, ja jem tylko bułeczkę z krzyżykiem, proszę pana. Moja mama robiła palcem krzyżyk na bułeczce, na każdej bułeczce był krzyżyk, ja tylko taką bułeczkę zjem. A nie jakąś zachifioną, lewacką bułkę, proszę pana, gejowską. Dziękuję. Chyba bym się wyżygał. No, ale też w takich sytuacjach to pewnie każdy chce pokazać, jeśli nic go to nie kosztuje. Jeśli być może ksenofobia, brak tolerancji jest często po prostu takim narzędziem, żeby po prostu pokazać, żeby nam tu nikt nie wchodził w drogę, żeby się może pozbyć, żeby w towarzystwie się pokazać, bo to na przykład jest na pewno bardziej modne i trendy, jest w towarzystwie, szczególnie wśród młodych ludzi, powiedzenie właśnie, ty pedalec felów, pierdalaj do pedałów, do Żydów, kurwa, nie? To wtedy jesteś ktoś, nie? A jak powiesz na przykład, jakbyś powiedział wśród młodych coś takiego, że ja nie mam żadnego problemu z Żydami, nie jestem antysemitą, osoby homoseksualne też mi w sumie nie przeszkadzają, to kurwa, wszyscy by się na ciebie popatrzyli jak na kosmitę jakiegoś dzisiaj, nie? Powiedzieliby, ty już nie pij, siwy, ty już nie pij, co ci się w głowę stało? Ty, słuchaj, co on gada, no normalnie ty coś, jakieś narkotyki brałeś? Taka by reakcja była. I to chyba jakoś pokazuje, że, raczej nie jesteśmy otwarci na jakąkolwiek inność. To hasełko, które czasami się pojawia tutaj w radiu, zajebać odmieńca, to myślę, że bardzo dobrze oddaje nasz polski jakiś stosunek do odmieńca. Zajebać odmieńca. Wziąć cegłę i mu rozwalić łeb po prostu, nie? No ale są też tacy, którzy szczerze się tu wypowiedzieli, że... ale tak kulturalnie, można też okazuje się, że można kulturalnie też wyrazić swoją dezaprobatę na przykład do gejozy. Powiedzieć na przykład, Bóg stworzył Adama i Ewę i oni powinni się kochać, a nie facet z facetem.
1: Myślę, że Jan Paweł II, też na przykład nasz wielki rodak, zabawne, oglądam te patostreamy i widzę u tych wszystkich meneli, żuli, u tych ludzi, którzy właściwie cały dzień się na siebie wydzierają. To coś daje do myślenia, nie? Bo obserwujemy sobie życie takiego Big Brothera, życie zwykłej rodziny. Powiedzmy, że są to zwierzyńscy, czyli Daniel Magical, jego mama, mająca problemy alkoholowe, której najczęściej wypowiadane słowo to jest NIE! NIE! No taka pani z jednym zębem, która na wszystko reaguje właśnie NIE! NIE! NIE pójdę! NIE! Wbierdala stąd już! Mieszkasz tu! Nie chcę się tu! Arba! I oni tak cały dzień ze sobą rozmawiają, słuchajcie. Od rana do wieczora siedzą i do siebie szczekają po prostu, nie? Nie, ty, biedaj stąd, ty nic nie robisz, a ja to wszystko zrobiłem, to ja kupiłam, zostaw to! Tak, cały dzień do siebie, tak, nie? A w tle portret Jana Pawła II, o to mi chodzi, nie? To jest dobre, w tle Jan Paweł II z tym uśmieszkiem jeszcze takim. To jest Janek Pawełek taki. I w ogóle jak się oburzają wszystkie te ikononowicze i magicale, jak ktoś coś powie na Jana Pawła II, no bo trolle to wiadomo, to lubią tam właśnie tak podnerwiać po prostu tych ludzi. No i tam się pojawia komentarz na temat tego, co Jan Paweł II z małymi dziećmi, prawda, i czy z warkoczykami, czy bez, i czy odkładał do łóżeczka i tak dalej. No i jak oni się wtedy denerwują, bo to jest po prostu największa świętość, nie? Ten Jan Paweł II. Nieważny stosunek człowieka do człowieka, nieważne, że drzesz ryj na drugiego, na sąsiada, że z sąsiadami jesteś skonfliktowany, że nie dajesz małym ich dzieciom spać, tak? Bo puszczasz sobie ciągle ten Mortal Kombat wieśniacki o godzinie 2, o 3 w nocy i wydzierasz się na całą petarę, że masz w dupie innych. Ale jak Jana Pawła II obrazisz, to po prostu, to jesteś cfel i pedał po prostu, i Żyd. Tyle, nie? Tyle w temacie. Dobra, co tu się jeszcze ciekawego działo? Tak więc podsumowując, to powiedziałbym, że po portretach na ścianach ich poznacie. Jak ja widzę u kogoś teraz Jana Pawła II wisi, to tak sobie myślę, że to może być właśnie taka osoba, nie? Która jest złą osobą. Niczego dobrego się raczej nie spodziewam, nie? Oczywiście są wyjątki, bo zaraz tu się odezwie, na przykład zadzwoni Bajtiter i powie: ja mam Jana Pawła II i co ty na to? Jak to skomentujesz? Powiem, że jesteś wyjątkiem potwierdzającym regułę, być może. Ale jazda, słuchajcie. 73-latek więził przez 20 lat syna w drewnianej skrzyni. Świat po prostu bywa naprawdę okropny. Wyobraźcie sobie, ile to czasu, nie? Przez 20 lat trzymał swojego syna zamkniętego w skrzyni, bo on był nienormalny i się go wstydził. Tylko go wypuszczał w ogóle tak sporadycznie, żeby go nakarmić i umyć. I trzymał. I w końcu tego 42-letniego już człowieka jakoś tam oswobodzili. Aha, on go to trzymał, bo był agresywny. I nienormalny, i agresywny. Skrzynia miała metr wysokości, 90 cm szerokości. I 1,80 m długości.
0: taki sześcianik piękny, taka trumna trochę większa. I, no i został zatrzymany teraz przez policję. Pewnie gdyby to była Polska, to by dostał 2 lata w zawiasach, myślę. A wiecie w ogóle, że większość... Ja czasami mówię tutaj, że przejmuję się losem kobiet, nie? A tu zawsze mnie wyśmiewają, że kobiety nie mają tak samo, nie ma nic tutaj, a ten chce, żeby tutaj równouprawnienie i to lewak jakiś będzie z dildosami tu biegał mi. I Rafalale se powieś, nie? Za 100 lat będzie portret Rafalali, Lukacjuszu, tak myślisz? Tak serio myślisz, że portrety Jana Pawła II zostaną zastąpione portretem Rafalali, tak? Tak naprawdę myślisz? No to jeśli to nie jest żart, jeśli tak naprawdę tak sobie to postrzegasz, tutaj widzisz, no to cóż, to tak... Co by ci tu powiedzieć? Może nic, może milczenie będzie lepsze tutaj. Aha, to było do Furiata, dobra. I co miałem powiedzieć, że okazuje się, że mniej więcej połowa wyroków za gwałty w Polsce jest w zawieszeniu. Czyli w sumie taki wyrok nie wyrok. I a tu Zenon pisze, cóż, transwestyci zabili mniej ludzi niż Kler. No, zaraz się tu miłośnicy Kleru z tobą nie zgodzą. Oni napiszą ci, że a skąd wiesz, a pokaż mi wyniki badań. A ateiści zabili więcej niż teiści. No, to jest oczywiście argument bezsensowny, bo ateiści to nie jest żadna konkretna grupa, a teiści, czy na przykład katolicy bardziej, no to już tak. To jest już konkretna grupa, z konkretnym światopoglądem, z konkretną historią, konkretnymi przywódcami, a ateista to może być każdy. To można odpowiedzieć, a ludzie sami ogólnie ile zabili? Więcej niż Marsjanie, na przykład, taki mądry argument. Ziemianie więcej niż Marsjanie. Ciepli księża są spoko. Furiat. O, to nie wiedziałem, że masz takie upodobania. Furiatku ty. Lubisz ciepłych ojczulków? No, proszę. No, i mi się to wydaje masakryczne, że gwałt to jest coś takiego jak pobicie razy dwa, nie? No bo to kogoś bijesz, niszczysz i fizycznie, i psychicznie. A pobicie często, no to co? No to masz złamany nos. Mam złamany nos i co? I jakoś nie przeżyłem tego jakoś strasznie. No, strzeliło, złamany, krew sika, potem się goi i już, nie? Ale jak cię ktoś tak wykorzysta, są też w ogóle takie dziwne przypadki, na przykład mężczyźni gwałceni przez kobiety. I to może tak brzmieć dla faceta na przykład fajnie, nie? Dzisiaj sobie z kumplem o tym nawet chwilę gadaliśmy, z kolegą. I to może brzmieć dla faceta fajnie. O, ja bym się dał zgwałcić. Hehe, nawet, nie? No, a wyobraźcie sobie, że was jakaś taka ohydna, wstrętna baba, gruba, taka brudna, gwałci. I was jeszcze wiąże i robi wam jakieś dziwne rzeczy, coś wam tam wkłada i jeszcze śmierdzi i coś. I poniżenie jakie, nie możecie potem w ogóle nikomu się poskarżyć, bo co to, tak facet, co tak, dał się zgwałcić? Więc też mi szkoda takich panów, którzy się dali. Oczywiście Etam jako tutaj konserwatysta zaraz powie, co to za facet, co dał się
1: nie, on tak spokojnym głosem powie, dla mnie taki facet, który dał się zgwałcić kobiecie, no to powiem tak, może trochę nieładnie, no to nie jest facet i to bym się raczej śmiał z niego, tak, niż tutaj współczuł, no ja to bym się nie dał zgwałcić, no chyba, żeby jakaś była fajna, prawda, taka włochata, bo ja to lubię takie włochate, no. Także... No, a i to jest skandal, że tak. I to pokazuje, że mamy po prostu patriarchat, że mamy brak szacunku do kobiet, bo nie. Nikt. Bo polskie prawo w ogóle jest do dupy. Powiem to otwarcie. Ja w ogóle nie mam żadnego zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Na każdym kroku okazuje się, że to prawo działa po prostu bez sensu, nie? Że. No, jeszcze nie jest tak źle jak w Rosji. W Rosji to dopiero, słuchajcie, jest tam... Wiecie, że gułagi tam są na dobrą sprawę teraz, takie jak za Związku Radzieckiego. Za Putina Rosja coraz bardziej przypomina Rosję za Stalina. Tam idziesz do gułagu. Jak ktoś nie wiedział, gułag to takie połączenie więzienia, obozu koncentracyjnego, zwykle gdzieś na odludziu, gdzie jesteś traktowany o wiele gorzej niż w tradycyjnym więzieniu współczesnym, bo mogą z tobą zrobić wszystko, nie? Mogą ci wpierdolić, mogą cię zgwałcić, mogą ci wszystko zabrać, mogą szantażować twoich bliskich, żeby dawali łapówy i prezenty, żeby tobie krzywdy nie zrobiono. I właśnie takie rzeczy się dzieją w Rosji i jest to na porządku dziennym. Robią o tym, są robione dokumenty na programy dokumentalne na ten temat, jest ich sporo. Rosja wydaje mi się coraz straszniejszym miejscem. Tam podpadniesz władzy, jesteś skończony. Mogą cię otruć, mogą zasymulować samobójstwo twoje, albo właśnie jak jedną z członkiń takiego feministycznego performers, takiego zajmującego się performersem politycznym, artystycznym. Taka grupa Pussy Riot, no to jedna z członkiń tej grupy, kiedy zrobiono taki właśnie performers antyputinowski w jednej cerkwi jakiejś, to oskarżono ją o szarganie wartości osób wierzących i ataki na władzę i dostała 10 lat więzienia. Przepraszam, 2 lata, 10 lat to dostał ktoś za inną jakąś pierdołę. No, 10 lat to się tam dostaje takiego gułagu za na przykład za niecelowe spowodowanie śmierci. Nie wiem, jak to się jakoś fachowo inaczej nazywa. No, że kogoś potrącicie samochodem na przykład niechcący i zabijecie, tak? No to już można jakoś lepiej zrozumieć, no chociaż 10 lat to wysoka kara za taki czyn. Jeśli ktoś faktycznie nie zrobił specjalnie, nie jechał pijany na przykład, ale 2 lata za taki performance, że krzyczycie tam Kaczyński chuj, no niedługo w Polsce też tak będzie. Powiem wam, że Kaczyńskiemu to imponuje. Dla niego Putin to jest w ogóle... On będzie zawsze mówił oczywiście, że Rosja zła, nie, to w ogóle straszny człowiek, Putin i w ogóle, ale jemu to imponuje. O, nieumyślne, dziękuję bardzo. Pytaj, Mierzu. I powiem wam, że jemu imponuje. Tym ludziom z PiS-u w ogóle taki sposób rządzenia imponuje. Właśnie, bo oni to postrzegają w takich kategoriach, że musi być porządek, że musi być ład. I władza ma się zająć tym, ma powiedzieć nam, jak właśnie ma zaprowadzić porządek, bo porządek musi być. Witam, Grzegorzu.
2: Dobry wieczór, cześć, Krawcze.
1: Dobry wieczór, witam cię serdecznie. I co powiesz ciekawego?
2: Co powiem? Dzisiaj mocno światopoglądowo, tak, słyszę.
1: No, takie akurat tak zeszło, wiesz, bez przygotowania trochę audycja, więc tak jadę trochę na spontanie, nie?
2: Może, ale fajnie, się słucha.
1: Możesz zawsze jakieś też inne tematy zaproponować, jeśli byś chciała, albo się wypowiedzieć na te, które były wcześniej.
2: Spróbuję jakoś nawiązać do tego, co mówiłeś, ale w taki jakby bardziej od pozytywnej strony, w pozytywny sposób. Rozmawiałem z kuzynem kiedyś na temat ludzi znanych w Polsce, którzy nie dali się podzielić jakby na lewą prawą stronę tą umowną. I ja znam dwie takie znane osoby, przynajmniej. Tak, nikogo więcej nie znalazłem. To jest Kazik Staszewski i Adam Małysz. Ludzie, których Polacy lubią bez względu na... No światopoglądowo nie dali się podzielić jakoś. Nie wiem, czy podzielasz tę uwagę?
0: Adam Małysz faktycznie, on zachowuje neutralność i stara się nie mieszać. W sumie to taka niewielka sztuka się nie angażować, nie? Po prostu są tacy ludzie, którzy mówią, ja tam się polityką nie interesuję, tam ci, czy z lewej, czy z prawej, to ja to wszystko to jedno, to samo, ja tam nie gadam o polityce. No to tak w sumie nie jest tak ciężko mieć taką postawę, tylko pytanie, czy to jest takie znowu dobre, tak wiesz, po prostu machać ręką i niech z nami robią co chcą, mnie to nie interesuje i tak nic nie możemy, nie?
2: Niby takie proste, tylko wiesz, już dasz autoryzację do jakiejś gazety, a to Newsweek, a to już bardziej się przechylasz na jedną stronę. Pozornie to jest proste, lecz być przez lata jakby no, celebrytą czy kimś znanym, a właśnie nie da cię wciągnąć w żadną stronę, jednak nie wydaje mi się, żeby to było takie proste. A może znasz jakąś trzecią osobę, która by pasowała do tej dwójki?
0: No, wspomniany Gajos był taki przez długi czas, teraz się, bo on słynął nawet z tego, że się na tematy polityczne nie wypowiada, teraz się wypowiedział, okazało się, że jest bardzo niezadowolony. Chyba sporo jest takich, ciężko tak wymienić na szybko, no pewnie dużo całkiem, bo wielu ludzi denerwuje polityka i postrzegają interesowanie się tym, gadanie o tym jako coś, co wiesz, ich przybliża, co jak to się mówi ładnie, daje im raka, nie? I może to faktycznie zdrowe za bardzo się nie interesować, nie? Tylko jak to się też mówił, nie interesujesz się polityką, to polityka się tobą zainteresuje, czy coś takiego.
2: No tak, trudno uciec od tego pewnie, gdy się jest znanym jeszcze trudniej. Okej, dobra, to ja przyłączam się na odsłuch i słucham dalej.
0: No ale dzięki za telefonik. Fajnie, że ktoś, kto dawno nie dzwonił, zadzwonił. To jest miłe.
2: Spoko.
0: No to trzymaj się. Okay. Cześć.
2: Dobrej nocy, hej.
0: No i słuchajcie, tam są normalne gułagi, gdzie nawet one się nazywają, jak za Związku Radzieckiego trochę, jakieś obozy reedukacyjne, coś takiego. I tam się dzieją straszne rzeczy. Tam ludzie są torturowani w taki sposób, że kopią was na dzień dobry, spuszczają wam srogi w pierdol, ale taki, że kopią was po jajach. Stosują tortury takie, że ołówki wam wkładają tam między palce i wam te palce z zestawów wypadają. Wy wyjecie, drzecie się i to jest na dzień dobry, żeby wam pokazać, że kto tu rządzi. I często ludzie, którzy tam trafiają, tak jak ta członkini Pussy Riot, no wy możecie tu mówić, że jakaś ladacznica, dziwka, nie, bo tam z gołym cycem wykrzykiwała coś z transparentami, ale czy taka artystka, jakaś taka o punkowej duszy, nie, która nie lubi tego Putina i angażuje się w coś, wydaje mi się, dobrego, bo to nie jest dobry władca, raczej, no może ktoś się nie zgodzi, ale ja uważam, że to jest po prostu tyran. No, były członek KGB, tak? Człowiek, który... To jest jeden z tych, którzy traktują władzę jak grę w szachy. Tak jak i Kaczyński. Dla nich my jesteśmy takim czymś takim jak ludziki w jakiejś grze komputerowej, jakieś tam megalomania, nie? Etam na pewno kojarzy taką grę na Amigę, to oni tak patrzą na to, albo jak po prostu gra w szachy, że trzeba poświęcić pionka, żeby dopaść tego króla i on się uważa za figurę na szachownicy, że on jest król, ma tam królową koło siebie, a tam pionki jakieś tutaj, to są ci jego posłowie, a my to nawet nie jesteśmy te pionki. Etam tu ładnie napisał, że to car, tyle że nieformalny, nie? Takie jest zdanie Etama. No i właśnie za krytykę Putina ląduje się w takim gułagu i wiecie co? Zrobiono takie śledztwo. Okazało się, że normalną rzeczą, bardzo powszechną jest to, że od rodzin skazanych wymusza się prezenty. Takie, że załatwiają ciągle jakieś rzeczy, przysyłają tam do tych więzień. I typu na przykład jakieś sprzęty, narzędzia, ale też i pieniądze. Jedna z rodzin opowiadała, że majątek cały swój sprzedała, no, znaczy, no, no, majątek. No, niektórzy, którzy są biedni, to całym majątkiem jest dla nich, powiedzmy, równowartość 10 tysięcy, tak? Posprzedają jakieś tam sprzęty, coś. I oni te, na przykład w przeliczeniu na nasze 10 tysięcy musieli dać, żeby syn nie był tam ruchany w dupę, mówiąc brzydko, tak? I zamykany do izolatki. Normalne jest, że nie dasz takiego prezentu, to twój syn, twoja żona, twój mąż są zamykani do izolatki. Ludzie są tam łamani, ta członkini Pussy Riot już w ogóle nie w głowie jej jakiekolwiek pomstowanie na władzę, jakiekolwiek sprzeciwy, jest złamana i o to chodzi, żeby człowieka złamać. I tak wygląda władza w Rosji. Tam bycie dziennikarzem, tam jak jesteś dziennikarzem, to jeżdżą za tobą agenci, to jeżdżą za tobą po prostu samochodem tajniacy i ciągle masz ogon. Jak przeciągniesz strunę, to cię otrują, albo skończy, albo seryjny samobójca cię odwiedzi. No fantastyczny kraj, nie? W ogóle. Niektórzy twierdzą, że gorsze są amerykańskie więzienia jeszcze, bo tam więzienia są prywatne. Ale nie wydaje mi się, ponieważ o amerykańskich więzieniach kręci się programy normalnie dokumentalne. Jest ich całkiem sporo, a do tamtych w ogóle, i tam można sobie porozmawiać i z naczelnikiem i coś. Fakt, że często są absurdalnie wysokie kary, co prawda, ale więzienie, które można pokazać od środka, o którym można kręcić programy, w którym nie ma tylu skarg cały czas. Słuchajcie, skargi na te rosyjskie więzienia to są rzeki papieru, tak? Wszyscy tam po prostu się skarżą, wszyscy. Był przypadek, że więźniowie jednego takiego rosyjskiego więzienia się zbuntowali, weszli na dach więzienia i tam mieli olbrzymie transparenty, żeby je telewizja nakręciła. Na transparentach było: jesteśmy szantażowani, jesteśmy torturowani i pomóżcie nam, tak? Czegoś takiego w USA nie ma. No, są tam może i srogie te więzienia, ale to są więzienia normalne w miarę i tam dostaniesz bęcki od klawisza, jak naprawdę fikasz, jak jesteś jakimś tam gangusem wytatuowanym. Gdzie to w ogóle, słuchajcie, w rosyjskim więzieniu to więzień jest potulny jak myszka, on się boi, żeby przeżyć do następnego dnia. A w tych amerykańskich jakiś idzie, jakiś gangsta, wydziarany od czubka głowy do czubka palców u nóg, nie? Jakieś chusty tutaj, yo motherfucker, man! It's my terrain, man! No, idzie zadowolony, kurde, nie? Tam się bije gdzieś na spacerniaku i to nie jest człowiek zastraszony, czy którego po prostu torturują, nie? I tyle, no. Dobranoc, dobranoc. Lukacjuszu. No i ja myślę, że o wiele gorsze są rosyjskie więzienia. Nie chciałbym żyć w Rosji. Nie podoba mi się ten kraj. Wiecie, ile tam jest bezdomnych dzieci? Polecam dokument Dzieci z Leningradzkiego. To jest już dosyć stary dokument, ale już wtedy po prostu ilość tych bezdomnych dzieci, które tam wąchają klej. No, masakra, masakra. I to tam władza się takimi rzeczami nie przejmuje, nie? Za bardzo. Co my tu jeszcze mamy? O, tutaj samochody elektryczne to katastrofa. Kto to powiedział? Szef związkowców w Hyundaiu. W Hyundaiu. No właśnie, ludzie się boją, że... I z tego, co wyczytałem, to chodziło mu o to, że przy tych tradycyjnych samochodach spalinowych, na gaz, na benzynę, to potrzeba dużo więcej osób do wyprodukowania takiego samochodu. A przy tych elektrycznych o wiele mniej. I taki elektryczny samochód to potrafią poskładać nawet roboty już nawet i ludzie się faktycznie boją, że stracą pracę. Ciekawi mnie wasze zdanie na ten temat. Czy utrzymanie takiej sytuacji, że ludzie mają tą pracę, to jest jakiś właśnie taki komunistyczny absurd, że po prostu no, że takie na siłę, żeby dawać pracę, nie? A może właśnie nie, a może właśnie... Wiecie, no chodzi o to, żeby ludziom tu na tej planecie było dobrze, czyli żeby mieli co robić. Mi się wydaje, są takie poglądy, być może one są właśnie takie lewackie, nie? Że sytuacja, w której ludzie nie pracują, No nie wiem, no niby komunizm jest na przykład takim kultem pracy w sumie, nie? No bo tam klasa pracująca i tak dalej, ale z drugiej strony utożsamia się też to z kapitalizmem właśnie, że ludzie muszą pracować. Nie, bo już nie pamiętam, kto przedstawiał taką, że według niego to jest chora wizja świata, w której ludzie nie pracują, tylko konsumują. I że zdrowy świat to jest taki, że ludzie mają coś do roboty, a nie, że tylko konsumują albo coś dostają, nie? I mi się wydaje to, że to ma sens troszeczkę, że taki świat, w którym ludzie... że zastąpią nas, powiedzmy, roboty, maszyny, będzie ten jakiś dochód gwarantowany. Wiem, że Etam jest na przykład zwolennikiem dochodu gwarantowanego i z chęcią bym z tobą zamienił parę słów. Może się skusisz i zadzwonisz. I przekonasz mnie na przykład, że taki świat, w którym żyjemy sobie z tym dochodem gwarantowanym, gdzie nie zapierdalamy, jest dobry. Że to nie jest szkodliwe, a mi się wydaje, że jest szkodliwe, bo popatrzcie, jak szybko degenerują się ludzie, którzy nie mają nic do roboty, nie? Stają się takimi właśnie patusami i roszczeniowcami, którzy po prostu siedzą w tym domu, nic nie robią, nie mają żadnych zainteresowań, tylko żrą, jedzą, piją i pomstują, nie? Takie fertki kiepskie. Albo im jakieś przychodzą ewentualnie do głowy pomysły na wynalazki, że wezmą sobie garnek na głowę, tu drucik przyczepią. Po prostu się ludzie, wydaje mi się, faktycznie, jak nie pracują, to się degradują. Popatrzcie, takie kultury jakichś Amiszów, nie? Oni tam wszyscy mają poukładane, wszystko żyją jakoś właśnie w zgodzie z tym światem, na zasadzie takiej, że pracują, że zajmują się czymś. Każdy ma jakąś rolę swoją, każdy ma jakieś obowiązki. A może nie, a może nie. A może to działa tak, że po prostu jak pracujemy, jak się czymś zajmujemy, to nie myślimy o innych rzeczach, nie przychodzą nam do głowy, nie zwracamy uwagi na to, co jest złe w naszej rzeczywistości, nie interesujemy się, czy polityka jest taka, czy władza jest to owaka, tylko sobie mamy to pole swoje do zaorania i to jest nasze centrum zainteresowań. I tak żyjemy sobie, jak to się mówi, po Bożemu, nie? I może to ma swoje, jak to się mówi, wady i zalety, czy zady i walety, przepraszam, przejęzyczyłem się, zady i walety, że jest to na przykład zdrowsze dla psychiki, ale mniej takie, no, że stajemy się takimi po prostu robotnikami, no, takie mróweczki, takimi mróweczkami się stajemy, że łazimy, nosimy te patyczki do mrowiska, potem coś tam. Nie wiem, wydaje mi się, że jak to zwykle w życiu bywam, pewnie gdyby to jakoś tam się nad tym zastanowić, okazałoby się, że są plusy i minusy i jednej i drugiej opcji, takiej, w której spędzamy większość dnia na pracy i takiej, w której w ogóle nie pracujemy, tylko jakimś cudem dostajemy pieniądze, mamy jakieś gwarantowane pieniądze. Może wtedy jest więcej czasu, żeby robić jakieś ciekawsze rzeczy, czy podróżować, czy coś. A może jakiś złoty środek jest tutaj znowu, coś pomiędzy, nie? Żeby trochę, żeby na przykład była praca, ale żebyśmy tak nie pracowali tak dużo jak teraz, bo właściwie jesteśmy trochę takimi niewolnikami. Cały dzień w pracy, potem jeszcze trzeba się zająć dzieckiem, szkołą dziecka, tam coś ugotować, potem spać, potem znowu do tej pracy, raz na jakiś czas, tam na jakiś odpoczynek, na wakacje, potem znowu zapierdalać na kredyty i stajemy się takimi robotnikami i niewolnikami, nie? Coś jest mądrego w tym żydowskim przysłowiu, że jak masz długi, to jesteś niewolnikiem. No, oni to jakoś tak nawet mówili, że twierdzą nawet, że dłużnik jest niewolnikiem swojego wierzyciela. I coś w tym jest, nie? Że Ja jestem niewolnikiem banku na przykład, jeszcze będę przez jakiś czas, ale powiedziałem sobie, że jak spłacę kredyty, to już w życiu nie zaciągam żadnego kredytu, mam dosyć, to jest po prostu niekończąca się opowieść taka trochę, w którą i końca nie widać, nie, nigdy, dziwnym trafem, jakoś tak to jest wszystko zrobione pięknie, że końca nigdy nie widać, tylko płać, spłacaj, pracuj, zapierdalaj, płać, płacaj tak w kółko, w koło Macieju, aż do usranej śmierci, nie? Jeszcze ci po prostu na pogrzeb twój przyjdą, wykopią cię z trumny i powiedzą: jeszcze tu pan 2 złote nie zapłacił. W ogóle afera z tymi ofiarami, jak już tak jesteśmy przy grobach, z tymi smoleńskimi ofiarami, robią, już zrobiono 77 tych, no, wykopków, jak to się te wykopki nazywa, no. Ekshumacja zwłok i okazuje się, że te zwłoki są pomieszane, tak, że tu kawałek jest ciała od kogo innego i tak dalej, bardzo dużo tego jest.

Prawda? U nas się liczy bardziej właśnie wizerunek, patriotyzm, coś tam, wszystko. A prawda, czy jakiś dostęp do informacji jest gdzieś tam na dalszym miejscu. Najważniejsze jest to, żeby było po naszemu, żeby było tak, jak my chcemy, żeby ludzie usłyszeli. W ogóle jest to jakieś obrzydliwe. Kurski się teraz cieszy jak debil, że Smoleńsk miał dużą oglądalność. Czy ja wiem, czy to jest takie na miejscu się cieszyć, że ten film... uznajmy, że to był nawet zamach, tak? No bo to, że była tragedia, to wiadomo. No ale czy to tak... Nie wiem, czy to tak jest okej się cieszyć, że duża oglądalność przy tego typu produkcji, tego typu filmie i szczerzyć kły i cieszyć Michę? To nie wiem, jakieś takie dziwne to jest wszystko, nie? Znaczy dziwne nie jest, no bo to już od początku wiadomo, że dla wszystkich to jest jakaś taka trampolina do wybicia się, do zaistnienia, do tworzenia nowych stanowisk, nowych ekspertów, do nachapania się kasy, nie? Tu temu milion, tu milion, a tu wykopaliście znowu po raz piąty mojego męża, to ja proszę jeszcze 5 milionów. Proszę, proszę, pani wdowo smoleńska, proszę, tak, należy się. No, to za miesiąc byście znowu mogli go wykopać, co? Bo mi się już kończą te miliony. Tak to wygląda. Absurd. Normalny człowiek, po prostu mózg mu się lasuje, nie? Jak o tym czyta, jak na to wszystko patrzy, nie rozumie tego. Idiokracja jakaś taka, nie? Taka koszmarna idiokracja, taka nekromancja jakaś. Nekromancja, idiokracja. Straszne. Niby taki wielki szacunek, nie? Tu biesięcznice, tutaj się pochylają, tu się skłaniają, tu leżą krzyżem, tu wspominają, wieczór wspomnień. A tak naprawdę... W tym często nie ma szacunku w ogóle dla tych ofiar. Takie instrumentalne traktowanie, nie? Tego jak narzędzia po prostu do zarobienia kasy, do robienia stanowisk. Nieważne. Sąd w ogóle znalazłem też informację. Coraz mniej wolno. Mamy coraz bardziej zamordystyczny kraj, w sensie takim, że coraz mniej nam wolno. Ciągle wchodzą nowe ustawy, które zaostrzają kary, które sprawiają, że już nie wolno tego i tamtego, które sprawiają, że to, co było wolno, to już tylko troszkę wolno, a jak przekroczysz jakąś granicę, to dostaniesz jakąś absurd. W ogóle no cały i coraz więcej obowiązków, nie? Także w ogóle prowadząc firmę, to niedługo będziesz musiał cały dzień spędzać na wypełnianiu druczków i starać dzwonić, pytać się o pozwolenie i trzęść dupą, że na przykład ujawniłeś dane osobowe czyjeś, dostaniesz karę taką, że będziesz do końca życia spłacał. To inna sprawa, że u nas kary za różne rzeczy są niewspółmierne w ogóle do zarobków. Jak można dawać jakąś karę 100 tysięcy komuś, kto zarabia 1000 złotych na przykład, nie? I teraz znowu okazuje się, że nie wolno sobie amatorsko szukać skarbów. Nie możecie już sobie w ogóle już jak idziecie do lasu, to musicie się pytać leśnika o pozwolenie, czy możecie wejść do lasu. Już gdzieś tak jest, czytałem. A jak szukacie skarbów z wykrywaczem, to musicie wykrywacz mieć pewnie z atestem zarejestrowany, opłacony i zapłacić za używanie go jeszcze dodatkowo i podatek od szukania skarbów. No i teraz okazuje się, że weszła właśnie 14 marca, wszedł w życie projekt nowej ustawy. Przepraszam, czerwca... No jakoś teraz wszedł. Że... No musicie być po prostu... koncesjonowanymi i zarejestrowanymi i z uprawnieniami i z zarejestrowanym wykrywaczem i tak dalej. Nie można tak po prostu pójść i radośnie szukać skarbów, tak? Bo wy zniszczycie zaraz, bo rozwalicie, bo wy jesteście głupi, bo wy czego się nie dotkniecie, to w ogóle to wy się nie znacie, zepsujecie, nic wam nie wolno. Nawet ustawić sobie straganiku z napisem lemoniada i sprzedawać, bo przecież wy jesteście kretynami i dolejecie tam trucizny i wybielacza zamiast tych cytryn.
Także nic nie wolno. Wolno wam siedzieć.

0: oglądać telewizję i nosić ubrania, tylko nie za kolorowe, bo jak za kolorowe ubierzecie, to wam wpierdolą, że jesteście geje. I właściwie to nic, tylko się tak ubrać w takie szare ubranie i niezbyt szybko iść po ulicy i po właściwej stronie. Tylko uważajcie, żeby nie przejść przez ulicę, bo wyskoczy z krzaków schowany komisarz, sierżant Mścisław Pięść z Komendy Rejonowej MO w Wejherowie i wam wlepi mandat, w ogóle 1000 zł. Pamiętajcie, żeby zasalutować. O, to właśnie ciekawostka. Są takie właśnie więzienia w Rosji, gdzie trzeba salutować strażnikowi i witać się po wojskowemu. Życie tam wygląda jak w wojsku i ludzie, którzy stamtąd wychodzą, mówią, że mają odruchy takie, że jak widzą, widzą policjanta na ulicy, to salutują już, bo nie potrafią inaczej. A, przypomniałem sobie, za co jeden człowiek dostał 11 lat więzienia. Wiecie za co? Była demonstracja i koleś widział, że pałują jakiegoś chłopaka, nie? Że go po prostu leją tymi pałami po głowie, po wszystkim. I rzucił się w tamtym kierunku i tam chciał go jakoś obronić, tam nie bijcie go, nie bijcie. No to go spałowali ci policjanci też i dostał 11 lat więzienia za atak na mundurowego. Bo to tam jest straszna kara, jak popchniecie policjanta, że mu, nie wiem, spadnie czapeczka, to jest wściekły atak na policjanta z użyciem narzędzia w postaci rąk własnych. I za takie coś dostajecie 11 lat. Czy to nie jest terror? Czy to nie jest jakieś chore? No, nie wiem, czy to się różni od sytuacji w jakiejś takiej, nie wiem, w bardzo dawnych czasach, gdzie do strażnika miejskiego, jak tam zaszurałeś, to cię mógł tam ożenić mieczem w łeb od razu, czy dzidą. A może wcale, jakbyśmy się przenieśli w czasie za pomocą jakiejś tajemniczej maszyny czasu, to by się okazało, że wcale tak nie było, tak? Że właśnie w jakimś średniowiecznym czy starożytnym mieście, jak do strażnika miejskiego byście podeszli i powiedzieli, ty głupi ciulu, ty... To on by was najwyżej tam kopnął w dupę i powiedział, pójdziesz ty, nie, szmaciugo. I to by było wszystko. A teraz dostajesz 11 lat ciężkiego pierdla, gdzie cię torturują za to, że popchnąłeś gliniarza. Jak cię pałują i pała wypadnie od odbicia, to jest atak na... No tak, tak. No, Etam, jakbyś wyrwał tą pałę i spałował pałującego, no to byś potem był pałowany przez 11 lat właśnie w pierdlu. No, u nas też pewnie są srogie kary za atak na funkcjonariusza, tak? Bo funkcjonariusz to w dechę ważny jest. Tutaj w ogóle nic, tylko zostać właśnie albo urzędnikiem, policjantem, albo posłem, albo księdzem, no bo to są takie kasty. Można powiedzieć, że mamy społeczeństwo kastowe. W sumie. Na swój sposób, znaczy w pewien sposób jest to społeczeństwo kastowe. No, u nas jest trochę jak w takiej Rosji. My jesteśmy trochę... U nas też można skatować kogoś na komisariacie i jest bardzo duża solidarność między... lekarzami, między policjantami. Ja po części rozumiem tą nienawiść do lekarzy. Często ją krytykuję, tak, że to za dużo jest, że to już to nawoływanie, żeby tam samosądy robić, że wszyscy lekarze źli, to jest przesada. Staram się czasami bronić tych lekarzy, bo widzę, że ta pseudomedycyna, nie, ta alternatywna medycyna, to też jest przegięcie w drugą stronę i to dosyć mocne. Ale z drugiej strony ci ludzie sobie trochę zapracowali na to tym, że właśnie jest ta taka chora solidarność między nimi, między gliniarzami, między lekarzami. Przypuszczam, że między nauczycielami też. Po prostu u nas są takie kasty, które bardzo się wspierają. Jeden drugiego, tak? W obrębie danej kasty. I to jest chore. W ogóle... To się przenosi, to jak wirus jest, bo to już nawet widać, że osoby wierzące, nawet taki katolik, nawet on powinien być jakimś tam ideowym, przynajmniej wrogiem, przeciwnikiem takiego muzułmanina, to on odczuwa też, już no, kiedyś mówiłem, że tak to postrzegam, tak to widzę, oni też czują, ci wierzący między sobą, nieważne, że dwie religie różne, które teoretycznie się nie lubią, ale ci wierzący też mają wobec siebie jakąś taką, czują do siebie jakąś taką, wiecie, solidarność, nie? My wierzący. I jak ktoś coś powie o źle o muzułmanach, to katolik zaraz, ej, nie wolno tak mówić, to on ma prawo wierzyć, ale on tak naprawdę broni siebie, nie? Bo broni swoich ideałów, bo on czuje, że atakują wierzącego po prostu. No, a Tomasza Komendę, no, zabawne w tym przypadku to nazwisko ma, nie? Komenda. Tomasz Komenda. No, ten niesłusznie oskarżony. To mówi się, że czekają go całe lata walki w sądach o odszkodowanie i państwo w takich sytuacjach bardzo niechętnie płaci odszkodowania. Wykręca się jak tylko może. Chyba, że jesteś oczywiście z tej kasty uprzywilejowanej, jeśli jesteś posłem, jeśli jesteś politykiem, jeśli jesteś ojcem Rydzykiem, to w ogóle ci tam przedłużą ci o jeden dzień jakieś wydanie jakiegoś pozwolenia, to zaraz się ubiegasz o 100 milionów odszkodowania i dostaniesz je, tak? Ale jeśli jesteś zwykłym obywatelem, takim, no, takim szaraczkiem jak my, takim zwykłym Kowalskim, to państwo cię po prostu pokaże ci środkowy palec zawsze, będzie cię wodzić za nos, będzie się wypierać, będzie rżnąć głupa, będzie odraczać, najlepiej tak długo, aż ty po prostu umrzesz, tak? Ze starości po prostu umrzesz i wtedy odetchną z ulgą. I to jest kolejny taki przykład społeczeństwa kastowego, w której my jesteśmy na samym dole tej piramidy i całe gówno, jeśli jest jakieś gówno, to ono z tego czubeczka spływa, po tej piramidzie spływa i zawsze ostatecznie wyląduje na samym dole. Czyli o co mi chodzi? O to, że jeśli są jakieś podwyżki, jeśli coś drożeje, jeśli cokolwiek złego się dzieje, to ci wyżej przerzucają to na tych niżej. Oni sobie tam podniosą ceny, oni sobie coś tam wpiszą w koszta, oni sobie zamortyzują, oni sobie tam poproszą adwokata, żeby coś wymyślił. Ostatecznie wszystko się sprowadzi do tego, że my na samym dole tej piramidy zapłacimy więcej za wszystko, będziemy mieli gorzej pod każdym względem, wzrośnie nam czynsz, ceny produktów, ceny za paliwo, liczba papierów do wypełnienia, liczba obowiązków, zakazów i tak dalej. A ci wyżej, niewykluczone, że w ogóle tego nie odczują, tak? Bo oni sobie po prostu to przerzucą albo na nas, albo użyją swoich środków, żeby sobie to jakoś zrekompensować, obejść i tak dalej, i tak dalej. Chyba zgodzicie się, że tak jest, prawda? I też im niżej w tej hierarchii właśnie, im jesteśmy niżej, na niższym szczeblu tej grzędy, tej piramidy, tym właśnie gorzej na wszystkim wychodzimy, więcej, kurde, dostajemy po dupie. Zawsze tak jest. Jest, było i będzie. Niestety, stwierdzam to. Znowu, no od dawna już myślę nad wyjazdem z Polski. Już dawno bym stąd wyjechał. Nie czuję żadnej, absolutnie żadnej, żadnego przywiązania do tego kraju. Wydaje mi się on ohydny wręcz. Czuję wstręt do Polski. Żadnej więzi nie czuję. Jedyne, co mnie tu trzyma, to rodzina. Właściwie jedna osoba z mojej rodziny, której nie chcę tu zostawiać, bo wiem, że to się może źle skończyć. No, trochę brak funduszów na wyjazd też. Trzeba mieć jednak odłożone troszeczkę kasy. Z językiem bym sobie poradził, no ile, no pół roku się pouczę tego angielskiego i będę znał na tyle, żeby się dogadać, tak? Nie jest problem. Mam też takich przyjaciół, którzy by mi pewnie i pomogli w wyjeździe. Więc spokojnie, dałoby się, nie? I pewnie nadejdzie taki moment, że wyjadę, odetchnę z ulgą, po prostu wypnę się na tą Polskę. Dlaczego mam kochać w ogóle ten kraj? Za to ja, nic mnie dobrego nie spotkało. Fatalna edukacja, wielu naprawdę fajnych ludzi, ale większość niestety to są ludzie nieciekawi tutaj troszeczkę. Nie wiem, po prostu jakoś mnie tu nic nie trzyma. Ci ludzie, których znam fajnych, to mogę z nimi spokojnie się przez internet z nimi przyjaźnić, zadawać i naprawdę. No, zobaczymy. Myślę, że w końcu nadejdzie taki czas, że wyjadę. Niby trochę stary jestem, trochę mi się, wiecie, nie chce, nie? I trochę jest ciężej, łatwiej jest młodemu wyjechać, dlatego zachęcam, jeśli jesteś młodym człowiekiem, to pamiętaj o tym, że z każdym, że po prostu im więcej czasu minie, tym mniej ci się będzie chciało, tym mniej będziesz się czuł na siłach, żeby wyjechać, nie? Więc lepiej to zrobić, jak jeszcze macie siły, jak macie power, i jak jeszcze macie możliwości, bo z czasem przybywa, nie? Troszeczkę, wiecie co, nie jestem w takiej złej sytuacji. Znam naprawdę wiele takich przypadków, że ludzie są przez to państwo zgnębieni, zniszczeni, oszukani przez wspólników. To, jak mnie oszukał wspólnik, to przy niektórych przypadkach to naprawdę jest małe miki. Znam o wiele, znam gorsze przypadki. I ludzie, którzy są wykształceni, którzy mają fantastyczne umiejętności, którzy się starają, którzy wiele firm otwierali, dzisiaj na przykład dają korepetycje za 50 zł, dzisiaj słyszałem o takim przypadku, tak? Korepetycje z angielskiego za 50 zł, żeby mieć na jedzenie, tak? A to są bardzo zdolni ludzie, którzy starali się robić biznesy i nawet nieźle im to wychodziło, ale zniszczyła ich ta rzeczywistość. Ci ludzie tutaj, pewnie na całym świecie są źli ludzie, są oszuści, są złodzieje, najstarszy zawód świata, oszust, nie? Myślę, że oszust jest chyba starszy od zawodu szamana, bo mówi się, że religie powstały, kiedy pierwszy oszust spotkał pierwszego naiwniaka. No to czyli oszust był wcześniej niż religia i szaman. Kaczyński przyciąga patologię, tu czytam. PiS ciągnie wszystkimi otworami. A ja chyba zacznę robić gierki. To w tym kierunku idę teraz, wiecie? Znowu mam, cały czas mam różne nowe znajomości. Już trochę mam kontaktów nawet w branży growej. Jakieś perspektywy i będę robił chyba jakieś takie antypisowskie. Trzeba atakować tą władzę. Jak kto potrafi, nie? No, ja nie jestem jakimś kozakiem takim, kurde, sebiksem wielkim, żeby iść się gdzieś tam napierdzielać i na demonstrację iść, na przykład. Nie jestem też osobą wpływową, żeby mieć jakieś fundusze, żeby tutaj kasą działać. No to muszę wykorzystać te talenty, które mam, czyli talent. No, tak więc będę w tym kierunku szedł. Trzeba atakować tą władzę. Kurde, mój dziadek walczył z Ruskiem, z Niemcem. Już kiedyś powtarzałem, a to co, to ja mam być gorszy i mam się dawać Kaczorowi teraz i udawać, że deszczyk pada? Trzeba z całą po prostu siłą uderzyć. No, zrobił Lechowicz fajną antypisowską gierkę. Antysmoleńską właściwie można powiedzieć, nawet się zdziwiłem trochę. Gdzie się leciało tu po lewem i jakimiś flaszkami tam rzucało, nie? Mam talent, a czemu nie mam dukatów, tak? Tu tam pisze. Przygotowania są na jutro. A co jest jutro? Co jest jutro? Jutro jest coś szczególnego, że przygotowania mają być? Co jutro jest? Jarku. Przypominam, że dzisiaj audycja taka rocznica smoleńska. O! Aha! I odsłonięcie z tej okazji pomnika ofiar, te schody słynne, tak? Smoleńsk, kurwa. Ósma rocznica zamachu. Jak się wszyscy ożywili. Będą wyli syrenami. Kurwa, jak ja nie lubię tego wycia syrenami. Denerwuje mnie to. Po prostu wyją te Janusze, wyjdą na dach z tą syreną. Skąd oni biorą te syreny w ogóle? Jeszcze z czasów wojny mają? Czy to jacyś zamowcy byli są? Skąd oni mają te takie syreny, co tak wyją na korbę? To chyba nie kupujesz takiego czegoś w zwykłym sklepie, nie? Jeszcze mają z jakichś z czasów wojny chyba. Wuwuzele będą grały. Bedo. No będą, na pewno wyć, bo to Smoleńsk to najważniejszy. Niektórzy mają takie zainteresowanie, słuchajcie, niektórzy, w ogóle tak się mówi, że polskie społeczeństwo w ogóle bardzo się starzeje, tak? Że to jest, doszło trochę do absurdalnej sytuacji, że niektórzy ludzie przez większość życia nie pracują. I właśnie to nie jest chyba za dobre, nie? Praca uszlachetnia jednak w jakimś stopniu i ktoś, kto nie pracuje przez większość życia, dosyć wcześnie przejdzie na emeryturę. Mówi się, że no nie wiem, w jakim wieku się u nas przechodzi na emeryturę, 60 lat czy coś. Ktoś jakiś fajny komentarz gdzieś napisał, że a czemu nie odżywiać się zdrowo, czemu nie uprawiać sportu, czemu nie dbać o siebie i nie dożyć do 100 lat? Mój dziadek na przykład niedługo dożyje do 100 lat. On jakoś tak w genach ma po prostu, nie? Że tam długowieczny. Moja ciocia też jest długowieczna w sumie. Są osoby, które naprawdę żyją dosyć długo, bo żyją zdrowo. I czy to nie jest... My mamy taki obraz człowieka, który właśnie już jest stary, niedołężny, taka, wiecie, babina w chuście w ogóle, którą trzeba przewijać, którą trzeba się nią zajmować, podcierać jej tyłek. To jest upokarzające. A czy nie lepiej dbać o siebie, dożyć tych sędziwych lat, że jeszcze coś potrafimy nawet sport uprawiać? Są, nie wiem, ci, którzy żyją zdrowo, czasami, słuchajcie, jacyś staruszkowie uprawiają sporty, nie? I umrzeć na zawał, na przykład podczas uprawiania jakiegoś sportu, tam w tenisa grając na przykład, nie? To jest śmierć, jakaś taka, troszeczkę jak taka śmierć z mieczem w ręku, nie? U wikinga jakiegoś, taka godna śmierć. A taka śmierć, że leżycie, sracie pod siebie, już nic nie kumacie i... No to super, nie? Super śmierć. Chcielibyście tak żyć? Naprawdę? Bo ja nie. I też nie wiem, czy ktokolwiek chce. Może to jest jakiś taki odruch, bo w człowieku jest taki odruch, że chce żyć, jeszcze trochę. No nikt nie chce umierać, nie? Umieranie jest przykre, ale może powinniśmy jakieś mieć takie nastawienie, że ja nie mówię, żeby tych starych do lasu wyganiać, jak w niektórych kulturach, ale żeby jakoś to umieranie z jakąś godnością było, żeby... Nie wiem, mi się to nie podoba. Ja nie chcę, absolutnie. Słuchajcie, nie zajmujcie się mną na starość. Jakbym sobie teraz tutaj myślał, że będą jacyś słuchacze się mną. To by było dobre, nie? Na przykład wśród słuchaczy byłyby takie dyżury, że dzisiaj ty przewijasz Krawca. Ja mu podcierałem tyłek ostatnio. On już i tak nie prowadzi żadnych audycji. Ostatnio tylko rzęził przez 2 godziny. To nie lepiej, żeby umarł? Nie mów tak. Nie mów tak. On już 10 lat dla nas robi audycję. Trzeba się starym człowiekiem zajmować. Podać mu szklankę. On rodziny nie ma przecież. Masz tu papier toaletowy i podetrzyj mu dupę. Ja się brzydzę. Nie mów tak. Może tak będzie. Tak, już. Kran obok łóżka, no. Szklankę... Wiecie co? Możecie mi podać szklankę wody. Szklankę wody na starość na przykład. W sumie mówiłem, że nie piję alkoholu. Trochę się złamałem, bo tak w sumie tak z nudów dla testu kupiłem jakiś czas temu sobie jedno piwo. Wypiłem, tak... Bez zachwytu, no i znowu nie piję. No tak więc ci, którzy mogą, możecie mi wypominać teraz, o, dał dupy, mówił, że miał nie pić alkoholu i wypił jedno piwo. No ale grzeje mnie to, co piłem. Ale na swoje usprawiedliwienie powiem to, że mi w ogóle nie smakowało. Odzwyczaiłem się chyba od alkoholu, nie jest to dobre. Dzisiaj też rozmawiałem z kolegą, że marihuana, w sumie wiecie, to takie mówienie, że marihuana to samo dobro, a alkohol to samo zło. A dzisiaj mnie zaskoczył kolega, nie powiem kto, znacie go też tutaj, pojawia się czasami. Powiedział, że, i to osoba, która kiedyś była zwolennikiem zioła, powiedziała, że a ja teraz uważam, że w sumie chyba lepiej pod niektórymi względami ten alkohol działa, bo nie ryje tak bani, nie ryje bereta, nie? Jednak ten alkohol gorzej działa na, może na zdrowie, na tam nerki i tak dalej, ale nie ma tych efektów ubocznych, różnych psychicznych. No chodziło pewnie koledze o syndrom demotywacyjny, o takie po prostu, o też... powiedział kolega też, że słyszał o przypadkach, że ludzie dostają zawału od palenia, bo serce po prostu się pobudza jakoś, jak jesteście zjarani na początku, a potem zwalnia i to są takie, wiecie, i dostaje się przez to jakieś arytmii. Mówił też kolega, że miał jakąś, ma koleżankę, która w szpitalu pracuje i mówi, że no tak od czasu do czasu zjawia się osoba, którą właśnie źle skończyła przez palenie, przez jaranie, nie? Sercowe sprawy, nie? Więc niewykluczone, że ta marihuana wcale nie jest aż taka super, taka zdrowa. Też wiecie, no znowu ta sama sytuacja, że ktoś, kto jest fanem, kto dużo jara, będzie wam opowiadał, man, po prostu samo dobro, święte ziołeczko, nie? Które samo dobro robi dla ciebie, człowieka. Co wiesz? Popatrzcie, jak ci ludzie się czasami zachowują, nie? Tacy w ogóle siedzi taki przymulony, zjarany, taki... I tylko się śmieje tak głupawo, nie? Właśnie co drugie słowo, nie? Jak debil taki po prostu. No to ja dziękuję, no to widać gołym okiem, że coś z człowiekiem jest nie tak, nie? Ale zjadł wszystkie rozumy i jaki mądry, i o wszystkim będziecie pouczał cały czas, nie? Jak żyć i w ogóle, i że to ty masz człowieku chorą głowę. Z czym ty się interesujesz w ogóle? A jak się go spytasz, czym on się interesuje, to wyjdzie, że on się interesuje tylko w ogóle jakimś tym, jak kolory na ciebie wpływają, man. Wiesz? Energia kolorów. Kosmos. W ogóle odpłynął już, nie? Odpłynął. W ogóle interesują go magia liczb, magia kolorów, czarne dziury i to są jego zainteresowania. W ogóle już nic na tej ziemi, co jest takiego przyziemnego, go nie interesuje, bo to jest wszystko takie słabe, takie w ogóle wódczane. To nie pij tej wody, człowieku, nie? No dziękuję bardzo. Jak mam się taki stać, to wolę nie palić. Wolę nie palić za dużo, bo nie uważam, że to jest coś złego, absolutnie. Jeśli chodzi o jakiś tam ranking używek bym zrobił, no to pewnie by się okazało, że bardzo wysoko jest gdzieś tam ta marihuana. A co tu pisze Grzesiek? W Polsce jest taki pan, 80+, tu wiek, tak, który biega maratony. Jeszcze w wieku 78 lat zdobywał Mistrzostwo Świata weteranów w kategorii 60+. Poznałem, przyznam też, że miałem okazję biec z nim w jednym maratonie kilka lat temu i był przed 80, a ja miałem 25-26 i miał podobny wynik jak ja i nawet pomimo tego, że byłem półtorej miesiąca po zaleczeniu zmęczeniowego złamania kości śródstopia, to i tak miałem niezły wynik, a on był kilka minut lepszy ode mnie. Prawdziwy wymiatacz. Można? Można, widzicie? No, czyli można godnie się zestarzeć w tym sensie, że... Wiecie co, ja w ogóle myślę, że ci ludzie, ci staruszkowie, tacy biedni już, tacy, którzy mają których mózg już nie pracuje, bo mają jakiegoś tam Alzheimera, czy tam Zweihheimera, czy tam Dreihheimera, No i już mało co kumają, to są ludzie, którzy swojego mózgu po prostu nie gimnastykowali. Tak samo jak trzeba gimnastykować swoje ciało, żeby zachować zdrowie, to mózg nieużywany zaczyna też się degradować, nie? I jak ktoś całe dnie będzie, powiedzmy, gapił się w ścianę albo gapił się w telewizor, co w sumie na jedno wychodzi, biorąc pod uwagę jakość telesraki, no to... No to będzie na starość głupi, nie? Trzeba czymś się interesować, nie wiem, jak wystarczy, że ktoś na przykład zbiera znaczki, to on już coś, czymś zajmuje tą głowę swoją. Trzeba czytać książki, trzeba coś sobie, nie wiem, słuchać nocnego radia, to bardzo ubogaca, patrzcie, to jest to w ogóle, to jest w ogóle, no, całe te. Nie, to zgłupieć można tylko. No, także trzeba czymś ten mózg zajmować, tak samo jak się chodzi na siłownię, to trzeba tego mózgu używać trochę, nie? A jeśli ktoś się w ogóle też ma taki nawyk, że się nad niczym nie zastanawia, tylko warczy na siebie, na przykład ta rodzina, nie? Siedzą w tym domu i na siebie naskakują przez cały dzień i się o coś tam wykłócają i się oskarżają o coś, to czy to jest jakieś używanie tego mózgu? Nie, no to jest takie szczekanie na siebie tylko, nie? A spotkać się, kurczę, usiąść przy stole i podyskutować o czymś, co myślisz na przykład o tym, nie? Bo ja na przykład to widzę tak, a ja to widzę tak. No, nie zgodzę się z tobą, nie? I coś ci tu pokażę. I coś tu tak wyciągasz, coś ciekawego pokazujesz. No to jest jakieś wartościowe, nie? No, a patusy... Myślę, że coś w tym jest też, że alkohol zabija neurony też. Niszczy połączenia neuronowe, nie? Czy jakoś tak... No, a marihuana podobno pomaga odbudowywać z kolei. No, ale wszystko jest kwestią dawki, jak mawiał Paracelsus w sumie, więc też nie można powiedzieć, że im więcej potem się jara, tym się mądrzejszy robisz, bo od pewnego momentu zaczyna się robić właśnie głupszy. Niestety. Ciekawe, czy kawa jest... Jak to z kawą jest. Ja piję dużo kawy jednak, zauważyłem. Dzisiaj sobie znowu kupiłem kawkę świeżą. Zaraz sobie zaparzę chyba gorącą. Gorący kubek dobrej kawy. I ciekawe, jak to robi kawa. Wolę niż zdecydowanie niż herbatę. Herbatę to taką granulowaną sobie ostatnio piję. Lubię tą taką w granulkach, wiecie, rozpuszczalną. Blacha był na kontestacji, a to zdrajca, obciąć mu jajca. Wiecie co? Jestem trochę zawiedziony. Dzisiaj tylko Grzegorz zadzwonił znowu. Przestaliście się w ogóle udzielać w radio, dyskutować tutaj ze mną. Kiedyś było dużo fajnych debat, tutaj rozmów, a teraz nie ma nic. I... chyba się wycofam trochę, bo przestało mnie to bawić w sumie. I absolutnie nie interesują mnie pieniądze już teraz. Zresztą no, oczekiwania takie, jakie miałem, to tak się spełniło, czyli nie miałem zbyt wielkich oczekiwań co do Patronite'a. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim sponsorom, jestem wam bardzo wdzięczny. To może to chyba wasza zasługa tutaj w dużej mierze, że to jeszcze się jakoś kręci. Że, znaczy, na pewno zasługa, że mi się chce, bo to prawda, ale już mi się też nie chce. Nie chce mi się dlatego, że nikt, że nie ma, że jest zerowa interakcja tutaj praktycznie w radio, że stało się to takimi pogaduchami, gadam sam ze sobą jak debil jakiś. Tak więc trochę będziemy chyba tutaj... Zobaczymy, jak z potrzebą będzie. Ja mam nadzieję naprawdę, że on wyzdrowieje. Mi to mnie rozwaliło trochę, szczerze mówiąc. I... No a wiecie, a to nie jest byle co, prawda? Udar mózgu. Mam nadzieję, że nie będzie zły, że powiedziałem. Wiecie, on jest dosyć taki skryty, on nie lubi o takich rzeczach opowiadać. Raczej sobie po prostu siedzi cicho. No ale mam nadzieję, że zrozumie, że skoro nie mogę się tam skontaktować za bardzo teraz z nim przez ostatnie dni, nie wiem, co się w ogóle dzieje, że on się nie pojawia, no to chyba mi wybaczy, że powiedziałem tutaj o tym, co się dzieje, nie? Jak słyszysz potrzeba, no to kurczę, trzymaj się i trzymamy tu kciuki za ciebie, żebyś wyzdrowiał jak najszybciej. Mam nadzieję, że tam się nie pogorszył stan czy coś. No, chujowo. Słuchajcie, no nie jest wesoło, naprawdę. I też mi się jakoś w ogóle odechciewa wszystkiego. Tak trochę działam z rozpędu, nie? Bez waszego udziału, bez waszych telefonów. Nawet powiem wam, że jak dzwonią ciągle te same osoby, to jest takie dobijające nawet jeszcze. To jest fajnie, że w ogóle ktoś dzwoni, tak? No ale jak wiecie, pomimo, że lubię Jacka, on wiem, że on ma swoich i przeciwników, i zwolenników. Ja akurat lubię, mam takie różne okresy, że lepiej mi się gada z blachą, gorzej mi się gada, ale ogólnie nie jest źle, fajnie i no i co by nie mówić, on jednak się stara, tak? I tutaj coś stara się wnieść i tak dalej. I no, a on ostatnio, on głównie tylko dzwoni i jak jest taka sytuacja, że zaczyna dzwonić jeden słuchacz, to jest taki gwóźdź do trumny, to jest nawet gorzej, niż by nikt nie dzwonił, prawda? Bo jak nikt nie zadzwoni, nikt nie bierze udziału tutaj w audycji, to zawsze mogę sobie coś tu wkręcić, jakoś to zracjonalizować, wytłumaczyć po swojemu, na swoją korzyść, że o, nikt nie dzwoni, bo tak ciekawie opowiadam, nie? Albo coś, nie wiem, a jak jest, to jest taki, wiecie, przykład potwierdzający, znaczy ten, kontrprzykład, jak to się mówi, wyjątek potwierdzający regułę, nie? Że nikt nie dzwoni. Taka jest reguła i Jacek, który jako jedyny zadzwoni, jest jakby potwierdzeniem tej reguły przykrej. Tak więc, no, dajecie dupy, daliście dupy i to się pewnie zemści trochę. I może niedługo nie będziecie mieli czego słuchać. O, tu zadzwonił Grzesiek, chce pokazać, że jednak ktoś dzwoni. Halo, halo?
1: Cześć. No, w sumie to mnie rozgryzłeś.
0: No, i powiesz pewnie coś w stylu, nie, krawiec, dobrze jest tak trzymać, nocne radio górą, nie dajmy się, no i trzymaj się, cześć.
1: No, coś takiego chciałem powiedzieć, ale nie, też chciałem powiedzieć tak, nie wiem, bo chyba, że jakiś temat taki masz, bo jeżeli nie masz, to chciałem coś tam wrzucić, jakąś wrzutkę zrobić.
0: Nie, śmiało wrzucaj, ja się już tak, wiesz, wypstrykałem troszeczkę tam z tego, co mi wpadło.
1: Bo akurat w piątek nie miałem okazji słuchać, tylko tak trafiłem na ostatnie 10-15 minut, bo brałem udział w bardzo fajnym wydarzeniu w piątek. To akurat też Zemkowi tylko tam zdawałem relację, że fajne dziewczyny były na tym evencie i że w ogóle było fajnie. Byłem na wrocławskiej nocy eBay. Impreza się zaczęła o godzinie 19, trwała do 3 w nocy. I to wcale nie była popijawa, tylko to była impreza, gdzie były prelekcje tematyczne, jakieś panele dyskusyjne na różne tematy, od psychologii przez sztukę, architekturę, robotyzację, współczesne trendy i tak dalej. Ja nie miałem okazji uczestniczyć w całości, bo trochę byłem zmęczony i trochę się spóźniłem, więc byłem tak o 21.30 od 21.30 tak do 1.30 wróciłem sobie do domu, bo byłbym dłużej, ale trochę temat był już nudny, bo było o Silver Economy, właśnie to zaraz też powiem, bo jak już mówię się o starszych ludziach, to coś powiem, co tam było o tym Silver Economy. No i problemem bardziej było to, że mnie strasznie noga, but mnie strasznie uwierał w nogę i nie mogłem wysiedzieć. Ale bardzo fajna impreza, naprawdę polecam. Było to organizowane we Wrocławiu przez Uniwersytet SWPS, jakaś taka uczelnia prywatna, ale taka prężnie działająca, warszawska, która we Wrocławiu ma oddział. I byłem na kilku prelekcjach, trochę trafiłem, zaczęło się bardzo mocno, bo trafiłem na początek na prelekcję, to może złe słowo, to były panele dyskusyjne. Trafiłem na panel dotyczący kultury i ostatnie trafiłem, było połączenie teatru i technologii, to kawałek trafiłem, był bardzo fajne. Nie wiem, jak się nazywa coś takiego, ty pewnie gdybyś zobaczył, to byś wiedział, taka animacja malowana. Nie wiem, jak się coś takiego nazywa, ale trafiłem właśnie na taki pokaz filmu animowanego, który jest jakby wygląda jakby obraz malowany na żywo.
0: Czy to może był ten Van Gogh? Może, nie?
1: Nie, nie, ale podobna technika, Nie, i to był w ogóle Cloud, jakoś tak się nazywał ten teatr. To jest wrocławski w ogóle teatr, który łączy animację, robotykę z teatrem w ogóle.
0: O, jakie fajne.
1: Bardzo, bardzo, bardzo, jak to się zaraz spróbuję, było bardzo...
0: Nie wiem niestety, jak to się nazywa, ale kojarzę takie różne właśnie nietypowe animacje, gdzie tworzą obrazy z piasku na żywo jakieś i wiesz, i poruszają je na przykład, albo na szkle malują coś i potem jakoś to poruszają, mieszają. Fajne, bo to są takie eksperymenty, to jest animacja, nie wiem, może to się nazywa nawet animacja eksperymentalna czy coś.
1: Tak, bardzo, bardzo, bardzo fajnie to było. Potem miałem trochę polewę, bo była wypowiedź pana profesora Jerzego Lutego, którego kojarzyłem z tego, że prawdopodobnie chyba jego matka mnie uczyła kiedyś, prowadziła mi zajęcia na studiach z filozofii, bo w większości kierunków na, nie wiem jak teraz jest, ale kiedyś było na studiach, na pierwszym roku się miały tam zajęcia z filozofii. I pamiętam, i chyba jego matka mnie uczyła, ale jego matki nie lubiłem. A on taki całkiem sympatyczny, bo rozmawiał o kulturze ewolucyjnej i o tym, jak ewolucja wpłynęła na nasze postrzeganie kultury, sztuki i tak dalej. Bardzo, bardzo fajnie pokazywał eksperyment o tym, jak w wielu krajach na jakichś tam grupach testowych, zamkniętych, tworzono obraz idealny dla danych społeczności. I fajne było to, że w większości kultur, oprócz Holandii, co było zaskakujące, jest tak, że uważa się za krajobraz idealny, krajobraz nawiązujący do sawanny i on tam właśnie mówił, że to jest wynik naszej ewolucji, że przez tam tysiące pokoleń żyliśmy jeszcze, nasi przodkowie żyli na sawannach i tak dalej i gdzieś to nam się, to jest taki nasz atawizm, że gdzieś to pozostało w naszych głowach, że nam się podobają krajobrazy podobne, przywołujące widok tej sawanny i pewien typ drzew, który rośnie na sawannach tylko, tak, nam się bardziej podoba niż inny typ drzew. I coś takiego było i to było takie całkiem ciekawe i potem wyszedł drugi psycholog i zaczął mówić o kulturze, jak to się nazywało, kulturze pogardy, czy coś takiego. I zaczął od tego, zaczął od obrażania tamtego poprzedniego i dwóch psychologów zaczęło się kłócić, nie? I taka kłótnia była, bo ja napisałem książkę, ale ja się z panem nie zgadzam, bo pan w tej książce czytałem pański artykuł i pański artykuł nie był nic wart.
0: Profesorek nerwosolek jakiś.
1: Tak, takich dwóch profesorków się zaczęło kłócić, przy czym moim zdaniem zdecydowanie bardziej kulturalny był właśnie ten, co mówił o tej ewolucji i tak dalej, niż tamten cwaniaczek, co tam mówił o Magdzie Gessler i tak dalej. Potem byłem na panelu dotyczącym architektury i urbanistyki, już tutaj najbardziej byłem nakręcony, oczywiście usiadłem w pierwszym rzędzie. Dzięki temu miałem okazję poznać najbardziej znanego wrocławskiego architekta, pana Zbyszka Maczkowa, bodajże, jak się odmienia to nazwisko. I tam miałem z nim okazję rozmawiać. Bardzo fajnie było kilku takich dosyć znanych architektów, sobie rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o takich wyzwaniach urbanistycznych, również o jakichś takich ciekawych projektach, na przykład hospicjum dla dzieci, które będzie połączone z balonem i dzieci, które są chore na raka, będą mogły w ramach takiego polepszania swojego takiego dobrostanu w tych ostatnich jakby latach życia, będą mogły zaznawać takiego zobaczenia świata z góry na dół, bo będzie ten balon taki będzie integralną częścią tego hospicjum. Dużo takich właśnie ciekawych projektów, jak na przykład takie pokoje relaksu, które wyglądają jak, mają jakieś tam animacje rzucone na ściany i symulują, że jesteśmy w lesie i można sobie odpocząć na hamaku. Dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy. Potem poszedłem na panel dotyczący pieniędzy. No i tam już było trochę nudniej. Pierwsza prelekcja była o tam podejmowaniu decyzji finansowych przez laików. W sumie przez jakąś profesor pokazywał jakieś badania polsko-amerykańsko-izraelskie. Pewnie zaraz powiedzą, jak pieniądze to Żydzi, wiadomo o co chodzi. Ale było o banksterach też oczywiście. No i potem było na koniec właśnie o tym silver economy, czyli o ekonomii ludzi starszych. i tam właśnie było, było też sporo właśnie ciekawych informacji o tym, jak się kształtują jakieś takie relacje gospodarcze, społeczne ludzi starszych, jakie tam wyzwania stoją przed społeczeństwem w zakresie tutaj właśnie przygotowywania się na to, że w 2023 roku 40% społeczeństwa w Polsce to będą ludzie powyżej 65 roku życia, a już to jest 20 kilka procent. I tutaj była pani, która jest szefem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który jest pomysłem Centrum Adama Smitha, tak to się wymawia, no i tam właśnie pani współpracująca z Robertem Gwiazdowskim, który pewnie jest większość ludzi znany, więc pewnie teraz troszkę przynudziłem, ale generalnie chciałem powiedzieć, że bardzo fajne wydarzenia są i warto śledzić, bo mówię, ja się o tym dowiedziałem dwa dni przed i naprawdę, no, chyba jedna z najlepszych możliwych opcji na spędzenie wieczoru, bo takie faktycznie intelektualne wyzwanie, intelektualna rozrywka, coś bardzo fajnego, możliwość poprzebywania z ciekawymi ludźmi i porozmawiania w piątek wieczór przed północą o jakichś tam bardzo ambitnych rzeczach, poznania fajnych, znanych często ludzi, a nie gdzieś tam wychodzenie do klubu na piwo na przykład, nie? Albo siedzenie w domu i oglądanie seriali. Więc jakby polecam, jeżeli ktoś gdzieś mieszka w większym mieście i może śledzić, czy jakieś takie wydarzenia w jego okolicy nie mają miejsca, to naprawdę polecam, bo jest to coś fajnego i myślę, że będę dalej to gdzieś tam monitorował i będę w takich eventach starał się zawsze uczestniczyć, bo było naprawdę warto.
0: Fajnie, fajnie. No, myślę, że ciekawe rzeczy, czy opowiadasz, i jakby tak trochę w tym kierunku, co ostatnio Skała proponował, żeby na przykład w Nocnym Radio więcej opowiadać właśnie o sztuce, o kulturze, o artystach jakichś. I mi się to podoba. Nawet się tu zaraz ujawnił artysta. Jarek Wilbigos pokazał obraz, który namalował. No i to całkiem do rzeczy jest. Całkiem fajne tu swoje dzieło wkleił. Może w tym kierunku powinniśmy trochę pójść, bo teraz jest taki moment, że trochę tutaj szukamy jakichś nowych tematów, nowego podejścia i może faktycznie trzeba się skupić na jednym, na czymś nowym. Chociaż no pewnie nie do końca, bo dla niektórych może to będzie nudne. Dla mnie na pewno nie. No, jak będziesz miał jeszcze jakieś ciekawe relacje z jakichś swoich wypadów, a teraz to sama przyjemność gdzieś wyjść. Dzisiaj sobie wyszedłem, to słoneczko świeci, zapachy, w ogóle wiosna, super. Jest to aż przyjemnie sobie gdzieś.
1: Naprawdę, to był fajny piątkowy wieczór. Było w miarę ciepło, nie było jeszcze jakoś tak gorąco, aż tak ciepło jak teraz, ale normalnie sobie mogłem spokojnie, ładnie się ubrać w marynareczkę, pójść sobie bez żadnej kurtki. Potem wieczorem miasto puste, to mogłem na odcinku 8 km złamać tyle przepisów, że mogliby mi równie dobrze prawo jazdy zabrać. Aż grzech było jechać przepisowo po obwodnicy śródmiejskiej, kiedy nikogo nie było na tej drodze. Żadnych samochodów, świateł, ani nic. Ale fajnie. Czasami naprawdę zamiast, bo to jest taki godzina pierwsza czy druga w nocy, jak się jest w dużym mieście, to często się nic nie dzieje. Są puste ulice i tak dalej, a można znaleźć jakiś fajny event. I to był w ogóle event, który nie był w centrum miasta. To był gdzieś na zupełnych obrzeżach. To było na pewnie wyjeździe z Ostrowskiego, na Grabiszyńskiej, przy Grabiszyńskiej, na końcu za Fatem jeszcze. No to wcale nie było centrum, tak? Więc wcale nie idziesz gdzieś tam, nie tłuczesz się pomiędzy pijanymi ludźmi i tak dalej. Fajnie kulturalnie, dużo fajnych dziewczyn, to tutaj jakby zachęta naprawdę, bo to było organizowane przez uczelnię i dla samych tych dziewczyn to można było tam pójść.
0: No, czasem artystki fajne są też. Pamiętam, że podobało mi się wiele dziewczyn ze szkoły artystycznej, gdzie tam byłem. One są takie inne, nie? Tak się ubierają nietypowo, tak sympatycznie wyglądają, fajnie, tak z fantazją. Nie są to takie typowe dziunie, które, wiesz, takie chcą być takie jak wszystkie inne i modne i tak dalej, i trendy, tylko takie inne dziewczyny fajne.
1: Też. I sporo tam takich właśnie okazów było, no bo tam było sporo jakichś dziewczyn, które gdzieś tam dziennikarstwo studiują, to też jakieś takie wygadane były i dosyć inteligentne. I naprawdę, no jak tam słuchałem, no powiem tak, no młodzi ludzie często mieli po te 23, 4, 5 lat, a naprawdę jak to słuchałem, no było parę osób naprawdę takich inteligentnych, z którymi można prowadzić dyskusję na bardzo wysokim poziomie. I były też takie osoby, przy których czułbym się, nie uważam się za jakiegoś głupka, ale były takie osoby, no, które intelektualnie naprawdę czułbym się w jakimś tam stopniu lekko zawstydzony, bo oczywiście życie weryfikuje, bo można być super przeintelektualizowanym i super wygadanym, a potem życie to zweryfikuje, że to jakby nie ma pokrycia jakichś praktycznych. Natomiast tak czy inaczej, myślę, że warto sobie raz na jakiś czas zafundować coś takiego innego. Nie wiem, ja na przykład ostatnio w środku dnia, bo była ładna pogoda, sobie pojechałem do Muzeum Architektury na wystawę Bohdana Lacherta. Takie lubię sobie od czasu do czasu zafundować coś innego, bo to nie jestem osobą przeintelektualizowaną, ale lubię obcować ze sztuką. Sprawia mi to dużą przyjemność i nie robię tego w taki sposób, że nie wiem, idę gdzieś tam ze znajomym, bo tak, bo dziewczyna chce, bo ktoś tam chce i tak dalej, bo do teatru, bo raz na jakiś czas wypada. Tylko lubię, po prostu lubię i raz na jakiś czas coś takiego swojego znaleźć. Zresztą też takim fajnym wypadem było to, co zrobiliśmy z Potrzebą przed świętami w sobotę, gdzie odwiedziliśmy we Wrocławiu kilka takich fajnych, nietypowych miejsc i potem do mnie się odzywały osoby. Ja wrzuciłem parę zdjęć na Facebooka, że były osoby z Wrocławia, na przykład rodowici wrocławianie i do mnie mówili, nie znałem tych miejsc. Co to jest? Super, jak tam trafić? Czy właśnie złomowisko tramwajów, czy stary port miejski, gdzie nie każdy wie, gdzie jest. Wiedzą, gdzie jest może port miejski, ale niewiele osób tam było i nie wiem, no nie wiedzą, jak tam może być fajnie, tak industrialnie, gdzie można no, praktycznie wszystkiego dotknąć, wszystko zobaczyć i nikt się nie wygoni. No, oczywiście ochrona tam była, to my tak... Ja złapałem za telefon, zacząłem dzwonić, tutaj się zagadaliśmy. Przeszliśmy koło ochroniarza, nigdy zagadani, nawet nie zwrócił na nas uwagi. Ale warto, naprawdę, tym bardziej, że ciepło się robi, warto po prostu wyjść z domu, odejść przed komputera i porobić coś fajnego, niekoniecznie musi być to picie piwa w knajpie.
0: No, ludzie czasami się zastanawiają, żeby, gdzie by tu zobaczyć jakieś takie miejsca odrealnione, jakieś takie przypominające klimatem postnuklearny świat i myślą o jakiejś zonie czy coś, a można tu na miejscu takie właśnie miejsca znaleźć, jak się okazuje. No, ciekawe.
1: Wrzucę, pokażę wam, pewnie wrzucałem, niektórzy mieli okazję widzieć, ale wrzucę zdjęcie, takie moim zdaniem jedno z ciekawszych.
0: A dałoby radę wrzucić, na przykład zrobić taki wpis na Nocnym Radio, gdzie byłoby na przykład kilka takich zdjęć? Czy nie bardzo?
1: Wiesz co, no, mieliśmy z Potrzebą w planie i no, liczę, że tutaj on do siebie dojdzie jakoś w miarę szybko, jeszcze to zrealizujemy, bo tych zdjęć mamy całkiem sporo, bo ja trochę zrobiłem, sporo zrobił Potrzeba. Potrzeba też oczywiście, bo tutaj ja wrzuciłem właśnie to złomowisko tramwajów zdjęcie. No i tam pod tym tramwajem Potrzeba znalazł kota oczywiście i obfotografował, zrobił sesję kotu całą. Ale to już jest jego prywatna kolekcja zdjęć kota we Wrocławiu.
0: Ten to zawsze jakiegoś kota znajdzie i to jest jego zainteresowanie, największe koty. No.
1: Tak mamy w planie. No, liczę, że on tam niedługo dojdzie do siebie i gdzieś tam stworzymy jakiś wpis, bo też planowana jest moja rewizyta u niego i też mamy plan wstępny odwiedzić starą cukrownię u niego w mieście.
0: Gdzie? Gdzie ta stara cukrownia?
1: W Łodzi.
0: W Łodzi.
1: W Łodzi, w Łodzi.
0: Jakiś czas temu zwiedzałem starą cukrownię w Malczycach. To też tak ciekawe.
1: To wygląda.
0: Wrażenie nawet zrobiło. A tu Jarek pokazuje inne swoje obrazy, jak ma fajnie urządzony pokoik. Zrobił całą serię obrazów przedstawiających twarze postaci z Breaking Bad. kurczę, jaki twórczy człowiek normalnie tutaj. Ja nie wiedziałem, że on jest takim artystą.
1: Nie zaskoczony, bo się... Naprawdę.
0: Niezłe rzeczy, naprawdę. Fajnie sobie tak samemu coś wnieść, nie? Do wystroju i wiszą twoje dzieła własne, a nie żadne tam kupne. Fajna sprawa.
1: Ja też kiedyś chciałem, ja kiedyś coś tam rysowałem, ale to było takie rysowanie z dupy, więc to w ogóle poziomem nie sięgające do tego, co to Jarek wrzucił, to w ogóle nie była ziemia, ale no fajnie, właśnie fajnie mieć coś takiego swojego stworzonego i pomyślanego, naprawdę fajne. No pewnie sporo jest tutaj osób, o których często nie wiemy, które robią coś fajnego i się jakoś tam nie chwalą. Ale warto by było, bo naprawdę, jeżeli ktoś coś robi fajnego, to nie ma się co wstydzić, tylko trzeba się tym chwalić. To wcale nie jest nic negatywnego, pochwalić się tym, że coś robimy, bo myślę, że no to, co Jarek teraz się tak trochę tutaj zrobił, taki swój artystyczny coming out, to bardzo pozytywnie, naprawdę.
0: Może by zrobić na przykład takie, w cudzysłowie, wernisaże, znaczy takie po prostu mini wystawy, że robiłoby się jakiś właśnie wpis. W tym wpisie dany artysta, słuchacz, mógłby na przykład wrzucić i nagranko jakieś krótkie, w którym by powiedział parę słów o tym, co robi, przedstawił się i tak dalej, a poniżej tego byłyby właśnie powklejane jego różne dzieła i to by super było takie coś, mi się wydaje. Można by też spróbować przyciągnąć trochę więcej osób, które coś tworzą, niekoniecznie obrazy, niekoniecznie grafiki, ale może jakieś miksy, muzyka, grają, nie wiem, na jakimś instrumencie, albo uprawiają jakąś inną formę sztuki, może coś piszą, jakieś opowiadania, to by było super taką społeczność stworzyć, to znaczy poszerzyć tą, którą już mamy właśnie o różnych twórców. No, to jest fajne, bo jest też czasami temat do rozmowy. Można sobie podyskutować o tym, o dziełach danego twórcy.
1: Pozytywny temat do rozmów, no. Bo polityka, religia i tak dalej, to często są jakieś takie tematy destrukcyjne. One okej, rozmawiajmy, ale warto też, ta kultura jest fajna. Już nawet z Bajtem rozmawiałem też jakby, czy z Wudzem, czy z Jackiem, właśnie ta cała inicjatywa z tą audycją o Terrym Woodkindzie, to było właśnie po to, żeby troszeczkę do radiów wprowadzić pod takim płaszczykiem tych wolnościowych klimatów, tak trochę kultury też, bo też nam na tym zależało, tak jak, nie wiem, chociażby ta audycja, gdzie nas tam było kilka osób, rozmawialiśmy o tej okładce, nie wiem, czy słuchałeś tej audycji?
0: Już nie pamiętam.
1: To też była, ja akurat byłem, była chyba audycja, z której byłem najbardziej zadowolony, z której uczestniczyłem, że ona wyszła taka mocno, mocno niszowa, ale bardzo fajnie, kulturalnie się rozmawiali. Rozmawialiśmy kilka godzin, bo taka była naprawdę...
0: Jakbyśmy... A to słuchałem, oczywiście, tak, bo przepraszam, bo zamyśliłem się, ty mówiłeś o audycji o Terrym Woodkindzie i okładkach, tak?
1: Ta druga audycja, bo ta pierwsza...
0: Tak.
1: Ta druga, co ja byłem i był Mariusz.
0: Tak, to oczywiście, jasne.
1: Tak nerdziliśmy trochę, ale to było też fajne, że tak na dobrą sprawę chyba przez dwie czy 2,5 godziny spieraliśmy się i dyskutowaliśmy na temat okładki. Nie? I naprawdę sztuka to też jest sztuka i inne rzeczy niż tylko tam polityka i tak dalej. To też są fajne tematy, o których można podyskutować, można się pospierać. Więc mi by się bardzo podobała taka inicjatywa, żeby faktycznie troszkę więcej tej kultury, tej sztuki do radia wprowadzić. Bo mówię, ja nie tworzę, tak, i nic nie pokażę własnego, natomiast staram się uczestniczyć w jakichś wydarzeniach kulturalnych, staram się szukać fajnych rzeczy, więc też chętnie bym na przykład podrzucił informacje o różnych eventach, czy może jakąś relację z czegoś zrobił, jakiś mały reportażyk. Tak od siebie mógłbym też może od czasu coś wnieść w tym temacie.
0: Jasne, no to mamy jakiś tam plan, żeby spróbować może w tym kierunku. No tu Jarek okazuje się, że trochę taki jest nie, w stydzioch, jak to tutaj napisał, ale to bez sensu. Czego tu się, to raczej się trzeba szczycić i chwalić i tego, że się coś potrafi, nie? Co to za to powód do wstydu, że się coś fajnego robi? Znaczy w drugą stronę, nie? To raczej powód do dumy chyba. No, nie wiem, może jakiś dziwny jestem.
1: Się zadzwonić czai.
0: Nie chcę pokazać się, tu wstydzi czai. Ja taki malutki, nic nie umiem, brzydkie, nie, no brzydkie to co ja... No dobra, no nic, no musimy coś z potrzebą pokombinować, spróbować się jakoś dowiedzieć, co tam się dzieje, nie? Bo coś, widzisz, nie ma odpowiedzi.
1: No też nie dostałem od niego, będziemy dalej.

0: gdzieś ta relacja potrafi przeskoczyć na jakiś taki zupełnie inny gdzieś tam wymiar, tak? Bo jak się kogoś zna, no to też jest, ta osoba w jakiś tam sposób ci bliższa, nie? I, no i potrzeba to jest naprawdę w porządku gość i mam nadzieję, że wszystko będzie ok i że tutaj, to tutaj do nas jak najszybciej wróci w jak najlepszej formie.
1: No też go poznałem dosyć szybko jako takiego, wiesz, bardzo fajnego po prostu gościa, typa. A ludzie, którzy go znają tylko, wiesz, z jego na przykład audycji, to często mają mylne jakieś wyobrażenie o nim, takie bardzo powierzchowne, bo on lubi tworzyć trochę taką aurę wokół siebie, takiego, wiesz, typa spod ciemnej gwiazdy może, czy tam coś. Nie wiem, czy o to nawet chodzi, ale tak po prostu go niektórzy odbierają, a jakbyście go lepiej poznali, to zobaczylibyście, że to jest całkiem sympatyczny właśnie człowiek, nie? No też go poznałem od tej strony, że można liczyć na niego pod wielu sprawach, no i kurde, i też jestem zmartwiony, nie wiem, co to będzie, no wiecie, to nie jest przeziębienie, nie? No umówmy się, więc kurwa mać, no. Że tak powiem, poetycko. No nic, czekamy. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Weźcie tam, wyślijcie jakąś dobrą intencję. Chociaż nie wiem, czy on by się ucieszył z dobrej intencji, men. Może tak, też pewnie by się ucieszył.
0: Widzę, że tutaj Jarek wrzucił swoje kolejne dzieło. Fajne, naprawdę fajne.
1: No kurde, no widzisz, on taki bardzo analogowy jest i to... Nieźle mu to wychodzi, kurczę. To jest normalny artysta, panie. Normalny plastik. Tip plastiku jeden.
0: No, takie i ciekawe, i chyba technicznie całkiem niezłe.
1: No, nieźle. Nie myślałeś, Jarek, żeby na przykład jeszcze robić postprodukcję na komputerze? Żeby na przykład porozmywać trochę, posmużyć na Photoshopie. Ja wiem, że fakturka czasami jest fajna i takie niedokładności właśnie, które sprawiają, że to jest takie analogowe bardziej, ale może jakiś eksperyment, wiesz, narysować coś ołówkiem i zrobić jakąś mocną taką postprodukcję na Photoshopie, żeby to zaczęło na przykład wyglądać jak okładka do książki. Możesz się zdziwić możliwościami, jakie ci daje. Nie wiem, jak tam stoisz z tymi. A, uczysz się. Słuchaj, jakbyś chciał, to ja daję korepetycje całkiem niezłe z Photoshopa. O, już tu sprzedaję swoje usługi, widzisz. O to mi chodziło, żeby cię namówić na korepetycje z Photoshopa. Myślę, że warto. Mógłbyś się, Jarku, zdziwić, jakie możliwości ci daje późniejsza obróbka twoich analogowych dzieł na Photoshopie, tak? Że one zaczną nagle wyglądać po paru maźnięciach, po paru filtrach, po paru operacjach, zaczną wyglądać, kurczę, tak bardziej komercyjnie, tak? Że będziesz mógł to sprzedawać za niezłą kasę na przykład, nie? Jako okładki właśnie do książek czy coś, bo jednak... Co Photoshop to zło, ale adwokat mnie denerwuje. Ty sam jesteś zło wcielone.
0: Adwokat pewnie na Amidze robi. Adwokat to 3D.
1: Nie no, czasami naprawdę można niesamowite efekty uzyskać. Na przykład widziałem świetny tutorial, jak koleś rysuje pierw coś ołówkiem i normalnie cieniuje w sposób tam tradycyjny, światłocień, tak dalej, szkic tutaj, a potem taki rysunek ołówkiem zaczyna kolorować i obrabiać na Photoshopie, że on zaczyna wyglądać jak te popularne okładki do książek fantasy, tak, że macie wszystko tam takie dopracowane, gładkie i realistyczne i jak namalowane tak nie wiadomo czym w sumie. Nie? No bo to ciężko potem już rozpoznać w tym jakąkolwiek technikę, no ale to wygląda po prostu potem tak niesamowicie. Ja jestem akurat fanem i ołówka, i węgla, i tak dalej, ale można po prostu tak od komercyjnej strony wypasić te swoje dzieła fajnie i to wcale nie trzeba dużo roboty z tym. Tak więc, no, w ogóle odezwij się do mnie, Jarku, to może coś tam podziałamy, pogawędzimy może sobie chwilę, to wiesz, to między nami wszystko, nie? Ja, to nie jest tak, że jak się do mnie odezwiesz, to zaraz ktoś się o tym musi dowiedzieć, czy tam coś, czy coś musi z tego wyjść od razu. Po prostu sobie możemy pobajerzyć. Co się stało z potrzebą? No mówiliśmy, no chory jest, miał udar mózgu i leży w szpitalu. I no, nie mówiłem wam wcześniej o tym, bo po prostu no, nie chcieliśmy tak, żeby

0: zaraz wszyscy tam się żulcili, pytali, rozpytywali i mu głowę zawracali. No ale teraz jest taka sytuacja, że po prostu go nie ma, nie? I po prostu, znaczy nie ma kontaktu z nim za bardzo, nie wiadomo co tam się dzieje. Nie ma go znowu w audycji, no to już tak nie chciałem po prostu trzymać, wiecie, w tajemnicy tego, nie? No bo w sumie co to za tajemnica jakaś wielka, tak? Że, no, że jest chory, no, więc... Tak to wygląda, no niestety. Tak więc zobaczymy, co nam będzie. No dobra, Grzechu, dzięki wielkie, że zadzwoniłeś. Myślę, że fajnie było pogadać z kimś. Trzymaj się, cześć. W ogóle tak na koniec jeszcze news, który mnie nie wiem czemu rozbawił. W poniedziałek przed południem w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ulicy Leszczyńskiej w Kielcach jeden z uczniów rozpylił gaz pieprzowy. Konieczna była ewakuacja około 400 uczniów. I tutaj dalej piszą, że wezwano straż pożarną, policję, ewakuacja, syreny, bo rozpylił gaz. Po prostu nauczycielka wyszła, ten psiknął gazem. Czy to nie jest jakaś histeria? Czy to nie jest też jakieś chore, że po prostu ten psiknął gazem i uczniowie się poczuli źle? Tam jakieś takie opisy, że uczniowie nagle poczuli się źle. Czyli co, się zasmarkali i oczy ich piekły, tak? I jakaś oczywiście nauczyciele zaraz pomyśleli, że zrobią sobie jak na filmie, że będą biegali, krzyczeli, ewakuowali, tędy dzieci, tędy! I można się wykazać wtedy, że tak, nie wiem, że bohaterstwo takie, nie? Że tam, za mną! I tam nauczyciel WF-u, za mną! Dziateczki! I tam, skoki, tam... Krzysiu, gdzie jesteś? Chodź tu, biegnij, szybko! Taka jakaś w ogóle cyrk, nie? Cyrk, po prostu cyrk, tak bym to nazwał, cyrk. Psiknął gazem i ewakuacja 400 uczniów, nie? Z drugiej strony, ja bym takiemu rozwydrzonemu Hunsfotowi, jego starym, nie jemu, ja bym go nie karał. Ja bym jego rodzicom dowalił taką karę finansową, żeby wtłukli, bo przypuszczalnie rodzice tego dzieciaka, jakby im ktoś, jak ktoś im tam zwróci potem uwagę, jak pani dziecko, gdzie moje dziecko, bardzo dobre dziecko, to, że se to psiknęło gazem, to odwal się pan. A i jeszcze mu powiedzą, widzisz, jak się uwzięli, Krzysiu, na ciebie. Widzisz, ty sobie psiknąłeś, niechcący tam na pewno zrobiłeś to, a cię uwzięli na ciebie znowu, bo ty jesteś zdolny i oni ci zazdroszczą. Chodź, tu cię przytulę. Dostaniesz nowe klocki Lego, nie płacz. A jakby dostali karę finansową, jakąś taką, żeby im poszło w pięty, to by wtłukli temu i on by się nauczył, nie? Po prostu by mu dali tam... Najgorsza możliwa kara, szlaban na Minecrafta na przykład. I by się zestrał ze zgryzoty. A nie no, wtłuc po prostu, wtłukliby. Tylko ci rodzice muszą czuć, że tych rodziców trzeba ukarać, nie? Bo oni inaczej to będą bronić dzieciaka i tak dalej. Mówić mu jeszcze, że dobrze zrobił, że się go czepiają. Że, albo, że nie miał prawa pan nauczyciel cię za karę, za ucho pociągnąć. Oskarżymy go o pedofilię. Na przykład, że cię... w strefie erogennej na uchu cię dotykał coś, nie wiem. Nie wiem, karać po prostu tych patologicznych rodziców, bo to jest patologia. Jak ktoś nie potrafi dziecka wychować tak, że ono nosi ze sobą do szkoły gaz i psika, albo dewastuje coś, albo, nie wiem, robi kupę na środku klasy, zakłada nauczycielowi kubeł na głowę, to jest wszystko brak, zupełny brak wychowania, tak? To są tacy właśnie... rodzice, którzy albo się albo wychowują całkowicie bezstresowo, albo się w ogóle nie interesują i ich wychowywanie się ogranicza do spytania się, i co tam w szkole? Dostałeś, o, czwórkę, to niedobrze, to piątkę powinieneś. Następnym razem spróbuj piątkę. Takie rozmowy, nie? Ja się często przyglądałem, jak rodzice wychowują swoje dzieci i widzę, że bardzo mało jest w ogóle jakichś takich rozmów, że a dlaczego to zrobiłeś, a wiesz, że nie powinieneś tak, a wiesz, że krzywdzisz tam kogoś, tylko wychowywanie się ogranicza co najwyżej do takich rad w stylu se nie dawaj w kaszę dmuchać, tam coś w tym stylu, nie? Takie bardziej wychowywanie na cwaniaka, na sybiksa. I naprawdę są tacy, jest większość takich, przypuszczam, rodziców, którzy wychodzą z założenia, że tak trzeba wychowywać, że właśnie nie dawaj se w kaszę dmuchać, jak dają, to bierz, jak biją, to uciekaj, takie, wiecie, rady, nie? Jakby Ferdek Kiepski wychowywał. Żadnych takich w ogóle pogłębionych, nie wiem, rozmów, nie? Z dzieciakiem o życiu, o tym, o stosunku do innych ludzi, nawet takich, że warto, nie wiem, że warto szanować starszych, bo oni wiele w życiu przeżyli, trzeba im odpuścić, coś takiego, nie? Tylko wiecie, taki w ogóle brak jakiegokolwiek, tylko albo takie, że żeby miał piątki same, nie? Że, i to wszystko załatwia. Albo takie przeświadczenie, że to szkoła ma wychowywać. A, nie wiem, czy szkoła powinna wychowywać. Z jednej strony może powinna, to przynajmniej okazuje się, że rodzice często nie mogą podołać temu wyzwaniu, niestety. To może faktycznie szkoła, w ostateczności niech już ta szkoła wychowa trochę. Nie przypominam sobie za bardzo lekcji takich, które by do czegokolwiek wychowały. Niby, patrzcie, są te lekcje religii psu na budę w sumie, które nic nie dają, za które najczęściej dostajesz piątkę, co byś tam nie robił i uczysz się, który tam święty był mniej jebnięty i to wszystko, a jakieś takie lekcje, które były lekcje wychowawcze z prawdziwego zdarzenia, nie? Ja nie pamiętam, miałem coś takiego jak lekcja wychowawcza w podstawówce, ale tam były jakieś takie w ogóle bzdety. Tam były takie, że ktoś tam się źle zachował, i omawianie tego, to było już takie najbardziej zaawansowane, nie? I najwięcej wnoszące, że ktoś z klasy się źle zachował i czemu on się tak źle zachował i dlaczego to było złe. To takie coś. Żadnych takich w ogóle ciekawych rozmów czy coś. O, a Radusowi stary kazał unikać konfliktów. A jak nie ma innej opcji, to przed wpierdolem dać ostrzeżenie. To taka lekcja. A mi mistrz kazał unikać niepotrzebnych walek. Mistrz kazał mi unikać niepotrzebnych walek. Do widzenia panu.
1: Jakiś ciota ten twój mistrz.
0: O ty. A co tam? Dam mu nauczkę. I cios węża. No, najgorsze dzieci, tutaj twierdzi Lukacjusz, że dzieci urzędasów, a ja myślę, że najgorsze dzieci to są dzieci gliniarzy, polityków, urzędasów i księży. Dzieci księży. O, a Grzesiek dokuczał księdzu w gimnazjum. No, wiecie, że ja w ogóle nie chodziłem do gimnazjum, za moich czasów nie było gimnazjum. Nie byłem nigdy gimbusem, tak jak wy. Wy gimbusy. No i nie wiem, i potem, nie wiem, wy też macie w rodzinie na przykład takich bliskich, którzy oceniają innych tylko w kategoriach na przykład, że zadzwonił na urodziny albo dał prezent i to wszystko, i to wszystko jest? Bo ja niestety tak. Tylko takie kryteria. Czy dał prezent i czy na urodziny zadzwonił. I czy pamiętał o urodzinach. To jest tylko to. I nic innego w sumie. No, a jako, że czasami zapominam zadzwonić na urodziny, to podpadłem trochę. I część rodziny nie za bardzo chce ze mną się widzieć, bo nie zadzwoniłem na urodziny, czujecie? Nieważne, że tam się starasz, że starasz się, wiecie, jakoś tam porozmawiać, się przejmujesz cudzymi sprawami, współczujesz coś tam w ogóle. Wszystko to nieważne. Ważne jest, że nie zadzwoniłeś na urodziny. No, także bywa i tak, nie? I to są ludzie, którzy pewnie mają bardzo wąską tą umiejętność, taką zawężoną tą percepcję jakąś i komunikację i wszystko inne, bo się nigdy tym nie interesowali. Za bardzo takimi rzeczami nie rozmyślali o tym. Interesowało ich właśnie, co kto ma, ile ma i dlaczego ma, a jak ja mogę mieć, a jak już będę miał, to co wtedy, to może dam temu. Bo są ludzie, którzy potrafią okazywać miłość na przykład tylko, na przykład dając, nie? I to jest ich sposób. Ja tu nie krytykuję, no to każdy jak tam potrafi, nie? Ale to trochę smutne jest takie coś... Tak? Najlepszy czas w gimnazjum? Pewnie by się sporo gimbusów znalazło. A są tacy, co uważają, że to jest bez sensu, to te gimnazja, nie? Że to jest takie nie wiadomo co trochę, że... No nie wiem. A ja ciężko przeżyłem edukację. Trafiałem na... szkoły, nie wiem, zawsze się źle czułem w szkole, nie? I w technikum się źle czułem, bo nie podobało mi się zupełnie. Bardzo dużo przedmiotów ścisłych, z których jestem słaby i konieczność takiego po prostu wkuwania i nudy, i fizyka, i chemia, i wkuwanie. Zero jakiejkolwiek przyjemności kojarzę z tą szkołą. Liceum to... jak w technikum były takie dzieci, wiecie, z trochę gorszych domów, tak dalej, takie bardziej, wiecie, wygadane, wyszczekane, takie bardziej, wiecie, takie bardziej ziomalskie może klimaty, to w liceum takie jakieś synusie i curusie z dobrych domów, skarże pyty takie, lalusie, no, też z wyjątkami jakimiś, nie? Ale i tak źle, i tak niedobrze, nie? Najlepiej było w artystycznej szkole, tam jakieś bratnie dusze znalazłem, nie? Bardziej. No ale tam takie, wiecie, niebieskie ptaki, nie? Trochę bardziej. I ludzie z jakimiś tam problemami, artyści, twórcy. No tam zdecydowanie najfajniej było, ale też w sumie się tak za dużo nie nauczyłem. To taka szkoła, taka fabryka artystów bardziej niż rzemieślników, a ja jestem jednak rzemieślnikiem bardziej. Tak więc... nie było żadnej zbyt dobrej szkoły. Do liceum w ogóle się nie dostałem, plastycznego, państwowego, tam w ogóle. Mój stary miał... artystyczne szkoły tworzą ludzi nieżyciowych. Być może, życiowe kaleki, tak uważa adwokat. Być może. Mój stary miał dobry, chciał się dostać do tego, do wyższej szkoły, do ASP, i się nie dostał, bo jako przysługę zrobił, namalował obrazy swojej koleżance, która właśnie była trochę taka, wiecie, cienka w tym, i poprosiła go, żeby, bo stary był zdolny, żeby namalował jej. On to zrobił, przyjęli ją, a jego pracę powiedzieli, że to ktoś inny mu to namalował, bo wcześniej widzieli obrazy tej koleżanki i on jakby wpadł, że to nie jego są. I go nie przyjęli. Tak więc widzicie, tak się wychodzi na zrobieniu komuś przysługi, nie? No może nie powinien takiej przysługi robić, bo to było takie oszustwo trochę, nie? W sumie, ale stary taki był, jak go ktoś poprosił o coś, to on zaraz tam, no nie ma sprawy, proszę tutaj. Ale no widzicie, tak to jest. No, już kiedyś wspominałem o tym. Teraz jakbym mógł cofnąć czas, to w ogóle do żadnej szkoły bym nie poszedł. Nawet bym podstawówki nie skończył. Bo uważam, że mi to nic nie dało zupełnie za bardzo. Ale to jest taki wyjątek. Myślę, że jednak większość ludzi takich normalnych powinna chodzić się trochę poedukować. Przynajmniej, żeby pobyć z innymi ludźmi, może, nie wiem. Albo... Ale popatrzcie, tylu jest tempaków dookoła, którzy w ogóle jakichś najprostszych rzeczy nie wiedzą, takich, nie wiem... nie wiedzą, kiedy był chrzest Polski, kto odkrył Amerykę, czy Ziemia krąży wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi. Tacy, wiecie, w ogóle jeśli chodzi o wiedzę, to tacy analfabeci, nie? To takie po prostu tempaki całkowite, nic nie wiedzą. To ja się nie uczyłem i wiem, nie? A oni... Cóż, nie wiem, co musieli robić, że nie wiedzą nic. Zabawne, jak potrafią, że ten, jak tak starają się zabłysnąć i wychodzi, że nic nie wiedzą, a oni, kiedy była bitwa pod Grunwaldem? O? I tak się chwalą, że to wiedzą, że tą znają tą jedną datę, co każdy zna. To jest taka przysłowiowa właśnie taka, nie wiem, znaczy taka, wiecie, typowa, taka jedna, jedyna data, którą każdy zna, tą właśnie bitwę pod Grunwaldem, nie? I ja wiem, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. No brawo, Lukacjusz, brawo. Lukacjusz tu wie akurat. No. To jest zabawne, taki tempak, który nie wie nic, chce pokazać, że coś tam wie, że tą jedną datę zna, nie? A najlepiej jak taki, co jeszcze w ogóle nic nie wie o historii Polski, to sobie jeszcze nosi jakieś ciuchy patriotyczne, nie? I wielki patriota. No, syn nosi, bo podobają mu się po prostu, bo chce szpanować i w środowisku być postrzegany jako taki właśnie swój gość, nie? Z podwórka, taki twardziel, ubierze sobie koszulkę patriotyczną i wielki kozak, nie? Od razu. To jest żałosne, po prostu żałosne też. Nie mogę z takich ludzi. Dobra, to ja sobie idę, w sumie prawie 3 godziny audycji. I wpadnijcie. Kurczę, wiecie co? Był ostatnio Byte Eater w ogóle we wtorek, bo on się do mnie coś odzywał przed audycją, ale mnie wtedy nie było. Dopiero potem to już tam nie odpowiadałem. Coś nie wiem. Była w ogóle audycja Byte Eatera w ostatni wtorek? Nie wiem. Wiem, że był Błażej. Maxa już chyba nie będzie, bo znowu go nie było. Już chyba mu się odechciało nadawać. A Skubaniec się deklarował, że powróci tutaj i ponadaje. No ale już tyle już nie było, że z taśmy była. A... Bajt zaczął pić, tak? Niewyraźnie mówi. Komp siadł. A miał jakiegoś dostać nowego kompa od jakiegoś tam słuchacza. Coś się cieszył, że mu ktoś wysyła. To może był taki przypadek, jak mi chciał jeden słuchacz wysłać komputer i po korespondowaniu tam, dziękowaniu tak dalej, to w końcu mi nie wysłał. I przestał odpowiadać. To może też taki przypadek był, że w rezultacie nie dostał tego nowego sprzętu, a wiem, że właśnie tak, padają komputery na wiosnę. Jezu, jak mi padnie komputer, to ja nie mam na nowy, szczerze, to od razu mówię, to zamilknę na długi, długi czas chyba, bo niestety, Jezu, wytrzymaj jeszcze trochę komputerku, kochany, jeszcze trochę może, co, zanim odłożę na jakiś nowy, bo to będzie dramat, a on już dosyć stary jest, leciwy. Nawet nie będę robił żadnej zbiórki, no słuchajcie, no umówmy się, nie jestem, kurczę, taką gwiazdą jak jakiś tam Seba, czy Łysy, czy Tajfun, o jakiś tam Tajfun jest, żeby dostawać tam po 1000 zł od sponsora i zbierać po kilka koła na posiedzenie jedno, gdzie jem na przykład konserwę, czy Beckham, czy śpię na przykład, bo są tacy, co śpią i im wysyłają pieniądze. No to umówmy się, no ja nie zasługuję, żeby robić tu jakąś zbiórkę na komputer. No w końcu tylko parę lat tu nadaję audycję, więc no nie będę prosił, bez sensu. Z komórki, żeby nadawać, tak? No to może z komórki, faktycznie. Mam nową komórkę, to mogę nadawać. No. Też jest taka jakaś prawidłowość, że jak się wali, to wszystko, więc teraz się spodziewam najgorszego u siebie. Aż się dziwię, że u mnie się nic takiego w sumie jakiegoś... Znaczy dzieje się, dzieją się niefajne rzeczy, ale nie aż takie. Czekam, aż dowiem się, że mam raka, albo właśnie mi się zepsuje komputer. No co, co jest grane? Czemu jeszcze nie ma? Naprawdę, to jest tak... To jest aż dziwne. Aż dziwne. Może jakaś śmierć w rodzinie znowu? Kolejna? No, to jest takie dziwne, że u mnie się nic takiego nie dzieje mega strasznego. Tylko takie standardowe przeciwności losu cały czas, ale tak ogólnie to żyje. To jest aż dziwne, że mi ręka nie odpadnie, że kiły nie złapie jakieś. Naprawdę dziwne. Mnie piorun nie trafi. Naprawdę. Masakra jakaś. Za dobrze jest. To jest tak dobrze, że aż się niepokoję. Naprawdę. Jeszcze mi się uda zebrać na czynsz. To już w ogóle będę zdziwiony. Nie, to ja chyba śnię. To muszę się uszczypnąć. Się muszę obudzić. To się nie dzieje naprawdę. No, także... Jest jeszcze ktoś na antenie? No, słucha nawet 55 osób. A czemu nie 44? Ładniejsza liczba. No, cisza przed burzą. No właśnie, to nie jest bez powodu takie powiedzonko. Cisza przed burzą. Żeby zagrać w lotto, myślisz? Tak. To by było nawet dziwne, jakbym wygrał, nie? Takie dziwne. Wyobraźcie sobie, przychodzę tutaj... No. No dobra, chyba już nie mam o czym gadać. No, zapytaj się, Grzesiek, Maxa, czy coś jeszcze będzie. Tylko, no i pozdrów go tutaj ode mnie, od słuchaczy w ogóle i tylko powiedz, że jakby chciał coś nadawać, to raczej tak regularnie, nie? A nie, że się zjawi na przykład raz teraz, a potem go nie będzie 3 miesiące znowu, nie? A potem znowu się zjawi. To raczej odpada. Ale tak czy owak, fajnie, że był, fajnie, że... Chyba z Maxem jest trochę tak, że on może się nieco zawiódł na tym, że audycje anglojęzyczne... nie miały jakiegoś tam odzewu, feedbacku dużego, co mnie jakoś nie dziwi. No wiedziałem od początku, że tak będzie. To już jest taka niszowa rzecz. Nie dość, że niszowe radio, mało tu osób, to jeszcze po angielsku, prawda? No to znowu odfiltrować tych takich nieuków jak ja, którzy nie znają dobrze angielskiego. No to w ogóle zostaje malutka grupka. No i cóż, no i tak bywa niestety. Szkoda. No, także... Także tak to wygląda. W tym tygodniu mam nadzieję zrobić jakieś trochę ciekawszego spoilera w końcu. Nie wiem, czy nie zamienię go na Hiro, ponieważ komiksy jednak trochę się nie kwalifikują do audycji o filmach, prawda? Trochę to nie pasuje, to by już było takie mocno na siłę. No, a jest jednak ta marka... Ta audycja w sumie taka, do której można wrzucić coś takiego jak komiksy i chciałbym trochę coś poopowiadać o komiksach. No nie wiem, czy taki wpytkę. Raczej chyba to jest takie sobie teraz. Ale jest. No zawsze można powiedzieć, że jest takie sobie, ale jest, nie? Lepsze to niż nic. Tak bym to określił ze swojej strony. Ale też, no, całe szczęście, że Ola i Zenon zadzwonili, to myślę, to wtedy jest fajnie, nie? W ogóle jak ktoś zadzwoni, można pogadać, a oni jeszcze fajnie się z nimi gada o tych filmach, bo oni się trochę interesują, trochę wiedzą, mają gadane i to się jakoś tak przyjemnie wtedy robi, fajnie. I są długo na antenie, nie ma, że powiedzą dwa zdania i idą sobie, tylko można sobie na spokojnie pogadać trochę. Lubię z nim, jak oni się pojawiają w spoilerze. A na przykład Ola jest fanką komiksów, czyta różne komiksy i może ona się zjawi właśnie w tej audycji i sobie porozmawiamy o różnych komiksach najlepszych. Już od dawna planuję taką audycję o komiksach najlepszych. Takie, które można polecić z czystym sumieniem jako takie właśnie, że musisz je przeczytać. I też dla tych, którzy na przykład się nie interesują komiksem, nie czytają za bardzo i pamiętają tam Tytus, Romek i Atomek, Koziołek, Matołek, tak, to właśnie tak, ktoś ma takie pojęcie, a chciałby się przekonać, że jednak to jest coś bardzo wartościowego, często lepszego niż film i głębszego i ciekawszego i więcej w tym jest fantazji w ogóle. No to właśnie polecimy różne tytuły na pewno wam wartościowe, takie, na których się z pewnością nie zawiedziecie. A macie jakieś... Jak można przeczytać komiks? Hehehe, tutaj się śmieje adwokat Lepper. No,

Witam was serdecznie, drodzy słuchacze. Zły wilk się kłania. Zdzisław Wilk, to ja. No i zaczynamy audycję. A co dzisiaj będzie? No, będą mianowicie loremy ostateczne chyba. Tak jakoś wychodzi, bo... No, wiecie, dużo się u mnie teraz dzieje. Cały czas rejwach. Jakieś dziwne akcje, o których może coś tam wam powiem. Parę słów, ale też nie chcę się za bardzo rozgadywać, bo kto wie, jak to się skończy. Może jeszcze, wiecie, sądy. Sądy, policja i tak dalej. Takie mam teraz klimaty. No i ciężko w takich warunkach się skoncentrować na przygotowaniach do audycji. No i jeszcze robota, dużo roboty, bo zbieram panicznie hajsy, jak to się mówi. Albo jak kto woli, pieniążki. Pieniędzory. No i to też nie jest taki czas sprzyjający twórczości. No... A poza tym duchota straszna. U was też taka duchota? No w dzień to się wytrzymać nie da po prostu. Idzie ocipieć, że tak powiem seksistowsko. Ocipieć. Mógłbym powiedzieć inaczej, użyć tutaj męskiego odpowiednika, ale to jest bardziej wulgarne. Ocipieć to nie jest takie brzydkie słowo, nie? Nawet jak gdzieś w towarzystwie jakiś cioć czy mam powiecie... że ktoś tam ocipiał, no to nikt się tak nie obruszy. A jak powiecie, że ktoś no nie, no nie będę tak wulgarnie się odzywał, bo jakiś taki się robię w ogóle chamski ostatnio, to przez te patostreamy oglądam tych patusów i sam się zamieniam w patusa. No i pozdrawiam was w ogóle serdecznie, wszystkich, tych, którzy słuchają z offline'u, tych, którzy wpadli dzisiaj online, tych, którzy są na czacie, a w szczególności oczywiście piękne panie. Białoglowy, że tak powiem. No, a dzisiaj będziemy sobie tak luźno gawędzić i trochę newsów, trochę jakichś tam ciekawostek. Może wy zadzwonicie i podrzucicie jakieś tematy. Może też podrzucicie jakieś tematy na... czacie, które ja podejmę, bo posiadam wiedzę, w ogóle się na wszystkim znam, tak mam, że się znam. Czy słuchałem wczorajszej zastępczej pogadanki? Etamie, był ten problem, że pierw było chyba dobrze wszystko słychać, a potem jak zacząłem słuchać na streamie, to się okazało, że słychać leniucha, słychać wódza chyba był wódz, a ciebie nie. Tak jakby pozostali cię słyszeli, a ja nie. Więc chyba w jakąś inną gęstość wywędrowałeś. No, proponowałbym, kurczę, tam poustawiać wszystko, bo wyglądało na to, że... No tak, nie, no pierw słuchałem, potem nie słuchałem, potem znowu słuchałem. No właśnie, dosyć długa była pogadanka, to tak... Różne tam sprawy w międzyczasie były, to tak nie całości słuchałem faktycznie. Kuba nawet jest. Pozdróweczka. Co tu pisze Kuba? Że miało być jeden dzień po końcu świata. Rok i 100 lat. To nie wiem, o co chodzi. Po prostu się popsuło, odpowiada Etam. No, tak bywa, tak bywa. To weź tam waść napraw łaskawie, no bo co to za radio, że nie słychać prowadzącego, to dyskietka się z workbenchem Etamowi źle czyta, taka jest podpowiedź. No właśnie, jest też prośba, abym pozdrowił gejów, to pisze Ummo, no pozdrawiam cię Ummo.

0: i innych gejów. Pozdrawiam wszystkich gejów, a w szczególności Ummo. A mówiłem właśnie tak, zapowiadałem, że będzie audycja o tym, co będzie, jak nas nie będzie, jak nas zabraknie tu na ziemi. Chciałem ten temat przygotować, no ale wybaczcie, nie zdążyłem. Krótko mówiąc, właściciel mieszkania, które wynajmuje, okazał się świrem. I wiecie co, i nie mówię to w tym sensie, że go tam nie lubię, to swoją drogą go nie lubię, ale nie mówię tak, że o, ty świrze, tylko się okazał centralnie wariatem, no wiecie, takim po prostu zaburzonym człowiekiem, nie? Stawiam na syndrom Delbrucka. Nie nowy, bo ja się jeszcze nie przeprowadziłem, mam czas do końca miesiąca, tak? Jeszcze tu jestem parę dni, gdzie jestem. No i po prostu okazało się, że centralnie, słuchajcie, czub. Czub taki jak z choinki, ze szczytu choinki. Swoją drogą, ja to mam szczęście, nie? Oczywiście musiało się to mi zdarzyć, no. Co nie oceniaj, no panie, no nie potępiaj, tu pisze Jarosław. No ale to jak już tak się ktoś zachowuje centralnie jak czub i opowiada ma jakieś opowieści z siódmej gęstości i wariuje i mu odbija i piątej klepki mu brakuje, no to co, jak mam to nazwać, no to co, jak śmierdzi, to się mówi, że śmierdzi, a nie, że pachnie, no albo, że piękny zapach inaczej w imię poprawności politycznej. Swoją drogą dzisiaj sobie tak pomyślałem, że ta poprawność polityczna, tak znienawidzona przez wszystkich, wręcz wróg publiczny numer jeden, ta poprawność polityczna, prawda? Wszyscy jej chyba tutaj nienawidzicie. Czy jest w ogóle ktoś, kto lubi poprawność polityczną? Ręka do góry na czacie. Chyba ewentualnie to ja tu liczę na Kubę chyba tylko, bo on, wiecie, on jest taki, że on się nie wstydzi popierać jakieś takie poglądy, które są powszechnie nielubiane, że tam jakieś mniejszości. No, Kuba tu lubi poprawność. No, Kuba, ale wiecie co, bo Kuba wszystko lubi. Kuba to wszystko lubi, wszystko fajne, super. Ale to nawet jest takie miłe, bo to, wiecie, to zawsze to lepiej niż ktoś taki, kto nic nie lubi, nie? I nikogo nie lubi. W zasadzie ja taki trochę jestem, bo ja tak w zasadzie to nikogo nie lubię. No dobra, was lubię tylko. Wszystkich was tutaj wokół Nocnego Radia. To zrobiłem taki wyjątek sobie i was lubię. No ale z tą poprawnością polityczną, tak sobie dzisiaj pomyślałem, że że ta poprawność polityczna mogłaby w odpowiednim momencie zadziałać i uchronić nas przed II wojną światową, bo Hitlerowi by zabroniono mówić bardzo niepoprawnych politycznie rzeczy w tej piwiarni, gdzie wygłaszał swoje różne orędzia, nie? Gdyby zadziałała ta poprawność, to nie mielibyśmy II wojny światowej i milionów ofiar, nie? Dziesiątek milionów ofiar, chyba nawet setek milionów ofiar. No i co? I źle? Źle? A tu można było szybko zadziałać i powiedzieć, panie Hitler, nie wolno mówić takich rzeczy, proszę opuścić nasz lokal, my tutaj nie używamy takich słów, proszę wybaczyć, zacytuję, pieprzony Żyd. Do widzenia panu. No i co? I on wyrzuciliby go z jednej knajpy, z drugiej, on by się załamał, bo to był wrażliwy bardzo człowiek. Hitler to był bardzo wrażliwy człowiek. Mielibyśmy, bo Stalin by ją rozpętał, pisze Jarosław. No być może. No ale to można by w ramach tej poprawności też Stalinowi zakazać różnych tam rzeczy. Chociaż Stalin to jakoś tak fartem doszedł. Chyba Pan Bóg czuwał, bo tak jakoś fartem tu się wkręcił, tu nie poinformował jakiegoś tam rywala Trockiego chyba, tak? Że tam na pogrzeb Lenina i tam się wkupił w łaski i coś, i coś, i coś, i coś. Swoją drogą Hitler też już wielokrotnie podkreślałem, że miał strasznego farta, uniknął chyba z 40 zamachów, ale ja bym stawiał raczej na klony tutaj, że to klony były Hitlera, albo może miał po prostu sobowtórów i to sobowtóry ginęły, a potem ogłaszano, że wódz przeżył, opatrzność czuwa. No właśnie. Tak, chciałem powiedzieć o tym, że niezależną TV, NTV popularne zablokowali. No to znaczy, nie chodzi o to, że zablokowali całą telewizję, ale chodzi o to, że jeden filmik, jakiś o witaminach im. Audycja o witaminach z 2014 roku, jak tutaj podpowiada Etam, ona została zablokowana. I Janusz, wydawałoby się, że Janusza nic nie rusza, no a jednak rusza, no. Opowiedz o wariacie, prosi Kuba. No co tu opowiadać, no to trzeba się litować, ewentualnie uważać i nosić w kieszeni gaz. Nie, autentycznie, jak ja to mieszkanie będę zdawał, to wiecie, to tu już poprosiłem tutaj kolegę, żeby pomógł i jakimś tam świadkiem był w razie czego, bo to cholera wie, co świrowi do głowy uderzy, nie? Strzeli, wyciągnie jakiś nóż, coś, albo zacznie, nie wiem, na golasa biegać, albo będzie chciał mnie zgwałcić, to wiecie, to trzeba wtedy obalić na ziemię, oszczać płaszcz. No, nie no, no, zdradzę wam, że na przykład dzisiaj zadzwonił do mojej matki i opowiadał na mój temat, że jestem, że mam problemy z prawem i że on był w mojej sprawie przesłuchiwany. Tak jakieś dziwne opowieści, kurwa. No i myślę też, że chyba zmyśla na temat opłat, które tu mam z nim uregulować. Też go fantazja chyba poniosła. I pewnie go poniesie też, jak będzie, bo zrobił tutaj oczywiście listę, że łyżeczki 5 sztuk, tutaj będzie pewnie wszystko wyliczał i mu wyjdzie, że mu ukradłem łyżeczkę srebrną tam gdzieś tam po dziadku coś i coś. No i z policją chciał jutro już przyjeżdżać, znowu nie, najprawdopodobniej nie przyjedzie, no, i cały czas mam z nim takie akcje. Więc niewykluczone, że się z nim spotkam w sądzie, bo to jest już po prostu nękanie, nie? Nękanie i on na przykład myśli, że on może tu w każdej chwili przyjść, na przykład o sobie, pewnie myśli, że nawet w nocy może tu przyjść na kontrolę, czy mam na przykład czysto, czy coś. Taki, wiecie, dziwny człowiek, chyba, który się za dużo gansów opił. I to jest w ogóle zatrważające, jak wielu wokół nas jest takich świrów. No właśnie, czy pada u kogoś? Pada. Jak fajnie, jak pada, nie? Teraz, jak nam brakuje tego deszczu. Strasznie tak ta duchota. Te spocone pachy. O Jezu. Drugą powącham, może będzie mniej śmierdziała. O Jezu, jeszcze gorzej śmierdzi. Czekajcie, no, nogę powącham. O Jezu, strasznie. Lepi się. Nie mogę, ale... Nie mogę ramion, bo mi się pachy skleiły. O Jezu, co... Nie no, żartuję, aż tak źle nie jest. No, w każdym razie... Ja tak się dużo aż nie kąpię, no. Ale za wodę to mam tyle do zapłacenia, że to żaden z was tyle nie ma. No. I prądu też dużo nie ciągnę, bo tam, co tam, siedzę przy komputerku i jedna żaróweczka się pali, ale też mam tyle do zapłacenia, że żaden z was nie ma tyle. No i jeszcze jak, chyba za ciepło mam mu coś zapłacić, mimo że lato jest, to on coś tam za ciepło. Ja nie wiem, ja się nie znam, będę musiał to rozkminiać teraz. Dziwny człowiek, mówię wam, syndrom Delbrucka, czyli popularna mitomania. Nie wydaje wam się, że o, Karino jest, zdrowaś, pozdróweczka serdeczne. I... No, w ogóle ja się strasznie cieszę, że mnie słuchają fajne dziewczyny. To się bardzo w ogóle raduję tym, bo dużo jest fajnych dziewczyn w ogóle w radio. I mnie słuchają. Jestem chyba najbardziej sexy. Tak nieskromnie powiem. Przepraszam za brak skromności, ale po prostu muszę się jakoś po prostu podbudować, bo... Kiepski nastrój, ale wiecie co, tak jak sobie pogadam trochę w radiu i tak na siłę się rozweselę, to przypomina trochę gimnastykę. Jak nie chce nam się w ogóle wstać z wyra, w ogóle wszystko nas boli, ale już zaczniemy biegać, gimnastykować się, to tak jakoś się nastrój pojawia. Kolega tutaj, ten psycholog mi powiedział, dał mi receptę. No, Karino to jest w ogóle chyba, to znaczy konik. po francusku? Po hiszpańsku? Po hiszpańsku chyba. A Etam tu pręży muskuły i się przechwala, że to on jest najbardziej sexy. I się tutaj kobyłka ponoć, tak twierdzi Karino. To tak kobyłka? Kobiałka może. Kobiałka to chyba jest kobieta, nie? Bo tak się jakoś po staropolsku. Kobiałki. Idziemy na kobiałki? No i widzicie, świrusy. Świrusy są dookoła nas. I strach się normalnie bać. Co to będzie? I zastanawiam się jeszcze, jak to wszystko rozegrać. No nic, najwyżej będziemy się tutaj trachać, szczelać, nie? Może użyję swoich umiejętności aktorskich i będę udawał takiego na postrach, takiego dresiarza, rodem żywcem wyjętego z patostreamów jakichś najgorszych YouTube'owych. A może też będę udawał wariata i tak pogadamy sobie jak wariat z wariatem. No nie wiem. No ale wracajmy do tego Janusza. Janusz napisał, dramatyczny jakiś wpis się pojawił na fejsie, że zablokowali mu film i to cenzura wraca i co to będzie. No i faktycznie coś nie do końca mi tu coś... No coś tu nie gra, słuchajcie, bo faktycznie jest jakaś cenzura. Niby YouTube ma prawo, tak? Cenzurować co sobie chce. No ale co, o witaminach nie wolno już mówić? Może ktoś zgłosił, tak? Może się komuś nie podoba to, że się mówi o witaminach, bo nie wiem, może Big Pharma zgłosiła, bo tam jest na YouTubie jest takie coś jak zgłoś. Można zgłosić, że film, no i tutaj mamy do wyboru, propaguje jakieś wulgaryzmy, seks, coś tam mamy do wyboru. Możemy kogoś nakablować. Wszyscy kablujemy, kabluj i ty. I zapiszmy się do klubu Małego Kapusia, tak jak to było w 1984? No, u Orwella, no to tak mogłem powiedzieć od razu, u Orwella, żeby nie wyjść tu na zapominalskiego ignoranta. Tak jak było u Orwella, że do klubu Kapusia wstępujemy i zgłaszamy wszystkie filmy naszych wrogów, naszych konkurentów, żeby tam ich pokasowali. No a wiecie, jak on dostał na przykład strajka, czyli takie pierwsze ostrzeżenie, to dostanie jeszcze dwa i mu skasują kanał. A pomyślcie, jaki to dramat. Gdyby skasowali na przykład kanał Nocnego Radia YouTube'owy, to by jeszcze byśmy to przeżyli. Mamy tu archiwum, ale taki Janusz, co on głównie działa na YouTubie i ma tam audycję z wielu, wielu lat, to jak jemu to wykasują, to jest koniec dla niego właściwie. I łatwo kogoś takiego zniszczyć, bo tutaj działają pewnie jakieś algorytmy. Tam jest taki ruch na YouTubie, że pewnie nikt tego nie sprawdza, tylko po prostu z automatu tam, jak jest ileś tam zgłoszeń, więcej niż ileś tam, to się automatycznie kasuje. Można się niby odwołać, ale Janusz twierdzi, że formularz mu się tam w ogóle nie uruchamia, nie pojawia. Pojechał nawet pod siedzibę Google'a, to go tam nie wpuścili i powiedzieli, że ma spadać na drzewo, banany prostować. No to już, to jest trochę skandaliczne moim zdaniem, bo takie duże medium jak YouTube powinno jednak tych znaczących przynajmniej, no mogliby ustalić na przykład, jeśli masz więcej niż 10 tysięcy subów, a swoją drogą ciekawe ile ma Janusz subów NTV. Zobaczymy. Y... 115 tysięcy. Myślałem, że więcej. No to wiecie co? Dzisiaj to jakiś tam Rapatus, Srafatus czy inne patusy mają po milion, nie? Daniel Magical ma chyba z 200 tysięcy, a Janusz tylko 115. To jest niesprawiedliwość dziejowa. No niestety. No i Janusz nawet pojechał pod siedzibę Google'a i nic, nie wpuścili, nie ma z nikim porozmawiać. chociaż jakiś telefon, nie? A z tego, co ja wiem, to te patusy czasami mają jakiś telefon do Google'a, przepraszam, do YouTube'a. No, no, ale to na jedno wychodzi, bo YouTube należy do Google'a. Ale to myślę, że chodziło im, jak się przechwalali, o to, że mają telefon do kogoś, kto jest z agencji YouTube'owej, czyli z takiej agencji, która współpracuje z YouTube'em i ma tam jakieś dojścia i możliwości działania. No, tak jak tu pisze Furiat, taki Daniel Magical, który właściwie żyje z tego, że pokazuje, jak jego mama robi pod siebie i się stacza coraz bardziej i na tym zarabia, że obrażają jego matkę cały czas, to on wyciąga 2000 zł dziennie, nie? Sobie. A taki Janusz tam prosi, no, jeśli znajdzie się jakaś dobra dusza wśród was, która zechciałaby wspomóc nas w naszej misji, to będziemy niezmiernie wdzięczni. W tym miesiącu zebraliśmy właśnie 120 zł. Dziękujemy wam, kochani. Obiecujemy, że wydamy te pieniądze na rozwój naszego medium, naszej niezależnej telewizji. Dziękujemy. No a taki Daniel Magical tam, który do swojej matki mówi, cytuję, zamknij pizdę do mamy. A mama mówi do drugiego swojego syna, żałuję, że cię urodziłam i że wracasz do domu dziecka. To są autentyczne teksty. No to zgarnia sobie w nagrodę, że taki jest wspaniały i miły dla mamy. Dostaje od ludzi 2000 dziennie. A mimo to szkoda mu często wydać tam na coś. Taki bardzo za pieniędzmi jest. Ostatnio wywalił zresztą z domu jednego słuchacza za to, że śmiał powiedzieć coś takiego, że no, dostał bana, a nadaje cały czas. No, na innym kanale sobie nadaje. Wywalił słuchacza z domu, bo tam do niego przyjeżdżają ludzie, za to, że powiedział coś w stylu, że Daniel zarabia na frajerach. Co jest w zasadzie prawdą, bo znaczy na frajerach. Okazało się właściwie, że słuchają tego głównie małe dzieci, takie dziesięcioletnie. No i uczą się, że sposób na życie to jest chlać, nic nie robić, mówić do matki właśnie to, co powiedziałem wcześniej. Że najważniejszy jest pieniądz, wuda i disco polo to najlepsza jest muzyka. Swoją drogą statystyki, 60% Polaków podobno uwielbia disco polo. Ponoć kiedyś to było 90%. No, też fajnie, nie? Tak, może to ma jakiś związek z poziomem potem intelektualnym ludzi. No przykre trochę, że... No, ale no, ludzie lubią. I disco polo podobno jest na YouTubie najpopularniejsze. Najwięcej odsłon. To są w ogóle miliony. Tak twierdzą ci, którzy się tam interesują statystykami. W mediach różnych, na portalach to jakoś posprawdzali i wyszło, że disco polo jest najpopularniejsze. No cóż, to powinna właściwie minuta ciszy być. Ja nawet lubię z czasu do czasu tam przez chwilę posłuchać jakiegoś disco polo takiego śmiesznego, bo ogólnie lubię rzeczy charakterystyczne, śmieszne. I tak od czasu do czasu przez chwilę sobie coś tam puszczę dla draki. No nie tak, żebym się tym jarał albo słuchał cały czas, tak jak u Daniela. No i niedawno, kurczę, ocenzurowali, wywalili z różnych mediów od razu, tak jakaś jakby taka zmasowana akcja. Alexa Jonesa, teraz Janusza, za Janusza się biorą. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Z jednej strony często tutaj pomstujemy, wyśmiewamy, wyszydzamy albo prostujemy różnych tak zwanych foliarzy, do których niestety Janusz zaczął się coraz bardziej zaliczać, bo zaczął zapraszać coraz bardziej świrniętych ludzi właściwie. No, takich, którzy na przykład twierdzą, że ich naświetlają tajne służby promieniami laserowymi z satelity, albo że nas, że no takie, wiecie, różne niestworzone historie. No to raczej są ludzie zaburzeni. też o choroby psychiczne, też ciekawy temat. Są różne urojenia, fobie, manie, natręctwa. Różnie można... I właściwie żerowanie na takich ludziach, ja pomijam już zaproszenie na jakiś taki duży konwent, tam Łańcuch Życia czy coś, pana Marka Podleckiego, który, no, cytowaliśmy już jego rewelacje, tak? Wiemy, że jest to ewidentnie człowiek zaburzony i dawanie mu mikrofonu i robienie z tego show, to już mi się bardzo nie spodobało. Ale witamy na antenie Zenona, znany i lubiany Zenon. Witam cię, Zenonie.
1: Cześć Boże.
0: Przepraszam, tak. Bardzo znany i nielubiany, przepraszam bardzo.
1: No, tak. Czekaj, ja znam jakieś takie radyjko, które też komuś zaburzonemu dawało mikrofon do ręki, ale nie będę palcem pokazywał, bo może nocne radio sobie nie życzę. No, jest, to się nazywa deplatformowanie, czyli wyrzucanie ludzi ze swojej platformy nagle w jakiś dziwny czas. Nie chodzi tylko o foliarze, bo masz przecież Stefana Molinię ostatnio. Też wczoraj w nocy dostałem powiadomienie z YouTube'a, że prawie mu zamknęli kanał. Nagle dostał 3 z rzędu strajki. I gdyby nie to, że jego duża baza fanów zrobiła shitstorm na YouTubie i na Twitterze, no to by faceta nie było.
0: Czyli fani uratowali przed zamknięciem po 3 strajku kanału?
1: Uratowali.
0: A więc można, jednak się
1: ale
0: da.
1: To jest kwestia czasu, no bo wiesz, to jest kwestia czasu, nie? Masz, to nie jest coś, co jest nowe zupełnie. To jest fenomen, który teraz wkroczył do internetu, na te platformy, bo one się skonsolidowały, zebrały się razem do kupy. Ale masz tego Jordana Petersona, o którym wielokrotnie wspominałem. Facet zasłynął tym, że stwierdził, że wbrew, nie będzie gadał tam, że ty jesteś ono, albo że ty jesteś facetem, kiedy jesteś babą i odwrotnie. Jego też wielokrotnie po prostu były takie sytuacje, że nie mógł mówić publicznie na jakimś uniwersytecie, czy coś takiego. Jest ten Milo Yiannopoulos, o którym mówiłem kiedyś też już, że też były normalnie protesty, normalnie gaz łzawiący, koktajle Mołotowa i takie rzeczy, byle tylko facet się publicznie nie mógł wypowiedzieć, nie? W środowiskach tych lewackich. A te wszystkie firmy są lewackie, mój drogi. No niestety, czy ci się to podoba, czy nie. Zapomina się o tym, że idą wybory w Stanach Zjednoczonych. Dlatego się kosi tych ludzi, te wszystkie alternatywne newsy, bo są niebezpieczni, bo oni mogą po prostu w tą stronę, której się establishmentowi nie podoba, wybory przechachmęcić. Z tego to wynika.
0: No, Alex Jones się chyba nie kryje z tym, że wspiera Donalda Trumpa, tak?
1: Nie kryje się, ale wiesz, największy żart polega na tym, właśnie Jordan Peterson to powiedział, bo on jest klinicznym psychologiem z ponad 30-letnim doświadczeniem, powiedział, że najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić osobom, bo niektórzy powiedzą, a to jest dobre, zamykanie tych monitorów polskich, niezależnej TV, jakiejś tam teorii nie wiadomo czego, Alexa Jonesa, bo to jest foliarskie i to jest tylko karmi tych czubków, nie? Ale w momencie, w którym się pojawia sytuacja taka, jak była z Alexem Jonesem, że nagle kilka niby niezależnych firm tego samego dnia, o tej samej godzinie wyrzuca tego człowieka, to ty tak naprawdę nie robisz tego, że ty tych ludzi przekonujesz, że teorie spiskowe są bez sensu. Ty im dajesz, kurwa, największy w ich życiu dowód na to, że faktycznie coś jest na rzeczy.
0: No, na przykład na to dajesz taką, może nie dowód, ale taką mocną poszlakę, że faktycznie jest prawdą to, że różne te media należą tak naprawdę do jednego właściciela jakiegoś, nie? Który po prostu pociągnął za sznurek i nagle skasowano tu. A może to po prostu akcja jakichś takich społeczności. Może jakaś armia anonów po prostu nagle gdzieś

0: tym, żeby był... Ja nie jestem ekspertem od analów, ale z tego, co ten, co wiem, zauważyłem z tej perspektywy, to polega na tym, że no wiesz, nawet dla samego fanu oni lubią tych ludzi, bo oni sieją zamęt, nie? A to jest fajna rzecz, że jest zamęt, że jest dyskusja, że jest Saigon. I jest imba tak zwana, nie?
1: No. No, zamęt i chaos to jest chyba coś, co łączy różne te środowiska. Jakie by nie były, to zawsze lubią, jak się kotłuje, nie?
0: A się nie będzie kotłowało, jeżeli wszystko będzie według jednej linii partyjnej, tak?
1: No, a ty jak się właściwie ustosunkowujesz do cenzury mediów typu właśnie NTV? Jak tobie to się...
0: Źle się zapatruję, nawet mimo tego, że nie jestem fanem, chociaż powiem ci, że kiedyś, chyba z 2-3 lata temu w pracy poznałem kogoś, wyobraź sobie, moja koleżanka z pracy była, powiedziała, że jej mąż słucha NTV twardo, nie?
1: No,
0: i w ogóle.
1: Moja mama słucha na przykład namiętnie Janusza, lubi takie rzeczy i dla niej na przykład to jest strawne, a takie rzeczy jak my nagrywamy to są raczej niestrawne. Starsze osoby przypuszczam, że często słuchają nas i nie rozumieją w ogóle o czym my gadamy. To jest zbyt hermetyczne, zbyt takie bełkotliwe im się to wydaje. Tak jakoś wywnioskowałem, wiesz? A Janusz jest poukładany. Janusz ma plan, Janusz mówi, wiesz, składnie, dzień dobry, dobry wieczór, witamy, dziś będzie temat taki, oto gość, witamy, proszę się przedstawić. I to jest tak jakby czytelne. Spotkałem się też z tym, że osoby ze starszego pokolenia na przykład nie przeczytają ci Sandmana, nie potrafią, wiesz, nie rozumieją o co chodzi w ogóle w tym. To znaczy, nie że nie rozumieją treści, nawet nie potrafią tego jakby odszyfrować. Ciężko to wytłumaczyć, ale chodzi o to, że po prostu to jest jakby zamazane dla nich. Widać, trzeba sobie wyrobić do czytania takiego komiksu, tak zamotanego, tak onirycznego i tak dziwnego, jakąś percepcję.
0: To jest głowa zryta socrealizmem i taką prostą w odbiorze sztuką raczej, która przynajmniej na pewnej płaszczyźnie albo jest pozbawiona drugiej warstwy, bo to nie jest prawda, że nie było jakoś artystyczne to, co się działo w PRL-u, tylko że nawet wtedy, żeby to zauważyć, to już potrzebowałeś jakiegoś czegoś, no nie wiem, kurde, duszy odpowiedniej albo jakiejś informacji, że tam jeszcze jest drugie znaczenie. A ci ludzie w większości byli przyzwyczajeni do jakiejś takiej papki, nie? Oni nie widzieli nigdy metafory w jakimś człowieku z żelaza, tylko widzieli faceta, który pracuje, nie? Czy coś tam. O to chodzi, nie?
1: No, ale większość wiesz, te osoby, które starałem się zarazić, a które się od tego odbiły, to absolutnie nie byli ludzie jacyś tacy głupi, wiesz, prości.
0: Nikt tu nie mówi, że są
1: tylko
0: głupi,
1: to byli,
0: słuchaj,
1: wręcz przeciwnie. To była na przykład osoba, która całe życie czyta książki, która przeczytała pewnie setki tych książek, chodziła namiętnie do teatru, a od Sandmana się odbiła. To jest naprawdę zaskoczyło.
0: Bo to jest, widzisz, i to ci, no tak, ja też takich ludzi znam i to jest, to pokazuje, jak istotne jest środowisko, w którym się w życiu obracasz i z czym masz do czynienia w swoim życiu, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś miał 150 IQ, a w niektórych sprawach był funkcjonalnie debilem.
1: Widać tak to działa, bo i to wiesz, i to właśnie nie było takie odbicie się, że ja tego nie rozumiem, tylko ja w ogóle nie wiem, jak to czytać, w którą stronę i co on tu, coś tu napisał. Takie wiesz, takie totalne niezrozumienie jakieś, takie totalna nieumiejętność nawet odbierania tego przekazu. Ciężko mi zrozumieć to do końca, na czym to polegało, bo to było dziwne zjawisko wręcz jakieś. No ale widać tak jest, że nie wszystko jest dla wszystkich. Ja z kolei pewnie bym się odbił od wielu też rzeczy, które inni ludzie wchłaniają i są dla nich bardzo strawne, a dla mnie by to była jakaś w ogóle magia i na przykład tak jakieś niestrawne, że wręcz też bym się czuł zagubiony przy tym, nie? Też tak z grami komputerowymi jest. Na przykład osoby ze starszych pokoleń często nie potrafią grać w grę w ogóle, nie? Bo to jest dla nich coś zupełnie obcego jakoś tak. Coś w ogóle z innej planety. Coś, co nie daje radości, coś, co w ogóle jest niezrozumiałe, nieczytelne i ciężko się połapać nawet w tych guziczkach, nie? Wiesz, to my klikamy w te, ale to popatrz, to pokazuje fajnie, jak człowiek się potrafi wyspecjalizować, znaczy

0: jakby tak przyzwyczaić i wdrożyć w jakiś system, w coś i potem dla niego to jest takie, że on klika w te guziczki, pach, pach, pach, pach, pach, a drugi, wiesz, szuka po przycisku i on nie wie, coś mu miga na ekranie i on by musiał przez parę lat się w tym jakoś do tego przyzwyczajać. Inna sprawa, jest też takie, widać tu wyraźnie, że jak jesteśmy mali, jak jesteśmy dzieciakami, to wszystko nam przychodzi o wiele łatwiej, bo dzieciaki szybko łapią, nie? Wszystko.
1: No tak, no to prawda. I to dobre, i to złe, że tak powiem. Znaczy tam jeszcze kwestie charakterologiczne pewnie wchodzą w sprawę, ale powiem ci, że znam kogoś, no, kto jest z pokolenia naszych rodziców i jest namiętnym graczem. No, dzięki temu ja też jestem graczem, dzięki tej osobie jestem graczem w gry strategiczne ostrym i RPG, ale to jest wyjątek, tak? To nie jest reguła. No,
0: Kamień do Kuro pisze, że był reportaż z babcią, która lubi grać na PS4. No to budzi w nas zawsze takie zaskoczenie, nie? Jak jakaś emerytka sobie gra w jakieś GTA czy coś, to jest zjawisko.
1: Babcia DJ-ka i Christopher Lee, który był śpiewał w kapeli metalowej gościnnie, nie?
0: No, gdyby starsi ludzie, jakieś różne babcie, właśnie zdawały sobie sprawę, jak bardzo może je to zbliżyć do wnuczka, że mogą wspólny język tak wtedy łatwo znaleźć i razem się bawić, to na pewno by się bardziej zaangażowali, bo jest też tak, że jak człowiek czuje, że coś jest mu do czegoś potrzebne i da mu wyraźny zysk i korzyści, to dużo łatwiej, dużo ma większy pęd i mu wtedy od razu lepiej wszystko idzie, wdrażanie się, nie?
1: I słuchaj, wnusiu, Jorzek, kurwa, normalnie pół godziny, żech tankowała tego bossa w tych Outlandach. Naprawdę, ci godom, 70 level, a i durch normalnie nie umia tego przejść.
2: Babcia teraz tam ciasto przewróci tam na drugą stronę, a potem zrobimy questa.
1: No a ty ciulu jestem, musisz ten, przykoksać, musisz, wezmę cię na taksy, jestem jedyny na instancję. No, także wiesz, no.
0: Chyba walnąłem jakiegoś babola, bo ciasta się chyba nie przywraca na drugą stronę.
1: No to tam, wiesz, już nie wchodźmy w szczegóły. Gdybyś powiedział, że placek, to wtedy by było dwuznaczne, bo tak niektórzy mówią, że ten placek to jest ciasto, są takie rejony. Ale to odbiegamy od tematu. No, to po prostu jest kwestia przyzwyczajenia do jakiegoś medium, nie? Podcasty wydają mi się dla szerokiej rzeszy młodych ludzi czymś takim, które jest nie halo, nie fajne, bo nie bombarduje cię informacją ze wszystkich stron. Ja w ogóle, wiesz, zauważyłem, że ta muzyka, którą lubię, czyli New Retrowave, jest, przepraszam, dla wielu ludzi trochę też odstręczająca, bo ona jest nie z tej epoki, ona jest, trzyma się tych lat 80. i tych gustów i tej metodyki, że tak się wyrażę. I na przykład jest powolne. To nie jest tak, że masz 10-15 sekund, masz już refren, tak zwany hook, nie? Co sobie w głowie tam cały czas powtarzasz, nie? Refren właśnie, czy jakieś tam coś tam, nie ma tych millennial łupów, czyli tam o, nie? Czy tam każdy sobie może przyśpiewać. I ludzie, zauważyłem, często tej muzyki nie rozumieją. Jak ją pokazuje komuś, to tylko fani kina lat 80. tą muzykę kumają. W ogóle są w ciężkim, są, całują mnie wręcz po piętach, że im pokazałem, nie? Ale tacy ludzie, którzy się już wsiąknęli w nowoczesną muzykę, nawet nie jacyś wielcy fani, tylko ktoś, kto sobie w pracy słucha radia, to dla nich to jest męczące. To jest męczące. Bo słucha tego ping, ping, ping, pam, pam, pam, nie? I czeka, kiedy już będzie coś takiego wow, nie? A tu czasami jest minuta, półtorej minuty, zanim będzie jakiś refren albo coś takiego łatwego, przyswajalnego i tyle, nie? Zmienia się po prostu tempo do tego, attention span się skraca, czyli ten próg uwagi jakiś się skraca. Dlatego ludzie nie są pewnych mediów w stanie chwycić. Dlatego też gry strategiczne nie są popularne, szczególnie turowe. One nie zarabiają strasznie dużej kasy. Słyszałeś o jakiejś strategii, która zrobiła dużą kasę?
0: Cywilizacja?
1: Wcale nie zarabia jakiejś strasznie dużej kasy tak naprawdę. W porównaniu do jakichś Wiedźminów, którzy są, okej, to są RPG-i, nie? Ale tak naprawdę ta RPG-owość teraz to jest też jakiś taki hit dopaminowy, uderzenie dopaminowe, że teraz mam więcej, jestem lepszy, nie? Wszystko jest robione, żeby ci dać szybką nagrodę. I szybko, nie? Szybko, już, zaraz nagrodę. Ja to zauważyłem już, ten trend zauważyłem 10 lat temu, ponad 10 lat temu, jak w serialach się czołówki skracały. Czołówka z MacGyvera to była minuta, fajna muzyka, różne rzeczy i tak dalej, nie? A później się zauważyłem to w Gwiezdnych Wrotach, że w którymś sezonie Gwiezdnych Wrót czołówka, zamiast być ta cała fajna muzyka, która trwa 37 sekund czy coś takiego, miała 7 sekund i ciul, i koniec, nie? I w innych serialach też się te czołówki nagle poskracały. Po to, żeby już od razu ci bombardować wszystkim, nie? I tyle.
0: No, jak się ogląda te współczesne różne seriale, to tam co chwila jest, wiesz, tarabum, tarabum. I co chwilę dostajesz tego strzała jakiegoś, że możesz się zaśmiać, że możesz się... No, ludzie nie lubią dzisiaj rzeczy, które są zbyt długie, które wymagają odrobiny cierpliwości.
1: Czekaj, ale to... Nie, bo czekaj, bo to jest sprzężenie zwrotne swego rodzaju. Tutaj kamień do kuru się rzuca, że Zenon racjonalizuje, a twórcy są zwyczajnie uzależnieni od odbiorcy. Tak, nie racjonalizuje, ale do tego zmierzam. Dokładnie o to chodzi, żeby uzależnić odbiorcę. Po prostu.
0: Cywilizacja narkomanów. Ludzie tak psioczą na jakieś, że tu narkotyki, se marihuaninę wstrzykuje, a tak naprawdę wszyscy są pod wpływem jakiegoś narkotyku. Ludzie, którzy są bardzo gorliwi, gorliwie wierzący, też w sumie są ćpunami w pewnym sensie, bo są uzależnieni od tego nastroju, od tej akustyki, od przyjdą do kościółka.
1: No, tej powtarzalności i przewidywalności.
0: I się bardzo dobrze czują potem, ale podczas tego rytuału. I wszyscy właściwie dzisiaj się zachowują tak, jakby byli ćpunami. Cywilizacja ćpunów. To jest smutne, ponieważ jakaś tam kontemplacja, wyciszenie się lekkie, uspokojenie sprzyja raczej dobrym jakimś rzeczom, jakimś przemyśleniom. Ja też się na tym przyłapuję. Niestety, stwierdzam już od wielu lat tak mam, że też jestem ćpunem. Niestety. Mam taką naturę ćpuńską trochę, że kiepsko sobie radzę. Nie mam silnej woli, tak? Jak coś mam, to zaraz tam spalę, coś wchłonę, wypiję to, co mam i będę chciał jeszcze więcej. I niestety też nudzę się. To znaczy, są takie wyjątkowe sytuacje, gdzie lubię się delektować fabułą, która się ciągnie, która buduje nastrój. No, jak u Larsa von Triera, nie? To mnie nie męczy w ogóle, bo ja lubię ten klimat. Klimat jest czymś, co chyba mi potrafi właśnie zrekompensować tą nudę i sprawić, że ta nuda wcale nie jest nudą, że mi to sprawia przyjemność, ale to musi być bardzo taki gęsty, wyraźny klimat. No, ale to też jest niepokojące, że już ciężko mi na przykład wyjść z domu bez słuchawek na
1: uszach. O, tak,
0: uszach.
1: Tak. Ja pamiętam,
0: widzisz, a ciebie też teraz przyłapuję, że ty się bardzo tak spieszysz w ogóle.
1: Dokładnie, ja też jestem już zniszczony,
0: no, już patrzysz, żeby się wstrzelić tutaj i już jak za długo mówię, to sapiesz też.
1: No tak, jestem tym zniszczony. Człowieku, pamiętam, już też to opowiadałem kiedyś, złapałem się z 2-3 lata temu na tym, że poszedłem sobie, mówię, wychilluję się, pójdę na łono natury do lasu, a to było tak głupie, że normalnie ja cię kręcę, nie? Poszedłem sobie do lasu pozbierać jagody, wziąłem sobie tam jakiegoś browarka, szlugę i stwierdziłem, że czegoś mi tu brakuje i sobie zapodałem, stwierdziłem, posłucham sobie hiperprzestrzeni, bo w tle jest las. Kurwa, byłem w lesie i potrzebowałem sobie walić na słuchawkach słuchanie lasu.
0: No to taka wręcz groteskowa sytuacja.
1: To było sakramencko groteskowe, nie? I po prostu to wyłączyłem, nie? I mówię, ja pierdzielę, nie? No to już coś się ostro nie dodaje, nie?
0: A propos takich tematów związanych z jakąś poprawnością polityczną, rasami, genderami i tak dalej, to są trochę twoje tematy. Ty się często albo bulwersujesz, albo coś wyśmiewasz z tej szufladki właśnie, no to cię poinformuję, że następny James Bond bardzo prawdopodobne, że będzie czarnoskóry. I co ty na to?
1: Niech będzie jeszcze trans kobietą. Może być. Gwiezdne Wojny już się rozjebały, bo już ludzie mają dosyć. Już pierwszy raz Gwiezdne Wojny po prostu nie zarobiły na siebie jakoś sensownie. Han Solo, nawet sam nie byłem osobiście, nie? Jeżeli jest wśród nas jakiś ziemci, to jest ten moment, w którym się obrażasz i odchodzisz. No.
0: Było śmieszniej, to... Idris Elba, który jest kandydatem na tego nowego Bonda po Craigu, grał Heimdala, też
1: Kogo? Heimdala?
0: Tak, czarnoskórego Heimdala, strażnika tęczowego mostu w Asgardzie, Bifrostu. Oczywiście tym marvelowskim Asgardzie, no ale też się wszyscy złapali za głowę, jak tutaj wiking z Asgardu, strażnik tęczowego mostu, i dlaczego on jest, dlaczego to Mujina tam wzięli?
1: Bo to nie był do Asgardu, tylko to był do As przez dwa Asgardu, rozumiesz? To było niebo pedałów.
0: No.
1: I dlatego był tęczowy. Rozumiesz, o co chodzi, no. Dlatego to był Asgard.
0: No i co? W ogóle... Ale co, ja tak sobie już wyobrażam tego czarnoskórego Bonda, który będzie...
1: Ale tego jest więcej, krawiec. Ty nie wiesz, miałem ci to wysłać, zawsze zapomniałem. Widziałem komiks szwedzki, gdzie dobry kapitan Szwecja bije się ze złym kapitanem Polską. Uogólniłem, ale chodziło o to, że lało się Polaków, bo są nazistami. I tak samo wyszedł już G.I. Joe, gdzie jedną z głównych bohaterek jest otyła kobieta. Otyła G.I. Jane, kurwa.
0: A to mi się podoba, bo troszkę mnie denerwuje to, że znowu jest jakaś nierówność. Wszyscy, znaczy wśród bohaterów męskich są i brzydale, i grubasy, i chudasy, a kobietki zawsze muszą być smukłe, wiotkie, piękne. Brzydka kobieta nie może właściwie zostać bohaterką w dzisiejszych czasach.
1: No, okay,
0: a może
1: okay,
0: czas to
1: wiesz.
0: Zmienić, bo to jest takie seksistowskie. Tak samo jak mnie zaczyna coraz bardziej drażnić to, że kobiety się ocenia zwykle, jak się chwali kobietę, jakiś czy youtuber, czy ktoś chwali, to mówi zawsze, że bardzo ładna kobieta. Tak jakby jedynym kryterium oceny kobiety było to, czy jest ładna, czy nieładna. Jak? No,
1: no
0: co
1: wiesz,
0: to ma być?
1: Powiem ci tak, dzisiaj mieliśmy taką dyskusję, miałem z jednym znajomym i gadaliśmy tam, wiesz, różne tematy. O, w ogóle Karonia dzisiaj odkrył i w ogóle rzeczy, i libertarianizm, za niedługo się pewnie tu pojawi, czekam tylko, czy trafi. I tak mi rzuci już taki pełny przekonania, a tak w ogóle to co myślisz, że z kobietami się da pogadać? Czy ty swoją Olą jesteś w stanie pogadać na 1/3 tych tematów, które my gadamy? No żałuję, że nie nagrałem jego miny, kiedy mu powiedziałem, że tak, jestem w stanie, nie? Pogadać nawet na więcej niż 1/3 tych tematów, że się kłócimy o transhumanizm i tak dalej i tym podobne. Ale kobiety na ogół są niestety płaskie i miałkie i to ci Ola też potwierdzi. Wiele kobiet tych ciekawych ci potwierdzi, że większość kobiet jest nudna. I teraz pytanie, czy to wynika z jakiejś predyspozycji, czy to wynika z kultury? Ciężko powiedzieć, bo jak popatrzysz na te wyzwolone kraje, to im więcej dasz wolności kobietom wyboru, tym bardziej w tradycyjne modele one idą. W Szwecji masz właśnie coś takiego.
0: Ale popatrz, właśnie to zjawisko, że od kobiet się oczekuje, jakby tak przymusza się je, niby w taki ładny sposób, właśnie to ładna, nieładna, a tato bardzo fajna, bardzo ładna, to w ten sposób się jakby przymusza je, że wszystkie muszą się starać być piękne. I kobiety się przez to w tej swojej masie interesują, no właśnie, urodą, tym, żeby wyglądać pięknie, bo są do tego tak jakby, wiesz, przymuszane trochę, tak, poszturchiwane, no bądź ładna, no bo no teraz jesteś ładna. I przez to one nie mają jakichś często bogatszych zainteresowań, ciekawszych, i bo się interesują właśnie modą, byciem ładną, buciki, tu szmineczka, makijaż, a podkład taki, bo tak są warunkowane i to właśnie trzeba z tym walczyć.
1: Ale jedno drugiemu, krawiec, nie przeczy, przecież do cholery Ola się interesuje takimi rzeczami i jakoś będziesz gnoju dzięki niej miał komiks niedługo, no. Więc o co kaman? To nie jest tak. To nie jest albo-albo. Wbrew pozorom. Tak samo jak można powiedzieć, że facet zawsze musi być wielki i wypakowany i się interesuje, kurde, metanabolem i kurde, kreatyną.
0: No, to nie jest dzisiaj albo. Też tak jest, no. Ty, słuchaj, ty widziałeś ostatnio jakiegoś faceta, który nie ma wytatuowanej tak całej łapy i nie jest wygolony po bokach? Bo ja nie.
1: No, jakieś 10 sekund temu, jak byłem w... Znaczy 10 minut temu, jak byłem w kiblu, nie widziałem, jak gadałem z tym kolegą, to jego też nie widziałem, żeby był taki. No, nie zadaję się z takimi ludźmi, ale nie da się nie zauważyć, że faktycznie jest takich ludzi dużo.
0: No w każdym razie każdemu z was życzę takiej partnerki, która będzie miała jakieś ciekawe zainteresowania, z którą się da pogadać o różnych rzeczach i która nie będzie chichotała po każdym waszym zdaniu.
1: A Ola też się potrafi głupio kończyć. Na czasie zresztą to nieraz widać, jak pisze ha, ha, ha, ha, ha. I tu Grzesiek napisał, a ja nie trafiłem na taką, z którą można porozmawiać o komiksach, filmach Bertona, ale też o... a ja trafiłem. O, widzisz, patrz, już sam sobie w głowie założyłem, że nie trafił. Widzisz, trafił. Ciekawe, co to za jedna, niech się pochwali.
0: Trafiło się temu Zenkowi jak ślepej kurze ziarno.
1: Czekaj, czekaj, czy ten, właśnie widzę, że trafiłem. Ciekawe, czy do Oli nie pisze, muszę jej przytrzepać telefon.
0: Ale tu Grzesiek pisze, że właśnie trafił.
1: No to widzisz, czyli się da, nie? No to bajer, nie? No.
0: Może my przesadzamy, może mamy... Ja tak się, wiecie, ja nie obcuję z kobietami tak za dużo, więc to się nie znam, więc mogę głupotki tu opowiadać. A poza tym faceci, jak tak się rozglądniemy, to tu dopiero, wiesz, tempota jest. Ja nie wiem, czy faceci nie są głupsi. Nie.
1: Też o tym gadałem. Zobacz sobie fora bodybuilderskie nawet, takie stricte męskie fora, to zobaczysz, że jest ogromny, zawsze jest duża sekcja z tematami właśnie, że są jakieś filmy, filmy ambitniejsze, ciekawsze, komiksy, kurde, gry komputerowe, nie wiem, samochody, ale nie tylko tak tempo, tylko konkretnie komputery, jakieś tam broń palna czy coś. Prawie na każdym męskim forum jest opasła sekcja off-topików, o ile to forum nie jest jakoś strasznie niszowe. Nie. Porównywałem babskie i męskie fora takie stricte. Przepraszam, ja rozumiem, że ludzie tam w swojej masie nie są jakoś szalenie inteligentni, ale jednak ci, którzy wychodzą do takiego gadania na jakieś konkretne tematy, to znajdziesz tam dużo ciekawych ludzi. No.
0: A tak wracając do Bonda, to powiem wam, że kiedy Sean Connery był właśnie wyłoniony, to znaczy został wybrany do roli Bonda, to były bardzo duże kontrowersje i wszyscy się dziwowali, że jakiś wielki szczepleniączy Scott ma nagle zostać Bondem i wszyscy się za głowę łapali. To samo było jak Craig został, jak Daniel Craig został nowym Bondem, tym, który do dzisiaj jest Bondem, a który właśnie kończy swoją karierę Bonda, no to też wszyscy się dziwowali. No taki gość gębę ma jak Putin, co to za Bond, blondyn, no ja pierdził. A okazało się, że jest świetnym Bondem.
1: Nie wiem,
0: czy nie najlepszym, bo jak dla mnie to jest świetny Bond. Ja w ogóle lubię te nowe Bondy.
1: Tutaj Grzesiek Bół pisze, że zaprosiłem na nocne radio kobietę, która pisze pracę o Norwidzie i o szerokiej popkulturze. Fajnie się rozmawia.
0: O, super. Zapraszajcie.
1: Powiedz mi, czy Grzesiu, czy spytaj się jej, czy ten Norwid to miał syfilis i mu odwaliło, czy po prostu był nienormalny? Tak, jestem ciekaw.
0: I może się okazać, że czarnoskóry Bond też nie jest zły. Nawet jeśli, wiesz, wyjdzie i powie My name is Bond! James Bond!
1: Przypomina mi się taki kawał, jak Amerykanie wzięli najlepszego szpiega ze swojej agencji, przeszkolili go, powiedzieli mu, jakie są uwarunkowania kulturowe, idealnie się nauczył gadać po rusku i w ogóle wszystko, nie? I tak, wiesz, wysłali go do Sowieckiego Sojuszu i on tak, wiesz, w tym Sowieckim Sojuszu coś tam zaczął działać, ale szybko go capnęli, nie? Że jest szpiegiem, nie? I tak się pyta i kurwa, no, ale... Jak to jest? Przecież ja gadam idealnie po rusku, nie? Da, хорошо, idealnie po rusku, nie? Ale kurde, kulturę znam, matrioszki, kurde, tam bliny jem, wszystko da, jesz, wszystko dobrze, nie? Kurde, ale Jezus Maria, no, nie wiem, co tu jeszcze może być, kurde. Gram, kurde, ten, na nartach jeżdżę, zimno wytrzymuję, da, dobra, wytrzymuję, nie? Ale czemu żeście się strzaili, że jestem szpiegiem, nie? A tak ci Rus na jego patrzą, mówi, boś ty czarny.
0: No, jedno jest pewne, że czarnoskóry Bond będzie miał na pewno złoty pistolet. My name is Bond, James Bond, nigga, and this is my golden gun, man.
1: Gdzieś mi ostatnio mignęła jakaś taka wiadomość, nie wiem czy fejkowa, że jakieś dziewczyny gdzieś tam w firmie w Stanach nie zatrudnili, bo miała zbyt getto imię, jakoś Marisza się nazywała czy coś takiego, nie? No.
0: A No może to i dobrze, że ci czarnoskórzy się pojawiają w różnych rolach, do których no niby nie pasują, bo to w sumie, no wiadomo, że unikamy absurdów typu tam, że Kolumb będzie tam czarny czy coś, no to wiadomo, no ale nikt tego nie robi. A to, że tam Heimdall jest czarny czy coś, ludzie jakoś się do tego przyzwyczaili. Zauważ, że to już dzisiaj to nas tak jakoś aż tak strasznie nie dziwuje, nie bulwersuje i to chyba w dobrym kierunku idzie, bo walczymy jednak z rasizmem. No ja przynajmniej nie jestem rasistą, nie wiem jak wy, ale to...
1: No właśnie, nie jestem rasistą, ale...
0: Ale, ja nie jestem rasistą, ale to jest dobre, nie? Ja nie jestem antysemitą, ale no właśnie, ale to żydostwo cholerne... To...
1: No ciekawe, kiedy czarnoskóra zagra aktor królową angielską. To jest dobra sprawa. Nie jesteś rasistą. Wiesz co, zależy jak rozumiesz rasizm. Jak rozumiesz tak stricte per se, to okej. Okay, to Netflix całkiem nieźle. Netflix, patrz, teraz patrzę. Ten no, kamień do kura, niech cię piekło pochłonie. Rasizm taki w starożytnym znaczeniu tego słowa już jest całkiem nieźle zażegnany, ale teraz możesz być rasistą za cokolwiek, nie? Że powiesz, że miałeś murzyna w robocie i ten murzyn tam nie dał rady, nie? To jesteś rasista, nie? W ogóle, że powiesz murzyn już może być rasistą, nie?
0: Pewnie w ogóle jakby się cofnąć o wiele wieków wstecz, czy tam do starożytności, czy do średniowiecza, do renesansu, to w każdej epoce ten rasizm działał na trochę innych zasadach, inaczej to ludzie postrzegali, inaczej podchodzili i to ciężko w ogóle mówić i porównywać na przykład dzisiejszy rasizm z tym dawnym, tak samo z homoseksualizmem. Kiedyś ludzie na przykład uważali, że homoseksualizm, no za czasów biblijnych na pewno tak było, że ludzie uważali wtedy, że homoseksualizm to jest tylko i wyłącznie kwestia wyboru. Nie wiedzieli nic w ogóle za bardzo o tym, że człowiek może się urodzić z popędem innym czy coś, tylko dla nich to była po prostu kwestia wyboru, nie?
1: My tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy za bardzo, z czego to się bierze i wynika. I niestety przez to takie biedne trzęsienie się nad tym problemem i współczucie chore, patologiczne, dalej nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć.
0: Temat tabu. Temat tabu tak. Trochę, to znaczy tematem tabu jest badanie w ogóle tego, nie? Bo to jak ktoś się zacznie tym w ogóle zajmować, to zaraz go okrzykną, że jest jakimś homofobem, rasistą i tak dalej, zależy co będzie tam badał. Są takie tematy, są takie tematy, których nie wolno nawet badać, ani są takie tematy, o których w ogóle nie wolno nawet dyskutować. I jak ktoś tylko zaczepi i powie coś o Hitlerze, to już ma stygmę. Nie? Jak powie, no przypomina mi się Lars von Trier, który swego czasu powiedział, że rozumie Hitlera, ale dodał tam coś, że nie jest rasistą absolutnie, zaraz się zaczął usprawiedliwiać, ale już to nie pomogło, to już był skreślony i został jakby wyrzucony z tego klubu pod tytułem Hollywood i niezapraszany jest na różne tam rozdawania nagród, już nie jest brany pod uwagę nawet, że w ogóle wiesz, tylko coś takiego powiesz i możesz się potem usprawiedliwiać szybko i mówić, ale bo mi chodzi o to, a już cię nikt nie słucha, o co ci chodzi.
1: No oczywiście, tak. Tak jak masz temat rasy i IQ, ten Stefan Molyneux, o którym wspomniałem, jest na podstawie tylko tego, że to poruszył i przeanalizował na podstawie dostępnych danych, jest wyrzucany właśnie z publicznych wystąpień w Nowej Zelandii, ostatnio był w Australii i miał straszne problemy. Razem z tą Lauren Sutton musiał płacić za ochronę policję. Z własnej pieniędzy musieli ekstra dopłacić policji. Rozumiesz to? Jak haracz.
0: Dziwne się rzeczy dzieją. Jakieś takie mam doniesienia, nie wiem, czy to są fake newsy, ale w którymś tam kraju, w Szwecji, czy gdzieś, no nie wiem, chyba jakiś skandynawski kraj, pielęgniarki muszą przepraszać tam emigrantów, że są białe, w Niemczech zalegalizowali, oficjalnie wprowadzili trzecią płeć. Jakieś takie dziwne newsy zalewają świat, znaczy zalewają internet i chętnie bym posprawdzał, ile z tego jest prawdą, bo może to jest temat, wiesz, dla potrzeby, żeby zrobił sprawdzam i poodsiewał tam różne mity, plotki.
1: Już tak tyle, nie narzucajmy mu tylu rzeczy. Niestety kraj jest, muszę ci powiedzieć, że większość. Ja z reguły te newsy sprawdzam pod takim kątem, że szukam tego, bo to z reguły jest pozycjonowane z prawicowych stron, później szukam czegoś na lewicowych i na rządowych stronach i niestety większość się potwierdza tych absurdów. Ja wiem, że to brzmi dla nas kosmicznie, ale niestety większość się potwierdza.
0: Z czego to... W ogóle chyba niektóre z tych rzeczy, jak na przykład to przewrażliwienie, no bo to jest takie przewrażliwienie na temat właśnie rasizmu, orientacji seksualnej, to może pokłosiem tego są te różne okresy, gdzie wiesz, gdzie mordowało się właśnie homosiów, tam murzynów i teraz wahadło w drugą stronę i chcemy jakby to naprawić, tak wiesz, i...
1: Chcemy
0: to jako cywilizacja naprawić, przeginając w drugą stronę, żeby tak jakby sami siebie udobruchać nawzajem, że wiesz, teraz specjalnie przegniemy w drugą stronę, żeby pokazać, jacy jesteśmy dobrzy, bo kojarzymy przegięcie w tamtą stronę ze złem, no więc dobre będzie przegięcie w drugą stronę, tak?
1: Z biała wina tak zwana, no okej. Ale słuchaj, myślisz, że inne cywilizacje nie mają sobie nic do zarzucenia? Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego cywilizacja arabska, będąc największym rynkiem niewolników, największym w ogóle w historii, wszystkich ras, nie? Ale masę murzynów tam było za niewolników branych. Dlaczego w krajach arabskich mimo tego nie ma czarnych ludzi? Dlaczego w takiej Brazylii, która była jednym z ostatnich krajów, powiedzmy, że naszej kultury, który zniósł niewolnictwo, ostatni w zasadzie, są ludzie czarni, ale jednocześnie przez kilkaset lat, no ponad 1000 lat cywilizacji arabskiej nie ma murzynów genetycznie w ogóle żadnych wśród Arabów, w Arabii Saudyjskiej, w Iranie nawet, to już są Persowie, nie Arabowie, ale detal. Dlaczego? Wiesz dlaczego?
3: No nie wiem.
1: Bo ich kastrowano. Wszystkich. Przez ponad 1000 lat wszystkich murzynów, którzy tam byli, kastrowano. Wszystkich. I tyle.
0: A robiono to w celu właśnie takim, żeby się przypadkiem nie wymieszały rasy?
1: Tak, no tak, żeby tak, no, po prostu, no. I wiesz, i czy oni mają wyrzuty sumienia? Czy oni za to przeprosili? Nie, to są bardziej strasznie rasistowskie środowiska. I one za to nie przepraszają. Jak sobie zobaczysz teraz nawet Instagramy, Twittery tych ludzi z tego, jak sobie poczytasz ekspatów, którzy tam pracują, to oni ci powiedzą, że tam mają na przykład Hindusa za gorszego człowieka, jak ktoś jest z jakiegoś pomniejszego kraju w Arabii Saudyjskiej, arabskiego, albo jakiegoś afrykańskiego, też muzułmańskiego, też go mają za ścierwo. I jak ty w ogóle możesz cokolwiek powiedzieć? Ostatnio była taka sytuacja, nie wiem, czy to była Arabia Saudyjska, czy Zjednoczone Emiraty, w każdym razie była taka bogata dziewczyna na Instagramie, jakaś tam makijażystka, także już jest nieźle, nie jest w nikabie, tylko jest tam w hidżabie, nie? To już jest plus. I powiedziała, bo przychodzi przepis taki, tam analizują, że nie będzie wolno odbierać, jako pracodawca nie będziesz mógł odebrać paszportu swoim pracownikom, nie? Ona powiedzie, jak to będę miał sprzątaczkę, kiedy nie będę mogła wziąć paszportu, to ona mi ucieknie. I wyobraź sobie, na tym Instagramie bili jej brawa, nie?
0: Ach, dziwne się rzeczy dzieją na świecie. Mnie na przykład dziwi trochę to, że Mein Kampf nigdy się nie znalazło w indeksie ksiąg zakazanych przez Kościół. Znalazły się inne książki, a Mein Kampf jakoś nie. Watykan brał udział w ratowaniu nazistów. Przez pewien czas w ogóle kolaborował tam z Hitlerem. Ci niemieccy biskupi tam hajlowali. Właściwie można powiedzieć, że dosyć taka rasistowska instytucja. Biblia, do końca nie, ciężko mi określić, jak Biblia podchodzi do sprawy rasizmu. Czy jest to rasistowska?
1: Ale jak,
0: te plemiona,
1: jak
0: tam wiesz, jedne plemiona mordują inne. W zasadzie często to tak trochę wygląda, jakby mordowali ich tylko dlatego, że są z innego plemienia, nie?
1: Znaczy wiesz, podchodzi albo wcale, albo źle podchodzi. Znaczy podchodzi wcale, bo w Nowym Testamencie za bardzo nie było już tam murzynów w tych rejonach. To przypominam, że jak Czesi zrobili Kingdom Come Deliverance, taką grę o Czechach z czasów husyckich, to ludzie na nich psy wieszali, że tam nie ma murzynów. Ale nikt się nie przejmuje, że w Biblii nie było murzynów, nie, że Jezus nic o murzynach nie gada. Owszem, miałeś to plemię Hama, które się utożsamia z murzynami i co jest czymś negatywnym, tak? Na przykład Mormoni, bo oni mają Stary Testament, Nowy Testament i Najnowszy Testament. Po prostu wzięli i ten. I uważali jeszcze do niedawna. Dalej tak myślą, ale wiesz, ugięli się trochę. Mormoni twierdzili, że jak jesteś murzynem, no to jesteś z plemienia Hama i jesteś tym gorszym człowiekiem. Bóg ci pokazał, masz czarną skórę, jesteś zły. I koniec. I pałuj się.
0: Gdzieś czytałem kiedyś, że w średniowieczu ludzie byli... No wiadomo, że taki chłopek jakiś pańszczyźniany, no to był bardzo prosty człowiek i dosłownie takiego czarnego to się traktowało, że on jest czarny, bo on jest, wiesz, diabeł i to on jest, wiesz, z kotła wyjęty, jakiś z siarką, tu czerniał, antychryst, czarny, demon i tak ludzie podchodzili do czarnoskórego, biali.
1: No taki mieli aparat pojęciowy, nie mieli innego, więc co mieli zrobić, no? Też byś teraz, nie wiem, czy byś był taki pewny, gdyby nagle się tu kosmita pojawił, czy byś był wobec niego taki tolerancyjny. Gdyby na przykład tradycją kosmity było nasrać ci na środku mieszkania, nie? Ale ty masz, wiesz, to tak jak masz w Japonii, nie? Że tam se, jak bekniesz, znaczy się, że smakuje, albo w Afryce masz, że jak trochę zostawisz, znaczy się, że już jesteś najedzony, że jest spoko, a znowu w Polsce, jak nie zjesz wszystkiego, no to jest obraza, nie? No, to też trochę jestem. Teraz okej, okay, teraz jesteś świadom, że to są pierdoły, na które nie warto zwracać uwagi, nie? Za bardzo. Możesz być ich świadom, ale nie warto kogoś przez ten pryzmat oceniać. Ale to byli tacy ludzie, którzy nie mieli tej świadomości zupełnie. Po prostu, no skąd? Kurde, no, ci ludzie nie mieli czytać i pisać nawet.
0: Ale widać, że ponad tą poprawnością polityczną czy pędem do zwalczania wszelkich jakichś tam najmniejszych, jak się komuś tylko coś tam ktoś tylko zauważy, że coś, co może nosić znamiona rasizmu, to walka od razu z tym, to przestaje działać w przypadku religii i świętych ksiąg zupełnie. Czyli wiara jest jakby o wiele większą siłą, bo nikt nie krytykuje Starego Testamentu za to, że niewolnictwo jest tam właściwie przedstawione jako coś normalnego, że nie jest to potępione. Nikt nie krytykuje różnych takich negatywnych rzeczy, czy... roli w ogóle bardzo niskiego statusu kobiet, który pokazuje historia z Lotem, który swoje córki i żony dał do zgwałcenia, żeby tylko męskich gości nie wyruchano, żeby tłum nie wyruchał, bo gość w dom, Bóg w dom i to jest Boża sprawa, no to córki moje masz tu i żonę. Nikt tego w ogóle nie śmie krytykować, czyli wiara jest jakby olbrzymią siłą, skoro to tutaj nie działa w ogóle w tym przypadku, bo to jest święte.
1: Czy wiesz, pierwsza sprawa to jest hierarchia bycia ofiarą, to z Potrzebą żeśmy analizowali, Potrzeba bardzo dobrze to powiedział w audycji, jak żeśmy razem prowadzili, a druga sprawa jest, wiesz, no to trochę mi się ten cuckolding przypomniał teraz, że teraz lewica lansuje to, że jest w porządku, jak dasz swoją kobietę komuś do podupczenia. I tu już nawet nie chodzi, wiesz, o jakiś tam, powiedzmy, konsensualny trójkąt, nie? Tu chodzi po prostu o takie perfidne danie, wiesz, tej drugiej kobiety, nawet po to, żeby ona ci całkowicie kantem puściła, nie? Wręcz takie upodlenie samego siebie jako mężczyznę, nie? I to w pełni, nie? No, mówię ci, to jest jeszcze krok dalej niż jakiś tam, powiedzmy, trójkąt, nie? I co? No to pasuje do Lota akurat, nie? W momencie, w którym jesteś Żydem, to możesz to racjonalizować, no bo jesteś wysoko na tej drabinie bycia ofiarą, no to powiesz, nie, to jest w porządku, ale jeżeli tą samą historię zaaplikujesz do chrześcijan, uwierz mi, że już mogą powiedzieć, że to jest źle. Ta sama historia z tego samego źródła będzie dla jednej grupy interpretowana jako coś na plus, a dla drugiej grupy jako coś na minus. Bo tak się dzieje. Nie jest ważne, nie są ważne fakty, ważna jest pozycja twoja w tym, w opresji i to, i uczucia są istotne w kontekście tego.
0: A no tak, widzisz, jest. To co, zrobimy jakąś przerwę muzyczną?
1: Oczywiście.
0: Jakbyś miał ochotę jeszcze pogawędzić, to zapraszam. No chyba,
1: tak
0: że, ktoś inny będzie miał tu ochotę, to może ustąpimy na chwilę miejsca. Dokładnie. Wtedy, a tak to będziemy mogli sobie tutaj kontynuować. Może jakieś inne tematy, żeby nie było zbyt monotonnie, bo no my lubimy takie tematy, ale może ktoś by wolał, żebyśmy zmienili i o czym innym sobie pogawędzili.
1: Czy wiesz, na czacie jest cisza, znaczy się, że gadamy ciekawie. albo zajebiście nudnie.
0: Ja to zawsze patrzę, czy słuchaczy nie ubywa. Czasami, słuchajcie, autentycznie to wam zdradzę, jak dzwonią niektórzy, nie wskażę palcem, to autentycznie widać, że słuchacze wyłączają radio. No niektórzy mają trochę sporo antyfanów, pewnie mają i fanów swoich, ale no tu cię pocieszę, że podczas rozmowy z tobą nie ubyło, więc to
1: dobra,
0: chyba,
1: to może
0: jest okej. Okay.
1: Może zróbmy w ten sposób. Jak ktoś będzie chciał zadzwonić, to ma pierwszeństwo, ja ustąpię bez niczego. A jak macie jakąś propozycję tematu za ten czas, jak nas nie będzie, to bardzo prosimy, żebyście rzucili. I do usłyszenia później.
0: Bardzo dobra koncepcja. No to tymczasem, no. Borym lasem.
1: Hej.
0: No właśnie, możecie proponować jakieś temaciki. Jak mówiłem, dzisiaj audycja luźna, gawęciarska i takie znowu loremy ostateczne. Zresztą w sumie nie... chyba kiepska nazwa dla tego typu audycji, bo to tak mało loremowe. No, wcześniej się więcej trochę wygłupiałem, dzisiaj mam taki nastrój bardziej refleksyjno, melancholijno, jakiś taki dziwny. No, to puszczę coś może, jakąś muzyczkę. A wy się zastanówcie nad jakimiś tematami, rzucajcie propozycje. Big in Japan, Alphaville. Klasyka. To jest, z tego co słyszałem, piosenka o białych ludziach pracujących jako prostytutki męskie w Japonii. I taki temat.

0: I jestem już z powrotem. Pytanie z czata. Kiedy wróci do łask NR profesor Leniuch i czy w ogóle wróci? Tęsknię do jego rozbrajającego śmiechu. No wiecie, powiem wam, gadałem dzisiaj z Leniuchem nawet. Dosyć długo sobie gadaliśmy w bardzo przyjaznej atmosferze. Nie ma między nami spiny. No, ciężki temat troszeczkę, wiecie, z Leniuchem. W rezultacie stanęło na tym, że Leniuch oczywiście jest, no przeze mnie przynajmniej tutaj, mile widziany w audycjach, zawsze może zadzwonić, jak widzicie, komentuje też, no ale Leniuch właściwie teraz będzie działał bardziej tak solowo, no. Temat z Nocnym Radiem z pewnych względów został zamknięty i w zasadzie też i Leniuch doszliśmy tutaj do porozumienia, że no tak po prostu będzie lepiej. Bo no troszkę tu iskrzyło, troszkę były tutaj, wiecie, zadymy i jest takie w ogóle takie powiedzonko, nic na siłę, nie? Też nie wiem, czy to w tym przypadku akurat jest trafione. Huch. Nie wiem, może kiedyś o tym pogadamy sobie na spokojnie, czy coś. No, na pewno będzie mu miło, jak się dowie, że niektórzy o niego tu się rozpytują. A na antenie Zenon z powrotem jest. Witam cię z powrotem, Zenoniem. No,
1: szczęść Boże raz jeszcze, a tematu nie ma, popatrz.
0: No nie ma, nie ma.
1: Ale słuchający wzrastają przynajmniej na czacie.
0: Rzucę może tutaj kilka newsów, które mi wpadły w oko. Na przykład że w ciągu kolejnych 5 lat czeka nas znaczne ocieplenie klimatu. No to ja pierdziu, to dziękuję bardzo. Jak ma być jeszcze cieplej i jeszcze większa duchota, no ale nie ma globalnego ocieplenia, to lewacki bełkot. Ale to w sumie taki trochę mało jakby ciekawy temat.
1: No ostatnio ja wiem, czy taki mało ciekawy. No. Wiesz, że w Polsce jest teraz cieplej niż w Meksyku?
0: Właśnie, a tak jest taki stereotyp, że w Polsce cały czas zimno, nie? A przecież u nas jest gorąco, duchota, skwar, w ogóle jaja się pocą.
1: Sprawdzaliśmy to ostatnio oglądając El Chapo i się okazało, że jest kurde cieplej w Polsce niż w Mexico City. A? Ciekawostka.
0: Jaja, panowie, jaja, no. Ale to może się sprawdza powoli ta przepowiednia, że w Polsce będą rosły pomarańcze.
1: Znaczy pytanie, gdzie jest stop?
0: Ojca Pierdziuszko.
1: Pytanie, gdzie jest stop, nie? Bo widzisz, tutaj z potrzebą mieliśmy taką dyskusję na czacie wcześniej. Przed przerwą techniczną byłem zajęty, nie mogłem zrozumieć to przerwy technicznej, tylko przez chwilę słyszałem. Ciekawe tematy były. Jednakowoż poruszyłem temat tego zwierciadła słonecznego, które powinno tam odbijać słońce, żeby nie było tak gorąco. I teraz tak, jak gadaliśmy przedtem z potrzebą, powiedział, że to się nie da zrobić. Sprawdziłem, da się zrobić. Mało tego, no tak de facto to jest tańsze niż to, co jest napisane, jak teraz piszecie. Tam solar, coś tam, nie? To będzie, że 5 biliardów dolarów, nie? By to kosztowało. Realnie to będzie tańsze teraz, obecnie. Te dane tam są jeszcze trochę niepoprawione. Czyli fake newsy sprzedają, nie? Trzeba ich zamknąć. I to jest do zrobienia przy obecnej technologii. Wszystko jest pięknie, dobrze. Ale też z potrzebą, żeśmy słusznie zauważyli, że to będzie to, czego nie lubią foliarze. To będzie leczenie objawowe. Bo w dalszym ciągu tego dwutlenku węgla będzie przybywało w obiegu. I na przykład, tak jak sam napisałem, dalej oceany się będą zakwaszać. No, także temperatura to jest, nawet jeżeli temperaturę samą zmniejszymy jakimiś środkami, to w dalszym ciągu nie rozwiązuje całego problemu.
0: Właściwie to mamy coraz więcej powodów do przejmowania się, jak się zastanowić. No bo może tak, już sobie zdaliśmy sprawę, że właściwie w każdej chwili może w nas uderzyć jakaś wielka asteroida i wywołać tutaj straszliwy kataklizm, na przykład taki, jaki przez który wyginęły dinozaury, całkowicie nas zmieść z powierzchni Ziemi. Wiecie, co wtedy się będzie działo? Na przykład pierdyknie, tak, że się spadniecie sobie pierw z wyra, a potem zobaczycie, że słońce już, że słońca nie ma, bo jest nad Ziemią taka po prostu no chmura pyłu, piachu, że słońce nie dochodzi, jak w dupie u Murzyna, i wyginiemy. Może być wyczerpanie surowców naturalnych, może być coraz bardziej
1: nie,
0: się...
1: Nie, może być.
0: Wiesz, kotłuje na świecie, może być jakaś wielka wojna, w końcu ktoś zacznie z atomu strzelać. Może się dużo rzeczy właściwie chyba stać, które sprawią, że Ziemia sobie od nas odpocznie, tak mówiąc ładnie.
1: No może, ale na pewno nie surowce. Nie. To jest bzdura akurat.
0: Ty twierdzisz, że się nie wyczerpują takie rzeczy jak ropa, tak?
1: No, ale nie się wyczerpują, ale może je czymś zamienić. Poza tym jest ich sakramentsko dużo. A trzecia sprawa jest taka, że wiesz, że to już jest w zasięgu ekonomicznym teraz, żeby sprowadzać na przykład metale asteroid belt, kurde, z pasa asteroid. A jak potrzebujesz węglowodorów, no to masz tytana, nie? Więc na potrzeby jakiegoś tam przemysłu plastikowego to się będzie opłacało. Nie. Surowce to jest akurat bzdura. Znaczy, powiem tak, to jest bzdura na takiej zasadzie, że one się w ogóle skończą. Ale to nie jest bzdura na takiej zasadzie, że pewne siły uznają, że jest nieekonomicznie zbierać teraz i trzeba wpierdolić tym osobom, w którym miejscu to jest jeszcze ekonomiczne to wydobywanie. Więc to może do wojny prowadzić, a i owszem, ale do samego zużycia się per se nie. Ziemia jest ogromna, ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, ze skali tego, jak gigantyczna jest Ziemia. Nie zdają sobie z tego sprawy. I większość rzeczy, które potrzebujemy, tak naprawdę nie jest problematyczna. Tak samo odejście od ropy też nie jest jakoś szczególnie trudną rzeczą, nie?
0: No, ty to taki trochę Boży człowiek. To się tutaj jawisz jako taki Boży człowiek. Nic nam nie będzie, tu wszystko jest okej, nic nam nie zagraża, bo wiesz, i zasoby nie...
1: Nie mówię, że nic nam nie zagraża.
0: Zamienimy sobie na coś. Tak, wiesz, tak trochę podchodzisz jak wielu właśnie wierzących, którzy są bardzo...
1: Nie.
0: Nigdy się nie przejmują, a wręcz takie przejmowanie się kondycją naszej planety, ekologią, to oczywiście to pedalstwo jest i zieloni, i komuchy, i czerwoni.
1: Ale ja się bardzo przejmuję, słuchaj, kondycją naszej planety. Człowieku, spytałbyś się, Oli, to ja mam zawsze kieszenie załadowane papierkami i syfem i wszystkim w ogóle, nie? Ja nigdy nie wyrzucam rzeczy na ulicę i tak dalej i tym podobne, nie? Także się przejmuję, ale to nie jest tak, że zabraknie surowców. Co ty mówisz? W Polsce lasów przybywa na przykład, no. Wydajnościowo, jeżeli chodzi o jedzenie, cała ludzkość jest masakrycznie na plus. Brakuje tak naprawdę logistyki, a nie wydajności. Jesteśmy w stanie wykarmić teraz już drugie tyle ludzkości, co jest.
0: Ja się jakoś tak martwię, bo wiesz, codziennie, co 5 sekund się rodzi głodne dziecko, żyjące po prostu w takim miejscu, że nie ma co jeść, a jednocześnie co 5 sekund wypierdala się, przepraszam za wyrażenie, ogółem całe te w USA 4 tony żywności. To taki...
1: No to czyli widzisz, problemem nie jest produkcja, problemem jest logistyka.
0: No ale my nigdy tego nie wyregulujemy tak.
1: No to zależy, jakie będziemy mieli podejście. No wiesz, jeżeli ci ludzie, i to jest teraz taki trochę argument za migracją, to jeżeli ci ludzie będą żyli tam, gdzie żyją, będą się mnożyli na potęgę i nie będą chcieli korzystać z GMO, tak, które pozwala zrobić takie rośliny, które będą tam rosły i będą mieli co jeść, to będziemy w dupie. Ale w momencie, w którym, wiesz, była taka sytuacja, to chyba nawet był ten legendarny złoty ryż, który ma dużo więcej witaminy A po to, żeby ludzie nie ślepli i tak dalej i tym podobne, żeby mieli lepszą skórę i tak dalej. Greenpeace kiedyś kazał rozpierdolić cały tankowiec, nie? Znaczy cały towarowiec z tym ryżem, bo to i powiedział tym ludziom, że to jest szatan i to diabły tam są w środku. A to była technologia, dzięki której oni mogli nie głodować. No.
0: No właśnie, smutne, ale też niektórzy, chyba większość ludzi, ludzi bagatelizuje problem przeludnienia, bo zawsze się powtarza, że są jeszcze wielkie obszary, można ludzi porozstawiać.
1: Bo to nie jest problem,
0: Można porozstawiać. No tak, można i właśnie mamy chyba teraz trochę do czynienia z takim zjawiskiem, że próbujemy pewnych ludzi tutaj, emigrantów, nachodźców, po sobie tutaj powtykać w różne miejsca i się to bardzo niedobrze kończy chyba dla nas jakoś tak, bo się okazuje, że to nie jest tak, że sobie pyk porozstawiasz, tych przeniesiesz tu, tych tu, bo masz jeszcze dużo miejsca, że to, okazuje się, że to jest dość problematyczne i może być nawet niewykonalne troszeczkę.
1: No bo masz dwie różne sprawy. Masz jedno to, co jest obecne przy obecnym modelu socjoekonomicznym, a drugie to, co jest wykonywalne technicznie. Technicznie kompletnie nie ma problemu przeludnienia. Możesz mieć razy 10, razy 20 ludzi na świecie i jeżeli technicznie to dobrze ogarniesz, to nie ma problemu. Zupełnie, kompletnie, zupełnie nie ma. Mało tego, wiesz, dalej serio autentycznie w naszym zasięgu są habitaty jakieś orbitalne. Ogromne, gigantyczne habitaty są do zrobienia już teraz przy obecnej technologii. Tylko że problemem jest znowu po raz kolejny organizacja, tak? One są drogie w wykonaniu, jest drogi koszt wyrzucenia czegoś w orbitę. Nikt się nie kwapi, żeby zrobić windę orbitalną, tak? Która już jest prawie w zasięgu technologicznym, ale nikt w ogóle o tym nawet nie myśli, która by razy, nie wiem, od dwa rzędy wielkości nawet potrafiła koszty wyrzucenia materii na orbitę zrobić. To jest do zrobienia. Mamy techniczne możliwości, ale tak naprawdę nie potrafimy tego zrobić. Nie potrafimy tego zrobić tylko i wyłącznie ze względów politycznych i ideologicznych. Z tymi ludźmi, że oni tutaj przychodzą, nie jest problem stricte taki, że oni tu są, tylko problem jest taki, że wielu z nich nie chce po prostu pracować, tak? I oni nie wspierają tej ekonomii, która tutaj jest, dlatego ona się może lokalnie załamywać. Bo okej, dostaniesz tych paru inżynierów, lekarzy, prawników, ludzi w IT, których tam nasi koledzy potrzeba, powiedzmy, o super, że tam mam Araba w IT, a Boże, powie, o, ale mam architekta i tak dalej. Ale większość tych ludzi to są ludzie nienawykli do pracy po prostu, nie? Jakikolwiek. I oni ekonomicznie tutaj są ciężarem, a nie plusem, nie? Gdyby ci ludzie pracowali, to wtedy to jest wykonalne i ma sens, żeby tu byli. Ale oni niestety mają ze sobą ciężar kulturowy, który jest taki, a nie inny. I nie wiem, jak ci to powiedzieć. Importujemy sobie, my myśląc o gwiazdach, myśląc o równouprawnieniu, myśląc o antyrasizmie, importujemy ludzi, którzy są rasistami, płaskoziemcami i bandą zacofanych patałachów w swojej masie, bo nie wszyscy.
0: No. A ty się może orientujesz, jaka była liczba populacji w jakimś takim większym, starożytnym mieście? Jak to wyglądało? No bo no wiadomo, że kiedyś było ludzi dużo, dużo mniej, ale tak mnie to ciekawi, ile na przykład w jakimś starożytnym mieście sobie żyło ludzi?
1: Od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy. Największym miastem na przykład w czasach odkrycia Ameryki nie było żadne europejskie miasto, tylko to było chyba Teotihuacan, azteckie miasto. I one miało ponad milion.
0: No. Aztekowie.
1: Przy czym ogólna cała populacja to było około miliarda. Przez większość czasu trwania ludzkości było około miliarda, najmniej to było 200 tysięcy. Właśnie po tym Krakatau, które pieprznęło w Indonezji, to było około 200 tysięcy. Nawet chyba mniej, nawet 60 niektóre źródła podają. I to wynika z badań genetycznych i różnorodności. Tak się szacuje mniej więcej, od 60 do 200 tysięcy. Taka była populacja. Przez większość czasu istnienia ludzkości to było około miliarda na Ziemi. Później się pojawiły szczepionki, te złe, które zabijają i żeśmy zaczęli się mnożyć jak popierdoleni.
0: No ciekawe, ile by nas dzisiaj było na Ziemi, gdyby nie epidemia czarnej ospy, która zmniejszyła populację Europy o 40%, gdyby nie wojny, gdyby nie różne inne wielkie klęski, to być może już byśmy się tu nie pomieścili dzisiaj. Ale w ogóle z tym
1: co takim... ty masz z tym niemieszczeniem? Naprawdę, mówię ci, krawiec. Jest dużo takich tematów, w których jak popatrzysz, ten przykład tego zwierciadła słonecznego jest dobry. Nawet potrzeba myślał, że to jest niemożliwe. A jak popatrzysz, to się okazuje, że to jest technicznie wykonalne i tak samo nie ma problemu realnie przeludnienia. I nie chodzi o to, że tam, wiesz, że jest Syberia niezamieszkała, że coś tam, że coś tam, że coś tam. Już teraz mamy dosyć jedzenia, żeby tych ludzi wykarmić, tak? Jesteśmy w stanie zrobić dość prądu, żeby oni mieli życie na poziomie. Jesteśmy to w stanie zrobić, tylko problemem nie jest technika. To nie jest tak, bo jak ty mówisz, że o, my się tu nie pomieścimy, to zakładasz, że to jest w ogóle niewykonalne, bo ziemia jest za mała. Nie. Problemem jest organizacja społeczna, a nie same możliwości fizyczne per se.
0: No, na pewno się zgodzę z tobą, że dobra organizacja może nam pomóc bardzo i poprawić sytuację, ale czy jest to rozwiązaniem, wiesz, naszych wszystkich problemów, może tymczasowym? A ja pozwolę sobie przypomnieć tutaj postulaty rzekomo iluminatów lub, nie wiem, jakichś innych władców tego świata zapisane na słynnym Georgia Guidestones. I tam jest napisane: utrzymuj ludzkość poniżej 500 milionów w nieustannej równowadze z naturą. A ile

0: No chyba, że sobie to rozłożyli w czasie. I teraz gdzieś też czytałem na jakiejś foliarskiej stronie, że w produktach z pszenicy znaleziono, wykrywają, wiesz, jakieś duże ilości tego glifosatu i to... To, że to, wiesz, bardzo niedobrze. Ale co my tu jeszcze mamy na Georgia Guidestones? Mądrze kieruj reprodukcją. Właściwie Chiny są chyba jedynym krajem, który do tej pory wprowadził te ograniczenia co do reprodukcji, nie?
1: No nie wiem. Nie dałbym sobie ręki uciąć tutaj, ale no, tak. No, i co, no ale co z tego? No wiesz, to też w dużej mierze kulturowo wynika ze wszystkiego. Poza tym naprawdę masz coś takiego, że jeżeli kraj jakiś poziom wykształcenia i po prostu tego wykształcenia i zamożności osiągnie, to ludzie sami się przestają rozmnażać. Po prostu.
0: Jednocz ludzkość. No czyli właśnie jeden rząd, jeden naród... One nation, one planet, jak to tam Keshe mówił? Doktor Keshe? Profesor Keshe?
1: Ein Reich, ein Volk, ein Führer, coś takiego?
0: No właśnie. A ja tak się czasami zastanawiam, czy nie byłoby jednak dobrze. Same mamy kłopoty przez to, że się dzielimy na plemiona cały czas. Czy dzielenie się na plemiona, na nacje nie jest jednak jakimś archaizmem i nie powinno to w końcu zniknąć i odejść w niepamięć, bo to jakbyśmy byli jednym, to byśmy się zjednoczyli właśnie, latali w kosmos, współpracowali, może by w końcu się udało zainwestować, bo to wymaga bardzo dużych inwestycji i mielibyśmy wtedy łatwiej. Nie byłoby wojen, no co w tym złego? Tak samo jak się dzisiaj zastanawiałem, co właściwie złego jest w tych gejach, czemu na przykład Biblia tak potępia, co oni takiego zrobili? No są różne, wiesz, to raczej ci, którzy są po przeciwnej stronie, przyczynili się do największych tam mordów, katastrof i dramatów, które nas spotkały. Mówię tutaj o nazistach. No a ci geje, to co oni takiego złego robią, że tak się ich nienawidzi, nie?
1: Aleksander Wielki był gejem i dużo ludzi miał na sumieniu.
0: No to jeden się znalazł taki, co, ale to tak ogólnie
1: Juliusz
0: jako...
1: Cezar.
0: Jako
1: no,
0: też
1: Juliusz
0: gej?
1: Cezar.
0: Też
1: no,
0: gej?
1: Wiesz, o Cezarze się mówiło, że był mężem każdej żony i żoną każdego męża. Zresztą czytałeś Sandmana, no to widziałeś.
0: Karino pisze, zatruwając nas, sami by się zatruli, to nonsens. No ale ktoś może powiedzieć, że elity mają jakieś sposoby, żeby właśnie się nie truć. Po pierwsze mają żywność ekologiczną, a chemtrailsy i tak dalej, no faktycznie jest to jakiś argument, nie? Że przed chemtrailsami by raczej się nie schowali, nie?
1: A, może by się leczyli, dobra, nieważne. Tutaj jest temat, że geje powodują depopulację, ale ja powiem w drugą stronę. No i co z tego, kurde? Czy jest populacja, czy jest nadmiar populacji, czy jest depopulacja? Ludzie strasznie to fetyszyzują, no. To naprawdę nie jest tak strasznie istotne. Autentycznie. Bo wyobraźcie sobie, zobaczcie sobie krzywą tego, jaka jest populacja, jak strasznie populacja skoczyła przez ostatnie 200 lat. Skoczyła o no, prawie rząd wielkości. No bo z miliarda do, czy tam dwóch, do ośmiu. I w takim sakramenckim tempie. I co, jest jakoś z tego powodu źle? Nie, bo globalna granica ubóstwa jest wybitnie zmniejszona. Jest niesamowicie zmniejszona. Przez ostatnie 10 lat się zmniejszyła o kilkadziesiąt procent. Więc no nie, po prostu nie.
0: No to też w ogóle... A jeszcze to, co tu mamy? Kieruj się namiętnością, wiarą, tradycją i innymi rzeczami z ważnych powodów.
1: No to się nie dodaje do tego, co się dzisiaj dzieje. Bo tradycja jest zła i niedobra, nie?
0: Właśnie, to co, ci źli ludzie chcą, stawiają na wiarę i tradycję, to... I namiętność, to myślałem, że raczej chłodna kalkulacja i ateizm, i ateizacja. No, a ty widzisz.
1: Trolling pierwszego sortu, nic więcej. Tak naprawdę. Nie, czekaj, nic złego nie ma w zjednoczeniu narodów czy kultur. Chodzi o to, żeby na dzień dzisiejszy różne nacje są ze sobą na bardzo różnych poziomach i ci słabsi przestaliby istnieć po takim zjednoczeniu z dnia na dzień, a każdy chce zachować swoje wartości, kulturę, wiarę i kulturę. Obawiam się, że ci lepsi by raczej odpadli niż ci słabsi, no bo jak Kopernik zauważył, który zajmował się także ekonomią, a nie tylko astronomią, że gorszy pieniądz wypiera z rynku lepszy pieniądz. I coś takiego masz niestety, bo gorsze kultury

0: wychodzą po prostu na atakują lepszą kulturę Zachodu, najlepszą kulturę Zachodu, bo to jest bezwzględnie, obiektywnie najlepsza kultura i nie ma w tym nic złego, że to mówimy, tak? Żydzi się nie wstydzą powiedzieć, że super, że są Żydami. Tak samo my też nie powinniśmy się wstydzić, że mamy najlepszą kulturę, bo to nasza kultura dała prąd, dała internet, do którego się pedały dorzuciły i lesby, jakieś kobiety, tak? Ada Lovelace i tak dalej, Alan Turing. Nie ma w tym nic złego, nie? Że nasza kultura jest najlepsza, bo jest. Tak naprawdę popatrzcie sobie na Chiny, one wiele nie odkrywają do dzisiaj. Chiny tylko reprodukują to, co jest od innych. Wchodzą na jakiś rynek, kupują udziały w firmie, kradną technologię i robią to u siebie, nie? Niemcy teraz się sprzeciwili temu i będzie trochę tam w pakietach kontrolnych korporacji się trochę pozmienia. Po to, żeby się przed Chinami bronić, nie? Chiny wynalazły prasę drukarską i proch strzelniczy, zawsze się mówi, że to tak super wymyślili. Dobrze, ale co się z tym stało, nie? Nic się z tym nie stało. Nie wiem, czy wiecie, ale silnik parowy to nie jest wynalazek z XVIII wieku, XIX, tylko to jest starożytny wynalazek. W starożytności był znany silnik parowy, ale nikt go nie wykorzystał. Nikomu nie przyszło do głowy, że można go wykorzystać do tego, żeby zaprzestać niewolnictwa. Dopiero w Wielkiej Brytanii użyto silnika parowego po to, żeby skończyć z niewolnictwem.
1: Ostatnio, kurczę, szkoda, że nie mam tego pod ręką, ale bo z reguły się mówi o starożytnych wynalazkach Chińczyków na przykład, a mało się mówi o współczesnych wynalazkach. Gdzieś znalazłem listę współczesnych rzeczy wynalezionych przez Chińczyków i to są naprawdę niesamowite wynalazki, takie, przy których my możemy się malutcy trochę czuć.
0: Nie, jak wejdziesz w szczegóły, większość tych rzeczy to są rzeczy ukradzione z Zachodu. Tam po prostu nie ma kultury innowacyjności, tam masz kolektywizm, który zabija innowacyjność. To jest, teraz się mówi, o tamten jakiś specjalny teleportujący radar, który wykrywa niewidzialne rzeczy i w ogóle wszystko. To było z Holandii zacznięte, z tego co pamiętam. I jak wejdziesz w te wszystkie wynalazki, też ta lista mi mrygnęła, to są rzeczy ukradzione z Zachodu, w przytłaczającej większości. Po prostu. Bo tam pamiętaj, na Dalekim Wschodzie masz zasadę, że gwóźdź, który wystaje, pierwszy dostanie w głowę. No to jak ty chcesz przy takim myśleniu coś zrobić ponad normę, no? No nie zrobisz nic, nie ma szans, nie da się.
1: Chroni ludzi i narody sprawiedliwym prawem i słusznymi sądami. No to bardzo dobry postulat, iluminacki. Pozwól wszystkim narodom rządzić i rozwiązuj problemy na forum światowym. Unikaj nieistotnych praw i bezużytecznych urzędników. Oj, jakbyśmy chcieli, żeby nie było...
0: To jest kompletna bzdura. Jeżeli Unia Europejska jest narzędziem iluminatów, to trzeba pamiętać, że jednym z przykazów, jak państwo przychodzi do Unii, jest zwiększenie populacji urzędników. Po co? Po to, żeby zrobić status quo w danym państwie, bo urzędnik zawsze głosuje tak, żeby utrzymać to, co jest. Więc to się nie dodaje. Albo Unia Europejska jest iluminacka i wtedy to jest pierdolenie ten kamień, albo Unia Europejska nie jest iluminacka, bo to jest jawna sprzeczność.
1: Unikaj nieistotnych praw a to już było. Równoważ prawa prywatne z obowiązkami socjalnymi. To ja tego nie rozumiem za bardzo.
0: Żeby nie było
1: niczego.
0: Nie, no tam libertarianizmu, ale też żeby nie było, powiedzmy, komunizmu, że tak powiem, w tym znaczeniu postmarksistowskim.
1: Aha, czyli taka próba stworzenia równowagi, tak? Między tymi dwoma nurtami socjalnym i liberalnym. No to może to nie byłoby złe, bo nawet przecież często sami libertarianie podkreślają, że nie wszystko tam, jeśli chodzi o socjalne sprawy, by skreślili, nie? Chyba, że jacyś tacy naprawdę
0: polscy libertarianie.
1: Fanatyczni.
0: Chciałeś powiedzieć polscy libertarianie.
1: Nie no, chyba to jest w pewnym sensie jakoś tam jest tą miarą jakości rozwoju tej, znaczy miarą jakości tej naszej cywilizacji, to, że dbamy o kalekich, a nie ich zabijamy. Chociaż też u nas były kontrowersyjne dyskusje na ten temat, czy może jednak by się pozbywać tych jednostek takich chorych, ułomnych jakoś tam humanitarnie, żeby oni potem przez całe swoje życie nie cierpieli, żeby się po prostu nie narodzili ci upośledzeni.
0: Wiesz, o czym myślałem ostatnio? Nie wiem, czy to mówiłem. O in vitro. To Oli powiedziałem, kiedyś powiedziała, że to jest dobry pomysł, parę dni temu. Żeby to in vitro jednak jakoś, powiedzmy, załóżmy, na potrzeby dyskusji, refundować już tam, żeby nie było hardkorowo libertariańsko, ale robić badanie genetyczne przed tym wszystkim. Mhm. Albo w ogóle zrobić in vitro refundowane dla osób z chorobami genetycznymi. Co by to dało? Ano, powiedzmy, jest jakaś pani tam z mukowiscydozą albo tam jakąś chorobą Crohna czy coś takiego, czyli takim czymś z tym, no mukowiscydoza to różnie, bo tam 30 może dożyjesz, powiedzmy, ale z takimi, wiesz, chorobami, w którym jako tak się może darzyć, a przynajmniej jakoś to dziecko jeszcze wychować, póki je zrobisz. I po prostu wiesz, masz to badanie genetyczne, okej, okay, albo wiesz, że jesteś chory na tą chorobę genetyczną, bierzesz tam x tych komórek jajowych zapłodnionych, albo jeżeli jesteś facetem, tak, nie? Powiedzmy 10, 20 i badasz je genetycznie, która z nich jest nosicielem choroby genetycznej. I w tym momencie wilk jest syty i owca jest cała, bo możesz tym chorym ludziom dać możliwość powicia na świat zdrowego dziecka, które nie będzie chore, ani nie będzie nosicielem, albo przynajmniej nie będzie chore.
1: Może się to da właśnie w jakiś cywilizowany sposób wszystko rozwiązać, bo szkoda, że w takich sprawach, które no, są dla ogółu jednak takie elementarne, prawda? To jak traktujemy życie, czy bawimy się właśnie w Boga, jak tu pisze Furiat, bo tak tu podsumował, czyli zabawa,
0: to nie
1: w,
0: zabawa
1: Boga,
0: w Boga. No,
1: ale to w tych sprawach lubimy być też właśnie tacy czarno-biali i, znaczy, jak to powiedzieć, no...
0: Ale wolisz to zostawić czystemu losowi, rzutowi kością, czy to dziecko będzie, kurde, cierpiało, czy bo nie wiem, Furiat zapomina, kurwa, o tym, że co najmniej 40% zapłodnień kończy się poronieniem. To nie jest powszechnie znany fakt, znaczy przynajmniej powszechnie świadomy fakt, ale co najmniej 40% zapłodnień się kończy poronieniem. Po prostu.
1: A to jest dopiero horror, nie?
0: No i wiesz, kobieta po prostu nagle myśli, że ma jakiś bardziej obfity okres, a tak naprawdę poroniła. I w większości wypadków tak to wygląda. I co? Bo to myślisz, wydaje ci się, że nad tym siedzi jakiś turbożyt z brodą i mówi, aha, to nie, ty nie. Nie, tam się, kurde, wiesz, jest sytuacja, że jest kobieta chora na jakąś chorobę genetyczną, ktoś ją zapłodnił i akurat się w tym środku, te komórki jajowe się, i plemnik się tak połączyły, że to dziecko by było zdrowe. Ale dupa, jest poronienie. No i co? I to jest okej?
1: Wydaje mi się, że jako cywilizacja jednym z naszych priorytetów powinno być jednak dążenie do szczęścia ogółu, żeby nam się tutaj, żeby ludzie byli jak najszczęśliwsi, zdrowi, i nie ma w tym nic złego, to nie jest żadna tam, bo zaraz się wtedy gada o jakiejś eugenice, ale to przecież to nie jest nic takiego strasznego. Słuchajcie, no pomyślcie sobie w takich sytuacjach, bo że może to pozorne takie dobro z waszej strony jest, że wydaje wam się, że chronicie życie, że coś, że
0: dokładnie.
1: A tak naprawdę robicie wielkie zło w imię jakichś takich starożytnych, jakichś swoich tam, no już nie chcę obrażać.
0: Pomijmy to, nawet niech ten Bóg jest, dał nam tą możliwość i dlaczego my z niej mamy nie korzystać? Ja sobie nie przypominam, żeby było, nie będziesz korzystał z inżynierii genetycznej, nigdzie tego nie widziałem. Mało tego, nigdzie nie widziałem zakazu aborcji w Biblii. Mało tego, ta aborcja się tam pojawia, nie? To jest jeszcze inna sprawa. A tutaj przeczytaj Grześka Buł, ostatni komentarz, bo to jest dosyć sensowne, że tak powiem. Może bez tego, że tam zgadzam się z Zenonem.
1: Zgadzam się z Zenonem. No. To postulat w stylu nie nastawię budzika na jutro, rano do pracy, niech Bóg zadecyduje, czy mam iść rano do pracy, czy nie. No właśnie, to też jest, może być taka pułapka, że bardzo dużo oddajemy w ręce tego Boga, oddajemy mu kierownicę, jak to lubią mówić chrześcijanie, a może się okazać, że to jest takie oddawanie kierownicy po prostu bezsensowne. Ja już nawet zakładając, że ten Bóg istnieje, może on nie chce, żebyście mu oddawali kierownicę tak naprawdę, nie, może wam się tylko tak wydaje,
0: dokładnie,
1: że on tak chce, żebyście mu tą kierownicę, może on
0: woli... Może jest taki rzecz, żebyś człowieku, okej, okay, dobra, to masz tu jakąś wskazówkę, że ja jestem, masz tu 500 wersji interpretacji tego, co ja myślę niby, bo tak jest, no 500, jest kilka tysięcy tych interpretacji tego, co niby Bóg myśli i teraz, logicznie najlepszym wyjściem jest dojście do swojego wniosku po prostu, nie? Bycia dobrym człowiekiem po prostu, korzystania ze wszystkiego, żeby tylko zmniejszyć ilość cierpienia we wszechświecie. A tutaj czekaj, Furet napisał, pytanie, co jest celem dla człowieka? Dla ateisty życie doczesne, wykrzyknik, dla wierzącego zbawienie wieczne. Rozumiemy się? No widzisz, Furiat, ale to prowadzi do takiego też paradoksu pewnego, bo oby się nigdy nie znalazł taki świr, który będzie to racjonalizował i wprowadzi życie. Oby nigdy nie było takiego świra. Ale w momencie, w którym system prawny jakiś by założył, że faktycznie istnieje życie wieczne, i na przykład masz w chrześcijaństwie, i nie tylko w chrześcijaństwie, w islamie, dobry przykład, tam możesz być męczennikiem. Jeżeli będziesz męczennikiem za wiarę, to masz większą szansę albo gwarancję, że będziesz w niebie i będziesz miał wieczne życie. I teraz, jeżeli przyjdzie jakiś ateista, zabije kogoś wierzącego, muzułmanina powiedzmy, żeby nie było, że tylko chrześcijanie, zabije muzułmanina i powie stricte, ja cię zabijam przez twoją religię i teraz będziesz męczennikiem, zapewni mu życie wieczne, czyli coś, co jest nieskończenie dużo większe niż to, co teraz stracił, czyli to swoje chwilowe życie. Z logicznego punktu widzenia on mu nie zrobił krzywdy, tylko mu wyświadczył przysługę. I co? Będziesz takiego człowieka, wsadzisz go do więzienia, że zabił go i mu zapewnił życie wieczne? Z logicznego punktu widzenia, jeżeli wierzysz w życie wieczne, powinieneś temu człowiekowi jeszcze podziękować.
1: To pytanie w ogóle o cel człowieka jest moim zdaniem trochę bez sensu, bo każdy ma inny cel i być może najprawdopodobniej nie ma czegoś takiego jak uniwersalny cel. Nawet już zakładając istnienie Boga, to prawdopodobnie też, skoro mamy tą wolną wolę, to mamy też różne cele, bo mamy wolną wolę w ustalaniu sobie też celu, a... Nawet, no nie wiem, jeśli sobie założycie, że jest jakiś jeden cel, no niech to będzie to uwielbianie tego Boga i go chwalenie, no to to nie wyklucza tego, że może być cała masa innych celów i jakieś takie szukanie tutaj wspólnego naszego celu, narzucanie go innym jest całkowicie bezsensowne i to jest zaprzeczenie trochę wolnej woli, bo to nas bardzo ogranicza, jeśli ustalimy, że mamy tutaj jakiś jeden taki uniwersalny cel.
0: To może jeszcze jedno odniesienie do Furiata i kończmy, nie? Wszystko, co dobre w religii chrześcijańskiej, jest również dobre dla ateisty. Czyli na przykład nie wolno mieć z dwóch różnych tkanin na sobie ubrania i to jest dobre.
1: No ale to pierdoły niby są, może to są to, takie...
0: Wiesz, to są pierdoły, ale to jest kluczowe, to są pierdoły, za które ludzie kiedyś ginęli, rozumiesz, zabijali. Dobra, to weźmy szabas, nie?
1: Nie, zostawmy te żydowskie jakieś prawa, które dotyczą raczej Żydów.
0: Czemu żydowskie, one obejmują chrześcijan, czy to się komuś podoba? Nigdy ani razu Jezus nie powiedział, że znosi te prawa, powiedział tylko, że ich nie znosi. A to, że chrześcijanie sobie robią cherry picking, to już jest ich sprawa, nie? Bo jak przychodzisz, żeby gnoić pedałów, homosi, żeby ich gnoić, to wyciągają Stary Testament, bo w Nowym tak za bardzo nic nie ma na ten temat. Nie? To wtedy Stary Testament działa. Jak trzeba komuś dopieprzyć, to wtedy Stary Testament jest okej. Okay. Ale jak trzeba już być dobrym człowiekiem i mieć wobec siebie wyższe standardy, no to nie, no to wtedy to kiedyś było, nie? Kiedyś to było, panie, ale to już nie teraz, bo mamy nowe, lepsze.
1: No dobra, ale spróbujmy tutaj pomyśleć może przez chwilę jak chrześcijanin, wczuć się trochę, no to tam kwintesencją chrześcijaństwa jest powiedzmy to naśladowanie Jezusa. Docenienie czyli, jego czyli, ofiary, czekaj, naśladowanie czekaj. Jezusa, bądźmy jak Jezus i zastanówmy się, czy naśladowanie go i słuchanie się go, jego zaleceń jest dobre też dla ateisty.
0: Dobra, czekaj, czyli żeby być jak Jezus, muszę być z arystokratycznej rodziny, która ma kupę pieniędzy, nie mieć żony oficjalnej, a przynajmniej się nie chwalić, nie pracować, tak? Bo to jest charakterystyka Jezusa podstawowa.
1: Nie, powinieneś na przykład, jeśli cię dresiarz na ulicy zaczepi i ci chce i da ci w ryja, to powinieneś mu nie oddawać i nadstawić drugi policzek na przykład. I czy to jest dobre dla ateisty?
0: To też nie jest takie proste. No to nie jest dla ateisty dobre moim zdaniem, no. Ale to też nie jest takie proste, bo to też tak nie jest, że chrześcijaństwo jest w 100% takie pacyfistyczne i że masz nastawić drugi policzek, bo zawsze jest powiedziane, trochę jak w libertarianizmie, że musisz mieć miecz w pochwie gotowy, żeby komuś pieprznąć. No.
1: Powinieneś wybaczać komuś, kto ci wyrządził zło i nie odpłacać mu złem na przykład.
0: No ja tak robię akurat, no ale to detal.
1: No właśnie, ja znam wielu ludzi, którzy nie są chrześcijanami, a wszystkie te zasady stosują, bo tak zostali wychowani, tak zostali nauczeni i przyzwyczajeni do... Wydaje się nawet, że jak dla mnie, ja tak uważam, sorry, to jest moje zdanie, że lepszym źródłem dobrej moralności są dobrzy rodzice, którzy nas po prostu przyzwyczają do pewnych zachowań, utrwalą w nas pewne dobre odruchy. I bardzo dobrym źródłem moralności jest życie w dobrym środowisku, takim, w którym nie doświadczamy jakichś traum. Wydaje mi się, że to, co ludzi skłania na złą stronę, to po prostu koszmarne jakieś przeżycia traumatyczne i zło, którego sami doświadczyli. I człowiek, który został, powiedzmy, tam zgwałcony przez wujka w pupę czy coś, no to on traci, dla niego to życie jest odarte z różnych złudzeń, on widzi świat jako dżunglę, tak, i będzie bardziej skłonny do zła. Ktoś, kto był bity za młodu przez całe życie, no to też będzie pewnie skłaniał się raczej ku złu, więc źródłem moralności dobrym jest tworzenie dobrych warunków do życia dla ludzi,
0: tak,
1: więc
0: to
1: szukanie, więc po prostu praca nad tym, żebyśmy byli szczęśliwi. Zauważcie, że ludzie, którzy żyją w dostatku, są zadowoleni, nie byli bici i tak dalej, to częściej są fajni ludzie, przyjemni dla innych, a ci, którzy się wychowali w jakichś złych warunkach, w patologii, to oni częściej są właśnie źli, agresywni, cyniczni i tak dalej. To jest takie proste, nie?
0: Też już to kiedyś mówiłem, że, bo wiesz, można tak po łatwo powiedzieć, no ale byś nie był taki moralny, gdyby była wojna i byś musiał kogoś zabić albo coś tam i w ogóle, nie? No to właśnie, cały widz polega na tym, że musisz tak robić, żeby takie środowisko było dookoła ciebie, w twojej rodzinie, dla twoich dzieci i dla twoich przyjaciół i wszędzie dookoła, najszerzej jak się da, żeby nie było potrzeby bycia takim złym człowiekiem. Na tym to polega, żebyś nigdy nie miał potrzeby być złym człowiekiem. Ale dobra, to może tak schodząc na chwilę z religii, bo ja muszę uderzyć w WC-ta, zaraz będę. Powiem tak, moim zdaniem z takich powszechnych światopoglądów chrześcijaństwo jest zdecydowanie, szczególnie Nowy Testament, jednym z najlepszych. Jest zdecydowanie jednym z najlepszych, ale to wcale nie znaczy się, że nie stać nas na więcej.
1: No, w sumie ja też się z tym zgodzę. Starotestamentowy Bóg jest koszmarny, jest okropną postacią, ale Jezus na przykład jest, można go spokojnie uznać za takiego mędrca, który ci mówi dobre i pożyteczne rzeczy. Oczywiście można tam trochę poodsiewać jakiś tam, że troszeczkę, i wziąć to, co tam najlepsze. I w sumie powstanie całkiem sympatyczna postać, która może być wzorem faktycznie dla wielu. Nie ma, ale z kolei jak popatrzymy na instytucję Kościoła, to znowu mamy jakiś koszmarny twór, który się żygać chce od tego, nie?
0: Elity każdy pomysł wykorzystają w taki sposób na swoją korzyść po to, żeby dymać tych na samym dole. I to jest po prostu skutek tego, bo wiesz, no możesz zrobić spółdzielnię, tak, czyli podstawy komunizmu jeszcze przed Marksem, możesz zrobić spółdzielnię, która będzie funkcjonowała dobrze, która sobie będzie radziła na rynku, która będzie godziwie płaciła jej członkom, bo nie pracownikom, i jednocześnie możesz też zrobić prywatne przedsiębiorstwo, w którym będziesz dobrze płacił pracownikom i wiesz, samemu też się rozwijał, korzystał z tego i ona też będzie, ta firma się propagowała i będzie robiła dobro. Ale efektem jest, to jest narzędzie. Jedno i drugie to jest narzędzie. Pytanie, jak je wykorzystasz. Każdą ideologię jesteś w stanie wykrzywić i ją zniszczyć. Feminizm też jest dobrym przykładem, ten nowoczesny, który zaczyna jeść własny ogon, tak? No.
1: No, dobra, to idź sobie tryśnij humorkiem.
0: Tryśnę sobie humorkiem.
1: Dzisiaj właściwie Zenon się tutaj wcielił w drugiego prowadzącego, więc nie mam nic przeciwko, żeby ktoś, kto ma ochotę, zadzwonił i przyłączył się tutaj jako słuchacz dzwoniący. Dwóch prowadzących i można spokojnie dzwonić, będą sobie trzy osoby na antenie. Nie zawsze mam ochotę, żeby tutaj robić taki afterowy tryb trochę, że jest więcej osób niż dwie, no ale dzisiaj spokojnie, jak ktoś ma ochotę, to dzwońcie. Jeszcze z takich przemyśleń z tego tygodnia, to miałem takie, że wielu ludzi stawia jako wzór to, co się w naturze dzieje, tak? Że bądźmy, żyjmy zgodnie z naturą, bierzmy przykład z natury i natura nas uczy. Nawet powiem wam, że ta Biblia, o której dzisiaj trochę tu gadamy, sama też się powołuje na naturę, bo jest na przykład, czyż sama natura nie mówi nam, że nie przystoi mężczyźnie nosić długie włosy? Co jest trochę bezsensowne, no bo patrzmy na lwa, tak, ma wielką grzywę. No ale dobra, jakieś tam jest powoływanie się na naturę jako na wzór, z którego powinniśmy czerpać. No i ogólnie panuje takie przekonanie, że to, co naturalne, to dobre, to, co nienaturalne, to automatycznie złe. A ja tak sobie popatrzyłem na przykład na świat robaków i wiecie, tam jest nieustanna wojna i to jest koszmarna wojna. Popatrzcie, jak walczą ze sobą mrówki, jak mrówki atakują inne robale, jak szerszenie z pszczołami się okrutnie zabijają, jak jedyną obroną takiej antylopy jest to, że drapieżnik napadnie i rozszarpie żywcem inną, jego pobratyńca, bo akurat był słabszy. Natura nas uczy, że słabszy to zawsze przegrywa, a silny jest górą. Mamy wiele złych przykładów, które nam natura pokazuje i takie zachwycanie się tym, że natura to samo dobro. Natura jest bardzo okrutna. Tam się dzieją straszne rzeczy. Zastanawiałem się nawet, czy taki robaczek, to czy on czuje ból tak jak my? Czy czuje go w innej skali, że on... I pomyślałem przez chwilę, że taka rozszarpywana przez szerszenia pszczoła, to ona może czuć ból tak samo jak my. I to by było straszne.
0: Nie, inaczej go czuję. Ale to tam detal. Powiem ci tak, czy uważasz, że bakterie to są rzeczy naturalne? I to jest esencja natury, powiedzmy, w pewnym sensie?
1: No chyba tak.
0: Dobra. Czy uważasz, że to, że ludzkość się przykłada do tego, że jest coraz mniej gatunków, to jest coś nienaturalnego?
1: No nie wiem, człowiek jest niby częścią natury, więc można wszelkie jego działania powiedzieć, że one są zgodne z naturą, bo człowiek jest częścią natury i to są jego naturalne odruchy.
0: Rozwiną się i wszystko,
1: co zrobi, jest jakoś tam...
0: Okej, tu idziesz dalej, ale możemy spokojnie założyć, że jest wielu ludzi, którzy stwierdzi, że przez to, że przez ludzi ginie wiele gatunków, to jest coś nienaturalnego, prawda? Dużo jest takich ludzi, którzy tak myślą, nie?
1: No.
0: To teraz pisałem już o tym na czacie parę razy, nie rozwinąłem tego. To już będzie ponad miliard lat temu. Było coś takiego, co się nazywało cyanobakteria. Cyanobakteria miała coś takiego, że tworzyła tlen. Nie? Taka szmata bezwzględna, która przerabiała tam rzeczy i tworzyła tlen. I wyobraź sobie, że w efekcie jej działalności szacuje się, że nawet 98% organizmów żywych zginęło wtedy na Ziemi. To jest protoplasta tego, który stworzył obecną atmosferę, tak? Ten organizm, który ją stworzył, odpowiada za największe wymieranie w historii Ziemi. W ogóle nie było ludzi wtedy. My dzięki temu, że oni że cyanobakteria wymordowała większość życia na Ziemi, oddychamy.
1: No tak, coś takiego też właśnie kiedyś słyszałem, że nastąpił taki moment, że te cyanobakterie właściwie rozwaliły świat, tak? I że człowiek powstał jako taki efekt wielkiego kataklizmu dla innych różnych stworzeń. To o to tu chodzi?
0: Dokładnie o to chodzi, nie? Tak samo jak miałeś tę kwestię tego, nie? Kwestię tych dinozaurów, nie? Dzięki temu, że dinozaury wyginęły, ludzie się pojawili. To też nie było tak, że zaraz po tym pieprznięciu wszystkie dinozaury się położyły spać, nie? No.
1: A z tymi surowcami naturalnymi to zawsze mi chodzi po głowie takie coś, że ta ropa na przykład to może być jakiś ważny składnik naszej planety i że ona jest do czegoś potrzebna i że jak my sobie ją tak wydobywamy, to jej zabraknie, to może to spowodować na przykład, że będzie bardzo dużo trzęsień ziemi. To może być taki smar na przykład tych różnych płyt tektonicznych albo coś, co pomaga ochładzać tą planetę, wiesz, w tym sensie, nie?
0: Nie, nigdy czegoś takiego nie było. Coś to przecież w takim wypadku za dinozaurów tego nie było. No i co?
1: Za dinozaurów nie było czego?
0: Ropy.
1: Nie no, ropa powstaje z różnych martwych, ogólnie...
0: Jak weźmiesz sobie węgiel, nie? I rozpieprzysz kawałek węgla, taki duży, każdy Ślązak to wie, to jest duża szansa, że zobaczysz paproć w środku. Te paprocie się nazywały kalamity i one powstały niewiele przed dinozaurami. Cała ropa i to wszystko to są rzeczy z czasów mniej więcej dinozaurów. Jak było pierwsze wielokomórkowe życie po eksplozji kambryjskiej, nie było czegoś takiego.
1: No to dobra, no to może być bez ropy. A co myślisz o... Bo też ja tak mówiłem o tych różnych kataklizmach, które mogą nas spotkać. Innym jeszcze może być wielka katastrofa finansowa. Cały czas się ostrzega teraz, że szykuje się wielki krach i to będzie taki krach, że krach nad krachami ma wszystkie krachy pod sobą. No to może nam jeszcze dać w kość, nie?
0: A teraz się pieprznąłem się, bo ten paprocie powstały w karbonie, czyli jeszcze przed eksplozją kambryjską. No, ale to nie zmienia faktu, że już było wtedy dość niezłe życie i tak dalej. A czy jakiś tam krach ekonomiczny? No, też Soros podobno 500 miliardów wycofał z amerykańskiej giełdy, bo mu się nie podoba, że za Trumpa za dobrze się ma ekonomia. Dosłownie z tego powodu, nie? Nawet był ten Bill Maher, nie? No, który nam Kuba się śmiał, że powiedziałem Maher na niego, powiedział, że no może trzeba rozjebać w końcu ekonomię, nie? Żeby ludzie zauważyli, że Trump nie może być prezydentem, nie?
1: Ropa to dinozaury, pisze Karino. Lukacjusz, ropa to krew ziemi.
0: A nie, czekaj, źle powiedziałem, źle spojrzałem na ten, faktycznie był Kambrordowik, Sylur, Devon, Carbon, Perman, tak? No. Także ten, faktycznie od tyłu na to spojrzałem. Czyli najpierw był Kambr, eksplozja kambryjska, czyli życie wielokomórkowe. Ordowik, tam wtedy było pierwsze, ten, jedno z pierwszych wymierań. Sylur, Devon, następne było wymieranie, z tego co pamiętam. No, dobrze pamiętam, faktycznie. Z Ordowik, wielkie wymieranie, Devon, wielkie wymieranie. A Carbon był dopiero po Devonie, nie? I wtedy się pojawiły jakieś gady z kształtu po Carbonie. Czyli jednak...
1: Jak słyszycie, Zenon trochę się nagle ściszył, bo chyba głośność została podzielona na dwa, ponieważ dołączył do nas Grzegorz. Witam cię na antenie.
2: Dobry wieczór, witam was prowadzących, Krawcze i Zenona i słuchaczy na czacie i nie na czacie.
0: No hej.
1: Wszystkich online. W ogóle witamy i na czacie, tak. I ciebie też, bracie, chwacie.
2: Nawet... Pozdrowię siebie offline, jak będę odsłuchiwał. O. Takie ego duże mam. Wiecie co? To ciągniemy tam z tą kradą i dinozaurami, czy...
0: O, jedziesz. Jak jesteś w temacie, to cię proszę,
2: nie
0: zrób
2: jestem
0: to.
2: Jestem właśnie tak średnio.
0: Nie no, bo mi wiedza trochę wietrzeje, to powiedz, nie? Może dojdziemy do czegoś.
2: Hashtag z cyklu nie znam się, ale się wypowiem? Dobra, to idzie. Faktycznie, ponoć tlenu było bardzo dużo w atmosferze i te ślimaki takie miały te metrowe skorupy i w ogóle jakieś takie dziwne stwory.
0: Było. Było neuroptera, no. Był wielka ważka, która miała chyba metr czy nawet 2 metry rozpiętości skrzydeł.
2: Masakra jakaś. Wyobraźcie sobie, że w dzisiejszych czasach takie stwory latają.
0: Albo pająki, które były wielkie jak... Powiedzmy, nie wiem, do czego wam to porównać. Jak macie taką kuchenkę z 4 paleniskami, no to był taki wielki ten pająk, nie? One są do zobaczenia w muzeach, w Krakowie na przykład.
1: No, dzisiaj też można znaleźć w niektórych miejscach niesamowite robale, na przykład żuka, który będzie tak wielki jak, nie wiem, jak... No, jak wasza dłoń rozczapiżona, albo i większy, taki żuk olbrzym. Są jakieś takie...
0: Przepraszam.
1: Dziwne, no?
0: nie Neuroptera, tylko ona się nazywa Meganeura w ten sposób, ale może Grzesiek się wypowie, bo dominujemy tutaj.
2: Wiesz co, nie mam pojęcia, ale słyszałem, że naukowcy się spierają a propos krady, czy w ogóle taka era miała miejsce. Nie wiem, czy coś o tym wiesz.
0: A to już później była ta cała krada. Nie pamiętam, jakie są teraz te wszystkie podziały tych epok. No, ale to wiesz, to jest raczej kwestia bardziej nomenklatury niż tego, czy faktycznie tam jakieś rzeczy miały miejsce, nie? Sensowne. A tych wielkich wymierań to w ogóle było strasznie dużo, nie? Tak, ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, nie? Było ich ogromnie dużo, nie?
2: A to jest chyba kwestia tego, że nasza Droga Mleczna, a to jest bardzo ciekawe, bo tyle zdjęć w różnych podręcznikach mamy Drogi Mlecznej i w różnych dokumentach, wizualizacji, a do dzisiaj nie wiemy, ile nasza Droga Mleczna ma ramion, czy ma 2, czy 4 ramiona, tak?
0: No, nie wiemy tego. Dokładnie. Nie wiemy, jak to wygląda, to jest tylko aproksymacja.
2: To jest przezabawne.
0: Lepiej wiemy, jak wygląda Andromeda, nie? Która tutaj tak. się zbliża niż my. No. 2 miliardy lat świetnych i się pieprznie kiedyś Ziemia.
2: Tak, i to jest w ogóle bardzo... Nie wiem, Zenon, może wiesz, jak supierścienie Saturna, to one są w bardzo wąskim pasie. I nie wiem, źle. To jest jak bardzo, bardzo wąziutki pas, bo zakładaliśmy ileś tam kilometrów, a to jest bardzo wąziutkie, nie kojarzysz.
0: Dokładnie, tak, poniżej kilometra, tak, no.
2: Tak, ale to dużo, dużo poniżej, że to jest takie płościutkie. Że przez tyle lat w ogóle się tak zrównało. No to jakieś na tyle tysięcy kilometrów, co to ma, jest po prostu cienka jak, nie wiem, jeden atom, jakby to porównał do...
0: Czy wiesz, to jest większa cienkość niż Ziemia, nie? No bo wiesz, jakbyś Ziemię powiększył i porównał do piłeczki golfowej, to będzie bardziej płaska, nie? Jakbyś ją skompresował do tego, wyskalował do piłki golfowej, to na piłce golfowej będą większe dziurki niż na Ziemi, nie?
2: No. To są właśnie, no to tak, właśnie o kosmosie gadać, nie ogarniamy, to jest poza naszą percepcją, odległości, co nam mówi, miliard, 100 milionów lat świetnych, czy tam 10, ale nie o tym. Przypomniało mi się, że na początku rozmawialiście o tym, że bombardują nas sygnały, jeśli mogę zmienić temat, aplikacje, filmy na YouTubie, tak jak ze mną pamiętam, wspominałeś na początku, że seriale miały dłuższą ramówkę na przykład, potem już coraz krótszą i tak dalej. Właśnie napisałem wtedy komentarz, że raz oglądałem MTV, nie u siebie, u kogoś, mimo woli, i liczyłem do 3 sekund, kiedy, żeby było bez cięcia, 3 sekundy. No liczę i to chyba ze 2 razy tam na 10 minut naliczyłem. To jest 1,5 sekundy, 0,7 sekund cięcie. Cały czas. I ktoś ogląda to przez 1,5 godziny i potem niech ci da wypowiedzieć zdanie, na przykład przez 40 sekund. On po 3 sekundach już cię nie słucha, nie ma szans na to.
1: Dzisiaj to nawet jest taki trend u youtuberów, aby robić takie cięcia co chwilę, nie? Charakterystyczne, że po prostu jest cały czas ten sam kadr, ale widzimy, że został kawałeczek wycięty i tak co chwilę pach, ciach, ciach, ciach. I to już po prostu taka próba zrobienia po prostu z 10 minut 5 za wszelką cenę i skracanie po prostu. A jeszcze co do przyczyn naszej zagłady, no to często się mówi o wybuchu superwulkanu któregoś, nie? Czy to będzie Yellowstone, czy Long Valley, jak tu czytam, który no, może być ponoć równie niebezpieczny. Pytanie, czy faktycznie może jakiś wulkan zniszczyć naszą cywilizację?
0: Co to jest cywilizacja?
1: No, my wszyscy tutaj.
0: Wszystkich na pewno nie. Nie sądzę. Znaczy, wiesz, jakby tak pieprznęło, że się wszystko rozdupczy na amen, to tak, nie? Ale gdyby było coś na miarę Krakatau, no to przypominam. Krakatau, ale przedtem było jeszcze coś właśnie. Bo Krakatau był, przypomniało mi się, że później. Ale też tam jakaś była Manitoba, czy coś takiego, nie? To miałem na myśli, jak mówiłem, że ludzi było 30 do 200 tysięcy. No to nawet jeżeli nas było tylu, to tak sakramencka erupcja nie była w stanie ludzi wykończyć, nie? Przy czym też pamiętajcie, że jedną z teorii wyginięcia dinozaurów był wulkan, nie?
1: Ja sobie lubię zawsze przyrównywać całą cywilizację do pojedynczego człowieka w myśl takiej trochę zasady, że to jest trochę to samo, tylko w innej skali. I człowiekowi jakoś tam przynajmniej raz w życiu się zrobi jakiś taki mega pryszcz. I jak go wyciśniemy, to taki właśnie super wulkan odpowiednik. Więc myślę, że jeszcze nam się może zrobić taki po prostu wielki czyrak. I wybuchnie i zmiecie tutaj połowę. A może by to dobrze zrobiło w ogóle ziemskiej tutaj naszej populacji, gdyby tak połowa wyginęła, to wszyscy by się nagle wzięli za ręce i kumbaya, i współpraca, i odbudowujemy. Jak to z wojną trochę tak nie jest. Nie?
2: Powiem więcej.
0: No nie jest tak.
2: Powiem więcej. Jeden samolot spadł kilka lat temu i wszyscy kumbaya za ręce się trzymali, albo jak papież zmarł, też było kumbaya, więc nie wystarczy. Nie
0: ale
2: musi
0: ile
2: być
0: to
2: super
0: kumbaya
2: pyszcz.
0: Było? Ile ale to kumbaya było?
2: No, kilka dni tam do tygodnia. No.
0: No byłem tam, byłem na krakowskim przedmieściu wtedy, kiedy się to działo i powiem ci, że to dość, już nawet na początku było słychać jakieś ten zgrzyty, nie? To tak było przedstawiane, ale jak tam byłeś w środku tych ludzi, to widziałeś, że nie, widziałeś, że byli ludzie, którzy się chwalili, że dostali 10 tysięcy mandatu, ale i tak im się opłaca te znicze sprzedawać. Nie było takie proste, nie? Ale co do ludzi, wiesz, ludzi jest dużo i też się to z tego nie do końca zdaje sprawę, że ze względu na samą różnorodność genetyczną nie jest za bardzo możliwe, żeby jedna choroba wszystkich ludzi na przykład wykończyła, nie? Bo zawsze coś nie gra, nie? Masz ludzi, którzy nawet nie są nosicielami HIV, ale są kompletnie na tą chorobę w 100% odporni, nie? Są tacy ludzie.
2: Ja słyszę, są jakieś badania na ten temat, że są w 100% tak ludzie odporni na HIV?
0: Tak, ale to są mega, mega, mega ultra wyjątki i niewiele wiadomo, nie za bardzo wiadomo, jak to się dzieje, nie? I z czego to wynika, nie? Cały czas się to bada. Znaczy, generalnie to działa na takiej zasadzie, że się bada środowiska prostytutek w Afryce, nie? I tyle, nie? Ale nie wiem na przykład, jak z chorobą prionową, nie? Czyli z, jak to dzisiaj ktoś powiedział, chorobą wściekłych świń, że ten, że czy przed tym by ludzkość była się w stanie obronić, nie? W 100%. Być może tak, nie? Bo ktoś może mieć jakieś dziwne białka w sobie i tyle, nie? Ale co do zasady, nie wszyscy są na wszystkie choroby podatni, nie?
1: Przepraszam, nawet, bardzo nawet, ktoś tam nawet kablem tak szura. Chyba ty, Grzesiek, tak jakoś tam masz chyba jakiś kabel niestykający i takie irytujące jest jakieś takie trzaski. Weź tam spróbuj poprawić kabelek czy coś.
0: Nawet wścieklizna nie jest chorobą, która ma 100% śmiertelności. Pamiętam, jak ja byłem w grupie ryzyka wścieklizny, bo miałem tam kontakt i w ogóle i dostawałem szczepionki i tamte surowice i cudawianki, to akurat mniej więcej w tym samym czasie się okazało, że jakaś dziewczynka w Indiach przeżyła wściekliznę, bo tam udało się ją wprowadzić w śpiączkę, ochłodzić i tak dalej i tym podobne. Później ten temat trochę zdech, ale żadna choroba nigdy nie miała tak 100% śmiertelności, nie? No. Przy czym to wcale nie znaczy się, że nie miała 99,999, nie? Śmiertelności.
1: Ktoś się tu żali na czacie. Klod dał mi bana za użycie słowa Wilno. No kurwa, to już przesadzam.
2: Przepraszam. Czy dalej mikrofon Szura, czy nie? Mój? Ja nic?
1: Jest no okay. Nie wiem, czy masz Szura, czy tam...
2: Nie mam Szura, mam za trzy dychy mikrofon z Tesco.
0: Ale jak już jesteśmy przy tym, przy chorobach przenoszoną drogą płciową i krótkim attention spanem,
2: to... Chciałem się odnieść, zanim akurat, przepraszam, wejdę ci w słowo, do wścieklizny, no bo właśnie badań naukowych nie czytałem, ale oglądam uwagę naukowy Bełkot i tam podawał, jak jest nasz szacownemu prowadzącemu, zapomniałem na śmierć.
0: Dawid Myśliwiec.
2: Tak, pan Dawid opowiadał o właśnie wyleczeniu, czy no po prostu ktoś nie umarł na wściekliznę.
0: No to mówię, to no to tak, prawdopodobnie tak, tak. Było.
2: I to jest jedyna choroba, która tak właśnie już nie 100%, ale tam 9 wiele dziewiątek po przecinku zjadła ludzi. No i no. Ale faktycznie to pokazuje, że jednak ten genotyp nas jest tak skomplikowany, że to nie jest takie proste, żeby wybić ludzi jednym wirusem. czy bakterią. No,
1: może się w ogóle okazać, że człowiek jako istota w zasadzie potrafi się na wszystko uodpornić i dostosować z czasem do każdych warunków, tyle że my tak tego nie postrzegamy, bo to może po prostu zajmować bardzo dużo czasu i dla nas, jeśli takie uodpornienie się zajmuje na przykład 100 lat, no to dla nas to niemożliwe jest. My traktujemy, że to się, że się nie da, ale tak wcześniej czy później, jakbyśmy tu żyli, to na wszystko się uodpornimy i do każdych warunków dostosujemy w końcu. Nawet jeśli to miałoby trwać 10 tysięcy lat, nie? No to w końcu się uodpornimy na wszystko.
2: Tak sobie myślałem, ile zeszło ludzkości wykształcić. No, wyobraźmy sobie, dawniej nie było mikserów, nie wszyscy mieli dostęp do owoców, tym bardziej w zimie. Ile ludzkości zeszło, ile pokoleń musiało hekatomby wyginąć, zanim wykształciły się mleczaki, które wyleciały i potem mieliśmy drugie zęby. Ile ludzkość zrobiła postęp dzięki temu. Bo to jakaś była mutacja genetyczna.
0: Kompletnie tego nie znam. Co ty gadasz, nie? Jest coś takiego, to nie wszyscy mieli mleczaki? Ludzie w ogóle naczelne?
2: Na pewno nie. Nie wszyscy, no wiesz, ogony mieliśmy. Mamy kość ogonową. Czy
0: wiesz, wiem, że psy mają mleczaki na przykład, nie? No to... Wiesz, to jest raczej dość stary wynalazek, nie? Przy czym no polecam każdemu sobie zobaczyć, jak wygląda czaszka dziecka. Jak te mleczaki jeszcze nie wyszły, nie? Bardzo ciekawy widok.
1: Ale no. Czy to, że tyle czasu nam zajmuje uporanie się z różnymi takimi dolegliwościami, chorobami, problemami, których mogłoby spokojnie nie być, które są zupełnie zbędne, które nic nam nie dają, w niczym nas nie doskonalą, nie uczą, są po prostu fajnie, gdyby ich nie było. To czy to nie jest argument przeciwko istnieniu jakiegoś stwórcy, który zaprojektował świat?
2: Ale tego nie wiemy, na krótką metę mogą nam nic nie dawać, a na dłuższą właśnie...
1: Wszystkie jakieś takie głupie śmierci przez pasożyta. Wiesz, na przykład jak masz jakiegoś... Coś tam było z gronkowcem, że jak masz... gronkowiec ci gardło zaatakuje, to nic ci się nie stanie, ale wystarczy jakaś mała ranka w tym gardle i już masz straszliwe jakieś powikłania. No po co to jest? Po co wyrostek robaczkowy przez tyle wieków nas, dręczył? Wiadomo było, że nasza cywilizacja, że to będzie trwało, zanim dojdziemy do tego, jak go usuwać, nie?
0: I to nie jest takie proste.
1: I nie umierać w męczarniach. Po co stwórca tworzyłby tyle różnych przeciwności losu, które nas dziesiątkują? Po co?
2: To samo pytanie sobie zadaję. Mam jeszcze kilka innych przykładów, nie? Ale Zenon chciał coś powiedzieć.
0: Gdyby twórca był, to faktycznie można by założyć, że to jest zbędne, ale zakładając, że tego twórcy nie ma, musisz wziąć pod uwagę, że mamy śmieciowe DNA wirusów w sobie, każdy, byłych starych wirusów i tak się na przykład rekonstruuje wirusy sprzed tam milionów lat, nie? W ten sposób, przez analizę tego, nie? Śmieciowego DNA. To jest raz. Dwa, być może właśnie dzięki wirusowi potrafimy mówić, nie? Niektórzy są też takie hipotezy, ale z całą pewnością to nie jest tak, że pasożyty tylko i wyłącznie działają na niekorzyść. Bo jeżeli masz pasożyta jakiegoś, różnych tam gatunków, to nie masz alergii często, bo on ci modyfikuje układ odpornościowy w ten sposób, że on nie reaguje na byle pierdołę.
1: A, faktycznie coś takiego jest, że to jest jakaś taka symbioza, nie? Tak. Między nami, a różnymi właśnie pasożytami, że to my współdziałamy.
2: Tak, często, on ten pasożyt wypełnia próżnię, a jakby przez, nie wiem, 10 tysięcy lat tej próżni nie wypełnił, to może coś innego by wypełniło, która by wybiła całą ludzkość, tak już super pasożyt. A tak to mamy na co dzień styczność, pokolenia mają z tym i no nie ma próżni, to jest to prawo zachowania energii i tak dalej, jakby ekstrapolować na cząstki. Tak samo wirusy, bakterie. Nie ma próżni, tak? Zawsze coś. No, LSD tak powstało. Koleś miał bałagan w laboratorium i wrócił, zagrzybiało mu tam pod szkiełkiem i mu zabiło te bakterie, na które szukał.
0: Penicylina, nie LSD.
2: Tak.
0: Tak? Penicylina, ale
2: LSD też jakoś tak podobnie powstało chyba.
0: No, też jakimś przypadkiem tam była sytuacja, no. To prawda.
1: Penicylina ale to jest tak, po prostu pleśń, tak?
2: Tak.
0: Tak.
2: No i właśnie nie ma tej te luki.
0: Tak samo masz, wirusofagi, bakteriofagi. Wirusofagi też są, nie? To jest bardziej niszowa sprawa, ale to jest coś, co jest lepsze niż antybiotyki, bo na to za bardzo bakterie nie potrafią wykształcić odporności tak szybko jak na antybiotyki. To są wirusy, które się żywią bakteriami. I generalnie to też były jakieś takie dziwne rzeczy, że na przykład zauważyli, że jakiś menel, który w ściekach się kąpie, to wcale nie umiera. To Indie, dobry przykład, nie? Bardzo zasyfiony kraj, a populacja jest gigantyczna mimo wszystko. Higiena leży, opieka medyczna leży, a jest dużo ludzi. I w Gruzji i w Polsce masz najlepsze ośrodki na świecie leczenia wirusofagami, bakteriofagami, nie? Czyli po prostu lejesz na siebie hordę wirusów, z reguły ze ścieku pochodnych, i one wpierdalają, kurde, bakterie, nie? Na przykład beztlenowe, nie? I koniec. I jest 100% prawie skuteczności.
2: Tak, ja miałem bakterie beztlenowe w uchu. To jest nie do zabicia, skurczyństwo.
0: No w uchu, dlatego to by w uchu by się zajebiście to leczyło bakteriofagami, no bo jeżeli to jest powierzchniowe, to wtedy układ odpornościowy aż tak bardzo tego nie knębi, nie?
2: No, ale tak właśnie dalej, właśnie, bo zacząłem od jakby zmiany pokoleniowej, milenialsi, tak, ci, co mają teraz po 18 lat, tak ich się nazywa. Na początku zaczęliście rozmowę o tym, że dalej wrócę do tego, nie wiem, na wirusach się nie znam, dalej nie pociągnę, i wirusach, grzybach i bakteriach, ale...
0: Super.
2: Chciałem powiedzieć o subkulturach troszkę, no bo ja byłem zbuntowany od roku, nie wiem, jak Kazika przegrywałem, miałem kaseciaka z radia, tylko miałem radio, kasety i nagrywałem tam piosenki w wieku 12 lat, 11 nawet. I słuchałem po tym, jak miałem kasety, tam ten 12 groszy i tak dalej, potem jeszcze paktofonika, tam był jeszcze wcześniej kaliber paktofonika i metal, ostro punk, ostro z punkowcami, tam jeździłem na koncerty, gdzie ich zamykali, zawsze kurwa zostawałem sam albo we dwóch, bo wszystkich pozamykali przed koncertem, i miałem taki bunt, taki wryty zawsze bunt, w szkole średniej taki bunt, to było głupie z perspektywy patrząc, to było żałosne i głupie na to, ale jednak taki pozostał. Ale jednak jak tak też z perspektywy patrzę, ci, którzy tak, nie wiem, w lepszych rodzinach wychowani, nie przeżyli tego buntu, to łapią bardziej to jakby nie szukają tej dziury w całym, na przykład takich wiadomościach TVP, czy to KFM-ie, czy innym. Już nie mówię o lewie, prawym, umownie, tylko nie mają tego buntu gdzieś pod spodem, pod skórą. Nie wiem, może tak, nie wiem, czy coś zrozumieliście z tego.
0: Co, tak, nie mają nomen omen kontestacji.
2: O, no, tak, coś.
1: Kandesem. Biorą świat taki, jaki jest. I tak biorą jest. Tą informację, którą im się zapodaje. Może są bardziej ufni, nie wiem, a słuchaj, mniej sceptyczni, bardziej ufni.
0: Co do definicji, milenialsi to jest pokolenie, które wchodziło w wiek dorosły po 2001 roku, nie? Więc też 30-latkowie. Przy czym to nie jest równoznaczne w Polsce i w Stanach, bo w Stanach była inna sytuacja socjoekonomiczna i ci ludzie faktycznie, tak jak mówisz, z racji tego, że było bogaciej, byli bezrefleksyjni po prostu, nie? Mimo tego punk rocka, mimo tego hip-hopu, wielu z tych ludzi, szczególnie białych właśnie, było bezrefleksyjnych. No i są tacy, jak mówisz, nie? Oni liczą na państwo i mu ufają. Bezgranicznie tak. Niemal.
1: A tu czytam sobie właśnie o tym, wspominałem, że ciągle mamy jakieś newsy, że wynaleziono lek na raka. No i jak działa ten nowy, w skrócie, jak działa ten nowy lek na raka? No potrzeba, dzisiaj przypominał, że nie ma czegoś takiego jak lek na raka teoretycznie, bo są różne te raki, no okej, okay, no może lek na jeden typ raka. Australijczycy znaleźli nowy sposób na walkę z rakiem. Ekspertka wyjaśnia, na jakiej zasadzie działają. Składniki tych leków zatrzymują podział komórek rakowych poprzez wyłączenie ich zdolności do wywoływania cyklu rozwoju komórkowego. Innymi słowy, chodzi o proces starzenia się komórek, który fachowo nazywa się senescencją. Komórki nie są martwe, ale nie są też w stanie się dzielić czy rozmnażać. Bez tych zdolności zostają skutecznie zastępowane, przez co stają się niegroźne. No i to mnie właśnie zastanawia, że od lat ciągle czytamy o tym, że wynaleziono sposób na radzenie sobie z rakiem, z nowotworami różnego typu. No nie wiem, no białaczka to jest rak krwi, tak? No, na przykład. Może być rak skóry. Może być, jest jeszcze inne. A co? I ciągle czytamy, że wynaleziono od wielu lat, a nie ma tych nowych wynalazków. Czy one gdzieś giną, czy są stopowane, czy są przez tą złą Big Farmę jakoś ukrywane, czy jest to gdzieś chowane do szuflady? Ja nie rozumiem tego.
0: Ja z szacunku do słuchacza szybko powiem i wrócimy do tych attention spanów. Powiem ci tak, prawdopodobnie te testy były in vitro, nie in vivo, czyli nie na organizmie całym, bo pomyśl, co by się stało, gdybyś zatrzymał podziały komórkowe w całym organizmie. Walniesz ten lek i skąd on ma wiedzieć, że jest akurat stricte tamten dany nowotwór, nie? Że to jest nowotwór. Nie ma takiej jednej cechy wyróżniającej, która by pokazywała, że to jest nowotwór. Nie ma czegoś takiego. Dlatego masz różne rodzaje raka i różne rodzaje leków działają na różne rodzaje raka. Chyba, że jakimś cudem znaleziono ten jeden wyróżnik, nie? I to wtedy już całkowicie wszystko zmienia, ale nie, mi to wygląda, że to było zrobione na szkle i po prostu udało się te tylko i wyłącznie nowotworowe komórki zastopować, ale gdybyś zastopował normalne komórki, no to one by w pewnym momencie zdechły i nie byłoby ich zastępowalności, tak? I byś sobie życie bardzo szybko stracił, gdybyś tak na cały organizm taki lek zapodał, no. Gdybyś był go w stanie perfekcyjnie co do komórki dostarczyć do danego nowotworu, no to jest panaceum na nowotwory, nie? Ale kwestia jest dostarczenia, jeżeli chodzi o komórki nowotworowe. Nie wiemy, jak dobrze wykryć komórki nowotworowe tak, żeby dostarczyć tam lek, który je załatwi. Bo mamy różne metody, żeby je rozpierdolić, na przykład pozytonową terapię, czyli taką radioterapię na sterydach. W Krakowie jest na przykład takie urządzenie.
2: Mówisz o tym z CERN-u, tą taką technologię nowszą?
0: Czy może być z CERN-u, nie? To chyba nawet też faktycznie z CERN-u pochodzi, ale chodzi o to, że dajesz antymaterią na pierdolę.
2: Tak, tak, bo chodzi o to, że wcześniej już było o tym, tylko oni tak wynaleźli jakby dokładne tam do miliardowej części, że w tym akurat na tym odcinku od lasera do twojej tkanki ta energia ma swoją tą największą moc, tak?
0: Co, tam trzepnie, wtedy się
2: tak,
0: zanihiluje.
2: Tak, tą normalną komórkę, taką super precyzyjną metodę jakąś tam. Mhm.
0: No tylko, że nie masz precyzji w wykrywaniu zmian nowotworowych i dlatego jak masz powiedzmy raka na nodze, no to ci gdzieś tam powiedzmy w tej poniżej kolana, no to ci upierdolą całą nogę dla pewności, nie? Że tam nie ma przeszutu.
2: Tego już nie wiem, ale...
0: Z tego to wynika, że ludzie są tak chamsko krojeni przy raku, no. Jak masz jakiś nowotwór, który jest potwierdzony, że to jest odmiana, która nie jest złośliwa, czyli tam te komórki się nie urywają, nie latają po twoim krwiobiegu, no to wtedy nie musisz tak wykroić całego ciała. Bufor jest, owszem, nie? Ale nie musisz wszystkiego wykrywać. Tak, dużo jest w ogóle...
2: No. Znajomy miał bufor, tak? Gadam ze znajomym, mówił, że tak ma... Tam ma 25% robi badania na szybkości i tak ma ze 4% i mówił tak, że no tam 2,5% i co, wycinamy tarczycę czy nie? No i teraz myślę, czy umrzesz za kilka tygodni, czy wyciąć sobie tarczycę i jeść leki do końca życia i jakieś takie dbać o przeróżne rzeczy.
0: No, 2,5%.
1: Dokładnie. Tutaj taka rada ogólnie dla ludzi. Chodźcie czasami do dermatologa, sprawdzajcie swoje różne tam pieprzyki czy coś, bo to warto, naprawdę, bo każda z tych zmian skórnych może wam się kiedyś uaktywnić tak jakby i mogą wam się zrobić jakieś zmiany nagle nowotworowe, to warto oglądać. Dobry dermatolog, to on wie, o, ten pieprzyk spoko, ten może sobie być, o, tu się coś, tego by warto było usunąć. I to wcale nie jest jakiś bolesny zabieg, dostajecie takie znieczulonko i wam tam wykrawa to i będziecie od razu ładnie wyglądać, zapłacicie tam 200 czy tam coś i już, no.
0: Lepiej niż u dentysty. I powiem ci tak, no jeszcze wiesz, z nowotworami złośliwymi masz coś takiego, że bardzo dużo odmian wysyła. To jest dziwne zachowanie, ja nie do końca wiem, dlaczego tak się dzieje, wysyła inhibitory angiogenezy, czyli substancje, które zapobiegają tworzeniu się nowych naczyń krwionośnych. I teraz wtedy jesteś w takiej dziwnej sytuacji, że czasami się nie wycina nowotwora złośliwego, bo on generuje, generuje tą substancję, która powoduje, że przerzuty się nie rozrastają, nie? No bo nie dochodzi do nich jakoś dużo krwi i tak dalej.
2: Ale to jest też loteria taka.
0: Bo... Tak, to jest loteria, oczywiście. I dlatego teraz od pewnego czasu się wycina. To jest stosunkowo nowa terapia. Ja pamiętam, byłem u lekarza w tym temacie, kiedyś to poruszyłem ponad dekadę temu, powiedziałem mu o inhibitorach angiogenezy, to mnie opierdolił, że ja nie powinienem w ogóle na ten temat wiedzieć, bo to nie jest dla ludzi, żeby wiedzieli i w ogóle nie. Tak spiskowo to w ogóle zabrzmiało. Ale mleczko królowej pszczelej, z tego co pamiętam, jest inhibitorem angiogenezy. I żeby było śmieszniej, na tym mleczku jest napisane, że nie stosować przy chorobach nowotworowych, nie? A przy niektórych terapiach celowo się stosuje właśnie mleczko królowej pszczelej po to, żeby cofać te karmienie przerzutów.
1: Okej, temat nam zszedł troszkę w taką stronę, że przypuszczam, że będzie raczej ubywało słuchaczy.
2: Właśnie ja bym na tę subkulturę.
1: Halo?

0: dziewczyny, one mają trzy, idą w pięć i mają wszystkie koki na głowie. Nie no. Wiem, czarne kurtki i takie jeansowe spodnie i do kostek na przykład. I takie klony chodzą, a potem to już się zmienia, bo tam w wieku, nie wiem, tam 21 do 23 lat już chcemy być bardziej odrębni niż tacy sami. Ale teraz to się odcięło. Teraz trudniej ludziom się skupić w subkultury, bo są rozproszeni bardzo technologią, tak mi się wydaje. I może przez to ten rozwój chcą jakby na siłę się wyodrębnić potem, nie mieli się jak złączyć, to może te właśnie 68 płci powstaje nagle, bo ała, zajebałem szatkę.
1: Tak, trzeba się jakoś rozróżnić, tak.
0: Tak.
2: A może, pokazać, jest, tak, a może jest tak, że subkultury przekształciły się po prostu w liczne i mniej charakterystyczne, ale jednak społeczności skupione wokół czegoś, wokół jakiegoś youtubera, jakiegoś zjawiska, Gwiezdnych Wojen, no czegokolwiek. I to też są takie mini subkultury, które
0: spoko
2: łączą.
0: Spoko. Tylko czy oni widzą się na co dzień? Bo to jednak jest ważne w takim młodym wieku.
2: Spotykają się na konwentach jakichś miłośników czegoś tam i też mają swoje jakieś charakterystyczne zachowania i powiedzonka. Myślę, że to jest mniej więcej to samo troszeczkę. Oczywiście nie, mniej charakterystyczne, mniej jakieś tam mniej może jakichś zasad jest tutaj, które trzeba przestrzegać, ale to tak to chodzi troszkę o to samo, żeby łączyć ludzi o pewnym światopoglądzie, zainteresowaniach, mentalności, charakterze, nie wiem.
1: Ja ci powiem tak.
0: Myślę, że optymistycznie patrzysz bardzo, bo ja myślę, że tak. To nie to samo. Jak ktoś sztachetem nie dostał z wsi obok w mordę za to, że był, wiesz, ze wsi obok, to jednak, nie może teraz tak żartuję. Jednak myślę, że może od czasu do czasu się spotykają, ale to nie to samo. Co mieć tą paczkę taką wyrobioną, tam gdzie w mordy dostać, iść wino kupić, to nie zgubić.
1: Ale z drugiej strony, czy
0: to nie chodzi mi o nostalgię też, tylko, bo nie wiem, mniej więcej wypowiedziałem się. Jak za nią uważasz?
1: Ja nie wiem, jak to ugryźć, bo kurde, znam taki przypadek ze szkoły średniej na świeżo dosyć i była taka jedna dziewczyna, która nie była taką cipom z Instagrama i co one tam jeszcze mają, Snapchata, nie dawała sobie dzióbków, nie miała tej grzywki charakterystycznej i była gnojona za to, nie? Mieli ją za najbrzydszą dziewczynę w ogóle w klasie, kiedy tak, kurde, wcale nie było, nie? Wręcz się wyróżniała i to było na minus, nie? Że była takim odmieńcem, nie? Bo nie popłynęła z nurtem, a tam jest, u nas było tych nurtów kilka, i mimo tej sztachety, to jakiś szacunek się zdarzał, nie? Bo ja na przykład pamiętam jako metalowiec, że miałem tak, że punki mi jakoś pomogły, nie? I wcale tak, nie miałem jakiejś wielkiej siekiery z technowcami, nie?
0: Tak, ale jak byłeś oryginalny i tak dalej, no to był szacun, wzbudzałeś. Ja nawet jak podszedłeś do punków jako metal i odwrotnie, no to jest gość, kurwa, nie? No to, tak.
1: No to ja nie zapomnę sytuacji, jak kiedyś żeśmy z moją wczesną dziewczyną byli przed, chyba tu już Rabka nawet była, i było dwóch punków takich, znaczy punk i pancura chyba, i powiedzieli, o tam tego, dorzucicie nam się do wina, a myśmy powiedzieli, że nie dorzucimy się, nie? Ale się zrzucimy na wino, nie? Poszli razem do parku tankować jabolę, nie?
2: A też się nie lubiliście z hip-hopowcami na przykład, jako metale?
0: Zresztą na samym początku, jak były początki rapu, hip-hopu w Polsce, no nie mówię, że o Leroyu, bo tak tych już nie pamiętam, ale właśnie Kaliber i tak, jak to powstawało, to jakoś była symbioza jednak, nie wiem, jak zobaczycie na te teledyski Kalibra pierwsze, to punkowcy tam byli.
2: Kaliber to był akurat szanowany przez różne tam kręgi, bo to ogólnie było ciekawe zjawisko, no ale u mnie na przykład wśród metali, no to się hip-hopowców raczej nie lubiło i to raczej była
0: taka
2: wrogość.
0: Tak.
1: Ja wiem, ja raczej miałem bardziej skate'ów, nie? A skate'ci to byli tacy ludzie, którzy mieli świadomość tego, że oryginalnie skate'ci byli metalowcami, nie? I jeszcze do tego był Linkin Park, Limp Bizkit, czyli takie coś pomiędzy hip-hopem a metalem, więc nie było spiny, nie?
0: Dobra, no to panowie. Właśnie nie było spiny, to chciałem zauważyć, ale ale jednak te grupy, grupowanie się, to było no, ciekawe zjawisko.

0: ci ludzie młodsi są z tego okrojeni, no i teraz jeśli, i teraz szukają może na, chciałem tak jak skonkludować, że no kurde, nie przeżyli jednego etapu. Dawniej jak byli wojownicy, nie wiem, tam ileś kurwa set lat do tyłu, dalej się grupowali w swoim wieku. Teraz, od niedawna, jeszcze niedawno, tak jak gadaliśmy przed chwilą, były punkowce, skajty, ja pierdolę, ojowcy i tak dalej.
1: No.
0: Teraz młodzi ludzie są z tego okrojeni i nie, no jak oni sobie z tym radzą, to widzimy teraz. No i
1: tak. Wydaje mi się, że oni się właśnie próbują w grupy zamieniać, jak już są starsi, i dlatego jest to lewactwo, prawactwo i a pod tym ciekawe. Kątem się dzielą, nie?
0: Może,
1: wydaje mi się, że po prostu jak są starsi teraz, abyśmy to przeżyli na dużo niższym etapie, żeśmy to robili. Myśmy kurwa na studiach siedział, wiesz, ja byłem metalem i słuchałem heavy metalu, power metalu, kolega słuchał black metalu, death metalu, z nami siedział ojowiec, koło nas siedział kurde koleś, który słucha techno, koło nas słuchał, siedział punk, żeśmy razem siedzieli i dywagowali.
0: Pluralizm, ale jednak gadaliśmy, nie, ze sobą.
1: No.
2: Widać, że są to zjawiska, które jakoś tam odchodzą. W pewnym momencie chyba się zrobiło tak, że subkultury się ostały bardziej w jakichś małych miasteczkach, wsiach, z miast to zaczęło zanikać. W ogóle ciężko jest dzisiaj spotkać chyba na ulicy, ja nie widzę przynajmniej, nie chodzę tak dużo, no ale jednak no sobie tam od czasu do czasu gdzieś wybywam, no i nie widzę za bardzo na ulicach punków, metali, tak. Skinów, nic, wszyscy tacy normalsi jakby i z tą wytatuowaną łapą i wygoleni, kurwa.
0: Kogoś z Irokeza widziałem, niedawno, wow, tak patrzę z nostalgią, o, kogoś z Irokeza, wow.
1: No, jak ostatnio widziałem metala albo metalówę, to w ogóle aż się chwyciłem za głowę, nie? Bo Jezu, za guzik, nie? Jak tego, jak kominiarza, nie?
2: Dinozaury, nomen omen.
0: Czuję się staro, dokładnie. Okej, okay, dobra, coś... panowie, ja spadam. Fajnie było pogadać.
2: Wzajemnie.
1: Dziękujemy.
0: Tak, piję czwartego drinka i po piątym już nie mam ochoty się udzielać publicznie.
2: No to idź się, relaksuj. Się
0: was słucha.
1: Dzwoń ciężej. Częściej i dzięki, że ciężej. W ogóle dzwonisz, nie? Ciężej też dzwoni, jak chcesz, nie?
2: Trzymaj się zatem, Grzesiek. Hej, hej.
0: Spoko, przełączam się na odsłuch, pa.
2: To co, przerwa muzyczna? Chcesz jeszcze ze mną chwilkę pobyć, bo już tak się pytam, no bo wiesz, już w pół do trzeciej, już, no nie, już za 23, jak tam czasowo, panie?
1: No właśnie tak nie wiem, bo wiem, że prędko nie zadzwonię i to z jednej strony, a z drugiej strony jestem już faktycznie zmęczony, nie?
2: No ja też
1: możemy jeszcze tam, no to co, kapitulujemy, czy jeszcze chwilę pogadamy? No
2: możemy pociągnąć do trzeciej na przykład.
1: Dobra, to jest dobry pomysł.
2: I okay. Przerwa muzyczna, żebyśmy sobie chwilę odsapnęli, nie?
1: No, dobra, to przerwa.
2: A ja mam ochotę na Nicka Cave'a. Into My Arms. Wracamy za 4 minuty.

0: Nie wierzę w interweniującego Boga, jednak wiem, kochanie, że ty wierzysz. Gdybym jednak uwierzył, padłbym na kolana i prosił, aby nic nie czynił w twojej sprawie, nie tykał włosów na twojej głowie, pozostawił cię taką, jaką jesteś. Bardzo fajne słowa są w ogóle tej piosenki. W ogóle bardzo lubię Cave'a. Chyba bez względu na czasy mi się podoba to, co tworzy ten artysta. Szkoda, że życie go tak strasznie doświadczyło ostatnio, kiedy jego syn spadł ze skały, będąc pod wpływem LSD.
1: Mikołaj Jaskinia. A jak to w ogóle zacytowałeś, to mi się trochę skojarzyło z libertarianizmem. Nie wierzę w interweniujące państwo.
0: Jednak wiem, kochanie, że ty wierzysz.
1: No, tak to jest, no. Ale gdybym wierzył, to bym się modlił, żeby nie interweniowało.
0: Nie, jednak gdybym wierzył, to prosiłbym, aby dało ci 500+.
1: No może. Niech daje 500+. To ciekawa sytuacja, nie? Pojechać sobie na wakacje do Szwecji w lecie. Może ktoś jest zimnolubny po prostu i sobie pojechał.
0: Jak się wiedzie Szwedzie. A po co chcesz jechać do Szwecji?
1: Mówię, że Karino się chwali, że 13 stopni w Szwecji.
0: A.
1: No. Dosyć zastanawiające. Taki nietypowy kierunek, muszę powiedzieć. Dosyć. Może kogoś kręcą klopciki z Ikei. Nie bardzo widzę inny powód, że tak się wyrażę. No. Ale to zrobię kiedyś te klopsiki, zrobię sosik i żurawinkę sobie kupię. Dobrą albo pochytam. Gorzką żurawinkę niedocukrzoną i bo tak, ja lubię, smakuje mi.
0: Lubisz na słodko rzeczy?
1: Znaczy właśnie ona nie jest na słodko, ta żurawina.
0: Aha, no tak, mówisz, że nie na słodko do końca.
1: Niesłodzona, znaczy ona jest trochę słodka, wiadomo, ale nie dosłodzona, nie?
0: Klopsik, dobra rzecz w ogóle, klopsik. Zjadłbym klopsa z dżemem, palce lizać, trzask praski po wszystkim.
1: No bo to jest takie dziwne połączenie tego sosu zwykłego, pieczeniowego, ciemnego z tym, z właśnie z żurawiną. Nie? To jest takie nietypowe i jednocześnie zajebiście fajne, nie? Ja dzisiaj robiłem ten, nie, dzisiaj zrobiłem udka i ten, i kartofle w sosie, tak, że było klasycznie. Miałem dzisiaj post zachować, znaczy wczoraj, i zmajstrować naleśniki jakieś czy coś, ale mi się kurczak w porę nie rozmroził i zrobiłem naleśniki dzień wcześniej. Jestem złym katolikiem.
0: O, Karino lubi łowić ryby. To ciekawe.
1: Łowić ryby.
0: A ja chyba sobie się skuszę na jakąś kuchnię etamową. Pamiętam, że kiedyś zastosowałem się tutaj do upodobań kulinarnych Etama. Kupiłem sobie kurze uda, tak? I z chrzanem zeżarłem. Bardzo mi to smakowało. A dzisiaj wpieprzyłem cheeseburgery sobie dwa. A wiecie, jakoś tak drugiego zostawiłem na chwilę i już po chwili ten cheeseburger się robi parszywy. Ta bułka się robi chrupka. Niedobry taki się robi. To zadziwiające, jak cheeseburger może się szybko zepsuć.
1: A tak jak frytki z Maka. Skąd te cheeseburgery?
0: No z Maka, z Max Racza.
1: Trzeba było zamówić ten duży zestaw, jak ci mówiłem, z Burger Kinga, z Pizza Portalu i byś miał ekonomiczniej. Bo nie wierzę, że ten...
0: Za duże na mnie. Te zestawy.
1: Aby się trzymał później, odgrzał czy coś.
0: To nie? Właśnie się szybko robi wszystko niedobre z tych fast foodów. To trzeba zjeść od razu, nie?
1: No w sumie tak.
0: W sumie jakoś nie wydaje mi się, żeby mi szkodziło jedzenie z fast foodów. Nie widzę, żeby jakoś to wpływało.
1: Mnie nigdy nie bolał brzuch po jedzeniu z Maka, nawet jak byłem jakiś struty, skacowany, to jedzenie z Maka jakoś nigdy mi nie powodowało rewelacji, wręcz przeciwnie. I to buduje moją nieufność.
0: A moim zdaniem to jest dobra cecha fast fooda, że wiesz, że ci... Bo często tak jest, że gdzieś wyjedziesz i się stołujesz w innym kraju i nagle dostajesz jakieś sraczki. coś, a to jest po prostu jedzenie bezpieczne. Niezbyt dobre, nie, może nie jakieś super, ale jest bezpieczne. Nie dostaniesz rozwolnienia, nie zepsujesz sobie urlopu. To wiesz, możesz łatwo to wszystko zamówić. Wiesz, że ja nawet wolę chyba fast foody niż do restauracji iść? To będzie pewnie dla wszystkich skandal, ale ja nie lubię takich prawdziwych restauracji, bo źle się czuję, nie wiem ile napiwku dać, czuję się też zawsze zakłopotany tym, że tak przy mnie skaczą, że to coś podać, monsieur, kurwa, ja nie lubię tego, ja sobie lubię szybko dostać tego burgera, zjeść sobie, usiąść sobie przy stoliku, zapłacić tyle, ile trzeba, nie mieć jakichś rozterek, czy to zamówić, czy tamto, wiesz, biorę sobie jakieś tam hamburgerka, mi to styka, no takie...
1: 10% napiwku się przyjęło, tak około, że tam skaczą. No ja też nie jestem wielkim fanem. Ostatnio byliśmy na randce z Olą i poszliśmy do knajpy. Miało być zupełnie inaczej niż zawsze. Poszliśmy do takiej knajpy, do której czasami chadzamy. Mieliśmy coś zjeść innego niż pizza. Zjedliśmy pizzę. I żeby było jeszcze było zabawniej, wzięliśmy i słuchaliśmy, bo był dancing u góry i leciał Mirosław, znaczy się Sławomir, zawsze mi się myli, i żeśmy się cieszyli, że miłość Zakopanem, tacy nawaleni jak dzikie świnie, nie? Bo oczywiście też miało być inaczej i ja piłem, kurde, jedno piwo za drugim, a Ola po prostu takie, wiesz, rzędy shotów, nie? Po pięć. Ten kelner tak przychodził i tak się na nim patrzył, nie? Tak chlast, nie? Ale to były takie strasznie słabe szoty, nie? Jednak na jej głowę no już trochę szumiało. A później się widzieliśmy z Furiatem, bo byliśmy pijani i to był błąd.
0: A Furiat ma wielką ochotę na owoce morza. I by sobie pojechał tam, gdzie są tanie. Wiesz, że ja chyba nigdy nie jadłem owoców morza? Ani razu?
1: Nie jadłem.
0: To znaczy
1: kraby.
0: Krewetek. Nie, chyba raki tylko jadłem.
1: Ale raki już mało kto jadł raki.
0: Dzisiaj to w ogóle chyba raki to w ogóle w jakiejś najlepszej restauracji i bardzo drogie, nie?
1: Ale w Intermarsze kupisz raki, tak? Na przykład. W Biedronce czasami też są. I wcale nie są jakoś strasznie drogie, ale to nie są te raki szlachetne. Ja jadłem jeszcze, jak byłem gówniarzem, te, które się robią na czerwono, czyli te oryginalne raki. Nie wiem, czy to było legalne wtedy już, bo chyba te amerykańskie się nie robią czerwone, jak je gotujesz, a te się robiły czerwone. No i co? Kalmara, ośmiornice i kraba. I paluszki krabowe, które nie są krabowe, nie?
0: No. Jak byłem jeszcze dzieciakiem, to tam, gdzie jeździliśmy do ośrodka wczasowego, to ojciec po prostu w nocy gdzieś tam szedł, gumiaki ubierał, wracał z całą masą raków, się jadło. Zdobyć węgorza wędzonego nie było tak ciężko, też chyba strasznie. Więc...
1: No, dobre to żarcie, bo węgorz jest chyba przy żółtaczce polecany jako dobre mięso i chorobach wątroby. Podobno jest zdrowy. Co jest dziwne, biorąc pod uwagę, że węgorze każde ścierwo jedzą, no ale to już nie znam się.
0: A takie pyszne są, nie?
1: Mówi nie, się, węgorze.
0: Mówi się, że karp to taka świnia też wśród ryb. Że... Ale to i węgorz mówisz też, no ale karp to nie jest za dobra ryba, a węgorz pyszny. A wędzony węgorzyk to w ogóle, no delicje.
1: A nie miałeś tak, że czasami karp był dobry? Bo powiem ci, że ja kiedyś uwielbiałem karpie, jak byłem gówniarzem. Później, jak one się zrobiły takie mega przemysłowe, to były niedobre, mi nie smakowały. A parę lat temu, świętej pamięci koleżanka mojej mamy, kiedyś na grillu trzepnęła karpia i po prostu byłem w piekło wzięty, nie? Był rewelacyjny. Ale to pewnie zależy od stawu.
0: No tak jak na pewno jest tak, jak pisze Grzesiek Bu, że raki żyją tylko w bardzo czystej wodzie i faktycznie ta miejscowość, o której mówię, to tam do dzisiaj jest bardzo czysta, bardzo, bardzo czysta woda, praktycznie 0% zanieczyszczenia. No są takie miejsca jeszcze.
1: Nie każdy rak. Są te raki amerykańskie, raki sygnałowe, jest parę tych odmian raka. I tego raka szlachetnego, który jest taki duży, prawie nie ma. W Polsce no jest chyba z 4 czy 5 odmian raka. Ostatnio jakoś tak mnie coś wzięło i sobie poczytałem o tym. No, ale tak, ten natywny dla Polski faktycznie jest wskaźnikiem czystej wody. Ten oryginalny rak. i ten szlachetny, i ten drugi, bo są takie dwie rodzime gatunki. No i chyba dwa są introdukowane. No. To jest taka dziwna sprawa, bo była, wiesz, była ta dżuma racza, to jest coś, co się tym rakom wżera w pancerz, one później umierają, a znowu te amerykańskie raki mają grubszy pancerz, dlatego są nosicielami, ale nie umierają na chorobę i tak dalej i tym podobne, nie?
0: No. No w tej mniejszej skali te stworzonka to straszliwe te pasożyty czasem mają, nie? Osę jakąś na przykład atakuje taki pasożyt, że się w jej ciało taki grzyb się jakiś wżera i potem robi z tej osy takie zombie, że nią steruje, wiesz, jak takim zombiakiem, ona traci zmysły. Wyobraź sobie, że nas takie atakują tego typu
1: no to
0: poczwary, no to dosłownie film, wiesz, coś, nie?
1: No kojarzy. Trochę, to ci powiem tak, być może, chociaż ręki sobie uciąć, nie, pomyliło ci się, bo są osy, które robią takie jazdy i składają zarodniki w owadach, między innymi w skorkach, czyli tych takich szczypawicach. I są grzyby, które atakują mrówki. I ta mrówka wtedy wchodzi w fazie terminalnej najwyżej jak się da, zdycha i zarodniki, wiesz, grzyb ją przejmuje i rzuca te zarodniki na następne mrówki, nie? A co do ludzi, są takie pasożyty, które zmieniają zachowanie i to jest toksoplazmoza. Jak zachorujesz na toksoplazmozę, to się robisz bardziej towarzyski.
0: No, był też... Nie wiem, czy mi się pomyliło, bo przysiągłbym, że był taki właśnie jakiś
1: ja
0: dziwny
1: też,
0: grzyb.
1: Tak,
0: no grzyb
1: tak.
0: na osie. A też przypomniało mi się takie zdarzenie dziwne, że kiedyś jakiś turysta spotkał niedźwiedzia i ten niedźwiedź zamiast zaatakować, zamiast walczyć, zaczął się przytulać do tego człowieka i objął go tak w ogóle, wiesz, dziki niedźwiedź, i objął tego człowieka i siedzieli sobie nad wodą i wiesz, co się potem okazało, że ten niedźwiedź miał
1: wściekliznę.
0: Tak, miał wściekliznę, no.
1: No, no tak, tak, tak, no, to też, no. Też się tak zdarza.
0: Ale zwierzęta chore na wściekliznę podobno umierają w męczarniach bardzo wielkich. To też takie...
1: No, ludzie też.
0: Też taka przykrość straszna ze strony natury i jakaś tutaj niesprawiedliwość dziejowa, że takie straszne rzeczy się w przyrodzie dzieją.
1: No, jest masakra, nie jesteś w stanie się napić, nie? Bo po prostu ci się dźwiga, nie? Obłęd kompletny. Masakra. Nie chcę o wściekliźnie gadać, bo mówię, miałem epizod z tym i to jest przerażające.
0: O kurde.
1: Po prostu. No, także...
0: No, tutaj padła też nazwa... Sporyż, Grzesiek pisze o sporyżu. No właśnie, sporyż też jest ciekawa rzecz. To jest taki grzyb na tym, na pszenicy? Czy na czymś?
1: Tak,
0: na zbożu.
1: LSD.
0: No, z tego się robi LSD i to podobno ludzi też nie... To mogło być przyczyną tego, że ludzie mieli jakieś zwidy, widzieli duchy i stąd może się jakieś legendy wzięły, nie? Bo to no, kiedyś nie potrafiono z tym walczyć i przypuszczam, że zatrucie sporyszem było dosyć częste pewnie.
1: No, pewnie nawet nie wiedzieli, tylko mielili te kłosy tak słabo i wiesz, i później były akcje, nie? To jest cała słynna akcja z tym tańcem takim, że przez parę wsi szli wszyscy i tańczyli, nie? Się podejrzewa, że to sporyż zrobił, nie? No. Takie są różne dziwne akcje.
0: Chociaż ludzie to potrafią, jak tylko coś się wydarzy dziwnego, to dorabiają zaraz do tego jakieś legendy i ubarwiają. Taka ludzka natura. Przypuszczam, że nawet jak jakiś, kurczę, drwal w lesie sobie grał na pile, to nie wiem, czy słyszeliście, jakie niesamowite dźwięki może taka piła wydawać, taka, wiecie, długa, dwustronna, co... którą można grać, normalnie takie dziwne dźwięki wydaje, no to zaraz ktoś to w lesie usłyszał i zaraz Banshee, nie? Duch Banshee, coś, i potem drugi to powtórzył i w lesie grasuje Banshee, no tak na pewno tak było.
1: Nie wiem, czy tak na pewno, tak sobie myślę, to by trzeba sprawdzić, kiedy dwuosobową długą piłę wymyślono, kiedy to było technologicznie możliwe. Z tego, co pamiętam, to było być może nawet późne średniowiecze, a Banshee to jest jednak prawie starożytność. No, ale to tak, wiesz, to wcale się nie znaczy, że nawet ta mniejsza piła nie mogła zrobić takiego czegoś, nie? No bo weźcie sobie piłę i sobie ją tak powyginajcie, nie? jakie będą dźwięki dziwne, albo tak sobie przejedźcie tylko po ząbkach, nie?
0: No, z tym Banshee to tak strzeliłem sobie tak z dupy trochę, bo przypuszczam, że to akurat ma jakieś takie źródło w tym, że kobiety ogólnie potrafią z siebie wydobywać taki pisk, taki krzyk, że faceta to naprawdę potrafi sparaliżować. No facet nie potrafi z siebie takich wydawać odgłosów. No i stąd mit o duchu, który zabija wrzaskiem, o duchu kobiecym typowo, nie? A z kolei na przykład te różne zmory, które faceta podczas snu gwałcą i paraliżują, że on się ruszać nie może, no to paraliż senny na przykład pewnie był tutaj jakąś inspiracją dla powstania tej z kolei zjawy.
1: No, niewykluczone. Bo, a co sam masz te inkuby, sukuby właśnie i to jest z tym powiązane bezpośrednio, nie?
0: No. W ogóle jak się tak zastanowić i rozkminić troszeczkę, to łatwo można dojść, skąd się skąd się wzięły różne mity, legendy, różne stwory z bestiariusza, nie?
1: No, to jest bardzo ciekawe. W ogóle fajne są te bestiariusze, tak mało ich znamy, ten słowiański się teraz zrobił ciekawy, ale kurde, japońskie są przejebane demony, nie? Ten jest jakiś taki demon, który jest po prostu z samymi nogami, z dupą i ta dupa w swoim odbycie ma oko.
0: No. Kakaowe.
1: No, albo jest wielka stopa, taka jak z Monty Pythona, coś gniecie. Masa jest tych demonów japońskich, które są tak po prostu masakrycznie śmieszne, że to jest obłęd, nie?
0: Kuba się chwali, że potrafi jodłować. No, ciekawe. To trzymam za słowo. Pierwszy raz, jak zadzwonisz, Kuba, to do czego zachęcam zresztą, coś nie dzwonisz, nie pisze, nie dzwoni, no, ale to pierwsze, o co poproszę, to żebyś zajodłował coś.
1: On mi wygląda na takiego kolesia, który by potrafił jodłować. Ostatnio w niemieckim Lidlu podobno była na Oktoberfestowe spodnie skórzane z Niszka i Błażej sobie kupił, z tego co pamiętam, po promocyjnej cenie.
0: Ten to mał podobania modowe.
1: A, kurde, taki mały, kurde, żydowski karakan i będzie siedział w tych...
0: Będzie wyglądał jak jakiś leprechun.
1: No, dokładnie, tak. Tak będzie wyglądał, no. No, ale no cóż, co zrobisz? No, jak lubi, to lubi, nie? Lubi sobie dobry wóz pitolis na grillu, no nie jest mu tam źle, że tak powiem. No. Oj, kurde, muszę go męczyć o zdjęcie. Chętnie zobaczę, jak faktycznie w tym wygląda. I to powiem ci, że cena była bardzo niziutka, bo to drogie rzeczy są, nie? A z tego co pamiętam, to strasznie rzucił niską cenę. No.
0: Nie wiem, czy bym się potrafił ubrać w takie coś. W kapelutek jakiś taki z piórkiem.
1: Błażej lubi przebieranki, także wiesz. No. No. Lubi. Ja też lubię przebieranki, dlatego też się poznaliśmy, bo lubimy przebieranki.
0: No. Za kogo się przebierasz?
1: Znaczy, za kogo ja się przebieram? Za złego szefa.
0: Za złego wilka.
1: No, nie no, za tych, za żołnierzy z Wietnamu, żeśmy się przecież przybierali, nie? No mówiłem, to Błażeja wtedy nie było, rzecz jasna. Myśmy się w ogóle rozmienili w tej ekipie, ale była kiedyś taka sytuacja, żeśmy jechali koło Janek w samochodzie i to była multipla, więc dość dobrze było widać, kto jest w środku, z karabinami M16 i wszyscy w mundurach z Wietnamu. A tam, wiesz, co jest charakterystyczne w tej okolicy, to jest to, że jest dużo Wietnamczyków i żeśmy jechali przez las i był taki stary Wietnamczyk, rower cisnął i zobaczył nas w tym aucie w tych mundurach z Wietnamu i się zrobił po prostu, kurwa, blady, nie? No. Także to była dosyć taka śmieszna sytuacja, jak sobie przypomnę.
0: A my powoli się będziemy żegnać z wami. I tak długo posiedzieliśmy, 3 godzinki, więc myślę, że usatysfakcjonowani chyba jesteście. No i spotkamy się niebawem, pewnie w poniedziałek, w nocnym Marku.
1: może, niewykluczone, ale na pewno już w przyszły piątek mnie nie będzie.
0: A gdzie będziesz? Także to jest... Jak cię nie będzie?
1: W Warszawie. Także od Wielkiego Dzwona będę ten, jestem na czasach ostatecznych, że tak powiem.
0: A co tam będziesz robił w tej Warszawie?
1: A spotkam się ze znajomymi, że tak się wyrażę. Może jakieś tam sprawy biznesowe się ogarnie. No, ale to wiesz, no nie można tylko siedzieć w jednym miejscu, tak, w Grajdole. Ja nie jestem za bardzo taki wyjazdziaty, tak naprawdę. Lubię, najlepsze miejsce we wszechświecie to jest koło mojego laptopa w łóżku. Oj tak, zdecydowanie. Ale czasami trzeba się ruszyć. No.
0: Popieram.
1: Dokładnie, nie jakieś tam wojaże, cudawianki, po co? Zdecydowanie nie trzeba. No, ale ja sobie chętnie poczekam, co tam potrzeba stworzą, posłucham, bo tylko byłem z doskoku i chyba fajnie to brzmiało, ciekawe było. No, i cieszę się, że Grzesiek znowu zadzwonił, jeszcze raz to powiem, bo fajnie, nie? Po prostu. Cieszę się, że regularnie względnie dzwoni, że tak powiem.
0: Pewnie, że tak. W ogóle więcej dzwońcie, co tak nie dzwonicie do Krawcusia, co?
1: A nie, non stop ci sami ludzie i non stop to samo gadają do cholery.
0: No, ci sami też są fajni, no, ale to zawsze miło, jak ktoś nowy się odblokuje. Zachęcam tych, którzy nigdy nie dzwonili. To nie jest takie straszne. Zobaczycie, że na początku chwilka stresu, a potem już normalnie, a potem już będziecie dzwonić, jak już wam się zachce, to będziecie dzwonić i dzwonić. No, to co? Dzięki wielkie za współprowadzenie dzisiejszej audycji. Dzisiejszą audycję prowadzili dla was Krawiec i...
1: I ten taki wredny zagryziak Zenon, no, ten, monotematyczny antyfeminista.
0: Ten, co się w język nie gryzie.
1: No, nie gryzie się, niestety, i żałował tego nieraz, ale też często nie żałował. No, także dziękuję jeszcze raz i z Panem Bogiem, nie? Hej.
0: Z Twarogiem, cześć.

Ja też już się z wami żegnam. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia i na koniec jeszcze raz Nick Cave, tym razem piosenka, którą też bardzo lubię, Lovely Creature. Do dzisiaj nie wiem, o czym śpiewa ten Cave, tak do końca ciężko mi sobie to rozkminić. Istny cud.

Dobry wieczór, Błażej z tej strony, przy mikrofonie, jak co środę. Tym razem, miejmy nadzieję, bez problemów technicznych, troszeczkę zainwestowałem w, no nie za dużo, ale trochę w moją... Znalazłem przyczynę problemów. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie bez problemu. No, dziecko śpi sobie z boku. Także mam nadzieję, że nie będzie się budzić. A jak będzie się budzić, to sobie playlistę ustawiłem i... No, będzie więcej przerw muzycznych, jak tam druga akta, której się wszyscy bali, nie zadziała i nas nie wyrzucą, to będzie ok. Najwyżej się na podcaście powycina przerywniki. Dziecko zaczęło rękami ruszać. O nie. Ale dobra, to chyba dlatego, że ojciec zaczął rozmawiać w radiu. Jakby ktoś mi tam w czasie na sam początek powiedział, czy na tych nowych ustawieniach i z nowym sprzętem słychać mnie w miarę dobrze, bo sam siebie nie słyszę. Nie mam jeszcze odsłuchu. Tak, jakby ktoś mi napisał, to by było bardzo sympatycznie. W ogóle dzisiaj jest święto narodowe w Niemczech. To Niemcy są takim samym narodem jak Polacy, znaczy, że posiadają święto narodowe gdzieś w takie nieprzyjemne miesiące jesienne, zimowe. Byłem w listopadzie, do października. Październik nie jest taki fajny. W lokalnej naszej Aachener Nachrichten napisali, że jak Niemcy obchodzą święto narodowe. A tutaj na przygranicznych miejscowościach, bo jak ktoś orientuje, to Aachen jest na skrzyżowaniu trzech granic, a mam Belgię, mam Holandię tutaj pod bokiem, to jak w Niemczech święto narodowe, wszystko jest zamknięte. To Niemcy hucznie obchodzą swoje święto narodowe zakupami w Holandii. W Belgii mniej, bo tam drogo, ale bardziej do Holandii, do Ikei się wybierają tutaj za granicę, do Herlen i do sklepów. Do sklepów Maastricht, takiej przygranicznej miejscowości. Także jakiegoś tam flag nie widać. Bo zresztą to święto jest takie kontrowersyjne dosyć w Niemczech. Jest... Co za święto w ogóle, to jest Dzień Jedności Niemiec, obchodzi się z okazji połączenia Niemieckiej Republiki Demokratycznej z Niemiecką Republiką Federalną, w Federalną Republikę Niemiec, i z obu stron nie jest to za bardzo nie jest to za bardzo popularne. Ktoś mi napisał, że zerwało, ale no nie ten. No nie mówcie, że teraz, że na koniec, jak wszystko zaczęło działać, to internet się przestał działać i nadawać. Moje Wi-Fi. Dobrze, widać, że to. Że to chwilowo. No, w każdym razie i z lewej i z prawej strony granicy. Z prawej i z lewej strony granicy jest to święto niezbyt popularne, bo w dawnych DDR-ach, które zresztą ostatnio były bardzo rozchwytywane w mediach tutaj, w szczególności chyba w Polsce, bo wiem, że tam wszystkie od czasów nowej władzy wszystkie tematy ogólno około imigracyjne i uchodźcy to tak są bardzo na topie. To tam właśnie w tych wschodnich Niemczech jest taka dychotomia między NPD a Die Linke, czyli Die Linke to takie, można powiedzieć, no taka bardziej skrajna lewica, chociaż ciężko ich nazwać skrajną lewicą, ale są tacy bardziej na lewo od socjaldemokracji tutaj, czyli SPD i
No i tam na nich głosują ci, co mają nostalgię. Kto napisał, że mnie na czacie nie ma? A właśnie. A to wszystko przez tego wyczyściłem dane. Nie, jestem. Ci, co mają nostalgię za dawnymi czasami, w DDR-ach, to głosują na Dylinkę. Ci, co bardziej by chcieli radykalnie prowadzić politykę, głosują na NPD, czyli naszych tutaj lokalnych neonazistów. Było wiele rozmów nad tym, żeby ich zdelegalizować, ale podobnie jak ONR, jakoś się tam prześlizgują i sobie działają. Właśnie największe poparcie mają w tych wschodnich landach, a to wszystko dlatego, że te wschodnie landy to jest taka morze bez nadziei, poza takimi małymi wysepkami na tym morzu bez nadziei, czyli Dreznem między innymi, bo Drezno dosyć dobrze przeszło transformację. Berlinem, który no, do Berlina są pompowane niesamowite środki pomocowe. Niesamowite środki pomocowe są pchane w Berlin i w ogóle ilość pieniędzy, jakie Federalna Republika przeznaczyła na rozwój wschodnich landów jest porażająca i dużo się nie zmieniło tam, poza tym, że no są ładne nowe stacje benzynowe, autostrady mają nowe nawierzchnie, nawet zbudowano parę autostrad łączących te dwie części, jednak cały czas dysproporcje bardzo widać. No, co jednak na wątrobie leży mieszkańcom landów wschodnich jest to, że podczas zjednoczenia, gdy przyszły zachodnie firmy, i połączyły, gdy się te kraje połączyły i przyszły zachodnie firmy, zachodnich Niemiec, to większość tych zakładów na wschodzie pozamykano. Wiadomo, socjal też już nie taki jak w DDR-ach. Bezrobocie bardzo skoczyło, no bezrobocie jest nadal tam dwukrotnie wyższe we wschodnich landach. Dystans, muszę coś wykombinować. Także ludzie są tam, no i pensje w ogóle są o wiele niższe we wschodnich landach, no poza tymi dwiema wyspami, można powiedzieć, Dreznem i Berlinem. No i jest we wschodnich landach rozgraniczenie, nikt tam za bardzo tego święta zjednoczenia nie chce obchodzić, właśnie z tego powodu. A jeśli chodzi o landy zachodnie, tutaj gdzie ja mieszkam, to znowu jest to rozgoryczenie, że ten wschód żyje tam na koszt zachodu, że na wschodzie są wcale nie robią, z tego powodu, że jest bezrobocie, dobra, pozamykali im fabryki, ale tam pieprzyć logikę. W każdym razie jest rozgoryczenie, że trzeba płacić co miesiąc. Nie wiem, ile to jest procedura wypłaty, ale wiem, że tam około 50 euro co miesiąc mi z pensji ściągają właśnie na taki podatek solidarnościowy na wschodnie landy, to się też nie za bardzo podoba. No, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, Merkel jest właśnie nasza tu obecna kanclerz też ze wschodnich landów. Bodajże gdzieś tam okolice Etama. No, także to święto narodowe niemieckie takie jest, nikt nie za bardzo chce obchodzić, pogoda też jest dupy, no i tyle, ale przynajmniej mamy wolne, w tym tygodniu mamy dwa piątki i niestety dwa poniedziałki. Poniedziałki to jest straszna sprawa, nie chce mi się chodzić. No, miałem dzisiaj troszeczkę domowych obowiązków z tego powodu, że jest wolne, jak to każdy Polak. Jak każdy Polak swoje wolne spędza na porządkowanie mieszkania. Ale wydrukowałem sobie trochę materiału, o czym chciałem porozmawiać i jak na złość zostawiłem je na biurku w biurze. Także ciężko, ciężko. Zapraszam w ogóle do dzwonienia, to jak zawsze, bo w zeszłym tygodniu to tak właśnie z powodów tej rozpadniętej karty dźwiękowej
z powodu rozpadniętej karty dźwiękowej, no to wyszło jak wyszło i dlatego raczej to nie będę wrzucał na serwer. Jestem w trakcie zapraszania jednego z brytyjskich youtuberów, może się uda. Tak w ogóle tych celebryckich youtuberów postaram się pozapraszać na antenę, jak mi się uda. Ja wiem, że większość z nich to tam, jak nie ma z tego żadnych pieniędzy, to żadna szansa jest, żeby weszli i pogadali na antenie, no ale może się uda. Tu mój chłopak z Wielkiej Brytanii, on tam ma setki tysięcy wyświetleń, prawie tak jak mój ulubiony polski youtuber Ator. Chociaż Ator, no to trochę inne, są trochę inne klasy. No, zobaczymy. To jest taki kanał Rationality Rules i jak ktoś jest zainteresowany, no to mam nadzieję, że uda mi się go na przyszły tydzień zaprosić. Wysłałem mu zaproszenie, no zobaczmy, czy się odezwie. To właśnie smutne, że audycje po angielsku oscylują wokół zera. Myślałem, że znajomość języka angielskiego powoli zaczyna być dosyć powszechna w Polsce. Nawet ostatnio jestem bardzo zdziwiony, że w Niemczech, które są takie bardzo konserwatywne, jeśli chodzi o język i się starają nie mówić w żadnym innym języku jak niemiecki, to jednak ostatnio to nawet z jakąś panią sprzątającą w markecie udało mi się dosyć starszą porozmawiać po angielsku, także jest coraz lepiej z tą znajomością języków. No fajnie by było, jakby była ona dosyć powszechniejsza, bo jednak to taka lingua franca to sprzyja porozumiewaniu między ludźmi. Z kolejnych planów, no mam tego studia Etiopczyka, ale on jest tak zalatany, no ale może, no i znowu będzie po angielsku, dobra. Ciężko, chciałbym trochę tak właśnie tutaj tego zachodniego świata poprzybliżać, jak to się żyje i tych uchodźców i tak dalej, no ale ciężko jest znaleźć, żeby ktoś mówił po polsku na tyle dobrze. Chociaż wam powiem, mam Niemca w pracy, rodowitego Niemca, który mówi czystą polszczyzną. Czystą polszczyzną ciężko to nazwać, bo on się nauczył śląskiego, ale to nie jest Śląsk, on nigdy na Śląsku nie żył, nie ma rodziny śląskiej, ale po prostu jego dziewczyny wcześniejsze były Ślązaczki i on tak jakoś zagustował w Polkach. Jakiś koneser bardzo duży. I się nauczył tego polskiego, tylko właśnie nauczył się od sąsiadów, którzy Ślązakami byli, także zjeżdża strasznie zajeżdża tym śląskim. No, jeśli chodzi o to tłumaczenie spontaniczne, na ciężko mi jest tak zawsze te dwa języki w głowie układać i jednocześnie tłumaczyć, jednak się chyba nie urodziłem takim tłumaczem spontanicznym. No, mogłem spróbować, ale to może naprawdę nie za dobrze wyjść, także nie wiem, no dobra, ale możemy kiedyś spróbować, żebym tłumaczył na polski z angielskiego, to może nawet Niemca, ale tłumaczył, bo myślę, że audycja po niemiecku, która by była, o, to by było coś. Zróbmy audycję po niemiecku. Przynajmniej niemiecki jest na tyle twardym językiem, że słabo idzie go zepsuć, słabo go zepsuć, jeśli chodzi o akcent. No, jak już była, adwokacie była audycja po angielsku z Nikaraguajczykami, bo nie było innej możliwości, żeby się z nimi porozumieć, jak właśnie język angielski. Nie wiem, jaka tam było, ile odsłuchów, to już ojciec dyrektor Krawiec musiał powiedzieć, ale podejrzewam, że zainteresowanie ono było no, takie średniawe. Także no, także wracając, co tam dzisiaj mamy 3 października. Jak już powiedziałem, to w Niemczech jest to święto narodowe, jednakże jest to też rocznica pewnego wydarzenia,
Mianowicie w 93 właśnie 3 i to się zaczęło, 4 października się skończyło. Mianowicie w Somalii, w tym takim czystym akapie, wtedy też był chyba nadal apak, bo ten kraj się rozpadł trochę wcześniej, miała miejsce bitwa stoczona między wojskami amerykańskimi a lokalasami. I mam nadzieję, że ktoś oglądał taki film amerykański, który się nazywa Helikopter w ogniu. Tam, gdzie tam pokazano w takim typowo amerykańskim stylu, jak to dzielni Amerykanie walczyli z tymi tam milicjami, zabijając ich setkami. No tam chyba dysproporcja, jeśli chodzi o zabitych i po stronie amerykańskiej i po stronie amerykańskiej i po stronie tej ciężko powiedzieć, bo tam parę milicji walczyło z Amerykanami, no to po stronie lokalasów była dosyć duża rozbieżność. Tam ich chyba według niektórych źródeł tych lokalnych zginęło parę tysięcy Amerykanów, zginęło 18, co jednak jak to wiadomo, opinia publiczna amerykańska, jak tam gdzieś ci Amerykańscy chłopcy zginęli w Afryce, no to już było za dużo, Amerykanie się wycofali, nie za dużo tam zdziałali w tej Somalii. Somalia do dzisiaj jest krajem upadłym, chociaż tam powstało parę takich parę tworów quasi-państwowych, które dosyć się dobrze mają na północy, między innymi Somaliland. No, w każdym razie to była jedna z tych takich interwencji amerykańskich w Afryce, chociaż Amerykanie są obecni swoimi wojskami w Afryce. W Somalii to szczerze wam powiem, ja tak aż tak dobrze z geopolityki nie jestem, jakie tam było tło polityczne, bo no, nie okłamujmy się, oni tam nie przylecieli pomóc ludziom lokalnym walczyć z tymi milicjami. No. O. Dziękuję, że ktoś pochwalił moją audycję ostatnią, ale to chyba dzięki gościowi. To chciałbym więcej właśnie zapraszać, no ale to no, z dzieckiem to mam ten problem, że w tygodniu to chodzę taki zaspany i nie mam czasu, tak żeby radio ten coś zadziałać, żeby tu ludzi pozapraszać, a jak już przychodzi ta środa, to już jest za późno. No, w każdym razie tam dokładnie nie wiem, co ci Amerykanie tam w tej Somalii szukali, bo wiadomo, że nie przyjechali pomagać. W każdym razie chcieli złapać tych przywódców, przywódców tych milicji, które rządziły w tamtym czasie w Mogadiszu. Udało się to nie za bardzo, jednak działania zbrojne w terenie zabudowanym nie jest to taka łatwa sprawa. Tam ich RPG-ami strącili, ich jeden, drugi śmigłowiec. Zamieszanie w typowo amerykańskim stylu. Zginęło ich 18, od tego czasu Amerykanie się raczej nie ingerują w sprawy Afryki. Jeśli tak, to czyjmi innymi rękami. W każdym bądź razie to miało wpływ na to, że nie interweniowano w Rwandzie. Jeśli ktoś pamięta, co tam się stało, nawet polski akcent nie mamy w tej masakrze w Rwandzie. Tam ten biskup Hozer cały raczej starał się oddawać tych biednych Tutsi w ręce Hutu, którzy ich tam maczetami zabijali, niż wolał wydawać ich, niż ratować. No ale to wiadomo, mafia watykańska jest jaka jest. Nie. Także jest
Dzisiaj te rocznice sumali. Myślałem, że Zenon zadzwoni, bo my to jako Brother in Arms z jednej jednostki, to kiedyś dosyć siedzieliśmy w tych tematach właśnie wojskowych, ogólnowojskowych. I tak sam to opowiadać mogę opowiadać, a to z Zenonem zawsze i lepiej. Porozmawiaj na te tematy ogólnowojskowe. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy o Wietnamie i tych wszystkich proxy konfliktach, to było dosyć duże zainteresowanie. No, ale podejrzewam, że Zenon jest dosyć zapracowany i nie ma czasu, żeby zadzwonić. Sam jeszcze w ogóle z tych, bo tam sobie przejrzałem, co

przez komuszych terrorystów, a mianowicie PPS. PPS dokonał zamachu w Łodzi na Przemysłowca. No, takie ciekawe, też mieliśmy swoich lewackich terrorystów w Polsce. Sorry. To był pogrzeb jako trzeciego. To rocznica jest pogrzebu pogrzebu jego. On został 30 września. Nie chciałbym tu, żeby nie chciałbym tu siać dezinformacji. No w każdym razie niejaki Kunicer został zastrzelony w tramwaju w Łodzi przez dwóch członków PPS-u. Był to... Dziwo, to tak trochę z nim są kontrowersje, bo on tam trochę, poza tym, że był jednym z takich właśnie tych krwiopijczych kapitalistów w Łodzi, to jednak tam jakieś akcje charytatywne prowadził, chociaż tymi kapitalistami, to tymi takimi właśnie z tymi XIX-wiecznymi, to jest tak, że jeśli oni tam sobie tą dobroczynność prowadzili, to z jednej strony właśnie doprowadzali do jakichś kryzysów, a z drugiej strony to troszeczkę zasypywali to, co złego zrobili tymi pieniędzmi, co zarobili na wyzysku. No ale to takie czasy właściwie do dzisiaj takie z tą charytatywnością. To ja wiem, jak to mnie mierdzi, jak się robi te pale charytatywne, nie? Wydaje się na nie miliony i tam zbiorą parę tysięcy, wyślą na głodujące dzieci w Afryce i sobie się balansują. No to jest jedna chyba z najbardziej obrzydliwych rzeczy, które jeśli chodzi o życie społeczne. To jest. W ogóle w 88 właśnie też 3 października, ale to może ktoś zainteresowany bardziej kinematografią by zadzwonił. Kojarzycie coś takiego jak Klątwa Doliny Węży? To chyba jeden... To jeszcze za PRL-u, to no bo wiadomo, za 3 ropy to nasza kinematografia gdzieś tam stuka z drugiej strony dyna. Tam wszystkie kadzwawy, jakieś tam inne pierdoły, co to powstawały. No ale o ile tam w PRL-u jakieś perełki powstawały, jakiś Piopy i Diament i tak dalej. Klątwa Doliny Węży to naprawdę polecam obejrzeć. Naprawdę świetna sprawa. A mi Zenon ciągle pisze, żeby głosować na Grodzką jako Polkę stulecia. Ja bym zagłosował do Marii Curie, zwaną Składowską także. Bo tam powiem, na Zachodzie to tak, mamy taką super promocję martyrologiczną, tam ciągle kogoś promujemy, jakieś ludzi, co za bardzo kto jest im zainteresowany, a Maria Curie, no to jest postać raczej rozpoznawalna i wszyscy ją tu nazywają francuskim naukowcem. No, także że na stulecie niepodległości to ja... Zenon nie głosuje na Grodzką, bo widać, że on jest taki... Nie, to bardzo pochwalam, bo to zawsze tolerancyjnie i gender fluid i tak dalej. Ja to pochwalam Zenonie, pochwalam, że będziesz głosował na Grodzką. No ja raczej zagłosował na Marię Curie, dodał Skłodowską i starał się właśnie takie pozytywne przykłady promować właśnie jak Maria Curie, która pomimo, że za francuskie pieniądze badaje. W ogóle z Polakami to tak jest, nie? Ten pierwszy Polak, co odkrył planety poza Układem Słonecznym, pierwsze planety, niejaki Wolszczan, któremu tam też się rzucili, że podobno donosił. Donosił, wszyscy donosili wtedy. No w każdym razie on też po to, żeby te badania prowadzić, wyjechał do Stanów. No Maria Curie musiała wyjechać do Francji i to też nie było spowodowane do końca tego, że nie było pieniędzy na jej badania w Polsce. A wtedy nie w Polsce, to chyba to Królestwo Polskie było pod badaniem cara. Ale dlatego, że też nie życzono sobie kobiety na uniwersytecie, co jeszcze we Francji już było. W ogóle tak jak już zawsze ja ten muszę jakoś przywalić do konserwatyzmu, nie? Bo
patrzcie, to miał być koniec w ogóle świata

i szczęście dla kultury i upadek cywilizacji, żeby taka Maria Curie mogła sobie tam na Uniwersytecie w Warszawie wykładać czy studiować. No, we Francja postępowa, zgniły Zachód pozwolił jej. Dzięki temu mamy w Polsce przypadły dwie nagrody Nobla, z czegoś innego jak literatura. No, postać wybitna, no, ale jakby się trzymać naszego konserwatyzmu obyczajowego, no to Maria Curie by mogła się najwyżej zajmować wychowaniem swoich córek, a miała czas nie tylko na wychowanie dwóch córek, które zresztą jedna z nich też Nobla dostała, ale miała także czas na dokonanie właśnie to zdobycie dwóch nagród Nobla. No ale jak ktoś chce głosować na Grodzką, nie będę zabraniał. No i właśnie takie postacie jak Maria Curie powinniśmy promować, żeby ludzie ją zaczęli postrzegać jako Polkę. Już tak nam bardzo zależy na tym, żeby Polska jakoś była promowana, a nie jako francuskę. Nie musimy ciągle tymi apatować tam z 303 dywizjonu, przecież to byli fajni ludzie, no taki trochę zapomniany Zumba, który był wielkim awanturnikiem, o goło się mogli też promować, czego też się robi. Dobra, ale nie ciekawi was właśnie, jak będzie w tym roku wyglądał 11 listopada, bo tam ma być jakiś marsz jedności narodowej podobno, nie? Nasi lokalni faszyści mają maszerować razem z centralnymi władzami państwowymi. Ciekawe. To by było. Będzie ciekawie. Aż się nie mogę doczekać tego 11 listopada. No ja nie będę niestety mógł uczestniczyć w tym w Marszu Podłości, przepraszam, Niepodległości w Warszawie. Ja się oddam. Udam się na inną imprezę, a mianowicie bez 100 lat zakończenia I wojny światowej. Bo tutaj Belgię mam zaraz obok, a to jest takie święto państwowe, tam dosyć poważne i kolega będzie maszerował, rekonstruktor, jako rekonstrukcja belgijskiego wojska właśnie z tamtych lat, także na paradę się udam do Liège. Chociaż do Liège to by mi ludzie odradzali, bo tam jednak podobno uchodźców dużo. No właśnie, jeśli chodzi o uchodźców, to miałem temat z uchodźcami, gdzieś tam mi to wszystko mi gdzieś umyka, wam powiem. Straszna sprawa. A wezmę sobie, uporządkuję. To tak gdzieś miałem, to zapisane w ogóle. Mam taką, polecam metodę na przypominanie sobie rzeczy, wysyłanie maili samych do siebie. Bardzo dobrze działa, chociaż potem się nie mogę, się gubię w tych mailach. Jest straszna sprawa i nie mogę znać co za no w każdym bądź razie jestem dosyć ciekawy. No a tak, bo to w zeszłym tygodniu tak zacząłem o tym konserwatystach i patriarchacie. Chciałbym, żeby jeszcze kolega z tej wojny idei gdzieś tam się pojawił na antenie u nas, bo właśnie nie wyszliśmy na kwestie obyczajowe. A to może być dosyć ciekawe. W każdym razie, jeśli chodzi o te kwestie obyczajowe i tego całego. W ogóle ostatnio tak z nudów, może nie z nudów, bo to mówię, mam po. Jest to część, żeby powiedzieć, mojej roboty, bo wroga należy poznać i zrozumieć. Z niektórymi wrogami to jest bardzo ciężko. Żeby ich zrozumieć, no w każdym razie posłuchałem sobie tego Petersona.
No w ogóle bardzo, bardzo, bardzo ciekawa postać, trochę bardziej zgłębiłem jego, jego poglądy, bo to widzę, że jego książka dosyć dobrze się sprzedaje w Polsce. Te pierdusru to tam 12 czy 13 tam, jak to się nazywało, zasad życia czy coś tam, no nieważne. W każdym razie kolega Peterson jest takim przykładem, coraz bardziej się w tym utwierdzam, coraz więcej go słuchają. Że jak to? No, człowiek, który posiada wszystkie przywileje w społeczeństwie, jakie może posiadać, to twierdzi, że jest dyskryminowany. No nieważne, w każdym razie mizogin straszny. Gdzieś tam, gdzie to był, już nie pamiętam, który to wywiad był z nim toczony. Na przykład twierdził, a właśnie, bo także, że nie ma patriarchatu, nie? W ogóle i kobiety nie są dyskryminowane, bo to tam niure nie jest zapisane. Ale widziałem tą cudowną książkę, która tam w Polsce była wydana kiedyś i tam rozdawano ich na jakichś zajęciach z wychowania w rodzinie czy coś. Co tam było, że jak jesteś jak sobie poradzić z molestowaniem, nie? Że jak jesteś molestowana, to pamiętaj, do tego, co molestuje, podejdź do niego z szacunkiem i delikatnie i coś tam mów, bo jak będziesz się za bardzo lutowała, to on może się poczuć obrażony czy coś. Ludzie, chciałem tylko jeszcze spojrzeć na ten, na kalendarz. No jest, no 2018 rok. Jakby nie patrzeć, środek Europy. I takie książki są w publicznym obiegu i z takich się uczy w Polsce, w którym oczywiście nie ma patriarchatu, nie? Nawet nie patriarchatu, no. Z szacunkiem podchodzi do tego, co cię ten... Także można by to trochę odbić, jakby ten... Jak ktoś cię będzie chciał okradać na ulicy. Też z szacunkiem, no bo złodziej może się obrazić, nie? Także takie rzeczy, ale to chyba to chyba wszyscy czytali, bo to było dosyć głośne tam ostatnie dwa dni na temat tego pięknego wydawnictwa. Też inne wydawnictwo też się pojawiło, widziałem, że tam coś tam było, że chłopcy to muszą imponować nie urodą, a intelektem, a dziewczynki to intelektu nie muszą posiadać i tak dalej. No i wszyscy tak na ten zgniły zachód narzekają. Ja mam powiem, ja się cieszę, że moja córka będzie dorastała na tym zgniłym zachodzie. No, a nuż Widelec udaje się być następną półpolką, bo nie całą, ale półpolką, która dokona odkryć na miarę Marii Skłodowskiej, Kiri. To było fajne. No, a w Polsce to tak widzę, że właśnie ten regres tej szkole, nie? No, ale to się tak... No i nie ma, nie? I feminist, który jest tam... Ja nie mówię o tym takim strasznym feminizmie, bo jest koleżanka, towarzyszka Bartkowska, może ktoś zna taką... Nawidzona to jest ten odłam, który robi bardzo wiele złego feminizmowi, bo feminizm jako taki jest bardzo ruchem bardzo dobrym, który właśnie dąży, żebyśmy w ramach ludzkiego gatunku nie dzielili się, no dzielimy się na płci, ale żeby ludzki gatunek gdzieś tam zastąpić słowo kobieta, mężczyzna i tak dalej słowem człowiek i by ten człowiek, wszyscy ludzie byli równi wobec prawa, niby są teoretycznie, ale jak jest de facto, to tak jest. I żeby właśnie to społeczeństwo, ta szkoła nie wychowywała w tym kierunku, że jedne mają czytać Pudelka, a chłopcy to tam mają się zajmować badaniami i tak dalej. No, tutaj jest trochę mniej tego na zachodzie, aczkolwiek też są jakieś tam zeszło się tego patriarchatu, ale nie wiem jak już nie pamiętam, no do wodzu ma córkę. Tamie masz też córkę. No, czy ci się podoba, Etamie, z tego co pamiętam, to masz córkę. Czy ci się podoba, że w książkach uczą dzieci w Polsce, żeby na molestowanie reagowały
szacunkiem do tego, co je molestuje. Żeby bądź Boże go nie ustawić. W ogóle tak, ta książka była napisana przez księdza, to chyba bo to było, żeby to do księdza zawsze z szacunkiem, nie? No i znowu znowu, a właśnie, bo to Etam napisał o reklamach, no w Polsce to tak zwane, to się pięknie nazywa szczucie cycem, czyli że zabrzeżoną gołą D kobiety, no można zareklamować dokładnie wszystko, nie? To jest takie też tak opowiadanie tych stereotypów. To jest tak, że jeśli posłuchamy Foucault i tak dalej, tych postmodernistów, którzy są błędnie utożsamiani z marksizmem przez jakichś takich ludzi jak Caron, czy właśnie Peterson, czy inni tacy z tej tropiącej. W ogóle to piękne jest. Jak to? Popatrz, to jest tak trochę jak z podpaleniem Reichstagu, nie? Że to podpalili i wróg się znalazł. To teraz tak na tej prawej stronie to toczy się walka z marksizmem kulturowym, czyli sobie tak najpierw wymyślono wroga, a teraz z nim walczymy. A tak, no. W każdym bądź razie kolega, na dziecko się zapatrzyłem i straciłem wątek trochę z tą moją płynnością mówienia. Dziś, jak się z ojcem zostało, to jest ciężko. No, w każdym razie ci tropiciele tego marksizmu, już największym wrogiem jest nie obrażam się, adwokacie, nie obrażam się. Miał na każdego człowieka z prawej strony się obrażać. No ci tropiciele tego marksizmu, dla nich największym wrogiem to są postmoderniści, właśnie Foucault, którzy mówili o relatywizmie moralnym, no ale jak sobie zobaczymy, to właśnie tak jest na świecie, że te normy moralne są, różnią się między kulturami, różnią się między czasami, co jest najważniejsze. No przecież w starożytnej Grecji posiadanie niewolnika było to jak najbardziej moralne i moralnie uzasadnione i moralnie dobre. A posiadanie chłopów pańszczyźnianych w Polsce to jeszcze w dwudziestolecie międzywojennym było jak najbardziej zgodne z porządkiem, a jak ktoś tam tych chłopów wyzwalał, czy trochę lepiej ich traktował, to traktowano go jako odmieńca, który chce zniszczyć zdrowe podstawy funkcjonowania społeczeństwa. A co do Arystotelesa, to jak to Arystoteles powiedział, że jedynym niewolnikiem, do którego może sobie rościć prawa człowiek z pospólstwa, jest jego żona. I to takie trochę podejście. W każdym razie, jeśli chodzi o ten relatywizm moralny, to jest właśnie, że te normy ewoluują. Konserwatyści chcieliby je pozostawić. No i coraz, ale to one ewoluują chyba w dobrym kierunku, bo coraz więcej rzeczy które raczej było dyskryminacyjne albo takie, można powiedzieć, krzywdzące, chociaż relatywizm moralny mówi, no, że czasami nie, rzeczy, które wydają nam się tutaj w naszej kulturze krzywdzące albo obecne w obecnych czasach, w innych nie są, i na odwrót. No, ale jednak jakby nie spojrzeć, to te normy kulturowe ewoluują, w jakieś normy moralne ewoluują w jakimś dobrym kierunku raczej niż złym. Jakby nie spojrzeć, bardziej dają większą wolność człowiekowi, większe bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. No i to, co się nie podoba konserwatystom i walczą z tym modernizmem i tak dalej. No ale w każdym razie, jak już wracając do tego Petersona pięknego,
A Proli zapraszam do dzwonienia. W ogóle był kość, co się wszyscy rozdzwonili. A do biednego Niemca, to Polako Niemca, który tutaj nadaje specjalnie dla was, nawet z dzieckiem na kolanach. Tak, mało, nikt nie chce zadzwonić, czuję się opuszczony, się poskarżę. No, w każdym razie wracając do tego Petersona, jeden z tam wywiadów bardzo twierdził, że na przykład zachęcaniem do molestowania jest make-up. Że kobiety się malują, jako to jest ich jedyne seksualne zachowanie. Nie, że malowanie się to jest tylko i wyłącznie seksualne zachowanie. Jeśli się malują do pracy, to specjalnie wysyłają sygnały, że chcą być molestowane. I tak powinno być. I tak ten, co z tym wywiad przeprowadzający, no to też tak mu się tak wielkie oczy zrobiły. No i myślę, że takie, bo to jest jedna z tych książek, które były, o których wcześniej mówiłem w Polsce, ostatnio używanych do wychowania tam w życiu w rodzinie, czy seksualnym, czy jak to tam się nazywało. To też było właśnie takie bardzo rozpowszechnione, bardzo rozpowszechnione w naszym narodzie podejście, że jak się kobieta z kompo ubierze, to sama do gwałtu zaprasza, nie? O, pomijając to, że jakbyśmy porozmawiali, no Peter Sand w ogóle to jest tak człowiek, który troszeczkę przynosi wstyd psychologii, bo to już dawno w psychologii stwierdzono, że raczej nie, no właśnie, no nie, zadzwoń jak chcesz, bo Zenon jest z nami cały czas, pisze do mnie tutaj na telefonie, go widzę, ale nie chcę zadzwonić, to nie będę go czytał na antenie, bo to potem na podcaście bez sensu jest. No w każdym razie wielokrotnie stwierdzono w psychologii, że gwałciciele kierują się potrzebą dominacji i głównym podstawem seksualnym nie jest kobieta per se, tylko właśnie dominacja nad nią, to, że mogą posiąść ją całkowicie i zdominować. I to nie za bardzo ma jakąkolwiek paralelę, czy ona się ubierze bardziej skąpo, czy mniej skąpo. No, ale widać, że dla pana kanadyjskiego psychologa on się bardzo chętnie na badania powołuje jakieś. No, ale tu akurat to jakoś się nie chce. Nie chce się odnieść do badań. No, w każdym razie nie wiem, nie muszę powiedzieć, że jakoś. Dlaczego nie ma kobiet na banknotach? A kiedyś w PRL-u były kobiety na banknotach, bo Maria Curie, z tego co pamiętam, to była. Na takim pomarańczowym to była 20 tysięcy z liszy bodajże. Jak ktoś jeszcze pamięta z tych czasów, jest, to była kobieta jak najbardziej na banknocie. No, także kolega Peterson jest, on się odnosi zawsze do badań tylko takich, które coś mu potwierdzają. Chociaż często to korelacji z występowaniem to myli strasznie. Przyczynowe z korelacją. No ale trzeba wybaczyć celebrycie. No, w każdym razie takie właśnie to znowu odnoszę do tego, że nie ma patriarchatu w naszym społeczeństwie. No, to jednym z nich przejawów właśnie jest takie twierdzenie, że jak ktoś się ubierze, jak się chce. W ogóle to jest takie w męskiej części, takie bardziej konserwatywnej, a nawet nie bardziej konserwatywnej, to nawet z lewej strony, jest to, że jest takie
strasznie paternalistyczne podejście w tym sensie do ubioru kobiet, w tym sensie, że każdy by chciał zdecydować, w czym ta kobieta powinna chodzić. To tutaj islamiści chcą ją ubierać w jakimś tam worek jutowy, ci tacy bardziej konserwatywni katolicy, tak, żeby raczej widzieli ją jakiś długi spódnicy, jakaś tam taka dziwna część lewicy to znowu chciałaby zdejmować z niej te burki, jak chce, to chodzi, jak nie to.

0: nie, no ale zakazywać wręcz na plaży wychodzenia w czymś. Tak jest, że właśnie ci ze wszystkich stron ci mężczyźni chcieliby dyktować w to, w czym dana kobieta miałaby chodzić. I potem to uzasadniałem właśnie w takich różnych rzeczy. Chociaż tu muszę powiedzieć, że bo o ile Peterson bardzo nie lubi i wielu tych konserwatywnych bardzo nie lubi, więc pogardza islamem, to jednak takie właśnie podejście, że jak kobieta ma odsłonięte coś więcej niż łydkę albo coś, to się ubierze w coś innego niż worek pokutny właśnie, to już można tam wyzwać od szmat, od czegoś i tak dalej. I myślę, że tutaj część naszych narodowców czy katolików takich bardziej tu z islamem może sobie podać rękę w rękę. Zresztą wszystkie religie są podobne, nie? Tu znowu kolega Peterson, tak zgłębiając w jego wykłady, bo tak abstrahując troszeczkę, odejdę od tego patriarchatu, który jednak istnieje w naszym społeczeństwie bardzo głęboko zakorzeniony, a w szczególności w religiach. W każdym bądź razie on ma jakieś dziwne podejście, że każdy jest... czekajcie, to ktoś tam miał takie zdziwienie zawsze. O, patrz, on jest ateistą, a dobry człowiek. No niemożliwe, nie? Że ateista może być dobrym człowiekiem. W każdym bądź razie on twierdzi, że jak ktoś jest, ma jakieś tam jakiekolwiek zasady moralne, to na pewno jest religijny, bo tam on jest wielce religijny. I to nieprawda, że ateiści są w stanie dobrymi ludźmi i takim archetypem dla niego ateisty to jest Raskolnikow z Winnikary Dostojewskiego. W ogóle jakieś on, no Jezu, są strasznie pokretne te jego wywody są. Nie wiem, czy ktoś jest miłośnik jego twórczości. Na naszej antenie by zadzwonił i może trochę powyjaśnił. W ogóle zapraszam po raz kolejny do dzwonienia. W każdym bądź razie jego bardzo pokretne wywody. Już to pamiętam, że on coś tam, jak ktoś się odnosił do krytyki religii i tam... Jezu, ciężko mu się skupić. Gdzie to było? W którym to było? Że jak się odnosi do krytyki religii, coś krytykuje religię i wychwala ateizm, ale nie odniesie się do dzieł Dostojewskiego czy czegoś, to to już nie ma żadnego naukowej wartości. On takie ma, zafiksowany jest na jakieś tam... No chyba na Nietzschego, Junga i jeszcze na kogoś Dostojewskiego i jak ktoś w swoich wywodach się na nich nie powoła, to już jest to naukowo nieważne. O Jezu, jaka to jest mojego, to logiczna konstrukcja jego jest takie straszne, aż mi mózg porywa. No my jako skromnemu inżynierowi, który raczej żyje w logicznym świecie, to ciężko mi się do tego odnieść. A właśnie, zobaczcie, co na niemieckie dawniejsze marki, bo też kobieta była na 20, nie? No właśnie, mało kobiet na baktotach, a to inny. Kolejny przykład tylko. Bo patriarchat uderza przez zaszłości, które w nas siedzą, nie? Jeszcze, a nie, że jest konkretnie tej gry, ale dobra, to zaraz. To taka straszna pokręcona logika jego. Jeśli chodzi o tą krytykę tych ateistów. No właśnie tak to jest z tymi religijnymi ludźmi, chociaż dla mnie to religijni ludzie. No, religia to zostały stworzone dla jakichś tam kontrolowania. W ogóle ten cały ruch konserwatywny i tak dalej, to mi się zdaje, że on został wymyślony przez jakieś tam wszyscy Petersen i inni. Ludzie zostali wymyśleni przez elity, bo ludzie zaczęli trochę za bardzo buntować i no, kobiety się stały bardziej wyzwolone, to ciężko się teraz randkuje, nie? W ogóle na zachodzie, bo jeśli kobieta sama sobie może wybrać męża, czy tego, z kim randkuje, no nie chce koniecznie wybrać jakieś tam tych, co się nie podobają, to oni to zaraz jakieś ruchy, inceli, coś tam, chaos, 12 zaraz to życie robią tam, o Jezu. Jest tragedia, bo kobiety mogą sobie randkować z kim chcą. A z drugiej strony to jeszcze tam zdradzić nieraz i w ogóle. O Jezu, jak ja to pocieszę na tej prawej stronie. Jezu, jak ja się ten... jak ja się poświęciłem tego wszystkiego słuchając. Widzicie, jak ja się dla was... jak ja się was dla was poświęciłem i posłuchałem tych głupot. No ale dobra. No i ten kolega Peterson tam... Zenon pisze, że on nie jest specjalnie religijny, on się robi coraz bardziej religijny. On tam kiedyś stwierdził, że wszystko, co tam w Biblii napisane, to jest prawda i w ogóle objawione. W ogóle nie wiem, czemu Biblia jest taka bardzo, jakby to powiedzieć, taka to, konserwatywci tylko to się odnoszą, jakby to jakaś była specjalna książka. No tam parę napisano zasad takich moralnych, co tam średnio rozgarnięty człowiek powinien mieć w sobie, wiedzieć, że nie krzywdzić innych ludzi i tak dalej. O, ale mi wielkie zasady moralne. No i właśnie z tymi religiami, no, Peterson zapomina o tym, że religie zostały stworzone, żeby tam trzymać wszystkich pod butem i rozgalniętych. Te zasady moralne w różnych religiach są wymyślone dla tych ludzi, którzy są na tyle mało rozgarnięci, że chowali się w takim na tyle niskim społecznym potencjale, lub za psychopatami, whatever. Oj, jest taki anglicyzm. Po to, żeby dać im na jakieś tam zasady moralne. No, rozgarnięty człowiek, który wie, jak świat jest zbudowany i wie, że nie warto krzywdzić innych i tak dalej, to nie potrzebuje ani księży, ani książek sprzed 2000 lat po to i tak dalej, ani studiować teologii, życia jakiegoś kaznodziei z neolitu i tak dalej. No właśnie ten nowo konserwatysta tak wiedzieć, że nie jesteś religijny, to musisz być złym człowiekiem, nie? Takie zabawne. Strasznie. No i te Peterson tak leci. Bo jak mówię, to chyba ten cały neokonto wymyśliły elity, bo im się to ludzie zaczęli buntować i żeby ich tam trochę wychować bardziej zatomizowane i konformistyczne społeczeństwo. Znaczy, w Chinach te religii nie ma i jakoś się całkiem rozwinieni. No, ale to, co jeśli chodzi o te kobiety na banknotach, to jest ciekawy temat w ogóle, bo patrzcie, na przykład w takim konserwatywnym kraju jak Wielka Brytania, to kobieta jest na każdym banknocie. I nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie, bo już leci, bo raczej ona jest, ale jest na każdym banknocie. W Kanadzie jest na każdym banknocie. A w Stanach konserwatywnych są sami faceci. W Polsce też łapy samych królów, nie? Ale to mało banknotów. Najzdrowiej jest tak, jak jest... najzdrowiej jest jak tu nas, w strefie euro. Nie ma ani baby, ani faceta. Z jednej strony jest architektura, to tak ukłon ku architektom, a z drugiej strony są mosty, ukłon ku mostowcom. To jest... albo mostowiakom. To jest najlepsza idea. Albo tak jak w Holandii kiedyś było, takie byli psychodeliczne wzory na tych banknotach. To wyglądało bardziej jak jakieś nalepki na piwo czy coś. Takie były bardzo psychodeliczne te wzory. Jeszcze kody mieli te kody paskowe na tych pieniądzach. To było na 10 guldenach taki kod paskowy leciał przez cały banknot. A nowa edycja guldenów, a stara edycja guldenów też nie miała ludzi, tylko miała jakieś tam te... jak to się nazywało? Kwiatki i tak dalej. Znowu w Jugosławii to byli zwykli ludzie na banknotach, chyba na 5000 dinarów, czy na 2000 dinarów, nie pamiętam. Był chłopiec, a na 5000 dziewczynka i tam robotnik, coś tam. Też jest jakaś tam opcja, żeby normalnych ludzi wstawiać i taki, wiecie, na banknocie normalny Polak i tak 50-50, kobiety, mężczyźni, na dyszce facet, na 20 kobieta, na 50 facet, na setce kobieta i na 200. I na 200 kobieta. Co myślisz o tym? To taki całkiem ciekawy partytet. A na 500 ksiądz. ksiądz musi być. A widzę, coś, że dzisiaj mnie rozczarowujecie, nikt nie chce zadzwonić na antenę, czy ja tak wszystkich przerażam. No, ja zapraszam, w szczególności Toma zapraszam, bo jako ojciec córki, to z chęcią z nim, albo wodza, który też jest ojcem córki, to bym chciał, z chęcią bym porozmawiał o właśnie o tych patriarchalnych zaszłościach w społeczeństwie, z czymś, co Peterson ciągle stara się nie zauważać i twierdzić wręcz, że coś takiego jak patriarchat w społeczeństwie nie istnieje, no ale nie istnieje, tylko Neokon nie chce w to wierzyć. No właśnie, to ciekawe, ten cały ruch inceli, czy tam jak to się nazywało, niewolontaryjny celibat, w ogóle, to jest rakowisko, nie? Po tej konserwatywnej stronie. I te całe ruchy tam Men Go The Own Way, czy coś tam. To jest taka reakcja nieudaczników na to, że nagle się udało kobietom troszeczkę wyjść właśnie z tego patriarchatu i mogą się umawiać z kim chcą. I to jest takie przerażające, nie? Dla tych ludzi. To Peterson coś tam też mówił o tym. Ja to w ogóle, no mówię, wydrukowałem sobie notatki, zrobiłem i zostawiłem w biurze, chciałem po tym patriarchacie i Petersenie jeździć. Dobra, jak nikt nie chce rozmawiać, drogi ojcu dyrektorze.
1: No siema, nie wiem, czy dobrze jest mówić.
0: Niech będzie pochwalony. Ojcze. Coś się, czekaj, już cię mam, już cię powinienem słyszeć.
1: No to super. Nie wiem, czy jest dobrze mówić ojcze dyrektorze do antyklerykała. To wiesz, trochę tak mógłbym się poczuć urażony ojca, a co dopiero ojcze dyrektorze.
0: Krawczycz, myślałem, że u nas sami ludzie inteligentni na antenie i wszyscy ironię pojmują.
1: Widać, że się tu wyłamuje trochę, ale chciałem powiedzieć o tych, bo był temat tych kobiet, które prowokują tym, że się ubiorą.
0: Tak, jak im się podoba, powiedz.
1: Zbyt ładnie chcą wyglądać.
0: Bo właśnie teraz mi do głowy przyszło, Krawcze, to miejscem, gdzie powinno być najwięcej, jeśli pójdziemy tym, to pomyślałem, że jak ona więcej się rozbierze, to zaraz będą miał gwałcić. Największym miejscem gwałtu, gdzie gwałty powinny być na porządku dziennym, powinny być plaże nudystów.
1: No, a paradoksalnie tam właśnie ponoć nie ma takich za bardzo sytuacji i nudyści nawet tak się przyzwyczajają do widoku nagiego ciała, że tam nie ma czegoś takiego, że facet dostaje erekcji, nie? Na widok nagiej kobiety, bo to jest coś takiego normalnego, więc widać, to czasami działa też i tak, że jak z jakimś zjawiskiem obcujesz często, to ono już nie działa na ciebie tak, jak kiedy masz tego brak. Wydaje mi się, że islamiści są trochę takim właśnie przykładem, że jak się ten kurek zakręca i jak się tak starasz, żeby czegoś nie zobaczyć i ukrywasz, to jeszcze bardziej na ciebie działa, może trochę na zasadzie tego zakazanego owoca, nie?
0: No, to tak zawsze było. A w ogóle, jako że instynkt nasz reprodukcyjny jest jednym z takich silniejszych instynktów człowieku, to właśnie te wszystkie największe religie to starają się kontrolować to, czy właśnie ci religijni ludzie starają się możliwie kontrolować te instynkty i tłumić, żeby ta cała energia twoja poszła, nie wiem w co. Zabijanie się na froncie albo cokolwiek. Zauważ, że wszystkich tych takich konserwatywnych społeczeństwach i religijnych i tak dalej, to największym wrogiem jest seks. To jest w ogóle wróg numer jeden wszystkiego. I kobieta. Kobieta prowokuje tego biednego mężczyznę.
1: Ale popatrz na facetów współczesnych, jak oni się pindrzą teraz. Tu zaczesik, tu wygolone, tu sobie taki szlaczek wygolił, tu sobie dziarkę na łokciu zrobił, no to trzeba rękawki popodwijać, żeby każdy widział, jaką on ma dziarkę. Tutaj pół dnia szukał skarpetek, takich krótkich, jakie teraz modne są, żeby było kosteczki widać. Jeszcze se położy nogi na stół, no bo przecież ma nowe Nike, takie właśnie zielone, pstrokate, fajne, takie kolorowe. No to faceci wyglądają jak kurwiszony teraz, takie męskie, nie?
0: No tak, ale właśnie do tego powinniśmy dążyć do momentu, w którym każdy niech się ubiera jak chce i drugiemu wara do tego, nie? Nadeszły czasy właśnie też wolność dla facetów, nie? Dlaczego faceci mają tylko w garniturze chodzić? W ogóle ja uważam to za wielką dyskryminację facetów, że zobacz, jak jest 30 stopni, to kobieta sobie ubierze taki, wiesz, coś tam. No nie, no bo zaraz powiedzą, że ten, że prowokuje, jak się ubierze. No ale też może oficjalnie, na oficjalne spotkanie ubrać jakąś krótszą spodniczkę, coś bardziej przewiewnego, a ty jako facet garnitur z krawatem, pocisz się w tym jak cholera, no tragedia, nie? A ja bym chciał sobie taki, no a czemu nie właśnie też se ubrać taki klicik szkocki, przewiewny. Przy 30 właśnie, stopniach to... piękna sprawa, nie?
1: Dla Szkotów to chyba nawet męski jest ten kilt dosyć, nie? Taki męski sposób. Kiedyś się wojownicy tak ubierali często. Chociaż tego krawcy... typu jakieś stroje, które dzisiaj mogą uchodzić za gejozę, nie? A kiedyś to był jakiś właśnie symbol męstwa.
0: W Polsce, jeśli chodzi o facetów w sukienkach, to jesteśmy bardzo tolerancyjni, uważam.
1: No, jeszcze ja. No jeszcze właśnie. Ja.
0: Jakiś tam facet w sukience w Polsce nie wzbudza dużego zainteresowania, wręcz ludzie z szacunkiem się od niego donoszą, mnie tam wołają, proszę księdza, czy jakoś tam mnie.
1: Tak całują go jeszcze po rękach, tak jak się kobietę całuje.
0: O, w pierś? Tak. Także jeśli chodzi o te zboczenia, to...
1: Przepuszczają przodem też?
0: Tak, dzieci posyłają mu nawet...
1: Żeby się nimi zaopiekował.
0: Zaopiekować, czasem dobrze się zaopiekuje. A widzisz, to co mówiłem o tym, nie wiem czy widziałeś, to Wyborcze pisali na ten temat, był przedruk tej książki. Widziałeś, jak kazali się odnosić do z szacunkiem, ksiądz napisał książkę do molestowanego, także nawet widzisz, z szacunkiem się odnosimy do tych, co w tych sukienkach.
1: Z szacunkiem i ze zrozumieniem, bo... A nawet jak gdzieś tam się ręka omsknęła, to też jest człowiek. No.
0: A może łydkę odkryła i sprowokowała?
1: Teraz niezłe jaja wyszły, bo się okazało, że ojciec dyrektor, jak już o nim wspomniałeś, to dostał pieniądze z funduszu na przeciwdziałanie przestępczości, 800 tysięcy, i wydał to na orkiestrę jakąś dętą, reprezentacyjną orkiestrę dętą, która grała też na urodzinach Radia Maryja, to można się domyślić, że oni tam za darmola przyjechali i zagrali, jak to zwykle dla ojca dyrektora, no wziąć pieniądze od ojca dyrektora, to ojciec dyrektor jest od tego, żeby brać pieniądze przecież. No i wygląda na to, że on te pieniądze tak dostaje i niekoniecznie przeznacza na to, na co one powinny iść, a to są nasze pieniądze, bo to idzie z...
0: No nie, no mówią, muzyka łagodzi obyczaje, także przeciwdziałanie przestępczości, muzyka, obyczaje, no bardzo, jak
1: najbardziej. A poza tym on się modlił za tych przestępców, żeby oni zeszli na dobrą drogę, a skuteczność modlitwy, no to już możemy podyskutować.
0: Sobie
1: będą różne zdania, na pewno, ale na pewno też będą tacy, którzy potwierdzą, że jednak skuteczność modlitwy jest bardzo duża, zwłaszcza do Matki Boskiej i z różańcem w ręku. No różaniec to, skoro to jest bomba atomowa na szatana, no to też i przestępczość, myślę, że spokojnie można zmniejszyć właśnie poprzez wstawiennictwo Matki Boskiej, tak?
0: No oczywiście. No, ale a powiedz mi, Krawcze, to jak już pierwszy słuchacz zadzwoniłeś, to ty tak czuję się uhonorowany. Nie, ale powiedz, zauważasz jakiś... Chciałem, żeby tam ojciec córki zadzwonił, ale nie chcę. Jakoś się opiera. Czy widujesz przejawy patriarchalnego społeczeństwa w naszym? Czy jest to tak, jak Jordan Peterson powiedział, że to wszystko jest pierdzielenie, tylko ludzie chcą być ofiarami czegoś i dlatego sobie wymyślą dyskryminację, a tak naprawdę to mają w domu posprzątać i ten, i nie są dyskryminowani, w ogóle siedzi cicho. Czy tak, zauważasz pewnie tak?
1: Trochę. Od lat o tym trąbię i to zauważam, tylko że mało znajduję jakichś tutaj osób, mało takich osób jest, które też tak to zauważają właśnie i chyba czuję się taki też osamotniony w tym nawoływaniu do tego, że jednak jest tutaj jakiś problem. To zwłaszcza widać w różnych instytucjach, które no wiadomo, że one są pod wieloma względami u nas w Polsce skostniałe i jeszcze jedną nogą w poprzedniej epoce. Ale to widać, jak kobieta, która jest bita, czy gwałcona, czy coś, z jaką ona się spotyka reakcją często, jak pójdzie się poskarżyć gdzieś, czy na policję, czy do prokuratury, widać, jak kobiety są często sprowadzane do pewnej roli konserwatywnej, takiej, jaką konserwatyzm im oferuje, bo tak to musi być i tradycja taka. No, w miastach na pewno lepiej jest. Nie wiem, widzę to w takich drobnych szczegółach, jak kobieta jest gdzieś zaproszona, jest gościem, to często ją faceci zakrzykują, nie dają jej dojść do głosu. Ona powie pół zdania i już jakiś facet, tak, no, bardzo mądrze pani powiedziała i przerywa jej, nie? To jest taki, wiesz, takie niby, że z szacunkiem wielkim, ale tak naprawdę mają w dupie, bo przerwie jej w pół zdania. To w ogóle to tak ostatnio sobie pomyślałem, że to takie zachowanie, to całowanie w rękę, przepuszczanie przodem, to się wzięło jeszcze z dawnych czasów, kiedy kobieta w ogóle nie miała żadnych praw, miała siedzieć w domu i w ogóle nawet nie mogła z domu wychodzić, bo to było bardzo źle widziane, jak kobieta z domu wychodziła. I to była taka próba wynagrodzenia tej kobiecie. Tak jak wiesz, małemu dziecku się wynagradza, że czegoś tam ci nie wolno, ale tu lizaczka masz, nie? To trochę na podobnej zasadzie, że te kobiety miały tak przerąbane dawniej jeszcze bardziej. Teraz już trochę się to poprawia, ale jak były takie gorsze czasy, to tak się wynagradzało tym kobietom, że tu cię pocałuję w rączkę, nie? I przepuszczę cię przodem. Co sądzisz?
0: Nie tylko to są, wiesz, takie wszystkie te zaszłości kulturowa, ale na przykład zobacz na tak zwane słynne szczucie cycem, czyli gołą babą wszystko sprzedasz, nie? Tam kładziesz pachlowe, zareklamujesz gołą babą, pustaki, zakład pogrzebowy, nie?
1: Tak, oczywiście, to jest też takie przedmiotowe traktowanie bardzo kobiety i seksizm, albo to, że od faceta się, że faceta się ocenia, no, inteligentny, zdolny, pracowity, taki, a kobieta jaka? Ładna, nie? I to wszystko, co można o niej powiedzieć. Że,
0: tak, no, tak jak w tej książce, wiesz, było napisane,
1: kryteria.
0: Że tam, no, dziewczynka tam mówi, o, Wojtek jest idiot, on jest chłopak, on nie musi być ładny, tylko ma być mądry i tak dalej. A ja nawet nie, i musi być tam inteligentny, a ja nawet nie wiem, co to jest inteligencja i tak w książkach dla dzieci nie wiem.
1: Ja pierdolę, to jest, że to ludzi nie drażni jakoś, bo kobiety powinny same czuć się takim stanem rzeczy rozdrażnione i chcieć walczyć,
0: a kobiety
1: się poddają i to jest jakiś syndrom sztokholmski chyba, wiesz, że
0: ale patrz, jak powiesz, że to ci się nie podoba, że jest ten, to przyjdzie do ciebie taki, już nie mówię nawet, że w Polsce, ale przyjdzie do ciebie taki Jordan Peterson i ci powie, że ty jesteś lewakiem, neomarksistą i marksistą kulturowym i chcesz zniszczyć porządek świata i równe są prawa przecież w kodeksie napisane, nie?
1: O. Tak. Dzisiaj to w ogóle każdy, kto nie popiera jakichś konserwatyzmów, to zaraz jest lewak automatycznie. A czemu to tak ma być? To, że ja na przykład nie jestem za kościołem, za tradycją jakąś, za wszelką cenę i tak dalej, i to od razu lewak muszę być, tak? To jest taki głupie trochę.
0: Lewak to wiesz, to teraz się nawet tych, nawet PiS-ów się wyzywa od lewaków, nie? Że to nawet nasz kochany pan Kaczyński jest lewakiem, też już takie słyszałem opinie, że PO jest lewackie, ale dobra.
1: Ale zobacz, jak jesteś za ekologią, to też jesteś lewak,
0: o,
1: tak?
0: To no straszne, bo przecież to straszne.
1: Miejsce psa jest w budzie, a te zwierzęta futerkowe, jak z nich zdzierasz skórę na żywca, żeby lepsza była skórka, to taka ich rola jest, to Pan Bóg dał, bierzcie i używajcie, daję to wam na używanie wasze zaprawdę i to czyńcie sobie ziemię poddaną, tak powiedział Pan Bóg i to masz napisane czarno na białym.
0: Ty, a nie ten... Jezu, gdzie to było?
1: Albo że kurom się obcina dzioby, jakieś takie w ogóle trzyma się jednego na drugim. Te zwierzęta cierpią i jak ja to zauważam, to zawsze, o, lewak. lewak. A nie, pamiętasz, nie zesrajcie się z tym lewakiem. Ten lewak, słowo wytrych na zamknięcie wszelkiej dyskusji teraz. Ty lewaku i już nie ma o czym w ogóle dyskutować, bo z lewakiem się nie dyskutuje, nie? Przecież, bo to jest lewak.
0: No tak, ale nie wiem czy ten, słyszałeś to kiedyś, minister to jak zaraz przejął PiS władzę,

0: przyszedł tam jakiś minister chyba infrastruktury i powiedział, że miasta, bo tam było, że wiesz, tam ścieżki rowerowe, coś tam, uspokojenie ruchu w miasta. On nie, miasta nie będą tylko dla cyklistów i wegetarian, damy je normalnym ludziom. O. Ale to tak, widzisz, jest to wszystko z ekologią i tak dalej, cię wyzwał od lewaków. I ciężko być, wiesz co, bo tak zaraz jak powiesz, że jest patriarchat, to ci powiedzą, że jesteś feminista, a feminista to lewak i... A właśnie, a ta narodowa część to jeszcze taka, to ci narodowcy, to takie zauważyłem, bardzo specyficzne podejście patriarchalne, wybierania, z kim kobieta ma tam, za przeproszeniem, sypiać. Jak ma jakiegoś... O Jezu, jak tylko zobaczysz jakąś Polkę czy inny z jakimś murzynem, o tym murzynem to najgorzej, a już nawet z Niemcem czy innym, jak ona mogła rasę, naród zdradzić i się umawiać z jakimś obcokrajowcem, przecież to... Nie? Ale jak facet idzie z jakąś tam tajką, typu, ale fajną dupę wyrwał, patrz ty, zagraniczną, nie? Jest takie dualizm.
1: No to podobne chyba troszkę zjawisko do tego, że jak dwóch facetów ze sobą, no to obrzydzenie, dezaprobata i w ogóle i pedalstwo się szerzy i Sodoma i Gomora, ale już jak facet ogląda sobie dwie lesbijki, no to fajne, no fajne, nie?
0: No i zawsze to mówienie, przyjeżdżają emigranci i kradną nam nasze kobiety. Bo to powiedzenie nasze, to tak, wiesz, moja kobieta to jest takie, wiesz, jakby człowiek do kogoś należał. Tak mnie też w firmie mówią tamten, też nie pamiętam, z kim to kiedyś z takim rozmawiałem, był taki facet z jakiejś firmy, mówi, wyślę do pana człowieka, albo nie, pracownika. O.
1: Przypomniało mi się, jak jakiś dziennikarz, to chyba spyta.pl na zjeździe feministek podszedł do jednej i się zapytał, czy zgodzi się pani ze mną, że kobieta powinna mieć takie same prawa jak człowiek? I wiesz, że niektóre, nawet te feministki nie załapały i zaczęły tam mówić, no powinny mieć w sumie, tak, zgadzam się z panem, tak by nie wychwyciły tego. I faktycznie coś takiego jest, nie? Że kobieta jest i jest człowiek, nie? Tak troszkę, no to niedosłownie, książka. Ale gdzieś tam to w tej, gdzieś tam w podświadomości taka definicja jakby
0: była,
1: funkcjonowała,
0: była taka,
1: nie?
0: Książka się nazywała Rola kobiety w życiu człowieka, nie? Dokładnie sformułowane. Ale nie, gdzieś jest tak tym całym w tych konserwatywnych ruchach i tak dalej jest zawsze to powiedzenie nasze kobiety, nie? Że przyjeżdżają obcokrajowcy i oni biorą nasze kobiety. Tak jakby kobieta zawsze była, wiesz, bezwolnym stworzeniem, która nie może sobie wybrać, z kim się umawia, tylko albo jest to wielki taki, wiesz, to co mówiłem o tym tam ruchu tych takich, wiesz, tam men go on way, czy coś tam, i oni tam pomstują strasznie. No, bo kobiety tylko na pieniądze lecą, z nami się nie umawiają, nie, albo one mają za duże wymagania i tak dalej, takie, wiesz, takie traktowanie jak takiego bezwolnego, co, przecież my wiemy lepiej, że ona ma się umawiać z nami i koniec, nie? A już na pewno nie z innymi, z innych narodowości i tak dalej. Więc takie, no, że a to tak cała konserwatywna strona. I ona się staje coraz bardziej popularna właśnie za... no to nawet, nie wiem, Karonia znasz, tam tak kiedyś ktoś tam go promował w radio, nie? Czy nie znasz Karonia?
1: Tak, trochę posłuchałem, ale sposób, w jaki on się wysławia, to wygląda jakby, nie wiem, żygał tak po prostu jakoś tak jakieś fizjologiczne odgłosy dziwne wydaje tym swoim otworem. Nie mogę go słuchać. Ale przypomniałem sobie, słuchaj, Kościół kiedyś normalnie się zebrały te całe biskupy i zaczęły debatować właśnie nad tym zagadnieniem, czy kobieta to jest człowiek, czy ma duszę i tak dalej. I oni na serio sobie o tym rozprawiali.
0: No kiedyś się na wieloma rzeczami rozprawiali na serio. Na przykład, czy jak się ten... zniesie niewolnictwo, to nie nastąpi. Albo nie, jak kobietom da się da prawo wyborcze, to czy nie nastąpi koniec świata, albo coś takiego. No dużo było takich, nie, rozważań, albo czy Żydom wolno pozwolić żyć. I też taka konferencja, to w 40, to niedaleko, to w 42 była, czy w 41 w Wandze. I także tu wiele takich przykładów, takich rozważań było w historii świata. Czyli zauważ, Krawcze, że nasze normy moralne się wbrew konserwatystom i wbrew ich pomstowaniu na świat, to normy moralne się zmieniają i chyba na lepsze idzie, czy nie?
1: Chyba tak. No też tak myślę, że na lepsze. Ale tak sobie ostatnio o socjalizmie różne tam dokumenty oglądam, czy to o socjalizmie narodowym, czy międzynarodowym. I tak z tymi kobietami to też tam różnie bywa, nie? Raz się je też sprowadza w sumie do roli inkubatora, przypisuje im konkretną rolę też. Tak było za Hitlera.
0: No wolałbym nie przypisywać socjalizmu narodowego w ogóle do socjalizmu. O, muszę przeciągnąć dziecko, bo wydało dźwięk z siebie.
1: Dobrze. Ja tam się właśnie nie znam i nie wiem, czy narodowy socjalizm to już nie jest socjalizm?
0: No nie, no chyba raczej nie, bo tam Hitler raczej wszystkich socjalistów powsadzał, tam no Dachau i innych obozów. Także chyba raczej nie lubił za bardzo, no ale to tam, wiesz, Korea, ta lepsza Korea, to też z nazwy jest demokratyczna i ludowa. Ile tam tej demokracji jest właściwie, to nie wiem, ale skoro ludzie twierdzą, że partia ma w nazwie socjalista, jest socjalistyczna, to Korea demokratyczna jest, ma demokrację, tak czy nie?
1: No nie wiem, no tak. Nieraz się też bardzo... A w Rumunii na przykład żona Czałczesku, Helena, to tam się z kolei widać bardzo doceniało kobiety i wywyższało, bo ta Helena, mimo że była niepiśmienna w sumie, była taką półanalfabetką, to robiła wykłady na uniwersytetach i dostała dużo tytułów naukowych i w ogóle była taką mentorką narodu, a ledwo co się potrafiła wysłowić, taka w sumie prosta baba to była i pisać też średnio
0: potem
1: potrafiła.
0: Z mężem zginęła razem.
1: No, z geniuszem Karpat.
0: Słońce Karpat. A zauważ, właśnie jeśli chodzi o tą kontrolę tej ludzkiej seksualności i kontrolę kobiet, najbardziej ich seksualność się kontroluje. Bo no facetom zawsze można tam, wiesz, jak to było, że jak facet tam zaliczy dużo lasek, to jest to okej, okay, nie, tam coś tam było z jakimś tam kluczykiem, co otwiera, nie pamiętam. Zawsze mówią, ale te wszystkie takie najbardziej totalitarne, wredne reżimy na świecie, to one są zawsze bardzo konserwatywne obyczajowo i to tak ten, tam w Chile ten kretyn, jak on miał tam Pinochet, taki bardzo konserwatywny był, pułkownicy w Grecji, to pierwsze co zrobili pułkownicy w Grecji, jak przejęli władzę i dyktaturę ustanowili, to był zakaz mini spódniczek, to było ich pierwsze prawo najważniejsze. Tak, no Trzecia Rzesza, wiadomo, no, Związek Radziecki był strasznie pruderyjny, nie, tam seksmisja, która weszła do ich kin, była niesamowicie ocenzurowana, bo tam gołej baby pokazać w kinie to nie wolno było. Także no, konserwatyści zawsze idą rękę w rękę w takimi właśnie najbardziej zamordystycznymi i paskudnymi reżimami. Nie wiem, czy to tak ma być, ale właśnie te reżimy starają się tą seksualność kobiet głównie kontrolować, bo...
1: To chyba się bierze stąd, że ci różnej maści dyktatorzy to oni zawsze chcą wychowywać, nie? Wychowywać naród. A jeszcze mi przypomniałeś taki jeden właśnie przykład, że patriarchat jednak jest, to, że no na przykład jak facet rucha na lewo i prawo, no to Casanova, Playboy i Lovelace, a kobieta, no to wiadomo, szmata i dziwka, nie? To też jakaś taka nierówność znowu i takich nierówności jest cała masa.
0: To jedno nierówność, a drugie to w ogóle komu co do kogo, kto z kim śpi, nie? Jak się kobieta sobie lubi z wieloma przespać tak jak facet, to właściwie co komu do tego, nie? Bawi się dobrze. No. A taki na przykład, to chyba nawet nie Peterson, tylko nasz poprzedni gość, który był tam 2 tygodnie temu. Ale też miłośnik Petersona, ale nieważne. W każdym razie było powiedziane, że tam coś jak ktoś ma mniejsze IQ i tak dalej, bo oni tam, jak zauważyłem, prawa strona ma ten fetysz tego IQ, nie? Że Murzyni mają małe, biedni mają małe, no w ogóle nieważne.
1: No może i jakieś kompleksy, wiesz, po prostu.
0: Tak, że jak masz niskie IQ, to wśród tych ludzi, co mają niskie IQ, to dużo patologii się zdarza takich jak, i tu zaczyna wymieniać, jedną z nich było nieślubne dzieci. No ja ci powiem, znam dużo par, które ślubu nigdy nie brały, bo nie widziały takiej potrzeby. No są naprawdę o wiele lepszymi rodzicami, chociaż ja znowu mówię, to jest dowód anegdotyczny, którego w ogóle nie powinienem stosować. No ale nie wiem, no patologia, bo ślubu, no, a znowu będzie niedługo, że patologia.

0: wieczorowym, tutaj na bankiecik, tu kogoś odwiedzi, tu pouczy i tak sobie spędza czas. To też tak mi się trochę religie, nie podoba.
1: Religie abrahamowe w ogóle, czyli te trzy największe monoteistyczne religie, no są zawsze patriarchalne i kobiety raczej tak starały się sprowadzić do roli tego inkubatora i te wszystkie konserwatywne reżimy, które gdzieś tam się opierają. Bo właściwie czy to chrześcijaństwo, islam, czy inne, to wszystko jedno gówno. Jeśli chodzi o ludzkość, bo tylko wszystkie prowadzą do tego samego, czyli wojen i innych takich rzeczy, to, ale to wszystkie były antykobiece.
0: Bo kobieta ma przypomnij sobie jakąś kobietę z Pisma Świętego, jakąś bohaterkę, oprócz Matki Boskiej, która by się tam pojawiała i pełniłaby jakąś ważną rolę.
1: Maria Magdalena?
0: No właśnie, tylko ta prostytutka, tak? Maria Magdalena, prostytutka. To jedna kobieta, która się pojawiła. Super, wiesz.
1: No nie, to
0: no i starym... Ewa, przez którą to wszystko jest, bo to ona... przywiodła Adama tam do grzechu, nakłoniła.
1: No tak, w islamie wszystko to przez nią. W ogóle też tak jest. Ten, no bo islam jest troszeczkę bardziej zacofany. Nie, to nie jest tak, że islam jest bardziej zacofany. Ja chciałem to zdementować, że islam jest w jakimś stopniu gorszy od chrześcijaństwa, bardziej zacofany i tak dalej. Nie, nie, nie, to nie dlatego. Tylko dlatego, że społeczeństwa tutaj te chrześcijańskie, co są te, które tam kiedyś było chrześcijaństwo, te zachodnie, po prostu są na tyle rozwinięte, że spowodowały, że nie ma nic do powiedzenia ten kościół. Został gdzieś tam wywalony na obrzeża życia politycznego. W Polsce tak nie za bardzo, ale też to on ma o wiele mniejszy wpływ, jak miał kiedyś. No i po prostu to chrześcijaństwo musiało się wycofać, a w tych krajach teistycznych, takich jak tam tych arabskich, gdzie ta religia ma bardzo dużo do powiedzenia, no to po prostu czuje się dobrze i może robić co chce. I dlatego jest tak syfiato tam, ale kościół nie jest wcale ucywilizowany, dlatego że się bardziej rozwinął u nas, tylko po prostu, że go wyrzucono z życia publicznego i stracił wpływ i tylko dlatego. Nie uważasz, że tak coś w tym jest?
0: No. No, czekam. Teraz jakby coś się zaczęło zmieniać. Ten film Claire faktycznie sprowokował różne dyskusje i ludzie jakby wyszli, różni tacy wojujący ateiści, czy zwykli ateiści, antyklerykałowie, trochę teraz odważniej się wypowiadają i cytuje się ich. To zrobiła się taka chwilowa moda, tak, na antyklerykalizm jakby. Bardzo mi się to podoba. Jestem obiema rękami za. I najchętniej bym chciał, żeby Kościół całkiem w ogóle zdechł, wyparował, żeby pozostał po nim jeno smród. I to byłbym przeszczęśliwy wtedy.
1: No we Francji to się trochę udało, bo tam jednak jest bardzo silne rozgraniczenie Kościoła od państwa. Ale na przykład w Niemczech, które są uważane za taki zlaicyzowany strasznie naród, gdzie tutaj podobno islamiści rządzą i tak dalej, wiesz, że odebrałem akt urodzenia dziecka i jest oficjalny akt urodzenia dziecka z tą niemiecką kapą, stempelkiem i tak dalej. Jak go odwrócisz, to jest miejsce, że parafia ma przystawić stempel, że zostało ochrzczone. Jest tylko wybór, jest katolisz, ewangelisz, nie? I tyle.
0: Chrzest powinien być ze świadomego wyboru i to powinien najlepiej dorosły człowiek dokonywać takiego wyboru, kiedy jest już w stanie faktycznie sam zadecydować, a nie co to za chrzczenie jakiegoś dzieciaczka, który jeszcze w ogóle nie wie, gdzie jest, jak się nazywa i to jest jakiś bezsens. Jezus, przypominam tutaj katolikom, chrześcijanom, że się ochrzcił, jak był dorosły, tak?
1: No chciałem zauważyć, wiesz, bo z religiami to jest, ale to jest, religie są podobne, bo to jest takie przedsiębiorstwo, nie, w końcu. Kościół to jest podobnie jak z przedsiębiorstwami. One tam są za wolnym rynkiem i tak dalej. Tak długo jak to jest dla konkurencji, ale jak jest dla nich, to wolałby mieć monopol. No i Kościół bardzo nie chciałby konkurować z kimś i tak, wiesz, jakąś dobrą ofertę usługową, w sensie usług duchowych sprawować, dobre kazania, pomagać biednym, to do dupy, nie? Lepiej jak się zapisze ten, biedne dziecko się tam mu poleje głowy, jest zapisany, jest pogłowiony i tam nie ma co do zdecydowania, nie? Tak jest najlepiej. A czemu nie? Bo jak wiesz, jak już trzeba troszeczkę wysiłków to włożyć, to jest gorzej.

0: tutaj na zachodzie, no to co widzę na przykład w takiej Holandii, to czy w Niemczech, a w Niemczech to ten kościół ewangelicki, gdy dopuścił te kobiety, ten reformowany kościół do sprawowania, nawet kobieta jest biskupem, zauważyli, właśnie ten patriarchat znowu wychodzi, ale zauważyli, że ludzie chętnie przychodzą do kościoła, jak jest jakaś ładna pani pastor i tu dużo ładnych pani pastor jest i tak starają się konkurować z supermarketami w niedzielę. No nie, tu w Niemczech akurat są zamknięte w niedzielę, ale jakby w sobotę, czy tam przy innym, co się robi w niedzielę, no muszą konkurować z tą inną rozrywką, także starają się jakieś tam wprowadzić ciekawe rzeczy dla ludzi. W Holandii tak samo, no myślę, że to jest dobra sprawa, że jak chce kościół przyciągnąć ludzi do siebie, to powinien na wolnym rynku konkurować o tych ludzi z innymi rozrywkami, nie?
1: Nie, że tak. I kiedyś tak bardziej było. W dawnych czasach kościół, co prawda chodzenie na msze było często obowiązkowe i były srogie kary za nieuczęszczanie na msze, o czym się nie mówi dzisiaj, ale można było chłostę dostać za niechodzenie do kościoła i władza starała się tego pilnować. Ale wtedy kościół robił, oprócz samej mszy było jakieś tam targowisko, jakaś zabawa, można było kupić jakieś piwko, które ważył ten kler. Coś tam się wokół tego jeszcze więcej działo, a nie tak jak dzisiaj, że jest tam msza i zbieramy pieniądze i do domu, nie? A tutaj adwokat napisał wcześniej chwilkę, że masturbacja to maksymalne upodlenie człowieka, upokorzające, maksimum upokorzenia istoty ludzkiej. A jak myślisz, adwokacie, jak na przykład Jan Paweł II rozładowywał swoje napięcie seksualne?
0: No, z chłopcami małymi.
1: Tak myślisz?
0: Nie, to się odnoszę do JP2 GMD, nie?
1: A Pan Jezus jak rozładowywał swoje napięcie seksualne? No ponoć faktycznie nawet w Biblii jest napisane, że chodził dużo tam do ladacznic je nawracać. Może przy okazji one mu też jakąś przysługę wyświadczyły za to nawracanie, no ale to też trzeba sobie powiedzieć, no w końcu też był człowiekiem, tak? I papież też. Więc no jak oni sobie radzą z tym, czy też tak się upadlają? I no Jan Paweł II to wiemy, że chyba miał coś tam na sumieniu, bo się bardzo lubił biczować samo biczować się, no to coś go tam gryzło, tak? I więc może ta masturbacja go dręczyła, tak? Że się pierw zmasturbował, a potem sobie brał ten bicz i o, ja niedobry, o, psz, psz.
0: Ale komuś się właśnie w tej kwestii seksualnej ciągle, nie chcę, jakieś zboczenie, coś się kiedyś nazywało zboczeniem, dziś już nie jest, nie? Ale w każdym bądź razie, zresztą, nie wiem, masturbacja to już jest chyba, zostało wyjaśnione, że to nic złego i to norma, nie?
1: Nie, to jest lewactwo.
0: To jest lewactwo, tak. A seks oralny na przykład, to też zboczenie, czy nie?
1: To według Kościoła tak, też, raczej tak, też, nawet też. Dziś. Myślę, Kościół nigdy, nie słyszałem, żeby jakiś przedstawiciel Kościoła, nawet jakiś tam katolicki seksuolog, bo też się zdarzają takie wynalazki, żeby o czymś takim mówił. Kiedyś jak słuchałem Radia Maryja, to było właśnie, że wszelkie takie jakieś eksperymenty czy coś, to się właśnie diabeł cieszy, bo seks powinien służyć prokreacji, i oczywiście jest... musi być miłość i musi być rozmiłowanie kobiety. Tu się wypowiadał jakiś ksiądz, wiesz, ksiądz specjalista, że musi być pierw rozmiłowanie kobiety. Tam gra wstępna, jak to tam się mawia, to chodzi o to, żeby tam rozbudzić kobietę. No i ksiądz się wypowiadał jako ekspert, prawda?
0: No ale zobacz, właśnie jeśli chodzi o tam seks tylko do prokreacji, to znowu dochodzimy do punktu, gdzie właściwie te kobiety są poszkodowane. No bo facet to oboje, sami wiadomo, jak dla samej prokreacji, no to można dosyć szybko to załatwić i tam kobieta nawet może nie za bardzo poczuje cokolwiek przyjemnego, nie, w tym. I, bo to one jednak dłużej potrzebują, nie, no, także znowu kościół jest za prawami mężczyzn tylko i wyłącznie. No, a takie zboczenie jak seks analny, to myślę, w kościele chyba raczej jest, jako że propagowany jest przez tam różnych księży z chłopcami małymi, to chyba już nie jest zboczenie, czy jest. Bo nie wiem.
1: No z księdzem to nie grzech, jak to mawiają, albo jak to inni mawiają. Już lepiej, żeby to dziecko to zrobiło z tym księdzem, niż z jakimś obcym, nie? Człowiekiem złym na przykład. Też są takie, niektórzy takie zdanie mają. Ale tak sobie w ogóle, jak te opowieści całe o Jezusie czytam, to zobacz, to było takie męskie towarzystwo. Oni tam sobie myli nogi nawzajem, nacierali olejkami się tam. Dziwne to, cholera wie, może... No,
0: nie, cholera, ogólnie
1: jak, na bliskim... jak to naprawdę wyglądało? Ta cała historia oczywiście przez wieki, ona była przekazywana przez ludzi, którzy nigdy tego Jezusa nie spotkali, z ust do ust. I to wszystko, jak to z historiami zostało, to zupełnie przejaskrawione, przerobione. A to mogli być tacy geje w sumie.
0: Ale nie, no, na Bliskim Wschodzie, a w ogóle tam, wiesz, czasów, jak jeszcze tego chrześcijaństwa nie było. No to ogólnie tam, wiesz, to nie było czegoś takiego, że gej, nie. Nie wiem, czy starożytny Grecja, czy Rzym, czy właśnie ten Bliski Wschód w tamtych czasach. Wiem, że tam było normalne, że większość mężczyzn była bi, lubiła i z facetem, i z kobietą, i tam sobie eksperymentowała, no, i tak dalej. Nie było takiej tej dziwnej chrześcijańskiej moralności.
1: Całowali się jeden drugiego tam całował. Słuchaj, czy ty jak się spotykasz z kolegami, to całujecie się i myjecie sobie nogi nawzajem i olejkami się namaszczacie?
0: No raczej nie, ale to też jest spowodowane pewnie dlatego, że wychowaliśmy się w takiej kulturze, a nie innej. Myślę, że jakbyśmy się urodzili 2000 lat temu na Bliskim Wschodzie, to może dla nas by to było całkiem normalne i nic dziwnego i tak dalej, a zboczeniem na przykład by było dla nas to, że wypuściłeś kobietę z domu, to już by było, patrzcie, ty, ten zboczeniec, ty, on pozwolił babie wyjść na ulicę, on nie ma prawa rybki na samochodzie wozić, no i tak dalej, nie?
1: Jednak te normy i byś się pewnie zdziwił, jakbyś kiedyś do mnie na przykład przyszedł, a ja bym pierwsze co się spytał tam, czy miłujesz mnie, a Jezus tak się tam dopytywał, wiesz, czy miłujesz mnie? Tak, miłuję cię, tu ci nogi, ci poobcinam ci paznokietki, tu cię nasmaruję ci nóżki, a ty, ja ciebie też miłuję i w usta się tam całują, a kobietę to tam skopaj, idźże babo tam orać w pole, kobieto głupia, you stupid women.
0: No i tak,
1: taki zwyczaj.
0: Myślę, tak. Pomyśl sobie o tych konserwatywnych narodowcach na przykład, przecież oni tam ciągle jeżdżą na jakieś tam, wiesz, wypady do lasu, tam sami faceci, te, wiesz, półnagie torsy, taki kult ciała, nie, tam się ciągle spotykają, tylko w męskim towarzystwie, bo tam kobieta to rzadko, która jest taka, bo kobiety to chyba mądrzejsze są trochę od facetów, oni na takie, jakieś nie tworzą takich stowarzyszenia, KNR czy coś, nie? No ale tam sobie, wiesz, to myślisz, że oni tym w lesie, to oni tam sobie, nie, ten, coś tam, miłość. No, zresztą był ten, niedawno, to już to chyba w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach to różne dziwne rzeczy się dzieją, ale ostatnio właśnie w partii tamtej neonazistowskiej, ichnej, był pierwszy ślub gejowski i były zdjęcia właśnie dwóch całujących się panów z tortem, gdzie tam też wafelkowa swastyka była, czy coś.
1: No, tak od dawna krążą takie pogłoski, że wśród tych narodowców różnych, to oni tam lubią się tam poszturchać trochę w pupala. Ale popatrz, też jak właśnie te na koncercie wszyscy tam zdejmują te koszulki i widać, że poszli na siłkę i robią sobie rzeźbę, a wiesz, nie tam masę czy tam siłę, wytrzymałość, tylko wiesz, na rzeźbę wszyscy chcą pięknie wyglądać, jak już zdejmą tą koszulkę na koncercie, nie?
0: No tak. Ale w ogóle chciałbym tak ten, jak już wyszliśmy na temat gejów, z tego patriarchatu, tak dosyć płynnie przeszliśmy na temat gejów, to tam chciałbym przypomnieć tym wszystkim konserwatystom, miłośnikom Petersona i innych temu podobnych, nie? Że był na przykład taki człowiek, który jest właściwie kojarzy Alana Turinga.
1: To był ten wynalazca, tak? Kurde, no wyszło mi z głowy. Co on tam wynalazł?
0: Chyba pierwszy informatyk, nie?
1: A, tak, tak, chyba tak, no.
0: To był pierwszy twór kryptografik, nie? Właściwie człowiek, który stworzył informatykę, nie? Programowanie i tak dalej, no, geniusz. Tylko miał taki problem, że on chyba stworzył ten pierwszy komputer Colossus i tak dalej, nie? Genialny matematyk miał problem, bo był gejem. No i za tamtych czasów w Wielkiej Brytanii traktowano homoseksualizm jako zboczenie, nie? Chorobę. Czyli choroby się leczy, nie? No to poddano go tam właśnie z tego powodu, że policja się dowiedziała, że on jest homoseksualistą, to była nie tylko choroba, ale i przestępstwo. Także zaczęto go leczyć na ten homoseksualizm, nie? Podawano mu jakieś tam hormony i tak dalej, aż w końcu zamknął się w sypialni i popełnił samobójstwo, bo nie wytrzymał tego wszystkiego, co z nim robili, nie? Bo tam dopiero rząd brytyjski w 2013 królowa go uniewinniła z przestępstwa homoseksualizmu.
1: Łaskawcy.
0: Ale
1: tu widać piękne zderzenie właśnie jakby cywilizacji, nie? Tu mamy ojca sztucznej inteligencji, jednego z głównych twórców informatyki, jak tu czytam, geniusza, a obok mamy jakiś szczerbaty plebs, który jedyne o czym myśli to czy ktoś rucha tak czy tak, bo wieśniaki, taki właśnie plebs, motłoch, to jest to, czym on się najbardziej interesuje właśnie, wiesz, to, co kto
0: no
1: ma
0: w spodniach. Wielkich...
1: I dlatego teraz jest takie, jak jest to zidiocenie, to działają tak świetnie te reklamy z tym szczuciem cycem, jak to ładnie powiedziałeś. I to tak działa. I też jak sobie posłuchasz takich właśnie takich baranów, to oni i żarty ich się wiążą z tym właśnie, z dupą, z cipą, hehehe, ale to też jest jakieś takie człowiek zostaje na poziomie dziecka, bo dziecko przechodzi takie okresy, że fascynują go tam, wiesz, kupa, smarki, dupa. I niektórym to zostaje już, nie? Do dorosłości potem, bo się nie rozwijają i zostają już tacy na zawsze.
0: No, a właśnie tak się celebryci tego... No bo to motłoch, ja bardzo tego nie lubię, no po prostu takiego stwierdzenia, bo wiesz, jako socjalista szanuję wszystkich ludzi i tak uważam wyzyskiwanych i właśnie... No ale nieważne.
1: Ale czemu szanować jakiegoś agresywnego ćwierćmózga, który szkodzi i powoduje, że się zabija, wiesz, ludzie... na przykład geniuszy, to wiesz, no albo to nie, jakiegoś idiotę, który broni zboczeńca w sutannie. Dlaczego mam szanować takich ludzi?
0: Nie, drogi Krawcze, to nie jest takie proste, jak ci się wydaje. To jest troszeczkę inaczej, są po prostu, wiesz, wszyscy się rodzimy jako biała karta. Gdzieś tam, wiesz, nie mam przy... tych kodów wydrukowanych, kulturowych. Dopiero społeczeństwo nam drukuje i właśnie ci, którzy są zainteresowani, żeby to trwało, czy te elity zainteresowane, by to wszystko trwało tak, jak było, co jest dla nich korzystne, oni ci drukują i najłatwiej jest sterować tymi, którzy się urodzili w biednych rodzinach właśnie takich, bez tego takiej dużego, wiesz, kapitału kulturowego. No, oni są raczej ofiarami tych elit niż i narzędziami w ich rękach. No i właśnie to oni sterują, by te prawa były takie, jakie były. No zobacz, jak ci konserwatyści teraz bijają na tych biednych ludziach, którzy nie mają szerszych horyzontów, ale nie z tego powodu, że tak chcieli, tylko że się urodzili w takiej sytuacji. No.
1: No jako komunista nie możesz powiedzieć inaczej, no to się umówmy, tak? Nawet przypominam tu co młodszym słuchaczom, że za komuny było tak, że jak się pochodziło ze wsi i się staraliście o dostanie na jakąś uczelnię, to dostawaliście punkty takie specjalne, tylko dlatego te punkty dodatkowe mieliście, że pochodziliście właśnie ze wsi. To tak było.
0: No teraz wiesz, to akcje afirmatywne są wielce potępiane przez prawą stronę. I tych wszystkich konserwatystów, że to podobno jest dyskryminacja. Najbardziej to skryminowany to jest biały mężczyzna, nie? No i mówi ci to taki właśnie Peterson, który żyje z tego, że tych tam ludzi szczuje jednych na drugich. No ale właśnie to właśnie przez tą konserwację, żeby tak jak było, tych ludzi, którzy są troszeczkę bardziej światli, bierzemy do dołu. No nie my, my mamy jakieś tam, wiesz, horyzonty, ale właśnie przez tych, którzy chcą, przez te elity, które ustalają takie zasady, by było, żeby było tak, jak było, nic się nie zmieniało, no to ich ściągniemy do dołu. No najgorzej, wiesz, najgorzej jest, jak właśnie ci prości ludzie zaczną myśleć, nie? Jak zaczną się buntować i myśleć, to będzie tragedia.
1: Ja też się uważam za prostego człowieka, tylko że można być prostym człowiekiem, a oprócz tego na przykład mieć w sobie jakąś taką zawiść, chęć dominowania, wygryzienia, zlikwidowania tych wszystkich, z którymi się nie zgadzasz. Można mieć postawę roszczeniową i całą masę innych cech, które sprawiają, że stajesz się właśnie takim motłochem wrednym.
0: No taki to właśnie wyzyskują ci ludzie i znajdują ci jakiś tam wrogów, no. Teraz wrogiem największym jest marksizm kulturowy, coś co zostało wymyślone gdzieś tam. Czy imigranci, czy uchodźcy, czy Żydzi, którzy rządzą, czy najgorsze są lewaki.
1: No wróg zawsze... Lewak to teraz wróg numer jeden.
0: Zawsze jest. Musi jakiś być. I się okazuje nawet, że Partia Demokratyczna w Stanach Zjednoczonych jest lewacka.
1: Lewak awansował teraz na wroga publicznego numer jeden, tak jakby to coś faktycznie znaczyło, bo to jest dosyć szerokie pojęcie i takie niejasne w sumie, kto jest tym lewakiem. Ja nie wiem, nie rozumiem tego zjawiska do końca, wiesz?
0: Ja trochę rozumiem, bo zobacz, kobiety zaczynają, tak trochę to jest ten, jednostronne wytłumaczenie. Bo jak już zacząłem od tych właśnie konserwatystów i tych ruchów, tych biednych, skrzywdzonych mężczyzn, to nie mogą tam randkować i tak dalej. To jest tak, że trzeba znaleźć sobie wroga. I teraz jak kobiety, wiesz, tam dostało trochę wolności, zaczęły sobie tam organizować sobie życie tak jak chcą, randkować z kim chcą i tak dalej, i tak dalej. To się okazało, że ci tacy trochę coś im tam w życiu nie wyszło i tak dalej.
1: Czują się zagrożeni pewnie.
0: No, czują się bardzo zagrożeni, nie?
1: Do tego się to sprowadza.
0: Tak, i to psuje. Ja to tak, wiesz, przepraszam, że tak się ciutkę zacinam, co jakąś chwilkę, ale po prostu patrzę na dziecko i próbuję je tak trochę tam pobujać. To jest właśnie problem ojców, nie?
1: Że musisz... Coś tutaj bujasz.
0: Tak, mam oczy w dwie strony. Nie, ale w każdym razie, że te kobiety, które wyszły i oni tak patrzą, wiesz, tą przeszłość, że no, ale patrz, kiedyś to ona siedziała w domu i tak dalej. No ale to jest tak samo, wiesz, Murzyn dostał prawa, nie, jakiś tam imigrant, co przyjechał, dostał prawa, to na pewno mi jest gorzej z tego powodu, bo patrz tam, jakiś Turek otworzył zakład i on sobie całkiem nieźle robi, a ja tu, kurde, muszę zapierdzielać fabryce po 12 godzin i tak dalej, nie? Teraz na Ukraińców jest chyba, nie, się najeżdża w Polsce.
1: Że... No to jest po prostu strach przed utratą jakiejś przewagi. A poza tym, jak ktoś nie ma żadnych innych walorów niż to, że jest, że jest mężczyzną, że jest męski, albo innych jakichś cech, z których jest dumny, oprócz tego, że jest biały, no to on faktycznie się boi, że przyjdzie ten czarny i okaże się zdolniejszy, że stworzy jakąś konkurencję, mówi, albo że... tego, że kobieta już nie będzie, nie wystarczy na nią tupnąć, strzelić ją w łeb, tak? Tylko, że ona będzie miała swoje zdanie i że może się okazać bardziej zaradna, że może się okazać bardziej inteligentna i faceci się podświadomie nam może nawet tego boją i tak, wiesz, grają głupa trochę, że tu to ma być tak, jak było, bo taki jest zwyczaj i rola i tu... I porządek taki, rzeczy, i Bóg i tak dalej, ale to wszystko jest jakaś taka szopka, która po prostu jest manifestacją jakichś lęków, nie?
0: No tak jest i ten cały konserwatyzm się na tym opiera, bo no niestety tak się złożyło, że te ruchy, które takie dążą bardziej do emancypacji pewnych jednostek, no to są ruchy lewicowe, nie? Do emancypacji pewnych grup. No i dlatego wszystkich, którzy chcą zburzyć jakiś taki porządek, w którym nam było wygodniej, ale tylko wygodnie z tego powodu, że ktoś miał gorzej, no się wszystkich nazywa lewakami, nie? A jeśli chodzi, bo tam pytałem, jeśli napisał, że ten took our jobs, to zawsze mi się ten paradoks podoba, że z jednej strony imigranci przyjeżdżają i zabierają nam pracę, a w ogóle to siedzą na socjalu i nic nie robią. I w ogóle to ci imigranci to jest taki wspaniały, że wspaniali ludzie, że mogą z jednej strony całymi dniami siedzieć w domu, brać socjal, a z drugiej strony zabierają nam pracę.
1: No to jest trochę skomplikowana sprawa. Sam nie wiem, czy jestem jakoś tam mega otwarty na przyjazd różnych emigrantów z Bliskiego Wschodu na przykład. Albo żeby tu się pojawiali muzułmanie jacyś, bo ja ich nie darzę jakąś sympatią. Nie uważam w ogóle, że wszystkie kultury zasługują na szacunek, że wszystkie są równe. Uważam, że jedne cywilizacje osiągnęły więcej, a inne cywilizacje osiągnęły mniej, zdecydowanie mniej. I na pewno nie powiem zaraz, że wiesz, że Cyganie to też wielki szacunek dla nich, ile oni osiągnęli, bo nie osiągnęli
0: nic. Cyganie są bardzo specyficzni, to już w ogóle jakaś taka... Ale co do muzułmanów, to ci powiem, ostatnio rozmawiałem sobie, mamy tam podwykonawcę w Iranie, który jakieś tam robi nam modele. I sobie z nim rozmawiałem, mówię, w przyszłym tygodniu jadę na wakacje, mówię, gdzie jedziesz na wakacje, tam na Morze Kaspijskie, w Iranie cały czas. No i mówię, to pogodę ładną macie tam, wcale nie jest aż tak gorąco, jest tak ciepło, że akurat można się na plaży walnąć, tam cztery szoty wódki i do wody. A będę tam, hej, jak wy wódkę tam pijecie w Iranie? No mówi, co, a wy nie możecie palić jointów, nie, w Europie, mówi. Że zakazane nie znaczy, że jest przyjemne i co tam będziemy się przejmować, nie? Także trochę tak jest z tymi wszystkimi religiami, że jak ludzi trochę pouświadamiasz i co najważniejsze, ci ludzie dostaną wolność i pieniądze, tak żeby będą mogli sobie trochę pokorzystać z życia, to oni się tak samo stanią religijni jak muzułmanie w Iranie. Muzułmanie w Iranie są tak bardzo religijni, chociaż Iran jest uznawany, że to jest taka, wiesz, teokracja, bo faktycznie tam ani wieprzowiny, ani alkoholu nie możesz posiadać. Ale de facto to wszyscy tam chyleją, szynkę jedzą i są tak religijni jak Polacy, katolikami.
1: A tam chyba największy zamordyzm jest, nie? Jeśli chodzi o właśnie o szariat.
0: Największy to jest we wzorcowej demokracji i sojuszniku naszym, czyli Arabii Saudyjskiej i Kuwejcie.
1: W Arabii Saudyjskiej? A tu myślałem, że to jest jakieś takie właśnie w miarę światłe.
0: No nie, Krawcze, no Arabia Saudyjska to jest naj... Przecież wszyscy terroryści w ogóle stamtąd pochodzą. Osama Bin Laden był tym. Nie, Arabia Saudyjska, ja byłem w Kuwejcie, Kuwejt jest dosyć podobny do Arabii Saudyjskiej, jest troszkę inny, ale jeśli chodzi o pryncypia, to jest bardzo podobny. Do Arabii Saudyjskiej tyle, co tam samo. A właśnie, w Arabii Saudyjskiej to byłem tyle, co samolot wylądował na tankowanie, jak leciałem do Etiopii. No to sobie tam wylądował i pani stewardessa chodzi i mówi, że będzie zbierać wszystkie czasopisma i alkohol i trzeba to wszystko schować w sejfie w samolocie, bo to jest zabronione w Arabii. No i wszedł taki brodaty pan z karabinem i tam wszystkim patrzał, czy ktoś nie ma jakiegoś tam czasopisma w samolocie. No nie, tak jest w Arabii Saudyjskiej i tam naprawdę nie ma alkoholu, tam się wykonuje karę śmierci na stadionie publicznie i właściwie to jest jedna z większych rozrywek w Riyadzie, bo w ich stolicy i wszyscy przychodzą na tę karę śmierci wykonania, bo tam nie ma kin, bo kin nie wolno, nie, tam nie ma nic w ogóle. No Kuwejt jest podobny, byłem w Kuwejcie, no jest tragedia, jeśli chodzi. I to są takie, wiesz, kraje, które są okej, nie? Iran jest B, chociaż Iran jest niby teokracją, ale tam wszyscy Irańczycy są w miarę spoko i piją, i palą, i wiesz, nie są tam specjalnie religijni. to jednak ta właśnie szariacka cholera Arabia Saudyjska jest dla nas wzór demokracji, bo to jest, wiesz, sojusznik Stanów Zjednoczonych i tam z nimi nie ma problemu. To sankcje.
1: A gdzie jest najlepiej? Gdzie jest największy luz obyczajowy i jakieś takie właśnie prawa kobiet największe, jeśli chodzi o muzułmańskie kraje?
0: Chyba Turcja, ale Turcja dlatego, że została sekularyzowana, nie? Hmm. I Turcja tak, no tam na, teraz wiesz, się zmienia, bo tam Erdogan doszedł do władzy, no ale Turcja to tak jako sekularyzowana tam kobiety. Byłem w Istambule niedawno, ludzie chodzą normalnie, nie kobiety normalnie, niektóre nawet takie tam, no może jeszcze Bośnia, ale Bośnia nie jest stricte muzułmańskim krajem, nie, ona tam jest pół na pół.
1: Czyli widać tak gołym okiem, że największy zamordyzm i jest tam, gdzie jest teokracja. I
0: no to zawsze
1: tak po prostu. I zawsze tak było i nad czym tu się w ogóle zastanawiać. A jak się mówi, że religie to zło, to wszyscy, o, co ty tu opowiadasz, lewackie jakieś brednie. No ale na to by wychodziło. Tam, gdzie religia rządzi, tam jest największy zamordyzm, najgorzej się ludziom żyje, nic im nie wolno i mogą nagle zawisnąć na szubienicy za byle co. Za jakiś grzech, Jordan, tak zwany.
0: Jordan Peterson, guru prawicy, światły człowiek i w ogóle on by ci powiedział, ty na pewno wierzysz w Boga, bo jak nie jesteś mordercą, to nie jesteś ateistą, bo wszyscy ateiści to mordercy. A to, że nie mordujesz ludzi, to znaczy, że się boisz Boga. O, takie tłumaczenie. No.
1: Już powaliła mnie mądrość Jordana Petersona i chyba aż się rozłączę. I taki się malutki poczułem, bo to jest faktycznie wielki autorytet, mądry człowiek.
0: No, ale jeśli chodzi o to islam, to mówię, oni się bardzo szybko sekularyzują, jeśli ich... No widzisz, skąd masz ten taki strasznie bojowy islam we Francji? Dlatego, że gdzieś tam ich wyrzucono na obrzeża miast, nie dano im pracy, nie dano im pieniędzy. Oni tam, wiesz, no bida i tak dalej, no to gdzie? Jak człowiek już wszystko upadło w tobie, człowieczeństwo, to gdzie się zwracasz? Ku religii, no. Stąd się wzięło. I ludzie będą bogaci. Zobacz, bogate kraje zachodu są bardzo mało religijne. A że Stany Zjednoczone są religijne, to jest tylko dlatego, że no, ci bogaci Amerykanie nie są religijni, są ci biedni, a tam jest kupa biednych, nie? Ten cały pas biblijny tak zwany, no to tam, gdzie mieszkają właśnie ci biedni Amerykanie, którzy są biedniejsi od Polaków czasem, nie?
1: No, ale z drugiej strony faktycznie są takie przykłady krajów zupełnie areligijnych, jak, nie wiem, jak Korea Północna, gdzie też jest zamordyzm obyczajowy. Całkowity,
0: no mówię,
1: bo tam masz praktycznie też wytyczone normy, jakie są dozwolone fryzury nawet, nie? I to,
0: no, a czemu
1: wiesz,
0: Chiny też zablokowały Facebooka? Znaczy, jak tłumaczą Chiny, że zablokowały te wszystkie portale, jak Instagram, Facebook i tak dalej? Bo można dostać się tam do pornografii, a pornografia jest w Chinach niedozwolona, bo no bo nie. I zobacz, wszystkie takie mówię, właśnie zabordystyczne reżimy, nieważne czy to z prawej, czy z jednej strony, pierwsze co robią, to muszą stłamsić i kobiety, i właściwie seksualność kobiet jest głównie tłumiona, nie, a nie facetów, bo, no, bo czy tam tych największych, bardziej zamordystycznych reżimach, jak muzułmański i tak dalej, no to facet przecież jak zgwałci kobietę, to nie ma problemu, nie, to ona jest ukamienowana, on tam najwyżej, nie wiem, zapłaci 100 euro i wszystko, nie.
1: Także. Czyli w sumie nie można powiedzieć, że im więcej religii, tym więcej zamordyzmu, bo nie jest to widać absolutnie żadną regułą, ale można może powiedzieć, że religia doskonale się asymiluje ze wszelkimi zamordyzmami, nie? I potrafi
0: no po
1: prostu się wstrzelić.
0: Religia jest jednym z tych zamordyzmów, nie? I tyle. No co to by bardziej mówić, nie? Religia jest totalitarna.
1: Właśnie.
0: Mówi ci, jak masz myśleć, nie? Religia jest dla ludzi słabych. Nie, dla ludzi słabych i takich nie za bardzo inteligentnych, którzy te proste normy życiowe, takie, żeby nie krzywdzić drugiego człowieka, muszą dostać z jakiejś książki, która została 2000 lat temu. I tyle.
1: I tak samo jak reżim jest dogmatyczna w 100%, nie znosi żadnego sprzeciwu. I tak dalej. Ma dużo cech wspólnych. Jest też guru gdzieś na samej górze, jest hierarchia sztywna, no dużo cech wspólnych, nie? I też się kara bardzo srogo często. w tych teokracjach i w reżimach też, no to, to jakoś to nie dziwota, że to świetnie ze sobą współgra, nie? A, jak, a czasem się jeszcze trafi taka fajna symbioza, że na przykład i Kościół nie lubi Żydów, i pan Adolf nie lubi Żydów i doskonale się czują w swoim towarzystwie i księża biskupi też wznoszą rączkę i obcasikami strzelają. I się
0: nie wiem, tak zauważyłem, że jakoś ten, po prostu taki renesans tego antysemityzmu jest, że się tam wszystkim rządzą Żydzi. I się stało bardzo popularne. I to nawet takich ludzi, gdzie powiem, znam paru światłych ludzi, którzy na życiu bym o to nie podejrzewał, a teraz zaczęli mówić, że właściwie wszystkim rządzą Żydzi na świecie i całe złoto przez Żydów i Żydzi tam, Żydzi wszędzie. Od ten tam, tam gdzieś tam.
1: No, z tymi Żydami to też jakiś temat do osobnej może dyskusji, bo też chyba nie
0: rozmawialiśmy o patriarchacie.
1: Co ty, żeby stwierdzać, że zupełnie nic nie jest na rzeczy, że nacja ta żydowska, wiesz, jest jakaś kryształowa niepotrzebnie się ktokolwiek czepia tutaj.
0: Ja to nie lubię mówić w ogóle o nacjach, nie, i takim generalizowaniu nacjami. Aha, bo to tak, wiesz, jakbyś powiedział, że Polacy to są bigoci, konserwatywni, katolicy, bigoci, a my jesteśmy, nie?
1: Ale w ich przypadku można spokojnie tak mówić, bo oni są bardzo zjednoczeni, bardzo się wspierają, współpracują ze sobą. To znaczy, no wiadomo, że są różne rodzaje Żydów. Są tam Żydzi ortodoksyjni, są nawet tacy, co są chrześcijanami, są też Żydzi, którzy zupełnie są niewierzący, ale mają w sobie coś takiego, że potrafią współdziałać, wspierać się i jednoczyć wokół jednej sprawy, którą konsekwentnie realizują. I to tak zawsze było. I stąd inne narody ich pewnie nie lubią, bo innym tego brakuje. Inni tak często nie potrafią i zazdroszczą tego, tak? Też by tak chcieli. Widzą skuteczność tego działania i pozostaje im tylko nienawidzić ich za to, że oni
0: to potrafią. Etam dzwoni, tylko nie wiem, jak go dodać. Nie wiesz, jak w nowym Skype'ie się dodaje?
1: Nie wiem, spróbuj tam kliknąć prawym przyciskiem na, może na ksywce, na...
0: No mogę go zablokować najwyżej.
1: I nie ma tam...
0: Czekaj, dobra, przełączyłem i...
2: Dodałeś.
0: Nie, teraz cię odebrałem, a teraz dodam Krawca. Jeśli się uda, Krawcze, jesteś? No to na niego zadzwonię i... Dobra, dzwoni do niego... Etamie, dobrze. Witamy cię na antenie. Dobra, udało się chyba, Krawiec jest?
2: To się chyba nie uda, chyba się multi jest. Jest multi, dobrze.
0: Jest, udało się.
2: No to już przerobiliśmy wczoraj i przedwczoraj, bo musisz dodawać, ty jest, niestety.
0: Ja wiem, tak, niestety działa. No, Krawcze, jesteś w ogóle?
1: Jestem, dobra, chociaż właściwie już chciałem się już rozłączać, tak, no właściwie, dobra, to powiedziałem. Więc okay. Ja będę zmykał. Cześć,
0: mniej nocy.
1: I mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że tak znikam akurat, jak ty się połączyłeś, ale serio, muszę się już tu za robótkę brać.
0: No, to mniej nocy.
2: No trudno się mówi.
1: A nie, no chyba, że masz do mnie jakąś sprawę.
2: Czy... Nie, to zawsze byś coś znalazło. No ale jak masz robótkę, no to ważniejsza jest robótka, bo tam Żydzi czekają na swoje prace, no wiesz. No
1: właśnie,
2: to...
1: trzeba szekle zarabiać, no dokładnie.
2: No to ja pozdrawiam was, chłopaki. Ty uciekaj i zarabiaj.
1: Trzymajcie się, cześć.
2: No, bo żeście mój ulubiony temat poruszyliście o Żydach. Znaczy, tak, ja tak właśnie się spodziewałem, jaki dzisiaj jest temat w ogóle.
0: No miał być o patriarchacie, a mówiłem przecież tam, nie wiem, czy ty słuchałeś, bo chyba nie słuchałeś od dłuższego czasu. Bo...
2: Nie, słucham, tylko po prostu gdzieś mi umknęło być może.
0: Nie, bo ja tam cię wzywałem do zadzwonienia właśnie jako ojca córki.
2: Tak,
0: nie?
2: Ja to słyszałem, tylko po prostu akurat...
0: Nie mogłeś.
2: Się, ty obserwujesz, że tak powiem, dziecko. Ja muszę obserwować tutaj kaszlącego psa i nie chciałem w tym momencie się uczyć. Okay. Każdy ma swoje problemy.
0: Także jako ojca córki, jako oboje jesteśmy ojcami córek, w tym momencie, patrz, jesteśmy w tej samej roli. Jak ty widzisz ten patriarchat w naszym społeczeństwie, który co prawda nie jest de jure, czyli nie jest zapisany gdzieś tam prawnie, ale on gdzieś tam w tej kulturowej gesty istnieje.
2: Znaczy patriarchat ja jego odbieram pozytywnie, natomiast nie jestem rozczarowany tym, że w czasach, w których żyję, jest potworna dyskryminacja mężczyzn.
0: Jest no, ja bym powiedział kobiet.
2: Niestety się nie mogę z tym zgodzić, bo ja na każdym kroku praktycznie obserwuję. Pierwszy taki przejaw tego to była kiedyś kampania reklamowa, jakąś dekadę temu, a może nawet troszkę dłużej. Tak zwana kampania reklamowa, bo zupa była zasłona. To była kampania przeciwko przemocy w domu i wzdłuż autostrad tutaj ulic głównych Szczecina była co druga reklama z pobitą kobietą i właśnie to hasło, bo zupa była zasłona. No ja wtedy się poczułem strasznie skrzywdzony, bo przecież jest gro mężczyzn, które jest bite przez kobiety, bo wypłata była za niska, więc jeżeli jest równouprawnienie, to powinno co druga reklama być.
0: To może mogę dokonać wyznania w ogóle na antenie, bo wiecie, jestem rozwiedziony w ogóle, jestem w drugim małżeństwie.
2: A to coś sobie przypominam, tak?
0: Tak. Pierwsze moje małżeństwo było z taką Japonką, która czasem bywała bardzo agresywna, ogólnie na rozprawie rozwodowej musiałem pokazywać tak zwane Strafanzeige, czyli... Nie, to nie jest obduc, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W każdym razie byłem jako ofiara przemocy domowej, tak.
2: Czyli tak trochę jak z dalekowschodniego horroru, mówiąc krótko.
0: Tak, ale w Niemczech to się traktuje poważnie, bo w Polsce jak przyjdzie facet, to jest też dyskryminacyjne, przyjdzie facet do... Też jest jakiś taki przejaw patriarchatu. Przyjdzie facet na komendę, to będą się z niego śmiali, nie? Jak powiem, tej kobieta mnie
2: pobiła. Tak, właśnie to do tego chciałem dotrzeć, że będzie, ale dupa z ciebie, to trzeba było babie przylać.
0: No, ale tam to jest właśnie patriarchat, że są ustalone takie właśnie role, które, wiesz, facet nie może płakać, nie może być pobity, nie może coś tam, a kobieta to może i tak dalej. I to jest właśnie to, co powinno się rozbić. No, uważam, że obie płcie są na tyle równe, że jako ludzie jesteśmy równi i oboje mamy prawo do bycia ofiarą przemocy domowej, czy mieć emocjonalny stosunek do paru spraw i do łez i tak dalej, bo mówi się, chłopaki nie płaczą.
2: Jeszcze mamy o tyle gorzej, że w sferze psychiki na przykład no, kobieta, która jest 50 kg lżejsza od mężczyzny, nawet jeżeli będzie tylko udawała taką przemoc domową, może skrzywdzić faceta poprzez tak zwane oskarżenie, no wymyślone tak, pomówienie tak zwane, nie? I to jest też problem bardzo.
0: To jest powszechnie znane, ale na przykład ja się pytałem, jak ci się podoba ten podręcznik, który w Polsce był drukowany, mówiący, że jak dziewczynka będzie ofiarą molestowania, to ma się odnieść do tego, który ją molestuje z szacunkiem.
2: Tego tutaj nie słyszałem, szczerze mówiąc, skąd to się w ogóle wzięło, coś takiego, natomiast domyślam się, że to pewnie jakaś wersja no, dla muzułmanów tutaj przybyłych.
0: Nie, to była podręcznik do życia w rodzinie, napisany przez katolickiego księdza.
2: Znaczy ja, szczerze mówiąc, jest mi się trudno odnieść. Ja już mam do wszystkiego dystans. Obserwuję ten świat z takim lekkim, drwiącym
0: skan mogę ci przesłać. No, mnie trochę włos na głowie jeży. Nie? Takie rzeczy się...
2: Ja mówię, obserwuję ten świat z takim lekkim, drwiącym uśmiechem. Ja jako wychowany jednak przy tych wartościach katolickich, aczkolwiek typowy katolik, czyli taki raczej niepraktykujący, tak? Bo nie biorę udziału na co dzień w mszy świętej, tak jak powinienem. Tak? Natomiast patrzę na to wszystko w taki trochę dziwny sposób. Ja jestem przeciwnikiem oczywiście religii w szkołach, bo to powinno być w sarkach katechetycznych. Jestem przeciwnikiem opłacania przez państwo katechetów. To powinno być z ofiary składanej w niedzielę przez wiernych. Na tym zresztą polega wspólnota de facto. I to, co wy właściwie wszystko z Krawcem mówiliście, to właściwie nie opisywaliście Kościoła tak naprawdę. Tak naprawdę opisywaliście państwo. W to wszystko, co powiedzieliście, można byłoby nazwać państwem. Tak się zachowuje państwo i to do niego powinno się odnieść te pretensje, bo ono poprzez te wszystkie takie wymuszone, jak gdyby, no nie nazwę tego darowizny, ale takie te takie pensje, które wypłaca Kościołowi, psuje go po prostu. I to jest celowe i z premedytacją. No, za komuny Kościół to był prawdziwy Kościół. Oczywiście była agentura wśród księży i tak samo jak wśród taksówkarzy, tak, wiadomo, że jak się idzie taksówką, to się rozmawia i w konfesjonale się też rozmawia i nie zostało to oczyszczone, to jest niestety bardzo zła rzecz, natomiast ja nic nie widzę złego w samym kościele jako takim, tak, oczywiście zdarzają się czarne owce wszędzie, tak, w każdej grupie zawodowej, tak to nazwijmy, i w tych powołaniach tak samo. Natomiast, no mówię, to co Krawiec powiedział, ta obserwacja jego, że się tak nachalnie niszczy Kościół, no niestety, no to jest fakt. No, ja na przykład już na sam widok, ja tego filmu nie oglądałem, ale już na sam widok tych plakatów reklamujących film Kler, czyli film o ciasteczku z kremem, krótko mówiąc, to po prostu nie poszedłbym na niego, no bo hasło, którym jest reklamowane nic, co ludzkie nie jest im obce, po prostu od razu sugeruje, że jest w tym coś złego w tym filmie, tak pokazane. Teraz też jest kwestia taka, jak się odnieść do tego, że w kościele jest celibat, bo ja oczywiście jestem przeciwnikiem celibatu, uważam, że jest to głupota, to jest moje zdanie, tak? Problem w tym, że z Kościołem jest ten tego typu problem, że albo należysz do Kościoła i podporządkowujesz się hierarchii, bo to nie jest demokracja, tylko hierarchia, albo po prostu do niego nie należysz. Masz pełną wolność tutaj wyboru. Także cała ta dyskusja taka na przykład o tych biednych zakonnicach, które tam muszą usługiwać i tak dalej, one takie życie wybrały. To jest patriarchalny system i po prostu można w nim uczestniczyć lub nie. Tak samo można się przyczepić na przykład do mormonów czy do amiszy, tak? Oni mają też taką swoją hierarchię specyficzną. Takich przykładów jest dużo więcej, tak? Jeżeli się tak szczepiamy, no to dlaczego się czepiamy Kościoła katolickiego? Czepiajmy się Żydów i czepiajmy się muzułmanów. Oni dopiero mają hierarchię.
0: Przepraszam cię, ja wielokrotnie tutaj w tej audycji, dzisiaj nawet, powiedziałem, że dla mnie to właściwie nie ma żadnej różnicy między tymi religiami. Wszystkie są patriarchalne i dążą do zniewolenia człowieka, a to, że katolicka religia jest troszeczkę inna teraz w Europie i się mówi, że muzułmanie to są tacy wojowniczy, a katolicy to nie, to tylko dlatego, że właśnie społeczeństwa gdzieś tam wypchnęły tą religię na swoje peryferia, nie pozwalają jej więcej być na szczytach władzy i tak dalej, tylko dlatego ona gdzieś tam stała się bardziej ugrzeczniona w wersji, ale pamiętaj, Tamie, że w czasach, gdy religia katolicka, czy w ogóle chrześcijaństwo gdzieś tam było połączone z władzą państwową i mogło czuć się, wiesz, dowolnie robić cokolwiek chciało, no to wtedy płonęły stosy, były te krucjaty i tak dalej, nie?
2: No, ale teraz mamy w tym momencie, no gdzieś od 100 lat mamy Kościół w bardzo głębokiej defensywie i tak naprawdę ortodoksyjni to są bardziej właśnie Żydzi, chociaż ja osobiście żadnego Żyda nie znam.
0: Nie, no akurat w Polsce Kościół nie jest w defensywie. Kościół nie jest w defensywie w takich krajach jak na przykład Rosja, gdzie Kościół wszedł w wielkim symbiozę. Cerkiew prawosławna weszła w symbiozę z władzą na Kremlu. No i dlatego tam właśnie się zwalcza homoseksualizm, między innymi jako chorobę, jakieś tam dzieci nieślubne i tak dalej.
2: No tu akurat pokładam sprawę, tą sprawę z homoseksualizmem, ale nie dlatego, żebym był przeciw homoseksualizmowi, bo to nie chodzi o to w ogóle kategoria przeciw, bycie przeciw homo, czy tam jakimś dewiacjom, jest nie takim podejściem do sprawy. Otóż wyobraź sobie, że homoseksualizm był chorobą do 68 roku przez prawie cały czas, kiedy WHO istniało. Był wpisany na listę chorób.
0: Tak no, samo jak wiele rzeczy było.
2: Wpisany. I problem jest tego rodzaju, że ci ludzie, którzy są skazani na tę dewiację, to mają pewien problem w tej chwili. W związku z tym, że to zostało skreślone z Disneyboru, to nie toczą się badania, bo są niepoprawne polityczne, nie toczą się badania w kierunku wyleczenia homoseksualizmu. A tak, może by powstał lek na homoseksualizm. Po prostu. Dlatego ja na przykład staram się, uczę się tego, bo to jest ciężko w tej presji, która jest w tej chwili, ale jak jest mowa o homoseksualizmie, mówić o nich ludzie chorzy na homoseksualizm, a nie geje na przykład. Bo ja uważam to za chorobę, jestem pewien na 100%

0: to jest to choroba. Kwestia tylko, czy jest to dewiacja psychiczna, genetyczna, czy to jest jakaś inna forma, nie wiem, bo lekarzem nie jestem. Natomiast faktem jest, że przez kilkadziesiąt lat zarówno homoseksualizm, jak i ADHD, czyli debilizm, były wpisane, bo tak to się nazywało fachowo debilizmem, były wpisane na listę chorób WHO i dopiero w 1968 roku zostały zdjęte. Tak?
1: To witamy jeszcze jednego słuchacza na antenie, Krzyściu. Halo, halo. O, jest.
0: Dobra, ale niestety tak. Musisz znowu z tym mikrofonem, bo jesteś krasnale, tak samo jak ja. Także przełączyć się jeszcze raz. No właśnie.
1: No nie, to ja muszę dodać, nie?
0: Tak, tak, ale był już na antenie, natomiast kamera C270 i problem krasnala. No to ma swój urok.
1: Dobrze, to spróbuję dodać go znowu. No nie, wiesz co, no dlatego uważasz, że na przykład Alan Turing był... należało go leczyć i dlatego popełnił samobójstwo.
0: Nie należało leczyć, to nie chodzi o to, widzisz, znowu się nie rozumiem.
1: No nie, no...
0: Jeżeli...
2: Halo, załóż... halo.
1: Teraz witamy, witamy. Teraz...
0: profesjonalny mikrofon.
2: Tak, taka mała dygresja właśnie, bo z Atomem mamy podobną kamerkę i ona ma taki defekt, że czasem włącza się smurfowy głos. Tak.
1: Tak. Dobrze, teraz działa wszystko. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam słuchaczy, witam Ciebie, Błażeju. I muszę się stuknąć tutaj w pierś i nie słuchałem Cię od początku. Nie miałem takiej... po prostu zajęty byłem. I od telefonu właśnie Etama Was słucham. No wcześniej tak może z 10-15 minut. Temat katolicyzmu właśnie, krucjat i tak dalej. Prawosławie, tak jak mówisz, Błażeju, tak, prawosławie bardzo, bardzo zintegrowało się z władzą. Prawosławie również po rewolucji luteriańskiej, protestanci tak samo zintegrowali się ze swoimi władzami w poszczególnych krajach, mniej lub bardziej. To jest taki na przykład fenomen, że królowa brytyjska jako jedyna na świecie w historii w ogóle jest głową dwóch różnych kościołów. Takiego fenomenu nie było. Bo Anglik jest protestancką i anglikański kościół i protestancki kościół, tak? Ma pod sobą. Ona jest jej głową. Taki fenomen. A katolicyzm, mimo że 500 lat temu był taki surowy, twardy i bezkompromisowy, on się jeszcze ostał, bo protestancyzm, no wiemy, ja dostarczam pizzę często do domów, które jeszcze nawet mają ten krzyż na górze, bo nie zdjęli i do starych kościołów jest tam porobione, po prostu gdzieś tam mieszka. To nie jest odosobniony przypadek, bo takich jest bardzo wielu. W UK mieszkam. Aha. I więc ten katolicyzm jednak ma coś w sobie, że on jeszcze przetrwał.
1: No nie, no tutaj w Niemczech ma się bardzo dobrze, bo wiesz, Niemcy to są jeszcze od czasu wojny 30-letniej, czy tej religijnej, gdzie ustalono, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, Niemcy to nie jest kraj utylitarny, unitarnym krajem, o, nie jest unitarnym krajem, on kiedyś się składał chyba z 50 czy tam 40 krajów.
2: Prawda, tak.
1: I była zasada, czyje państwo tego religia, czy odwrotnie, czyje państwo tego religia. Tak, i dlatego tu landy są podzielone religijnie, bo protestanci i katolicy mają inne święta i tak samo dzieci w szkołach mają inne wakacje. W zależności od landu. Ja mieszkam w landzie akurat katolickim. No i tutaj na przykład już mówiłem wcześniej na tym, na odwrocie aktu urodzenia wydawanego ci przez normalnie urząd miejski, tam państwowy akt z gapą i tak dalej, odwracasz, jest miejsce do przystemplowania się przez kościół katolicki, data chrztu i tak dalej. Czyli to nadal jest jakoś połączone, tu ten kościół katolicki się ostał, żyje w symbiozie z niemiecką władzą, a już w ogóle w Bawarii, takim bardzo katolickim landzie, bo tu jest mniej katolicki, Bawaria jest bardzo bardziej katolicka.
2: Tak, miałem być przyjemność być przez miesiąc w Bawarii, tak więc czuć tę różnicę. Tak, to
1: no prawda. Tam się wszyscy witają Gryzgot, czyli niech będzie pochwalony. Krzyże wiszą w szkołach, w salkach, we wszystkich salach lekcyjnych i tak dalej, także Bawaria jest bardzo katolicka. Tak, ale ten kościół, pomimo tego, że ta tradycja katolicka gdzieś tam jest zachowana, no ten kościół jest traktowany bardzo krytycznie przez to społeczeństwo. Tu było tak, że w tym landzie, to nie wiem, czy to w tym landzie, gdzie ja mieszkam, czy w nadrenii Palatynacie, czyli trochę na południe, to chyba Hesja nawet jest, Limburg, takie miasteczko jest. Tam jest biskupstwo i biskup sobie zamówił kryształową wannę, która kosztowała, nie wiem, chyba 50 tysięcy euro, czy coś takiego, to afera była taka na cały kraj, że biskupi polecieli nie ten jeden, ale paru. Mhm. Co w Polsce to by nie przeszło bez żadnego echa, bo okej, nie?
2: Ale rozumiem w ogóle przypadek, bo no w UK nie, rok temu, może z okładem, jedna nie chcę skłamać nazwiska, no co, jak w Senacie UK się nazywają posłowie, tak, cudzysłowie, ich.
1: Lordowie?
2: No
1: masz izby lordów i izby gmin.
2: No to nie chcę powiedzieć. Jednak z tego sejmu, też cudzysłowie, ichszejszego, wyleciała kobieta, która przez pomyłkę, nieważne, nikt tego nie brał pod uwagę, zapłaciła 14 funtów bodajże, czy 19, ale to była kwota tego rzędu, za bułkę i coś tam, z karty poselskiej, nie z prywatnej, i wyleciała z hukiem bez żadnego głosowania, referendum, własna partia jej nie broniła i to było nagane zachowanie i się wszyscy od niej odcięli i ona, mało tego, nie było żadnego sądu, ona sama podała się do demisji, żeby tej całej procedury nie rozpoczynać w pierwszym dniu, kiedy to ujawniono. I tyle. To jest takie standardy, że w porównaniu do naszych to jest w ogóle.
1: No tutaj w Niemczech, kosmos. O ile ktoś jeszcze pamięta Kola, kanclerza Kola, który rządził 17 lat, no postać była niesamowicie, wiesz, otoczona szacunkiem i tak dalej, no 17 lat rządził, bardzo dobrze prowadził tą Bundesrepublikę i tak dalej, ale popełnił jeden błąd, wiesz, leciał na jakieś spotkanie rządowe, co miał i tak dalej, wziął żonę, znaczy żona poleciała samolotem rządowym, który i tak by leciał tam gdzieś do Hiszpanii, on tam wysadził, to była śmierć polityczna dla niego, koniec, już nie ma w ogóle rozmowy.
2: Tak.
1: I to są rzeczy, a u nas ten, jak on tam miał, Radek Sikorski płacił kiedyś tą kartą ministerialną za marchewkę w markecie, nie? No ale dobra, to jest takie, wiesz, ale jeśli chodzi o właśnie Kościół katolicki, dlaczego on jeszcze przetrwał w Niemczech i tak dalej, bo na przykład on jest finansowany z podatków wiernych. Jak jest
2: mogę ci przerwać, Boże, i zapytać, jaki procent, bo to jest jednak kraj protestancki, jaki procent
1: Niemiec? Niemcy nie są krajem protestanckim, absolutnie.
2: Nie są?
1: No nie są, no, tu jest chyba większość katolików.
2: Nie.
1: Tak. No mówię ci, to jest podzielone między landami, a że największe landy są, najbardziej liczne landy są katolickie, to jest większość katolików. Bo tu, gdzie mieszkam, Nadrenia Północna Westfalia jest landem katolickim i ona jest druga najliczniejsza, a najliczniejszym landem w ogóle w Niemczech jest Bawaria, która jest katolicka, także...
2: No to mnie zaskoczyłeś teraz, bo to ja muszę to zgłębić, bo ja byłem przekonany, że w co najmniej tam 80% to jest protestant.
1: Nie.
2: Stanowski kraj.
1: Niemcy nie są krajem, jest bardzo, bardzo dużo katolików i chciałem ci sprawdzić w ogóle, jak jest ten...
2: No wiem, że południe jest tak, owszem, południe
1: jest
2: tak.
1: Jeśli chodzi o religię, w Niemczech jest prawie pół na pół, 28% jest katolików, 26% protestantów. Także wow. Prawie pół na pół, ale więcej katolików.
2: No to procent. Jestem zaskoczony, naprawdę. Dobrze,
1: tak?
2: Tak, to właśnie nie słucham od początku audycji, bardzo przepraszam i chciałem o to zapytać właśnie, jak w Niemczech z katolicyzmem jest i się odłączam, rozłączam i przełączam się na odsłuch.
1: Dobrze, tam
2: jest namietam jeszcze?
0: Jest, tym jestem, słuchałem.
2: No, no to, to tam dalej pociągnę rozmowę, bo ciekawie mówi, no, więc słucham dalej. Cześć. I ty też, Boże, ciekawie mówisz, hej.
1: Dziękuję.

0: Znaczy słyszałem coś tam na ten temat, tak.
1: Po grecku histeria to jest macica po prostu. No i było takie przekonanie, że macica to jest taki zwierzak, który żyje w ciele kobiety i ona sobie, wiesz, jak kobieta ma zły nastrój, to ta macica wędruje do mózgu i ją sprawia, że jest zły nastrój. No tak, anatomię kiedyś człowieka opisywano i to było całkiem normalne. Ty mówisz, no homoseksualizm jako choroba, no... No kiedyś to była choroba, nie? Tak samo kiedyś ta macica wędrująca po ciele człowieka, no... Nauka postępuje, trochę więcej wiemy o naszym ciele, o naszej psychice i tak dalej, no, no idzie to do przodu.
0: Tak, tylko problem w tym, że to nie jest miara postępu medycyny, tylko to jest miara postępu kulturowej po prostu. Homoseksualizm stał się wygodny na pewnym etapie życia naszej cywilizacji. Zresztą ja mówię, ja zupełnie inaczej patrzę na postępy.
1: Ale tam ja, czy, nie wiem, wygodnym jest leworęczność, która też kiedyś była postrzegana za chorobę i tam przekładano ciągle ten, wiesz, długopis do prawej ręki i tak dalej, to nie wiem, czy bycie mańkutem jest wygodne, czy po prostu zaakceptowaliśmy to i stwierdziliśmy, że okej, są tacy ludzie, no to musimy ich też zaakceptować. Nie wiem, bycie murzynem jest wygodne, no rodzą się tacy, mają czarną skórę. Inni są od nas tutaj w Europie, no też, no tamie, no proszę cię.
0: No tak, ale zwróć uwagę na jedną rzecz, że bycie homoseksualistą jest okej, ale bycie, wypowiadanie się gdy przeciw temu, nazywa się homofobią, czyli zaburzeniem, lękiem przeciw homoseksualizmowi, czyli chorobą po prostu. Czyli chorzy są ci, którzy tego nie akceptują, albo mają jakieś inne zdanie.
1: Ale są też ludzie, którzy nie akceptują bycia Polakiem i się nazywa polonofobami, no. Czy jest fajnie być polonofobem?
0: No. Zgadza się, tylko że bycie Polakiem nie jest wpisane na listę chorób, tak? I nigdy nie było.
1: Ale mogło być, no.
0: Nie, no wiesz, mi się wydaje,
1: ale
0: że...
1: Ale leworęczność mogła być chorobą, no. Nie wiem.
0: Mi się wydaje, że na tym cierpią homoseksualiści. To jest po prostu niedopuszczalne, bo jednak gro z nich, to trzeba by po prostu zrobić takie, no, jak to się nazywa, sondażownie wśród gejów, tak? Czy część z nich na przykład nie byłaby za tym, żeby się leczyć, tylko po prostu nie ma zwyczajnie takiej możliwości. Ja myślę, że w ramach postępu za jakiś czas ktoś wynajdzie na to lek. Pytanie tylko, czy nawet jeżeli wynajdzie, to on by został dopuszczony. Nie? To jest na takiej samej zasadzie, jak kiedyś się zastanawiałem nad tym, czy wynalezienie takiej tabletki, magicznej tabletki, która by absolutnie leczyła wszystko. Po prostu połykasz taką tabletkę przez 2 tygodnie, powiedzmy, i jesteś absolutnie zdrowy na wszystko, uodporniony. Czy taki lek by został dopuszczony, tak, w ogóle? No bo wtedy on załatwiałby wszystkie problemy, tak, i ich farma przestałaby być potrzebna. I to trzeba się zastanowić, czy w ogóle coś takiego, bo to taki lek mógłby być bardzo drogi na przykład, ale jego połknięcie sprawiałoby, że mógłby być absolutnie zdrową osobą. Czy w ogóle coś takiego by zostało dopuszczone, gdyby zostało wynalezione? I być może tak samo jest z tym homoseksualizmem. On po prostu jest na rękę. Na rękę, bo można, bo jest problem stworzony, tak? Jest problem homoseksualizmu. Jest pełno ciągle jakichś właśnie, nie wiem, wymagań i od ludzi hetero. Tak jakoś nie słyszałem nigdy o marszach hetero, jakichś takich wyliczeniach, ilu jest bezrobotnych wśród hetero. No nie ma takich statystyk po prostu.
1: No, a czemu miałby być? Wiesz, no marsze kobiet są, dlatego że one takie, już rozmawialiśmy, to patriarchat cały czas istnieje. To, że kogoś nie dyskryminujesz in iure, to nie znaczy, że go nie dyskryminujesz de facto. No dobra, tam
0: jest. Wiesz, marsze kobiet to jest w ogóle jakaś bardzo, bardzo dziwna rzecz moim zdaniem, bo...
1: Tamie, czy uważasz, że ktoś powinien decydować z kim, albo inaczej, poza tobą, ktokolwiek powinien decydować, z kim twoja córka się umawia, albo jeśli twoja córka spotka się z zachowaniem, wiesz, agresywnym do niej, to usprawiedliwi to, że była ubrana nie tak, jak wymaga tego, nie wiem, tamten gwałciciel stwierdził, że była zbyt wyzywająca.

0: ubrana? Czy to jest jakieś usprawiedliwienie?
1: Co znaczy, wiesz, że trudno jest powiedzieć, bo to
0: czy wolałbyś, żeby twoja córka mogła robić to, co chce, ubrać się jak chce, uczyć się gdzie chce i być kim chce?
1: To znaczy, mówiąc szczerze, to jako ojciec wolałbym mieć na to decydujący wpływ.
0: No nie, jako ojciec, ty jako ojciec, ale mówię, czy ktoś w społeczeństwie powinien decydować, czy społeczeństwo powinno decydować, że twoja córka nie może iść na uniwersytet, bo jest kobietą, albo nie może się ubrać w taki sposób, jak chce, bo jest kobietą i tak dalej. Nie ty, tylko jakieś tam z góry ustalone społeczne normy.
1: No,
0: a jeśli coś się stanie, to ona sprowokowała.
1: Jak podchodzisz do kwestii społeczeństwa? Tak, ja na przykład przeszedłem niedawno taką raz na kilka lat taką przemianę, że tak powiem, jeśli chodzi o sposób patrzenia na pewne rzeczy. Mam coś takiego co kilka lat. I na przykład ja dzisiaj wiem, że nie ma żadnych reguł. Tak? Nie ma żadnych reguł i nikt ci nie jest w stanie narzucić żadnych reguł. Do tego stopnia, że tak. Nie masz żadnego obowiązku, żadnych praw, ani żadnych reguł społecznych przestrzegać. Tak. One są narzucone zawsze siłą. Zawsze silniejszy narzuci. Tak. I tak naprawdę decyduje anarchia. Tak. Jeżeli jesteś na tyle silny, żeby złamać jakąś zasadę, to ją po prostu złamiesz i nic się nie stanie. Tak. Jeżeli na przykład prawo, dajmy na to, że członek rodziny ulega jakiemuś przestępcy, tak? I teraz prawo chroni tego przestępcę, będzie jakiś proces i tak dalej, no to ty jako członek rodziny, która została pokrzywdzona, możesz zrobić wszystko, możesz absolutnie zrobić wszystko, najwyżej ciebie będą potem skazywać, tak? Dlatego ja na przykład twierdzę, że Brewika, który na wyspie Utoja tam zastrzelił tych 77 osób, po prostu rodziny powinny zabić i tyle, i się w ogóle nie oglądać na sądy żadne. I smutne jest, że tego nikt nie zrobił, tak?
0: Dochodzimy do jakiegoś kanonu albańskiego. Dobrze, Etamie, wiesz co, bo się zrobiła godzina 11:30 i niestety jest czas, że muszę zanieść dziecko do karmienia, do mamy, a i sam jutro do pracy niestety muszę iść.
1: Aha.
0: Jednak dyskryminacja ojców, że nie mogą zostawać z dziećmi w domu. Też ojcowie.
1: No, nie wiem, w takim razie musisz kiedyś pomówić o tym, jak to wygląda w Niemczech, czy nie mógłbyś, bo ty w Niemczech jesteś, nie w Holandii.
0: Tak, w Niemczech.
1: No to czy nie możesz na przykład ty zostać na tym, jak to się nazywało?
0: Tacierzyński? Nie mogę, ale to trochę wymaga kombinowania, bo muszę z państwem się podpisuje wtedy umowę i państwo płaci ci pensję jako rodzicowi, nie?
1: No. Tylko, że być może u ciebie jest, ponieważ ty jesteś Azjatką, jak zrozumiałem.
0: Nie, to nie ma rozróżnienia. Ona też...
1: Nie, ale być może jest kulturowa jakaś presja na to, żebyś to jednak ty pracował, a...
0: Nie, ona by chciała bardzo, żebym został z dzieckiem. Nie są jakoś tak.
1: Znaczy jest pełna zgoda, że mogłaby nastąpić zamiana ról, tak?
0: Ja z chęcią bym został, bo naprawdę ostatnio to jest taki burdel w biurze, że o wiele bardziej wolałbym siedzieć, zmywać i zmieniać pieluchy, niż siedzieć w tym biurze. Czemu nie? No ale niestety mleka nie mam, ani nic mi nie urosło tutaj.
1: No
0: na
1: właśnie, to jest ten jedyny problem.
0: No właśnie, to jest ten
1: kobieta
0: problem.
1: Nie ma mleka. Nie
0: ale nie, no, wolałbym, bo to wiesz, jak jest życie imigrantów, nie mamy tu rodziny za progiem i tak dalej, nie ma kto nam pomóc, także wolałbym zostać w domu i jej pomagać, no ale jest, no, to na dłuższą dyskusję, w każdym razie i tak jest niezły welfare state. Ale muszę kończyć, tak, muszę
1: kończyć. Byłaby ciekawa za tydzień, jak będziesz miał czas, bo to jest tak na żywo, to jest takie żywe mięso teraz ćwiczone przez ciebie, bo ja to mówiłem zawsze z pamięci, sprzed 16 lat, natomiast to jest inaczej, kiedy to masz na live. Dobra, nie przedłużam.
0: To pogadajmy o tym, o patriarchacie, ale dobra, to miał być patriarchat, a w przyszłym tygodniu może o czymś innym. Także dzięki ci, Etamie, że zadzwoniłeś, w końcu udało mi się cię wywołać i w ogóle. No a ja muszę, niestety, drodzy słuchacze, spadać.
1: Także ja uciekam, hej.
0: Dzięki, miej nas. Także muszę uciekać, bo chciałem się zająć dzieckiem, ale staram się to co środę, mimo nowej roli w życiu, być na antenie i nadawać. Także życzę wszystkim miłej nocy i do usłyszenia za tydzień, jeśli ktoś będzie chciał słuchać.
2: Pa!

0: Bestia. Dzień dobry wieczór wszystkim i każdemu z osobna. Krawiec się kłania, nocny Marek, poniedziałek. No właśnie, chciałoby się tu zapowiedzieć, jak w Hollywood. Dwa światy. Komunizm kontra anime.
1: Oraz alkohol w ilościach nadmiernych.
0: No właśnie, z jednej strony alkohol w ilościach nadmiernych, z drugiej strony mój niedogotowany ryż, bo w bohaterski sposób zrezygnowałem z dobrego obiadu na rzecz tej audycji.
1: Ale to nie można tak, bo niedogotowany ryż to się zatrujesz i będzie trzeba leżeć. I to nie można tak.
0: Uważaj, żebyś ty się nie zatruł tam nieświeżym jajeczkiem.
1: Nie piłem pizzę zamówione, tylko ten, salami nieświeży.
0: Słuchajcie, Gumball też w bohaterski sposób przestał pić, a Błażej, no cóż, no ojcowskie obowiązki go wezwały i się zjawi dopiero później, za 20-30 minut. No troszkę popsuł tutaj wejście, bo no to by było to właśnie, to spotkanie się, takie zetknięcie. A tak to sobie przyjdzie już tu na gotowy i co tam chłopaki, no i ten cwaniaczek taki. No,
1: mam
0: i
1: pytanie. Dlaczego YouTube mi polecał Charystię Ostatniej Szansy? Czy to jest jakiś znak? Tak patrzę, wchodzę na nocne radio i pod nocnym radiem mam na żywo teraz Eucharystię Ostatniej Szansy.
0: No, to może to jest twoja ostatnia szansa, żeby pójść do nieba? Może tak źle z tobą już, może już tak nagrzeszyłeś? I ci YouTube proponuje, wiesz, Pan Bóg różnymi sposobami przemawia do nas, także może i przez YouTube'a.
1: Pan Buczek, no, przerwał mi moją świetną atmosferę, w której tak naprawdę nic nie robiłem, a upijałem się. W sumie przyznaję się bez bicia, że to mój pierwszy alkohol od 4 miesięcy i raczej nie zamierzałem dzisiaj pić. Zdarzyło się to dosyć tak z przypadku, bo chciałem zamówić sobie pizzę, bo Zenek mówi, że dzisiaj dzień pizzy. To ja zamawiam tą pizzę, a tu brat mówi: ej, dawaj, kumpel jest u mnie, ty zamów dwie pizzę, przyjdziesz, ja mam Johnnego Walkera, też nie wiem, czy to Johnny Walker był, nie wiem, coś z miodem, ale whisky, i zrobił mi karniaki, znaczy karniaki też kumplowi, ale mi też. I tak trochę wypiłem, nie chcąc, nie chcąc.
0: No właśnie, dziś dziwny dzień, bo z jednej strony będzie trzeźwy Błażej, z drugiej pijany Gumball, to w ogóle Błażej i Gumball. Dziwne rzeczy, no, święto flagi, ten kupuje pizzę, ale tak to z tymi młodymi właśnie jest. Oni zamiast cieszyć się, że są Polakami, to pizzę sobie kupują. I dla nich to święto pizzy właśnie. Co za młodzież w ogóle? Czemu nie jesteś patriotą, tylko pizza ci w głowie i alkohol?
1: A pizza to takie święte bardzo, bo czerwone salami i ten ser to można zamówić biały i to takie patriotyczne będzie.
0: Mówisz?
1: No, biało-czerwona pizza, jak Polska. Będziesz Polskę jadł i do serduszka brał patriotyzm.
0: Najbardziej polska pizza, no to no, pewnie było o tym dzisiaj w audycji o pizzy i o tego typu rzeczach. Luźne gadki zenkowe. No to myślę, że kiełbasa, cebula, ogórek, tego typu
1: taka
0: sprawy.
1: Taka sytuacja.
0: A ty jakie tam jesz pizzę zwykle? Co tam ci podchodzi?
1: Pizzę jem taką, jaką mam gości. To znaczy, ja lubię prawie wszystko, oprócz grzybów, więc jak ktoś jest wegetarianinem, to zamawiam bez mięska. Jak ktoś lubi hawajską, to zamawiam hawajską. Więc raczej dopasowuję się. Jeśli chodzi o mnie, o samego siebie, to zwykle zamawiam z salami. Zwykłą, czyli ser salami, bo Ja uważam, że to jest taki standard.
0: A przyznam ci, że też lubię taką właśnie najbardziej klasyczną pizzę. Salami albo z pepperoni. Pepperoni to jest mniej więcej to samo, co salami. Też taka kiełbaska, nie?
1: Znaczy, pizza się zastanawiałem. Pepperoni. No, jak ktoś by znał odpowiedź, kurczę, to byłoby fajnie. Bo tak cały czas myślę, czy pepperoni i salami to jest to samo, czy to jest tylko po prostu inna nazwa w Polsce, inna nazwa za granicą?
0: Sam nie wiem, wiesz, bo wydaje mi się, że to jest jednak co innego, że kiełbaska pepperoni, jak kupowałem taką kiełbaskę pepperoni, ona nie jest taka gruba jak salami, trochę inaczej smakuje, ale z drugiej strony idę sobie do prawdziwej włoskiej pizzerii i widzę, że nie ma pizzy pepperoni, tylko jest salami tylko do wyboru, więc dziwne trochę.
1: No,
0: sam nie wiem,
1: powiem,
0: wiesz, bo...
1: tak. No w Polsce właśnie jest to salami, a w USA się mówi pepperoni, ale z drugiej strony w USA też jest salami. Też słyszałem te słowo. Także nie mam pojęcia, czym to się różni. Chyba po prostu nazwą, ale cholera go wie, tak jak boczek i bacon, nie?
0: A może, tym, może, ale właśnie boczek i bacon to też chyba nie jest to samo w sumie, wiesz?
1: Kurwa, no nie wiem, powiem ci, nie mam kurde pojęcia.
0: To nie jest chyba tak dokładnie to samo. Może ktoś tutaj nam podpowie na czacie, ale boczek i bacon to nie jest, mi się wydaje, dokładnie to samo. To jest podobne, ale ten amerykański bacon do jajek to i nasz boczek... to
1: A
0: jest
1: czy słonina jest ze słonia? Skąd ta nazwa w ogóle słonina? Że co, że słonie takie tłuste, czy co?
0: No też nie wiem, skąd taka nazwa. Ale ty się tu śmiejesz, a Bronisław Cieślak nie żyje. Czy ty w ogóle wiesz, kim jest Bronisław Cieślak?
1: Poczekaj, czekaj, czekaj. Tak spróbuję się obudzić. Kim jest Bronisław Cieślak? Czemu miałoby mnie to interesować? Ale tak serio, kim jest Bronisław Cieślak?
0: Spróbuję ci podpowiedzieć. Tu-di-du-du-du.
1: No dobra, wierzę nutę, ale nadal nie wiem, miałaby mnie ta osoba interesować.
0: Łabibu-du-du. 07, zgłoś się.
1: Kurczę. To mogłeś powiedzieć, że ten, co grał w Malanowski i Partnerzy.
0: Co?
1: Nie,
0: jaki
1: no, że
0: Malanowski Partnerzy?
1: Był taki serial.
0: A to może grał, nie wiem.
1: Trochę poważniej spróbuję podejść. Przepraszam wszystkich, jak teraz obrażam, ale po prostu no, nie jestem w stanie kontrolować swoich emocji całkowicie. No, alkohol robi swoje. Ale kurczę, kojarzę. Tak, 07, zgłoś się, ten serial. Całkiem fajny, że fajna produkcja polska. Ja akurat go kojarzę z takiego paradokumentu Malanowski i Partnerzy. On tam miał taką biuro detektywistyczne. I tam
0: był. W ten sposób. No, tak, no właśnie. Ja z kolei nie znam tego, o czym Gumball mówi. No, ale to domyślam się, że to była jedna z prób zarobienia sobie paru groszy przez pana Bronisława, no bo słyszałem, że jemu tak na pewnym etapie życia słabo się powodziło, no bo jakby nie było naturszczyk, taki aktor jednej roli, no i mogło mu być ciężko potem jakoś się gdzieś wkręcić. Próbował występować w takim programie 997, gdzie pokazywano rekonstrukcję różnych zbrodni na przykład i pytano się, czy ktoś widział, czy ktoś może rozpoznaje, ktoś może coś podpowie, zadzwoni na policję i doniesie. No i tak się trochę tułał, można powiedzieć, po telewizjach, po różnych programach i był moment, że chodził po zasiłek, nie? To jest bardzo smutne, uważam, że wiele takich różnych jest gwiazd. Ludzi, którzy swego czasu... naprawdę byli na topie, cała Polska ich znała, a potem nagle gdzieś chodzą po pośredniakach, nie mają co włożyć do gara.
1: Nie znam takich.
0: No są tacy, stary. No.
1: Ja nie tacy. Słyszałem o takich, chyba że mówimy tu o kimś, nie wiem, bliskim. ale też nie znam nikogo z Nocnego Radia, kto jeszcze chodzi po pośredniakach, także no nie wiem.
0: A kto grzebie po śmietnikach, znasz?
1: A, jeszcze mi się nie zdarzyło.
0: To ja.
1: A to nie, to ten ryż ze śmietnika? O, to pewnie z sosem dobrym.
0: No. Słodko-kwaśny. Przepraszam, że jem, ale liczyłem, że będzie błażej. No.
1: Ale serio ci mówię, 10 minut chociaż gotuj ryż, bo jak go nie dogotujesz, to tam bakterie zostają w ryżu, które normalnie w nim są i można się nie tam, że zatruć mocno, ale no nie chcę tak schodzić na szambo, ale będziesz miał szambo.
0: Ja akurat mam tym razem taki jakiś ryż, nie wiem, tam pełnoziarnisty, gruboziarnisty, coś w tym stylu, taki, który się gotuje pół godziny.
1: O, no daj, ty jeszcze nie pogotował go. O, ty tyle człowiek.
0: A gotowałem go około 25 minut, więc nie jest tak źle. No, ale no. Dlatego powiedziałem, że lekko niedogotowany. Ale dobre, da się zjeść.
1: A wiesz, jak się mierzy w ogóle wodę do ryżu?
0: No, jeśli ktoś gotuje taki sypki, no to tam szklanka wody na szklankę ryżu, tak?
1: Tak, można tak, a ja używam palca wskazującego, wkładam go i tam jak masz to pierwsze, te zgięcie, to drugi palec przykładam, jak jest woda i wyciągam i ten drugi palec pokazuje mi, do którego momentu mam dolać wody.
0: Tak, a potem wkładasz palec do tego wrzątku, jak już się gotuje, żeby sprawdzić, czy dobra temperatura, to wkładasz palec. No, idzie no, jaki to świrus z tego gambola.
1: Ja parę razy myślałem o tym, żeby włożyć palec do tego, do oleju, który tam frytki robiłem, bo potem tak myślę, co? I no... To jest piękne myślenie umysłu, zawsze, ale na olej akurat mam metodę. Wrzucam kawałek chleba i patrzę, jak szybko się wynurzy. Jak to będzie pół sekundy, to już wiem, że jest okej. Okay. Jest ciepły.
0: Aha. A tutaj potwierdzają ludzie na czacie, że bekon jest z innej części świni. Bekon jest z grzbietu, a boczek, jak nazwa wskazuje, z boku. No to się trzyma kupy. To ma sens.
1: To ma sens, trzymajmy się kupy, czy tam coś tam się nie posramy.
0: Ramy, mój kochany.
1: No właśnie, nie.
0: Rama,
1: nie.
0: To takie anime, to pewnie kojarzysz, Rama.
1: A ja takie masło mam w lodówce, a nie, to margaryna.
0: Dokładnie.
1: Ale też dobra, mówią, że margaryna źle smakuje. Pewnie nie te tłuszcze jakieś tam alfa, omega, centauri... A ja jem margarynę, jeszcze nie umarłem. Znaczy, lubię masło, ale jak nie ma niczego, to też jem margarynę. Mm.
0: A tak jeszcze nawiązując na moment do tematu oczywiście Bronisława Cieślaka, który nie żyje, zmarł w wieku 77 lat. No te pierwsze odcinki Borewicza... Wydaje mi się, że najlepsze były. W ogóle tylko chyba pierwszy w ogóle odcinek pilot to był taki zrobiony po amerykańsku. Tam jakiś helikopter gonił samochód, antyterroryści się spuszczali, tam kopał w szybę, rozwalał. A potem już kolejne odcinki to były takie, że tam łaził, gadał
1: i... One, and two, and three, and pięć.
0: I też tutaj chciałbym naprostować. Nie jest to Cieślak z blok ekipy. Co jest kurwa raz, dwa, trzy? To nie jest ten Cieślak, tylko inny Cieślak. No i cóż, no i kolejne odcinki to już były takie, że tam spekulanta gdzieś tam na giełdzie, panie, ta czekolada to pan spekuluje z czekoladą, panie, a ja tu panie sprzedaję, panie. Pierwszy o ty, nie uciekaj, panie, ja cię dogonię, panie, ratunku, tam ucieknę ci, panie, i tam w zaułek wbiega, no to takie akcje, no bardziej, a w pierwszym odcinku tam się wykosztowali, helikopter, wojsko, no, wszystko.
1: Pilot.
0: Franceski.
1: Pilot dla reżyserki, znaczy dla telewizji, żeby zobaczyli, że zajebiste, a potem zrobili manianę.
0: Ty wiesz co, ja chyba gazu nie wyłączyłem ognia, bo czuję jakiś smród. Muszę iść chyba
1: gaz,
0: sprawdzić.
1: Gaz do kuchni.
0: Gaz na ulicach. Przepraszam, zostawiam cię na chwilę. W ogóle, no, dzisiaj audycja pełna niespodzianek. Błażeja cały czas nie ma.
1: Audycja pełna niespodzianek. Gumball zamówił pizzę, a z pizzą przyszedł dodatek procentowy. A się śmiał Gumball, że nigdy nie pije. A wypił. To jest, wiecie, tak z człowiekiem, że mówi, nie będę pił. Nie będę pił. A wypił. I nie mam nic na swoją obronę. U spowiedzi nie byłem. Ostatni raz, kiedy się spowiadałem, to chyba 5 lat temu. Ksiądz w ogóle już chyba mnie nie zaakceptował. Także niestety, no ja zgrzeszyłem mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Wypiłem. Nie jestem już godzien czegokolwiek. I chciałem powiedzieć, że no, to nie jest przyjemne, jak ludzie zapraszają was i wy musicie pić i nie możecie powiedzieć, że nie pijecie. Jak powiecie, że nie pijecie, to oni już nie będą chcieli was tam, tam wiecie, i będziecie czuli się smutni, bo oni was zaprosili, a no, wy nie będziecie nic pili kompletnie. Także powiem szczerze, że no nie jest to przyjemna sprawa. W każdym wypadku, no, patrzę sobie tutaj na ten obrazek. Pan z wąsem. Nie wiem, dla mnie to jest trochę smutne, bo znam osobę, która ma taki sam wąs. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam, że to ktoś, że to mój ojciec. Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Ale nie mam białych włosów. To jeszcze jest okej. Okay. Pytanie do Gumballa. Jest koreański? Jest. Znam. Ale jest dziwne. Znam jedno koreańskie anime. Ale jest dziwne, bo jest... Jest o facecie, że stał się kobietą. I to był gruby facet i się stał kobietą. I w pierwszym odcinku wybiegł na ulicę goły. Nie pytajcie się mnie o takie rzeczy, kurde, jakieś dziwne anime, te koreańskie, to w ogóle, nie, w ogóle anime mi nie gadajcie, ja nie mogę, ja mam celibat, nie mogę, zabraniam sobie.
0: A u mnie smuteczek, okazało się, że zostawiłem garek i plastikową tą... No taką plastikową tą, taką no... Taką tą i się roztopiła całe te... I stąd ten smród palonego plastiku, także jestem trochę w plecy. Donate'ów zero, a tu muszę łyżkę kupić do mieszania taką plastikową i garnek chyba, bo się chyba nie doczyści.
1: Ja się pytam, bo ja chcę rower. Jak wiecie dobrze, ja mam chujowy rower. Ja wam powiem, jak ja mam rower. Wiecie, jak są takie składaki, takie stare, te takie romety, czy... Nie chcę przeklinać, ale znasz takie krawiec składaki? Te stare takie romety, czy inne badziewie? Niezniszczalna konstrukcja, tylko co z tego?
0: Co tam twój rower, moja łyżka?
1: Ale mój rower, a ja...
0: Ale moja łyżka właśnie, roztopiona.
1: Ja chcę nową korbę do tego rowera. Ja muszę... Nie, no korbę to nie, ale przydałby mi się ten... Czekaj, co tam...
0: Garnek by ci się przydał, tak jak mi, czy nie?
1: A magiczne garnki to nie chcę. A mi się też tak spaliło, ale to była inna historia, bo miałem taki elektryczny garnek, taki do ryżu i pewna osoba wzięła ten plastik, co się robi na nim, do pary. Parą się robi i wstawiła go do swojego zwykłego garnka i to się stopiło. I ja powiedziałem, dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego mi to psułaś?
0: Dlaczego ten garnek?
1: Ja tego nie kupię sobie, będę musiał cały kupić ten zestaw.
0: A tam twój zestaw, tam mój garnek.
1: Moje zębatki.
0: to przez Błażeja wszystko, słuchajcie, nie ma go, to go możemy obgadać, to przez niego wszystko, przez tego komunistę. Obiecał, że będzie i nie dotrzymał słowa i mnie to tak rozwaliło, że go nie ma, że zapomniałem o garnku i o tej paczce plastikowej i jestem w plecy. Jestem stratny. Ja tracę na tym nocnym radio, ja muszę inwestować.
1: A ja przyszedłem z imprezy, nie z imprezy, ze spotkania, gdzie trzy osoby grały w grę i piły, i przyszedłem, bo krawiec napisał, i Jacka tak patrzy, o kurwa. Mówię, dobra, jest powołanie, zwołanie i trzeba przyjść na audycję. No to przyszedłem, a jestem, a gdzie jest pan komunista? Przecież własność publiczna, no to on powinien być publiczny i powinien być.
0: A Paweł pisze na czacie, moja żona mówi, że pieprzycie bez sensu. Przypomina mi się taki obrazek Mleczki. Co było? Jakaś koza, którą tam od tyłu słoń, prawda, zaszedł i się wkradł tylnym wejściem i hasło obywatelu, nie pieprz bez sensu. No.
1: Jak myślisz, krawiec, dam tą maturę z matmy, czy nie? Bo się teraz napiłem, żeby zapomnieć wszystkiego. Mam nadzieję, że matmy nie zapomnę, ale nie chcę mi się myśleć o tym wszystkim. Jak myślisz?
0: Sprawdźmy. 7 razy 8.
1: Gdzie jest kalkulator?
0: Ja już mam uruchomiony, to jestem cwany.
1: A widzisz, ja będę miał na maturze kalkulator.
0: Plus i minus daje?
1: Plus
0: daje. Bardzo dobrze. No to chyba znasz.
1: Oj, ale powiem ci szczerze, nie, żeby nie było. Nawet jak nie zdam, ja się nie przejmuję. Tak, co będzie, to będzie. Życie nie jest za krótkie, żeby pić tanie wino. Nie ma co się przejmować. To tylko matura.
0: Nie matura, lecz chęć szczera. Zrobisz
1: siebie oficera. A ja byłem w klasie wojskowej, mówiłem ci, znaczy przez tydzień. Mówiłem ci kiedyś?
0: Nie. Byłeś?
1: Mówiłem? Tak? Byłem. Bo w technikum miałem wymianę na tydzień i siedziałem z wojskowymi. Powiem ci, że z wojskowymi to się lepiej gadało niż z informatykami, bo z informatykami to każdy jakiś tak, że coś tam, że nauka, że jakiś że tamte, że tu trzeba zrobić. Tak gówno umieli. Ja byłem jedyny, od których ściągali. A w tym wojskowym to w karty grali, uczyli mnie, jak grać właśnie w pokera, w Macao. Tam pokazywali jakieś triki, jak na przykład komuś zrobić Nelsona założyć, albo jakieś rzeczy. No co mnie takie informatycy nauczyli? Nic nie nauczyli. I w ogóle ci wojskowi to fakt, spoko byli. Ja taki hucherlo, a oni normalnie powiedzieli, to się ma, to chodź do nas. No, okoliczności nie powiem, w których byłem w tej klasie przez tydzień, bo to takie dziwne okoliczności, ale powiedzmy, że byłem, no i było fajnie.
0: Zenon pisze, plus i minus daje plus, będziesz miał z matmy to co krawiec, i się śmieje. No, ale no widzisz, a ty myślisz, że co, to może ty się mylisz, może to właśnie my dobrze mówimy.
1: No ale plus i minus daje, nie, czekaj, nie, daje mi, kurwa, daje minus, no tak, ja pierdolę trochę, no ale to jest mózg.
0: Nie, no plus daje minus i plus.
1: Nie no, plus i minus daje minus,
0: nie,
1: plus i
0: plus
1: daje plus, a minus i minus daje plus.
0: Ja jestem pewien, że plus i minus daje plus. Jestem tego pewien na 100%. Będę się upierał przy tym.
1: Ale jak odejmiesz 20 na plusie od 30 na minusie, to masz na minusie. A jak odejmiesz 30 na minusie i 30... Nie, chuj. Nie.
0: A się mylicie wszyscy, ja wiem.
1: Nie wiem, dobra, nieważne. Nie wiem, mózg mi przelicza w binarnych.
0: Plus i minus to jedyne, co widzę. Plus i minus. Tak Gumball sobie śpiewa przed maturą jeden dzień. Plus i minus to jedyne, co widzę. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem.
1: polskiego miałem 70% krawiec. No, a ty mówisz, że jestem taki słaby polonista. Mhm. No, naprawdę. Z angielskiego miałem 98. 96 miałem z zaawansowanego angielskiego i miałem 29% z matematyki. Tak, trzeba mieć 30%, żeby zdać. Takiego miałem pecha. Mm.
0: Są plusy dodatnie i plusy ujemne, pisze Tomisiu Wałęsa tutaj. No. Tak to jest.
1: Minus daje minus. No, chyba minus. Nie wiem. Kurde, łeb mnie boli, za dużo alkoholu wypiłem. Ja to mam kaca przed kacem, a jak już się obudzę, to już nie mam kaca, ale mam kaca w trakcie picia.
0: Ja będę się upierał, że plus, ja wam to rozpiszę zaraz, cały wzór. No, także słuchacie dzisiaj Nocnego Marka, nietypowego, w którym miał być Błażej i go nie ma.
1: Miał być trzeźwy Gumball i go nie ma.
0: I nie ma trzeźwego Gumballa, jest tylko pijany Gumball. Miał być krawiec zadowolony, a jest smutny, bo mu się łyżka spaliła, plastikowa i garnek.
1: Ale czekaj,
0: prawdopodobnie.
1: Ale ty łyżkę plastikową do garnka wkładasz? Czy ty nienormalny jesteś? Ja myślałem, że to jakiś ten, ty łyżkę plastikową. Ja mam specjalną taką do ryżu, co 110 stopni wytrzyma, więc nawet mogłoby się trochę wody tam przygotować i by wytrzymało. Co masz za badziewie? Z bazaru.
0: To nie jest łyżka, to jest taki w ogóle taka
1: no
0: płaska...
1: To jest łyżka, czy nie jest łyżka?
0: Szpatułka to się nazywa? Nie wiem, jak się nazywa takie coś. Nie chochla właśnie. No takie, łycha, masz uchwyt tak, i masz takie płaskie coś, no, taka packa.
1: Taka.
0: Jak packa na muchy ma kształt taki.
1: No. A ma takie dziury w środku, takie
0: tak,
1: trzy?
0: Tak, tak.
1: To szpatułka jest.
0: No to szpatułka niech będzie. No,
1: tam do grilla czy jakieś inne.
0: To mi się zniszczyło takie coś.
1: No to czemu metalowej sobie nie kupisz jak prawdziwy człowiek?
0: Jestem za biedny. Jestem...
1: Biedny na metal?
0: Tylko na plastikową mnie stać, a już teraz w ogóle nawet plastikowej nie mam.
1: O kurczę, no to silikonowo.
0: Witaj mi smutku. Mnie tylko stać taką na... z tym... jak się nazywa ten plastik szkodliwy? Bifenol?
1: Bifenol dodaje do herbaty. Słodzenie.
0: Bisfenol.
1: Jak ten? Ja dodaję bisfenol do herbaty i rtęć do ciastek. Ten pyszne, zdrowe danie. Trzeba być oświeconym też, czy dodaję trochę Europeum? Nie, jakiegoś innego czegoś. Tego! Nie, to co Nobel był. Takie rudy. Radioaktywne. Nie wiem. Dodaję, żeby się oświecony był.
0: Polon, rad, nie wiem.
1: Nie no, polena to prać.
0: Ojciec prać, tak. A czy ty Gumball się zamierzasz szczepić?
1: Kurczę. Trudne pytanie, nie wiem.
0: Nie wiem.
1: Trochę
0: jak,
1: się boję.
0: Jak mi dadzą, to się zaszczepię.
1: Czekam się.
0: Jak mi dadzą, to się zaszczepię.
1: Jak papież. Jak mi dadzą, to zrobię. Nie no, nie wiem, boję się trochę. Nie wiem, jakie są skutki tego i w ogóle i takie trochę, wydaje mi się to... No nie wiem, kurczę, z jednej strony chcę się zaszczepić, bo szanuję innych ludzi, a z drugiej strony trochę się boję. Nie wiem.
0: Witam, krawiec, ten twój kolega ma głos jak aktor, co gra Cejrowskiego w SNL Polska, to ja nie wiem.
1: Co to jest SNL?
0: Ja też nie wiem, co to jest SNL Polska, jakiś kanał.
1: Czy derczy naród lemingów?
0: No może. A tu podpowiadają, kup sobie drewnianą. To takie dobre
1: dobra
0: rady.
1: Drewniana, bo nie będziesz ten skrobał metalu i będziesz, wiesz, miał ten, będziesz mógł wtedy skrobać nią. Nie porysujesz teflonu.
0: Co ja się mam z wami po prostu?
1: Teflon. Teflon.
0: Czytam tutaj na portalach, że Polacy są coraz częściej niezdolni do pracy z powodów psychicznych. O, to ja też u siebie to widzę.
1: A ja czytam, że jutro losowanie obostrzeń.
0: Losowanie?
1: O, nie, luzowanie.
0: Myślałem, że losowanie. Zobaczymy, proszę Państwa, czy dzisiaj utrzymamy lockdownik, czy nie utrzymamy, losujemy. O, jednak zostanie jeszcze lockdownik.
1: To przeczytam. Pierwsze restrykcje zostały zniesione już na samym początku maja. Prawda? Ja nawet nie wiem jakie. Od wczoraj możemy uprawiać sport w obiektach. Wow, na świeżym powietrzu! Wow! Pierwszy możemy sport uprawiać.
0: Ja słyszałem, że od 1 maja, a dzisiaj 3, więc od dzisiaj, no nie wiem.
1: Od 4 meble będzie można kupować w sklepach meblowych. Kultury, domy i galerie sztuki będą otwarte i dzieci od 1 do 3 klasy będą się uczyły stacjonarnie, bo już zabrakło pieniążków na rodziców.
2: 20 zł na porządną drewnianą łyżkę do garnka twarz puszczająca oko gambol powodzenia lekko uśmiechnięta twarz.
1: Czyli limit został zwiększony w kościołach. Nie wiem. Handel, też więcej ludzi. Kultura, że galerie sztuki. Edukacja, że będzie trzeba wietrzyć to ja bym tak chciał, że cały czas powinien wietrzyć.
0: Będzie można wietrzyć pachy od jutra. A tutaj Magda, znalazła się jedna dobra osoba w tym radio. Jedna empatyczna, wrażliwa, dobra osoba, która napisała na porządną drewnianą łyżkę do garnka gambol, powodzenia. Dziękuję, Magdo. Znaczy, już się ugryzłem w język, chciałem powiedzieć dziękujemy, ale to by oznaczało, że muszę się z gambolem dzielić.
1: Proszę więcej donate'ów, bo tymi drobnymi, to zostawiam Krawcowi, ja się dzielę tylko tymi większymi.
0: Dzielisz się, tak? No to myślałem.
1: Ja się śmieję.
0: Słuchajcie, każdy tutaj na własne konto teraz działa. No, więc dawajcie więcej mi. No.
1: Więcej. A to nie miało być na komunistę, panie kraj? Panie krawiec, pan tu. O nie, to tak nie będzie.
0: Tak być nie będzie, proszę pana. No tak, a od 15 mamy już nie nosić maseczek, to ciekawe, nie? To będzie dla nas takie nowum trochę, że wyjdziemy na ulicę, a tu już nie ma tych zamaskowanych typów samych dookoła, tylko chodzimy normalnie.
1: Cała Polska śpiewa z nami, z maseczkami. Nie wiem, w sumie gdzieś to słyszałem, kurczę. Jakaś taka piosenka była, chyba gdzieś to śpiewali, coś takiego, nie?
0: No, są teraz takie popularne właśnie tego typu piosenki.
1: Ale te maseczki fakt, znaczy nie, że ja mam coś do nich, bo ja wiem, że tam pomagają trochę, ale na tym świeżym powietrzu to sobie mogliby dać spokój z nimi, bo no, jak jadę rowerem, nie? No to... Co? No przecież nie zarażę nikogo jadąc rowerem, a naprawdę ciężko się oddycha w maseczce na rowerze.
0: Co, ty zapomniałeś, gdzie ty żyjesz? Tutaj to nawet jak sobie jedziesz gdzieś przez pole szczere, przez las na rowerze i ci łańcuch spadnie i krzykniesz kurwa mać, to policjant wyskoczy zza krzaka i powie, o przeklinanie, mandacik będzie, a ty powiesz...
1: To jest mandat za przeklinanie, naprawdę?
0: No, nie wolno w miejscu publicznym używać niecenzuralnych słów,
1: o kurde,
0: takich jak dupa,
1: ja,
0: na przykład.
1: To ile ja mandatów powinienem już dostać?
0: Widzisz.
1: No się poszczęściło człowiekowi, nawet nie wie jak bardzo żyje w tym, na krawędzi.
0: W Indiach z kolei w ogóle jakiś horror, tam palą ciała na ulicach. Cuda, niewidy, no...
1: Znaczy, ale palą w sensie protesty, czy palą, że COVID?
0: Nie, no po prostu tyle tych Hindusów umiera, że już nie mają co z tymi ciałami robić. Leżą jakieś zawinięte w szmaty na ulicy, jakieś stosy płoną, wiesz, no to tak jak w średniowieczu trochę, nie?
1: Przypomina mi się Diablo, to pierwsza, ten pierwszy akt, jak tam wchodziłeś i palili zwłoki. na tym, w Tristram, nie? Tam zombiaki tak rzucali i spalali, pamiętasz?
0: Tak? To nie pamiętam.
1: No, było tak, było, ten gościu tak mówił, o, że tu zwłoki są, trzeba palić, palić trzeba zwłoki. No. To i tak im pewno dawało. Jakby dawało, to by nie było tych zombiaków.
0: Błażej się tu odezwał w końcu. Tak nie zauważyłem, bo już się tak chwilę temu odezwał. Też tak nie mam wglądu na czata. Momencik.
1: Wagon towarowy. Jak oglądam sobie, bo mój ojciec ma przypisane Allegro do mojego konta pocztowego, bo to stare jeszcze, i patrzę. Wygrałeś licytację, Pico, wagon towarowy. Wygrałeś licytację, Trix, wagon towarowy. Wygrałeś licytację, makieta, coś tam. O, świetnie. Będę się cieszył, patrząc się na moje Pico wagony towarowe. Kurczę, ale to jest ciekawe.
3: Miechu warte.
1: Bo mój ojciec akurat ha, ha, ha. Jest takim trochę, no nie wiem, że fanatykiem, bo on lubi po prostu donate kolejki kontrolny. Robić.
2: Sprawdzam PayPala.
1: I tak patrzę się na to, kurde, już naprawdę ma taką imponującą kolekcję tego wszystkiego, że to tam niedługo w ogóle zaczną jakieś rzeczy się dziać na tej makiecie. Jeszcze zrobię jakieś ludziki, co chodzą, albo co tam, nie wiem.
0: No. Dzięki Ciosany, dzięki. Dyszka poszła, donate kontrolny, sprawdzam PayPala, sprawdzaj, sprawdzaj. No to wszystko działa, tu nie ma co nie działać, nie ma co sprawdzać.
1: Ja to myślałem w ogóle, żeby jutro audycję zrobić, tak myślałem, żeby pograć albo nie pograć, także jak jutro będzie rana audycja z grania, to moja wina. Albo nie moja wina.
0: Dzisiaj się zjawił nowy słuchacz tutaj i pytał się na czacie, a może jakaś audycja o grach? Zrobicie no. Tutaj, no, to taki widać, że nie kuma o to, co chodzi w tym nocnym radio, nie? I nie wie, że tutaj są gameplaye.
1: Będzie nocne radio gaming, nocny gaming i zobaczcie, będzie tam gaming.
0: W ogóle otwieramy nowe kanały. Nocne Radio Sport, Nocne Radio Kobieta, Nocne Radio Gaming, Nocne Radio Kids, Nocne Radio...
1: Nocne Radio
0: to będzie
1: Kids,
0: Gumball prowadził, ja Nocne Radio Kids.
1: Ja nie wiem, czy ja bym cię wpuścił takie Nocne Radio Kids.
0: A ja już ciebie tutaj mianowałem na redaktora naczelnego Nocne Radio Kids.
3: Wiesz, to przestańcie tak
1: szybko rodzice nie na falach.
3: Ale dziękuję za pieniążki.
2: Człek z dużą wargą. 25 zł.
1: Ale
2: no właśnie śmiechu warte, ale nie mogę się śmiać, bo mam spuchnięte wary, ale zaskakuje was trochę.
1: Wiecie, ja oglądałem Stevena Universa i wiecie, jak można skwitować tą kreskówkę? Można ją skwitować w taki sposób, że jest to kreskówka o gejowskich kamieniach. Nie, lesbijskich kamieniach, bo to nawet nie były gejowskie, to większość były kobiety, tylko on był wyjątkowy. To można powiedzieć, że wszystkie były jego.
0: Lesbijski kamień, to przypomina mi się pedofilska noga Abdula, też w jakiejś grze komputerowej był taki artefakt, pedofilska noga Abdula. A tu lesbijski kamień? To jest niesamowite.
1: Dobrze,
0: rzeczy.
1: Że nie noga wirta.
3: Miechu warte. Ha, ha, ha.
0: Kurczę, donaty się posypały, normalnie, kochacie nas, ubóstwiacie w ogóle, co tu się dzieje. Tutaj wcześniej wpłacił człek z dużą wargą, aż tyle, 25 zł. I pisze, no śmiechu, no właśnie śmiechu warte, ale nie mogę się śmiać, bo mam spuchnięte wary. Pisze, mam spuchnięte wary, ale zasponsoruję was trochę. No i szatan też, oczywiście, dyszka na zgodę. A to co, ja z szatanem się pokłóciłem? Ja zawsze z szatanem miałem dobry układ. Nawet mi coś tam dawał do podpisania, to tam podpisałem, bo mu ufam. Ufam tobie, szatanie. No. A ty, Gumball, ufasz szatanowi?
1: Nie wiem, ale jak będzie na zębatki nowe, to ufam.
0: No to wiesz, no to kurczę, niektórzy sobie życzą jakieś wielkie bogactwo, sławę, coś, a ty tak za zębatkę już podpiszesz, duszę sprzedasz.
1: No ale kurde, no mieć nowe zębatki w rowerze i w końcu, bo biegi mi nie działają do końca. Na zębatkach mam starych, takie, co biegi nie rzucają ostatnie. Mam przerzutki już zrobione, jeszcze zębatek nie zrobiłem. Jak zrobię zębatki, to w ogóle przerzutki będą się zmieniać i będę jeździł jak król.
0: Biedny Gumball. Słuchaj, młody, zaraz ci pokażę, jak należy żebrać. O, donate. Wyobraźcie sobie, kochani, ten obrazek przed oczami, niech wam stanie. Koledzy, bogatsi koledzy na rowerach górskich za 5000 zł jadą, mkną po prostu, a za nimi ten biedny Gumball. Zaczekajcie, chłopaki, na tym wigry rozpadającym się. I co wy na to? Ja się rozpłakałem. Nie mogę myśleć o tym.
1: Był z rowera rozpadającego się.
0: Zaczekajcie, chłopaki. Nie nadążam. A oni się śmieją. Mamy lepsze rowery. A on nie ma zębatki nawet.
1: Nie ma zębatki. Nie mogę. Ja nie pojadę. Ja nie mogę. Rower nie działa.
0: Musisz się nauczyć płakać na zawołanie.
1: A ja płaczę w tym momencie.
0: Słabo. Kiepski w płakaniu jesteś, powiem ci. Daleko ci do mnie.
1: Panie, jak pan tak może?

0: I witam wszystkich jak zwykle we wtorek o 21:00. Ja, czyli Krawiec, samo jeden. I jak zwykle uraczę was dzisiaj garścią newsów, ale też wyjątkowo będzie temat przewodni. Tak się składa. I będzie to kłamstwo. Ściema, iluzja. Trochę już o tym było w odcinkach poświęconych Matrixowi. Były chyba z dwa przynajmniej takie, albo i trzy. Z tego co widziałem, podobały się gawiedzi. Więc nawet jak coś tam się powtórzy, to nie szkoda, nie szkoda. Ale mam nadzieję, że będzie trochę nowych informacji. Znaczy nie mam nadzieję, tylko wiem o tym. Bo tutaj zebrałem dla was na przykład takie ciekawostki, jak można rozpoznać kłamcę. I powiem wam też, dlaczego uważam, że świat jest zakłamany, bo właśnie do takich wniosków niestety doszedłem, że gdzie nie spojrzysz, to właściwie kłamstwo. Kłamstwo. Kłamstwem kłamstwo pogania, można powiedzieć. Wszystko się opiera na kłamstwie, trochę. Powiem też o eksperymencie, który miał wykazać, jak często kłamiemy, i o wszystkich dziedzinach życia, które właśnie są przesycone tym kłamstwem, tą ściemą. Możemy też się tutaj pokusić o rodzaje kłamstw. Małe kłamstewka, prawdziwe kłamstwa może. Taki film był ze Schwarzeneggerem, Prawdziwe kłamstwa, no nie? Spotkałem w swoim życiu trochę ściemniaczy i od razu tutaj uprzedzam, że taki, a nie inny temat nie ma absolutnie żadnego związku z przemówieniem, które się ukaże tutaj za niedługo. Przemówienie, przemowa, nie wiem jak to nazwać, wiadomość do słuchaczy od Claude'a. Claude podesłał mi nagranie, w którym mówi, dlaczego odchodzi z radia. Posłuchacie i sobie wyrobicie opinię. Ja raczej nie będę tego komentował, no bo po co teraz sprawę znowu tutaj jątrzyć. Zresztą chyba nic nie mam do dodania za bardzo. Gdyby chociaż Claude podesłał sam swój głos, to bym podłożył jakąś śmieszną muzyczkę, jakieś dżingle podsadzał, ale ten skubaniec, słuchajcie, z muzyczką od razu podesłał. Już widać, zna mnie trochę. Wie, że zaraz bym mu na przykład zrobił taki podkład. O.
1: Witajcie, słuchacze. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego odszedłem z radia?
0: Nie żartuję sobie z Claude'a, tak żartuję sobie ogólnie.
2: Co ty mi kurwa zrobił, bandyto?
0: To też nie miało żadnego związku z nagraniem, które już za chwilę tutaj wyemituję. Czekam, aż się zbierzecie, aż będzie was więcej trochę, bo szkoda, żeby się zmarnowało, nie? Najwyżej puszczę drugi raz albo coś, nie wiem. A ja mam dżingla, już tak serio, to taki dżingiel dla Claude'a.
3: Wykonałeś grande trabajo, wielką grande robotę, przyjacielu Jose. Należy ci się za to granda walicha de oro złota.
2: Zatkało, kakao?
0: A może zdarzy się jakiś cud i Claude zadzwoni nawet i powie coś na żywo. Kto wie, kto wie. Przypominam, że audycja jest interaktywna. Można dzwonić na numer telefonu, który sobie tutaj zapisałem. 22 427 8525 22 kierunkowy 427 8525, a także można się łączyć przez Skype'a na profil Nocne Radio. Należy dzwonić, ale najpierw należy sobie dodać ten

0: profil do znajomych, bo inaczej nie ma w ogóle nie ma rozmowy, nic nie ma, panie. No i też, dzięki wielkie Etamowi za fajne nagranko, które przygotował, taka zapowiedź dzisiejszej audycji. No, zapowiedź, taka reklamówka. Ciekawi mnie, jak on to zrobił, że taka nietypowa rozdzielczość. To super, mega, ultra HD, bo taki pasek po prostu, to trzeba mieć specjalny monitor, wiecie, taki, co się aż zawija dookoła głowy, żeby to obejrzeć, taki jest właśnie paseczek. To jest, nieźle to sobie wykombinował chłopak. No i takie różne rzeczy właśnie dzisiaj będą. Oprócz tego, jak temat się wyczerpie, wątpię, czy się wyczerpie, bo mam tutaj sporo do powiedzenia, także w związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej, z Wielką Ściemą Świątecznej Pomocy, jak tu sobie napisałem. Bo jak zawsze byłem za owsiakiem, za wośpem, to ostatnio jakoś, wiecie, wygląda na to, że faktycznie Jurek ma sporo za uszami, dziwnie się zachowuje, dziwne ruchy wykonuje i o tym też będzie parę słów. No i właśnie tak przez ten pryzmat kłamstwa, ściemy, iluzji niektóre tematy przedstawię. Temat oczywiście nieśmiertelny, emigranci, patriotyzm, wiecie, takie rzeczy. Też się to na pewno tutaj pojawi. A jak temat się wyczerpie, to mam trochę takich luźnych newsów jeszcze dla was. No dobra, audycja już chwilę trwa, pewnie ci, co mieli przyjść, pytajmierz się pyta, krawiec, oszaleliście? Oszaleliście? Nocne radio, oszaleliście? A adwokat stwierdził, że dorastam. Czekajcie, zaglądnę sobie tu na dół, odchylę majtasy. Nie, no nie widzę, żeby coś urosło. To miało być śmieszne, tak? A wyszło właśnie takie gimbusowate. No dobra, słuchajcie, to przyszedł czas na nagranie, przemowa, komunikat specjalny. Także posłuchajmy.
1: Witam was, słuchacze i słuchaczki Nocnego Radia, bardzo gorąco i serdecznie. Jest to moja mowa końcowa, czy jak chcą niektórzy, mowa pożegnalna dotycząca przerwania pracy w Nocnym Radiu. Niestety, wcześniej opublikowałem ją tylko na Facebooku, gdyż do dnia dzisiejszego strona radia nie istnieje, nie licząc pseudostrony rodem z wczesnych lat 90. Oto ta mowa. Drodzy słuchacze i widzowie Nocnego Radia, jako że nie zdążyłem z opublikowaniem listu pożegnalnego przed omówieniem mojego odejścia z Nocnego Radia przez krawca na antenie, napiszę więcej niż chciałem. Dokładnie opiszę bez ogródek, o co chodziło i jak sytuacja wygląda od mojej nieskromnej osoby. Przedstawię ją w trzech głównych punktach. Punkt pierwszy. Brak konsekwencji w działaniu, brak wyznaczonych terminów, tzw. deadline'ów do realizacji ważnych spraw radiowych, np. strona internetowa. Wynikało to przede wszystkim z niechęci krawca do przestrzegania czasu realizacji czegokolwiek. Potwierdziło się to, czego się spodziewałem. Bez deadline'ów na ważne sprawy, one nie będą załatwione. To trochę tak, jakby nie przyjść do audycji na godzinę 21, tylko na 22. Przecież to jakiś żart. Dodatkowo jeszcze niepoważne podchodzenie do nadawania audycji przez krawca. Cytuję, co przesłał mi na 3 godziny przed audycją. Nie będzie mnie, bo jestem zmęczony i nie mam siły. To ostatnio przelało czarę goryczy w podjęciu decyzji o odejściu. Punkt drugi. Dlaczego tak długo tworzyłem Nocne Radio, skoro tak było źle? Bo też było i dobrze. Najważniejsza sprawa, że krawiec to zajebiste nadający. Dodatkowo świetnie

0: Jest. Na szczęście lub nieszczęście krawiec zaczął robić nową stronę i niemal jest na ukończeniu od 3 miesięcy. Trzymam kciuki, że w końcu się pojawi, bo też wykonałem trochę pracy na tej nowej stronie. To wszystko, co przez te 2 lata robiliśmy, choćby taki Monty Python w realu, czasem śmieszny i fajny, ale generalnie strasznie żenujący. Za to wszystko Was, widzów i słuchaczy, chciałbym bardzo mocno przeprosić. To były wszystkie powody, dlaczego opuściłem radio i jest mi bardzo głupio, że tak długo waliłem Was, słuchaczy, widzów, w twarz. Na usprawiedliwienie dodam, że nie wziąłem od Was ani złotówki. Tak czy inaczej, trzymam kciuki za Krawca i Nocne Radio. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i dalej będziecie z projektami, które tworzyłem i tworzę. Z góry dzięki. Pozdrawiam, Claude Monet. To tyle z nudnej, oficjalnej części. Teraz chciałbym mówić kilka kwestii dodatkowych. Wielkie dzięki, że byliście razem ze mną, Krawcem i Nocnym Radiem. Mam nadzieję, że zostaniecie i będziecie wspierali Krawca, który jest teraz jedynym i niepodzielnym kapitanem. Tworząc Nocne Radio, myślałem, że zbudujemy radio dla ludzi myślących i bezkompromisowych. Niestety, chyba częściowo się myliłem. W większości, i owszem, wy słuchacze tego radia, takimi ludźmi jesteście, myślącymi i bezkompromisowymi. Ale niestety, jest pewien margines osób, o których Bill Hicks mawiał. Szambo przypełzające z pobliskiego supermarketu. Do tych osób mam 2 słowa.
1: Kill yourself.
0: Do reszty słuchaczy mam prośbę, abyście nie pozwolili tym szambiarzom niszczyć tego, co dobre i cenne w Nocnym Radiu. Niestety, wierzcie mi lub nie, ale oni nie tylko, że się nie zabiją, to nie, ale będą niszczyć te dobre i cenne rzeczy do końca świata, a nawet jeden dzień dłużej. Z góry za tą walkę z tym szambem Wam dziękuję. Podsumowując, powodem mojego odejścia nie były ani finanse, ani marketing, ani inne gówno. Tylko i wyłącznie powody, o których powiedziałem wcześniej. Case fucking closed. Na koniec powiem, że z Nocnym Radiem będę nadal związany nie tylko duchowo, jako współtwórca, ale także dla tych wszystkich, którym brakuje mojego głosu, w każdy piątek po godzinie 24 w Nocnym Radiu będziecie mogli słuchać na żywo audycji Teoria Chaosu, którą prowadzę nieprzerwanie od 6 lat. Trzymajcie się i słuchajcie radia. Nocnego radia. Mówił do Was Claude Monet.
2: Jakby ktoś dał mi w mordę, ja pierdolę, kurwa.
3: Szkoda, kurwa, na was było cokolwiek, wy głupie chujemy.
4: Nie, no to oczywiście tak w żartach ten stonoga. No, może jednak mały komentarzyk. Strona nie wygląda jak z wczesnych lat 90., tylko... Przepraszam bardzo, wygląda ona jak za czasów BBS-ów. Jeszcze. I modemów 9600 albo 2400, takie były chyba pierwsze jeszcze. Co tu jeszcze mogę skomentować? No, chyba tylko tyle, że poprzednia wersja strony wcale nie była gotowa. No, to właśnie Claude ma taką tendencję do uważania za gotowe czegoś. No, jeśli za gotową uznać stronę, na której nie ma żadnych grafik audycji, nie ma tekstów za bardzo, nie ma powrzucanych tych audycji, no to można powiedzieć od biedy, że była gotowa. Jak dla mnie była gotowa w 20%, no to ciężko to uznać za coś, co już miało prawie że wystartować. Więc tutaj się nie zgodzę. No... Z pozostałymi rzeczami może się tam zgodzę, może z wyjątkiem tego, że takie szambo tutaj, no bo jakoś nie zauważam, gdzie jest to szambo, gdzie są wszyscy ci ludzie, którzy nas tu niszczą, dlaczego ich nie kojarzę w ogóle. No było paru dowcipasów, ludzi, dla których trolling to jest sens życia na przykład, ale nawet oni jakoś się powstrzymywali i wkręcali się tutaj w rozmowy z nami. Nie kojarzę jakoś tak buractwa tutaj za bardzo, wręcz przeciwnie, zawsze miałem takie przekonanie, że tutaj przychodzą właśnie ludzie fajni na poziomie, jacyś tacy, tacy, którzy mają coś do powiedzenia, spoko jak dla mnie, nie widzę tutaj żadnego szamba za bardzo, no ale może Claude to widzi trochę inaczej. Trudno. Może zadzwoni i skomentuje i wskaże na przykład to szambo, bo ja jestem ciekaw. Dlaczego odszedł Claude?
5: Dlaczego? W imię zasad, skurwysyno.
4: No i to jest dość trafny dżingiel, bo Claude jest właśnie dość zasadniczy. Zasadniczy człowiek, zasady są dla niego ważne i no to właśnie w imię zasad. W imię zasad. No ale tu już wracamy do audycji. Wiecie, że gokarty wynalazł Jarosław Kaczyński? To jest mało znany

Fakt. Taką znalazłem informację w internecie. Też taką, że dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu weszliśmy do NATO. No, byli też inni, oczywiście, którzy tam pomagali, pod nogami się pałętali, ale nieudolnie pomagali. To jest inny mało znany fakt. I jeszcze znalazłem taką ciekawostkę, że Jarosław Kaczyński jest najlepszym na świecie graczem w golfa. Taka też ciekawostka. A z ciekawostek niezwiązanych z Jarosławem Kaczyńskim, nie wiem, czy takie są w ogóle warte, żeby o nich wspominać, to na przykład taka, że 29% Niemców chce referendum w sprawie wyjścia z Unii, a pozostali nie znają języka niemieckiego. Też taka ciekawostka. No, a dzisiaj, jak zapowiadałem, będzie dużo o kłamstwie i tu kolejny raz się usprawiedliwiam. Nie ma to nic wspólnego z Claude'em. Nie zarzucam Claude'owi żadnej ściemy ani nic takiego. Po prostu taki temat przygotowałem sobie, a się jakoś tak zbiegło z tym, z tą przemową Claude'a. No właśnie, takie wnioski mnie ostatnio najszły, że właściwie gdzie nie spojrzysz, słuchaczu, słuchaczko, czy w lewo, czy w prawo, czy na wprost, czy za siebie, i na jaką dziedzinę życia nie popatrzysz, albo na dziedzinę nawet sztuki, na media, na jedzenie, na wielką orkiestrę świątecznej pomocy, na kościół, na religię, na władzę, na swoją dziewczynę, chłopaka, przyjaciół, żarcie, media, już mówiłem, nawet patriotyzm ostatnio tak modny, na emigrantów, wszędzie jest ściema i zakłamanie. I może tak trochę ponuro to brzmi, no ale no niestety, lepsza smutna prawda niż piękne kłamstwo. Zawsze byłem takiego zdania, zawsze nienawidziłem kłamstwa, jakoś tak straszny uraz teraz już w ogóle mam do ściemniaczy, po tym jak zostałem ściemniony ostro, ze szkodą mocną, finansową. I kiedyś już nawet wspominałem, że jak spotkałem po latach swojego przyjaciela, który właśnie zawsze słynął z tego, że był ściemniaczem numer jeden, bajkopisarzem największym na świecie, to po prostu powiedziałem mu tylko cześć i nawet nie podałem ręki, nie przywitałem się, poszedłem dalej w swoją stronę. Lepiej unikać kłamców. Kłamstwo zawsze po prostu się mści okrutnie na nas. No i też może to się komuś przyda, taka audycja dzisiejsza, bo będzie też o tym, jak wykryć kłamcę. No i tak. W ogóle tak spróbuję z głowy sobie wyobrazić, kiedy się zaczyna to w ogóle kłamstwo. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Może od naszych narodzin. Czy w tym jest jakieś kłamstwo? W ogóle, skoro jest wszędzie, to powinno być też już od początku samego, jak się rodzimy. No, kłamstwo może nie, ale no, zastanówmy się. Wyrywają nas z ciepłego, fajnego miejsca, gdzie jest nam dobrze, w takie zimne, paskudne miejsce, gdzie wszystko jest straszliwe. W ogóle pierwszy raz to widzimy, boimy się, wrzeszczymy i jeszcze dostajemy tak po plerach, po prostu z łapy. No bo tak się dziecko bije na początek. Pierwsze, co nas spotyka w życiu, to cios. Cios w plery, w nery. Bo to chodzi o to, żeby dziecko się rozpłakało i żeby zaczęło oddychać samo. Jakoś tak o to chodzi. Czy w tym jest jakieś kłamstwo? No nie, ja myślę, że kłamstwo się zaczyna od maleńkości, może nie od narodzin, ale jakoś tak od maleńkości, bo no na przykład jesteśmy wychowywani pod kloszem, nie? Jako na przykład jedynacy. I dla dziecka świat jest fajny, jest super, nie? Jest bezproblemowy. Dziecko nie przeżywa jakichś wielkich traum, oszczędza się temu dziecku przykrą jakąś rzeczywistość. I w tym no, jest jakieś tam kłamstwo, no, ale powiedzmy sobie, że jest to takie kłamstwo w dobrej wierze, tak? Żeby nam było lepiej, żebyśmy przynajmniej to dzieciństwo mieli fajne i przyjemne. I może to akurat nie jest takie złe. Właśnie, czy można kłamać w dobrej wierze? Czy kłamstwo jest zawsze złe, czy nie zawsze? No ja sądzę, że nie zawsze. Bywa na przykład, że chłopak powie dziewczynie, która nie wygląda na przykład super w jakiejś sukience, powie jej, że wygląda pięknie i ona będzie szczęśliwa, tak? No to
Może chodzi o to, że takie kłamstwo nikomu nie szkodzi, nie? No ale w pewien sposób też szkodzi, bo zaczynamy się przyzwyczajać do kłamstwa i zaczynamy je stosować coraz częściej, jak widzimy, że ono działa. Tu mogę wspomnieć właśnie o eksperymencie, który przeprowadzili naukowcy. Poproszono grupę 77 studentów, taka magiczna liczba podwójnie, aby prowadzili taki swój własny dziennik kłamstw, gdzie zapisywali wszystkie kłamstwa, które się pojawiły właśnie w ciągu dnia. Jaka wyszła średnia? Jaki wyszedł wynik? 2 kłamstwa dziennie. No i wychodzi na to, że jest to jakaś grupa reprezentatywna, nie? Skoro ci studenci średnio kłamali 2 razy na dzień, to pozostali obywatele, członkowie tego społeczeństwa też pewnie ściemniają na potęgę. Ja się z tym często spotykam, nawet są takie osoby, które mają odruch ściemniania. Widać, że coś się zapytasz, a ten już wie, oczami wywraca w lewo, w prawo, no o tym też właśnie powiem, czy w lewo, czy w prawo, to kiedy kłamie, nie? Zaczyna się wiercić, to też ponoć oznaka kłamania, ktoś się robi nerwowy i są różne takie właśnie oznaki kłamania. Najzabawniejsza rzecz, którą właśnie znalazłem, to jest taka, że powiększa nam się nos, słuchajcie, efekt Pinokia to się nazywa. Naukowcy właśnie odkryli też, że podczas kłamania nos faktycznie nam delikatnie się powiększa. To ma jakiś związek z ciśnieniem, prawda? Jak się wiercimy, jak wykonujemy różne gesty, krzyżujemy ręce też, patrzymy raz w lewo, raz w prawo. To są też właśnie oznaki tego, że ktoś kłamie. Tak samo jak to, że ktoś się wypowiada bardzo tak długie monologi ma i zaczyna nam opowiadać. Często właśnie ten długi monolog jest połączony z takim oburzeniem u osoby, która kłamie. I mówi ktoś, nie wierzysz mi? Jak mnie to ubodło, jak mnie to obraziło? I to ma być przyjaciel, po prostu zero zaufania. No jakby mi ktoś po prostu w mordę dał, no. Jakbyś kłamczuchem bym był po prostu, a wiadomo, że nie jestem. Po prostu kończę w tym momencie rozmowę. Do widzenia, szanownemu panu. Do widzenia. I odchodzimy, nie? No, jak ktoś, kto mówi prawdę, często też jest oburzony, ale to oburzenie rzadziej się pojawia, bo ktoś ma na przykład satysfakcję taką, że ktoś nas posądza, a my jesteśmy pewni, że nie kłamiemy i z takim uśmiechem na ustach i takim luzem, nie? Mówimy tak, ja kłamię, mówisz. Tak, więc jestem kłamczuchem. No dobra. Bo jesteśmy spokojni, tak? Wiemy, że nie wygłaszamy jakiejś mowy od razu wielkiej. To też jest taka oznaka. Częste mruganie może też świadczyć o napięciu po prostu, które mamy. Podobnie jak z tą nadpobudliwością ruchową. Tak więc to są takie różne oznaki. A co z tym właśnie patrzeniem w lewo i w prawo? Pamiętam, już kiedyś opowiadałem na komisariacie, mi właśnie gliniarz zarzucił, że przecież widzę, że ściemniasz, nie? Oni mają taki akcent, taki jak panowie dresowie trochę. No, są z nimi jakoś tam spokrewnieni mentalnie, to się czuje, nie? Że im oczywiście bliżej do takiego dresa niż do zwykłego obywatela. Jakaś tam sztama jest. Słuchajcie, to są dwie strony trochę tego samego medalu, nie? Taki właśnie gliniarz i bandzior. Oni czują coś do siebie, tak? Mój ukochany wróg, nie? To i być może taki bandzior też jakoś tam jest, ta więź mentalna z tym gliniarzem. To jest ktoś, kto mnie ściga, mój najgorszy przeciwnik, nie? Ale szanuję go, to jest pies. To jest pies. I właśnie się spytałem, że skąd wiesz, że ściemniam, to mi wyjaśnił, że patrzę się w prawo, jak mówię. No ja się wtedy z tego tak
śmiałem trochę. No ale okazuje się, że coś w tym faktycznie jest. Ktoś, kto patrzy w prawo, używa wyobraźni, używa tej półkuli związanej z wyobraźnią. Nie jestem pewien, czy to jest prawdziwa informacja, ponieważ jest jakoś tak, że oczy idą, są połączone z półkulami na krzyż, tak? Więc to powinno być odwrotnie trochę. No ale taką informację znalazłem, że jak patrzymy w prawo, to używamy tej właśnie półkuli związanej z wyobraźnią, z kombinowaniem, z abstrakcją jakąś i zaczynamy bajkę po prostu układać, nie? A jak ktoś patrzy w lewo, to sięga do tej półkuli, w której są przechowywane informacje. Nie wiem, czy to są prawdziwe dane, no ale może to będzie jakaś wskazówka. W ogóle chyba lepiej unikać kłamczuchów, bo to się strasznie mści potem. Zresztą, czy nie jest tak jak właśnie w piosence zespołu Firma, że zaufanie to platyna w zbiorze wyższych wartości? Tak często uważają właśnie bandziory. Bandzior bardzo ceni sobie właśnie zaufanie do swojego towarzysza, bandziora, u swojego towarzysza bandziora i u niego i do niego, tak, bo właśnie bandzior wie, jak wiele znaczy to zaufanie dla niego, dla jego bezpieczeństwa. No bo jak komuś nie można ufać, to zachodzi prawdopodobieństwo większe, że to jest konfident rudy. Rudy konfident, jak z blok ekipa. No ładnie, piją piwo na ławce, telefonik. Rudy wymiata. Konfident. No właśnie, czyli wiemy już, znamy parę sposobów, jak rozpoznać kłamcę. No i zatrzymałem się na tym dzieciństwie. Rodzice i otoczenie oszczędza nam różnych informacji, różnych przykrych rzeczy. No, jest to jakaś tam iluzja, właśnie dzięki której możemy sobie powspominać dzieciństwo jako fajne. Ale no, co jest potem? Idziemy do szkoły sobie i co się dzieje w tej szkole? No, w szkole już jest gorzej, bo tu można się zgadzać, nie zgadzać. Ja uważam, że szkoła to jest bardzo dużo ściemy i trochę rzeczy wartościowych i prawdziwych. No bo tak, historie, jak wiadomo, piszą zwycięzcy i tej historii pisanej przez zwycięzców, często zakłamanej albo pisanej na zamówienie, przecież dzisiaj już wiemy, dzisiaj już nie łykamy wszystkiego jak pelikany, jak to się mówi, nie? Tylko wiemy, że różni władcy zlecali pisanie tej historii pod swoje dyktando, że historia była fałszowana często na zamówienie i różne ustroje też. No za komuny, no niektórzy twierdzą, że nie w Polsce nigdy nie było komuny, za PRL-u powiedzmy, też w szkołach nie wolno było mówić o wielu rzeczach, o zbrodni katyńskiej, o, no, nawet już w demokracji, w kapitalizmie nie mówiło nam się nigdy o Słowianach, tak? Przedstawiało się Polskę, która powstała dopiero jak Kościółek się tu pojawił, tak? To jest początek Polski. Też uczą nas jedynie słusznej religii, oczywiście, tak? Nic nam nie powiedzą o innych wierzeniach, bo to są przecież sekty i okultyzm i Harry Potter. No i tak nas karmią troszeczkę. Część wiedzy okazuje się nieprawdziwa też ze względu na postęp i na to, że odkryliśmy nowe rzeczy i to, że odkryliśmy, że stare rzeczy się częściowo nie zgadzają. No mamy całą zakazaną archeologię, to też jest trochę właśnie takie zakłamanie, że chociaż tu można znaleźć usprawiedliwienie, Nauka to jest właśnie coś, czemu można zaufać w dużym stopniu, no chociaż ktoś może powiedzieć, że zaufał naukowcom i sobie azbestowe ściany zrobił, nie? Bo słyszał od naukowca, że azbest nie jest szkodliwy i że się kukurydzy najadł genetycznie modyfikowanej, bo uwierzył też, że jest dobra i się rozchorował. I powiedzieć, że naukowcy też nas tu ściemniają za pieniądze, albo że nas lekarze leczą tak, żeby nas leczyć, a nie wyleczyć. Tak więc, no, medyk to też człowiek nauki trochę, nie?
Ale nauka ma to do siebie, że sama siebie weryfikuje cały czas i opiera się na sprawdzonych informacjach, na wszystko musi zostać potwierdzone, zweryfikowane. Jedno odkrycie musi być zgodne z tym, co odkryliśmy wcześniej, tak? Więc tej nauce można, moim zdaniem, zaufać bardziej niż religii, którą też, no niestety, tu się narażę osobom wierzącym, ale dla mnie to też jest w dużym stopniu zakłamane wszystko. No i tak, jesteśmy w tej szkole. Mówią nam, że dla naszego dobra nas tam trzymają i nie możemy w czasie lekcji sobie wyjść, nie możemy sobie nie pójść do szkoły. Taki przymus trochę, nie? Ale to dla naszego dobra, oczywiście. Potem, no, wkraczamy jakoś tam w dorosłość. No i tu zaczyna się właśnie jedna wielka ściema. A na taki temat w ogóle wpadłem, jak zainteresowałem się tematem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No bo tak, myślisz sobie, słuchaczu, słuchaczko, że fundujesz jakiemuś dzieciakowi obiadek, nie? A okazuje się, że tak naprawdę finansujesz na przykład dwa kafelki do nowej siedziby Fundacji Złoty Melon albo Mrówka Cała. To są spółki związane właśnie z Jerzym Owsiakiem. On to zakładał na spółkę tam z kimś. I okazuje się, że pieniądze w dużej części idą do Owsiaka jednak, no. On się zawsze zarzekał, że nic z tego nie ma. A okazuje się, że na przykład żona pani Owsiakowa, pani Lidia Niedźwiecka-Owsiak, która jest prezesem fundacji WOŚP, pobiera sobie na przykład wynagrodzenie 14 tysięcy za bycie w tej, za kierowanie. 1,5 baniaka poszło w ogóle na, jako wkład do, na założenie tej spółki Złoty Melon. Firmy Owsiaka są zawsze podwykonawcami wszystkiego, co tam Owsiak robi. Też są wypłacane te pieniądze, potem przelewane z kubki na kubkę, z fundacji na fundację. Bardzo dziwnie to wygląda. Ostatnio właśnie, znaczy nie ostatnio, już jakiś czas temu, znany bloger Piotr Wielgucki, którego lepiej znacie, lepiej znamy pod ksywką Matka Kurka, słynny bloger, wziął się za Owsiaka, zaczął ujawniać różne niewygodne informacje i został pozwany za to przez pana Jerzego. I sprawę pierwszą wygrał. Wiem, że dwa procesy są, cywilny i karny. Pierwszy był pewnie cywilny i go wygrał. Okazało się, że nie powiedział nic nieprawdziwego. Wszystkie informacje, które uzyskacie od matki Kurki, są, wychodzi na to, prawdziwe, a on zarzuca Owsiakowi naprawdę bardzo dużo rzeczy i wygrzebuje sporo ciekawych informacji. No i słuchajcie, no sporo trzeba wrzucić tych dyszek do puszeczki, żeby się złożyć na samą taką siedzibę fundacji, na przykład którąś już tam, bo tych, te siedziby powstają nowe. Owsiak też się tam zadeklarował, że po skończeniu, jak się Wielka Orkiestra skończy, mimo że ma się nigdy nie skończyć, ma grać do końca świata i o jeden dzień dłużej, to on odda te nieruchomości na szpitale, coś, a właśnie Matka Kurka tutaj wykazał, że nigdzie nie ma jakby, nigdzie to nie zostało jakby zapisane, udokumentowane, to są tylko słowa Owsiaka, tak? Ja wszystko oddam. Wszystko to naprawdę dziwnie wygląda, ja tych informacji nie zapisywałem, nie zbierałem, to nie jest dzisiaj główny temat audycji.
No ale są te przepływy pieniędzy między... O, jeszcze taka ciekawa informacja, że Owsiak ma monopol na handel na Woodstocku. Tylko on może handlować. Przypominają mi się Światowe Dni Młodzieży, które się odbędą i okazuje się, że tam trzeba będzie z kolei za możliwość handlowania wyłożyć tysiaka od razu, tak na dzień dobry. No trochę są siebie warci, nie? Chociaż i tak jednak no, to, co robi Kościół katolicki, mi się bardziej nie podoba niż jednak ten Owsiak. No co by nie mówić, no on jednak dużo tych pieniędzy zbiera i pomaga. Chociaż też sprzęt kupowany jest zawsze ponoć właśnie drogi i nowiutki. Od razu z umowami na serwisowanie i podobno kwoty za serwisowanie są kosmiczne po prostu i nieprzystające do naszej rzeczywistości. Sam Owsiak na procesie w ogóle się zasłaniał niepamięcią, nie chciał ujawniać żadnych danych finansowych, powiedział, że nawet nie pamięta, czy prezesem jest, żadnych sprawozdań finansowych nie czyta, on nic nie wie, wszystkim się po prostu... no... jest o kłamstwie, tak? Więc kłamał, aż mu się z uszu dymiło po prostu. Wychodzi na to, że Jurek nie jest wcale taki święty, chociaż ma po swojej stronie media, konkretnie te media, które są zawsze za władzą, tak? Które schlebiają władzy, no tej władzy nieprawicowej, tej niepatriotycznej, no, które są powiedzmy za PO albo za lewicą, to oni są zawsze za Owsiakiem. Owsiak też zawsze się deklarował jako apolityczny całkowicie, a nie jest apolityczny, no zupełnie nie jest apolityczny. Często zabiera głos w różnych sprawach. Też to, że pozywa taką matkę Kurkę za to, że został nazwany królem żebraków, a sam używa takiego w sumie dość knajackiego języka. Często obraża innych, mówiąc o kimś, zaczyna nagle wspominać o komorach gazowych, o nazistach, przyrównując kogoś, tak? No to jest najgorsze, jak można kogoś obrazić, tak? Przyrównując go do nazistów, którzy budują komory gazowe, ale no, on jest oczywiście dobry, on może, tak? No i Owsiak zrobił się taką świętą krową, która bardzo nerwowo zresztą reaguje na każde zapytanie. Mnie też to trochę drażniło swego czasu, to, że ta prawica tak strasznie po nim jedzie i szuka cały czas, żeby mu tylko dowalić. No i tacy są, no oni mają swój Caritas, tak, do którego się oczywiście nigdy nie przyczepią. To jest kolejne takie zakłamanie, że osoby, które takie są chore na sprawiedliwość, tak będą węszyć. Oczywiście nigdy nie zająknął się nawet o tych, wokół których jest dużo gówna i różnych niewyjaśnionych spraw i wszystko jest takie szemrane, mówię o Caritasie, bo to jest ich, tak, bo to jest kościółkowe. I to takie zideologizowanie do przesady właśnie, że aż to wpływa na to, co mówimy, jak mówimy, to też jest jakaś forma takiego zakłamania, nie? Co jeszcze z tym Owsiakiem? No samo organizowanie Woodstocku jako darmowej imprezy też jest dyskusyjne trochę. Może się to niektórym podobać, niektórym nie, a ja się tak zastanowiłem, że w sumie ci młodzi ludzie ubrani w glany z irokezami, to ja tak bardziej ich kojarzę jako tych, którzy właśnie proszą o pieniądze, a nie dają, nie wrzucają do puszek. No każdy pewnie spotkał jakiegoś panczura, tak, który tam ziomosław, słuchaj, nie będę cię ściemniał, nie? Słuchaj, nie zbieram na chleb, ja po prostu ci powiem szczerze, zbieram na piwo, okej? Okay? Zbieram na piwo, ja jestem szczery po prostu. I pytanko po prostu do ciebie, czy byś się nie dorzucił w nagrodę za tą moją szczerość, w domyśle, tak? No to raczej kojarzę tych różnych właśnie... panczurów, że oni sami żebrają i dlaczego im fundować imprezę w nagrodę za to, że inni dali. Chyba nie taka duża część. Zresztą no, młodzi często nie mają własnej kasy jeszcze, są na utrzymaniu starych. No a tu mamy darmową imprezę. No i poszło na to chyba coś koło 40 baniek ogólnie już na Woodstocki. I to jest dosyć dużo pieniędzy, tak? O Woodstocku też wspominam, no, że z tej okazji, że niedługo jest. Jakoś tak 14-16. Teraz już chyba od piątku, od czwartku do soboty, jakoś tak. No, na stronie orkiestry jest informacja.
Krawiec, myślałeś kiedyś o kobiecie, kabarecie. O kobiecie myślałem kiedyś, tak, o kabarecie, ja jestem taki po prostu błazen amator, nie? To nie będę żadnego kabaretu robił. Szczególnie jak patrzę, jakie są kabarety w Polsce, dzisiaj sporo się nasłuchałem, tutaj chcąc, nie chcąc, no i nie pamiętam, żeby mi warga dygła chociaż raz, jakoś nie przepadam. Więc pewnie bym się nie wpasował w ten klimat, że coś bełkoczesz. Te polskie kabarety to głównie polegają na tym, że koleś wychodzi i gada jak debil. Tak. Dzień dobry! Dzień dobry! A wszyscy się śmieją, bo to taki debil. I on tam gada coś nieśmiesznego, gada i potknie się, a nagle rzuci miechem i widownia wryk. I oklaski są wtedy jeszcze, i wtedy się zaczynają brawa, bo rzucił miechem, nie? No szacun, przy takiej publiczności powiedział, kurwa, co za wspaniały komik po prostu. Jeszcze inna sprawa. Kwota, którą Owsiak podaje zwykle po zakończeniu zbiórki, to nie jest kwota, która zostanie przekazana. Od tego jeszcze coś tam odchodzi, jakieś koszta są, więc kolejna jakaś taka półprawda. W ogóle tak się mówi o Owsiaku, że on używa właśnie dużo półprawd, tak? Zapytają się go przykładowo, czy pobiera wynagrodzenie jako prezes spółki. To on, będąc w jednej spółce, nie pobiera, a w drugiej pobiera i nie skłamie, mówiąc, że nie pobiera, bo w jednej nie pobiera. I on właśnie tak często używa takich półprawd. Ponoć no, matka Kurka zarzuca bardzo dużo kłamstw i, co ciekawe, pokazuje różne dokumenty, różne dowody. Tak więc no, Owsiak nie taki święty. Nie robi przetargów, też ciekawostka. Owsiak sam decyduje o wszystkim, niczym król i monarcha i cesarz i Kim Jong-un. Po prostu sam decyduje, komu da pieniądze. I tutaj też są dziwne jakieś machloje, bo na przykład audyt robi firma, której właścicielem jest jednocześnie członek rady nadzorczej spółki Owsiaka. Dostaje za to dużo pieniędzy, za taki jeden audyt 25 tysięcy, podczas kiedy topowe audytowe polskie firmy biorą na przykład 5 tysięcy. To on lekką rączką daje 25 swojemu znajomemu, który wiadomo, że przeprowadzi ten audyt jak trzeba. Czy to jest uczciwe, czy to jest gospodarne? No, nie sądzę. I tych podejrzanych rzeczy jest po prostu masa. Mówiłem też już o podwójnych standardach, o tym, że ma po swojej stronie media. Ogólnie żebractwo to jest jeden z większych wałów w dziejach ludzkości chyba, bo pomyślcie, jak często dzisiaj się w ogóle okazuje, że żebrak to jest tak naprawdę człowiek, który wybrał to taki sposób na życie jako swój zawód i w dodatku żyje z tego całkiem nieźle. Mówiłem już o eksperymencie ekipy Pyta.pl, którzy zrobili sztuczną Rumunkę i no, zebrali całkiem niezłą kasiorkę. Ja zarabiam mniej w godzinę niż zarobiła sztuczna, nadmuchiwana Rumunka, którą wystawili gdzieś, przykryli tam ją jakąś kurtką, żeby wyglądała jak prawdziwa. Zaraz się oczywiście pojawiła prawdziwa Rumunka, która tam poprzewracała, opluła. Też fajne, nie? Taki żebrak, taki leży, taki biedny, te oczy jak ten kot ze Szreka. Ślina mu cieknie, noga, ręka podkurczona, a jak coś mu nie pasuje, to na równe nogi, odrzuca kulę, opluje cię, kopnie po prostu, no bo to jest jego rewir. Zawsze tak było już w starożytności, że żebracy mieli swoje rewiry, z których wyganiali innych żebraków. Mieli swoje gildie żebracze. To jest normalny zawód, no. Sam Kościół katolicki dla mnie zawsze był po prostu największą korporacją żebraczą na świecie, może jedyną w sumie, no na pewno jedyną na taką skalę. To jest właściwie firma, która zajmuje się żebractwem od niepamiętnych dziejów i robią to naprawdę profesjonalnie. Można też
się pokusić, zaryzykować takie stwierdzenie, że reszta to jest taka otoczka trochę, nie? Żeby nie było, że tylko żebrają, nie? No i jeździ też sobie taki żebrak Mercedesem, jeździ sobie superfurą. No tu obrońcy powiedzą, a ja znam księdza, który maluchem jeździ i chudy taki... I taki równiacha, słuchajcie, nawet poczucie humoru nawet ma. I taki, taki na drzewie siedzi tam z dziećmi, gra na gitarze. No, no, cholera wie, co tam potem się dzieje z tymi dziećmi. No dobra, ja już tu nic nie sugeruję. Ale też, żeby tak nie było tylko na owsiaka, no jeszcze i na kościół. Jeszcze gorsi często są ci, którzy krytykują tego owsiaka, bo hipokryzja z nich aż bije. Słuchałem sobie wypowiedzi Pospieszalskiego na przykład na temat jego byłego, najlepszego przyjaciela owsiaka, bo oni się kiedyś kolegowali. No i w ogóle przeżywali też takie przygody ciekawe, bo no to Pospieszalski nawet tak z szacunkiem się wyrażał w tym temacie akurat o owsiaku, że kiedyś jechali samochodem i policja chciała ich zatrzymać, bo tam w ogóle się lali na ulicy, gdzieś oni uciekali samochodem i owsiak taranował, słuchajcie, radiowozy normalnie, ale zaraz Pospieszalski dodaje, że owsiak się nie bał i okazało się, czemu się nie bał, bo miał ojca policjanta. Proszę, wszystko się wyjaśniło, taki był odważny, tak? Bo miał ojca policjanta. Też taka hamuwa trochę, czy no, można owsiaka rozliczać za różne rzeczy, za niegospodarność, za branie za zbyt dużej ilości tej gotówki zebranej dla siebie, tak? Za rozdawanie tego znajomym, za budowanie siedzib sobie wielkich i tak dalej, ale nie można go chyba winić za to, że miał takiego, a nie innego ojca. No nie mamy wpływu na to, kim jest nasz ojciec za bardzo, nie? No możemy... w młodości ewentualnie uciec z domu, no, na co wiadomo, że nikt się nie zdobędzie.

bo Spieszalski w ogóle jest dla mnie taką jakąś obrzydliwą postacią. Ziobro, Pospieszalski, jakoś tak mi... Ci ludzie mi nie leżą. I powiedzcie mi czemu. No niby taki sympatyczny, łysy, na gitarze gra, ale ja coś go nie lubię, no. Może mam jakiś uraz do kościoła po prostu i to się przelewa jakoś na tych kościelniaków, nie? Ale po prostu nie lubię też lizusów, nie? Takich, którzy tych księży po rękach całują, się im podlizują. To może o to chodzi. Nie lubię też osób nieobiektywnych, takich, które cały czas przedstawiają tylko temat tak, żeby było, że to tamci są źli, a nie my. No, dziennikarz powinien jednak mieć jakiś tam obiektywizm, może mieć swoje poglądy, ale powinna go cechować jakaś taka chęć do wyjaśniania różnych spraw, a nie do ciągnięcia tylko w swoją stronę i walenia jak w bęben w tych, co są po przeciwnej stronie barykady i jednocześnie się podlizując tym swoim, nie? No to Pospieszalski zawsze był dla mnie jakimś takim kolesiem i wyobraźcie sobie, że on tego Owsiaka nienawidzi tak strasznie. W sumie wychodzi na to, że... bo Owsiak jest niekościółkowy, tak? Wiele osób go za to nienawidzi, bo Owsiak jakoś tam nigdy się nie krył z tym, że do kościoła nie jest mu blisko. Z przystankiem Jezus tam były różne, ale z drugiej strony ten kościół jest strasznie nachalny, tak? I ci ludzie kościoła tam, no, ma swoją facet imprezę, ma swoje klimaty, a ci mu tam się pchają, będą ewangelizować i rozdawać święte obrazki i mówić, że od marihuany się zaczyna. Właśnie, to też jest ciekawa sprawa, że ten Kotański też tą sprawę poruszał, Pospieszalski, że Owsiak nie wpuścił Kotańskiego. Czyli oczywiście, no jakby ktoś nie wiedział, Marek Kotański to świętej pamięci, tak, to jest założyciel Monaru, czyli organizacji, która przeciwdziała narkomaństwu, łachmaństwu i... Właśnie, pytanie, czy to też jest taka dobra w 100% robota, nie? Takie trąbienie ciągle, jakie te narkotyki są straszne. Tak naprawdę, no, chyba sporo osób, które słuchają tego, czy innych zaprzyjaźnionych radiów, wiedzą, że to też jest ściema, tak? To nie jest tak, że narkotyki są z gruntu złe, że wszystkie są złe, że wszystkie są takie same, że to wszystko jedno, czy się zaczyna od trawki. Nigdy nie paliłem, ale się wypowiem, bo to jest pewnie tak, że się człowiek tak odurza i tak potem gwałcą te czarnuchy nasze białe kobiety, nie? Były takie kiedyś opinie właśnie w USA wygłaszane, że po trawce murzyni gwałcą białe kobiety i rasista mógł się tutaj uzewnętrznić. Rasista, który na przykład jednocześnie produkował tworzywa sztuczne i te z konopi były dla niego bardzo niewygodne, bo to konkurencja. A konkurencję, jak wiadomo, można niszczyć na różne sposoby i to też jest takie zakłamane, nie? Trochę. Konkurencja, jestem za konkurencją jak najbardziej, ale uczciwą, a konkurencja nieuczciwa, polegająca na tym, że się innych obrzuca gównem bez powodu, używając argumentów z dupy, no to już nie jest uczciwe, nie? Kolejne takie zakłamanie. No, też wiadomo, że gdyby marihuana miała u nas status taki jak wódeczka na przykład, to posły z PiSu by nam ją rozdawali, by ją wychwalali, całowali, zaraz by powiedzieli, że to Matka Boska, w ogóle na grobie Matki Boskiej wyrosła marihuana albo Salomona i... No, wiecie, o co chodzi, że po prostu ludzie tak się wypowiadają o tych narkotykach, nic o nich nie wiedząc i dla zasady, bo od kogoś tam usłyszeli tylko. I to też jest jakaś forma zafałszowania i kłamstwa, bo nie można rozpowszechniać jakichś opinii tylko dlatego, że one są dla nas wygodne. Trzeba rozpowszechniać takie prawdy, takie opinie, które są prawdziwe, a nie takie po prostu, że trzeba, nie? Bo tak trzeba. No i w ogóle strasznie zakłamani są często ci właśnie z prawej strony, no ta pseudoprawica nasza, nie? Socjaliści rozmodleni, tak się ich czasami nazywa. No i taki pisior obrońca życia napoczętego, Matka Boska w klapie, na koszulce i na skarpetkach i w serduszku. A potem się okazuje, że on pobił swoją żonę i zabrał jej telefon, bo ta nie pozwalała mu na aborcję dziecka, które zrobił swojej kochance. Czujecie?
taka gnida nagle wychodzi z człowieka, który nas uczy moralności. I to już jest hipokryzja do kwadratu. Jest to straszne i takiemu kolesiowi, no co można? Można mu napluć w gębę, tak? Można go spoliczkować, jak Korwin Boniego. W sumie to dobrze zrobił, no. Też bym dał, w ryj mogę dać takiemu kłamczuszkowi lustracyjnemu. Się zarzekał, ja nic, ja w życiu, ja pozwę tych, co mnie oskarżają. Potem się okazało, że donosił na kumpli. W ogóle ktoś, kto donosi na przyjaciół, to kto to jest? To jest najgorszy gnidziorek, jak to mówi Klot. Gnidziorek. No, z takim kimś na pewno nigdy się piwa nie napiję. A dzisiaj właśnie wasze zdrówko, zaszalałem, kupiłem sobie Pilsnera. Pilsner Urquell. Wasze zdrowie.

No i tak, wszędzie to zakłamanie. Co mamy dalej? No było o tej wielkiej orkiestrze. A władza na przykład. Władza, no taka rzecz, która nas dotyka wszystkich, nie? Coraz więcej osób chyba zdaje sobie sprawę z tego, że od dawien dawna jesteśmy tak trochę mamieni, że mamy wpływ na coś, tak? Że mamy tą władzę, że kontrolujemy. A tak naprawdę, no, na przykładzie Polski można zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Wybieramy tylko jakąś partię, a ona wtedy robi już to, co sobie chce, tak? Więc to nie działa dokładnie tak, że mamy jakąś władzę. To ciągle ustalają jakieś nowe prawa, które są wbrew nam, które nam szkodzą, które nas do czegoś zmuszają, które wyciągają od nas kasę. No ten sam ten haracz na tubę propagandową PiSu, bo inaczej teraz już tego się nie da nazwać. Och, jak tam cenzurują, słuchajcie, Obama coś powiedział niewygodnego, to zaraz tam ocenzurowali. To nawet władze PRL-u się bały tak ściemniać i cenzurować. To jest też ciekawe, że ta władza już tam pogonili z telewizji różnych kabareciarzy, różnych satyryków. Ta władza boi się satyry. Nawet w PRL-u jakoś tam władza przymykała na to oko i jakby tak, no, mówi się, że byliśmy najweselszym barakiem w tym socjalistycznym obozie. To jest trochę krzywdzące na pewno dla tych, których ten PRL dotknął bardziej i komunizm, jak jeszcze było trochę gorzej, nie? No przecież i torturowano ludzi, i zabijano. No nie można powiedzieć, że wesoły barak. No ale to jest taka przenośna. No, chodzi o to, że no, nie było tak źle, jak mogłoby być, tak? I to nawet za PRL-u jakoś tam przymykali oko, no nie aresztowali cię za to, że miałeś kasetę z Laskowikiem. Pietrzak mógł jakoś tam występować, czy to na obczyźnie, czy to w kraju, ale to nie było tak, że wylądował zaraz w pierdlu, że go bili, tak? Nie było tak strasznie. Bareja, tak? Czy to było taka sankcjonowana troszeczkę. W ogóle jest też taka teoria, że Bareja wcale nie miał być taki znowu śmieszny i nie miał wcale tak wyszydzać tego PRL-u, tylko miał go właśnie pokazać bardziej jak ten wesoły barak przysłowiowy. To miał być taki przekaz, że jest może nie najlepiej, jest dziwnie, pani w sklepie jest niemiła i dubie w nosie, tak? I mokrą szmatą ci podaje kurczaka. I kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego, bo walczymy o złotą patelnię. Ale w gruncie rzeczy nie jest tak źle, tak? Jest wesoło. A potoczyło się to trochę inaczej, że Bareja stał się satyrą po prostu na socjalizm. Być może coś w tym jest, Może Bareja miał jakieś ciągoty nawet do tego socjalizmu. Muszę kiedyś to zbadać. On się czasami wcielał w postać policjanta na przykład. Chociaż, no nie, to nic nie znaczy. Nie wiem, tak sobie gdybam bardziej. No, ale wracając do tej władzy. Co to tak burczy?

To nie burczało mi w brzuchu, to okazało się, że tutaj kabel od głośników majtnąłem nogą i coś zaczęło tu trzeszczeć. Musiałem znowu majtnąć nogą i już nie trzeszczy. Widzicie, jak ja to wszystko naprawię. Majtnę nogą i po prostu... No, tak więc władza nas zawsze przekonuje, że mamy na coś wpływ, a zakulisowo jest ustalane dużo. I mało tego, okazuje się, że no dzisiaj już wiemy, że jest duże prawdopodobieństwo, wszystko na to wskazuje, że nad tą władzą, którą my bierzemy za ostateczną władzę, tak, prezydenci, różni premierzy, ważne osobistości, jest jeszcze taka władza, o której nie wiemy. Różni iluminaci, którzy starają się wpływać na losy świata. Różni Rockefellerowie, różni Rothschildowie. No, Rockefeller to nie żyje już, nie? A też taka ciekawostka o Rockefellerze, że on ponoć zawsze oddawał 10% na biednych. Pomyślcie, koleś z takim łbem do interesów, zarabiający takie miliardy, tryliardy, pierdyliardy, oddawał 10%, ilu on osobom pomógł, nie? Fakt, że często robił to trochę, żeby sobie podreperować PR, bo wyniszczał swoją konkurencję bardzo tak, nie pierdolił się w tańcu, przepraszam za określenie, no, czasem mi brakuje słowa, to używam wulgaryzmu, po prostu reperował sobie trochę PR, nie? Ale... Mówi się też, że liczą się efekty. Ilu on pomógł osobom, rozdając taką fortunę, nie? Na lewo i prawo. Anonimowy słuchacz pisze tu na czacie, że żyje wnuczek Dawidek, 90 parę lat ma. No właśnie, Rothschild żyje, tak? A Rockefeller nie, chyba. No nie wiem. Jakoś tak to było. Widzicie, brakuje Kloda. On by zaraz tutaj powiedział wszystko, co i jak. Dawid Rockefeller to ma 101 lat, tu pisze C. Bronson. No, któryś tam był po 6 transplantacjach serca, nie? To też taki ewenement, 6 razy serce sobie przeszczepiać. Pamiętam, jak się Klod zapytał w audycji tak... pół żartem, skąd on te wszystkie serca bierze. Może je wyrywa, tak jak Kano z Mortal Kombat. Finish him. Ma. No nie wiem. W każdym razie, no, wydaje nam się, że mamy wpływ, a mamy tak naprawdę mniejszy wpływ. Tak naprawdę w ogóle mamy mniejszy wpływ na wszystko, niż nam się wydaje. Ponoć większość naszych reakcji, naszych decyzji, to nie jest tak, że mamy taką wolną wolę, jak nam się wydaje. To są rzeczy uwarunkowane bardzo mocno tym, co przeżyliśmy wcześniej, decyzjami, których wcześniej dokonaliśmy i tak dalej. W każdym razie też jakaś tutaj iluzja. Dobra, przejdźmy na takie rzeczy bardziej przyziemne, chociaż nie wiem, czy to pasuje przyziemne. Chodzi mi o dziewczyny. Dziewczyna może być przyziemna, jak się ją na ziemię obali. To tak pół żartem tu rzucę. No właśnie, czy to nie jest tak, że dziewczyna rzuci was, jak tylko dowie się, jak tylko się zorientuje, że nie jesteście odpowiednim dawcą genów dla dziecka? W kobiecie instynkt macierzyński to jest jakaś taka główna chyba siła, która ma straszliwą moc i wszystko jest pod to. Często jest tak, że nam się wydaje, że tu miłość, przytulanie, że zależy, ale to jest też taka otoczka trochę. Chodzi o to dziecko, tak? Ile jest takich sytuacji, że kobieta traci zainteresowanie mężem, kiedy się tylko dziecko urodzi, nie? Już to, co miało się stać, to się stało i teraz już można sobie wrzucić na luz. Bardzo często tak jest. Bardzo często tak jest. Tylko się o tym nie mówi. I w ogóle sama miłość, nie? Czy to nie jest też trochę takie zakłamane? Przecież tyle zależy od chemii, tak? Czy podoba nam się zapach drugiej osoby, znaczy, no, czy podoba, czy odpowiada nam w jakimś tam, czy jest jakoś tam zbieżny z naszym, nie? Bo to jest takie dopasowanie. Bywa, że po prostu czyjś zapach nam ewidentnie nie pasuje. No i to tak jednak też jest to jakaś taka iluzja, nie? Przyjaciele. No, połowa z waszych przyjaciół odsunie się od was, jak poczuje, że ta przyjaźń coś ich będzie kosztować. Ja może włączę jakiś inny podkład, żeby nie było tak nudno.
co by tu wrzucić. Może niech sobie dalej jakiś bluesik leci. A wy słuchacie audycji Nocny Marek w Nocnym Radio i mówi krawiec. Krawiec się kłania w pas, pozdrawia was. I dzisiaj jest o kłamstwie, o ściemie, o iluzji. Było o tym, jak można poznać, że ktoś ściemnia, a teraz tutaj mówię o różnych, no podaję różne przykłady. No jak to jest z tymi przyjaciółmi? No tak, no właśnie, jak bardzo często się spotykałem z takimi sytuacjami, że przyjaciel jest przyjacielem do czasu, kiedy nie poczuje, że coś kosztuje go ta przyjaźń, albo że coś stracił, że stracił 100 zł na przykład przez was, że musi się tłumaczyć przed kimś za was na przykład. Wtedy się często kończy przyjaźń, zaczyna się obrażanie, wyciąganie różnych brudów, zarzuty, jakaś taka w ogóle straszna atmosfera się robi. Pieniądze, to też kolejne kłamstwo. Ciągle się nam powtarza od małego, że pieniądze nie są najważniejsze, ale to jest chyba bardziej takie czarowanie rzeczywistości, żeby sobie poprawić nastrój, bo wychodzi na to, że jednak te pieniądze są dla większości osób najważniejsze. Wszystko się kręci wokół kasiory po prostu. Kasiora i tylko kasiora, a wiele rzeczy, które nam się zdaje, że są ważne, to są gdzieś tam pod kategorią tej kasiory, nie? Jak jest drzewko, to dopiero tam gdzieś odchodzi coś i dopiero jest coś, a kasiora jest głównym takim punktem, od którego się różne drogi rozchodzą. Taka struktura drzewkowa mi się tutaj jawi. Pozdrawiam w ogóle wszystkich czatowników. Jest Zenon, jest Cebronson, Ummo. Ummo to chyba jakiś nowy słuchacz. Furiat, stały słuchacz z kolei. Jest Anon, 8884. Dobrze, że nie 666. Dużo osób jest. Flokiwik chyba się tutaj pojawiła. Etam oczywiście, nieśmiertelny słuchacz, to jest kultowy, nieśmiertelny w ogóle słuchacz. Blachy nie ma, słuchajcie, blacha się pojawia czasem, jak ktoś tęskni za blachą, to blacha się pojawia na afterach. Aftery to są takie audycje po audycjach, są też bifory przed audycjami i na platformie Etama, na stronce, na której on ciągle coś tam grzebie, to jest taki Dexter trochę, tu coś przypnie, tu wypnie, tu podłączy. I widać, że sprawia chłopakowi to frajdy. Ja lubię takich ludzi, którzy mają pasję do tworzenia czegoś. Jest Kunrad. O, Kunrad. Też tutaj przyjaciel radia, można wręcz powiedzieć. Dla was wszystkich pozdróweczka serdeczne. I Byte Eater w ogóle się tu też pojawił, przemknął. Co mnie bardzo cieszy. Może zadzwoni kiedyś do mnie. No i co z tą przyjaźnią, no? O sąsiadach coś powiem. Ostatnio nie mogłem się dostać do mieszkania. Z pół godziny majdrowałem kluczem przy zamku. Kląłem jak szewc, albo nawet jak krawiec. Nawet skopa przywaliłem w te drzwi ze złości, no bo słuchajcie, no to nie mogę się do domu dostać, tak? Nie mam telefonu. Nie mam... Dobrze, że miałem kasę jakąś. No i nikt się nie zainteresował w ogóle, nie? Czy to nie złodziej, nikt tam nie wyszedł, nie krzyknął, nie zadzwonił na policję. No nie wiem, czy bym się ucieszył, jakby policja przyjechała. Bym się może wytłumaczył jakoś, ale widziałbym, że ktoś tam czuwa, tak? Czyli wychodzi na to, że złodziej może majdrować wytrychem przy zamku pół godziny, kopać, kląć, bo mu tam nie pasuje wytrych. Pies z kulawą nogą nie przyjdzie, nikt się nie zainteresuje, ale co lepsze... Poszedłem potem do sąsiadów, bo potrzebowałem zamówić taksówkę po prostu. Musiałem się przejechać gdzieś, tak? W związku z tym nie mogłem wejść do mieszkania. I po prostu jeden sąsiad mi nie otwiera, drugi sąsiad mi nie otwiera, trzeci nie otwiera, dosłownie nikt mi nie otwierał. Wiem, że była godzina 23, no ale i niegrzecznie, no ale to tak jest, że jak się za późno przyjdzie, to już ci po prostu się nie otwiera, tak? A może coś się stało, tak? No bo się stało. W końcu ktoś mi otworzył, jakaś pani, oczywiście pierw przez drzwi. Kto tam? Dzień dobry, tam się drę na klatce. Jestem sąsiadem. Nie mogę wejść do domu. Tak głupio się drzeć, no bo to ciężko wytłumaczyć przez drzwi komuś, nie? No, w końcu otwarła, jakoś tam namówiłem, żeby mi zamówiła taksówkę, ale wcześniej trafiłem do sąsiada, młody chłopak, słuchajcie, otwiera i taki wystraszony w ogóle, bo ktoś do niego przyszedł o 23, ja nie wyglądam jakoś strasznie, a ten taki w ogóle wydygany,
a w ogóle dziecko już ma, czyli no powinien jakoś być taki męski trochę, nie? Jak dziecko zrobił. No i tak słucham. No wytłumaczyłem ci, dobry wieczór, jestem sąsiadem z dołu, nie mogę się do domu dostać, czy mógłby mi pan zamówić taksówkę? Nie mogę, bo jestem zajęty, muszę dziecko uśpić. Tak mi dał do zrozumienia, że obudziłem mu dziecko, tak? No, podziękowałem, nawet się nie wkurzyłem jakoś, bo też nie liczyłem, już trochę wiem, jacy ludzie są, ale fajna odpowiedź, nie? I kurde, tak sobie myślę, ty kutasie, kiedyś ci się dom będzie palił, tak? Przyjdziesz do mnie, żeby zadzwonić po straż, a ja powiem, że nie mam czasu, żeby mi pan tu dzwonił, bo ja kotu muszę dać jeść, do widzenia, nie? Też mu tak powiem, po prostu już mam dość trochę takich ludzi, czemu ja mam być tym frajerem, nie? Który będzie pomagał temu, kto na to nie zasługuje, kto jest strachliwy, nie przejmuje się, nie ma żadnej empatii, niech spierdala po prostu, niech sobie lula to dziecko swoje. W końcu pojechałem do przyjaciela, żeby u niego przenocować, nie? Bo nie miałem gdzie się podziać. Też ciekawe uczucie, jak nie masz gdzie pójść po prostu. Jesteś przez chwilę bezdomnym, nie masz żadnego domu. Pojechałem, to też mimo, że przyjaciel mi pomógł, to czułem taki chłód troszeczkę, że było dla niego najważniejsze też to, że obudziłem dziecko, tak? Nie wiem, co ci rodzice dzisiaj mają tak, że się tak trzęsą nad tymi dziećmi, że jak się dziecko obudzi na chwilę, to jest dramat po prostu, no mało się człowiek nie zesra po prostu od tego, tak? No nie popuści w majty, taki jest po prostu przerażony, że się dziecko obudziło. To jest taka nadopiekuńczość, nie? Kiedyś to dzieciak se w chacie spał, psy szczekały, kury piały, świnie chrumkały, ktoś się dobijał jeszcze, dar się, nikomu nie przeszkadzało, a dzisiaj po prostu sen dziecka, świętość. No jak w końcu wszedłem do mieszkania? No w końcu wszedłem, no. Nie będę tu opowiadał o szczegółach tam swoich. Za dużo, bo też nie chcę was skłamać, nie chcę się wpisywać tutaj i wam coś wymyślać, jakieś pierdoły, a niekoniecznie chcę wszystko mówić. No w końcu się dostałem następnego dnia, no. I ale kolejny raz się przekonałem, że na ludzi tak słabo można liczyć. Można liczyć ewentualnie naprawdę na dobrych przyjaciół i na rodzinę, chociaż też nie zawsze. Niektórzy z was pewnie mają też taką, no też, ja mam akurat całkiem spoko rodzinkę, chociaż też są trochę, no jakby z innej bajki zupełnie niż ja, tak? Stąd może czasami ciężko jest trochę. Ale na rodzinę, co by nie mówić, jaka by nie była, to najczęściej można liczyć. Ale nawet w tym, słuchajcie, widzę jakieś takie też zakłamanie troszeczkę. Może nie zakłamanie, ale taką iluzję, ponieważ no, więzy krwi, tak? Często rodzina pomaga rodzinie nie dlatego, że im szkoda kogoś, że chcą pomóc, że

Tak bywa. No i tak więc okazuje się tak, że w praktyce to dla ludzi najważniejsze jest to, co jest związane z nimi. Ich dziecko, ich rodzina ewentualnie. A obcy ludzie, w ogóle ludzie strasznie strachliwi się zrobili. No sam ten przykład, że nikt mi w ogóle drzwi nie chciał otworzyć, tak? To, no, słuchajcie, nie wyglądam jak jakiś quasi-modo znowu, nie? No to jest tu normalny człowiek, no. I ani w dresach nie chodzę, ani nic, a tu wszyscy się boją, bo ktoś o 23 to albo chce pieniądzory wyżebrać, albo jakiś pijak, albo coś. Ludzie się tak boją. Tak więc dobra rada, jak krzyczycie o pomoc, to krzyczcie pali się. To jest tak, to jest naprawdę, tak się mówi, że nie krzyczcie biją, albo ludzie, albo policja, bo to ktoś sobie robi ideologię zaraz, żeby nie musieć interweniować, nie musieć nigdzie dzwonić, wyścibiać łba przez okno, nic. On powie, a się dresy jakieś biją, nie? Trzeba krzyczeć pali się, wtedy wszyscy wybiegną, bo się będą bali, że im się coś spali. No i zrobi się zamieszanie i być może ktoś przestanie was kopać na przykład na ulicy. No, taki wydawałby się głupi tips, ale bardzo może się wam przydać kiedyś.

No to jedziemy dalej z tą ściemą wszechobecną. Media. Media to jest chyba coś takiego najbardziej w ogóle zakłamanego, sztucznego, matrixowego, bo to jest jakaś taka tajemnica Poliszynela. Może niekoniecznie tajemnica Poliszynela, ale coś, o czym wszyscy wiedzą, a i się tym nie przejmują, tak? I mało tego, że się nie przejmują, że te media są takie kłamliwe, no wszystkie media, tak, te mainstreamowe, nie? Bo jak zaczyna się biznes, to kończy się poszukiwanie prawdy, a zaczyna się poszukiwanie prawdy wygodnej dla grupy interesów jakiejś tam. I co ciekawe, ludzie strasznie ufają temu TVP, temu TVN-owi, Polshitowi, innym gównom. Wychodzą z założenia, że jak coś się już pojawiło w telewizji, jak o czymś wspomnieli, to dopiero wtedy tak, faktycznie to coś w tym musi być. Mówili w telewizorze, panie. No jest smutne, nie? Że mamy zaufanie do czegoś, co najmniej zasługuje na to zaufanie. Telesraka. A w ogóle sam film, przemysł filmowy, czy to nie jest w ogóle też jedna wielka iluzja? To jest jakaś taka iluzja może trochę zdrowsza, bo godzimy się na to, na ten teatr iluzji, prawda? Ale no, oglądasz sobie takiego twardziela Connery'ego, który odgrywa Bonda, a potem możesz się dowiedzieć takiej ciekawostki, na przykład ze spoilera o Bondzie, polecam, ostatni spoiler był właśnie o Bonda. Chociaż właśnie o tym chyba zapomniałem wspomnieć, że Sean Connery się panicznie bał pająków i musieli dublera do sceny z pająkiem. Widzicie, okazuje się, że to taki tchórz, nie? Że się boi, piszczy. A my oglądamy, jak napina muskuły, jak chodzi z torsem, jak strzela, jak panienki podrywa, taki macho, w ogóle chciałbym być taki jak Bond. I to ściema, zwykły człowiek, nie? I wszyscy aktorzy są upudrowani, w ogóle wszyscy w telewizji są upudrowani, nie mogą się błyszczeć. Nic nie może wyglądać tak, jak naprawdę wygląda, jeśli wygląda brzydko. Jeśli może wyglądać lepiej, to trzeba upudrować kogoś od razu, nie? Nie może mieć najmniejszego pryszcza. Czy widzieliście w ogóle kogoś w telewizji z pryszczem? A czy nie jest tak, że wszyscy, że większość z nas, no z połowa z nas gdzieś tam tego pryszcza ma, gdzieś tam pod brodą, gdzieś tam, ale nie, wszystko trzeba pozakrywać. Wszystko nie może być. Też wszyscy muszą być pięknie ostrzyżeni. No taki świat rodem z domu lalki Barbie, nie? Sztuczny całkowicie. I latają nam przed nami na tych sznurkach, na green screenach, tło, którego nie ma tak naprawdę, nie? Koleś przy zielonej szmacie biega, a my widzimy kosmonautę po prostu, jak frunie w kosmosie. I robi jeszcze, żeby udawać, że tam wdycha tlen z baniaka. No, nie wiem, też mi się to takie sztuczne wydaje. Wszystko w filmie, jeśli wyglądałbyś

tylko za kadr obiektywu zobaczyłbyś całą ekipę filmową, już nie takich pięknych, tak? Skończyłaby się dekoracja, która by się okazała, że z kartonu jest jedna wielka iluzja też. No, ale okej, to jest taka iluzja, na którą się godzimy, z której zdajemy sobie sprawę i która w gruncie rzeczy no, nie szkodzi aż tak bardzo, tak? Tworzy taki wirtualny świat, do którego potem za wszelką cenę dążymy i tak też chcemy być tacy piękni, nie mieć tego pryszcza, tacy gładcy, lśniący, opaleni, mieć piękne, białe, równe zęby. Wszystko chcemy być, no, przedstawia nam się, podnosi nam się poprzeczkę, no bo jak to potem ja wyjdę taki brzydki, jak wszystko takie piękne jest, nie, w tych reklamach. No, reklamy to jest w ogóle kwintesencja ściemy, bo ani produkt nie jest przedstawiony taki, jaki jest naprawdę, ani ludzie, którzy go zachwalają, nie zachwalają go naprawdę, ani to się nie dzieje naprawdę, tylko w studio, dekoracje. Kupa, po prostu jedna wielka ściema, tak? Nawet dzieci, które słyną z tego, że są jakieś takie właśnie szczere, prawdomówne i otwarte i niezakłamane, to nawet one się takie sztuczne robią i ojeju, jaka smaczna czekolada! I czuję się po prostu, że nauczył się tego na pamięć i wysapał z siebie ten dzieciak, ten tekst. I no straszne, ja w ogóle przestałem tolerować, mój organizm przestał tolerować takie zjawiska. No ja się po prostu patrzę i mi się na wymioty zbiera, po prostu się odzwyczaiłem, nie? Spróbujcie, jeśli ktoś z was ogląda telewizję, zróbcie sobie odwyk, jak od narkotyków, bo to jest narkotyk. Jest wiele osób, które nie potrafią już zasypiać, jak im coś nie szumi. Ja to rozumiem trochę, ludzie jak mają problemy, jak się stresują, to nie chcą zostawać sami ze swoimi myślami, bo no wtedy nas nachodzą różne przykre myśli, martwimy się, a tak jest, mamy zagłuszarkę, tak? Tylko czy to jest takie dobre na dłuższą metę, że wszystko się w nas zagłusza? Kolejne takie okłamywanie samego siebie trochę, nie? Kolejne zakłamanie. Mówię wam, gdzie się nie popatrzy, wszędzie jest kłamstwo. Tutaj do chrześcijan, tak jechałem na chrześcijaństwo, ale tak może tu mrugnę okiem do chrześcijan. Słuchajcie, jak szatan jest królem kłamstwa, to kto rządzi światem takim w 100% zakłamanym całkowicie? Kto? No. Zły czuwa. No i tak, w ogóle, czy nie ma też jakiejś takiej sztuczności i jednej wielkiej ściemy? No taki news. Bohater Star Treka ujawni, że jest gejem. To jeden z nowszych newsów. Jakiś Star Trek w nieznane, coś takiego jest, nie widziałem tego. Ale no, bohater ujawni, że jest gejem. I to się przedstawia jako taki news number one, to jest mega ważne, tak? Że to czekam tylko, aż dostanę newsa, że Harry Potter ujawni, ile razy się masturbuje dziennie na przykład. Ludzie z wypiekami na twarzy, o, ale to dopiero, nie? Nic tam, że dzieci umierają, że podrzynają chrześcijanom muzułmanie gardła, że się leją, że wojny, że ludzie z głodu umierają, że gwałcą kobiety, nic. Bohater Star Treka ujawni, że jest gejem. I to jest w ogóle jakaś taka taka sztuczność do kwadratu, no bo zastanówmy się na tym na chłodno i rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Banda przebierańców udających jak dzieci trochę, że lecą rakietą, bo to jest rakieta z tektury, tak? Oni tam, o, panie Sulu, prędkość nadświetlna! I udają się, przewracają tam. No to tak się bawią małe dzieci, tak? No i my to oglądamy. Nie bierzemy tego za prawdę, ale i jeden z tych przebierańców ma się zadeklarować jako homo, mimo że wcale nie jest homo ten aktor, tylko skłamie, że jest homo, przebieraniec w sztucznej rakiecie powie, że jest homo, mimo że nie jest. No o to mi chodzi. I ludzie się tym jarają. I to jest też jakieś takie, no, homopropaganda, tak? Bo to jest już homopropaganda. Nie mam nic absolutnie do homoseksualistów. Też jakoś tam duchowo ich wspieram, żeby przestano ich gnębić i tak dalej, ale nie lubię takiej homopropagandy, bo nie lubię żadnej propagandy. Nie lubię, jak mi ktoś na siłę coś wciska, tak? Że ci są dobrzy, popatrz, jacy oni są dobrzy, pomalujemy ich na różowo, pokażemy, zrobimy o nich film i
no, to jest takie sztuczne, no. Poza tym to są sprawy jednak intymne. Tutaj mnie coś łączy właśnie z prawicowcami, że, czy z Korwinem na przykład, że no, nie o wszystkich rzeczach powinno się gadać. Seksualność, jak niech pozostanie ta seksualność czymś takim intymnym, nie? Ona się zdewaluowała w ogóle. Wszędzie nam pokazują goliznę, pośladki i tak się robi, że człowiek coraz większe ma oczekiwania. Znaczy, wzrasta nam tolerancja, tak? I coraz mniej nas jakby kręci i coraz więcej bodźców trzeba, no to coś wykręconego, no to się ubierzmy w skóry jakieś, no to też już przestaje działać, nie? Słuchajcie, niedługo, ja myślę, to może się wydawać śmieszne dzisiaj, ale myślę, że dożyję czasów, gdzie wejdziemy sobie na onet.pl, a tam będzie kostium do sadomaso 9,99, dorzucamy dildo. Na przykład. Słuchajcie, będzie to. Za moich czasów nie do pomyślenia było, żeby w ogóle goliznę pokazywać w telewizji, tak? Jak była scena erotyczna w jakimś serialu czy w filmie, to był komunikat przed filmem, że jest to dla dorosłych i dzieci się wypraszało po prostu. Pisemek porno było mało i gdzieś tam były schowane. I sklepikarz, jak przyszliśmy jako dzieciaki tam grubym głosem, dzień dobry, poproszę tą gazetkę. Sklepikarz, którą? No tą z panią. O, pójdziesz ty kurwa! I tam kacha i wyskoczył z kiosku, gonił. Słuchajcie, no takie były czasy, nie? A dzisiaj wchodzimy na Onet jakiś czy inną gazetę. I tam pośladek, tu wyschnięte pięty, tu stopy, tu cycek, tu sutek, tu anus, tu coś. W ogóle, no, stało się to... Z jednej strony może nie jest to takie strasznie też złe, bo się jakoś tam oswajamy, tak? Nie jest już tak, że nie jesteśmy tacy purytańscy, nie? Że nas wszystko zaraz tam... O, się boimy tego siusiaka, no dobra, jakoś tam oswojenie jest, ale no też jest z drugiej strony przesyt i tak no dewaluuje się to, tak? Potem się kochasz z dziewczyną i w ogóle co, ja chcę być jak ten aktor porno, tak? Też jedna wielka iluzja, no aktorzy porno, to nie jest tak, że my musimy być tacy jak ci aktorzy porno, nie? Że nie musimy mieć takiego wielkiego członka, nie musimy mieć 10 orgazmów pod rząd. No to też jest ściema, bo to on nie ma 10 orgazmów, tylko po prostu jakieś tam przerwy robią, a pokazują, potem to zmontują. No i potem człowiek sobie myśli, no to ja też muszę być taki, nie? Co ja będę taki cienias i tutaj jakaś gra wstępna, coś, od razu tam z koksem jedziemy, bo to mamy takie wzorce. I to jest przykre trochę też w jakiś tam sposób, że ta sfera została tak odarta po prostu ze... Autentycznie, ja pamiętam, że jako młodego chłopaka potrafiła mnie podniecić ładna dziewczyna w jakiejś halce, właśnie w fajnych butach, tak? To takie były rzeczy. No teraz już no tak trochę mniej, tak? No i tak to wygląda. Przechodzimy do żarełka, do żarcia. No to też jedno wielkie oszustwo, ściema. Ja byłem kiedyś w technikum, po którym mógłbym zostać technologiem żywności. I zajmowałbym się właśnie teraz takim opracowywaniem, takim wymyślaniem składu i jedzenia, żeby było na przykład jak najtańsze, żeby było na tyle liche, że się tym nie strujecie, ale jednocześnie to... Zjecie, się nie strujecie tym gównem, nie rozchorujecie się, żeby wam smakowało, to trzeba oczywiście tam substancje smakowe, wzmacniacze smaku, różne tam tego. Też cały czas jest jedna wielka ściema, piszą wam, że nie używają konserwantów, a zastąpili je po prostu czymś innym, coś, co się nie kwalifikuje prawnie jako konserwant i... Po prostu piszą wam, że bez konserwantów, wielkimi wołami na opakowaniu. Na opakowaniu oczywiście jedzenie zrobione na Photoshopie, nie? To już bardziej moja właśnie działka. Chociaż nigdy właśnie, no, retuszowałem twarze, retuszowałem domy, samochody, różne rzeczy, a jedzenia jakoś nie, nigdy nie. Więc, no, tutaj nie mam sobie akurat nic do zarzucenia, przepraszam, trochę mi się odbija. Muszę sobie piwka łyknąć i odbeknąć.

No właśnie, żarcie, idziemy do Max Racza i widzimy wszystko zrobione na Photoshopie. Serek więcej żółci do serka trzeba dodać, tu cebulkę pomnożyć pieczątką, ten sezamek na bułce zduplikować, żeby był taki bardziej równomierny, o tu pęknięcie na bułeczce to pieczątkujemy, tak, poprawiamy kontraścik, trochę pobłysk dodajemy bułeczce. Tutaj, no, często widzicie takie parujące jedzonko na przykład, nie? O, Simpli się zjawił. Też stary radiowy wyjadacz. I siara jest, też pozdróweczka. I voila się pojawił, to też jakiś... o, i się pyta, ten palant czyta czata? To do mnie chyba. Czy tata czyta czata? Czy tata czyta cytaty catyta? Tacyta, przepraszam. Czy tata czyta cytaty tacyta. O, tak to było. No i co z tym żarciem? No też jedna wielka ściema. Wszystko zrobione już na Photoshopie. Chyba nikt już nie pokazuje jedzenia takiego, jakim jest naprawdę. Widzisz na opakowaniu takie pulchne, wielkie. Otwierasz, a takie małe, takie skurczone, pomarszczone. No ale przywykliśmy do tego, tak? Jak się takie standardy zrobiły, to już przywykliśmy i nie zwracamy w ogóle uwagi na to. To jest też ciekawe zjawisko, nie? Jakby nas tak zamknęli w klatce i codziennie kopali przez 10 lat, to w końcu też nas jakiś syndrom sztokholmski dopadnie i powiemy, ale mnie dzisiaj kopałeś tak lekko, chyba mnie lubisz, co? Tak mnie dzisiaj tylko nie kopałeś mnie po jajach, nic w ogóle, jakieś święto? Mój kochany Kacie, no też tak, do wszystkiego się człowiek przyzwyczaja, jak taki nabiera jakichś odruchów, i to też jest przykre. Ludzie powinni bardziej zaglądać gdzieś wewnątrz siebie, a nie tak, tacy być plastyczni całkiem, nie? Że można nas wszystkiego wyuczyć, do wszystkiego przyzwyczaić. To jest zmora tej ludzkości po prostu. A widzieliście pewnie często jedzenie na reklamach, które pięknie paruje, takie gorąca zupka, nie? Też ściema, widziałem jak to się robi, słuchajcie, na planie jedzenie szybko stygnie. To nie jest tak, że ono może, że ono paruje naprawdę. To jest zimna zupa, do której dolano chemii, żeby leciał z tego dym po prostu. Nie wiem, jakiś ciekły lód, czy tam co tam się daje, różne są te specyfiki, nie znam się, nie skończyłem. Wywalili z tego technikum. I... ja pamiętam, że w ogóle strasznie mi tam było nie po drodze ta szkoła. To było w ogóle takie coś, że na przykład zmuszali mnie do czegoś, że muszę coś zrobić. Na przykład wszyscy z jednej drużyny zdejmują koszulki. A ja na przykład powiedziałem, nie będę zdejmował, czemu ja mam zdejmować koszulkę, na golasa biegać, jak ja nie chcę. Nie dlatego, że się coś wstydzę czy coś, tylko po prostu no nie chcę, no. A masz to zrobić, już. A ja powiedziałem nie. I se wyszedłem tam z lekcji, nie? Z WF-u. Miałem takich sytuacji dużo, w końcu powiedziałem, pierdolę, jakieś więzienie, po prostu będą mi tu mówić, zakładaj, ubieraj. Nie dość, że muszę tam się przesiadywać, że nie mogę wyjść, czuję się jak w więzieniu. W ogóle zawsze się w szkole czułem jak w więzieniu. No i co? No jedzenie, wiadomo, sfałszowane, wszystko. W ogóle ceny też jedzenia, o tym Etam też wspominał, jakie są prawdziwe koszty wyprodukowania czegoś, nie? A jak często nam, jak często państwo nakłada różne akcyzy, jak cena potrafi wzrosnąć za różne badania, które trzeba przeprowadzić, różne testy, atesty, tak? I nagle coś, co mogło kosztować 50 groszy kosztuje 3 złote, tak? Coś, co mogłoby kosztować złotówkę, kosztuje 10 zł. I też sobie ludzie nie do końca zdają z tego sprawę, a dobrze by było, gdyby jednak kumali, bo może by coś zrobili z tym. No i gdzie mamy dalej ściemę? Ostatnio tak modny patriotyzm się zrobił, odkąd się zmieniła władza, jakoś tak się zrobiło, nie? Że te wszędzie te flagi, ci bohatersi, ci ułani, te koszulki patriotyczne, Gazeta Polska, wszyscy w ogóle ci patrioci mają zawsze, zauważcie, flagę w logo, tak? Że to nie jest takie przedmiotowe traktowanie tego patriotyzmu i... w ogóle traktowanie tego Boga tak instrumentalnie, nie? Ta Beata Szydło na Jasnej Górze. Wszyscy dziękujemy Matce Boskiej za wolność, którą dała Polsce.
kurwa, no podziękuj tym, co walczyli o ten kraj, co poświęcili się, co życie stracili, a nie swojej wymyślonej mamusi, no kuźwa. Po prostu to mnie rozwala, nie? Też jak lekarz kogoś wyleczy, to często dzięki Bogu, Bóg pomógł. No jak umrze ktoś, to wina lekarza, tak? A jak wyzdrowiał, to dzięki Boziu. Straszne to jest, straszne. No i to jest takie też właśnie zakłamane, nie? Że no ten, a ten patriotyzm, no słuchajcie, wszędzie jakieś gry planszowe patriotyczne, koszulki, klocki patriotyczne, mówimy o patriotyzmie, wycieramy sobie nim gębę, a dużo osób na tym po prostu zarabia. Powstają jakieś fundacje patriotyczne, które dostają dotacje. No dobry biznes, tak? Zarabiać na patriotyzmie. Ja kocham po prostu, no kocham Polskę. Kocham Polskę, słuchajcie, wypuszczam jutro koszulki po 100 zł, ale to są patriotyczne. Jak nie kupisz, to jesteś po prostu od Michnika, jesteś Żyd po prostu, i mason, i nie patriota, i nie Polak w ogóle. Też, no czysty biznes po prostu widzę dookoła. Nie widzę, żeby ktoś był takim patriotą szczerym, nie, że... czy patriotą lokalnym, że mało jest tych, którzy faktycznie z tego patriotyzmu coś zrobią dla społeczności, będą się jakoś... i faktycznie są dumni, tak, że ilu z tych prostaczków w sumie, no tak nieładnie mówię, prostaczki, ale tacy są ci ludzie z PiSu troszeczkę czasami, nie, z tej prawej strony, ci kościółkowcy różni, prości ludzie, no tak ładniej powiem, to ilu z nich w ogóle się interesuje polską kulturą tak naprawdę? Przeczyta jakąś książkę, pójdzie do teatru, posłucha polskiej jakiejś muzyki poważnej, poczyta historię, no mało kto, tak, ale patriotyzm, Bóg, honor, ojczyzna, to takie wycieranie sobie znowu gęby po prostu, no i coś, co nas ewentualnie łączy ze społecznością, tak, że przynależymy do danej społeczności, bo my patrioci tu się zbierzemy w grupę, a nie ma w tym takiego szczerego, takiej szczerej fascynacji polską jakąś przyrodą, polską kulturą, a też, no, a co w sytuacji, kiedy na przykład mnie się nie podoba za bardzo polska kultura, znaczy nie podoba się, tylko mnie nie kręci, tak bardzo. I ludzie tak też nie tak bardzo, no są oczywiście wyjątki, no tutaj ze słuchaczami trzymam sztamę zwykle, ale to są ludzie, których po prostu jakoś tam trawię, a no taki, mówię o motłochu, o takich, o szarej tłuszczy, nie? No nie jest mi jakoś blisko do takiego typowego Polaka, nie? Który powiedzmy chodzi do kościoła, jest konserwatystą wielkim, bo nie jestem konserwatystą, nie jestem wierzący. No chociaż może przesadzam trochę, jakaś tam fascynacja tą polskością i duma z bycia Polakiem, powiedzmy, jest. To też, co to za duma, nie? To duma z bycia Polakiem to trochę coś takiego jak duma z bycia białym. No, jak ktoś nie ma być z czego dumny, to może być dumny, że jest biały, nie? Albo czarny. Ostatnio w ogóle ewenement. Rasista czarny, słuchajcie, i powiedziano w ogóle w mediach, że rasista Murzyn i strzelał do białych, słuchajcie, no niesamowite, jakiś przełom chyba. Sama poprawność polityczna, to co się z emigrantami dzieje, to też jest takie właśnie wszystko krzywe i zakłamane, strasznie. Poprawność polityczna to jest też zakłamanie i to straszne, bo... No, fałszujemy tą rzeczywistość dookoła nas, żeby było miło, tak? Ale też z głupoty po prostu, bo te bransoletki w stylu nie gwałć mnie, no już parodie się pojawiają, że biegnie taki brodacz i tam i oblizuje się i łapie szponiastę i biegnie już na kobietę, a ona mu nagle tą bransoletkę przed nos, a on i ucieka, nie? No wystraszy się na pewno. Nie można być dumnym z bycia Polakiem, Żydem, Murzynem, Aborygenem czy kobietą. To po prostu przypadek. No, ja się zgodzę tutaj z Kurtem. Kurt, o, też się pojawił Kurt. I Dark Sepai też. Nowi ludzie chyba przychodzą. Znaczy, może nie nowi, ale tacy, których nie ma na co dzień. Może jednak reklama facebookowa działa, bo dzisiaj jakby większa słuchalność trochę. No i fajnie. Trzeba chyba się reklamować. Tutaj reklama etama, się rymuje pięknie. Reklama etama, no i sztama. No i tak, i co z tymi emigrantami? Też coś takiego bardzo jest fałszywego i sztucznego w tym wciskaniu cywilizacji
białego człowieka na przykład dzikusom, tak? Tak na siłę, że my wam tu siłą damy demokrację, damy wam cywilizację, damy wam iPhone'a, patrzcie, tu się wciska, to taki jest tam krasnoludek w środku siedzi, no, masz tu, się baw, nie? Dzikusku. No i co zrobi dzikusek? Dzikusek, brodaty dzikusek weźmie i się najbardziej ucieszy z wynalazku o nazwie Kałasznikow. To go najbardziej od razu zainteresuje. Jak mu dasz iPoda, to się zaraz se pomyśli, czy tym się da sterować rakietami na przykład. No, były takie w ogóle próby wykorzystywania mocy obliczeniowej PlayStation na przykład. Okazało się, że jest to całkiem nieźle to działa. Można sobie zainstalować odpowiedni soft i używać na wojnie po prostu tych konsol, które dają... Można to przenosić łatwo, jest małe, tak? I ma dużą moc obliczeniową, o to chodzi. No to taki se myśli od razu właśnie. Dostał iPoda i od razu jak tu tego, jakby to jako detonator użyć dla Allaha. Jakiegoś Nasrallaha. Bo on ma, to jest jego świat jeszcze, on jest 500 lat do tyłu, on ma jeszcze Nasrallaha w niebie, który mu dziewicę da, jak on zabije niewiernych. On żyje jeszcze jak w starożytności po prostu, wojaczka, zabijać, mordować, no tak jak ludzie Mojżesza, nie? Łazili i mordowali, a to Filistynów, a to kogoś tam i no jak Pan Bóg przykazał, no to było dobre, to było dobre. No i dzisiaj ci muzułmanie robią to samo, no, zabijają inne plemiona, nie, i trzeba ich zabrać im kobiety, spalić kobiety, zgwałcić owce, kozy im zgwałcić, tak, no i czy jest sens na siłę komuś dawać wolność, demokrację? Nie, bo ktoś tego nie doceni, trochę tak jak dziecko po prostu... które wszystko dostało za darmo, tak? Dostało komputer, a dziecko, które musiało sobie zapracować na komputer, na przykład zbierając truskawki, to co? To będzie szanowało ten komputer, bardziej się nim zafascynuje, będzie go przetrze go szmatką, nie będzie w niego tam napierdzielać, tak? A po prostu, no, jak ktoś dostaje wszystko za darmo, to tego nie szanuje, to jest najprostsza, to jest taka... najprostsza rzecz do zrozumienia, a ludzie się wydają tego, no po prostu trzeba sobie wywalczyć nawet tą wolność, tak? Ktoś napisał właśnie ostatnio w komentarzu jakimś na portalu, zostawmy ich samym sobie, niech się leją, niech się zabijają, niech sobie podrzynają gardła, jak już będzie strasznie źle, jak już nie zostanie kamień na kamieniu, to wtedy zatęsknią sami za wolnością i zaczną ją budować. Niech budują sami najpierw szkoły, niech inwestują w naukę. Nie dawajmy im tego, po prostu nie dawajmy im kasy, nie budujmy im szkół, niech oni sami dojdą do tego etapu. To jest trochę jak z taką znaną grą Cywilizacja, nie? Tam jest drzewko wynalazków. Nie można od razu komuś dać rakiety, nie można od razu latać w kosmos. Trzeba pierw wynaleźć koło, chubkę i krzesiwo, prawda, komputer, potem... No, nie, może coś tu mieszam, ale no wiecie, o co chodzi, trzeba dochodzić stopniowo i po prostu i samemu odkrywać to drzewko i wtedy wszystko jest na swoim miejscu, wszystko ma sens, wszystko działa, a tak się robi jakaś taka sztuczność. Nie wolno robić z ludzi sierot, taki komentarz mam bardzo dobry tutaj, no dokładnie, nie wolno robić... Może nawet, no, sierota to jedno, ale drugie, że to się robi taki darmozjad. Były takie sytuacje, że dalej są, że emigranci w różnych krajach, Francja, Niemcy, oni nie szanują innych. Oni tam się czują jakby przyjechali do frajerów, którzy mi wszystko dają, którzy są tacy zniewieściali. Masz tu kwiatka, masz tu czekoladkę, kochajmy się. Mam tu bransoletkę, kocham islam, widzisz? I to oni tak się po prostu patrzą na tych i myślą sobie, kurde, jakbym cię zaraz odpalił tutaj, ci z kałacha wywalił serię. Dawaj to żarcie, co to jest? To się dla kobiet i dla psów nadaje, wyjdź mi z tym. Tak się zachowują, no. Robią swoje enklawy, nie asymilują się w ogóle, mają wszystkich w dupie, bo wszystko dostali po prostu. Jakby musieli sami sobie zapracować, to by to szanowali. Jakby musieli pójść, po prostu zrobić takie zwykłe po prostu warunki, że dostaniesz, ale pierw się sam postaraj. To już działa, tak? Że dostaniesz po prostu zapomogę, ale ucz się języka. Dostaniesz tańsze mieszkanie, nie za darmo, tylko dostaniesz tańsze. Jak na przykład zrobisz coś dla społeczności, jak skosisz komuś ogródek. Czemu nie? Czy to jest jakieś wykorzystywanie?
drugiego człowieka. Nie, to jest po prostu rozsądne wychowywanie tego, kto wymaga tego, żeby go wychować trochę, bo jest cofnięty o 500 lat do tyłu. Wychował się na pustyni, gdzie miał namiot, gdzie miał dzieci swoje, bachory drące się i żonę 12-letnią, tak? No i kozę swoją, której różowe wstążeczki pozawiązywał na różkach. I to jest jego świat, nie? Kałach, koza, piach. I on nagle wkracza do świata, gdzie widzi kobietę, która nie chodzi cała opatulona jak ninja, tylko ma odsłonięte plecy na przykład i on dostaje pierdolca po prostu, bo nigdy czegoś takiego nie widział. U nich nie ma żadnych pisemek erotycznych, nie ma telewizji normalnej, nie ma nic. I on nagle widzi taką kobietę, no to seksualność jest jedną z takich mocniej działających na nas, no, jeden z mocniejszych naszych instynktów i to ciężko jest opanować. Trzeba to też jakoś z głową zrobić, tak? Po prostu coś wykombinować, żeby to, a nie tak po prostu za wszelką cenę w imię poprawności wszystko dać, pozapraszać. Przecież oni nas skolonizują. No, nas może tutaj nie, bo są ciekawsze miejsca do kolonizowania, no ale sam islam pozwala w ogóle na ściemnianie, na kłamanie. Jeśli celem jest przekabacenie kogoś na islam, to można komuś nakłamać, naściemniać, można go i zabić, i nakłamać. O tym mówi Koran, no i też o tym się za bardzo nie mówi, bo to nieładnie, nie? Już nawet się kawały opowiada w tym klimacie. Córko, nie krzyż tak głośno, bo urazisz jego uczucia. Gwałcona córka przez brodacza, nie? Tak więc, no tak to jest właśnie. Na wszystko trzeba sobie samemu zapracować. Można komuś pomóc, ale też bardziej dawać wędkę, a nie rybę. I też, a najlepiej jak sobie tą wędkę sam zrobi, sam wystruga, bo będzie ją szanował. Nie zostawi jej zaraz na piachu brudnej, tak? I nie pójdzie po drugą, żeby mu dali. A tak to właśnie działa, niestety. I jeszcze mało tego, jeszcze się wsłuchujemy w mądrości takiego dzikusa, który nam opowiada o tym swoim Nasrallahu, że on jest tam wysoko w niebie i każe nam tu zabijać niewiernych i pomiatać kobietami, bo kobieta to jak pies. I my słuchamy tak, no wie pan, no pozwolę się nie zgodzić, nasza kultura, a on tam, już cio, bo ci gardło podeżne, a my, no nie, no proszę, nie, no to nie bądźmy tacy. No więc, jaki to jest dialog w ogóle? Gadać z kimś, kto jest z innej bajki zupełnie. No, tak jakbym miał z Neandertalczykiem teraz gadać i go przekonywać, że nie wolno komuś zabierać tego, co nie jest twoje. On mówił, nie rozumiem. Jak to? Jak chcę, to biorę, nie? A ja bym mu tłumaczył, nie, nie, nie. No, co to za rozmowa, no? Czasem jest tak, że właśnie cham i barbarzyńca rozumie tylko język siły. I wielu islamistów, szczególnie tych oczywiście, no mówię o tych radykałach, nie? Oni rozumieją głównie język siły. I też i szacunek. To jest też u bandytów widać. Bandyta ma szacunek do drugiego, jak widzisz, że tamten jest silny. Tylko wtedy. Do słabego jest zero szacunku. Im słabszy, tym mniejszy szacunek. I tak samo, im człowiek jest bardziej właśnie taki prosty, dziki, zwierzęcy, bo to są takie animalistyczne zachowania. Chociaż tak po prawdzie, to zwierzęta, natura, to są chyba najmniej zakłamane rzeczy na tym świecie. Są wyjątki, na przykład ryba rozdymka. To jest taka ryba, która udaje większą niż jest, się tak nadmuchuje, jak taki dres, nie? Który się wypina klatę do przodu narciarz i tam się nabzdycza. To jest taka ryba właśnie też. No to jest takie, no, kłamstewko, które jest po to, żeby przeżyć. To można to usprawiedliwić. Ale zwierzę jest zawsze szczere. Zwierzę jak cię lubi, to się przytuli do ciebie. Jak cię nie lubi, to cię chapnie w łapę. Nie potrafi kłamać zwierzę. Zwierzę może ewentualnie, jak jest naprawdę mądre, użyć jakiegoś fortelu po prostu, nie? A pułapki to też jest jakieś tam kłamstwo. Też forma ściemnienia kogoś, nie? Schylasz się po jabłuszko i nagle czujesz wielki ból rozpychający twoje pośladki, bo cię jakiś na przykład homo nie wiadomo napadł i zostawił na ciebie pułapkę taką. To jest ściema też, nie? Albo myślisz sobie, o, tu coś sobie podniosę, a to wnyki są i nie masz ręki. No,
takie kłamstewko też. Pułapka. Czy zwierzę zastawia pułapki? No zastawia w sumie też. Jest wiele takich gatunków, które jakoś tam zastawiają pułapkę z samego siebie, nie? Jakaś na przykład rosiczka, która wydziela jakąś lepką, fajną substancję atrakcyjną dla robala i robal sobie tam frunie i się zamyka rosiczka i trawi tego robala. No, natura jest wręcz do bólu taka prawdziwa i szczera, bo jest bardzo okrutna też czasami, nie? Zwierzę zjadane żywcem przez robale, tu nie ma żadnego oszukaństwa, nie ma żadnego przypudrowania, nie ma żadnej ściemy. Jest jaka jest i inna nie będzie. Więc ja do natury mam naprawdę duży szacunek także z tego powodu, że jest prawdziwa.

0: Też jak już mówiłem o wierzeniach, to można się zastanowić, ilu z tych islamistów wierzy tak naprawdę szczerze w tego Allaha, a dla jakiej części z tych ludzi jest to po prostu takie też dorabianie sobie ideologii do tego, że chcą zabijać innych, tak, że chcą zdobywać, że chcą walczyć i to im po prostu odpowiada, nie? A w głębi gdzieś tam duszy, być może nawet w podświadomości trochę, czują, że to jest wszystko, nie pasuje już do dzisiejszej wiedzy, do dzisiejszych standardów, że tego Allaha pewnie nie ma tak naprawdę, ale on ma usprawiedliwienie, tak? Bo on może zrobić najgorszą rzecz, on może zabić dziecko, może zgwałcić dziecko i on sobie znajdzie w Koranie, że to wolno, tak? To jest bardzo wygodne, to jest bardzo wygodne. I ja dlatego też nie pałam jakąś wielką miłością do religii, do żadnych religii, co nie zmienia faktu, że szanuję wiele osób wierzących, ale raczej wolę tych, którzy nie są związani z tą religią zinstytucjonalizowaną, że no, powiedzmy, nie są członkami jakiegoś kościoła, chyba że ten kościół jest dla nich faktycznie jakąś odskocznią, czymś przyjemnym, okazją, żeby pomóc innemu. No, ale ilu jest takich ludzi? Myślę, że mniejszość, niestety. Dla większości jest to po prostu jakaś społeczność taka, że się czują dobrze, tak, że sami czują się lepiej, bo ten klimat w kościele działa jak placebo trochę. No, człowiek się czuje po prostu fizycznie lepiej. Że twoja bajka, twoje klimaty, masz sobie pogadać z kim. Dla wielu osób wiara się do tego sprowadza, tak? Że sobie obejrzysz film o Janie Pawle II na przykład, bo jest fajny tam. Lubisz te klimaty, ale tak naprawdę nie stosujesz się za bardzo do tej Biblii swojej, a nawet przeczysz temu, co tam jest napisane, bo powiedzmy uprawiasz bałwochwalstwo. No i tak sobie myślę, że właśnie ta natura to nam daje dobry przykład. A też jak już jesteśmy przy wierzeniach, no religie pogańskie były jakoś takie, mi się wydają właśnie bardziej szczere. Może to, ja jestem często w ogóle też za bardzo szczery, nie? Mam czasami przez to kłopoty, bo na przykład nie gram w tą grę polegającą na tym, że udajesz, że jesteś jakoś miły, tak? Że wiele z tych osób, które są takie miłe, to przestają nagle być miłe, nie? Jak coś im nie pasuje. Bo po prostu taki do bólu jestem nawet szczery i w życiu miałem masę przez to kłopotów. Ludzie źle odczytywali moje intencje, mieli za złe, że nie bawię się z nimi w tą grę, że dzień dobry, przepraszam i dziękuję i czy mogę tego i czy mogę tamtego. No właśnie, to pogaństwo było bardziej szczere moim zdaniem, bo było bliżej natury, także natury człowieka. Seksualności bliżej było, seksualność była dla wielu pogan bardzo ważna. Jakiś taki duch rywalizacji też, nie? Ale taki... No, religie pogańskie nie zawsze nakłaniały, tak jak islam na przykład, do zabijania niewiernych czy tam coś, ale był w tym, nie było takiego, no, było to coś innego niż chrześcijaństwo, że należy każdemu wybaczyć, zawsze nadstawić drugi policzek, tak? Być takim uległym też, no, Biblia to promuje, bycie uległym, to jest wszystko jakoś tam wbrew nam, to odcięcie się od seksualności, traktowanie jej jako takiego, wręcz coś takiego, no, bardzo trzeba z tym uważać, bardzo po prostu. Możesz tylko po Bożemu i w celu prokreacji na przykład, nie? No to jest straszne i to w człowieku też coś tam zabija. A poganie mieli swoje święta, które były właśnie po to, żeby się poganiać za dziewuchą, gdzieś ją tam w krzaki, nie? Zaciągnąć. Były różne takie erotyczne w ogóle zwyczaje, no kapłanki bardziej się odsłaniały, nie jak cała w ogóle opatulona, nie jak pingwin, zakonnica. Wszystko to jakieś takie było bardziej bliżej człowieka, mi się wydaje. W ogóle samo to takie bardziej skupienie się na siłach natury też, no natura jest czymś prawdziwym, coś co jest wokół nas, nie jest czymś wymyślonym. Nie jest czymś sztucznym też, jest i prawdziwa, i w takim sensie, że naprawdę istnieje i jest prawdziwa taka, że jest właśnie szczera, że jest autentyczna, że nie udaje nikogo ta natura, że nie robi nas w konia natura. Jest jaka jest. No, możemy ją zbadać i po prostu się dowiedzieć o niej więcej. No, co polecam zresztą wszystkim. Natura jest przewspaniała. Ja w ogóle uwielbiam zwierzaki. Właśnie za to, że są takie proste, normalne, szczere. Jak się zwierzakowi coś nie podoba, to ja to po prostu wiem. No i właśnie, słuchajcie, ja jeszcze tu chwilkę z wami posiedzę, chociaż niby już audycja dobiega końca powoli, ale może ktoś zadzwoni i powie na przykład, co jego zdaniem jest takim przykładem wielkiej ściemy, którą obserwujemy na co dzień, albo może ktoś podrzuci pomysł, jak sobie radzić z upałami, bo duchota jest okropna, ja po prostu zdycham. No, Etam tutaj się chwali, że jest naturalsem. Po szczegóły zapraszam na aftera. Nie, już chyba nie będzie temat poruszany. No, to też coś takiego szczerego, nie? W byciu naturalsem. No i to są takie... Patrzę, czy jeszcze coś tu wychwyciłem, jeśli chodzi o ściemę. No tak, oszukują nas reklamy, ludzie, banki, producenci żarcia, znajomi, filmy, internet. No właśnie, internet. Klikasz... Kiedyś internet też był prawdziwy. Nie było żadnych takich myków, że w coś klikniesz, to ci się zaraz zainstaluje jakiś trojan, że będzie sprawdzał, co jesz, co lubisz, co wpisujesz. Po prostu był internet normalny, a dzisiaj to czyhają na nas różne niebezpieczeństwa i różne właśnie iluzje. Prankerzy nawet udają, publiczność przecież, znaczy nam się wydaje, że osoby spotkane na ulicy to są autentycznie wystraszone, a to są podstawieni kumple, na przykład Sylwestra Wardęgi, tak, którzy udają, że się boją psa pająka. O, i dozwonił się, słuchajcie, Jacek, niespodzianka, bo myślałem, że nie ma Jacka, a jednak jest Jacek. Cześć, blacha.
1: No, wróciłem.
0: Blacha is back.
1: Sekundę, poprawię słuchawki.
0: Nie ma nocki dzisiaj? Nie ma nocki?
1: Popołudniówka, jakiś pogłos delikatny słyszę. Może tak będzie lepiej. Okej, dobra. Jak rozumiem, tematem jest ściema.
0: Zakłamanie, ściema, iluzja i wszelkie rzeczy z tym związane, to wiesz...
1: To zapomniałeś o najważniejszym tak naprawdę. Zapomniałeś o najważniejszym, że tak naprawdę troszeczkę taką ściemą jest samo radio, samo w sobie, zawsze było. Nawet to radio analogowe jest takim graniem na wyobraźni, różnymi dźwiękami, tembrem głosu. A ja to ostatnio kombinuję przy już takim ściemniactwie maksymalnym, mianowicie przy wtyczkach VSTi, to mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Ja też jakby nie do końca zdawałem sobie z tego sprawę, że to już dzisiaj są aż takie możliwości, kiedyś sprzętowe, a dzisiaj po prostu software'owe, tak? Że za pomocą właśnie takich wtyczek, za pomocą instrumentów, które wycinają nam pewne pasmo albo modyfikują to, co się dzieje na tak zwanej obwiedni, że za pomocą tych instrumentów możemy mieć taki ciepły, radiowy, brytyjski głos. I wcale nie jest do tego nam potrzebny, prawda, jakiś tam, jak to kiedyś Żakowski w Tok FM-ie uczył, tak, że trzeba jakoś tam przeponę nastroić, tak, i trzeba się wydąć, tak, i trzeba się wypiąć, tak, no Żakowski to jest lewak, więc on pewnie wypinał się bardzo często i przez to ma taki głos. A tak poważnie rzecz biorąc, to on ma ten głos po prostu od fajek, tak? Jak zamykali się w archiwach. No to akurat nie o takie archiwa, jakby Klot myślał, mi tutaj chodzi, ale jak zamykali się w archiwach takich gazetowych razem z Michnikiem, no to tam podobno pety fruwały, nie? Więc stąd nabrał takiego głosu, a teraz może innych pouczać, że to trzeba coś z przeponą, trzeba coś zrobić, prawda?
0: Nie no, z tą przeponą to faktycznie coś takiego jest, bo to mi mówiła też koleżanka, dziennikarka, że po prostu się naucza, jak przez tą przeponę mówić i faktycznie wtedy jest, jak się tak nabzdyczysz, wyprostujesz i tak ten głos wychodzi ci bardziej właśnie z tej przepony, to wtedy masz taki bardziej radiowy. Tylko
2: pytanie, że tak trzeba... Ja sobie teraz tu podkręciłem, obniżyłem niskie tony i podwyższyłem... Nie, obniżyłem wysokie i niskie podkręciłem, chyba tak. I co, i jak teraz brzmi? Bardziej tak basowo?
1: No, tak trochę jakbyś mówił przez pudło rezonansowe gitary. Nie powiedziałbym, że to jest tak czysto basowo.
0: No, to wracamy do defaultowych ustawień i do mówienia ustami, a nie odbytnicą, nie przeponą, nie spod pachy, tylko ustami. To też takie mi się wydaje bardziej szczere niż tutaj nabzdyczanie się co chwilę i witam serdecznie, czy mam seksowny głosik? Bez sensu trochę.
1: A to akurat trzeba przyznać, to chyba wszyscy już można powiedzieć od lat to zauważają, że ty akurat masz wyjątkowy talent do manipulowania swoim głosem. Ja myślę, że nawet mógłbyś może kiedyś, nie życzę ci tego, nie? Ale może kiedyś będziesz do tego zmuszony, że będziesz musiał użyć jakby manipulacji swoim głosem, żeby gdzieś tam uchronić się przed szponami tego państwa, czy przed jakimiś wierzycielami, tak? Myślę, że taki drobny, mały przekręcik, taka drobna, mała ściemka z twoim talentem spokojnie by to przeszło, że jakby, prawda, jeden z drugim tam jakiś tam, nie wiem, komornik, czy ktoś by dostał telefon od Lecha Wałęsy, proszę tego pana nie ruszać, ten pan jest z mojego gabinetu, prawda? Ja nie potrafię tak naśladować jak ty, więc teraz trochę się wygłupiam, zdaję sobie sprawę, że to jest nieudaczne i w ogóle 5 metrów poniżej mułu, tak?
3: Panie, odczep się pan od krawca, tak? My razem obalaliśmy, ja i krawiec, ja sobie nie życzę w tym momencie, żeby ktoś tu coś do krawca miał, panie.
0: Może niedługo na rozprawie będę mógł też jakoś zabłysnąć i użyć swojego głosu i powiem: ten oto złodziejaszek drobny okradł mnie na kwotę przekraczającą znacznie moje możliwości finansowe i dlatego mówię winny. Tak się wczuję może.
1: Tak. A ten... A... Sędzia czy sędzina w tej sprawie powie na końcu, tak jak w procesie norymberskim, tam wymieni jego imię i nazwisko. Załóżmy, że on się nazywa Włazidupa, tak? Jan Włazidupa, dead by hanging. Śmierć przez powieszenie, tak?
0: Aż tak źle mu nie życzę, ale mam nadzieję, że w pierdlu mu pomoże jego słodki uśmieszek.
1: Słuchaj, bogactwo jest rzeczą relatywną, tak? Jakby ta suma, o której ty tutaj wspominałeś, to ona już jest znacząca na gruncie polskim. A teraz sobie wyobraź, jakbyś tą sumę na przykład przeniósł na Filipiny. To stary, jakby, wiesz, to tam na takie kwoty by można zorganizować coś w rodzaju takiej loterii, jak my mamy lotto w Polsce, tak? To ludzie tam z takich kwot by się cieszyli, jak tam kawa w restauracji czy w knajpie kosztuje między 10 a 50 groszy, tak? To dla nich taka suma, no to już jest, wiesz, to stary, to taki Filipińczyk to za taką kwotę zustawiony prawie na całe życie, tak?
0: Nie załamuj mnie jeszcze bardziej, bo się
1: no
0: potnę.
1: Tak, ale wiesz, o czym mówię, tak? Bogactwo jest czymś relatywnym, że w takich krajach za taką kwotę jakby ukradzioną komuś, czy pochodzącą z jakiegoś przekrętu, no rzeczywiście mogliby kogoś powiesić, tak? Jakby to też w pewnym sensie mnie fascynuje w tych krajach, że tam jeszcze nie ma tej całej takiej czapy z poprawności politycznej. A propos czapy z poprawności politycznej i wspomnianego przez ciebie dziennikarstwa, to dla mnie od jakiegoś już dłuższego czasu określenie dziennikarz stało się obelgą, bo de facto dzisiaj nie mamy do czynienia z dziennikarzami. Jakby można powiedzieć, że zawód dziennikarza umarł śmiercią naturalną. Bo który dziennikarz w tym takim sztampowym rozumieniu ma ochotę się zajmować tematami trudnymi? którzy dziennikarze dzisiaj, jako sami oni, tak, osoby fizyczne, a nie jacyś tam informatorzy, nie jakieś tam źródła, rzeczywiście zabierają się za sprawy trudne. Oni dzisiaj tak naprawdę tylko i wyłącznie spijają śmietankę, tak?
3: Nie, no jakiś jest tam, trochę, wiesz, jest trochę
1: jakiś, taki. Jakiś tam bloger, coś, czegoś tam się dokopał, jakaś tam Kataryna, tak, czy inny Wagla, tak, po czym oni, że tak powiem, zbierają tą całą śmietankę, piszą na ten temat jakiś artykuł, no i to jest, kurwa, wielki pan dziennikarz, nie? No przecież, wiesz, no bez kija nie podchódź, nie? Naprawdę, dla mnie dzisiaj dziennikarstwo w tym, tak jak mówię, w tym takim sztampowym rozumieniu, to jest jedna wielka ściema.
0: No może troszeczkę przesadzasz, no bo jednak właśnie to dziennikarstwo śledcze i czy pokazywanie różnych trudnych przypadków, różnych tragedii, to jest chyba taki wycinek akurat tego bardziej szczerego i autentycznego dziennikarstwa, nie? I zawsze był.
1: Ale
0: te różne, te programy interwencyjne różne.
1: Ale gdzie masz to dziennikarstwo śledcze? Bo ja nie widzę tego dziennikarstwa śledczego. Jakieś tam programy w telewizji typu jakieś tam Alert czy Uwaga czy coś w tym rodzaju. To przecież te programy są realizowane na zasadzie ty masz problem, zgłoś się do nas. To nie jest tak, że ci dziennikarze jakby węszą wokół jakiejś sprawy. To
0: no,
1: tak,
0: ale zajmują się tymi sprawami, no i za to im chwała, nie? Że robią coś dla ludzi, coś pożytecznego i coś niezakłamanego. To jest...
1: Aha, czyli widzisz...
0: Chociaż jedna... też myślę, że czasami się na przykład przekoloryzowuje w drugą stronę, że pokaże się jakiegoś gościa, który nie jest taki bardzo biedny, że on taka tragedia, nikt mu nie pomoże, nikt mu nie posprząta dookoła niego...
1: Czyli jednak standardy, można powiedzieć, się obniżyły, bo kiedyś to było tak, polecam zainteresowanym poczytać sobie, to do dnia dzisiejszego jest do znalezienia takie dziennikarskie dossier, czy troszeczkę taka biografia, czy coś w tym rodzaju, pana Pytlakowskiego, to jest na chwilę obecną chyba już były dziennikarz Gazety Wyborczej, to nie było w czasach przedinternetowych, w czasach analogowych, to jego praca nie polegała na tym, że on czekał na telefon od jakiegoś tam informatora, czy od kogoś, pewnie takie przypadki też się zdarzały, ale on sam wbijał się na jakieś tam sprawy sądowe, tak? Jakby sam dochodził kwestii tej, w której zachodził jakiś tam konflikt interesów, czy która, no tak już górnolotnie można powiedzieć, jakoś tam burzyła tak zwany ład społeczny, tak? A te programy telewizyjne, o których tutaj wspomniałeś, tak? No to one działają na takiej zasadzie, że wiesz, no rzućcie nam content, a my go tylko przerobimy, tak? No co to jest za dziennikarstwo?
0: Ale to nie jest taki wielki grzech znowu, że sami nie szukają, tylko się zgłosić trzeba. No to wiesz, jak ktoś ma problem, to niech się zgłosi, tak? A tutaj Kunrad pisze, ależ dziennikarstwo śledcze wywaliło rząd Tuska i PO plus PSL. Podsłuchy Sowa i przyjaciele, podsłuchy Kulczyka i Ciech, to nic...
1: No tak, tylko że kluczem w tych wszystkich sprawach nie byli sami dziennikarze, tylko byli indywidualni ludzie, którzy zechcieli, prawda, kogoś tam podsłuchiwać. Jakiś barman, który zechciał kogoś tam podsłuchiwać, tak? Jacyś ludzie, którzy są zupełnie na obrzeżach tak zwanego dziennikarstwa. Dziennikarze dzisiaj się zachowują troszeczkę jak tacy, wiesz, jak tacy często gdzieś tam pokazywani nam w filmach rybacy po 50 na kutrach, tak? No, panie, może się coś złowi, może nie. Poczekamy, zobaczymy. Jest ładne słońce, tak? Proszę, jaka piękna pogoda. Nóżka na nóżkę, nie? I heja. No, stary, to nie jest dziennikarstwo.
0: Mnie bardziej marszczy takie coś, że są kraje, w których to polityk musi się płaszczyć przed dziennikarzem i uważać, żeby mu nie podpaść. Dziennikarz zadaje trudne pytania i tak dalej, a u nas jest inny klimat, tak, że wychodzi ci polityk i mówi do dziennikarza takim spokojnym głosem, jeszcze taki mądry, proszę pana, pan jest z TVN-u, telewizji zakłamanej, ja nie będę z panem rozmawiał, do widzenia, i tam już biegnie do telewizji, trwam i szczęść Boże, i bo on wie, że tam będzie miło przyjęty, że będą mu się pytać tylko jak zdrówko i jak pan to robi, że pan jest taki wspaniały, taki zdolny i tak pan wiele zrobił, i on tam biegnie i nie ma u nas tego właśnie klimatu, że polityk jest dla nas i że polityk jest dla dziennikarza, tak, że dziennikarz ma go przemaglować i to jest jego praca, właśnie tego brakuje trochę u nas.
1: A to ja kiedyś, czytałem, czytałem na ten temat, że to, o czym ty mówisz, to jest troszeczkę taki amerykański syndrom, no bo w Stanach tak jest, nie? Że prawda, telewizja Fox ma swoje upodobania, tak? A jakieś tam CNBC ma swoje upodobania i cała Ameryka, całe Stany jakby doskonale o tym wiedzą, tak? Mimo, że jakoś tam, prawda, w tych telewizjach nie mówi się o tym wprost, tak? Natomiast tam wszystkie telewizje mają swoje jakieś tam bardzo ścisłe sympatie i antypatie. Natomiast tutaj zostało to w jakiś taki patologiczny sposób, prawda, została przełożona ta matryca właśnie na taką modłę, o jakiej mówisz, tak, że są ludzie, którzy się obrazili na jakieś tam telewizje i to po obu stronach, tak, bo
0: bardzo wygodne, nie?
1: Bo po tej stronie, tak, tak, bo po tej stronie, nie wiem, platfusowej, platformerskiej, jak zwał, tak zwał, tak, też tam, wiesz, było słychać poinkiwania i pokrzykiwania na to, że no, coś takiego jak telewizja Trwam, to nie może istnieć, to są fanatycy, nie? To jest ekstremum, nie? To tam się przekazuje złe treści, nie? No ja myślę, że w amerykańskiej telewizji jakby tworzenie w ogóle takiego klimatu by było nie do pomyślenia, nie? Oni jednak mimo wszystko rozumieją to, że no okej, konkurujemy ze sobą, jakby ścigamy się na tej bieżni, może czasami kopiemy się po kostkach, natomiast zakazywanie jakby uczestnictwa w tym wyścigu swojemu rywalowi jest czymś niedopuszczalnym, nie? A u nas to jest takie, wiesz, czajenie się z nożem za czyimiś plecami. Obrzydliwa sprawa. Ja jestem zniesmaczony obecnym dziennikarstwem, dlatego też jakby sporo swojego czasu poświęcam na takie niszowe media, bo myślę, że ci ludzie, w tym także ty, profesorze Krawiec.
2: Tak.
1: No, odwalacie kawał dobrej roboty, której im się odwalać nie chce, mimo tego, że słyszy się o pensjach 30-40 tysięcy, tak, dla prezenterów z tego głównego topu infotainmentu. No, a takie celebrity jak Liz to podobno mają i 3-4 razy tyle, tak?
0: No, ale też tych właśnie, tych dziennikarzy takich twardszych, którzy bardziej atakują jak Liz czy Olejnik, to się u nas nie lubi i to nie lubi ich samo społeczeństwo. Może społeczeństwo oczekuje właśnie tego, że przyjdzie polityk z PiS do telewizji Trwam, powie szczęść Boże, oni powiedzą szczęść Boże, panie profesorze, dziękujemy, że pan przyszedł. My dziękujemy, jesteśmy zaszczyceni. No, jak, no, ja jestem zaszczycony. I tak, wiesz, może tego oczekują bardziej widzowie jednak.
1: Może coś w tym jest. Piłsudski kiedyś powiedział, że Polacy, polski naród, wspaniały, ale społeczeństwo chujowe. Mniej więcej jakoś tak to szło.
0: Powiedział, to naród proces. Wspaniały, tylko ludzie kurwy, jakoś tak chyba powiedział.
1: No tak, tak, dokładnie. Tak więc być może coś w tym jest.
0: To był taki przykład niezakłamanego człowieka, który mówi, co mu leży na serduchu chyba, nie? Dziad. Bo miał pseudonim Dziad. A teraz kto inny ma pseudonim Dziad?
1: No to myślę tyle ode mnie, jeżeli chodzi o ściemę. Ja mogę powiedzieć, mógłbyś teraz mi zadać takie pytanie, czy ja ściemniam, nie?
0: No właśnie, często kłamiesz? Dwa razy dziennie? Jak ci studenci?
1: W kontekście radia mogę powiedzieć tak, że czasami się posługuję taką emocjonalną ściemą, jak prowadzący przysypiają albo po prostu walą jakieś smrakloki, albo opowiadają jakieś takie bzdury, albo płyną w jakimś takim kierunku. My tutaj piękni, nowocześni, w ogóle hej, ho, do przodu, tak, i jakby skręcają w jakiś taki dziwny kierunek, to ja czasami zupełnie z premedytacją wtedy

0: nie? Które wszystko rozwala i niszczy.
1: No nie wiem, wydaje mi się, że tacy rasowi chrześcijanie mogliby się z tym nie zgodzić. Ale już nie plujmy, nie tutaj, nie urażajmy, tak. Kościół istniał przez tysiące lat i musi istnieć, tak. We wszystkich księgach tak było zapisane, więc...
2: Musi.
1: Tak. Dziękuję, szczęść Boże.
2: Dziękujemy za telefon. To był Jacek. Tak, no właśnie.
0: A wiecie, że jest nowy Mr. Robot? Pisze tutaj anonimowy słuchacz. O, bardzo dobry serial. Chyba najlepszy serial o hakerach, Mr. Robot, jaki powstał. W końcu nieściemniony właśnie, bo zawsze hakerów pokazywano też takich ściemnionych, że tam się włamuje do NASA z telefonu i tam jakieś cuda w ogóle, nie? Hakerzy z jakimiś Windowsami. To jest po prostu wymyślone to wszystko było, nie? Na zasadzie takiej, jak mały Jaś sobie wyobraża pracę hakera. A w Mr. Robot właśnie pokazano, jak to wygląda naprawdę. Znaczy, może nie jest to w 100% autentyczne, ale pokazano, że haker na przykład nie zawsze może się włamać, że musi często gdzieś po prostu zainstalować pierw się, musi osobiście się pofatygować i gdzieś tam się włamać, coś zainstalować, bo inaczej nie ma dostępu. Pokazywano różne techniki, jak można przez maila kogoś zainfekować, tam jak kliknie w linka i już jest nasz, nie? To wszystko jest prawdziwe, a nie takie ściemnione, jak to zwykle bywało, więc bardzo dobry serial. No i temat ciekawy, sparaliżowanie rynku finansowego, tak, na całym świecie. Wywołanie chaosu. Kurczę, czasem tak sobie myślę, że temu światu jest potrzebny reset. Taki zwykły reset, żeby po prostu... Po wojnie tak zawsze jest, nie? Że ludziom się nagle chce budować, żyć, tworzyć, rozmnażać. Wszystko się chce, nie? Po wojnie. No to może właśnie trzeba nam czegoś takiego. Z zabawnych newsów coś tu jeszcze miałem. Może tak na zakończenie, jakieś taki na rozluźnienie, że nowa moda jest. Mieliśmy Ice Bucket Challenge, wylewanie sobie kubła zimnej wody, tam z lodem jeszcze chyba, na łeb. I to chodziło o zbieranie pieniędzy dla chorych na stwardnienie zanikowe boczne, tak. I... No właśnie, to jest też takie trochę ściemnione, nie? Że ktoś, kto mógłby normalnie te pieniądze dać, jakaś duża korporacja, firma, da tylko jak klikniesz, albo jak wylejesz na siebie wiadro gówna, albo jak wdepniesz w kupę, albo jak zamachasz pindolem na przykład, nie? To takie właśnie zrób sztuczkę, to my tu zapłacimy coś, nie? Też takie jakieś fałszywe to jest. Chcesz dać, to po prostu daj, no. Nie rób szopki. Też wszedłem dzisiaj na stronę Wielkiej Orkiestry, a tam kupa reklam, piwo Leszek, na Woodstocku jesteśmy, co tam jeszcze było, Play, dzwoń za darmo na Woodstocku, same takie reklamy, każdy się pod to podpina i taki Play daje coś, co go w sumie nic nie kosztuje, tak, bo to, że sobie trochę ludzi podzwoni za darmo, to w skali takiej firmy jak Play to jest nic ich to nie kosztuje, a mają owsiaka na banerze, tak, który pokazuje, okej. Okay. To też jest jakieś takie fałszywe, sztuczne, straszne, takie zakłamane. Nie wiem, ja właściwie to w ogóle nie ściemniam nic, nienawidzę ściemy na tyle, że po prostu brzydzę się tym, nawet jak czuję, że coś zyskam, jak czuję, że wygram dzięki temu, jak postawię na swoim, to tak myślę sobie, nie, kurwa, no nie będę kłamał, brzydzę się tym po prostu. No i tyle, no. I tak polecam też wam to. To jest zdrowe, nie? Lepiej się potem możecie czuć sami ze sobą, bo ja nie wiem, czy taka osoba, no takie osoby jak spotkałem, już mówiłem parę takich przynajmniej w życiu, dla których kłamstwo było chlebem powszednim, stylem bycia i sposobem na rozwiązywanie wszelkich w ogóle spraw. Kłamstwo, ściemnianie. Od małych ściem, no stary krawiec, no przecież ja czekałem na ciebie, słuchaj, nie widziałeś mnie, ja tam stałem na pewno, słuchaj, tam z lewej strony byłem, no tak, ty tam byłeś i mnie nie widziałeś, tak, a właśnie byłem, słuchaj, spytaj się Rycha, on potwierdzi, słuchaj, Rychu, co nie, że byłem? Co nie? I tam i mruga okiem, nie? No to osoby, znałem osoby, które cały czas tak funkcjonowały po prostu. Jakiego tematu, nie wiem, jest takie w ogóle taka choroba, mitomania, są autentycznie mitomani, którzy czują potrzebę kłamania, sprawia im to fizyczną przyjemność.

0: Po prostu, tak? I też wychwytywałem u swoich właśnie byłych już kolegów takie zachowania, że czuli się bardzo dumni i tacy wpyte zadowoleni z siebie, nie? Jak kogoś ściemnili, nawet w takiej błahej sprawie, na zasadzie, no co ja mam w kieszeni, a ja tam coś powiedział, on powiedział, nie, no wiecie, taka błaha sprawa, tak? Że coś nie wiedziałem, albo nie odgadłem, albo źle... tego, a on ten się cieszy, że mnie oszukał, że ma w lodówce kiełbasę, a tak naprawdę nie ma. I taki zadowolony po prostu. Ale łyknął ten krawiec, ja powiedziałem, że mama nie mam. Głupie, nie? Takie dziecinne, ale to są takie choroby, są normalnie takie zwichrowanie, są takie zwichrowania, że ludzie po prostu są mitomanami. Mitomania. Myślałem nawet, żeby nagrać taką audycję mitoman, gdzie bym cały czas po prostu ściemniał, cały czas kłamał i coś mnie tak korci, żeby to nagrać. Tak będę wam snuł opowieści. Tak, no słuchajcie, wtedy sobie idę, a tam patrzę, Lech Wałęsa, nie? I nogę ma złamaną, a ja mówię, panie Lechu, może podwiozę pana moim samochodem, bo Ferrari mam akurat, nie? Kupiłem sobie, co będę oszczędzał i tak będę przez 2 godziny bym wam ściemniał, nie? Ciekawe, co by wyszła za audycja. No, to tak z grubsza tyle, już mi się nie chce gadać, późno jest, a jeszcze muszę coś dzisiaj dokończyć, robotę, po prostu dużo roboty, strasznie jestem strany, w ogóle mało dzisiaj spałem, 3 godziny chyba tylko, ostatnio tak mam, że jakoś lepiej się pracuje w dzień, po prostu jest chłodniej, jest ciszej, nikt nie gra na fortepianie z jednej strony, a z drugiej nie growlinguje black metalowych jakichś swoich pioseneczek. Jakoś tak przyjemniej. No, gołębica się u mnie na balkonie zadomowiła, uwiła sobie gniazdko i zniosła już 2 jajeczka. Jutro będzie jajecznica na boczku. Nie, żartuję. Na tyle lubię zwierzęta, że nawet mimo, że wiem, że te małe się będą zaraz tam darły, jak się wyklują, bo takie małe to się zaraz tam drą, tylko daj i gęby rozdziawiają, żeby im coś tam wrzucić do japy. No i będą się darły, ale trudno. Przecież nie wyrzucę tych jajek, nie? A są tacy ludzie, którzy zaraz by to gniazdo całe tam wypieprzyli, nie? I otrzypali ręce i poszli zadowoleni dalej. A ja coś nie mogę właśnie. Lubię zwierzęta. To z gołębiem masz przesrane. No właśnie, tu Etam pisze, że w dosłownym tego słowa znaczeniu. No tak, trochę już tam jest napaskudzone. Ale jako, że nie jestem czyścioszkiem, absolutnie, wręcz przeciwnie, brudas trochę taki, no to się tak bardzo nie przejmuję. Zresztą, no, byli lokatorzy mi zostawili tutaj swoje jakieś graty, słuchajcie, majty obsrane jakieś na balkonie. To też trzeba nie mieć wstydu, nie? Nie wiem, się wyprowadzałem z mieszkania, to myliśmy okna, podłogi po prostu, wszystko czyściutkie, nie? Ściany wyczyszczone, a taki po prostu zabierze swoje klamoty, zostawi butelki po piwie, majty obsrane i pójdzie. Też jakiś taki mam was w dupizm maksymalny. A tutaj Kunrad zaprasza na swój nowy blog, słuchajcie, jakiś nowy blog Kunrada, Antichristosa, Kunrad 44, nasz tutaj zbawiciel, znaczy nasz, mój zbawiciel, no. webcast44.blogspot.com. Aż sobie zaglądnę potem, co tam Kunrad knuje. Poświęcony tylko moim nadawaniom. No właśnie, Kunradzie, weź coś nagraj, kurczę, bo przyjemnie się ciebie słucha, wiesz, czasami. I takie odprężające, masz taki odprężający styl nadawania, że lubię się położyć i sobie posłuchać twoich rozmyśleń, więc czekam na nowe odcinki audycji Kunrada. Niestety, no, w nocnym radio chyba się nie pojawią, bo Kunrad stawia na swoją markę i postanawia troszeczkę się zająć właśnie swoimi sprawami. Ja to rozumiem absolutnie, nie ma tu problemu, ale może się pojawi jeszcze gościnnie, na przykład z jakąś audycją, kto wie. No... Ty nie zaglądaj, bo tam o tobie jest. Znowu o mnie. Ludzie, w ogóle przestańcie tam o mnie coś tam, krawiec to, krawiec tamto. Mnie to krępuje jakoś tak, że krawiec to, krawiec tamto. Potem tak czytam i od razu wyłączam, bo to takie nieprzyjemne jest trochę czasami o sobie coś tam. Nawet jak ktoś miło mówi, nie? To tak głupio się czujesz. Lepiej pomówmy o ciekawszych sprawach, są rzeczy ciekawsze. No i co, mogę was zaprosić jeszcze na piątek, no Klot się zadeklarował, że będzie nadal teoria chaosu, to dobrze, bo co to za radio z jedną osobą, nie, która nadaje. No właśnie, słuchajcie, jako że teraz ja tu o wszystkim decyduję, to zapraszam was do tworzenia czegoś, do nagrywania, podsyłajcie rzeczy. Właśnie, podsyłajcie. No, Klot się opiekował zawsze pocztą i nadal to robi, no naprawdę. Jak coś przychodzi, to Klot mi podsyła, wiecie, i muszę to też jakoś załatwić, żeby coś przychodziło do mnie teraz. Ale zawsze jakoś możemy się skontaktować, no od biedy zawsze można się do mnie na Skype'ie odezwać, tak? Krawiec 2 profil albo Nocne Radio i coś wkleić, jakiegoś linka do swojej audycji. Poszukuję talentów teraz i jak ktoś się czuje na siłach, to no właśnie, może jakiś konkurs na audycję, no ale konkurs to jest takie kiepskie, bo no nie stać mnie na żadne nagrody, szczerze mówiąc, nawet na paczkę tiktaków i trochę by to słaby konkurs był bez nagród, ale no taki po prostu no bez konkursu, no podsyłajcie, nagrajcie coś, nie bójcie się. Może kiedyś przygotuję jakiś taki poradnik, no i podzielę się jakąś tam swoją skromną wiedzą, jakimiś trikami, no nie, jak to nadawać trochę lepiej. Ale sami próbujcie, to jest tak, że spróbujecie raz, wyjdzie słabo, spróbujecie drugi raz, wyjdzie już lepiej, a za trzecim razem już wyjdzie całkiem nieźle. Tam pisze, że da stringi w nagrodę znoszone przez siebie. To ciągle się czegoś nowego tutaj dowiadujemy. No i w ogóle, słuchajcie, nie bójcie się, teraz piszcie, komentujcie dużo, im więcej, tym lepiej, to jest przyjemne czytać komentarze różne. Dzięki w ogóle za waszą aktywność, często się pojawiają jakieś komentarze na Facebooku. Dzisiaj akurat było mało telefonów, ale może dlatego, że temat był w miarę ciekawy, więc sobie posłuchaliście, ale czasami jest dużo telefonów i za to też wielkie dzięki. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Tak więc piątek, godzina 12, audycja Teoria Chaosu, o spiskach, o rzeczach niewyjaśnionych. Bardzo fajne rzeczy tam są. Ja osobiście bardzo lubię słuchać. Tak samo jak ostatnio się mocno wkręciłem w Paranormalium. Radio Paranormalium. Słuchajcie, ja myślałem, że tam takie nudy są jakieś, nie? Ale tam są naprawdę fajne audycje. I to takie trochę w stylu właśnie Nocnego Radia, jeśli chodzi o czas. O to mi chodzi, bo są długie. Można sobie 2 godziny na przykład, czy nawet 3 godziny posłuchać ludzi i to nie byle jakich, słuchajcie, redaktorzy z nieznanego świata, jacyś pisarze, książek, znawcy UFO, znawcy starych cywilizacji. Jest debata niekontrolowana, w której są rozmowy o starych cywilizacjach, o wierzeniach, o różnych rzeczach i jest debata ufologiczna. Stricte o kosmitach, o UFO. I tego się naprawdę fajnie słucha. Tak więc i też zapraszam was na aftera po audycji, prawdopodobnie będzie nowa taka platforma HTV. Czy ktoś rozszyfruje skrót HTV, CHTV? Co to znaczy to HTV? Bo to jest telewizja Eltama. Ja wczoraj rozszyfrowałem ten skrót, ale nie chcę tutaj brzydkich wyrazów używać. To jest kulturalna audycja, proszę państwa. No i jak ktoś chce sobie dalej posłuchać czegoś, rozmów szczerych. No właśnie, to są najbardziej szczere rozmowy, jakie mogą być na tych afterach, bo tam nie ma żadnego udawania, tu dzień dobry, dziękuję, że jesteście, tylko po prostu są normalne rozmowy. Jak człowiek z człowiekiem, takie trochę nieradiowe, ale za to bardzo szczere i autentyczne i często ciekawe, po prostu. Więc linka znajdziecie na naszym czacie, jak wejdziecie na piękną stronę z wczesnych lat 90. nocneradio.pl, czasy BBS-ów się niektórym może nawet przypomną, to tam kliknijcie na czat i na czacie się pojawia zawsze link do strony Etama. Etam przez 3e, myplace... Place powinno być, no. Ciężki jest adres. Słuchajcie, może jakąś domenę krótszą zrobić. Na przykład strona Etama, albo PRV jakieś PL, albo etam.pl. Na pewno jest wolne przez 3e. No i no, to kosztuje, panie. To nie są tanie rzeczy, panie Paździoch. To nie są tanie rzeczy.
1: Zatkało, kakao?
0: No i w sobotę oczywiście spoiler. Tym razem będzie najprawdopodobniej o filmach więziennych. Filmy więzienne. Lubimy, nie? Lubimy. Fajny klimat mają. To bohater wkracza w zupełnie wrogie, nowe otoczenie, gdzie musi sobie radzić, gdzie musi być twardy. Dużo jest fajnych filmów poruszających taką tematykę, a polskie, no można powiedzieć, że rządzą się trochę swoimi prawami i są inne niż reszta. I może to coś takiego naszego właśnie własnego, oryginalnego. Tak więc piątek i sobota. Namawiam tutaj jeszcze Furaka, ale coś nie mogę go teraz dorwać za bardzo, żeby ze mną coś tu ponadawał jeszcze troszeczkę. Audycję o duchowości byśmy sobie pogadali znowu. Specjalne wydanie Lucifer Causa byśmy zrobili i pogadali. Furak kiedyś się deklarował, że... O, tutaj adwokat rzucił pomysł, że etamnocneradio.pl. O, fajny pomysł. Słuchajcie, jak tylko się dorwę do domeny, bo muszę tu z Claude'em wszystko pozałatwiać teraz i to zrobię taką subdomenę, nie, żaden problem. I będzie prościej dyktować linka, bo ten obecny jest trochę ciężki do przeczytania. No i co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? No chyba tyle, nie? No. To do usłyszenia w sobotę, w piątek. Trzymajcie się, do następnego, cześć.
1: Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą.
2: Coś się stało. Coś się stało. Coś się stało.

Och, kurczę, kurczę, kurczę. No, witam serdecznie, witam, witam. Krawiec przy mikrofonie. Strasznie zdechnięty jestem, te upały są wykańczające. Wykańczające po prostu. Nie wiem, czy też tak się źle czujecie. Czuję się jakiś taki spuchnięty, stopy mi spuchły, cholera jasna, może ja w ciąży chyba jestem, albo mam okres, stopy mi spuchły. Dużo teraz jest wskazówek na portalach typu nasmaruj sobie stopy sokiem z cebuli, nasmaruj sobie stopy tym, tamtym, owym, sramtym. Różnymi rzeczami można stopy smarować i to ma niesamowity wpływ na organizm ponoć. Może nawet większy niż radyjko pana taratajcio, odstraszające byty energetyczne, negatywne i regulujące aurę i tak dalej. O. A, uff, no bo to misiu, którego pozdrawiam serdecznie, tak samo jak Evie Place, pisał wcześniej, że dzisiejsza ilustracja z posiłkami szpitalnymi różnymi, dzisiejszy cover nawiązuje do tego, że on właśnie w szpitalu będzie spędzał noc. On, czyli Tomisiu. No ale wyjaśniło się, że to nie żadna tragedia, tylko będzie brał udział w researchu nad badaniem snów. Sleep deprivation i sleep apnea. Nie wiem, co to znaczy. Cześć, Rogal. No, straszne są te upały. Niech ktoś mi powie, że nie ma żadnych problemów z pogodą. No, niektórzy tak uważają. Krawiec, co? Zawsze tak było. Zawsze tak było. Tak, zawsze tak było, że wszędzie problemy i kryzysy związane z tym. Na przykład jest problem z chłodzeniem elektrowni atomowych. Nie brzmi to najlepiej, prawda? Była dzisiaj dyskusja o płynie Lugola. Zenon zwrócił uwagę na to, żebyśmy, że to trochę takie szurskie, jarać się tym płynem Lugola i go tam wychwalać i mówić o tym, czy go zabraknie nam być może za niedługo, czy nie. No bo to nie jest wcale takie oczywiste, a no Zenon chyba

0: uważa, że nie powinno się wręcz pić tego płynu Logola, to znaczy, że to niewiele da. I ja zrobiłem drobny research, sprawdziłem, co piszą o tym w mądrych artykułach, no i faktycznie to picie przez dzieci płynu Logola w czasach słusznie minionych po Czarnobylu, no to dziś się to bardzo mocno, stawia się duży znak zapytania i są duże obawy, czy to było korzystne dla zdrowia ludzi. Mówi się, że być może choroba ta Hashimoto, jak to się nazywa? Hashimoto czy Hashimoto, jakaś jest taka choroba, nie? No to właśnie ona może być bardzo często wywoływana przez takie picie tego płynu Logola, że można tarczycę sobie zdewastować, właśnie pijąc go za dużo. Z kolei ktoś, nie wiem, czy to był Tomisiu, czy Tomu, czasami mi ciężko zapamiętać, no bo to troszkę podobnie brzmi, prawda, przynajmniej początek, więc czasami mi się mylą ci panowie przy takich okazjach, jak mam zapamiętać pseudonim, ale chyba któryś z nich. No, Zenon, wyobraź sobie, że ja też już wiem, ale nie przyszłoby mi do głowy, żeby tu demaskować, bo szanuję jakby to, że ktoś chce być może pod innym pseudonimem. Trudno. Zachęcałem do tego, żeby tego jednak nie robić. No tak może, wiesz, nieelegancko trochę, nie? Tu ujawniać. No ale wiem, że jesteście popstrykani, tak? Troszkę, więc nie przegapiasz okazji tutaj, żeby zdekonspirować kogoś, kto może by sobie nie życzył. No nieważne. Z tymi upałami, no wyobrażam sobie, co musi czuć na przykład pani, która w budce z kurczakami, gdzie tam jest jak w piekarniku, nie? Czyli na zewnątrz piekarnik, a w środku piekarnik... piekarniku. Tak, chodzi wiatraczek, musicie wybaczyć, ale nie dam rady bez... Przecież nie jest żadne demaskowanie, jeez, jakby nie chciał być zdekonspirowany, to bym nie dekonspirował. No dobra, ja po prostu nie wiem, jak jest, a jak nie wiem, to... Ale może ty wiesz, dobra, no to spoko. No tak, działa ten wiatraczek, cześć Maharadżo. Działa, no będzie trochę szumiało. No to i tak, co by tu nie szumiało w tle, to i tak będzie lepiej niż u Etama, u którego znowu same usterki techniczne. Ostatnio zadzwoniłem i się wykrzaczyło, w ogóle Skype się wykrzaczył, zawiesił, komputer muli. Etam, jeśli słuchasz, na twoim miejscu bym jednak kupił tego laptopa, na którego się zrzucili sponsorzy. Raz, że to elegancko, bardziej, no, że to
1: nie... Biedny dzidek, 10 zł. O. Pozdrawiam serdecznie i nie słuchajcie na krzywy ryj.
0: Znany antykrzyworyjec, walczący ze skryto słuchacz... z darmowymi pasożytami... Z osobami, które pasożytują na tym radiu. Pasożytują. Słuchają, a nie płacą. Tak. Słuchają, a nie płacą. No, to szatan właśnie namawia. To, tak, to może ktoś będzie się śmiał zaraz, ale to tak jest właśnie, że szatan szepcze do ucha. Nie wpłacaj. Nie wpłacaj temu, tej pijawce, Krawcowi. Tak. A jutro może nas nie być. Ja przepraszam, ale no, bycie nocnikiem to też obowiązki pewne. To też pewne obowiązki, z których biedny dzidek wywiązuje się, to jest wzorowy nocnik. To jest święty, to jest wspaniały człowiek. Darwin, zapłać. Aż smaka nabrałem na niektóre z tych dań. Widzicie tutaj między innymi słynne, takie jedno ze słynniejszych szpitalnych dań, ale to jeszcze nie jest ta wersja, którą ja widziałem. Wyobraźcie sobie, że jedno z dań, które widziałem z tych znanych z polskich szpitali, to była bułka i chrupki kukurydziane i dżemik taki malutki. No, chrupki kukurydziane zawsze były czymś takim najtańszym. Teraz to może, jak wszystko tak powariowało, to może już nie są takie tanie, może są drogie. Może wykupił je Lorenz, mój dawny klient, tak znowu się pochwalę, tak? Bo widziałem, że Lorenz wykupuje wszystkich w ogóle, nie? Na rynku słonych przekąsek. Także bułka, chrupki kukurydziane i dżemik, ale jeszcze bardziej hardkorowe, chyba takie najbardziej hardkorowe, z którego już wszyscy się śmiali i dziwowali, i szczena do ziemi opadała, to było danie, gdzie była bułka i chleb. Dosłownie. Bułka i chleb. I przepraszam, że tak powiem, jeszcze się spuścił ktoś chyba na ten talerz, bo taka jakaś przeźroczysta biała maś jeszcze tam była. A wiecie, skąd to się bierze? Dlatego, że na przykład w więzieniach są pewne normy żywieniowe, których trzeba przestrzegać. I jest pewna minimalna kwota. Dawniej to było 4 złote, przepraszam. Nie wiem, jak jest teraz, bo to są już nieaktualne dane, pewnie więcej. A w szpitalu nie ma takich norm, wyobraźcie sobie. To dyrektor ustala i bardzo często dyrektor... Oglądałem taki reportaż, gdzie dyrektor jednego szpitala ustalił koszt jednego posiłku na 2 złote z kolei. No to za 2 złote to właśnie jest taki posiłek. Bułka, kilka chrupków kukurydzianych, nie za dużo, i dżemik taki, który kosztuje tam, nie wiem, 30 groszy, nie? Takie danie. Minister Niedzielski, poproszony o komentarz w tej sprawie już jakiś czas temu, powiedział krótko: szpital to nie restauracja, panie redaktorze. No ja bym takiego kundla zamknął gdzieś w pokoju bez klamki i mu dawał takie jedzenie, karmił go chrupkami kukurydzianymi i zrobił taki eksperyment, jak to wpłynie na zdrowie. Tu. No, także pokażę wam jeszcze, gdzieś tu miałem jedno fajne danie. To jest to słynne danie, proszę bardzo, bułka i chleb. Jest takie powiedzonko, że popularne danie studenta, chleb posmarowany nożem. No i tutaj to znowu kabaret, humor, satyra została zdystansowana przez samo życie. Przestaje to być śmieszne, przestaje to być żartem, staje się to rzeczywistością. Bułka posmarowana nożem i chleb posmarowany nożem. Chyba tu też widzę widelczyk jakiś. Jest taki profil fajny, grupa właściwie na Facebooku i to się nazywa, proszę ja was, Jedzenie w szpitalach. I tam jest bardzo dużo zdjęć posiłków. Na obronę tych polskich szpitali, bo nie chcę być takim skandalistą, że tu tylko skandali szukam, powiem, że bardzo różnie z tym bywa, obecnie przynajmniej, że są szpitale, które bardzo wspaniale wyróżniają się pod tym względem i normalne dania dają, takie, które można nawet porównać z tymi zagranicznymi. Tylko no, tutaj się nasz Tomisiu obawiał, że w tym szpitalu no to też nie będzie jedzenia, więc bierze swoje, ale ja widziałem kalifornijskie i jedzenie z kalifornijskich szpitali, bo wczoraj sobie oglądałem dania, posiłki ze szpitali z różnych stron świata. No i fajnie to wygląda, bardzo jest tego dużo, dużo więcej niż u nas. U nas taka bina z nędzą, ale są takie szpitale, które organizują sobie kuchnię albo zamawiają catering i jakoś tam dają radę, nie? I te dania już są o wiele, wiele ciekawsze. Ale to po prostu, jak to u nas w Polsce, ruletka trochę i zależy jak traficie. A wydaje mi się, że jedzenie ma bardzo duże znaczenie przy zdrowieniu, przy odzyskiwaniu sił, przy regeneracji. No, głodny człowiek, a może się taki trafić, może się trafić ktoś, komu rodzina nie przyniesie niczego do szpitala. Może się trafić osoba, bardzo biedna, której nie stać na to, żeby sobie pójść do Żabki i kupować jedzonko zamienne. I szkoda mi takich ludzi, bo oni mogą się rozchorować wręcz od takiego jedzenia. No co jest w takim, co jest wartościowego w jedzeniu, gdzie masz chrupki kukurydziane, spuścił się ktoś na talerz i bułka i chleb, nie? I chleb posmarowany nożem. No to co tam są? Węglowodany i cukier, tak? W chlebie. No więc nic, takie nic, więc tak jakbyś nic nie jadł. To jest wręcz niezdrowe. Są też zabawne historie. Na wspomnianej grupie facebookowej jedna pani opowiadała, to u nas się bardzo często takie przypadki zdarzają, jesteśmy tutaj trochę są, często się trafia na ludzi niewyedukowanych w tym temacie. Chodzi o wegetarianizm. Pani oczywiście wegetarianką była i poinformowała o tym, poprosiła, że chciałaby posiłek bezmięsny i dostała rybę. I no zaprotestowała, no mówiłam, jestem wegetarianką, proszę o bezmięsne jedzenie. Ryba to nie mięso, proszę pani. Co? Przyszła jakaś tam kucharka z awanturą do sali i zaczęła tłumaczyć, pewnie jeszcze z takim palcem wyciągniętym. Proszę pani, ryba to jest... Pani mnie słucha, ryba to nie jest mięso, proszę pani. No jest, no jak najbardziej jest. No ktoś zabił żywe stworzenie, no ja nie jem żywych stworzeń. Proszę pani, no co pani wie, no tam. I ta baba, jakaś pewnie z wąsem jeszcze, tak złośliwie trochę wydała polecenie, że dobrze, to proszę dać tej pani danie wegetariańskie bez ryby. No. Że musiała postawić na swoim, że ryba to jest. Skąd takie przekonanie? No bo pani oczywiście pewnie była katoliczką i skojarzyło im się, że danie postne, nie? No bo to zna z życia. Danie postne, no to... Raczej była weganką, a nie wegetarianką. Czy wegetarianin je ryby? Bo już się sam pogubiłem. No chyba nie. No bo weganin to wiadomo, nie je nawet żadnych odzwierzęcych rzeczy, nie je jajek. Wyróżniane jest kilka odmian wegetarianizmu, z których najbardziej podstawowa to laktowegetarianizm, czyli dieta, z której wyklucza się mięso i ryby, a także produkty związane z ubojem zwierząt, żelatynę, smalec. Dozwolone są produkty mleczne oraz jajka. No to chyba ja mam rację, że wegetarianin też nie je ryby, prawda? Jak jedziesz na wakacje do hotelu, to też wołasz, żeby jedzenie dali? No, ja nie jeżdżę na wakacje do hotelu, Waliguro. No, tak, w Pierdelku dobrze karmią, bo jak mówię, tam obowiązują pewne normy. W szpitalu nie, w szpitalu jest wolna amerykanka i wszystko zależy od dyrektora. No więc różnie może to być. Jeśli dyrektor stwierdzi, że szpital ma poważne problemy finansowe, to ustali, tak jak jeden z dyrektorów, cenę jednego posiłku 2 zł. Ale jak mówię, są szpitale, które się tutaj pięknie wyróżniają. Jak telewizja robiła reportaż na ten temat, to większość szpitali nie mogli znaleźć szpitala, który by się zgodził na nakręcenie takiego... na wzięcie udział w takim reportażu. Wszyscy odmawiali, no pewnie ze wstydu, prawda? No bo to głupio pokazywać takie coś, nie? Kanapkę posmarowaną nożem. Ale no, zgodziły się oczywiście te szpitale, które się wyróżniają, które mają swoją kuchnię, które mają swoje kucharki i przygotowują te dania całkiem zacne, takie, które mogą konkurować spokojnie z daniami w innych krajach. Na pewno jest większa tutaj świadomość, właśnie co do weganizmu, co do wegetarianizmu. U nas jeszcze się zdarzają często takie sytuacje, że jakiś weganin, wegetarianin pójdzie sobie do restauracji nawet i poprosi i spyta się, czy są jakieś dania wegetariańskie. Jeszcze bywa tak, że usłyszy, że no to nie wiem, proszę pani, pierogi mogę pani dać. No dobrze, to ja mówię o prawdziwej sytuacji, którą też pewna pani opisywała. No dobrze, niech pani już da te pierogi, jak nie ma nic innego, ale bez skwarek, tak? Pani przynosi te pierogi polane tłuszczykiem. Klientka mówi, no proszę pani, no mówiłam, jestem wegetarianką, nie jem żadnych tłuszczy zwierzęcych, smalców i tak. Ojejku, tam po... trzeba okrasić, trzeba, nie? To pewnie jakaś starsza pani znowu, bo w starszym pokoleniu to jest uważane za fanaberię i wręcz jest jakaś taka... Wśród młodych też. Rafał Kosno, osoba znana trochę też ze szkolnej, ekolog, wegetarianin, friganin, z czego się bardzo śmieją, bo cały czas z niego tam drąłacha, że grzebie po śmietnikach. Nie znają takiego trendu, nie? Jak friganizm. Dla nich to jest zwykłe grzebanie po śmietnikach. To co chciałem powiedzieć o tym Rafale? Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Jakiś rozkojarzony jestem od tego gorąca. No ale to, co Waligura pisze, no nie wiem, a to ty też uważasz tak jak Niedzielski, tak? Że szpital to nie restauracja i żreć co dają, chleb posmarowany nożem, tak? No nie wiem. Myślę, że ludzie, którzy płacą podatki na służbę zdrowia, mają prawo też czegoś oczekiwać. To już nie mamy prawa niczego oczekiwać, że będzie jakieś wyżywienie? No bo to coraz gorzej się robi, tak? Chcesz sobie wyrwać zęba, to się dowiadujesz, że na NFZ ci nie wyrwą, bo za daleko jest, tylko te dwa z przodu mogą ci wyleczyć. I plombę byle jaką i bez znieczulenia, bo bardzo drogie jest znieczulenie. Pójdziesz do szpitala, dostaniesz bułkę z chlebem i też nie masz prawa. No to a może tak się domagajmy czegoś troszkę, nie? I oczekujmy czegoś, bo zaraz się okaże, że nic nam się nie należy, do niczego nie mamy prawa i żreć co dają, każde najgorsze gówno, chrupki kukurydziane żreć, bo to nie wakacje, tak? Tu się przychodzi zdrowieć. To się można rozchorować przecież wręcz od takiego jedzenia. A wegetariańskich szpitali nie ma, pisze Waligura. Ten to taki zaczepny, zawsze się czepia i tu coś podpytuje, troluje, to jest troll. Czy walniemy browarka? Jak będziesz przejeżdżał przez środę, Łukaszu, raczej odpada. Ja nie chcę mi się z nikim spotykać, sorry. Z całym szacunkiem i sympatią do ciebie. Nie sprawia mi jakiejś frajdy, gdzieś łażenie, jeżdżenie, spotykanie się za bardzo. Stałem się odludkiem i nie za bardzo mi się chce. Już. No, skoro tak, Waligura, uważasz, to jesteś pewnie osobą, która jest w stanie sobie sfinansować coś samemu. No to wtedy cię stać na takie poglądy, nie? I też na takie zdanie. Bo potrafisz o siebie zadbać, ale popatrz, ile jest osób niezaradnych, biednych. Jakaś staruszka czy staruszek ubogi się znajdzie w takim miejscu i też mu byś powiedział coś, czy jej coś takiego, że szpital jest od leczenia, proszę pani, i poszedł sobie i zostawił ją głodną. Trochę empatii, nie? Trochę... Poza tym nie wiem, czy to nie jest w obowiązku szpitala jednak zapewnić, skoro na całym świecie ludzie przychodzą do tego szpitala, kładą się i dostają dobre jedzenie, to co? To Polak gorszy? Polak gorszy? Jest jakiś... Jest śmieć, tak? Taki kundel, tak? Który ma mieć gorzej niż wszyscy inni. No nie zgodzę się. Natomiast zgodzę się z Zenonem, że dieta w leczeniu jest kluczowa. No, tak się mówi, że jedzenie jest bardzo ważne przy odzyskiwaniu sił. Też zauważ, Waliguro, że nie każdy człowiek, nawet jak go stać, potrafi zadbać o dobry, zbilansowany posiłek, taki, żeby, wiesz, dobrze szło to leczenie, żeby były różne substancje odżywcze, w tym ładnie zbilansowane, żeby to było zdrowe jedzenie, nie? No, no pójdzie sobie jakiś młody człowiek, powiedzmy, spokojnie na luzaku do Żabki, nakupuje sobie energetyków, zapiekankę, sesję, no to nie jest to korzystne. A w tych szpitalach godnych polecenia, w których właśnie oferują dobre posiłki, w polskich szpitalach są takie, no to właśnie jest dietetyk zawsze i ten dietetyk opracowuje skład dania, żeby to było zdrowe, korzystne dla jak największej liczby osób. Oczywiście te dania, nawet sama dietetyczka mówiła w reportażu, że są trochę mdłe, no ale właśnie wtedy przytoczyła ten argument, że to nie jest restauracja i że ludzie muszą się pogodzić z tym, że nie są to dania doprawione i tak dalej, bo to musi być też dla wszystkich. No okej, w tym przypadku jestem w stanie to zrozumieć. Danie nie musi być jakieś wykwintne, pyszne, przyprawione, ale żeby było godne, żeby człowiek się nie czuł jak śmieć. Widziałem też zdjęcia na tej grupie, gdzie ludzie wklejają swoje fotki z pobytu w szpitalu, gdzie ktoś dostał spleśniały chleb, na przykład z takimi zielonymi plamkami i to już jest patologia po prostu, nie? No patola zwykła. Siema, można dzwonić? Można, nawet trzeba. O, a dzwonił Grzesiu, właśnie. Grzesiu, sorry, nie zauważyłem, ale tutaj zaradny człowiek się odezwał na czacie, już odzwaniamy. Zawsze mam problem, bo ustawiam sobie ten profil na nie przeszkadzać i muszę się nauczyć, żeby jednak dawać zieloną lampeczkę, bo wtedy widzę, że ktoś dzwonił, a tak to mogę przeoczyć. Cześć, cześć Grzechu.
2: Siema, cześć.
0: Siema, siema.
2: Wiesz co, sprawa nie opiera się o to, że w jednym szpitalu karmią bułką i filusiami, chrupkami, bo im się nie chce, tylko są zakłady żywienia półotwarte i zamknięte, wiesz, i otwarte. I to się bardzo różni. W każdym zakładzie żywienia zbiorowego, zamkniętego, tak to się chyba nazywa, dokładnie, musi być dietetyk i musi być zbilansowana dieta, biorąc pod uwagę ludzi, którzy mają różne schorzenia żołądkowe, muszą dodatkowo robić kleiki i całą gamę różnych potraw i to jest mus wtedy, kiedy ludzie po prostu tam żyją jakiś czas, dochodzą do siebie.
0: Czyli sugerujesz, że to jest bardzo korzystne i to jest taka dieta dla chorych, bułka, chleb, bułka z chlebem i chrupki kukurydziane.
2: Absolutnie nie. W żywieniu, w trzech posiłkach mają być wszystkie, to jest tak, jakbyś miał tam na przykład żyć 100 lat musisz być zdrowy na tym jedzeniu. Może nie musi być super smaczne, ale ma być tych, nie wiem, koło 3000 kalorii, nie wiem, trochę wyżej, no tam ludzie leżą, no to troszkę mniej raczej. I to jedzenie nie mają wyglądać tutaj jak na tych zdjęciach, tak? Mają być po prostu zdrowe i muszą zawierać wszystkie białka, mikroelementy, witaminy, minerały, które nam potrzeba. A te zdjęcia, które wystawiłeś, prawdopodobnie są z takich zakładów albo przeznaczone dla tych ludzi, którzy są tam, nie wiem, dzień, dwa, tak? Nie więcej niż tam 48 godzin i w ogóle im coś dają.
0: Wiesz co, takie dania dostają na przykład kobiety, które urodziły dziecko, co taka kobieta jest bardzo głodna, wykończona. Właśnie jedna pani opowiadała, że taka była przeraźliwie głodna, nigdy nie czuła takiego głodu. Nie wiem, coś takiego się dzieje przy rodzeniu dziecka, że wyjaławia nas to tam z jakichś, rzeczy różnych i strasznie nam się chce jeść. I ona dostała kaszę gryczaną polaną sosikiem, tak wiesz, tyle co kot napłakał i była bardzo nieszczęśliwa. No, ja rozumiem, o co ci chodzi, że są takie miejsca, gdzie bardzo trzeba zwracać uwagę na to, co pacjent je, no ale to jakby nie zmienia postaci rzeczy, że powinno być to godne jedzenie. A tutaj Kotkiewicz napisał coś zabawnego. Też gdzieś ktoś napisał właśnie, że pizzę se zamawia w tym szpitalu. Pomyślałem sobie i zastanowiłem się wtedy właśnie, czy jest to możliwe, czy można sobie pizzę zamówić do szpitala. No raczej chyba nie, prawda?
2: Jak najbardziej można. Ja wiele razy dostarczałem pizzę do szpitala.
0: Naprawdę? Wow.
2: Pewnie. Chyba, że ktoś ma jakieś przeciwwskazania, jak na wrzody się leczy, to nie radziłbym zamawiać. Ale nie wszyscy tak leżą w szpitalu na coś związanego z schorzenia, z odżywianiem. No to czemu nie?
0: Wyobrażam sobie taką sytuację, że jakaś biedna osoba leży na łóżku i talerzyk trzyma, gdzie ma tą bułkę z chlebem, a do kogoś tam pizza taka pachnąca przyszła, dałaś ją tu, dałaś tam ze wszystkim i zapaszek się po całej sali, a ta biedna kobiecina czy facecik tak patrzą na ten talerzyk swój, na tą bułkę z chlebem, kurwa, i chrupki kukurydziane. No niestety.
2: Tak, to jest regulowane prawnie, nie tylko w szpitalach, tak samo, no nie wiem, w więzieniach, poprawczakach, wszędzie tam, gdzie leżysz nie z własnej przymuszonej woli, znaczy, a z przymuszonej woli bardziej, no to musisz dostać jedzenie, które jest takie, żebyś, może będziesz lekko głodny, ale masz przeżyć, tak, i masz być zdrowy w miarę na tym jedzeniu. Więc jeśli te zdjęcia, które wysyłasz, no to jest cały posiłek jeden na dzień w jakimś szpitalu żywienia zbiorowego zamkniętego, no to jest kryminał, nie? To po prostu tak nie powinno być.
0: Kurwa, Zenon, po co zaczepiasz tego gambola? Po co znów jakieś, kurwa, co ja ci zrobiłem i wyjaśnianie spraw na czacie? Napisz do niego, kurwa, prosiłem 1000 razy. Ja jebie, no nie mogę z tym, nie mogę z niektórymi, po prostu chyba to lubią, nie? Lubią, tylko zobaczą, o, przyszedł ten. A co było ostatnio? A co powiedziałeś? A, ja pierdolę, no, sorry, się zdenerwowałem, ale już po prostu nie mam siły, nie? Nie mam siły, nie załatwiajcie tu swoich prywatnych spraw, wypierdalać z tym na priwa. Sorry, się po prostu zagotowałem.
2: Spoko. Też się zastanawiam, czy patrząc na te zdjęcia, czy na przykład tam, gdzie jest bułka i chleb, czy dodatkowo nie ma drugiego talerzyka z innymi rzeczami. Tam masłem, serkiem, wędliną i czymś, a ktoś zrobił tylko zdjęcie jednego talerza. Albo te chrupki mu wysypał, no bo kurwa nie wierzę, żeby do chleba chrupki w lusie dodawali. To jest już jakiś żart.
0: Nie, no naprawdę, są takie przypadki, no. To rzeczywistość nas zaskakuje. Często tak jest, że nie dowierzamy, nie? A uwierzyłbyś na przykład, że ksiądz dawał teraz reprymendy na pielgrzymce, że tym wszystkim babciom, dziadkom, że ksiądz ma zawsze pierwszeństwo do toalety. Kapłana Bożego należy zawsze przepuścić pierwszego. No uwierzyłbyś, że ktoś może tak pierdolić? Ja też bym nie uwierzył, ale widziałem nagranie, jak mówi to. Z pielgrzymki.
2: No kurwa, no odpierdalaj mnie, jakbyś wiesz, w życiu sobie nawet skarpety nie wyprał, bo robił za ciebie wszystko inni i otwiera lodówkę ksiądz i ma na kubełkach tak napisane swoje imię. Może weźmie, może nie weźmie, będzie miał na drugi dzień nowe. To są też zakłady żywienia zamkniętego, kurwa, gdzie zakonnice gutują od rana do wieczora, że czytam gosposia na plebanii, żeby mieć... On ma na pewno zbilansowaną dietę. To może na pielgrzymce tam do Toja niech zrobił znak, jak są w supermarketach, że kobieta z dzieckiem, tak? Jak ma bliżej, pierwsza ma. I tam są miejsca dla inwalidów, dla kobiet z dziećmi na przykład, tak jest narysowana. Ogólnie dla ludzi z dziećmi, no to taki ksiądz z dzieckiem za rękę, że idzie, ma pierwszeństwo.
0: On, ksiądz... Michał Woźnicki to jest taki znany z kontrowersji Klecha, który się bił na pałki teleskopowe, mimo że dziadem już jest, to się z innym księdzem na pałki teleskopowe bił. Wywalono go z Salezjanów, jest tam jakimś księdzem, jak to się tam mówi, suspendowanym, czy jakoś tak, no że... Ale na pielgrzymki śmiga i poucza. I mówił konkretnie, A jeśli chodzi o korzystanie z toalety, na pewien sposób kapłan jest pierwszy przed staruszką. Chyba że staruszka umiera, mdleje i trzeba na bieżąco coś zrobić. No. I jeszcze pouczał, jak należy, teraz był znowu z nim, jest kolejny artykuł, i jest pokazane, jak poucza, jak podawać kawę księdzu, że trzeba księdzu podawać kawę w cichości. Ponieważ kapłan Boży może mieć akurat łączność z Panem Bogiem, a tu przychodzi głupia baba, bo tak się zwracał do tych swoich babci. Głupia baba przychodzi i zaczyna krzyczeć. I kapłan traci połączenie wtedy z Panem Bogiem. Ci ludzie już są tak odrealnieni, ale to, co mówisz, jak ktoś, wiesz, żył w takim świecie przez większość życia, że jakaś zakonnica mu nawet jabłuszko obierała, no to pierdolca dostaje i zaczyna się tak zachowywać. Nie wiem, jakbym zobaczył, że tak się odzywa do kobiety, to powiedziałbym, kto pana uczył kultury, dlaczego pan się tak odzywa do drugiej osoby, do kobiety w ogóle. Co to za chamstwo jest, nie? Albo bym w ogóle z plaskuna przypierdolił, bo myślę, że takiego chama to można tylko w ten sposób nauczyć, bo jakby mu coś takiego powiedział, to on by się zaczął miotać tylko i podburzać tłum, bo pewnie jest tchórzem i podburzałby tylko. Widzicie, kochani, co z kapłanem Bożym robi lewactwo teraz i by ich tam podburzał, nie? Jeszcze bym... A taka babcia, wiesz, może ci wsadzić tam parasolkę w oko czy coś, nie? Więc to trzeba uważać trochę.
2: Tak, a to mówisz o tym księdzu, co ktoś tu pisał, że jest suspendowany, tak? No to jak, skoro go wywalili nawet stamtąd, co nim stoją murem za swoimi z kleru, no to musi być przypał niezły. To też nie ma na podstawie jednego takiego pacjenta oceniać reszty. Wyjątkowy po prostu człowiek.
0: Dużo jest takich klechów, myślę.
2: Tak, a co jeszcze chciałem powiedzieć? A w ogóle to... Pracowałem, miałem praktyki w szpitalu, 3 miesiące na kuchni, to w dwóch różnych nawet, także powiem ci, że takich chyba jarów nie robiliśmy, jak to na zdjęciach, gotowaliśmy i to dużo, dużo rzeczy, bardzo pysznych, lubiłem jeść na szpitalne jedzenie, było zajebiste, przynajmniej tam, gdzie pracowałem, w jednym i drugim szpitalu.
0: No, jak oglądałem sobie te dania z różnych stron świata, tam Japonia, Francja, USA, to większość z nich wyglądała jak z dobrej restauracji. To wszystko jeszcze ładnie poukładane, tak nie? A u nas jest dużo takich dań, że po prostu wyglądają ohydnie, jakieś takie pyzy szare dwie i kiełbasa taka, wiesz, którą się boisz tknąć. I ludzie tak dla jaj układają te dwie pyzy i kiełbasę wiadomy kształt, nie? Zagadka, dwie kulki i armatka, żeby tak pokazać, co myślą o takim jedzeniu. Co to w ogóle za jedzenie? W polskich szpitalach ciągle jak widzę jakieś kiełbachy, tłuste, jakieś polane tłuszczykiem. Chyba się nie powinno takiego podawać jedzenia. Więcej warzyw, owoców. Właśnie ktoś narzekał, jakiś specjalista, że w polskich szpitalach nie podaje się owoców, za dużo warzyw, tylko wiesz, kiełbacha, jakaś pyza, takie coś zjesz i się rozchorujesz. Czasami jak się tak nawpychasz, to nic, tylko się walnąć do wyra, nie? I odchorować to jedzenie.
2: My podawaliśmy owoce jak najbardziej. No też trochę byłem na kuchni, trochę na magazynie, więc... To z dużym wyprzedzeniem właśnie ta pani dietetyczka przygotowuje rzeczy, daje magazynierom, oni to zamawiają. I jakoś to działało i działa. I nawet, wiesz co, sama taka rekomendacja może tego jedzenia była wystarczająca, że lekarze czy inni pracownicy szpitala przychodzili, bo oni robili trochę więcej i go odsprzedawali za niedużą cenę, tam 5 zł za posiłek, jedno danie plus drugie, tam też trzeba było dopłacić i ludzie brali jak porąbani, bo dobre jedzenie tam gotowali, więc może trafiłem 2 razy pod rząd na akurat taką placówkę, gdzie dobrze gotowali, ale wydaje mi się, że to jest standard jednak.
0: No raczej, myślę, że to się wszystko sprowadza do zamożności danego kraju, nie? I to pokazuje, że jesteśmy jednak biednym dosyć krajem. To znaczy, może nie biednym, ale takim, w którym pieniądze się wydaje w absurdalny sposób, nie? Na przykład 2 miliardy na propagandę, tu 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Takie marnotrawstwo, a potem brakuje na najpotrzebniejsze rzeczy i na takie najbardziej oczywiste, typu wyżywienie chorego człowieka w szpitalu, nie? A tutaj KG Bierut twierdzi, że podpierdolka, że ktoś schował wędlinę i drzem. A skąd masz takie przekonanie, że akurat tak jest, że ktoś oszukuje? No, nie wiem, no, możesz sobie tak domniemywać i nie dowierzać.
2: Tak na logikę również tak wcześniej wspomniałem, że no, wątpię, czy tak ktoś dostał po prostu bułkę i chleb. Musi być coś raczej, drugi talerzyk jeszcze z masełkiem, serkiem, wędliną. Tak mi się to również wydaje. Jeszcze... Łukasz Potocki pyta, czy Grzesiek pracowałeś w szpitalu w Polsce? Tak, w Polsce, koło Tarnowa, w dwóch szpitalach. I to już było z dekadę temu.
0: A dowierzałbyś, że ktoś dostał chrupki kukurydziane na posiłek? To...
2: Kurwa, właśnie nie wierzę. Kto by na to wpadł? I że po drodze nawet, załóżmy, że jest jakiś idiota, wpadnie, żeby kupić chrupki na śniadanie, dodać do innych rzeczy, no to po drodze trzeba kogoś wysłać po te chrupki dla kilkuset osób, na przykład jakiś średni szpital, no to wyobrażasz sobie, nie wiem, wysłali młodego po chrupki, kurwa, 100 paczek chrupków, jak otwierają i dodają do jedzenia. Nie, to zbyt absurdalne jest, żeby to była prawda. Nie wydaje mi się.
0: No nie wiem. Ja myślę, że tu żyjemy trochę w kraju absurdu. Znaczy ja żyję, ty nie żyjesz. Ty żyjesz w normalnym świecie, takim względnie cywilizowanym, tak? No, ja żyję w świecie Monty Pythona trochę i tu nic nie dziwi. Jeden koleś opisywał zupę pomidorową, jaką dostał. Powiedział, że nigdy niczego tak ohydnego nie jadł, że przypominało to jakiś czerwony klej do tapet, że to było w smaku jakaś taka gęsta jeszcze, wiesz, i nic tam nie pływało, taka jakaś breja czerwona, w której ledwo co było czuć, że pomidorówka, bardziej tak marchewka, gdzieś tam kawałek marchewki malutki, to było tak ohydne, że wylał do kibla od razu, bo mu się na wymioty zebrało, nie? No więc też to pytanie, jaką ci zupę przyniosą, jakiej jakości ta zupka będzie. No widzicie, no, jak dyrektor jakiegoś szpitala, który ma bardzo duże kłopoty finansowe, sam musi ustalić, nie ma żadnych norm. Są w więzieniach, są w poprawczakach, wszędzie, tylko nie w szpitalu. To jest takie pomieszanie znowu priorytetów, wydaje mi się, że bardzo często się... więzień taki kosztuje nas około 4000 miesięcznie. Ty, no, ja za 4000 bym żył jak lord, nie? A takiemu etamowi to by wystarczyło na 3 miesiące pewnie.
2: Kiedyś słyszałem, że 8000, ale nie wiem, nie sprawdzałem.
0: No ja sprawdzałem przed audycją, tak? I wyszło, że tam 3700, ale może to były nieaktualne.
2: To może też zależy, jak liczyć, bo też może to było razem z utrzymaniem budynków, wszystkie, każdej służby tej więziennej, tych samochodów, które transportów i tego wszystkiego, nie? Których ich przewożą z placówki do placówki, to też kosztuje. I tak, no ale nie wiem, to się nie wypowiadam.
0: I jeszcze ci baba przyniesie taką bułkę z chlebem i z chrupkami kukurydzianymi i tak się popatrzy na ciebie i jak na misiu powie, proszę.
2: Nie, tak myślę, może te chrupki z jeszcze panierką opierdolić, ładnie by wyglądały, ale one się stopią, to nie da rady chyba.
0: No nie wiem, człowiek jeden też opisywał najbardziej dziwne, zaskakujące danie, z jakim się zerknął w szpitalu, była to jajecznica opanierowana. Taka, wiesz, jak panieruje się schabowego czy kurczaka, to była jajecznica w ten sposób. I co ciekawe, powiedział, że to było całkiem niezłe.
2: To nie, czekaj, to się inaczej nazywa. To się nazywa kotlety z jajka. Też takie robiliśmy, tylko że to nie jest jajecznica panierowana, tylko to jest jajko gotowane na twardo, potem robione w taką, przyciskane, czy mielone w drobną kosteczkę i tam jest dodawany chleb. To żytni, bo on jest twardy i to się miesza z tym chlebem żytnim i robi się właśnie takie placuszki, panieruje się i to jest zajebiste. I nawet zdrowe. Jak panierowana rzecz może być zdrowa, bo tam zawsze trochę tłuszczu wsiąknie. Poza tym to nie jest stosunkowo zdrowe i dobre, no. Polecam. To może o to chodziło.
0: No, A jajeczka są dosyć zdrowe. Swoją drogą te jajeczka, co w szpitalach dają, to często wyglądają jakby leżały. No jajka na twardo mają to, że są dosyć wytrzymałe, nie? Przez to się często je zabiera w podróż. No więc myślę, że mogą być bardzo popularne, ale też mogą długo leżeć gdzieś i czekać na swój czas. Ale jajeczka generalnie dobre, zdrowe.

0: głodny, bo nie może nic jeść, no to musicie takim żywić. No to tacy ludzie nie będą zadowoleni, będą robili zdjęcia i wkurzani będą, że o, znowu przynieśli jakąś braję do jedzenia. To też takim na pewno jest procent ludzi niezadowolonych z jedzenia w szpitalach.
1: Jeden człowiek też skarżył się na to, że dostał do picia kisiel, ale taki rozwodniony, czyli kupują jeden kisiel i zalewają go tam ilomaś litrami wody i takie coś do picia ci dają, kisiel do picia, coś obrzydliwego. A na ekranie widzicie Tomisia, który już za chwilę się pojawi na antenie. To co, spoko, to Grzesiu,
0: ja powiem,
1: robimy,
0: że robiliśmy kisiel do picia i to też czemuś tam służyło, że ma tam węglowodany dostarczyć.
1: Kisiel,
0: pamiętam,
1: tak?
0: Że rozlewałem kisiel do picia, tak? W szpitalu. Więc to jakaś powszechna praktyka.
1: To kisiel ma coś zdrowego w sobie?
0: Nie, no, żelatyny trochę może, ale...
1: Też takie nic trochę, taki kisiel. No tam dużo cukru, jakiejś chemii trochę, żelatyna i jakaś chemia owocowa, nie?
0: Tak. Okej, dobra, to ja się przyłączam. Także w szpitale nie są takie złe, nie róbmy całego obrazka polskich szpitali, nie miejmy w głowie na podstawie tych zdjęć, no bo to jednak hardcore jakiś jest, co tutaj pokazujesz. No, ale pewnie się zdarzą na tyle szpitali w Polsce, się zdarzą niekompetentni ludzie, którzy myślą, że no, zaoszczędzą na jedzeniu, a tak się nie da po prostu.
1: Jak powiedziałem, te szpitale są różne i nawet na takiej grupie, gdzie wiadomo, że ludzie chętniej będą wysyłali kontrowersyjne zdjęcia, szokujące, to też pojawiają się zdjęcia z chlubnych wyjątków, gdzie dostali ludzie dobre dania, więc w miarę obiektywna grupa na fejsie. Dobra, Grzesiu, to trzymaj się.
0: Spoko, to na razie trzymajcie się. Pozdrawiam Tomisia również i wszystkich nocników. Cześć. Hej.
1: Cześć, cześć, cześć. To był Grzesiu od pizzy, który się pochwalił, że dostarczał pizzę do szpitali, czyli można, czyli się da, ale może w polskim... Nie, może w polskim jak zwykle cię zatrzyma ochroniarz. Odzwaniam do Tomisia tymczasem.
2: Użytkownik, osoba, z którą próbujesz się skontaktować, jest obecnie niedostępny.
1: Niedostępny już jest. No, z Tomisiem tak bywa, bo to chyba nie pierwszy raz, że on tutaj dzwoni, ale szybko znika po chwili. Ale może problemy jakieś z internetem też, tak bywa, że zasięg się gubi czy coś. Tomisiu, jak słyszysz, to się odezwij. Linia wolna, czekamy specjalnie na ciebie, bo domyślam się, że masz jakieś ciekawe opowieści. Tomisiu podpisał to zdjęcie. To ja jako królik doświadczalny, w cudzysłowie, z pierwszej nocki na uniwerku, sensory na czole, do badania fal mózgowych podczas snu, fazy REM. Na brodzie sensory badające ruchy żuchwy itp. itd. Dość ciekawe doświadczenie brać udział w takich badaniach naukowych. No widzicie, żyć nie umierać, żyje se w tej Kalifornii i z nudów już za królika doświadczalnego robi. Chyba, że tam płacą może jakieś dobre pieniądze jeszcze za to. A może nie, a może Tomisiu po prostu dla dobra nauki się poświęca. Coś mówił ostatnio, że pracę, że myśli nad zmianą pracy, zajęcia, to może teraz zmienił pracę na królika doświadczalnego. Z królikiem doświadczalnym. Terapia elektrowstrząsami, to Maharadża pisze. Zastanawiam się, słuchajcie, też tak z innej beczki, czy robić to spotkanie ze Sławkiem, ze szkolnej, bo tak już zmieniając temat, możemy do niego powrócić, nie, na temat żywienia. No ale w luźnych gadkach to zmieniam tematy co jakiś czas, żeby było trochę ciekawiej, dynamiczniej. Bardzo się szokująca rzecz wydarzyła na szkolnej, i to wczoraj jakoś, czy przedwczoraj. Zginęła pewna pani starsza, umarła na zawał serca. To może brzmieć i trochę i śmieszno, i straszno. Ta pani chorowała na serce, miała kłopoty i zmarła na serce. To jest konkretnie mama Rafała Kosną, tego ekologa. To chciałem powiedzieć właśnie o tym ekologu znanym ze szkolnej, znienawidzonym za to, że jest ekologiem i wegetarianinem. Jego mama zmarła. Nie byłoby w tym może nic wartego tutaj, znaczy nic szczególnie ciekawego, ale zmarła w tym samym dniu, kiedy pojechał do niej knur,

0: napisał na tą kobietę jakiś donos, znowu, jak to ma w zwyczaju, na wszystkich pisze donosy. I wywiesił chyba kopię tego donosu, bo wiecie, to o tym opowiadał Geremek, strasznie wkurwiony i rozgoryczony, w ogóle wściekły na knurzysko, konfidenckie knurzysko, zaśmierdzone, zabrudzone. I wywiesił to gdzieś tam na bramie czy coś i prawdopodobnie na 90% no to się przyczyniło do zawału. Po prostu starsza osoba dostała jakiegoś skoku ciśnienia z nerwów i umarła. Tak więc nie, zastanawiam się, czy warto uczestniczyć w czymś takim. Moje zdanie znacie. Z kilka razy mówiłem na antenie, że jestem raczej przeciwny temu, żeby knura zamykać w DPS-ie, żeby go jakoś tam ubezwłasnowolnić, żeby było jak jest, że ma tych swoich redaktorów, opiekunów, którzy się całkiem dobrze nim opiekują, mają do niego dużo cierpliwości. No, dziś już no, raczej nie ulega wątpliwości, że jest to osoba niepełnosprytna, delikatnie mówiąc, nie? On jest opóźniony jakiś, no, umysłowo, bo się cały czas zachowuje jak nienormalny, jak wariat. I to już trochę za daleko wszystko zaszło, nie? Po prostu, no, doprowadza ludzi do grobu, już w sensie dosłownym, knur. Oczywiście będzie jeszcze cały czas siebie bardzo zadowolony z tego, co zrobił, bo w nim nie ma krztyny jakiejś empatii, pokory, takich ludzkich cech. On jest jak knur po prostu, nie? Łazi, chrumka, sra gdzie tam sobie usiądzie, to sra pod siebie. No jest to człowiek, którym może faktycznie coś trzeba zrobić, bo raz, że tak, pisze te donosy na lewo i prawo, łazi na tą komendę, na trójkę, donosi na wszystkich, sprawy jakieś, uniemożliwia jakiekolwiek zrobienie czegoś tam w tym domu, bo przypominam, że remont łazienki to wygonił iluś tam fachowców, bo on wszystko wie lepiej, jak zrobić. Wygonił iluś tam fachowców, teraz wyrwał rury ze ściany. On jest po prostu niemożliwy, tak? Dobra, Tomisiu pisze, że Skype mu się aktualizował. Dobra, Tomisiu, ja sobie tu na luzaku czekam, spokojnie. Jak będziesz już miał tam zaktualizowane i ustawione, to dzwoń, to może nam coś opowiesz ciekawego. No i zastanawiam się, czy jest sens po prostu jakoś tutaj nie tyle promować szkolną, bo to szkolna nas może ewentualnie wypromować. Też pojawia się pytanie, czy to nie byłoby trochę... Czy to nie byłby trochę strzał w stopę, bo wiadomo, że zejdzie się trochę ludzi... Ludzi, no wiecie, jacy są często widzowie tej szkolnej. Mają takie charakterki trochę jak Krzysztof właśnie. Bardzo dużo hejtu, nienawiści w tym wszystkim, szukanie aferek. No raczej nie chcielibyśmy takiego klimatu. Też, no widzicie, dzisiaj tutaj Zenon zaczął tylko rozmowę tam, coś jakieś prywata, srata, tata, żeby coś tu wyjaśniać, to go uciszyłem na 300 sekund, więc się pewnie obraził, bo Zenon jest wyczulony na takie rzeczy bardzo, jak ktoś mu zamyka gębę, że tak powiem, brzydko, nie? Już kiedyś oto była awantura na antenie, o takie właśnie zwykłe wyciszenie. Ale ja reaguję często impulsywnie i sam tu zachęcam do tego, żeby na chłodno, ale po prostu ja już mam dość, nie? I kurczę, dobra, nieważne, bo teraz ja musiałbym wyciągać jakieś co kto mi tam gdzieś coś, dobra, nieważne, nie chcę tego robić. Pogadajmy o różnych rzeczach, nie? Sobie, a nie jakieś rozdrapywać tu prywatne, jakieś wyjaśniać, no sobie wyjaśniajcie prywatnie. No, Tomisiu jest zawsze zadowolony. On jest często uśmiechnięty na zdjęciach, zawsze. No, Tomisiu coś też pisał, że się odchudza. No faktycznie taki chyba przybrał na wadze trochę, taki jakiś korpulentny, jak to się mówi. Może właśnie dieta. A propos diety, tam na szkolnej to się dzieją różne ciekawe rzeczy. Spróbuję wam tutaj coś puścić.
1: Jutro, Andrzej, proszę ciebie, żebyś pomógł mi to posprzątać.
2: No pomogę.
1: Te paczki, kurwa. Wszystko, co mu nie... Co pfu?
2: Ciki, kurwa. On tu poszło od razu, pijesz. Mleko. Boże. Może nie odczekaj, bo zaraz znowu będzie jakiś wybuch.
3: A, bo się nie otwiera.
1: To jest fluid do twarzy.
3: Mlek.
1: O, co napisane tutaj jest?
3: Nagremka.
1: O, no i wszystko. Trzeba czytać.
2: Trzymaj.
1: Nie, nagremka.
3: Dla Aronowca.
1: O, o, ja już wiem, co to jest. Ja otworzę.
2: A nie getyk.
1: Tak.
2: Z tym to bym się zastanowił. Pod kraniem.
1: Myślisz, że może być? O, ja pokażę, co dostałem. Bardzo dziękuję tej osobie. O, Tigera.
3: A ja przekażę to dla twojego psa. Bo ten pies
1: nie. Nie, mój pies takiego czegoś nie je.
3: Nie, nie.
1: Nie, nie je.
3: Nie.
1: Nie, nie je.
3: Nie.
2: O, i tu jeszcze masz.
0: Dobry jest ten śmiech Jacka. No, ja, no nikt by w takiej sytuacji nie wytrzymał. Ale zauważyliście, że walnął tego solidnego gula sobie, tego szczocha i tak jakby nieprzejęty, nie? Jeszcze chyba w tym samym nagraniu, nie wiem, a może w innym, ktoś mu gówno przysłał w takim pojemniku, jak kremy są, on to otworzył i oblał się tym, nie? Cały tym gównem, też się nie przejął jakoś, jest przyzwyczajony. Prawdopodobnie krówka, którą zjadł, też sobie tam rozpakował, ona była z tej samej paczki, jeśli dobrze pamiętam. I ktoś tam pisał, że to była chrupka, no, z miodem ludzkim, że tak powiem, nie? Chłopskim, dziecięcym, być może, nie wiadomo do końca. No tak więc, no, fajna dieta, tak a propos diety. Łyknąć sobie z butelki solidnego gula szczochów, zagryźć to krówką z miodem ludzkim. I tak zaczynam się zastanawiać, czy to faktycznie nie jest jakieś takie wykorzystywanie trochę już za bardzo tego człowieka, bo jego ciągle takie rzeczy spotykają. Gdyby nie było całego tego uniwersum, to może Kononowicz byłby bardziej nieszczęśliwy w tym DPS-ie, by tam się... Ale może by mu przeszło, może by znalazł radość w użeraniu się, w gnojeniu tam tych wszystkich pielęgniarek, lekarzy, w pisaniu pism, donosów, może w to by się wkręcił, ale jakoś normalniej by żył, nie? No i sam już nie wiem, też wiecie, jak zacznę Sławka pytać o co bardziej kontrowersyjne rzeczy, różne tematy tabu, no ja taki jestem, że czasami nie umiem trzymać gęby na kłódkę. Raczej na pewno, no raczej na pewno, to fajnie się mówi, nie? Raczej na pewno. Raczej na pewno się zapytam o różne takie rzeczy. Sławek się pewnie obrazi albo będzie mu to nie w smak, bo ja jak coś to zamierzam pytać o pieniądze, jak to w rezultacie jest. Wardęga swego czasu strzelił z dupy, że kanał zarabia 30 tysięcy, ale to Wardęga sobie tak bez żadnych obliczeń, bez brania żadnych tam zmiennych pod uwagę tak se strzelił i wszyscy się tym strasznie zasugerowali, że 30 tysięcy, a ta Krzyśka ile, nie? I na nic nie przekonasz też widzów szkolnej, że... O, internet mi siada, kurwa. To od tej burzy. Dobra, wznowił się chyba. Coś mam ostatnio, niestabilny internet, tak się rozłącza, siada na chwilkę. No, ciekawe, co tam z Tomisiem. Chyba mu się Skype aktualizuje. To jest też... Tutaj można znowu nawiązać do ostatnich problemów ze Skype'em Etama. Etam tłumaczył się, że komputer jest bardzo dobry, bardzo dobry. Dwa rdzenie, 4 giga RAM-u, to jest po prostu power. Że to oprogramowanie jest złe. Kurde, no... Skiepścił się net. Znowu chwilowe przerwy. Nie wiem, czy nie zerwie streama. Jak zerwie streama, to bardzo przepraszam. Spróbuję się wtedy połączyć jeszcze raz. Będzie część druga. O, znowu. Dobra. Czuję, że gówno z tego będzie. Rozrobione dziecięce. No i tak już będzie cały czas. To tak się zdarza, tak się zdarza. Już kiedyś miałem takie coś. To teraz się będzie tak zrywało na chwilę już do usranej śmierci, nie? Nie wiem, może mi się gdzieś kabel jakiś obluzował czy coś, to wszystko wiecie, to jest takie trochę też na taśmę i sznurek. No ale Etam powinien sobie zdać sprawę, że dzisiejsze oprogramowanie często zamula kompa. Taki Skype to potrafi naprawdę przymulić kompa. Ja mam względnie nowoczesnego kompa. No względnie mówię, bo to jest jakaś i5 i tak dalej, no to też już nie jest żadna rewelacja. No ale tych rdzeni tam trochę więcej jest, nie? No to ten mój komp, który ma więcej RAM-u, szybszy jest od tego etamowego, no to on nie domaga czasem z tym Skype'em. Ten Skype ładuje się i system jakby dostaje nagle biegunki, nie? Jakiegoś zaparcia czy biegunki i krztusi się i dusi. A co dopiero taki komputer Etama. I tu nie pomoże żadne czyszczenie RAM-u. Zresztą takie czyszczenie RAM-u też potrafi płatać figle. Pamiętam, że jak używałem takich programów, które czyszczą pamięć, to powodowało, że taki program potrafił wyczyścić to, co nie trzeba i w ogóle wszystko się rypało. I to dokładnie się to ostatnio stało u Etama. Włączył program do czyszczenia RAM-u i zaczęły mu się zawieszać sterowniki, restartować różne rzeczy systemowe. No tak działają te programy do czyszczenia RAM-u. To nie jest żadne rozwiązanie. Więc dziwię się Etamowi, że chce kupić... Znowu tak odjechał jakby trochę. Sorry, ja tam, że tak mówię, ale chcesz kupować jakiś gówniany tablet zamiast kupić sobie za pieniądze od sponsorów, którzy jakoś tam się dorzucają powolutku. Aczkolwiek może coraz mniej chętnie, tak? Skoro ty tak sobie zmieniasz zdanie. Zbierasz na tablet, znaczy na laptopa, przepraszam. Zbierasz na tego laptopa, a pod koniec zbiórki nagle, a ja sobie jednak kupię tablet gówniany. A ludzie rzucili ten pieniądz, żeby były lepsze streamy, żeby już nie rwało, żeby mogły dwie osoby na Skype'a zadzwonić i tak dalej. Skype przymula jak Pegasusa odpalają, śmieje się Evie Place. Nic nie zrywa, wszystko płynnie u mnie idzie tak, bo no, tak przypuszczam, że nie ma większych problemów, bo to są takie chwilowe zrywy. Teraz będzie tak zrywało co minutę na 3 sekundy będzie zrywało, nie? No więc... OBS i YouTube są na tyle mądre, że potrafią jeszcze takiego streama wznowić. Ale jak przerwa będzie dłuższa, powiedzmy na 10 sekund, to już zerwie prawdopodobnie. No, znowu mam komunikat, że jesteś offline. Już tak teraz będzie cały czas. Nie wiem, z czego to wynika. Kiedyś już miałem takie sytuacje. O kurwa. No ładne rzeczy. Ktoś się włamał Tomisiowi do samochodu. No niedobrze, przykra sprawa, ale no chyba nic nie zginęło cennego. Chyba nie był zainteresowany, strasznie śmierdzi, więc podejrzewam jakiegoś bezdomnego. Oni teraz często łażą po parkingach wielopoziomowych, bo nikt ich nie strzeże. No przykra sprawa. No, także Tomisiu zadzwoni innym razem, ma teraz ważniejsze dużo rzeczy, na niech pogra ten deszczyk. Wie, po burzy zawsze jest deszcz.

no niezbyt mi się przyjemnie nadaje, jak mi co chwilę wyskakuje komunikat, że jestem rozłączony z internetem. Ale trzeba to jakoś przeboleć. Gorzej jest trochę ze Skype'em, ponieważ jak będę gadał przez Skype'a, Skype już nie jest taki mądry jak OBS i YouTube i jest bardziej wrażliwy na przerwania różne, chwilowe.

wcześniej było też, że Enki zaczął nadawać w tym samym czasie, co ja, i pytanie, czy to nie aby złośliwie? No, może, niczego nie można wykluczyć. Ale 21 to jest taka pora bardzo wygodna dla nadających, bardzo popularna. Przypominam też, że można donejcika zawsze wysłać, żeby nie było obciachu trochę, nie? Że tylko biedny dzidek nie słucha na krzywy ryj.

0: temacie Rosji. No Rosja na każdym kroku udowadnia światu, że jest krajem bandyckim i terrorystycznym. Właściwie można by zaliczyć ją do krajów terrorystycznych, ponieważ teraz w Europie dziwne rzeczy się dzieją. W Bułgarii na przykład spłonął jakiś magazyn handlarza bronią. Prawdopodobnie wynieśli stamtąd duże ilości amunicji, sprzętu. No i niektórzy twierdzą, tak się wypowiadają różni tam komentatorzy, że to agenci GRU takie rzeczy robią. No w Rosji jest to właściwie czymś normalnym, że się używa takich metod jak sabotaż, złodziejstwo. Przecież komuchy bardzo często się posuwały. To nasi ludzie z naszych nawet służb jeździli na zachód, żeby kraść złoto na przykład, nie? I przywozić tutaj. Normalna bandytierka, więc czemu coś, co się teraz zostało przemianowane na Federacja Rosyjska, a mentalnie jest to dalej to samo, a Putin wręcz tęskni i za Związkiem Radzieckim. On skomentował, że upadek Związku Radzieckiego to jest tragedia, największa tragedia w ogóle tych czasów i jakieś tam Auschwitz i inne rzeczy to porównywalne, ale to największa tragedia. Przypominam, że to jest wielki miłośnik i jego idolem jest towarzysz Stalin, co usta słodsze ma od malin. Wieszał jego obrazy po śmierci Stalina, tam płakusiał, wieszał jego obrazy na ścianach. Jest bardzo zapatrzony, bardzo by może chciał być taki jak Stalin. Niekoniecznie może do końca taki być, że sobie tak wszystkich będzie mordował. Trochę inne czasy, nie? Ale bardzo mu to imponuje. Wychował się na Stalinie, kocha Stalina, wielbi Stalina i tęskni za Związkiem Radzieckim i metodami, które ten Związek Radziecki stosuje. Jest totalna bandytierka. No, trzeba dalej wykluczać Rosję. Niech będzie pariasem świata, niech będzie uznana za kraj terrorystyczny, bandycki. Niech nikt nie sprzedaje. Oni mają problem z kupnem amunicji, bo mówi się, że mają, no, że dużo amunicji im poszło, że mają braki, a ciężko trochę kupić gdzieś na przykład, bo no, łatwiej jest kupić niż wyprodukować często, ale nikt nie chce już handlować z Rosją za bardzo. Są problemy też z tymi tam dewizami i tak dalej. No i tak trochę w kropce są. No to co się wtedy robi? To się gdzieś jedzie i się kradnie, nie? Jak nie chcą dać, to se sami weźmiemy. No stara komusza doktryna, nie? Jak nie chcą dać, sprzedać, to se sami weźmiemy, nie? Zabijemy, ukatrupimy, podpalimy i se weźmiemy, bo nam się należy. I już tak strzelam tą zapalniczką, ale to niektórzy myślą, że ja tak odpalam papierosa od papierosa, ale to niekoniecznie jest tak. Po prostu palę jedną fajkę, tylko ona mi gaśnie. Te fajki w dzisiejszych czasach same gasną łatwiej niż kiedyś, bo no tak zostały zmodyfikowane, żeby zminimalizować ryzyko podpalenia. No, ile było przypadków, że Menel zasnął z fajką i się podpaliło, nie? I spłonęło mieszkanie. No więc to takie trochę zabezpieczenie. A PiS znów planuje zwiększyć tą granicę kwoty, od której coś uznajemy, od której kradzież czegoś uznajemy za przestępstwo, a nie wykroczenie. Bo to dosyć różnice są duże. Jeśli i oni chcą to, tą kwotę, tą granicę zwiększyć z 500 zł do 800 zł. PiS już raz to zrobił. No to rzekomo ma odciążyć sądy, bo jest dużo spraw o jakieś pierdoły, tak, że ukradł flaszkę wódki, ukradł coś tam i sprawa musi być i to jest zajmowanie czasu. No jest w tym może trochę sensu, ale gdzieś tam wydaje mi się, że te łajzy czują solidarność po prostu jakąś ze złodziejami i że to im przychodzi do głowy, że tym trzeba się zająć, zrobieniem dobrze złodziejom, nie? No, tutaj na pewno się niektórzy na dzielni ucieszą. Jak powiem Jarkowi czy Pirani, staną co najwyżej za to mandat i taka maksymalna kara to jest 30 dni aresztu i tam jakiś mandat dostaniesz, nie? wszelcy złodzieje się ucieszą. We Francji jest bardzo duży problem z emigrantami. Znowu się tam coś kotłuje, dzieje i policja się dosłownie strzelała się z protestującymi. Oczywiście młodzi emigranci z Afryki, z nimi jest podobno największy problem, bo no to są młodzi ludzie często bez rodzin, bez rodziców nawet tam przybywają, bo jest taka taktyka, żeby wysłać jako nielegalnego emigranta na początku młodego, najsilniejszego, takiego najbardziej bojowego, który sobie będzie radził i sprosta temu questowi, a on potem ma się jakoś tam urządzić i sprowadzić resztę, już jakąś tam babcie, ciocie. Jest bardzo dużo takich młodych, silnych byczków, którzy no dymią. Dostają socjal. Francja się bardzo zmieniła. Słuchałem wywiadu z taką panią, która mieszka we Francji od bardzo dawna, Polka, i ona ze smutkiem mówiła, że Francja się bardzo zmieniała przez lata i teraz to już jest... Widziałem też materiały od kierowców, którzy wożą ciężarówkami różne rzeczy. Ci emigranci są straszni, czarnoskórzy, bo ustawiają jakieś barykady na drogach, włamują się do tych tirów, chcą tam się schować, zniszczą ci plandekę, kamieniem ci rzucą, nie? Śmietniska, te dzielnice, w których imigranci sobie koczują cały czas, no to tam taki widok typowy. Stoi sobie drogi samochód, ładny, a dookoła syf, śmieci, porozpierdolone wszystko, nie? W trzy dupy, po prostu masakra, chaos totalny. Jak na śmietnisku żyją sobie po prostu. Strach wyjść, bo często ci czarnoskórzy z Afryki, a jeszcze jak to jest islam, a jest dużo takich z Afryki też, czarnoskórych wyznawców islamu, to oni bardzo kobiety często gwałcą i oni nie rozumieją, że kobieta ma prawo nie chcieć czy coś i napadają na kobiety, obmacują. Widziałem takie nagrania, gdzie murzyn podchodzi do jakiejś kobiety, ona go tam delikatnie odpycha, a on taki jakby wkurzony na maksa, jej z całej petary po prostu pięścią w ryj, nie? Też w ich kulturze pobicie kobiety nie jest czymś takim jak może dla kogoś innego, nie? Bardziej cywilizowanego. Jest to coś bardziej normalnego. No jest problem z nimi. Żyją na socjalu, straszliwe pieniądze to pochłania, robią syf, żebrają, kradną, tworzą mafie, gangi. Moim zdaniem to za daleko zaszło i trzeba ich gdzieś tam wyjebać. Niech u siebie żyją, niech budują u siebie cywilizację z gówna i kamieni. Wiem, że dla niektórych będę brzmiał jak rasista. Zawsze mówienie o faktach to nie może być kwalifikowane jako rasizm. To gdybym tego nie robił, to byłaby dziwnie rozumiana chora poprawność polityczna, że nie wolno mi mówić. Widziałem, w ogóle dziwne się rzeczy dzieją. Widziałem jakiś film instruktażowy wypuszczony przez policję w Finlandii, jak bronić się przed gwałcicielem. I to było komiczne, słuchajcie. Jakaś pani wykonywała takie ruchy jak w Dragon Ballu, tak ręką, tak stój, stój. I to miało zatrzymać tego napastnika. Albo technika była taka, że trzeba go pchnąć i jakiś gest wykonać. I było pokazane, że napastnik zdezorientowany, że ona tak rękę wyciągnęła do niego, stop, to on się wystraszył i zwiał, nie? To też jacyś odrealnieni ludzie, jakieś panie feministki takie coś wypuszczają, bo widziałem, że bardzo się to paniom feministkom spodobało, nie? Robią to ludzie nie mający żadnego, bladego pojęcia nawet o jakiejkolwiek samoobronie, o czymkolwiek. Po prostu tak sobie wymyślili, tak? Że zrobisz jakiś gest ręką, taki stój i tam go lekko pchniesz i pokażesz gest, że to jest moja przestrzeń, to jest moje ciało to jest moje ciało i on się coś zlęknie i zwieje, nie? Totalna jakaś abstrakcja i oderwanie w ogóle od jakiejkolwiek rzeczywistości. No i takie rzeczy się wypuszcza i to policja wypuszcza, nie? Wydaje mi się, że ludzie w takich zamożnych jakichś krajach często są... To już jest inny świat niż taki emigrant jakiś, który przyjedzie sobie, na przykład czarnoskóry czy jakiś muslim, bo to jest inne już widzenie świata i ciężko tu coś zrobić. No, mają straszny problem we Francji. Właściwie w każdym kraju, gdzie przybywają imigranci z Afryki, to jest problem. Rozpierdol, przestępczość, syf, brud i już nie będzie Francja elegancja, tylko będzie coraz większe domaganie się, bo ci ludzie często mówią wprost, że są tu, żeby wyrżnąć po prostu. Znaczy, w islamie jest coś takiego, że jak niewierny ci daje coś, to bierzesz to od niego, ale dalej go nienawidzisz i to jest dla ciebie taki frajer, który ci dał i twoim obowiązkiem jest wręcz zabierać mu, bo on wtedy ma mniej. Jest podejście takie, wiecie, nie ma tu żadnej wdzięczności. Eksperyment, który miał pokazać, czy ci ludzie się będą w jakikolwiek sposób asymilować, okazał się nieudany. Zdarzają się wśród tych ludzi osoby, które się uczą pilnie, które zostają świetnymi fachowcami, lekarzami, ale to jeden na stu, nie? Nawet oni sami mówią o swoich rodakach, że no niestety, tak to jest, że ci ludzie w większości są na maksa roszczeniowi, na maksa niewdzięczni. To mówi ich krajan, to mówi ich ziomek, który powinien niby ich bronić, nie? To nawet on już nie ma złudzeń. Pytanie, czy można taką emigrację porównywać w jakikolwiek sposób z tym, co u nas jest obecnie? No powiem wam, że w Środzie Śląskiej ciężko znaleźć jakikolwiek sklep już, jakiekolwiek miejsce, gdzie nie pracuje Ukrainka. Wszędzie, gdzie pójdę, to słyszę charakterystyczny akcent, nie? Proszę, proszę, tu Paragończyk, proszę, co podać? No, to na każdym kroku to słyszę. Już praktycznie jest totalną mniejszością są Polki i Polacy pracujący gdzieś. No, wynika to z optymalizowania kosztów pracy związanych z kryzysem. No, każdy chce jak najtaniej, każdy chce zaoszczędzić. Ci ludzie się godzą na niższe płace, no to się bierze ich. Zresztą ta Środa Śląska, no, jak mówiłem, tu jest jakaś duża fabryka, gdzie ściągają wręcz Ukraińców od dawna i oni tu mieszkają po prostu sobie w tej Środzie. Tak więc często spotykam, ale powiem też, że nie ma z nimi jakichś problemów. Oni są bardzo mili, grzeczni, nie widziałem, nie słyszałem nawet od nikogo, żeby były jakieś problemy z nimi. To jest inna kategoria imigranta, pomijając już fakt, że to są uciekinierowie przed wojną, którym należy jakoś pomóc w imię Solidarności, a nie, że przybywa ktoś po socjal, albo żeby tutaj tworzyć gangi, mafie i... No mówię wam, totalna rozpierducha w tej Francji. Płonie wszystko, jakieś pożary, strzały słychać, wrzaski. Halo, halo, halo, halo, halo! Cześć, Gumball. Czy się słyszymy? Gumball. Gumball się połączył, odebrałem go i się rozłączył. Nie rozumiem tego. No, coś nas chyba rozłączyło. Cześć, Gumball.
1: Cześć, cześć. Chyba się coś rzeczywiście popsuło. No, powiem ci, kurde, masz rację ostatnio, to szaleństwo, ale powiedz mi tak szczerze, czy nie uważasz, że Francja po prostu to jest taki kraj, w którym to raczej jest chyba standard, bo o nich od wszechczasów były jakieś rewolucje, zmiany. Tam ludzie bardzo, bardzo źle znoszą politykę i różne takie rzeczy, więc jakiekolwiek zmiany się działy, to ludzie wprowadzali swoje, czyli bronie i wiesz, gilotyny.
0: No, tak też mi się jawi Francja jako taki kraj otwarty na przybyszów od dawna, nie? No i mają już odpowiedź, bo właściwie każdy kraj, który przyjmuje większą ilość takich emigrantów tego typu, no to dziś ma kłopoty. W Niemczech też podobno tak jest. Chciałbyś takich ludzi tu w Polsce? Bo ja niekoniecznie bym chciał.
1: Nie mam problemu z ludźmi. Ja uważam, że nowych ludzi zawsze można wziąć, tylko jakich? Nie bierzmy wszystkich. Musimy przyjąć, że jeżeli gdzieś jest duży odsetek terrorystów, no to wszyscy są terrorystami i trzeba segregować niestety tych, których bierzemy i trzeba ich sprawdzać. Sorry, ja uważam, że jeżeli ktoś wpada do Polski, to powinien najpierw zostać dobrze prześwietlony, a dopiero potem mieć to pozwolenie. I starać się, wiadomo.
0: Jako, że mi internet zrywa co chwilę, to mówiłeś coś i nagle wiesz...
1: Aha, no co?
0: No niestety tak to już będzie do końca audycji, nie wiem. Po skończonej audycji znowu powtykam mocniej kable, może się coś opuzowało.
1: Ja 5G będę sobie ogarniał na... Wstępny czwartek, znaczy nie jutro, tylko za tydzień, jadę do sieci T-Mobile i będę sobie 5G od nich kołował. Więc, znaczy najlepsza opcja, jaką mogę mieć aktualnie, bo światłowodów nie ma w mojej okolicy, a te 5G jest bynajmniej bez limitów, więc miejmy nadzieję, że będzie dobre. A jak internet, który mam na kablu, to jest takie gówno, że wszystko jest od niego lepsze.
0: A nie boisz się, że 5G aktywuje ukryte w koronawirusie instrukcje tajne programujące człowieka i staniesz się bezwolnym zombie?
1: A nawet jeśli, to co tam. Ja uważam, że bezwolne zombie to są na różnych portalach od YouTube'a do Twittera czy innych. Widzę ludzi często. Jakaś taka przypadłość nowoczesna. Ostatnio na Twitterze widziałem ludzi, którzy nienawidzą czegoś, bardzo tego nie lubią, jest jakaś taka opcja, że nie lubisz czegoś i śledzisz to bardziej niż fani. Jest na przykład jest jakaś gra, jakieś inne rzeczy i cały czas przychodzisz, żeby cię dopierdalać do tych opcji, w sensie na przykład ostatnio była jakaś tam premiera gry PlayStation, to wszyscy, Stray właśnie, to wszyscy Xboxiarze przyszli i pierdolali. I to jeszcze bardziej niż ci fani PlayStation nawet to, wiesz, tam hype'owali czy coś pisali, więc dla mnie to jest taka śmieszna przypadłość, że już niektórzy to są zombie, że niektórzy bardziej się interesują tym, co teoretycznie nie lubią, niż tym na przykład, co lubią. Wiem, że tego społeczeństwa, gdzie zamiast prosperować, to skupiamy się na tym, co ktoś robi źle, co gdzieś się źle dzieje. A kurwa, że temu się źle stało. I wiesz, ja uważam, że to jest dopiero zombifikacja.
0: No, różne są odmiany. Zombifikacja niejedno ma imię. Nie wiem, dla mnie w ogóle świat stanął na głowie totalnie, pod każdym już praktycznie względem. Ciężko znaleźć coś, co działa normalnie i jakoś tak logicznie, normalnie, po Bożemu, wiesz o co chodzi, nie? Że gdzie nie spojrzysz, to jakieś szaleństwo po prostu. Z tymi emigrantami to też, no jaki jest sens w trzymaniu na socjalu kogoś przez lata całe? I jaki jest sens w niewywalaniu nielegalnych imigrantów i litowaniu się nad nimi, jak oni wiadomo, że się nie odwdzięczą w żaden sposób, a podpalać ci będą tylko miasta, samochody? No myślę, że podpalanie samochodów właśnie, o którym tu było wspomniane, to jest to dosyć częsty widok. Dużo widziałem takich nagrań, gdzie płoną samochody. W dzielnicach oczywiście emigranckich. Teraz też te zadymy są w takiej dzielnicy, w trudnej dzielnicy, bo to zawsze trzeba ładnego języka używać, na przykład trudna dzielnica, trudni, no, nieszczęśliwi ludzie.
1: Rzeczywiście cię zrywa od czasu do czasu.
0: No właśnie teraz zerwało, będzie już tak zrywało cały czas, już kiedyś tak miałem, teraz będzie co chwilę zrywka. Muszę chyba router zresetować. Może jest problem taki, że mam niezapłacony internet, trochę się spóźniam z płaceniem, ale szczerze mówiąc nie śmierdzę groszem i jak ktoś chce, to może rzucić, to zapłacę za internet. No. Jak tam znosisz upały? Bo ja coraz gorzej, chyba to się z wiekiem wiąże, wiesz, że jesteśmy starsi, tym gorzej w ogóle.
1: A już ogarnęłem sobie różne opcje. Nie mam tej klimy, będę miał, to już następny rok będzie. Etam się w ogóle wziął za to, dziwo. Pierwszy raz w życiu widzę Etama, żeby rzeczywiście za coś na poważnie się wziął, bo poszedł, szukał pudełek, ty już wyciągnął, nie? Odkurzył. Dzisiaj mi nawet, znaczy Boże, wczoraj nawet mówił, że nie, w sumie to dzisiaj, bo tak, dzisiaj mówił, że będzie sprawdzał. No jak na niego, to kurde cholernie szybko. No ale w każdym wypadku daj radę już jakoś z tymi upałami, bo trochę sobie wiatrak, jakieś tam okno zamykam, jak jest w dzień, otwieram w nocy, wiesz. To jakoś się staram, żeby było okej.
0: Chciałem się dzisiaj poopalać troszkę i nie wytrzymałem, jak w piekarniku. Co to za przyjemność siedzieć w skwarze, w duchocie i palić je. No to jest coś przyjemnego. Więc poopalałem się 10 minut i wszedłem do mieszkania, no bo nie da się na zewnątrz wytrzymać. Zresztą opalanie się wcale nie jest takie zdrowe, znowu jak się może komuś wydawać. Trzeba uważać z tym.
1: Ach, no tak. Ja to jestem cały czas opalony, bo kurde, wychodzę jednak na ten rower, ale ja mam najgorsze opaleniznę, bo ja mam opaleniznę typowego starego dziada, że
0: Janusza,
1: brzuch
0: tak?
1: Nieopalony, a ręce opalone i nogi.
0: I czerwony taki, tak? Jesteś.
1: Nie, to opalenizna jest właśnie brązowa, nie jest czerwona, więc o tyle dobrze.
0: Myślałem, że taka czerwona, jak na takim, nie wiem, czy to był rysunek satyryczny, czy to u Walaszka nie było przypadkiem, że był taki właśnie Janusz na wakacjach w Egipcie i taki opalał się i czerwony taki, jak spalony, i mówi, Halincia, że co, a mają mi potem w pracy mówić, że w dupie byłem, a nie w Egipcie, i taki i leży, taki spalony, czerwony cały Janusz. Leżaczek albo hamak i na działkę. No właśnie nie sprawia mi przyjemności smażenie się na słońcu. Co w tym przyjemnego jest? Ja rozumiem, jak jakiś delikatny wiaterek, jak nad morzem bym siedział, to jeszcze, bo bym raz se wskoczył do wody, raz poleżał na piachu, się poturlał trochę. Na leżaczku, jak se siedziałem dzisiaj, to nie wytrzymałem po prostu. Nic ciekawego, żadna rewelacja. Nawet sobie za bardzo na smartfonie niczego nie posłuchasz, bo się zaraz nagrzeje ten smartfon i zawiesi od tego gorąca. Przecież sprzęt też ma swoją wytrzymałość na ciepło. Kurwa, cóż teraz zrywa co chwilę. Nie, nic, będę kończył zaraz. No, mów.
1: No, bo będziesz musiał rzeczywiście skończyć, bo... Znaczy nie, że ja chcę cię zmuszać,
0: jasne,
1: widzę,
0: no.
1: Że to się nie klei. Coś. Internet umiera, jak to się mówi. No, to mówię, ja mam ten internet w ogóle mobilny od T-Mobile, bo ja mam ten i ja na nim nadaję i on w miarę dobrze działa, a on i tak jest w domu, nie? To jest router domowy, a ten, co ja będę miał w 5G, to będzie z anteną, nie?
0: Aha.
1: Będzie znacznie lepszy. No ja uważam, że mobilny internet już całkiem dobrze działa. Powiem ci, że kurwa nawet lepiej od tej Neostrady, co mam.
0: Neostrada? To coś takiego w ogóle jeszcze jest? Myślałem, że no, zmienili to.
1: No widzisz. Jak się nie ma światłowodu i się mieszka na zadupiu, to co można mieć?
0: A Grzesiek tu poprawia, że on nie był w Egipcie, tylko w Mielnie, ale chciał wkręcić, że tak się spiekł, bo był w Egipcie.
1: A, to typowa Polska, nie? Photoshop. A Jurek, kurwa, byłem w Egipcie, pa, jak się opalił.
0: A był w Mielnie.
1: Ty, jakby taki sklep zrobili w Mielnie z, wiesz, pamiątkami, jak z Egiptu. Wracasz, dajesz pamiątki. Jeszcze ten, żeby fotobudka jakaś była.
0: A sprawdzałem też ceny, czy faktycznie takie paragony grozy nad polskim morzem. No nie jest nic takiego szczególnie zaskakującego w sumie. No zapłacicie tyle, co normalnie, troszeczkę więcej, wiadomo. Natomiast wszelkie rekordy pobiły ceny w polskim wrocławskim zoo. We wrocławskim zoo, słuchajcie, to koszmarne ceny, jakieś abstrakcyjne, tam 60 zł za posiłek, jakiś taki normalniejszy, wstrętne to wszystko i maskotki...
1: Za co 60 zł?
0: Za posiłek jakiś tam, wiesz, taki normalny, jak kupujesz sobie po prostu jakiś większy. Coś do picia, jakiś tam deserek, no to poniżej 60 to nie zejdziesz. I ale najlepsze były ceny maskotek, takie jakieś tygryski, pluszowe, takie co można z Chin zamówić, nie wiem, tam będziesz miał 2 złote, będzie cię to kosztowała taka maskotka pewnie, to tam były po 100 na przykład, po 100 za tygryska pluszowego, po prostu tak niektórym się coś odkleiło już. No widzą, że jest okazja, że można zdzierać, bo kryzys, nie? No to dajemy wszystko razy 3, Grażynka, i już, co będziemy długo kombinować. No, te frytki po ile były? A co? A 20, dawaj. No, tak więc ceny jakieś kosmiczne w tym zoo wrocławskim. Ciekawe, czy zagucwińskich tak było. No, z zagucwińskich to ja pamiętam, że tam nie było nic do jedzenia, nie można było kupić. No to może jakiś progres. Światłowód szczytuje dane z dysku, na przykład takie plany zniszczenia świata. No, ostatnio o światłowodach mówiłem, że naukowcy odkryli, że można wibracje dźwiękowe, że się przenoszą przez te światłowody i można ewentualnie próbować inwigilować kogoś w ten sposób i podsłuchiwać zdalnie nawet na kilka kilometrów, nie? Odbierając po drugiej stronie te drgania i zamieniając je na dźwięk. Tak więc czegoś się nowego znowu dowiadujemy. Rychło w czas.
1: Rychu peja.
0: No. Dobra, Gabo, to co?
1: To chciałbyś... Myślałem, że umarło znowu.
0: Tak, nie.
1: No, ale ten, w każdym wypadku ten... Mam nadzieję, bo będę jeszcze tam, jak to się mówi, a nie stalkował, że jeszcze się pojawię w duecie, więc to też jest jakiś plan mój, jeśli chodzi o radyjko, że gdzieś te duety będą. Także jak ktoś myśli, że nie, że więcej nie, to raczej na pewno, ja na pewno nie odpuszczę, bo bardzo mi się podoba taka forma. No i co? Dobra, co będzie jeszcze, to może zapowiem, jak już będę miał plan, bo coś planuję, ale nie chcę znowu być gołosłowny. Więc ten. Na razie, cześć i czołem i dobrego wieczoru.
0: No, tobie też, cześć.
1: Cześć.
0: Dobra, nie ma sensu. Internet się skiepścił dzisiaj, to chyba będę kończył. Donejcików żadnych nadal nie ma. Tylko dyszkę dostałem, to nawet na fajki nie styknie. Nie to, żebym był niezadowolony, ale... No ale tak dzisiaj skromnie. Ja wiem, że no ludzie nie mają hajsu teraz. Niewykluczone, że będę musiał jakiś kredyt konsumpcyjny wziąć. Teraz mam naprawdę licho. Strasznie. Ale ja się tak nie przejmuję znowu strasznie. Co będzie, to będzie, nie? Też nie spędza mi to snu z powiek, jak kiedyś. Oduczyłem się takiego przejmowania się wszystkim. Dużym problemem są psy, które no co jakiś czas słyszymy, że pies zagryzł, a to dziecko, a to pogryzł bardzo mocno dzieciaka, także dzieciak walczy o życie, będzie miał blizny na twarzy. Pies potrafi odgryźć człowiekowi kawałek twarzy tak po prostu, nie? Teraz zagryzły psy, które po prostu sobie wypuszcza taki wsiur, bo na wsi jest taki zwyczaj często, że pies jest cały dzień na łańcuchu, a na noc się go wypuszcza i hasa sobie po całej wsi, po lesie. Tak niektórzy robią. Zero odpowiedzialności. I jakiś wiesiek właśnie wypuścił dwa psy, jakieś owczarki belgijskie, uznawane za agresywne dosyć psy. No i zagryzły człowieka, nie? Była obława na te psy. Jednego odstrzelili, drugi gdzieś zwiał. Twierdzą, że też już zdechł ten pies. Chociaż pewności nie ma. No i ludzie są wystraszeni trochę, no bo to na łańcuchu dostaje mikrourazów, bo on jest przyzwyczajony do tego, żeby... mikrourazów mózgu. Bo on jest przyzwyczajony do tego, że się rozpędza i nagle zatrzymuje go ten łańcuch, czy tam inny sznurek, nie? I jak to się powtarza długotrwale, to taki pies dostaje mikrourazów mózgu, pomijając już sam fakt, że no takie życie na uwięzi i bycie przywiązanym to degraduje jakoś to zwierzę umysłowo, pod względem charakteru. No to jeszcze fizyczne urazy się do tego dokładają, ale nie spodziewajmy się w tym temacie zbyt wiele. Widzieliście na filmiku dzisiaj, że ktoś wysłał jakieś stare mięcho, jakieś śmieci Ikononowi, to masz dla pieszka, nie? Jest taki zwyczaj wśród wsiurów, że psa można karmić czymkolwiek. Na przykład chleb z mlekiem jakiś, chleb ze smalcem, nie? Nie przejmują się, pies to pies, nie? Jak powiesz, że pies nie powinien takich rzeczy jeść, nawet osoby bardziej światłe i normalne i takie bardziej życzliwe światu i nie jakieś tempe ryje. Pamiętam, że mój wujek, który był całkiem spoko, też jak mówiliśmy mu, że no psu nie powinno się kości z kurczaka dawać, bo one się tam rozdwajają, mogą się wbić. Gdzieś, no nie powinno się to. A gdzie tam to kości dla psa jest przecież, no co, kurwa. Tak samo mleko. Nie powinno się kotom mleka dawać. W ogóle mleko jest dla małych szczeniąt, dla małych krówek, dla małych wszelkich małych ssaków. Dla nich jest mleko. Dorosłe osobniki raczej nie powinny się tak zapijać mlekiem, nie? Chyba, że jest się mlecznym człowiekiem, to... To może inaczej to wygląda. No, ale na tę potę nic się nie poradzi, no. Ja wiem, Eevee Place, że to wina właściciela i każdy sobie chyba zdaje z tego sprawę. No, ale cóż...

Pewien człowiek, który ukrył w bagażu kanapki McDonald's. No, widać, wielkim był fanem. Kanapki śniadaniowe McDonald's sobie gdzieś ukrył. Powinien je zgłosić, ponieważ są teraz bardzo surowe przepisy dotyczące przewożenia jedzenia w bagażach podróżnych. Mówimy tutaj o lataniu samolotem. No i przyłapali go. I bardzo drastyczne kary są. To jest odpowiednik na przykład 8600 zł, jak nie zgłosicie jakichś kanapek celnikom i tak dalej, więc uważajcie. Jak latacie samolotem, to w ogóle nie jest to chyba najlepszy czas, ponieważ na lotniskach są jakieś strajki, protesty, straszliwe braki kadrowe i to, że macie bilet, to wcale nie znaczy, że polecicie. Możecie koczować na tym lotnisku ileś dni, czekać. Jest po prostu bardzo wielki kryzys. Wszędzie jest kryzys i na lotniskach też. Więc odradzałbym chyba latanie teraz. To jest ryzykowne. A pieski potrafią być wspaniałe. Piesek, oglądam dużo filmów. Jest fajny kanał Dodo na przykład, gdzie pokazują, jak odratowują różne psy. Takie psy bezdomne, z ulicy, to taki pies, zwierzę, czy to pies, czy kot, potrafią bardzo szybko zmienić swoje nastawienie, charakter, są bardziej plastyczne niż człowiek. Człowiek będzie dłużej przeżywał pewne rzeczy, traumy, a pies... Owszem, na początku, jak jest taki, no taki parszywy, chory, na ulicy, to on jest bardzo nieufny, szczeka, chce gryźć, ale jak poczuje, że znalazł dom, ktoś go tam bierze, stopniowo da mu coś do jedzenia, pieska, jak już się przyzwyczai i poczuje, że ktoś go głaszcze, dał mu coś do jedzonka dobrego, to zaraz się zmienia diametralnie, robi się przyjazny, wesoły, nie szczeka już na nikogo, staje się innym psem po prostu szybko, nie? Tak to jest ze zwierzątkami. Jakbyście myśleli kiedyś o adoptowaniu, no to też miejcie to na uwadze, że taki piesek szybko też się zrobi dosyć ładny, bo no, nie oszukujmy się, te psy bezdomne, to one są często tak sparszywiałe, że to jest 7 nieszczęść, nie? Ale szybko takiego psa się goli, po prostu do gołej skóry, odrasta mu ta sierść, goją się rany, dostaje różne specyfiki i z takiego brzydkiego, bardzo wściekłego psa, który was chce gryźć, zwiewa gdzieś, nieufny, totalnie brzydki, wystraszony, zły, niebezpieczny, to szybko się staje psem przyjaznym, pięknym, ładnym, wdzięcznym też za pomoc. Bardzo często te psy się odwdzięczają, to znaczy, no, tam liżą tego właściciela, wielkim przyjacielem on jest dla nich, łażą za nim cały czas, nie? Widać, że zapatrzone są w niego. Ale jak ktoś traktuje psa tak właśnie, że go trzyma cały czas na zewnątrz, w jakiejś obskurnej budzie zaśmierdzonej, miska z wodą przewrócona. Miałem kolegę, który też tak trzymał psa, i ten pies mu się zerwał i doznał takiego szoku, że na wolności jest, że pozagryzał wszystkie kurczaki mu. Te kurczaki biedne też, bo starały się chować gdzieś w jakieś szczeliny w ogóle, nie? Chaos, totalna rozpierducha, krew, flaki i kurczaki powciskane gdzieś, nie mogące wyjść, bo po prostu się tak schowały, że z tego strachu, nie? No, taki ptaszek też często rozumie dużo, całkiem. Wbrew pozorom, nie jest to znowu taki ptasi móżdżek. No i masakra totalna, bo pies doznał szoku, nie? Wolność, wolność, zaczął biegać, gryźć, zagryzać. Tak to jest właśnie. Ja bym... Nie każdemu bym dawał pozwolenie na psa. Wiem, że to nas znowu prowadzi w kierunku jakiegoś państwa orwellowskiego, na wszystko zezwolenie, pozwolenie od państwa, ale nie wiem, jak czytam o tym, że jakiś rodzic znów jest aresztowany, bo przypalał zapalniczką swoje dziecko. Kiedyś rzuciłem taki pomysł, żeby robić badania psychiatryczne po prostu, jak ktoś chce mieć dziecko. Jak nie przejdzie ich, to dlaczego miałby mieć? Dlaczego ktoś, kto nie przejdzie takich badań, nie może być kierowcą autobusu, policjantem, a rodzicem może być każdy. Każdy największy odklejeniec, największe bydle, parch,

że chcesz dawać zezwolenia na posiadanie dziecka, ale tak na chłodno się zastanówcie, czy to nie byłby dobry pomysł przypadkiem, bo często reagujemy tak, że jak jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, no nigdy nie było czegoś takiego, nie? Kojarzy nam się, teraz nam się to kojarzy z jakimiś Chinami, gdzie się takie rzeczy reguluje, nie? I gdzie w związku, ale tam trochę o co innego chodzi, nie? I tam dochodzi do innych patologii. Na przykład to, że posiadanie dziewczynki jest takie nieopłacalne, spowodowało, że pojawiło się coś takiego jak aborcja selektywna. To znaczy, no, trafił się chłopczyk w brzuchu, no to go usuwamy i czekamy, aż może dziewczynka w końcu się trafi, nie? Więc do różnych strasznych rzeczy dochodzi, ale wydaje mi się, że tutaj, gdyby badać po prostu psychiatrycznie, nie pod względem IQ, czy ktoś jest, nie wiem, dawać tylko mądrym, czy zaradnym, tylko czy ktoś nie ma jakiś, czy nie jest jakiś zwichrowany właśnie, czy nie jest sadystą, czy pedofilem, sprawdzić to. Dobry psychiatra, czy psycholog, no psychiatra to bardziej już od leczenia klinicznego, nie, farmaceutykami. Psycholog, dobry psycholog mógłby wychwycić różne rzeczy, że coś z tym człowiekiem jest nie tak, nie? Jak uważacie? Temat kontrowersyjny na pewno. O, a Ivy Place popiera akurat. Myślałem, że nikt nie poprze takiego pomysłu, bo to no bardzo kontrowersyjne. Zezwolenie na posiadanie dziecka, nie? Sprawdzi, czy ktoś jest zdrowy psychicznie. Popatrzcie, ilu tragedii by się uniknęło, ilu rodziców jest nieodpowiedzialnych. Dużo czytam teraz o przypadkach, gdzie rodzice zostawiają, mimo że temat jest tak nagłaśniany, to nadal zostawiają w rozgrzanych samochodach, gdzie temperatura dochodzi do 50 stopni, białko się waporyzuje, udary, utraty przytomności, szpital, ale nie, bo do sklepu musi iść, nie? Niech dzieciak zostanie w samochodzie. No straszne, no, odpadł. Korupcjogenne, twierdzi zajebisty. No, ale korupcja jest czymś, co powinniśmy brać pod uwagę, ale ona, to, że zakładamy, że ludzie będą oszukiwać, ludzie będą kraść, to nie powinien być raczej argument w różnych sprawach, no bo my powinniśmy dążyć do świata, gdzie z korupcją walczymy, gdzie zapobiegamy jej, gdzie tworzymy takie mechanizmy, że nie ma tej korupcji. No ale co sugerujesz, że ktoś z zemsty opłaci lekarza, żeby ten wydał niekorzystną diagnozę komuś czy coś? Czy że psychologowie będą się domagali za pozytywną opinię jakichś pieniędzy czy coś? No to do więzienia takiego już i odebrać mu momentalnie wszelkie uprawnienia, niech wywozi śmieci na przykład. I już, no... Dzieciaki wypadają przez okna, bo rodzice, nie wiem, zapatrzeni za bardzo w telesrakę, nie? I dzieciak, jak to dzieciak, wejdzie na parapet, pach i z czwartego piętra trup nie ma. Dzieciaka. Można by często wychwycić, że bo powiedziałem, że iloraz inteligencji, zdolności jakieś intelektualne nie powinny mieć tu znaczenia, ale jeśli wykryje się na przykład, że ktoś jest na poziomie Krzysztofa Kononowicza, czyli jest osobą niepełnosprawną umysłowo i nie radzi sobie z prostymi rzeczami, czy tak jak Major, bo oni, to było powiedziane wprost, Major się przyznał swego czasu, że ma takie papiery i co do Kononowicza też były takie... przecieki jakieś, tak, że on ma te żółte papiery jakieś. Samo to, że go nie karają za tak wiele różnych, za różne rzeczy, za które mogliby go ukarać, odpuszczają mu. Była sytuacja, gdzie Kononowicz opowiadał, że w sądzie, bo on się od wszystkiego odwołuje, jak dostanie jakiś mandat, to on się odwołuje i wzywają go tam, gdzieś tłumaczy się i sędzina powiedziała, takich osób jak pan nie wolno karać. No i Jacek tam się spytał, a co ty jakiś specjalny jesteś? Kononowicz tak chwilę milczał. Nie, to było pytanie, ty jakiś z innej gliny jesteś ulepiony? A Kononowicz tak chwilę milczał, tak, ze szlachetnej gliny. Ale to chodziło na 90% o to, że jest po prostu niepełnosprawny umysłowo i nie wolno go w związku z tym karać za różne rzeczy i dlatego mu tak dużo rzeczy uchodzi płazem. I pytanie, czy taki ktoś powinien dziecko wychowywać, ktoś, kto nie,

0: nie radzi sobie z psem i nie potrafi się psem zaopiekować. I pies jest potem głodny, ma obrażenia na szyi od drutu, bo Kolonowicz, on potrafi takiego psa, zamiast mu zakładać obroże, jemu szkoda na obroże, ale on znalazł drut. I on drutem oplecie szyję tego psa i sznurkiem przywiąże, nie? Więc ktoś, kto nie potrafi się zaopiekować psem, czy powinien mieć prawo do opiekowania się dzieckiem? Moim zdaniem nie. Skrajni jacyś zwolennicy prawa własności powiedzą, że no, dziecko musi do kogoś należeć, więc należy do rodzica i to rodzic w 100% decyduje o losach dziecka. No, ja się z tym nie zgadzam, więc chyba nie jestem libertarianinem jednak. Chyba jestem lewakiem jednak. Sorry, że was zawiodłem. Jednak jestem lewakiem. Lewakiem jestem, no. Lewakiem. Bo uważam na przykład, że rodzic, który bardzo zaniedbuje dziecko, nie troszczy się, nie wychowuje, zostawia je samemu sobie, bije, przypala zapalniczką, tak jak właśnie pan to robił, to nie, że to jest jego własność i mu wolno. Nie. Wiem, że wam też nie, może nie do końca o to chodzi, bardziej wam chodzi o to, o decydowanie, czego, do jakiej szkoły dziecko ma pójść, co ma być na lekcjach i tak dalej, że to nie państwo ma o tym decydować, ale to... Skoro i tak gdzieś musimy postawić tą granicę i w którymś momencie stwierdzić, że nie, to nie jest przedmiot, twoja własność, nie możesz sobie robić z tym dzieckiem, co chcesz, no to tak czy owak musimy to założyć. Pytanie, gdzie postawimy tę granicę, jak będziemy tego pilnować, no i może właśnie jak będziemy sprawdzać ludzi, czy w ogóle są zdolni. Cześć, adwokat. Nie, jeszcze parę innych tematów było. O jedzeniu, o tym, jak karmią w polskich szpitalach, o szkolnej, o jakimś księdzu, o upałach, o różnych rzeczach, jak to w luźnych gadkach. Ale z drugiej strony obecnie ginie mniej dzieci niż kiedyś dzięki dorobkom cywilizacji. Dawniej robili na zapas. Tak, tak, tak. Miało się piątkę dzieci, wcześniej ci trójka zmarła z powodu chorób, z powodu niedożywienia, różne rzeczy. No ale dzisiaj dzieci na wsiach też giną często, na przykład zostają przejechane jakimś traktorem, bo dziecko jak to dziecko, bawi, wpadnie na pomysł sobie, że się wchowanego będzie bawić w zbożu, nie? Dzieci naprawdę bywają bezmyślne. Opowiadałem wam kiedyś o przypadku, który się zdarzył na moim dawnym osiedlu na Kuźnikach. Dzieci wymyśliły sobie zabawę, że schowają się do kartonu takiego dużego, że ten karton będzie stał na środku ulicy i będą czekali na samochody i te samochody będą je omijać. Znaczy ten karton, nie? I faktycznie samochody omijały, a jeden trafił się tir, który wiózł zaopatrzenie do sklepu i ten tir też chciał ten karton ominąć, ale zahaczył tylnym kołem. Z dziecka, które było w środku, została miazga. Nie wiem dokładnie, o co chodziło. Może się dzieci na przykład założyły jakiś kretyński zakład, tak, że ja wchodzę do kartona i sprawdzamy, co będzie, a potem ty wchodzisz do kartona, nie? No, takie są dzieci, więc masakra, nie? Wielka tragedia i no, i takie są dzieci, więc trzeba bardzo odpowiedzialnej osoby, żeby się zatroszczyła. Krawiec, weź coś optymistycznego. Poza tym nie płacicie mi dzisiaj przynajmniej nic, więc mówię, co chcę. Nie, żreć, co dają, jak w polskim szpitalu. To nie są wakacje. To jest radio. Tu się mówi o różnych sprawach, proszę pana. Jak się nie podoba, to są inne radia. Prawda. Edukować, edukować, jeszcze raz edukować. Panie, wow, no... Co najmniej połowa naszych rodaków jest totalnie odporna na jakąkolwiek edukację. Nawet jak usłyszą radę od jakiegoś fachowca, od osoby, która się zna na wychowaniu, to powiedzą, a co on tam wie? A będzie mi mówił, nie? Będzie jakiś opór od razu. Takie osoby nigdy nie sięgną po żadne materiały, po nic. To, dla nich to jest obcy świat, nie? Więc ciężko edukować takich ludzi. Edukacja jest dla tych, którzy jej chcą, a z połowa ludzi przegrzało. No ale nic, no. Dzwonić ciężej trochę, bo ciężej gadać.
1: Pan prezes, 5 zł. Proście, a będzie wam dane. Pozdrawiam.
0: U pana prezesa też kryzys, chyba. Albo jest to pan prezes bardzo małej firemki. Takiej, ale dziękuję. A ja jestem niewdzięcznik, nie? Dziękuję panu prezesu. Proście, a będzie wam dane. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Co? Za 5 zł mogę pozdrowić, nie?
1: Grzegorz Skwara. 10 zł. Jak ksiądz uważa?
0: Jak ksiądz uważa? Ksiądz uważa, że właśnie kapłan Boży ma pierwszeństwo do toalety, a kawę należy podawać księdzu w cichości. Wygłupie baby. To tak powtórzę za księdzem wspomnianym dzisiaj, który pouczał durne baby, jak się zachowywać, że kawę księdzu należy podawać w cichości. Nie trajkotać.
1: Pan prezes.
0: Niewiasty.
1: 5 złotych. A żebyś wiedział.
0: No tak czuję, no wiesz, no też byłem panem prezesem, panie prezesie, więc ja, panie prezesie, wiem, co to znaczy być panem prezesem małej firmy. No, tak więc możemy sobie pogadać jak prezes z prezesem. Coś tam jeszcze pamiętam, jak to było. No. A ja jestem trochę taki ksiądz, bo was tu czasami tak trochę chcąc, nie chcąc... pouczam. Pouczam was, jak żyć. Jak żyć, moi mili. Powiem wam... Świat jest właśnie taki. Musicie, powinniście zdawać sobie sprawę z jednej elementarnej rzeczy. Słuchajcie, z jednej elementarnej rzeczy. Tak. Właśnie, radia należy słuchać w cichości. Nie dzwonić od razu, nie trajkotać. Co jeśli akurat ja mam wenę z Panem Bogiem łączność, a tu zadzwoni, zacznie trajkotać. Trzeba słuchać w cichości, z nabożeństwem. Szkoda, że jeszcze nie powiedział, że jak już się wręczy w tej cichości tą kawę, to należy się tak na kolanach oddalić, jak niewolnik w jakimś starożytnym Egipcie. Tak, z rękami wyciągniętymi do przodu, na kolanach i tak do tyłu, nie? Tak cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, w cichości też. Żeby nie dekoncentrować kapłana, bo on jest od myślenia, jak każdy mężczyzna. Wy, kobiećki, to tam macie te swoje szminki, te swoje tam ploteczki, prawda? Kobieta przede wszystkim musi być ładna, karna i posłuszna. Mężczyzna mądry, odważny, a kobiećka to wiadomo, tam właśnie to trajkotanie. Nie na darmo w Biblii jest napisane, żeby nie wpuszczać kobiety na jakiekolwiek zgromadzenia. To zatrajkocze, zagdaka cię zaraz. Zresztą to głupie takie, bo to mężczyzna jest od myślenia, od dumania. To on ma łączność z Panem Bogiem. Z kobietką to Pan Bóg nie ma łączności, no tam co będzie się łączył, żeby trajkotanie usłyszeć.
1: Place, 10 zł. Dorzucam na tacę pozdro.
0: No, proszę. No, czyli jakiś apel tu się pojawił i zaraz coś wpadło. I Krawculek zadowolony. Ja to trochę jak Kononowicz też, tak te paczki otwieram. Od was tylko. Ach, ten internet. Nie wysyłajcie mi już nic, bo możecie być niepocieszeni, bo niewykluczone, że zniknę za chwilę, ponieważ to jest męczące trochę, to takie... I problem z dzwonieniem jest. Każdy, kto teraz zadzwoni, to co jakiś czas będzie miał przerwę, nie? Przerwa w jego wypowiedzi, przerwa w mojej wypowiedzi, on nie usłyszy do końca, więc no padaka, sraka dzisiaj. Przywrócić karę śmierci za najgorsze przestępstwa, w tym za zdradę państwa. karać bez względu za na, bez względu na przynależność społeczną, materialną, polityków, lekarzy, księży, sędziów. No, ja może też bym był za karą śmierci. Nie mam tu jakichś oporów większych, chociaż no, w takich krajach jak Chiny jest to nadużywane. Tam jest bardzo dużo wyroków śmierci. Władza nie informuje za bardzo, jakie to są liczby, więc ludzie tylko tam sobie spekulują, nie? Ale no nie przytoczę, bo zapomniałem. Czytałem o tym artykuł, ale zapomniałem. No ale tam normalnie się wykonuje karę śmierci na potęgę po prostu. Każdy, kto podpadnie bardziej, to cyk i nie ma Chińczyka kolejnego. A co to za problem zamknąć audycję i zrobić after po restarcie routera? No krawiec, come on! Come on! I to zrób teraz, dopóki... Tak, nie mów jutro, to ojciec Ryzyk też mówi, nie mów jutro. Dopóki ludzie jeszcze się nie położyli z radyjkiem do snu. No, może tak zrobię właśnie faktycznie, bo to nie ma co się tutaj szamotać, męczyć, tylko znam życie i wiem też, że z tych 66 osób po powtórnym zrobieniu streama wrócą 33 osoby. Jest to pewne prawie tak samo jak amen w pacierzu. Więc nie rwę się aż tak bardzo do rozłączania. Nie rwę się za bardzo. Nie, no... Nie za bardzo się właśnie chcę bawić w takie rzeczy. Mówię, wraca połowa. To jest standard i to jest zawsze. Zawsze. Tak jest. Za każdym razem to obserwuję i widzę, że tak jest. O. Nowa gala jest. Lord Crushville, którego nie szanuję i nie cenię. Zrobił własną gałę. Nazwa beznadziejna, Live Game, czyli co, gra na żywo? Jak to przetłumaczyć? Live Game. I to ma być niby coś, co nawiązuje do Squid Game, że zadania są różne dla patusów. Obejrzałem kawałek konferencji i tak byłem zażenowany, takie pustaki tam przyłażą. Słuchajcie, laska jakaś taka rozwrzeszczana, rozrechotana, zakrzykująca wszystkich, zobaczyła, że jakiś Arab się tam znalazł, prawdziwy Arab, i normalnie kisiel w majtach i zaproponowała, że da mu dupy, że mu zrobi gałę, ale za pieniądze. Tak wprost. To jest program dla dzieci właściwie, znaczy dla młodych, nie? Dla nastolatków, bo to jest główny target. Te lordy, Crushville, kamerzyści, czy jacyś tam inni, inne ekipy, frice, przecież to oglądają nastolatki. To jest ten target, nie dorośli, nastolatki. I takie wzorce dla nastolatków, tempa jak but z lewej nogi, Lafirynda, blachara, która mówi na wizji, wprost przy wszystkich, rechocząc, że żeby ją zabrał do Dubaju, że da mu dupy, ale nie za darmo. Takie wzorce? A może kamerzysta, który ma procesy teraz i na salę sądową go w kajdankach wprowadzają, bo wykorzystywali niepełnosprawnego umysłowo, kazali mu jeść gówno, kazali mu się tarzać w błocie, skakać do śmietnika. Ten niepełnosprawny, biedny chłopak myślał, że złapał Pana Boga za nogi. Myślał, że będzie tak popularny jak te Crushville różne, a oni z niego darli łacha, śmiali się, kazali mu jeść gówno za pieniążki, tak? To są wzorce dla młodych i młodzi się uczą, że tak wygląda świat. No, udało się. Cześć, Tomisiu. Cześć, cześć.
2: Halo, halo.
0: No, zobaczymy. Na razie to tak troszkę jakby przerywało odrobinkę, ale zaraz się może ustabilizuje. Zobaczymy też, jak będzie po mojej stronie, bo wiesz też, jak tu dzisiaj mam, nie?
2: No i po mojej stronie też, bo ja dzwonię z samochodu, to też może być nie za dobre połączenie.
0: Masz możliwość się zgłośnić trochę, tak żeby bliżej mikrofon ust czy coś?
2: Wiesz co, no tak nie za bardzo, bo trzymam w ręku telefon, nie chcę, żeby było to takie oczywiste, że rozmawiam przez telefon.
0: Nie masz zestawu głośno mówiącego? Nie masz zestawu głośno mówiącego?
2: No
0: ukradli.
2: Właśnie mi ta osoba, która mi się włamała, mi rozwaliła, bo mam w tym podłokietniku mam taki, wiesz, taki device, że jest włączony, to wygląda jak taki duży pilot i on jest właśnie do wiesz, no w ogóle do radia, żeby głośno mówiącego, no i on to wyrwał, nie? Nie ukradł tego, ale to wyrwał i to jest po prostu zepsute teraz, także nie, nawet nie mogę korzystać z tego. Więc tak rozmawiam, nie wiem, przez telefon, ale mam nadzieję, że nie dostanę mandatu.
0: No. No przykra sprawa, no widzisz. A może to jakiś emigrant, że tak rasistowsko powiem, cię okradł?
2: Nie, mi się wydaje, że... Już zadzwoniłem tak... Tak musiałem zadzwonić na policję, więc przyjechała taka Harbor Police, to jest taka policja, co krąży tam, wiesz, po downtown, po zatoce w sumie, bo po prostu bez tego nie da się zrobić raportu niestety, nie? Ale też jak zadzwoniłem, to powiedzieli mi, że oni dość szybko przyjadą, ale wyczułem, że im się za bardzo do takiej jakiejś tam niższej, wiesz, szkody za bardzo nie chcę chyba przyjeżdżać, bo zadzwoniła ta dyspaczerka w międzyczasie, powiedziała, że trochę sobie poczekam, bo ona nie ma żadnych dookoła, wiesz, tych radiowozów, więc mam trochę poczekać. Za bardzo mi się nie śpieszyło, nie?
0: No. No, to pewnie, jesteś wkurwiony jak bąk.
2: Drugi raz mi się włamali do tego samochodu, a to jest w sumie wkurzona bardziej niż ja. Ale ten jakiś pechowy samochód, tylko do tego samochodu się włamują. I to dwukrotnie na parkingu też, nie? Raz na jednym parkingu, teraz akurat parkowałem na innym parkingu. Mam wykupiony taki parking, wiesz, przy hotelu. Co miesiąc płacę tam powiedzmy jakąś sumę i mogę sobie wtedy, wiesz, tak sobie parkować. W miarę bezpieczny, że jest tam, wiesz, strzeżony i ktoś tam chodzi, jakiś security i sprawdza. Się okazuje, że raz, że tam nikt tego parkingu, wiesz, za bardzo się nie przejmuje, co tam się dzieje. Druga sprawa, że teraz się dowiedziałem od policjantów, że tam w ogóle nie ma kamer na tym parkingu, tylko są kamery miejskie na zewnątrz, nie? Więc nawet nie są w stanie nic zrobić. Machnęli na to ręką. Więc no, więc będę musiał chyba we własnym zakresie sobie to naprawić, bo moja żona to nawet, bo to jest taki stary samochód, wiesz, więc to moja żona nawet nie ma pełnego ubezpieczenia autokasko, tylko takie podstawowe i to nawet nie, to ubezpieczenie nie pokrywa jakichś tam włamań czy takich rzeczy, nie, więc
0: przypuszczam, że... A ty w ogóle jeździsz jeszcze Teslą, czy już nie?
2: No, mam Teslę, ale tak jakby, wiesz, mojej żonie teraz daję, bo tak jakoś polubiła i tak, wiesz, jeżdżę gorszym samochodem, że tak powiem, nie?
0: Aha.
2: W międzyczasie. A poza tym też, wiesz, jak codziennie się jeździ samochodem, to zazwyczaj lepiej zużywać jakiś stary samochód gorszy niż nowszy, nie? Bo samochody od takiego, wiesz, ciągłego jeżdżenia tracą na wartości, więc lepiej zużywać coś, co jest stare niż nowe, nie?
0: O, ktoś z napływu tutaj się nowe osoby pojawiają. Sam se nagrabiłeś też to, Misiu, bo to dzięki tobie mamy tyle subów teraz, więcej. Jakoś 600 subów, wiesz, w miesiąc, nie? To naprawdę jest wow. Ale widzisz, sam se nagrabiłeś, bo Paweł Mędak pisze, kłamie, typowy Polak, jeszcze z błędami to napisał, bo nie potrafił poprawnie nawet napisać. No, także kłamiesz, że mieszkasz w Kalifornii, że masz Teslę, przyznaj się, że mieszkasz, kurwa, w pasi Kurowicach, jeździsz Trabantem. No. O, kłopoty techniczne znowu. Halo? Halo? No widzicie, jak to jest. To może być taka poszlaka, że nie kłamie faktycznie i dzwoni z Kalifornii, bo kłopoty są z połączeniem często. Nie najlepsze połączenie, bo daleko.
2: Halo, halo?
0: No, teraz się słyszę.
2: No, no. A wiesz co? Tutaj nie ma sygnału przez, nie wiem, jakieś takie 200 metrów na autostradzie, bo ta autostrada, którą jadę teraz, ona przecina lotnisko wojskowe. I przez, powiedzmy tak, 200 metrów zawsze ani nie ma internetu, ani nie ma sygnału, nie? Więc to moja wina.
0: No, spoczko, halo, halo? Spoczko. No, ja cię słyszę.
1: Na internet.
2: No, no, no. Także to jest chyba moja wina teraz. A mówiłem wcześniej, tylko mnie przerwało, mówiłem wcześniej, że tak, że mieszkam w Kórniku. Że ja dzwonię z Kórnika.
0: No właśnie, właśnie. Tak, widzicie, chcę się dowartościować, że niby Kalifornia, tu Tesla, jakieś zdjęcia wysyłasz, że taki tutaj ładniutki, a tak naprawdę to jest jakiś wieśniak, kurwa.
2: Tak, wieśniak, słoma z butów wystaje.
0: Polaczyk.
2: Jadę na deskorolce po Kórniku.
0: No, słuchajcie, tutaj ja nie wiem, czy ja to ta sama osoba, co to ja, czy ja to ja, czy nie ja, czy to ja, czy nie ja. No, ale dostałem na internet stówkę. Woohoo! Cieszy się krawculek.
2: Gratulacje. Ja mogę tylko powiedzieć, że to nie ja.
0: To nie ja. A ja tym bardziej. Ja nie dysponuję takimi pieniędzmi. Jakieś stówa, daj spokój. Dziękuję bardzo.
2: Ja też nie. Ja mieszkam w Kórniku, słoma z butem wystaje. Nie mam takich pieniędzy.
0: No.
2: Tak trochę wątek ci uciąłem, ale bo mówiłeś o tych przybywających subach. Wiesz, no, nie jesteś w stanie wybrać tak jak gdyby słuchaczy swoich, nie? Te osoby, które się będą pojawiały, to się będą pojawiały, no i tutaj nie ma możliwości, żeby sobie, wiesz, jak to się mówi, jakąś taką śmietankę.
0: Tylko po prostu, bo zerwało znowu właśnie.
2: Słucha przez troszeczkę i stwierdzi, że to nie dla niego audycja, no to wiesz, no to nie będzie zainteresowany, nie?
0: Szybko różne takie osoby się mogą tutaj odbić od radyjka, bo zobaczą, że nuda, nie ma dymów, nikt w nikogo nie napierdala, nikt nikomu gały nie robi, kufa, idę se Kruszwila oglądać, kurwa, tej. Mordo, kurwa, weź, nudy, kurwa, weź, ty kurwa, mordo, ja pierdolę, kurwa, weź, kurwa. No i pójdą sobie. Tak więc nie obawiam się jakoś tak strasznie, że nam się tu śmietnik zrobi. Właśnie dlatego stopuję też jakieś takie dymogenne, dramogenne zaczepki, nie? Od razu będę teraz kasował, wywalał, żadnej tu prywaty, że ktoś komuś coś powiedział, a co ty zrobiłeś, a co Krawcowi nagadałeś. Jakieś tego typu sprawy, to od razu wypier papier do siebie gdzieś tam. Nie chcę tego tutaj. Bo to będzie właśnie zadowalać różnych takich, no nie oszukujmy się, no takich prymitywnych ludzi, którzy liczą, że będzie tutaj szkolna druga, nie? Tylko.
2: No, ale wiesz, może tak, to dokładnie, może za bardzo się tym przejmujesz, może po prostu wiesz, rób to, co robisz, a to, że tam trochę subów przybyło, to wiesz, nie bierz tego, że to jest jakieś takie, wiesz, żebyś nie miał ciśnienia z tego powodu, że nie wiem, że ktoś, że przez subów przybyło, a ktoś tam nie dzwoni, albo wiesz, no tak jak mówiłeś, nie? Tak jak ja też mówiłem, że ktoś, komu się będzie podobało, to będzie słuchał, a jak ktoś nie jest zainteresowany, to też nie ma co się tym przejmować, że posłucha i zrezygnuje, nie? No bo to takie specyficzne radio i większość osób, która na przykład jest na czacie, to są osoby, które już dosyć długo słuchają, nie? To są raczej stali tacy słuchacze, którzy mają, powiedzmy, ustawione powiadomianie i jak widzą, że że tam wchodzisz na antenę, no to sobie, wiesz, włączają radyjko, czy tam sobie coś robią, czy pracują, czy nie wiem, czy idą spać, to, no, to raczej są stali słuchacze, nie?
0: No, myślę też, że w ogóle część takich osób, nawet które tu przyjdą i będą trochę na początku pisać na czacie, tak jak się pisze u jakiegoś tam Barneya, czy tam w komentarzach na szkolnej, że się tak, no, no głównie się drze łacha i toczy bekę i hejtuje i troluje, to jest tak, taka zabawa, to że gdzieś tam zauważą, że tu jest troszkę inny klimat i się dostosują i zobaczą, że kurde, fajnie jest, to ja chcę być w gronie jakichś osób na poziomie i sobie pogadać o czymś ciekawym, a śmietnik będę sobie robił gdzie indziej. I tutaj też mogą dołączyć do naszego grona i niewykluczone, że z tych ludzi, z tego napływu zostaną takie osoby, z którymi też potem będziemy przez wiele lat się znali, tak jak my się znamy od wielu, wielu lat, nie? Zaadoptują się.
2: No, wiesz, ja się bez bicia przyznaję, od początku zawsze się przyznawałem, że twoich audycji to tak bardziej słucham po prostu jako rozrywki, nie?
0: No, no bo, wiadomo.
2: No, więc nie, to nie jest jakiś radio, z którego możesz jakiś, wiesz, chociaż, wiesz, były takie audycje, gdzie można było się dużo jakichś ciekawych rzeczy, czy naukowych, czy z jakichś innych tam dziedzin, powiedzmy, dowiedzieć i tam wziąć to dla siebie, ale głównie, tak bym powiedział, 75%, 80% może nawet więcej. Tak się słucha na rozrywki, nie? Żeby sobie humor trochę poprawić, nie? Pożartować, coś tam napisać, skomentować na czacie, więc pełen luz, nie?
0: Jasne, też nie chcę tu z siebie robić Bóg wie kogo, bo przecież się przyznaję nawet, że audycje są bardzo luźne, nieprzygotowywane, niekoniecznie merytoryczne, jakieś wartościowe, wielce, ale jednak jakiś poziom kultury, wiesz, komunikacji tutaj między nami obowiązuje i nie jest źle. No, kiedyś było więcej audycji, były takie całkiem popularno-naukowe audycje, to Potrzeba na przykład prowadził takie, ale okazało się, że one nie są jakoś super popularne. Czy audycji debankujące różne mity, spiski, też nie jakoś super popularne. Właściwie to ludzie tu przychodzą po takie trochę najczęściej. Najpopularniejsze są audycje bardzo luźne, przy których można se spędzić czas, bo przy takiej audycji można se coś tam gotować, można gdzieś nawet pójść se do sklepu ze słuchawkami. Wiesz, ja najczęściej jak idę do sklepu, to sobie zakładam właśnie słuchawki, smartfona biorę i słucham takiego pierdu jakiegoś, nie? A w domu bardziej słucham jakichś poważniejszych, ciekawszych rzeczy, bardziej merytorycznych, nie? No, ale tak dziś, żeby se gdzieś wyjść, coś, to raczej takie bardzo luźne, niezobowiązujące, ale na żywo, nie? Żeby coś się na żywo najlepiej działo i takie jest nocne radyjko, tak ewoluowało w tym kierunku, bo takie jest zapotrzebowanie jakby. Przecież my nie mamy, to już dawno do tego doszliśmy, że ciężko jest rywalizować z wieloma kanałami wspaniałymi, czy to na przykład kanał ten, radio naukowe na przykład, o którym wspominałem. Nie mamy szans, tak? Nie zaczniemy nagle zapraszać profesorów tutaj, czy politologów, czy religioznawców i toczyć tutaj ciekawe dyskusje. I gość się będzie wypowiadał.
2: No. Tam powiedzmy i na jakieś takie zrobić dyskusje bardziej zaawansowane naukowo, tylko że ciężko jest to po prostu wykonać na żywo, wiesz? To zauważ, że większość tych, co wymieniasz, tych kanałów, to nie są kanały na żywo, tylko to są kanały przygotowane już wcześniej. Tam jest materiał sprawdzony, wiesz, tam to jest tak, jak piszesz do jakiejś gazety naukowej, że jest wszystko sprawdzone mniej więcej i gdzieś tam naukowo, wiesz, żeby jakichś tam błędów nie zrobić, czy jakichś tam pomyłek, a na żywo jest ciężko faktycznie coś takiego zrobić. Nie?
0: Masz rację.
2: Bo jednak, wiesz, tak. jak prowadzisz...
0: Tak, tak?
2: No.
0: Nie, no, powiedziałem tylko, że masz rację.
2: No, bo ja powiem tobie szczerze, sam kiedyś myślałem, żeby coś jakiegoś takiego zrobić bardziej zaawansowanego i stwierdziłem, że to nie ma sensu, że jaki jest sens, żeby na żywo, wiesz, opowiadać jakieś, no takie naukowe rzeczy, jak kanałów to przygotowanych, wiesz, pod tym kierunkiem, jest sprawdzonych, wiesz, to jest, trzeba też czasu trochę poświęcić, nie? Zweryfikować wszystko, bo no, nie da się tak, wiesz, trzeba mieć niesamowitą wiedzę, a na pewno taki nie mam, żeby tak z głowy, wiesz, opowiadać, nie? O jakichś tam zaawansowanych rzeczach. To jest bardzo ciężko na żywo.
0: No, ja też nie mam, też nie mam. Też nie dałbym rady. Dokładnie i to, co mówisz. Popatrz, czy są jakieś audycje na żywo, takie bardzo wartościowe, merytoryczne, konkretne na jakieś tematy naukowe? Za bardzo nie ma. Czasem jakiś wykład jest, no to wiadomo, że wykład jest na żywo, ale to wykładowca sobie przygotowuje wszystko, przygotowuje się do takiego wykładu, ma wszystko zaplanowane, nie? I dużo czasu pewnie na to przeznacza. No, tak.
2: Dokładnie, już, dokładnie, bo nawet jak masz wywiady z jakimiś osobami, naukowcami, to zauważ, że one też nie są na żywo puszczane, tylko są jakieś tam zweryfikowane i wiesz, poprawione, no wiesz, jest jakaś tam autoryzacja tego gościa też, bo może sobie jakiś profesor tego zażyczył, żeby sprawdzić dokładnie, że tam, wiesz, że się nie pomylił, czy powiedział to, co miał powiedzieć. No bo się potem też to wiąże, wiesz, jakby było to na żywo puszczone, no to się wiąże z tym, że masz potem, powiedzmy, jakieś niekorzystne komentarze, że tu się pomyliłeś, tu nie miałeś racji, tu dokładnie tak nie było, więc wiesz, każdy chce jak najlepiej wypaść też, nie? Ze swoją wiedzą, więc to, no to rzadko się zdarza faktycznie, tak jak mówisz, nie? Masz rację.
0: A ty, Tomisiu, wszedłeś w świat nauki, można powiedzieć.
2: Mam generalnie zdiagnozowaną sleep apnię. Może to jest troszeczkę wynik tego, że trochę mi się przytyło i często się pojawia ta sleep apnia u osób tam, wiesz, otyłych.
0: Co to jest ta slipapia? Slipapia? No i przerywa. Nie, ja się zaraz rozłączę. No, już wróciliśmy. No i znowu, pach, i znowu.
2: To przerywa.
0: No przerywa, strasznie, kurwa. Nie da się nadawać i słuchać. Musimy jednak urwać. To powiedz jeszcze tylko przynajmniej, co to jest ta slipapia, czy jak to tam nazwałeś? No i znowu, gówno.
2: Senne. Coś takiego.
0: Czy możesz powtórzyć, co senne?
2: Bezdech.
0: A bezdech, to niebezpieczna sprawa, kurde.
2: No, może, wiesz, może być niebezpieczna, natomiast to, wiesz, to jest tak jakby związane z trochę z chrapaniem. Ja zawsze chrapałem, szczególnie jak trochę mi się przytyło, to więcej. Jak trochę mi się schudło, to mniej, więc gdzieś tam to powiązanie z wagą i to chrapanie, powiązanie z wagą gdzieś tam jest, że osoby, wiesz, otyłe trochę tam przy, wiesz, trochę grubsze, że tak powiem, mają tendencję do chrapania, no bo to jest związane też, wiesz, jak masz trochę grubszą szyję, że jak ci to wszystko wiotczeje, że wiesz, to wydajesz ten dźwięk taki typowy, nie, jak jest w chrapaniu, a ta sleep apnea, czyli ten bezdech, to jest tak jakby już następny taki stage, nie? Następny krok, że wiesz, przestajesz przez jakieś tam ułamki sekund oddychać, nie? Podczas chrapania.
0: No, to... Ja no. Chyba też chrapię, sapię, czy tam świszczę, czy coś, bo jak jeszcze mieszkałem w Irlandii, w hostelu, to tam z kolegą Czechem i z rana mi powiedział krawiec, I'll kill you, i chyba miał pretensje właśnie o chrapanie wtedy. Jakieś moje.
2: No, u mnie to też jest dosyć duży problem, bo się wszyscy wyprowadzili z mojego pokoju. Nikt nie chce, nawet żona nie chce ze mną spać, po prostu zamyka i jeszcze zamyka moje drzwi i jeszcze mówi, że jeszcze słychać jak chrapie.
0: A nie ma jakichś sposobów dobrych na to chrapanie, na bezdech? Bo na przykład jak ktoś, bo różne są przypadłości, ktoś tam zgrzyta zębami przez sen i kruszy sobie zęby przez to, no to dentysta ci zaleca wtedy szynę taką z gumy, że se wsadzasz do gęby. To ja tak miałem. A teraz już nie zgrzytam, wyobraźcie sobie, bo przestałem się w życiu tak stresować, przejmować, wdawać w awantury. Ja dlatego jestem taki niechętny, bo wiem, po pierwsze, jak mnie wyniszcza stres, że mam psuje mi się cera i po prostu no niekomfortowo, tak? Złość, wkurwienie, przejmowanie się. A druga sprawa to to zgrzytanie zębami. No przestałem zgrzytać zębami, bo przestałem być taki spięty, napięty i przejmujący się. Więc tak się zastanawiam, czy na bezdech nie ma jakiejś obroży, czy jakiegoś tam coś ze sznurkiem przywiązujesz?
2: Znaczy, wiesz co, jest taka maszyna, się nazywa CPAP i to jest taka maszyna, gdzie masz taką maskę jakby tlenową i są różne wersje. Jedna z wersji jest taka, że ona ci, zwykła taka wersja, że podłączasz do prądu i ona jakby kompresuje i wtłacza, kontroluje twój oddech i w momencie, kiedy wdychasz, wtłacza ci powietrze, nie? Przez taką rurę. I problem jest taki, że nie każdy jest w stanie zaakceptować, wiesz, żeby mieć coś założone na nos podczas gdy śpi, nie? Bo się tam powiedzmy zmienia pozycję i na tej poduszce może być dla niego to niewygodne, żeby mieć coś na nosie, więc to jest taka trochę indywidualna rzecz. No i są cały czas jakieś są różne badania, różne nowe device wprowadzają, jest suplementacja tlenem też, że masz taką rurkę specjalną i tam powiedzmy, wiesz, bo jaki jest też problem? Problem jest taki, że ty się nie wysypiasz, nie? I że twój mózg jest też niedotleniony i to generalnie już pomijając sam efekt dźwiękowy, że jest niewygodny dla rodziny czy tam dla kogoś, kto mieszka w tym samym pomieszczeniu czy domu, no to też jest dla samego chrapiącego czy takiej osoby, która ma tą sleep apnię, to jest to, że może się rano na przykład obudzić i być zmęczony, nie? Że masz takie poczucie, że się nie wyspałeś, że jesteś zmęczony, a że po prostu, wiesz, twój mózg tleniony, nie? Się nie, że tak powiedzmy w cudzysłowie, nie zrelaksował, nie?
0: No,
2: więc
0: właśnie.
2: To też jest uciążliwe.
0: No właśnie, a niedotleniony mózg to same kłopoty i gorzej pracuje. No mózg musi być dotleniony.
2: Tak.
0: No, więc jest to
2: wydajność. Ja na przykład podczas tego badania oni mi dają takie specjalne testy wieczorem, tam powiedzmy o 8 robię testy, kiedy tam, wiesz, jestem najbardziej aktywny umysłowo i to są różne testy takie, wiesz, związane z zapamiętywaniem, jest na przykład, się pojawia taka kropka na ekranie i jak tylko się pojawi ta kropka, trzeba wcisnąć tam powiedzmy klawisz, to jest taki test na szybkość reakcji w milisekundach i oni po prostu ciebie testują i sprawdzają twoją taką normalną aktywność, jaką masz i te podobne testy przeprowadzają zaraz po przebudzeniu się, nie? I sprawdzają, jaki jest wynik takiego na przykład lekkiego niedotlenienia, jak się rano budzisz, powiedzmy przy tym chrapaniu czy przy tej sleep apni, jaki to ma wpływ i jak twój mózg funkcjonuje, więc też takie są testy. No i tam, wiesz, parę na przykład nocy trzeba się tam przespać. Spałem, to słyszałem ich za ścianą, jak se gadali przez całą noc, więc tak trochę spałem, trochę nie mogłem zasnąć. No, tak ciekawe jest to badanie. Oni też, problem jest taki, że oni się też nie wszystkim mogą podzielić, bo część
0: ojejku,
2: które będą gdzieś tam, powiedzmy, dokumentowane i może opublikowane. Klientowi, jak mi wszystkiego powiedzieć też, nie? Ale no na przykład takie rzeczy, jak że mam na przykład problem podczas tej fazy REM, że jakieś tam incydenty, na czym polegały i tak dalej, to takie rzeczy mogą mi powiedzieć, że mam tam jakieś problemy, nie? No.
0: No to zobaczymy, może wynajdą jakieś dzięki tobie też jakieś nowe. A zdradź, czy to jest płatne, czy ty jakby robisz to dla idei, dostajesz jakąś kasiorkę, tak?
2: Tak, tak. Ja się, powiem szczerze, że się nie zdecydowałem na to, na pieniądze, bo to nie są jakieś duże pieniądze, tylko bardziej to było wszystko związane z tym, że no mam sam taki problem. Jakbym nie miał tego problemu, to oni w pewnym momencie sami by ucięli te badania, bo dalsza część tego researcha polega na tym, że osoba musi mieć sleep apnie albo jakiś tam problem, że się nie wysypia. I za to na przykład płacą $650, z tego co pamiętam. Potem też oni tak jakby współpracują też z innymi departamentami i na przykład już mi zaoferowali też płatne takie badania, gdzie sprawdzają. W tym samym budynku mają departament taki pulmonologiczny, gdzie sprawdzają na przykład, jak działają płuca w różnych ułożeniach podczas snu. Czy na przykład jak leżysz na lewym boku, jak po prostu działają płuca, jak na prawym boku, jak na plecach i tak dalej. No i też chyba się może na to zdecyduje, też może nie ze względu na kasę, ale też tam jakaś kasa jest, tylko ze względu na to, że też mogę mieć z tym problemy, bo ja generalnie mam skoliozę, wiesz, i mam skompensowaną skoliozę i wiem, że po prostu ten krzywy odcinek kręgosłupa mi jakoś tam naciska na płuca i to też może mieć wpływ, że na przykład pewne ułożenia będą dla mnie bardziej korzystne podczas snu, a niektóre ułożenia może być mniej korzystne, nie? Więc też by mi zależało, żeby się coś dowiedzieć na ten temat, nie?
0: No widzicie ludzie, jak pozory mylą. Jak widzieliście to misia na zdjęciu, to taki dorodny, ładny, śliczny, a tu choroby jakieś. No i dobrze, żeby mu za dobrze nie było, żeby się nie poczuł w dechę ważny, to Pan Bóg zsyła choroby, żebyś sobie nie myślał, no.
2: No wiesz, już taki też wiek, że człowiek nie jest taki już, wiesz, jak to się mówi, taki okaz zdrowia, nie, w tym wieku, więc trzeba bardziej uważać. Ja też muszę, wiesz, na jakąś dietę przejść i troszeczkę zrzucić z wagi, bo to wszystko ma wpływ na sen, nie? Także to jest trochę ciekawe, z drugiej strony, wiesz, może z tego coś dla siebie wyciągnę, nie? Dla zdrowia, także... Dobra, ja będę kończył, bo już tutaj próbują, żona do mnie dzwoni, więc nie mogę jej ciągle odrzucać.
0: Bo się poczuje odrzucona, no dobra. No,
2: odrzucona, także wszystkich pozdrawiam. No i trzymajcie się.
0: Trzymaj się, no i znowu to
2: siło, nie?
0: Trzymaj się, trzymaj, no.
2: Na razie.
0: Na razie, na razie, pa, pa. No nie, to już coraz gorzej z tym internetem. Rozłączamy i łączymy się znowu. Zobaczymy, czy się potwierdzi moja teoria, że wróci połowa ludzi już tylko. Może to wynika trochę z tego, że ludzie się kładą gdzieś tam na wyrku i już nie chce im się potem... Albo zasną sobie i nie chce im się przestawiać czegoś tam. To może by ich obudzić jakoś, jakimś takim dżinglem, żeby się zerwali na równe nogi, jak śpią. Jakoś trąbka, czy ja mam tu jakąś trąbkę.

No dobra, to w tym momencie już ci, co spali, to już nie śpią. Mogłem jeszcze podgłośnić trochę. No i może sobie, jak już nie śpią, to włączą sobie jeszcze raz nocne radio na nowym streamie, który się pojawi za chwilkę. Dajcie mi tak z 20 minut, nie? No bo muszę, chciałbym też komputer zrestartować, router, więc to potrwa troszeczkę. Sam mój komputer już ma tak zaśmiecony system, że dosyć długo się uruchamia, wgrywają się różne rzeczy, muli. Muszę chwilę odczekać, nie? A chciałbym to jednak zrobić. Gdzieś tam się w gramole pod biurko zobaczę, czy kabelek styka na pewno. Ale to nie jest wcale powiedziane, że to pomoże. Może być tak, że będzie to samo, bo problem wynika z czego innego. Są jakieś po prostu problemy techniczne z Netią. Nie? Ja tak ogólnie na Netię nie narzekam. To jest dosyć dobry internet. No, na światłowodach, dosyć szybki, stabilny mimo wszystko. Ale bywa tak, raz na ruski rok się zdarzy taki stream, że właśnie się włącza to przerywanie, takie mikro, to są takie mikro przerwy, bo one właściwie, to są takie sekundowe przerwy, nie? Wyłącza się internet, mam tu ten czerwony krzyżyk na połączeniu, nie? Charakterystyczny na ikonce i on od razu się łączy znowu i się szybko łączy znowu, nie? No ale to jest upierdliwe, bo zawsze to będzie powodowało jakieś drobne lagi, przerwy, no, ciężko, najgorzej jest z dzwonieniem, bo gdyby nie było telefonów, to jeszcze, bo wy jakoś tego nie odczuwacie tak bardzo, chociaż jak to Misiu coś mówił, no to słyszycie chyba, że są te przerwy, nie? To nie jest tak, że tylko ja słyszę te przerwy. Ja mam mix stereo, więc to, co ja słyszę, to wy słyszycie. Więc na 100% też słyszycie te przerwy. O. Nie, no, z donatami zadowolony jestem tutaj od tajemniczej, hojnej osoby, która blikiem wysłała, podpisując się enigmatycznie ja. Co za ja? Przedstaw się, Srolu. W wojsku byłeś? Albo może byłaś. No. Ja się domyślam, kto to może być, ale pewności nie mam tym razem. No, jak jest blik, to nie mogę sprawdzić, niestety. Tylko na PayPalu. Więc nie wiem, czy ja to ja. Ktoś, jakaś tajemnicza, hojna osoba, która tu czuwa. Dała na internecik stówę i dla mnie to już jest dużo. Więc już tryb żebraka wygaszam powoli, już nie będę się tak domagał. Są przerwy i czuć to. Całą audycję wtedy leci. Nie wiem, o co chodzi Czekturowi, że całą audycję wtedy leci. No ale są faktycznie, no ja to też czuję, dekoncentruje mnie to, bo jak się wywala co chwilę na panelu komunikat, jesteś offline i to, no teraz jakby przestało, cholera jasna, nie? Już od dłuższego czasu nie mam tych przerw, może się ustabilizowało. O cholera. A tak wracając jeszcze na moment do tej szkolnej nieszczęsnej, to jak uważacie? Jakie jest wasze zdanie? Czy powinny być audycje takie, jak właśnie tu planowaliśmy, że spotkanie ze Sławkiem, rozmowy o tej szkolnej, wyjaśnianie jakichś spraw, czy nie bardzo? Bo ja już mam wątpliwości. Po tym, co się teraz stało... Zresztą nie wiem, czemu Sławek ma jakieś nadzieje, że coś zmieni nastawienie ludzi. Właściwie jak się tak zastanowić, to wszyscy redaktorzy szkolnej są hejtowani, niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale nawet na tego Jacka, który jest taki bezinwazyjny w sumie i robi w sumie dobrą robotę, opiekuje się tym Krzyśkiem, załatwia, morduje się tam z nim, no to nawet jego hejtują, nie? Też tak za nic jakby, tak dla zasady, nie? Najbardziej to tego Barneya lubią chyba, paradoksalnie. Barneya, który obraża słuchaczy cały czas. Wy kurwy, bym was spotkał, to bym was kurwa zapierdł. Ty jełopy, debile jebane. I tak cały czas, przez 2 godziny do nich i oni to lubią chyba. Wychodzi na to, bo go szanują bardziej chyba jakoś. A jak ktoś jest zagrzeczny, taki jak Sławek na przykład, nie? Który za bardzo nikomu tam nie wchodzi w drogę, to znajdą sobie takiego i będą w niego nawalać jak w bęben. No może tak to działa na tej szkolnej. Temat szkolnej mnie nie interesuje zbytnio, pisze Evie Place.
Okej, no to już jedno zdanie mamy. Zobaczymy, zresztą Sławek mi coś nie odpowiada na Skype'ie, tam jakoś przedwczoraj do niego zagadałem, to teraz nie mam żadnej odpowiedzi, więc może się rozmyślił w ogóle. No i taka to robota, widzicie. Od niemagistra Zarzyckiego też nie mam żadnej odpowiedzi. Coś czuję, że będzie z tego dużo niczego. No, chyba przestało przerywać. Może to póki co nie rozłączam, no to bo co będę bez sensu rozłączał? Albo rozłączał, jakby to powiedział Gumball. Musicie wybaczyć, bo Gumball dojrzewa chłopak, przechodzi okres dojrzewania i się buntuje. Mówi, nie będzie mi nikt mówił, jak mam mówić. No, ma taki okres, będzie się buntował teraz. Audycja mogłaby być ciekawa od tej strony, że zawsze się dowiemy dużo różnych rzeczy. Tu fanów szkolnych trochę jest, a tu możemy się dowiedzieć takich rzeczy, co inni będą zazdrościć. Staroszkolniaki nawet będą zazdrościć. Znaczy zazdrościć, będą w szoku, że tu takie informacje różne ciekawe. No, tego Barneya to nie lubię jakoś. Kiedyś mi się wydawał spoko gościem, ale jak zauważyłem, że on tak psioczy, że jest rasistą, na tych Ukraińców nienawidzi, Uberowców nienawidzi, Amerykanów, Niemców, taki drugi olszański trochę, pedalstwa, wszystkiego, nie? I chodzą te transe, czy ty, kurwa, ty, gdzie idziesz? No taki strasznie wredny jakiś koleś, taki agresywny, nie? No to takich się widać szanuje, Barneya. I przechwala się ciągle, jaki to on git mokotowski, wielki. Jakie to przygody miał w życiu. Zenek zrobi wywiad z Kononowiczem, tak jak kiedyś z Energikiem. No, ja dzisiaj to żałuję, że wtedy tak trochę cicho siedziałem, że jakby... Ale to były sprawy, że, no wiecie, jak ktoś jest pokłócony z kimś, jak to tego, to... Dziś bym się pewnie inaczej zachował. Zadzwoniłbym, pogadałbym, byłbym bardziej wdzięczny za jednak mimo wszystko. No ale też wystarczyło, że lekko skrytykowałem audycję, to Zenek się wkurzył, Zenek się od razu wkurzył. No wiecie, jak ktoś ma z kimś kosę, to niełatwo jest to zażegnać czasami. Ja to wtedy odebrałem, że on chce mi coś udowodnić, że pokazać w stylu, bo wiecie, bo jak jesteśmy z kimś skłóceni, to zawsze zakładamy złą intencję u tej drugiej osoby, nie? No więc ja to trochę wtedy, pamiętam, odebrałem tak, że chcę mi pokazać, jak to się robi, nie? Tobie nie wyszło cieniasie, to ja ci pokażę, jak się zaprasza energika, nie? No, więc Zenek to podsumował w audycji, no, że zabrakło przynajmniej jednego ważnego, istotnego telefonu. No, znaczy... Powiem szczerze, że dla mnie ta audycja nie była jakoś wyjątkowo ciekawa w sumie z Energikiem. Ale szacunek, że zrobił, nie? No i nie była też taka zła, więc... To przeproś Zenka teraz i poproś o wybaczenie. Zachowam się jak Kononowicz, jak Knur. Powiem, nie będę przepraszał! To ja nie potrzebuję audycji! W sumie nie wiem, czy to jest jakiś temat do przepraszania wielki znowu. Znowu nic takiego strasznego nie zrobiłem. Po prostu siedziałem se cicho. Ale wywiad z Energikiem jest. Możecie se znaleźć w Nocnym Radyjku. No, ja bardzo szanuję tego gościa, Krzyśka. Energika. On w ogóle tak na żywo słyszałem, że jest zaskakująco wielki. Jakiś taki masywny, jakiś dużą głowę w ogóle ma, nie? I popatrzyłem na zdjęcia, on się kiedyś sam śmiał kiedyś z tego, że on jest jakiś taki po prostu wielki, nie? I on nie jest jakiś przypakowany czy coś, on jest po prostu jakiś taki, jakby wziąć człowieka i zrobić mu zamiast skalę 1 to 1-2, nie? Tak mówiąc trochę językiem... gier, czy tam silników graficznych.
taki przeskalowany jest. I faktycznie taka jakaś wielka głowa okrągła, taki wysoki, on kurwa z 2 metry ma chyba. I każdy, kto przy nim stoi, to taki jakiś mały się wydaje, nie? No ale przede wszystkim jest to świetny twórca kontentu, no naprawdę się zna na grach, z humorem zawsze opowiada, ciekawie, zero nudy jest u Energika, nie? No i ma duże zaplecze, jakby on ma dużo tych różnych konsol, artefaktów w tych swoich zbiorach, nie? Urósł po wywiadzie z Zenkiem, pisze Maharaja. Ach, ten Maharaja. Sowizdrzał i trefniś. No, ale też okazało się, że to nie przyniosło, nie zwiększyło jakoś zasięgów, że nie przyszli tu nagle ludzie. Ja już nie wierzę w takie cuda, że zaproszenie gościa właśnie sprowadzi nagle dużo ludzi, nie? Suby, lajki, wszystko, nagle popularne radio będzie, bo to tak nie działa. Jedno to zaprosić gościa, drugie rozreklamować to jeszcze, najlepiej kasą, nie? Zresztą nie wiem, nie znam się na tym. To wy tam w radio przy mikrofonie macie różne triki. Jest 20 słucha, a nagle pyk i słucha 120. Ktoś wcisnął przycisk jakiś? Nie no, śmieję się, to mi to Zenon mi to wytłumaczył, że to niekoniecznie tak jest. Ale pierwsze, co pomyślałem, to, że jakieś chytre triki, jakieś boty, coś tu, coś wciska czerwony przycisk i

Ale to dobrze, ja kibicuję. Trzeba używać dzisiaj wszelkich możliwych sposobów na promocję. Widziałem, że teraz poszliście w shorty trochę, tak? Te shorty YouTube'owe. Zdradzisz, Maharadżo, czy działa to fajnie? Dobrze, zadowolony jesteś? Bo tak mniemam, że mogłeś maczać w tym swoje afe. No dobra, palce. I coś to faktycznie działa? Bo ktoś mi mówił, że te shorty to one są bardziej gdzieś tam windowane w górę, tak? Że jest ich na razie nie tak dużo. No teraz może się to zmieniło już, bo faktycznie widzę, że sporo. Niektórzy to zmienili kanały swoje w ogóle, że mieli normalne nagrania, a teraz same te shorty mają. Też mnie to ciekawi, czy to jest tak, że jak na YouTube'a wrzucisz coś bardzo krótkiego, to jest automatycznie klasyfikowane jako ten short i co? I zmieniają się proporcje ekranu na te pionowe? Coś tam działa. Uchylił rąbka tajemnicy Maharadża. No, nie wolno mu mówić. Zenek mu zabronił zdradzać. No. Krawiec, może byś zrobił audycję na temat skarbu średzkiego, to znaczy ze Środy Śląskiej. No, no nie jest to głupi pomysł. Tylko też pytanie, czy to taki ciekawy temat, nie? Ten skarb średzki, ale no, jest ciekawa propozycja, pomysł. No ciekawe, że się ustabilizowało. No to fajnie, odetchnąłem. Co tu jeszcze ciekawego? No w tej Francji patrzę, kurde, kotłuje się. Zakapturzeni młodzi ludzie spalili samochody, utrudniali strażakom ich gaszenie, rzucali w policjantów koktajlami Mołotowa, no to grubo, nie? I kamieniami, koktajlami, no to grubo. I na filmach faktycznie widać, że płonie wszystko, pożary i wrzaski charakterystyczne. Halo, halo, halo, halo, halo! Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo. To bardzo charakterystyczne. Można po samych dźwiękach poznać, że kto to jest, z kim mamy do czynienia, nie? A na Białorusi wyobraźcie sobie, że 5 lat kolonii karnej dostała dziennikarka TVP. TVP, tak. Pani Iryna Słaunikowa. Słaunikowa, tak. Dziwne nazwisko takie. No, zamykają na 5 lat kolonii karnej za podburzanie rzekomo do protestów, za wściekłe ataki na władzę i tak dalej. No, fajnie. Wspaniała Białoruś jest, nie? Nasz ukochany przyjaciel i wspaniały gospodarz Łukaszenka, jak to mówił Etam. I że my powinniśmy mieć takiego gospodarza wspaniałego. To pojechał wtedy grubo. No, to byś, Etamie, byś coś chlapnął na antenie i dostałbyś 5 lat kolonii karnej. Fajnie? No nie wiem, czy tak fajnie. Morawiecki już oświadczył, że polecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych podjęcie stanowczych kroków. No, wiemy, jak bywa z tą stanowczością na naszego rządu. To będzie taka stanowczość typu: przepraszam bardzo, czy weźcie, wypuśćcie ją, kurcze pieczone, no. Bo będzie naprawdę się może nieprzyjemnie zrobić. Bardzo was prosimy grzecznie, na razie weźcie ją, wypuśćcie, kurcze, bo to jest bardzo, bardzo nieładnie. I palcem pogrozimy. Nu. To taka będzie stanowczość naszego rządu. Nasz rząd bywa bardzo stanowczy, ale w takich przypadkach, kiedy chodzi o dopierdolenie nam, o narzucenie nowych haraczy, o jak pokaże się na przykład ministrowi zdrowia Niedzielskiemu te obiady w szpitalach z bułki i chrupek, to bardzo stanowczo wtedy nam powie: to nie jest restauracja, proszę pani redaktor. Wtedy będzie bardzo stanowczy, ale jak trzeba coś, jakieś międzynarodowe sprawy załatwiać, to pozycja, to nasz rząd się układa w pozycji takiej jak jedna osoba homoseksualna w stosunku do drugiej osoby homoseksualnej się układa. Powiedzmy, tak można by to nazwać.

O, tak, też to czytałem, o czym pisze tu Eurynom, który cytuje: Konferencja Episkopatu Polski apeluje o walkę z promowaniem napojów bezalkoholowych, co jest groźnym trendem w marketingu. Znaczy, to chodzi o to, że o starą jak świat sztuczkę, no to powstało, kiedy tylko w Polsce zabronili reklamy alkoholu, to jeszcze w latach 90. jakoś było, że producenci wpadli na pomysł, że będą reklamowali na różne inne sposoby ten swój alkohol. Jednym z takich sposobów jest reklamowanie na przykład, nie wiem, piw zerówek, nie? No i widzimy cały czas reklamę, znaczy ja nie oglądam, nie wiem, ale domyślam się, że są reklamy Lecha, są reklamy różnych innych marek alkoholowych, tylko że reklamują swoje produkty bezalkoholowe, powiedzmy, nie? No i tutaj episkopat powiedział, i to jest akurat w miarę mądry głos, nawet się zdziwiłem, bo pod tym artykułem napisałem nawet, że w końcu Kościół się wypowiedział na jakiś temat, który nie dotyczy wagin, ruchania w dupę się, czy nie broni się przed zarzutami o pedofilię, a wspaniale się broni. Ostatnio, jak, znaczy nie tylko pedofilia, ale ostatnio no, taka ogólnie, takie, jakby to powiedzieć, taka Sodoma i Gomora, no bo jakiś ksiądz został oskarżony o to, że 20-parolatka tam namawiał do seksu gejowskiego czy coś. No i Klecha oświadczył, że to nie ja, to ktoś się podszywa, może hakerzy jacyś na pewno, lewaccy. I kuria poproszona o zabranie stanowiska powiedziała, no powiedział przecież, że to nie on. Tak, no. Tak, pamiętam łódkę Bols, no tak, była łódka Bols. Jakiś taki jacht pływał i reklamowali właściwie ten jacht chyba. Nie wiem, co tam reklamowali, bo tam łódka pływała. Łódka Bols. To było już takie bardzo bezczelne, nie? Bardzo dobre były kiedyś reklamy. W latach 90. dużo było dobrych reklam. Nie takie na jedno kopyto, nie? No kiedyś wam wspominałem o reklamie, gdzie taki, kurczę, filuś, śmieszny taki koleś w sweterku, kolorowiutkie ścianki, dookoła tapetka, on sobie siedzi taki uśmiechnięty i mówi, ja się bardzo, jak on powiedział, ja tak patrzę i widzę i cieszy mnie to, że w Polsce tak lubiane i popularne, i tu mrugnął okiem jeszcze, i tak popularne, mrugnął okiem, jest piwo bezalkoholowe. I taka reklama, nie? I to było właśnie jedna z pierwszych reklam piwa bezalkoholowego. Wszyscy się śmiali z tego, bo ten koleś tak śmiesznie to gadał. Wyglądał jak taki podchmielony trochę. Wypił normalne piwko, nie? I to mrugnięcie okiem, takie bezczelne trochę, nie? Że piwo, znaczy tak popularne. Nie pamiętam, czy on mrugał okiem, jak mówił, że tak popularne, czy że czy bezalkoholowe, ale fajne to było, takie śmieszne i sprytne w sumie, więc mi się podobała ta reklama. No, a wtedy to piwo bezalkoholowe było tak popularne, że szok, nie? Mega popularne było. Nikt tego nie pił w ogóle, nawet kobiety nie sięgały po takie wynalazki, bo to było nowość to wtedy jeszcze i wszyscy wychodzili z takiego założenia, no to jakiś bezsens, piwo bezalkoholowe, no albo piwo, albo to ja sobie wolę soczek jakiś kupić, nie? Nie mieliśmy jeszcze w ogóle obeznania i kultury jakiejś picia piwa bezalkoholowego. Dziś jest pewnie trochę lepiej, bo widzę, że sporo jest tych bezalkoholowych na półkach, i więc to pewnie schodzi, ale wtedy to była egzotyka po prostu zupełna i nikt się tym nie interesował, a nawet jak ktoś by mógł wypić, no to facet też sobie myślał, co ja będę bezalkoholowy, jakiś frajer, jakaś ciotka klotka, będę piwo bezalkoholowe pił, po co w ogóle, nie? No, ale to był sposób na zareklamowanie marki producenta piwa alkoholowego. No, nie pamiętam akcji z proboszczem, może nawet nie słyszałem. Przyczepił się, że bar jest za blisko kościoła. To właściciel postawił wężyk kolejowy, to nie wiem, co to jest wężyk kolejowy, i odległość się zgadzała. Księża mają ciągle z czymś bulldupy, nie?
powinni się smarować właśnie maścią na ból dupy cały czas, bo wszystko mają ból dupy, bo oni wchodzą z założenia, że oni są takimi naprawiaczami świata i moralizatorami i nauczycielami życia, nie? No to taką mają misję i ciągle pouczają. Nawet jak nie ma nic do pouczania akurat, to coś sobie wymyślą na siłę takiego, nie? I na przykład się przyczepią, że nie wiem, że ktoś tam ma kozła, a kozioł to symbol satanistyczny, więc to jest promocja satanizmu. Coś tam se ubzdura, nie? Będzie siedział w nocy tak z otwartymi oczami, gapił się w sufit i myślał, do czego by się tu przypierdolić. Gry RPG to już tego młodzi nie chwycą, że szatan. Diabolo to powiedzą, że Natanek, to będą się śmiali też. Alkohol mam. No i się czepia. Aha, kolejkowy wężyk. O, lotniskach, słupki i taśmy. Aha. No mamy zdecydowanie deficyt mądrych księży. Bardzo dużo tam jest przygłupów. Mówię, księża u nas mają rodowód wiejski najczęściej. No to no, cudów nie ma. Nie chcę tu umniejszać ludziom ze wsi. Pozdrawiam serdecznie, szanuję i w ogóle, ale no wiecie, jak to wszystko z wiochy przyłazi, no to będą tacy właśnie wiejscy księża, nie? Którzy są trochę szurami, trochę są odrealnieni, trochę tacy głupkowaci, nie? Strasznie głupkowaci są ci księża. Tylko ludziom się wydaje, że oni są tacy mądrzy, bo nauczyli się mówić w specyficzny sposób. Tego ich uczą w seminariach. Jak przemawiać do ludzi i to obejmuje też właśnie dominantę. Nie wiem, czy jako dominanta kwalifikuje się ten... To takie mówienie charakterystyczne w kościele. Takie właśnie lekko śpiewne. Raz słyszałem, że to jest ta dominanta, a raz, że to jest właśnie takie mówienie, trochę jak Jan Paweł II, takie, że to jest dominanta, nie? Więc już do końca nie wiem, czym jest ta dominanta, ale ich tam takich trików uczą właśnie, jakim tonem przemawiać, jak modulować głos, jak intonować, nie? Jak akcentować, wspaniale. I ludziom się wydaje, że oni tacy mądrzy, taka prosta babina i prosty dziadunio, to jak on słyszy taki sposób mówienia jeszcze z echem pięknym, no to w niebo wzięty, nie? Nomen omen. Żywcem do nieba prawie, że. Można zostać wciągniętym, jak się coś takiego fantastycznego słyszy. No ale sami księża, to co mają, sama treść tego, co mówią, to jest bida z nędzą i głupota, i jak nie szuria, to jakieś abstrakcyjne problemy, przypierdalanie się o coś tylko po to, żeby się przypierdolić, wymądrzanie się, a przede wszystkim brak szacunku dla ludzi, okropny brak szacunku. No, jak można swoich wiernych wyzywać, ty głupia babo, nie? I pretensje mieć o wszystko, że kawę przyniosła i śmiała się odezwać. To już jest dramat ludzki. Kościół bardzo dobrze, niech trzyma takich księży, bardzo mi to odpowiada, bo to będzie sprawiało, że będzie się pogłębiał kryzys tylko. Ja jestem za tym, żeby Kościół zdechł. Uważam Kościół katolicki za jedną z najbardziej szkodliwych instytucji wszechczasów. Kościół rzymsko-pedofilski bym zlikwidował w ogóle najchętniej, ale nie mogę tego zrobić w żaden sposób siłowo, nie chciałbym nawet, bo nie można ludziom odebrać ich kościoła przemocą, bo to nie tędy droga zupełnie. To musi samo wymrzeć, wyginąć, uschnąć i to się właśnie dzieje. Wymrze stare pokolenie, te babinki różne, moherowe i młodzi się nie garną już. Młodzi wolą Kruszwila dzisiaj, który się znęca nad niepełnosprawnym umysłowo i wolą napoje, ekipy, energetyki i wolą gadać o tym, co kto ma. Pół tej konferencji, co oglądałem, to kłócili się ze sobą w taki sposób, że a ty ile zarabiasz? A ty jesteś biedak, popatrz, jakie ty buty masz. A człowieku, na takie buty to cię nie stać i nigdy cię nie będzie stać.
I tak gadali ze sobą, nie? Tak dzisiaj trochę młodzi patrzą, co kto ma. Znaczy, zawsze tak pewnie trochę było. No, jak ja byłem mały w klasie, też się patrzyło, kto jest biedny, kto bogaty i z tego najbiedniejszego się zawsze w klasie śmieją. Ale nie tak jak teraz, nie? Takie ocenianie drugiego człowieka tylko pod kątem tego, co ma, ile ma lajków. Jak się zjawi ktoś, kto jest nieznany w ogóle, to kto ty w ogóle jesteś, mordo? Jakiś no-name, nie? Pa, kurwa, ty ile masz subów? Co człowieku, z czym do ludzi w ogóle, nie? Nie rozmawia się z kimś takim. Ty jesteś nikim, jak masz mało subów. Straszni są ci ludzie są tak płytcy, tak głupi, że bardziej już nie można. To taki przykład dla młodych, mnie to martwi trochę. Księża, gdyby byli bardziej hop-siup do przodu, gdyby bardziej się interesowali tym, co się faktycznie dzieje, gdyby brali serio, na serio swoją misję zwracania uwagi na problemy, to by tego może dotknęli, nie? Ale oni gdzieś tam są, on gdzieś usłyszał, że diabolo i on sobie będzie gadał o diabolo dalej, nie? Że diabolo, gra szatańska, przez szatana zrobiona. Gdzieś sobie, jak już pornoli się naoglądał i konia se zwalił, to se włączył spiskowe strony i poczytał, że autor czy autorka Hello Kitty zawarła pakt z diabłem i będzie o tym gadał, nie? Są niezorientowani, o czym naprawdę warto by pogadać i na co zwrócić uwagę, nie? Ty sam nie orientujesz się w świecie, tak samo inni nie orientują się i zagłosują na socjalizm, pisze Christopher. No, myślę, że trochę lepiej się od księży przynajmniej orientuje. Zresztą zapytaj młodych, czy popierają socjalizm. Zobaczysz, że większość tak, niezależnie od wieku. Wiesz co, Christopher, ja mam zupełnie inne wrażenie. Widzę, że lewactwo jest tępione przez młodych. Przynajmniej w mojej bańce informacyjnej widzę, że popatrz, ten... Te różne fejmy, Heilig, Prime, te wszystkie właśnie frikowe gale, to tam się pojawiają ci sami celebryci często. Jest ich dosyć sporo. W tej gali Kruszwila to tam setka ma być celebrytów, tych patocelebrytów i oni właściwie wszyscy jak jeden mąż są antylewaccy. Jak się pojawił ten Jaś Kapela, lewak, to on był takim ewenementem, kimś z innej bajki. I oni go prawie wszyscy nienawidzą tam. Tylko dlatego, że jest lewakiem. Są za głupi, żeby wiedzieć w ogóle, dlaczego go nie lubią. Mają zaprogramowane i wpojone, wiedzą, że jest taki trend, że nie wypada im lubić tego Jasia, czy go cenić za cokolwiek, że trzeba go nienawidzić, bo lewactwo to gówno, nie? A prawactwo, wiesz, to patriotyzm, orzeł biały, ja jestem patriotą, mordo, nie? Ja, kurwa, chodzę. Tam chodzą do kościoła często ci ludzie, spowiadają się, chwalą się, że ja chodzę do kościoła, dziękuję Bogu za to, że wyleczył mnie z kaszlu 2 lata temu, bez Boga bym dalej kaszlał. I tak na serio to traktują i oni nienawidzą lewactwa, więc to, co ty mówisz, że młodzi są za lewactwem, to ja tego tak nie widzę za bardzo. Wydaje mi się, że o wiele bardziej jest prawactwo popularne u nas, nie? I konserwatywne jakieś takie nastawienie, kościółkowe nadal, mimo wszystko, tradycja, patriotyzm. Przecież Jaś Kapela dostał, tylko obraził Jana Pawła II, to dostał w mordę od razu od innego jakiegoś frika, nie? Po którym byś się może nawet nie spodziewał, bo on taki wygląda jak jakiś dresiarz czy coś, a on jest bardzo za Janem Pawłem. Też nie wie, jakbyś go spytał, a za co cenisz Jana Pawła II, to by ci też przypierdolił, bo nie wiedziałby, co ci odpowiedzieć. To powiedziałby, co ty, kurwa, się pytasz w ogóle? Jeb, w mordę, nie? Więc ja... Ci, którzy się martwią, że lewactwo jest jakieś popularne, to mi się tak nie wydaje zupełnie. Wręcz w drugą stronę, nie? A na grafice są zdjęcia ze śniadań w szpitalach. Tak, Buli, tak. Cześć, Buli w ogóle. Cześć. Dobry wieczór panu.
Tak, tak, to są śniadania. Wcześniej był taki temat, właśnie jak karmią w polskich szpitalach, no niespecjalnie. Chociaż te zdjęcia mogą być troszkę mylące i troszkę takie tendencyjne, no bo też o tym wspominałem, że jest trochę szpitali takich, które zupełnie się z tego, bardzo się mocno z tego trendu niefajnego wyłamują i mają swoje kuchnie, serwują dobre dania, porządne. Ale, no, więc jest trochę lipa, bo bardzo dużo zależy od tego, jak trafisz. Wpisałem wczoraj też frazę dania, posiłki, Wrocław, szpital i zobaczyłem, że w takim dużym, prężnym mieście jak Wrocław to są właśnie liche. Liche bardzo te posiłki. Abym się spodziewał, że w większych miastach się będą właśnie te chlubne przykłady, nie? A tu się okazuje, że może właśnie jak traficie do szpitala w jakimś małym mieście, mniej znanym i prestiżowym, to tam dostaniecie bardzo dobre jedzonko właśnie. A w takim Wrocławiu dostaniecie bułkę posmarowaną nożem i chrupki kukurydziane. No to jest hardcore, nie? Chrupki kukurydziane dla pacjenta, kurwa. Szkoda, że mu jakiś ten, chipsów jeszcze nie przynieśli. Chrupki z chipsami na przykład.

Misio o małym rozumku pisze: młodzi nie popierają lewactwa sami z siebie, ktoś im to wpoił. Rodzice i dziadkowie dali dupy z wychowaniem, to zasługa starszego pokolenia. Wydaje mi się, że lewactwo może niektórych kusić dzisiaj, bo kojarzone jest z takimi rzeczami jak ekologia, tolerancja, prawa człowieka, prawa mniejszości, no i też opieka nad obywatelem. Niektórzy tak by chcieli, nie? Więc to może jakoś ludzi kusi. Ludzie chyba często tak płytko trochę oceniają, bo widzą, patrzą sobie, tu jacyś prawicowi nacjonaliści, czarno-czerwone, białe flagi, to jakiś taki Adolf Hitler, nie? A tu tęcza, kolorowo, wesoło, to pójdę tam, nie? Tak bez jakiegoś wnikania wielkiego w ideologię. No wiadomo, że jak ktoś będzie też gejem, to będzie go ciągnęło też do lewactwa, które stara się reprezentować jakoś tych ludzi. A z kolei druga strona się od nich odżegnuje, wyzywa od pedalstwa, Sodoma i Gomora, pedalstwo. Co oni tam mają szukać? Wszelacy ludzie właśnie tacy, którzy mają inną orientację seksualną, geje, lesbijki, no. Też myślę, że te matki, które by bardzo chciały mieć taką możliwość, żeby dokonać aborcji, no to oczywiście też pójdą do lewaków, no bo po drugiej stronie barykady to mogą w mordę dostać, jak powiedzą tylko o takim czymś, nie? O takiej ewentualności. Więc każdy idzie tam, gdzie go ciągnie. I ty tych lewaków wielbisz, pisze Christopher. A kto ci powiedział, że ja wielbię lewaków? Przecież powiedziałem w ostatniej nawet audycji, to nawet takie dosyć mocne wydaje mi się było, że zastanawiam się, czy miało sens zapraszanie Błażeja, komunisty w ogóle, jak on jest za Mao, jak on jest za tymi Chinami strasznymi, gdzie są tak łamane prawa człowieka, jak on tą Rosję by pewnie usprawiedliwiał teraz jakoś, nie? No i sam fan tak zbrodniczego systemu jak komunizm, nie? Tak antyludzkiego. No to może nawet trochę było nie w porządku do Błażeja, bo nagrywał tutaj długo, zrobił dużo fajnych audycji ciekawych, a ja tak mówię, no, czy warto było go zapraszać? Ale to nie chodzi o samego Błażeja, to chodzi o tak ogólnie bardzo o to, czy powinniśmy pewne tematy, tak samo jak się dzisiaj zapytałem, czy powinniśmy o tej szkolnej teraz tu rozmawiać i robić o tym audycję całą, nie? Czy zważywszy też na to, co się właśnie wydarzyło, to, że Kononowicz wpędził do grobu starszą kobietę i spowodował jej śmierć. Najprawdopodobniej to jeszcze nie jest na 100% sprawdzone. Lubienie lewactwa brzmi z tego, co mówisz po prostu. Christopher, też nie będę się zapierał rękami i nogami, bo to nie jest tak, że się odcinam od tego lewactwa, bo... Ale wiesz, ja wydaje mi się, że i u prawicowców zauważę coś, co mi się spodoba. Nie wiem, są to często ludzie odważni, którzy mają szacunek dla tradycji, powiedzmy, nie? Mają coś do powiedzenia ciekawego. Nie wiem, no co tu można... Coś na pewno bym u nich też znalazł fajnego i na tej samej zasadzie w lewactwie też coś tam widzę szeroko rozumian. Ja po prostu nie uważam siebie ani za prawaka, ani za lewaka, po prostu obserwuję i jak coś wychwycę, co mi odpowiada, no ale ostatecznie może mnie to klasyfikować właśnie jako lewaka. No dobra, to se mogę być lewakiem, ale czy to, wiesz, to dobra, to ty se bądź prawakiem, ja se będę lewakiem i możemy jako osoby trochę bardziej cywilizowane niż przeciętny obywatel tego kraju, możemy sobie nawet podać rękę, słuchaj, nie? No przecież jesteś tu, słuchasz teraz i jesteś tu z nami, więc jakoś cię nie odrzucam aż tak strasznie, nie? No, i nie musimy się nie lubić z tego powodu, możemy sobie tam podyskutować o różnych rzeczach, nie szufladkując nawet tak bardzo, że ty prawak, ja lewak, bo to jest często bardziej skomplikowane jakieś, nie? Wiadomo, że... sobie etykietujemy wszystko na tym świecie, żeby lepiej sobie poukładać, lepiej zrozumieć, kto jest kto,
kto ba- tak, wiesz, ale to, to jest takie uproszczenie duże, nie, jednak. Na pewno wiesz, co mam na myśli. Lewak jest wrogiem wolności i rozumu, pisze Czektul. Czektul, Czektul. No, Czektul pewnie lubi Keltuza. Może jakąś przerwę muzyczną sobie zrobimy.

tak mówicie, że nadchodzi dzień sznura? Bić lewaka, robaka.

0: Ca we stado kuzów.
1: Kurwa, też mam już długie baty strasznie, już mi do połowy pleców sięgają dosłownie, tak zarosłem. Cholera jasna, trzeba by w końcu ściąć te kłaki. Może się na zero opitole, nie wiem. Korwin ma tę zaletę, że nikt nie potrafi go zaorać, tylko on sam, pisze Misio. No, coś w tym jest, coś w tym jest. No, prezes Janusz Korwin-Mikke potrzebuje następców, no, nikt nie jest wieczny. Z wiekiem wiadomo, trochę mózg już nie pracuje, tak jak kiedyś. I taki dziadunio się robi, leśny dziadunio z niego coraz bardziej. No, więc to też normalne, nie? Nas też to czeka. Może Kltuza zaprosić, kurde, nie? Kiedyś był w kontestacji, wiem, że wywiad dawał, to co, to do nas nie przyjdzie. To oczywiście jest jakaś przeróbka, to jest przeróbka Modern Talking? Czy czego? Co to było? Co to było? No... Dziś jest popularne robienie takich przeróbek różnych. Co drugi artysta coś przerabia. Ale nieczęsto chętnie płaci za prawa autorskie. Na przykład ten Fritz z tej całej ekipy tak popularnej użył sobie tekstu, piosenki, przerobił. Jakiejś pani, co mało znanej zupełnie, takiej grubszej pani, co na TikToku sobie coś śpiewała, on to wziął, wykorzystał, nawet grosza jej nie dał, nie? Kij z tym, że sami zarabiają miliony na odsłonach, to przecież top of the top, to nie skontaktuje się, nie? Nie napisze, nie da nawet 100 zł. Tacy to są ludzie. Beznadziejni są ci patocelebryci. Ja takich nie znienawidziłem teraz i patrzę na to z taką nienawiścią nawet do nich trochę, nie? Że oglądam takie, nie wiem, jakieś dziwne guilty pleasure moje, że tak patrzę, nienawidzę ich, ale oglądam i myślę, ale bym ci z plaskuna strzelił chętnie. No właśnie, zbieram na pałkę teleskopową, żeby bić lewaka, robaka. Proszę o wpłaty. Właśnie, to jest dobry sposób na zachęcenie do wpłat. Jak powiem, że zbieram na pałkę teleskopową, żeby bić lewaka, to zaraz się chętni znajdą. Masz Krawcze, masz. No, jeszcze ci dorzucę, masz, kupuj. Dwie pałki kup, nie? A potem hamuwa trochę, bo powiem, że na prawaka zbieram na pałkę, to zaraz lewaki, bij prawaka, dobrze Krawcze, w końcu zmądrzałeś, masz tu na pałkę i jeszcze na gaz, i jeszcze na sznurek. W ten sposób trzeba szukać wrogów, manifestować swoją niechęć do kogoś, to zaraz cię będą wielbili wszyscy. Takie życie, taki świat, no. Nie ma dzisiaj popularności bez dymów, bez awantur, bez nienawiści. No, chory świat trochę, nie? Chory świat. Także zobaczymy. Czekam na, wracając tutaj do tematu polskiej dziennikarki TVP, która dostała 5 lat kolonii karnej na Białorusi. Domyślam się, że nie jest to specjalnie miłe miejsce, taka kolonia karna. Zobaczymy. Czekam na stanowczą reakcję polskiego rządu i się nie doczekam. Orężadę sobie piję. Widzicie, znów nie piję alkoholu. No, a za neonówką, za kabaretem Neonówka, który zasłynął, ciągle o nim piszą teraz, jakby to, nie wiem, jakieś trzęsienie ziemi na scenie kabaretowej, bo zaśmiali się, żartowali sobie hardkorowo z PiSu i trochę z PO. Wow! No naprawdę, szok! Ale Kryszak zwrócił uwagę na coś ciekawego, skomentował to tak, oczywiście wstawił się tutaj za kabaretem, bo Polakom się tak, no, wszystkim, co są oczywiście za PiSem, to się bardzo nie podoba to, że ośmiesza się prezesa, a co on jedyny, co coś zrobił. A to, że jest taka drożyzna, wszystko całe te to Tuska wina. Patrz pan, te wilcze oczy, ta morda, ja nie mogę patrzeć na to. Ale dlaczego pan właściwie tak nie lubi tego Tuska? No patrz pan, to jest nie szwabisko wstrętne, patrz pan na tą mordę, jak on wygląda. No ale wie pan tak po wyglądzie, może coś konkretnie bardziej. Proszę pana, pan dobrze wie, jaki jest Tusk, wilcze oczy, patrz pan na te dryj, no. Czyli taki typowy wyborca PiSu, elektorat betonowy tak zwany, który nigdy nie zmieni zdania, bo prezes Kaczyński jest najlepszy, a jak coś nie wychodzi teraz troszeczkę tam, no te ceny, to wszystko, to Tusk wrócił z Brukseli i tak nam zrobił. No. TVP potwierdzi, że tak właśnie jest, bo na propagandę dużo mamy pieniędzy, dużo, mamy miliardy na propagandę. No, na jedzenie w szpitalach trochę mniej już, ale co powiedział Kryszak, że zawsze kij w mrowisko będzie wywoływał ruch wśród mrówek, czy to robotnic, czy nawet królowa się zaniepokoi, więc to zawsze tak było, zawsze tak będzie, jesteśmy różni, ale zawsze ten kij będzie nas drażnił, podsumował. Ale mówił też, że zadaniem kabareciarzy powinno być właśnie mówienie o polityce bardziej, bo dowcipy to se można opowiadać u cioci na imieninach na przykład, nie? I ja się z nim zgadzam w dużym stopniu. Znaczy nie do końca, bo sam wolę zagranicznych stand-uperów, kabarety, które nie są często polityczne. Jest więcej komików, impresjonistów, którzy kogoś naśladują, różnych aktorów znanych. Albo po prostu opowiadają śmieszne historie, nie tyle kawały, co śmieszne historie i tego, to się fajnie ogląda. Nie uważam, żeby kabaret musiał być z zasady upolityczniony, ale u nas w Polsce to by się przydało, bo jak jest ciężka sytuacja z władzą, nie możemy trafić coś na władzę, która by nie kradła, nie byłoby afer co drugi dzień, nie byłoby marnotrawstwa, niegospodarności, pogardy dla obywatela i drenowania jego kieszeni i tak dalej. No nie możemy coś trafić. No to takie to potrzebujemy takich kabaretów i one muszą bardzo silnie dowalać. Oczywiście u nas nie jest to do końca takie bezpieczne. Nie jesteśmy co prawda Rosją, żeby tutaj zaraz takiego wziąć i zamknąć do obozu, czy Białorusią, nad czym niektórzy pewnie ubolewają trochę, nie? Pewnie ktoś ubolewa, że tak nie jest. No ale też nie jest to taki do końca bezpieczny zawód, bo mogą ci grozić, będziesz miał straszny hejt. Jeden z członków tego kabaretu, Neonówka, groziła mu, czy dostał ekskomunikę nawet od księdza za jakieś żarciki z kościoła czy z PiSu. Drugi też miał jakieś problemy. No, jak poszerzą teraz w ogóle zakres... jak poszerzą to prawo dotyczące obrazy uczuć religijnych, to jeszcze ciężej może być, bo ma być więzienie też przewidziane nawet za szczególną obrazę. Wiadomo, że u nas, jak mówiłem, u nas nie jest złe prawo, tylko niepotrzebnie się to prawo ciągle zmienia i źle się je egzekwuje, nie tak jak powinno, i to jest większy problem, a nie samo prawo. Co tu jeszcze ciekawego? O księdzu, co poucza w sprawie kolejki do toalety, że kapłan ma pierwszeństwo i że kawę w cichości trzeba podawać, to już było. Swoją drogą ciekawa sytuacja, że suspendowany ksiądz, a nadal tu pielgrzymki, tu z ludźmi łazi, powinien stracić uprawnienia do bycia księdzem po prostu, czyli nie powinien już przemawiać jako ksiądz autorytatywnie, z wyciągniętym palcem do góry i efektem echo, tylko powinien stać się normalnym człowiekiem, który już nie uprawia kapłaństwa. No ale też u nas księża mają totalnie w dupie prawo, bo jak prawo im nie odpowiada, to mówią, że ich tylko prawo boskie obowiązuje. Bardzo wygodne, prawda? Hail, wita się wódz. To. O, miejmy nadzieję, że nie wyciąga przy tym ręki do przodu, tak. charakterystycznie. Pytanie też, czy lewej ręki, czy prawej. No, hitlerowcy wyciągali prawą dłoń, dlatego tacy ludzie jak Olszański, Osadowski bronią się, że oni wyciągają lewą, a tak w ogóle to chcą 5 piw zamówić, nie? Sobie. O, tu mi się włączył Etam. Co tu jeszcze ciekawego? Francja sobie nie radzi z emigrantami. Też już było. O gościu, co dostał kosmiczną karę za próbę przewiezienia kanapki McDonald's w bagażu podróżnym. Też już było. Więc sięgam do mojego folderka. Co my tu mamy? O, próg kradzieży też już był. Przypalanie zapalniczką dziecka też już było. Putin wypiera się własnych obywateli. A, tego nie było. No tak, Putin się wypiera wszystkich tych, którzy opuścili Rosję i mieszkają gdzieś za granicą, uważa ich za zdrajców. No, oczywiście chodzi o tych, którzy mieszkają, o tych Rosjan, którzy mieszkają gdzieś sobie poza granicami kraju i nie można było ich zwerbować do wojska, nie spełnili swojego patriotycznego rosyjskiego obowiązku, żeby napadać, strzelać do cywilów, kraść rzeczy różne, wywozić, gwałcić, torturować, to nie chcą tego robić i to są zdrajcy. No to ja bardzo cenię takich zdrajców. Każdy, kto nie chce torturować, gwałcić, kraść, to dla mnie jest w porządku człowiek w sumie. Ale dla Putina, Putin wręcz odwrotnie myśli. On myśli... Ach, szkoda gadać. Słyszeliście o kolumbijskim Breaking Bad?
2: Cześć.
1: Wyobraźcie sobie, cześć, tak, niechcący mi się tu włączyło, nie tyle podróba Breaking Bad, co na licencji. Na licencji zrobione i ta kolumbijska wersja to wygląda trochę jak kino offowe, amatorskie, bo to jest takie Breaking Bad. Wykupili normalnie licencję, żeby zrobić swoje Breaking Bad, bardziej takie odpowiadające. Temu, co się... odpowiadające bardziej realiom Ameryki Południowej. No i śmieszne takie jest, bo te mordy, te takie twarzowce. Zobaczcie sobie, to się konkretnie nazywa... To się konkretnie nazywa... Kurczę, no nie mogę znaleźć... Jak jest ten? Przerzut. Przerzut, bo to akurat fajnie nazwę. Czekajcie, tłumacz, Google może mi podpowie. Przerzut. Metastasis. O, Metastasis to się nazywa. Możecie nawet znaleźć odcinki na YouTubie i pośmiać się, bo no wiecie, Walter White czy Jesse Pinkman w wersji kolumbijskiej jest po prostu, no paradni są, nie? Wszystko jest takie gorsze tam. Wszystko jest takie gorsze i takie paździerzowe mocno. Wieśniackie fryzury. Każdy wygląda jak jakiś, nie wiem, jak jakieś połączenie Hindusa z czymś. Po prostu, no, takie wiecie, no, jakby to było Bollywood trochę, nie? Więc zobaczcie sobie Metastasis.

trochę jest pozmieniane, ale wszyscy bohaterowie się pojawiają, scenariusz jest mniej więcej ten sam, tylko że na przykład jak w Ameryce kampery są dosyć popularne i powszechne, no to tutaj już nie. I trzeba było autobus stary szkolny na przykład dać. Zamiast reklam, bo reklamy usług prawniczych też w Stanach podobno to czy było, czy jest to coś normalnego, no ale tutaj też trzeba było to czymś zastąpić, więc Sol prowadzi program jakiś taki prawniczy, też taka morda jak nie wypał. Nie, no po prostu się, to można dla śmiechu tylko oglądać, ale to ciekawe jest, że dla nich to jest coś normalnego i bardziej strawne jest to dla nich właśnie ci twarzowce, te mordy takie, nie, te paździerze. No, ale to nie jest nic takiego znowu niezwykłego, robienie filmu na licencji tego samego. Tak było z Kiepskimi też. Ukraina wykupiła licencję na Kiepskich, zrobiła po swojemu, też to było gorsze. No, widać, często jest tak, że to będzie gorsze dzieło trochę niż oryginał. Ale tam się to nie przyjęło. No, u nas się nawet nie spodziewali, że to tak pyknie. Sami aktorzy byli sceptyczni, mówili, a to po paru odcinkach zlikwidują. To znaczy Polsat faktycznie to zlikwidował, ale ludzie się domagali i wznowili. No i okazało się to wielkim sukcesem, a na Ukrainie nie. Nie spodobało się co bardzo, ale to było biedne strasznie. Gorsi o wiele aktorzy. Gorsze żarty. Zrobili błąd, że zaczęli od pierwszych odcinków, które były takie sobie, nie? Nie było tych perełek takich, bo Kiepscy są strasznie nierówni. Wiele jest odcinków totalnie nudnych, beznadziejnych, mało śmiesznych, wymuszone żarty, ale są i takie, które są po prostu, no, mistrzowskie. Są oparte na pomyśle świetnym, bardzo zabawne, świetnie zagrane. To wynika trochę z tego, że scenariusze do polskich Kiepskich pisało bardzo wiele osób z 10 różnych scenarzystów na zmianę, więc no jedni są lepsi, drudzy gorsi. No. A wracając może jeszcze do tematu szkolnej na moment, zamknęlibyście ostatecznie Krzysztofa w DPS-ie? Czy zostawilibyście go? No, jak mówiłem, ja byłem zdania, że zdecydowanie nie zamykać, że dobrze jest tak jest, że on uschnie, jak nie będzie miał tych swoich redaktorków, jak się nie będzie nic działo wokół niego. Ale teraz, jak to zaszło już tak daleko, że ludzie przez niego giną, przez tego knura, że jak on się tak zachowuje już skandalicznie, że nikt z nim nie może wytrzymać dosłownie, to może faktycznie trzeba go zamknąć. Zawraca dupę policji, donosi na wszystkich, awanturuje się, ciągle chce kogoś bić, wyrzuca ludzi, niewdzięczny, taki parszywy po prostu człowiek totalnie. Więc pytanie, czy jest sens to takie coś tego. Ale złośliwi powiedzieliby, no póki kaska jest, to warto, nie? To warto. Być może Sławek się teraz nie odzywa, nie odpowiada mi, bo usłyszał, co ja mam do powiedzenia na ten temat. Może liczył, że ja tu będę jakimś wsparciem, że pomogę mu jakoś naprostować pewne sprawy, że przedstawię to bardziej kolorowo, nie? Że jest fajnie, super, a ja tutaj marudzę. No i dlatego Sławek zrezygnuje. No ale ja nie robię, nie działam inaczej niż właśnie tak, że to, co myślę, to mówię. Jak ktoś chce zapytać, to zapytam. Nie będę tu robił szopki jakieś i komuś właził w dupę, nie? I cukrował i pytką po szyjce się miział. Nie ma takiej opcji. Jakoś tam w miarę na poważnie biorę do siebie tą profesję pseudodziennikarza, amatora. No psychiatra się przydał. Chrzano tu pisze, że powinien mieć opiekę odpowiednią, najlepiej psychiatrę. No opiekę niby ma, bo ci ludzie się nim jakoś w miarę fajnie opiekują, tylko że to nie są specjaliści też, nie? To są często tacy zwyczajni ludzie, którzy trochę się pośmieją, trochę porobią jaja, nagrają to wszystko. Nie są to psychologowie ani psychiatrzy. A dodatkowo, no faktycznie, jak jest biznes, jak to wszystko się kręci, dobrze kanał zarabia, to jest bardzo popularny w Polsce obecnie kanał. Gdzieś może w pierwszej dziesiątce by się nawet gdzieś to plasowało pod względem popularności. Każdy wie, kto to jest Kononowicz już dzisiaj w Polsce też, nie?
ale to jest pewna klątwa, bo jak ktoś jest tak popularny, no to właśnie wiadomo, że będzie się dużo wokół niego działo, także tych niekorzystnych rzeczy, czyli właśnie to wysyłanie gówna, sików, które on pije niechcący, tak jak wam puszczałem dzisiaj, no walnął se gula sików, powiedział, tfu, niedobre i zaczął znowu w paczce grzebać, nie? Gdyby wam się coś takiego przytrafiło, to pewnie byście zwiali do kibla gdzieś, pukali gębę, przejęli byście się, nie? Wkurzyli, a po nim to spłynęło po prostu. Napił się szczochów i zaczął dalej grzebać w paczce, tak więc no to już jest tragedia z tym człowiekiem, no. Gdzie go nie wiozą, to się tam zesra, sika w samochodzie, no. To już nie jest zdrowy, normalny człowiek od dawien dawna. Kiedyś mi się wydaje, że choroba się u niego posunęła, ponieważ on się nie leczył po prostu nigdy. Na nic. I u niego się jeszcze pewnie łączy niepełnosprawność umysłowa, lekka niepełnosprawność umysłowa z paskudnym charakterem, strasznie paskudnym. Geremek teraz właśnie opowiadał, a... Zresztą puszczę wam, bo to jest dosyć krótkie nagranie. Ile to trwa? Nie no, trochę trwa w sumie, to nie będę was zamęczał. 11 minut, to za długo trochę. No to streszczę. Geremek na przykład opowiadał, czego się dowiedział tam w międzyczasie, że Kononowicz od małego donosił na kolegów swoich, pewnie się pochwalił, bo on jest z takich rzeczy dumny po prostu. I na przykład stał przy klasie i patrzył, kto w brudnych butach wchodzi do klasy i z notesem spisywał i szedł potem tam do nauczycielki, do dyrektora. Był konfidentem od małego, straszliwym, nie? Postawiona została też taka teza, że ta zmiana nazwiska z Kananowicz na Kononowicz to po prostu próba odcięcia się od niego, coś takiego, ale to już jakieś farmazony. W każdym razie no straszny człowiek, okropny, ciężki, nic się nie da z nim zrobić praktycznie, nawet łazienki wyremontować, ten remont trwa już miesiące. 10 różnych fachowców zwiało stamtąd z podkulonym ogonem. Także... Także dramat. Po co oglądać takie obrzydlistwa? Wiesz co, Eurynom, to jest dobry temat też, dobre pytanie. Czemu to oglądać i dlaczego ja czasami to oglądam, się tym interesuję i o tym gadam. Ktoś ostatnio się wypowiedział, sierżant Bagieta, znany youtuber, gliniarz, który opowiada o różnych właśnie, o policyjnych sprawach, o tym, co policjant może, czego nie może. To on wsiąknął w to uniwersum i mówił sam na nagraniu, że ja gardzę sobą, że to oglądam, nie? Że to jest marnowanie czasu, ale oglądam, no i choroszcz się zbliża, choroszcz się zbliża. Po prostu ludzie oglądają rzeczy, które są strasznie wyraziste, jajcarskie, jest dużo emocji, dymów, to tego się chce oglądać, tak? No nie można wiecznie słuchać audiobooków, oglądać programy naukowe, wykłady profesorów i co tam jeszcze, nie? Człowiek się chce rozerwać trochę. No więc włącza sobie, nie wiem, wiele osób pewnie ogląda jakieś walki uliczne, albo nawet wpisze jakieś wypadki samochodowe. Ja ostatnio staram się walczyć z tym, oglądam więcej zwierząt, sobie więcej jakichś spokojniejszych rzeczy, normalniejszych. Ale to jest jak taki podły narkotyk po prostu. Ćpa się tą szkolną, nie? I to troszkę uzależnia. To jest troszkę takie uzależniające właśnie. Stąd taka popularność, bo to jest też coś, co każdy może oglądać. Nie potrzeba do tego... Nic tu nie trzeba, nie? Lepiej sobie włącz Papa Smurfika, ale to nie to jak już żule. No ja wiem, zobaczyłem tego Papa Smurfika, to jakieś żule są bezdomni. No to ja już wolę Kononowicza, no. Kononowicza już wolę. Dla Maharadży się Kononowicz skończył, jak kandydował. No to bardzo na wczesnym etapie, bo to, co mówisz Maharadża, to początki są, nie? Właśnie jak w telewizji Yard Białostockiej nagle pojawił się dziwny pan w dziwnym sweterku tureckim i zaczął mówić trochę inaczej niż reszta kandydatów. Bardzo, bardzo prosty człowiek. Mam
Nazywam się Krzysztof Kononowicz. Mieszkam w mieszkaniu. I co się stało się? Od czego jest policja? Czy oni powinni łapać tych, co piją alkohol, a oni nic nie robią? No i takie przemówienie wygłosił, nie? I ludzie się zakochali, powiedzieli, bo ludzie lubią, jak ktoś wyskoczy, tak właśnie jak Filip z Konopi, śmieszny jakiś, zupełnie inny, i zaraz powiedzą, o, w końcu jakiś normalny człowiek, nie? No okazało się, że wręcz przeciwnie, no, bardzo nienormalny. No ale to początki było właśnie. Redaktor Czeczotkiewicz, chyba dobrze wymawiam nazwisko, wpadł na pomysł, żeby wystawić takiego kandydata. To miał być pewien happening, pewna szydera, pewne jajco takie. Nikt raczej nie wierzył, że Kononowicz wygra wybory na prezydenta Białegostoku, nie? Dobra, bo widzę, że was ten temat trochę, co po niektórych tutaj, albo nie interesuje, albo drażni. Dobra, nie będę was już męczył tą szkolną. Coś czuję, że to niekoniecznie może być dobry pomysł, żeby tutaj te tematy ciągnąć faktycznie. Ja tak gadam o tym, bo to znam, nie? A ktoś słuchaj, jaki Kononowicz, o co chodzi w ogóle? Głosujcie na mnie, nie będzie niczego. No właśnie, słynne słowa, że nie będzie niczego. Z takim mem, nie? Co tu jeszcze mamy za tematy? Kurde. Dobra, no tak z grubsza to tyle, co na dzisiaj miałem. No, dużo różnych tematów było. Ja też nie jestem studnią bez dna, nie? Jeszcze o Krzysztofie Krawczyku się dowiedziałem, że bardzo wierzący był do tego stopnia, że nie zgadzał się na in vitro. On i jego żona mieli problem, jak się okazuje, z poczęciem dziecka, ale kategorycznie się nie zgadzał na in vitro, bo bardzo wierzący był. Też ciekawy człowiek, nie? Tu se wciąga kreski, nawet przyłapano go raz, gdzieś tam ktoś wszedł do baraku, gdzie się przygotowywał do występu, a Krawczyk tam... przyłapali go, jak krechy wciąga, ale in vitro to nie, bo to grzech, szatan. I dzieci się ze znamieniem szatańskim rodzą od tego. No cóż, o zagryzionych przez psy też już było, o chaosie na lotniskach też było. Nie wiem, co wam jeszcze mogę powiedzieć. Bill Gates ma nowy pomysł na biznes. W klimatyzatory inwestuje. Stwierdził, że można je zrobić tak, żeby były o wiele bardziej energooszczędne. Won komarze. Won. Poszedł mi stąd. O. Kościelny zabił księdza. Wyobraźcie sobie. Rozwalił mu łeb cegłą. Po prostu. Kościelny. No, to pokazuje, że katolik to faktycznie wyższe standardy moralne. A zabił księdza kościelny, bo się wkurzył, ponieważ 15 lat to pójdzie do więzienia za zabójstwo. Dlatego dostał tak mało, nie 25, tylko 15, bo nieposzlakowana opinia i katolik, wspaniały w ogóle. No, przyszedł, bo chciał po wielu latach pracy w końcu podpisać umowę normalną o pracę, nie jakąś śmieciówkę. Chciał mieć ubezpieczenie zdrowotne, chciał mieć normalną pensję i walczył o to latami. W końcu się doczekał i dostał jakąś umowę, tylko przyszedł z nią do domu i zobaczył, że tam nadal nic nie ma, bo tam wykreślone, tu nie będziesz miał jednak ubezpieczenia, coś tam, no da się tak jakoś zrobić, tak, że komuś dasz niby umowę o pracę, ale mu wszystko, co się tylko da, poobcinasz. No wiadomo, ksiądz chętnie wyda lekką rączką na kurwy, na dragi, na alkohol, ale żeby tak zapłacić komuś godnie za pracę, to on jest do tego nieprzyzwyczajony, bo on żyje w takim świecie, gdzie wszyscy się wręcz proszą, żeby za darmo móc coś zrobić dla księdza, nie?

Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. No, ale bardzo się zawiodłem. I chyba jestem rasistą, słuchajcie. Bardzo was przepraszam, ale wyszło, że jestem rasistą, bo jestem bardzo niezadowolony, że śmierć, sama śmierć, tak, ta śmierć, która po nas przychodzi, która w komiksie Neila Gaimana jest pokazana jako taka bardzo ładna gotka, bardzo urodziwa, aczkolwiek białoskóra, taka no bardzo, bardzo blada gotka ciemnowłosa, w cylinderku czasami, w koszulce, no taka laska, no bardzo ładna, to tu będzie ją grała Murzynka. Murzynka będzie grała. Może Kościelny był bez grzechu i pierwszy rzucił kamień, pisze Evie Place. No, w komentarzach się natknąłem na taki komentarz, że to głównie tragedia tego Kościelnego przede wszystkim. Tak pisali ludzie. Ludzie już no, nie przepadają dzisiaj tak za księżmi za bardzo. I ktoś napisał, to głównie wielka tragedia tego Kościelnego. Biedaczek, no. Słuchajcie, znam w takiej miejscowości, w której mieszka moja rodzina, to tam był przez lata taki zaprzyjaźniony ksiądz, taki, o, taki równiacha, słuchajcie, no taki po prostu wesoły, taki w ogóle. Okej, no ja go tam gdzieś przelotnie widziałem. Ja jak widzę księdza, to odchodzę, bo mi ręce chodzą. I jak widzę klechę, to po prostu idę gdzieś tam sobie na bok, znikam szybko. Ale ten ksiądz, jak wrócił do parafii swojej, go tam, no kazali mu wrócić do parafii jego, on przyjechał i trafił na moment, że zarąbano siekierą po prostu jego kolegę księdza. Przyszedł i zobaczył rozpierdolone w ogóle siekierą ciało, nie? Ktoś się włamał i z siekierą zabił księdza innego. Bardzo to przeżył. No cóż, takie życie. Do mnie, Chrzano, z kolei przychodzą powiadomienia cały czas jakieś z bankowej aplikacji, że jakieś weź to, weź tamto. Już dzisiaj nawet chciałem do nich dzwonić i powiedzieć, skończcie z tym spamem, ludzie. Ile można spamować człowieka? Co ja mam dwa razy dziennie lukać na telefon, po coś mi wysyłacie? Przepraszam, co tyle pieniędzy z człowieka zdzierają i jeszcze muszą go spamować? Zrobię awanturę. Jak mi jutro przyjdzie jakieś powiadomienie, to dzwonię do banku. Nagram jeszcze i puszczę wam. Na następną audycję możesz odrobinę zmniejszyć czułość mikrofonu. Za głośno jestem, tak? No, wiem, że to jest problem właśnie. Ja nie mogę tego ustawić, żeby być cicho. Nie wiem, czy mi się psuje mikrofon, czy coś. Wiem, że jestem głośniej niż inni. Nie mogę tego ustawić. No, zawsze jestem trochę za głośno. Nie wiem, dawajcie mi wskazówki, bo to jest bardzo cenne, tak? I piszcie śmiało. Krawiec, jesteś trochę za głośno. Weź się trochę przycisz, nie? Nie wiem, czy teraz jest troszeczkę lepiej? Czy taka głośność wam odpowiada? Jest trochę lepiej. Ja mam też taki głos, taki trochę wpijający się chyba w mózg, nie? Nie mam takiego fajnego głosu, który by się przyjemnie słuchało. Niektórzy mają taki gruby, tego, taki porządny, radiowy głos. Na przykład Wódz ma taki, jak dzwoni, zawsze się przyjemnie słucha, bo on tak jakoś szeptem mówi zawsze lekko. A ja nie umiem, ja to tak... Dzień dobry! Jeszcze jak coś wrzasnę, coś śpiewam. Ja wiem, że to może być czasami upierdliwe trochę. Tym bardziej, że to ciężko może być ściszyć, bo ktoś dzwoni i ktoś jest... To jak mnie ściszycie, to i tamtego będzie słabiej słychać. Dobrze jest teraz. Dobra, to sobie zapamiętam ustawienia na mikserze. Okej. Okay. Dobra. I trochę gębę muszę oddalić od mikrofonu. Za bardzo zbliżam. Lucyfera, nie wiedzieć czemu gra ta aktorka, która grała w Grze o Tron, tą rycerkę, niespecjalnie

urodziwą, wielce, blondynkę taką. Nie wiedzieć czemu znowu. Tu śmierć Murzynka, tak więc jestem zdruzgotany. Jedno z najwybitniejszych dzieł komiksowych wszechczasów, jeśli nie najwybitniejszy komiks. Zdaniem niektórych najwybitniejszy. Wiele osób marszczy Freda przy głosie E. Marcinsa, twierdzi Maharadża. Ale to może Maharadża tak po swoich reakcjach osądza innych i myśli, że jak on marszczy, to wszyscy, bo oni są jakoś związani ze sobą, cholera. Nie wiem, czy to nie są geje. Ja oczywiście akceptuję, nie mam tu nic przeciwko, nie dyskryminuję. Może to będzie pierwszy taki duet gejowski wśród radiowców, który w końcu dokona coming outu. Właśnie Maharadża z brzegu i E. Marcins. Ja bym się zupełnie nie zdziwił i nawet tak fajnie by było, nie? Mielibyśmy tu takich gejów swoich w tych naszych uniwersach. Ja kibicuję, chłopaki. Naprawdę, to dziś to już nie jest to, co kiedyś. Dziś można śmiało, co chwilę jakaś znana osoba dokonuje coming outu, ujawnia się. Żaden wstyd. Też mam takie podejrzenia. No są takie, no coś może być na rzeczy. No ale aktor, który gra sam sen, samośnienie, samego Sandmana, też mi jakoś tak nie do końca przypasował. Nie wiem, jeśli to nie będzie naprawdę rewelacja. Z aktorów, którzy się w trailerze przewijają, to Koryntczyk mi się tylko w miarę spodobał i pasował mi. Fajny taki cwany wyraz twarzy, te okularki zakrywające koszmarne, kryjące pewną tajemnicę oczy. I to jest jeden z koszmarów, który się uwolnił po tym, jak ludzie uwięzili Władcę Snów w magicznym więzieniu takim, siedział tam przez długi czas, to nie mógł pilnować Krainy Snu i uwolniły się różne koszmary najstraszniejsze i przeniknęły do świata ludzi. I to są straszliwe demony, jakby psychopaci, którzy tutaj są na ziemi. I Władca Snów musi się z tym uporać. Pierw musi odzyskać swoje artefakty. Hełm, magiczny hełm, sakwę z magicznym piaskiem i coś tam jeszcze chyba. No, ale i amulet. Ale to wszystko się gdzieś rozeszło. Amulet był chyba w posiadaniu Johna Dee. John Dee to jest postać inspirowana jakimś okultystą angielskim chyba. Coś czytałem, to jakiś taki znany satanista, okultysta. Hełm chyba wylądował właśnie w piekle samym, więc Władca Snów musi się udać do samego piekła, co jest bardzo ryzykowne, ponieważ jest pozbawiony swojej mocy z grubsza. No i nawet jakieś co silniejsze demony mogłyby go spokojnie po prostu rozszarpać. No, jeśli to nie będzie naprawdę scenariuszowo, pod względem efektów scenariusza, mistrzostwo, to klapa. No. Sama, nie wiem, śmierć była jedną z moich ulubionych bohaterek tam. Była świetna bohaterka, bo śmierć nie jest jakaś mroczna, nie jest jakaś straszna. To jest taka pogodna właściwie dziewczyna, młoda dziewczyna, nie? Pod taką postacią się objawia, takiej właśnie gotki młodej. Bardzo fajna postać. Ja zwracam uwagę na to, jak postać wygląda. I fani, którzy bardzo się oburzyli, że znów Murzynka, tak? No super, dziękujemy, ekstra. Niech żyje polityczna poprawność. No to zostali oskarżeni o rasizm. Są oskarżani często o rasizm. Nawet na Filmwebie sprawdziłem wczoraj i osoba, która właśnie też jej się to nie spodobało, została zwyzywana od rasistów, że nie podoba się, że Murzynkę dali. No ale czy fani komiksu nie mają prawa oczekiwać, że będzie wierność oryginałowi? Że będzie wierna adaptacja? No nie wiem, gdyby Luke Skywalkera nagle zaczął grać Chińczyk i ludzie by się sprzeciwili, no gdzie Mark Hamill, to też rasiści? No, to są pierdolnięci ludzie po prostu, zachłysnęli się
tą polityczną poprawnością i ona im zryła beret chyba po prostu, bo inaczej, ciężko to nazwać inaczej. Nie wiem, może wy też uważacie, że jestem rasistą, że mi murzynka w roli śmierci nie odpowiada, bo była biała. Nie wiem, często nie mam nic przeciwko, jak Nick Fury, jak ten, kto tam grał, Samuel Jackson, czy kto, Nick Fury... Jak się nazywa ten aktor? Nick Fury był początkowo biały, normalnie. A nagle stał się czarny, nie? I wielu aktorów, tak. Heimdall w świecie Thora też czarnoskóry. No, cywilizacja przypominająca Wikingów bardzo mocno. No, będąca jakby cywilizacją Wikingów, tylko że to są kosmici, mieszkańcy planety Asgard, tak przedstawieni, no to gdzie tam Murzyn też, nie? Wikingowie nam się kojarzą z białymi, ale nie przeszkadzało mi to zupełnie. Okej, okay, dobra, to są kosmici, mogą być tam różne kolory skóry, ale no bez przesady też, nie? Czemu to zrobili? Cholera jasna. Krawiec, co zrobiłeś swojej konkurencji? Twój kolega zaczął się malować i wygląda teraz jak mała dziewczynka. Aha, to wiem, o czym mówisz, Tomisiu. Ma wymalowane usteczka, włosy mu urosły też, nie? Długie włosy mu urosły też. I pseudonim sobie zmienił nawet. Z Enki na Mira. To ja też nie wiem, jak to się stało. No może jakaś transformacja, może transgender, jakieś coś takiego. Nie wiem, o co tu chodzi dokładnie. No właśnie, Murzyn, i jeszcze Murzyn. Murzyn, gdzieś ty się nie był. No, że zacytuję tutaj ojca dyrektora, słynną wypowiedź. No, no ja nie chcę, żeby był Murzyn, no, Murzynka, no. No nie jest, nawet to jest ładna Murzynka, no, ładna Murzynka i może nawet zdolna Murzynka, może nawet fajna Murzynka, no, ale ja nie chcę Murzynki, ja chcę białą, śmierć. Jesteś tak piękna jak śmierć, potem róże w martwe wargi włożył jej na do widzenia. Ta konkurencja sporo zainwestowała w Ceratę jako tło transmisji, o. Czyli taki zamiast green screena Cerata, to no spoko. Cerata, dobra rzecz. To jest bardzo praktyczne. Żałuję, że sobie tu nie podłożyłem Ceraty, bo mam już trochę zaorane biurko. Trochę już takie wyskrobane. Oj, da mi właściciel popalić. A ja nie, też... Pan Zenon jest bardzo miłym człowiekiem. Pan Zenon jest bardzo miłym człowiekiem. Takim dorany przyłóż, bardzo kulturalny, grzeczny. Jak widać, są różne Zenony. Tak więc już w ten piątek Sandman. Spodziewam się czegoś na poziomie serialu Lucifer albo Kaznodzieja, czyli gówna, którego mi się nawet nie chce oglądać. Trochę pooglądałem tego Lucifera, ale wolałbym też oryginał, coś co nawiązuje chociaż trochę do oryginału, a nie, że biorą sobie imiona, bo tam już w ogóle zrobiono parodię Rambo trochę, bo... Lucifer z mrocznego blondyna, takiego wręcz z innego świata trochę istota. To się czuje, że to nie jest człowiek, tylko to jest jakaś istota boska. Małomówny. Zrobiono z niego wygadanego bawidamka iluzjonistę, który szczerzy ząbki i podrywa panienki.
Co to ma wspólnego z oryginałem? No tyle, co piernik z wiatrakiem mniej więcej, czyli coś tam ma, bo w młynie, który ma wiatrak, robi się mąkę, z mąki robi się piernik, ale to bardzo takie luźne konotacje. Cerata dobra do przewozu konona. No tak, no jakby go chcieć gdzieś zawieźć i nie uświnić sobie samochodu, żeby nie wietrzyć potem tego samochodu dwa tygodnie, no to faktycznie trzeba by go zawinąć, trzeba by Krzyśka w jakąś ceratę zawinąć, żeby go zawieźć do Choroszczy na przykład. A coś czuję, że Choroszcz to nas wszystkich czeka w końcu. Jak chcesz serial zgodny z komiksem, to polecam Hansa Klossa. Co, jest serial Hans Kloss? Aha, no jest serial, tak. Ten stary Hans Kloss, myślałem, że jakiś nowy. Ciągle tym samym... Myślałem, że się już twórcy nauczyli po różnych niewypałach, bo było tych niewypałów dużo już w historii, że się w końcu nauczyli, że... Fanom zależy jednak na wierności w stosunku do oryginału. Wszyscy, którzy czarowali coś, wiedzieli lepiej, a ja zrobię po swojemu, bardzo potem gorzko tego żałowali, bo fani byli wściekli, film mało zarobił, ale nie, widać ta chęć zaangażowania Murzynki, żeby pokazać, że jest równość i tolerancja, i nie ma rasizmu, to niektórzy mają pierdolca już po prostu, nie? Dla nich to jest ważniejsze niż sam film, żeby ta Murzynka była po prostu, nie? To jest smutne i to zniechęci tylko ludzi po prostu do tego, do całej tej inicjatywy. Nie odniesie żadnego skutku, wręcz przeciwnie. Film jeszcze dodatkowo zarobi mniej, ludzie nie będą tego chcieli raczej oglądać, bo to niby są detale, ale to nie są znowu takie detale, ponieważ śmierć jest bardzo ważną postacią tam w tym Sandmanie. To jest siostra snu, władcy snów. To jest rodzeństwo. No i fajne, świetne rodzeństwo. Ona Murzynka, on biały, nie? To tak się kojarzy świetnie, że rodzeństwo właśnie, bliźniaki. No, zobaczymy, co to będzie. Chyba dobre przynajmniej to, że nie pozmieniają tak dużo, że będzie ta wycieczka do piekła, będą ci magowie na początku, którzy uwiężą Sandmana. Oni właśnie chcieli uwięzić samą śmierć, ale coś poszło nie tak i uwięzili Władcy Snów. Gdyby uwięzili śmierć, to tak twierdził Władca Snów, że ich los byłby o wiele, wiele straszniejszy niż czeka ich z jego strony. Zemsta byłaby o wiele okrutniejsza. No, więc scenariuszowo wydaje się, że będzie to wierne komiksowi. No, ale... Może dobrze, że zagra ta kobieta przypominająca trochę takiego jakiegoś transa, taka hemafrodyczna trochę, nie? No bo Lucyfer taki był. On, jak był pokazany, to on pindola nie miał na przykład. On miał tam po prostu takie gładkie, bo gdzieś tam był nago pokazany raz czy dwa. No on był taki hemafrodyczny, jeszcze takie blond włoski, kojarzył się trochę może z jakimiś greckimi bóstwami czasami, nie? Lucyfer, no te przepotężne istoty różne, bo tam jeszcze jest Maligna, śmierć, Maligna, sen, no nie pamiętam dokładnie, w każdym razie no to są potężne istoty i one sobie teoretycznie mogą wyglądać jak chcą. Władca Snów też zmienia trochę swoją powierzchowność, bo on się przewija przez wieki, w różnych czasach się pojawia, nie? Są różne retrospekcje. No i on się czasami różni. Zmienia mu się kształt twarzy, zmienia się jego sylwetka, trochę strój, wszystko, ale zawsze jest taki właśnie blady, ciemnowłosy.
No, takie potężne istoty mogą zmieniać sobie. Czasami Lucyfer w filmach jest pokazywany, że on jest pod jakąś postacią. Tak było bodajże w Adwokacie Diabła, że szatan wyglądał jak przeciętny starszy człowiek, no w tej roli Al Pacino. Ale kiedy coś poszło na końcu nie tak, nie? Keanu Reeves strzelił se w łeb, nie doszło do spełnienia, do odprawienia tego rytuału, nie złączył się z tą ladacznicą jakąś tam, nie spłodził antychrysta, wszystko przerwał, strzelił se w łeb, nie? To Al Pacino nagle zmienia całkowicie powierzchowność, zmienia się w jakiegoś innego aktora, takiego właśnie długowłosego blondyna umięśnionego i zaczyna się drzeć, nie? Bo jest wkurwiony, że wszystko zaprzepaszczone. To fajnie zostało pokazane, że taki szatan to on może wyglądać jak chce, albo ma różne postacie, zmienia sobie te awatary, ale ma jedną jakąś postać taką, która jest jego postacią defaultową, jakby jego defaultową powierzchownością. No, nie bardzo mogli też wziąć tego przystojniaczka, pięknisia, bawidamka z serialu Lucyfer. Co ciekawe, na dobrą sprawę, to jest wszystko uniwersum DC. Ale w ogóle się tego nie czuję, zupełnie się tego nie czuję, bo tam nie ma żadnych superbohaterów, w ogóle się nie pojawiają. To znaczy, nie wiem, gdzieś tam szczątkowe jakieś informacje, nie? Świadczące o tym, że to jest to samo uniwersum, ale to jest zupełnie inna bajka, inny jakby świat, tylko no... Te postacie są po prostu za potężne, żeby w ogóle gdzieś obok nich stawiać nawet najpotężniejszych superbohaterów, bo to są tacy przedwieczni, to są istoty, które były przed początkiem świata, nie? Mają niewyobrażalną moc, więc zestawianie ich z jakimś Batmanem czy Supermanem nie ma najmniejszego sensu, ale to jest ten sam świat jakby.

0: patrzę sobie tutaj na bohaterów różnych. Był taki wątek, że przyszli raz, a nieważne, nie będę tu już zanudzał, tym bardziej, że nie dokładnie to sam pamiętam. Jak się nazywał ten specjalista od czarów w długim prochowcu, taki blondyn z zarostem kilkudniowym z uniwersum DC, do którego przychodzą zawsze, jak są magiczne jakieś sprawy. Wyszło mi z głowy, starzeje się, zapominam imiona bohaterów, to niedobrze. Na pewno w Sandmanie pojawia się przez chwilę, przez moment w samym piekle Władca Snów Sandman spotyka demona tego, Atrigena, nie? Który z kolei ma związek z legendami arturiańskimi. Jason Blood to jest taki człowiek, który ma klątwę, zmienia się, ma w sobie tego demona. Muszę sobie przypomnieć, jak się nazywa ten specjalista od czarów, cholera jasna. Bo on też się przez moment tam pojawia. Pojawiają się bardzo nieliczne postacie i to takie, które bardzo są kompatybilne z magią, z mrokiem, ale żadne supermeny, żadne tam green lanterny, żadne flesze, nic z tych rzeczy. To będzie bardzo mroczny serial pewnie. Nie Doctor Strange, właśnie, bo Doctor Strange jest z Marvela, a to jest tak trochę taki odpowiednik w uniwersum DC właśnie, nie? Kurde, jak on się nazywał, jak ja nienawidzę nie pamiętać czegoś. Autentycznie, to jest dręczące, jak nie można sobie przypomnieć. Ale wiecie, dzisiaj świat DC to są przeróżne opowieści. Teraz wyszła bajka dla dzieci z Supermanem i tym psem Krypto. Bardzo fajnie jest zaanimowana, dosyć śmieszna, sądząc po trailerze. No ja już raczej nie oglądam takich rzeczy w całości, tylko se patrzę na trailer, jak to jest zrobione. A z drugiej strony mamy w tym samym świecie bardzo mroczną opowieść, nawiązującą do religii chrześcijańskiej, do judaizmu, nie? Jest magia bardziej przypominająca taką magię, jaką znamy, nie wiem, od Laveya, od Crowleya, wiecie, takie klimaty. Właśnie ciekawi mnie, czy tego też nie wykastrują, bo teoretycznie to się powinno wszystko pojawić w serialu Lucifer, ale zrobili z tego parodię Rambo, jak już mówiłem. Bardziej parodia Rambo. No jak się nazywa ten wyszczekany, bezczelny, dosyć w długim prochowcu blondyn od czarów? Kolega z Zatany, czarodziejki. Spojrzałem na Filmweb, ale nie ma go wymienionego. Dobra, kij z nim, kij mu w nery. Nie Shazam, też nie Shazam. Shazam to inny bohater. Ale też magiczny jest Shazam, tylko że to jest bardziej śmiechowe, nie? Shazam jest właściwie dzieciakiem, który dostał moc, która pozwala mu uzyskać maksimum swoich człowieczych możliwości, jakie kiedykolwiek zdobędzie, i staje się przez to superbohaterem i dorosłym superbohaterem. Z dzieciaka zamienia się w dorosłego. Pierwszy Shazam jest bardzo fajną komedią. Drugi, który teraz wychodzi, nie polecam. Już po trailerze widać, że już nie jest to wcale takie śmieszne. Nie jest to tak dobre. Pierwszy był świetny, ponieważ to dopiero co wszystko się zaczynało i nie Reaper, nie Dumbledore. Kurde. Chrzano woli bardziej rzeczywiste filmy. No, jak najbardziej. No, różne rzeczy lubimy. Ja tam lubię w miarę DC i Marvela niezmiennie. Może jestem trochę stary, malutki, może jestem zdzieciniały, może jestem infantylny, ale lubię. Zresztą Sandman, jeśli uda się go zrobić tak jak komiks, to może być, teoretycznie to może być najmroczniejszy serial roku, nie? Ale obawiam się, że tutaj Ciekawe, czy Kościół będzie protestował i znów wyjdzie jakiś ksiądz i powie, przedstawianie szatana jako postaci pozytywnej znów. No może nie pozytywnej, ale oswajanie z tym szatanem. To właśnie może sam szatan nakręcił. Będą przestrzegać, będą mieli tyle roboty, już zakasają rękawy i będą ględzić. Ja to muszę znaleźć, bo po prostu nie zasnę, jak nie znajdę. Też nie Black Adam. Black Adam jest przeciwieństwem, jest jakby antyszazamem. Wygląda troszkę podobnie, też ma taką błyskawicę, ale on dostał swoje moce od bogów egipskich. Szazama, moce tam, mądrość, siła.
1: 10 złotych. Kapitan, nadawaj do końca po nocach i jedną noc dłużej.
0: No widzicie, jedyna osoba, która mnie tu szanuje, to pijak. I dał 10 złotych pijak. Dziękuję pijaku, dziękuję szlachetny pijaku, szanowny mości pijaku, imć pijaku. Ja to znajdę. Wiem, że on się pojawiał na pewno w Justice League Dark. Po angielsku, kurwa. John Constantine. Kurwa, no znalazłem w końcu. O! Jakub Czarodziej. Przerwij audycję, jak wróć, jak sobie przypomnisz. No, już sobie przypomniałem, no. John Constantine. Wyobraźcie sobie, że Keanu Reeves nawet grał Johna Constantina. Jest film o Johnie Constantinie, nie? Może widzieliście. John Constantine, panie Paździoch, mówi to panu coś? No, specjalista właśnie od czarów. No to tyle musiałem dumać, żeby właściwie bez powodu, bo nic nie mam już więcej do powiedzenia za bardzo w tym temacie. No chciałem tylko powiedzieć to, że John Constantine się epizodycznie tam przez chwilę pojawi. Właśnie, że przyjdzie do niego po pomoc sam Władca Snów. No bo szuka tych swoich artefaktów magicznych, a John Constantine potrafi tutaj pomóc, zlokalizować, no. I to jest postać, którą gdzieś tam indziej zobaczycie, gdzie się buja, gdzieś tam być może z jakimiś superbohaterami nawet, ale no nie należy patrzeć zupełnie na Sandmana jako na film superbohaterski, mimo że ten sam świat i bohaterowie czasami wspólni trochę. Ale to zupełnie co innego, zupełnie. No chyba, że zrobią z tego właśnie cyrk. No ja właśnie zapomniałem, że go Keanu grał. Keanu, boski Keanu, którego wszyscy uwielbiają. Jakie dramaty byś polecił? Zobacz sobie dramat, na przykład może w ogóle chciałbyś melodramat. Mistrz na przykład, zobacz sobie. O bokserze, który ma synka i schorowany jest, ale musi walczyć. No i. Trochę mi się zapalniczka rozregulowała i mam taką zapalniczkę jak w Głupim i Głupszym, że włączam płomień taki na 20 cm, nie? Głupi i Głupszy. Ale to do mnie pasuje właśnie. John Constantine. No Keanu Reeves zupełnie niepodobny. Znowu dano bohatera, który zupełnie nie przypomina. Ale już w niektórych serialach w uniwersum DC zrobiono dosyć wiernie go, tworzono. No tak więc podsumowując, ja osobiście czekam z zaparciem na Sandmana. Na pewno zrobię recenzję. Myślę, że Ola też może zrobi. Ola, żona Zenona, bo też jest wielką fanką tego komiksu. Prawdopodobnie też sama, nie wiem czy teraz, ale kiedyś przypominała trochę tą śmierć tak wizualnie, nie? Trochę podobna uroda jest. Bardzo lubi i Kaznodzieje, i Sandmana. No, ogólnie komiksy dobre. No więc też na pewno będzie oglądała z zaparciem. I może też zrobi jakąś recenzję, na przykład przy projektorze jest taka audycja, trochę taka jak spoiler, coś w tym stylu. No, ja też zrobię. Zobaczymy, kto lepszą zrobi. Kurde, jakieś komarzyska tu fruwają, nie mogę się ich pozbyć. A myślałem, żeby kupić spray na robale, taki uniwersalny widziałem, ale tak patrzę, 5 zł, nie będę szastał, nie? Trzeba oszczędnym być. Melodramat to dramat z Melem Gibsonem? Tak, Tomisiu, tak, właśnie. Jutro będzie audycja Oli. Przy projektorze, tak? No to dobrze, to wpadajcie na kanał przy mikrofonie. Tego typu seriale są w ogóle ciężkie do zekranizowania, ponieważ jeśli trzymać by się wiernie scenariusza komiksu, to potrzeba by potężne pieniądze włożyć w efekty, w scenografię, miejsca, dużą liczbę aktorów, strojów, ponieważ tam akcja się potrafi nagle cofnąć do, nie wiem, do starożytności. I w starożytności mamy jakieś dziwne opowieści, gdzie pojawiają się mistyczne istoty nawet, nie? Tu jakiś Bożek Pan, tu jakiś centaur się pojawi, tu jakieś demony. Weź to wszystko zrób, nie? Weź zrób te wszystkie mitologiczne postacie, ponieważ to uniwersum przedstawia różne historie, które nawet znamy z różnych poematów znanych, z różnych dzieł wielkich, epopei epickich, no to tu jest to przedstawione trochę inaczej, od innej strony, tak? Trochę jakby na zasadzie, jak to naprawdę mogło być, nie? I o co tam chodziło głębiej w tym wszystkim. No, i nagle się wszystko cofa do starożytności, a potem może coś w renesansie, nie? Więc no, tutaj jest żonglerka czasem i przestrzenią. Czas i przestrzeń nie ogranicza za bardzo tych potężnych istot. No, przynajmniej w takim sensie, że możemy zobaczyć sobie retrospekcję, co się u nich działo 500 lat temu, 1000 lat temu, nie? Nagle stary Indianin dawno temu opowiada swojemu synkowi jakąś historię, nie? I tak dalej. To jest niesamowicie barwny komiks. Ale też bardzo mroczny i bardzo drastyczny. I obawiam się, że wykastrują go z tego wszystkiego. Trochę. Że Lucyfer, demony, różne, to będą śmieszki takie trochę. I zrobią z tego komedię, bo pieniądz dzisiaj rządzi wszystkim, a wiadomo, że humor się dobrze sprzedaje, no to trzeba dać trochę humoru, nie? A tam nie było za bardzo humoru w komiksie. To jedno z nielicznych dzieł, gdzie nie ma humoru. Tak po prostu. Co, pijecie coś? Tu mi jakiś pijak coś wpłaca. Tutaj coś piją, zdrówko. Co to ma być? Ja wprowadzam zakaz picia. Jak Kononowicz, nie będzie picia mnie tutaj. Wynocha mnie stąd. Będę banował. Jak ktoś napisze zdrówko, to ban od razu. Wywalam. Słuchajcie, czy mógłby ktoś zadzwonić, bo ja muszę Poletkiemu, szczerze mówiąc. Muszę Poletkiemu i... Czy tak naprawdę to też i po ciężkiemu bym w sumie mógł, ale już wystarczy mi na dobrą sprawę, że Poletkiemu. I no ale coś bym tutaj musiał albo jakąś muzykę puścić, albo coś. Znajdzie się odważniak, który tu chwilę z wami posiedzi, ze słuchaczami. A ja piję orężadę piję. Zamieniłem się w lemoniadowego Joe. I zachęcam was, żebyście zamiast tego piwska i zamiast tego alkoholu, który jest niezdrowy, sięgnęli po dobrą, pyszną orężadę. Cóż za orzeźwiający smak. As, nasz jeden z niewielu polskich superbohaterów, As, też był wielkim wrogiem alkoholu. To alkohol! Największa trucizna! I kopnął nogą, tam przewrócił szklanki. I bardzo dobrze. Być może to był właśnie, to była pięta achillesowa Asa. To było to, co mogło zniszczyć Asa, odebrać mu jego siły.
1: Marihuanista. 5 zł. Alkohol szkodzi zdrowiu. Pozdrawiam.
0: No, toś mi brat, marihuanisto. Jak najbardziej, ja się zgadzam z tym. Alkohol to jest przyczyna znakomitej większości tragedii, które nas dotykają. Nawet kiedyś taką teorię miałem, że kiedyś było tyle różnych bitew, walk, bo ludzie po prostu pili masowo alkohol. Był problem z wodą zdatną do picia. Robienie alkoholu było jakimś sposobem na uzdatnianie wody. No więc wszyscy pili jakieś piwo, wino, rozcieńczali, trochę słabszy, trochę mocniejszy, ale chlali. No a jak człowiek się nachleje, to się do bitki rwie. No, można go na wojenkę wyciągnąć, hamulce puszczają, chce se poruchać, pogwałcić, komuś łeb cegłą rozwalić po alkoholu. No... Jak tak wszyscy chlali cały czas, no to się tłukli. Popatrzcie na ruskich. To też się zatrzymali gdzieś w rozwoju. Kilkaset lat i wstecz. I bo właśnie chleją może cały czas. Ciekawe, czy tam ci żołnierze to są pijani na przykład na froncie. Ura, oh my god! Chwiejąc się gdzieś tam zapierdala. Dziękuję bardzo za tego zacnego donata. Pochwalam. Masz moją aprobatę, marihuanisto. Lepiej być marihuanistą niż alkoholikiem. Marihuanista to se siądzie, nic mu się nie będzie chciało. Słuchajcie, może mi się tak nic nie chce właśnie przez jaranie, ale ja nie jaram dużo. Ja teraz na przykład nic. Nie piję, nie jaram. Nie palę, nie piję, a chodzę i żyję. No. Jasne, no też nie chcę tutaj gloryfikować marihuaniny, przedstawiać jej też jako sposób na całe zło tego świata, lekarstwo na wszystkie choroby, chociaż na wiele chorób tak, na wiele chorób, a przynajmniej łagodzi bardzo mocno objawy i może by to nie było nic takiego wielkiego, gdyby nie to, że jest problem z tym, żeby złagodzić te objawy, nie wiem, stwardnienia rozsianego, chemioterapii, że ci się żygać chce i nie jesz nic. Różne takie zaburzenia właśnie, łaknienia. O Jezu, tam cała lista jest, ja nie pamiętam teraz, ale no cała lista jest rzeczy, na które pomaga bardzo mocno. Jak coś jest lekiem, to nie może być z gruntu złe. No ale wiadomo, wszystko kwestia dawki. Ale taki marihuanista to się co najwyżej rozleniwi, długi mu się trochę porobią, bo nie będzie pracował, będzie muzyczki słuchał i grał w grę, albo się opierdalał. Wyda trochę kasy na tą marihuanę, trochę sobie tam kisiel w bani zrobi. Zrobi się taki... No, ale to lepsze to niż napierdalanie... rozwalanie komuś cegłą głowy, wyrzucanie żony przez okno, nie? Czy taranowanie samochodem niewinnych ludzi na przykład, to lepsze trochę, nie? Mówiłem już o wynikach testu, który przeprowadził kolega psycholog. Do tego psycholog jazdy, który bada kierowców i sprawdził, jak marihuana ogranicza człowieka w przypadku jazdy samochodem i ogranicza go nieznacznie. To jest nieporównywalne z alkoholem. Właściwie to wszystkie testy były nawet często na plus, czyli większa koncentracja na jeździe, Ale na przykład no, większa podatność na oślepienie. Ktoś was jedzie naprzeciwko was, światła i to was oślepia bardziej, no i to wszystko. Więc od biedy no, nie polecam, bo nie polecam jeżdżenia po żadnej używce, ale jak miałbym wybierać, czy na drogach mają być ludzie zjarani, czy nachlani. Teraz jechało sobie kilku jegomościów, dokładnie 6 osób samochodem sobie jechało. No i tu policja już zwróciła uwagę na kierowców. Samochód błyskawicznie skręcił w jakąś drogę, to już policjanci się zaniepokoili i ruszyli za samochodem, żeby przeprowadzić standardową, rutynową kontrol. Zobaczyli, jak tam się zamieniają kierowca z bocznym pasażerem miejscami. I okazało się, że pan, który prowadził, ma promil alkoholu we krwi, rzucił się na policjantów, szamotał się, zaatakował ich. Potem jego laska wpadła na komisariat, zaatakowała policjantów i się z nimi tam szamotała. Trzeba było ją spacyfikować, unieszkodliwić. No i tak się właśnie zachowują pijaki. Tak się właśnie pijaki zachowują. Ja też po alkoholu wielokrotnie się robiłem odważniak. Potrafiłem się rzucić na kilka osób i się naparzać. Oczywiście dostałem bęcki srogie wtedy. Do dziś pamiętam, jak mnie kopano w kilku. No, ale odwaga była, nie? Także alkohol nie jest dobrym doradcą. No i dziury masz w głowie po trawie. No tak, kłopoty z pamięcią krótkotrwałą. Nie polecane jest też osobom, które mają skłonności, które są predysponowane do schizofrenii jakieś mają, bo to jest tak, że można mieć zaczątki jakieś, nie? I to gdzieś tam balansujemy. Albo to się rozwinie, albo nie. No to marihuana jako wzmacniacz także tych umysłowych różnych naszych stanów. Ponoć tak twierdzą niektórzy. Niekoniecznie jest to prawda, ale tak czytałem, że może wzmagać te stany i może wywołać schizofrenię na przykład, lub schizofrenię, jak niektórzy mówią. No, ale wiadomo, że z niczym nie można przeginać. Kurczę, jak zaczniesz się cukrem opychać, to się też rozchorujesz mocno. Jak się wody opijesz, to też se możesz zaszkodzić. Ludzie, zlitujcie się, bo już mi oko wypycha normalnie. I chyba popuszczę zaraz. Wentrotomi twierdzi, że właśnie to jest mit, to co mówię. Ale zaznaczyłem, że nie wiem, czy to jest prawda. Też jestem tu ostrożny, bo wiem, że na temat używek, na temat marihuany, ogólnie substancji wypowiadają się bardzo często osoby, które nigdy tego nie próbowały i sobie coś tam roją w głowie na podstawie badań i coś, no to wiecie, to nie do końca wierzę, nie do końca ufam w opinie ludzi, którzy w ten sposób podchodzą. Z kolei ktoś, kto jest miłośnikiem, jara, może być też stronniczy mocno, nie? W takiej sytuacji, bo będzie bronił swojej ukochanej używki. Więc nie wiem. Krawiec, czy to prawda, że groziłeś po alkoholu użyciem paralizatora przeciwko słuchaczom? Tomisiu pisze tutaj takie rzeczy. Wpisujemy na YouTubie krawiec grozi.
2: Pokażę wam jedno. Paralizatora jebnę. Pokażę wam jedno. Paralizatora jebnę.
0: Tak. Przepraszam, tu się musiałem podgłośnić ogólnie. Systemową głośność. Nie. To nie ja, to jest fake, to nie jest krawiec na tym filmiku. To sobie tak robili jajca ludzie. i wrzucili taki filmik, ale to nie. Ja nie używam takiej broni jak paralizator. Ja to bardziej pałka, miecz, nóż, ale paralizator nie. Właśnie bardzo zachorowałem na pałkę i muszę sobie kupić pałkę, ale dobrą pałkę chcę sobie kupić. Taką, która jest z hartowanej stali, taką, która ma przycisk, który uwalnia chowanie się tej pałki, żebym nie musiał o beton ciągle nią przypierdalać, żeby ją schować. Trochę większa i z futerałem, żebym sobie nosił przy paseczku gdzieś i będę napierdalał. Będę tłukł buców. Wyjdę z taką dumą, będę tylko czekał, aż mnie ktoś zaczepi. A ja wtedy pałeczkę i jak Liam Neeson. Ciach, ciach, ciach, ciach, fu, fu, fu. I 10 leży. Przynajmniej tak sobie to wyobrażam. Propozycje, może Gambi zadzwoni. Co wypychacie do przodu tutaj kogoś? Sam zadzwoń, a nie tu wytypowujesz. Ciekawe, czy można by dwoma takimi pałkami. Kurde, no lepsza, jeszcze lepsza by była policyjna tonfa, bo tonfa jest, wydaje mi się, ciekawszą bronią trochę. Pałka jest prosta, ale tonfę ciężej schować, no i tonfę widać. Pałka teleskopowa jest fajna, bo się ładnie składa, robi się malutka. Kurde, czkam, sapie, co się dzieje w ogóle? A dobra. Dobra, już mi się nie chce. Już nie musicie dzwonić, już mi się nie chce. Tylko będę musiał fotel wyprać, cholera jasna. Ale co to dla mnie? No, tak więc pierwszy radiowiec, który się zsikał na antenie. Woohoo, to ja. Czy jest za to jakaś nagroda? Za zsikanie się... No, kto pobije? Teraz, żeby pobić ten rekord, trzeba się i zsikać, i zesrać. Inaczej nie będzie to uznane. Gumball. Zadzwonił Gumball i to zadzwonił za darmo. Halo.
3: Halo, halo, na ratunek dzwonię.
0: Jednak za darmo zdecydowałeś się zadzwonić.
3: No, widzisz, dzisiaj mam dobry humor. Poszło zielone w ruch, raz na ruski rok. To jestem zadowolony z życia, to mogę.
0: No proszę, czyli gra w zielone, chłopak. No ładnie. Nasłuchał się nocnego radia. Nasłuchał się nocnego radia i teraz...
3: Nie, myślę, że to już przed nocnym radiem.
0: No proszę. Dobra, to fajnie, że jesteś. Bardzo się cieszę, że jesteś. Idę po Letkiemu. No.
3: Ja sobie na czat luknę, co tu się dzieje. Kurde, z telefonu w ogóle dzwonię. Mógłbym normalnie, ale mam to gdzieś. Na tonfę trzeba mieć. Co to ta tonfa? To jakaś. Aż się zagoogluję, czekajcie. Tonfa. A, to taka pała policyjna. No mówcie, że pała policyjna, ta gumowa. No, jakaś tonfa, kurde. Znaczy gumowa, to zwykle plastikowe jest. Te gumowe to jeszcze nie bolą. Kurwa, taką plastikówką dostać z twardego tworzywa albo metalu. Plastik. W sumie nie może być plastik. No pewnie metal owalony, nie? Plastikiem. Bo raczej sam metal... Chyba nie, prawo się nie robi. Nie wiem, kurwa, z czego to się robi? Właśnie mi powiedzcie, bo ja tak teraz pierdolę jedno od drugiego. Ale w sumie dobre pytanie, z czego to jest zrobione? No sprawdzimy. Tonfa. Ta broń obuchowa. Historia. Chyba nie piszą. Wszystko piszą, ale nie piszą z czego. O, pierwsze były z drewna. No z drewna to gówno się zrobi. Aha. Nie, no ale serio, z czego w sumie to jest zrobione, to by mnie interesowało, bo zawsze tak myślałem, że to gumowe jest, no ale chyba guma by nie pierdolnęło tak mocno. Z drugiej strony plastik, no to jest lekka strasznie rzecz, tak relatywnie, nie? Że to znaczy chyba nie ma takiego tego, to chyba musiałby być, nie wiem, jakiś metal, no ale metal z drugiej strony to właśnie czymś takim nie napieprza, bo wtedy na rękę schodzi, nie? Że jak pieprzniesz czymś metalowym, to ci wróci taka obuchowa, nie? Że chyba to wtedy też dostaniesz jakby. Czyli że no, fizycznie poczujesz na ręce, ale nie wiem, że ja się nie znam. Drewno księżycowe, ebonit, kurwa, to rzadka produkcja, to ten, raz kurwa na ile mogą produkować, to jest na pełni, nie, że musisz mieć drewno w pełni zrobione, tak, jak jest księżyc w pełni, chyba, że jest jeszcze jakiś inny warunek, nie wiem, że musi być czerwony księżyc albo innego koloru, to żywo sztuczne, ta z ekoskóry, kurwa. O Jezu, tofa jest nudna, sprawdź rotaczkę, a przed koniec treningu można odbierać. Ja sprawdzę, czekaj, za dobre pytanie. Rotaczka. A to jak te co ci ninja mają, nie? Gwiazdka, trochę wygląda jak czeski fryzor. Czemu ja się z tego śmieję? Ale naprawdę, tutaj ktoś to nazywa nóż komandosa. I czeski scyzory. No ja nie wiem, to się chyba nie zamyka. Raczej jako scyzoryk nie może być. Bo to takie, właśnie taki plusik, nie? No gwiazdka, no. No gwiazdka, tylko bo gwiazdka ma więcej rogów. To ma tylko, znaczy to ma cztery, nie? A gwiazdka ma sześć. A chuj go wie.
0: Nie przeklinaj! No, psie ja jebany, jak to mówił major.
3: Słuchaj, ja się tu zastanawiam z widzami, z czego jest zrobiona tonfa.
0: No właśnie, ciekawe, co to za materiał.
3: No bo chyba nie guma, nie? Plastik to za lekki, no a metal, no to raczej wtedy jak jebniesz, to na rękę ci zejdzie.
0: Ja przyznam się, że nie miałem nigdy tonfy w ręku.
3: No.
0: Takiej normalnej, współczesnej przynajmniej, bo chyba taką jakąś...
3: A czeski scyzoryk miałeś?
0: Czeski scyzoryk?
3: Rotaczka.
0: Rotaczka?
3: Nie, trochę wygląda trochę jak gwiazda ninja. Takie wiesz, jak się rzucali, co nie?
0: A takie shurikeny to też jest ciekawa broń. Widziałem kolesia, który zbiera takie gwiazdki, jest wielkim fascynatem tych klimatów i pokazywał, jak rzuca nimi. W praktyce to się sprowadza do tego, że skuteczne są te większe shurikeny. Im macie większe, tym lepiej one się wbijają, lepiej lecą. To musi ważyć po prostu. Jakieś takie małe gwiazdki za $2 to sobie możecie tam... Wiecie, dla dziecka, nie? Może się skończyć, tak jak w South Parku, jak sobie pokupowali broń dzieciaki w sklepie dla ninjów. No ale właśnie te małe są słabe strasznie, a taka już taki... Są nawet takie wielkie shurikeny, takie, które mają wielkość talerzyka, nie? I rzucasz tym i jeb, i to się wbija niesamowicie w cel, fajnie. Skuteczna, myślę, broń. A taka tonfa, kurde, no też myślę, może jakaś taka twarda guma, gumotworzywo jakieś, nie? No nie wiem, cholera jasna.
3: Gumolit.
0: Gumanoidy.
3: Nie wybieraj tego, to gumolit.
0: Gumanoidy.
3: Ale powiem szczerze, kurde, z tymi gwiazdkami, tak teraz patrzyłem na to, to czemu ta scyzoryk się w sumie nazywa? W sensie tego nie złożysz, nie? Raczej chyba się nie składa, nie? Co, że masz taki jeden jakby nożyk z czteroma i naciskasz i to się składa w jedno? Czy w locie?
0: Nie wiem, cholera jasna. Chyba nie widziałem nawet takiej broni.
3: Dobry byłby taki nożyk, pomyśl sobie, rzucasz nożyk i on w locie się roztwiera i cztery są takie końcówki, że zawsze trafisz.
0: Rzadki czeski, rzadki czeski scyzoryk rotaczka, faktycznie jest, no widzę, przypomina trochę takie, no takie dziwne ostrze, trochę takie shurikenowate i faktycznie to się rozkłada na shurikena, to jest shuriken po prostu.
3: No, czyli tak jak myślałem, że to się, aha, no to jest
0: no tak, bo są też takie shurikeny, które się składają faktycznie, tak jak ten scyzoryk, czyli to jest shuriken normalny.
3: Kurde, jeszcze fajne były te takie małe nożyki, co taką diamentową końcówkę mają. Znaczy one jak diament wyglądają, nie? Że mają taki szpikulec na końcu. To nie jest diamentowe, tylko w kształcie diamentu, nie? O, może tak.
0: Może to są noże do rzucania, bo wiem, że noże do rzucania się różnią nieco od standardowych.
3: No tak, one są szpiczaste, wiesz, w każdą stronę. To znaczy, no walec i na końcu trójkąt, wiesz o co chodzi, czy tam inne coś.
0: Fajne są też noże motylkowe, nie? Też takie szpanerskie trochę, bo tym się ćwiczysz w wywijaniu tym i tam robisz różne triki.
3: W CS-ie są popularne te nożyki. No.
0: Taki mógłbym mieć w sumie. Ale nie chciałbym nosić ze sobą noża teraz, bo boję się, że w przypadku konfrontacji mogę zabić człowieka łatwo. To jest duża odpowiedzialność. Trzeba się umieć bardzo dobrze tym posługiwać.
3: No i słuchaj, obrona konieczna i tyle.
0: No ale to nawet, znaczy co ja mówię, nawet jak się umiesz tym posługiwać, no to co, to poprzecinasz komuś punkty witalne, ścięgna, przetniesz mu czoło, żeby mu krew zalała oczy i tak dalej, no bez sensu, no takie akcje. A pałką można kogoś, wiesz, w kolanko, w główkę, pyk i
3: pamiętaj,
0: padnie sobie.
3: Że dobre pieprzynięcie w głowę z odpowiedniego narzędzia może spowodować krwotok i śmierć.
0: No niby tak. Ja to polecam
3: znaczy,
0: walić w nogi.
3: Polecam.
0: Ja polecam celować komuś w łapę, jak coś trzyma, żeby mu wypadło. Po nóżkach, w nerę może jak się uda. Jakoś pierdolnąć taką pałką teleskopową. Muszę się nauczyć tym walczyć, bo w sumie nie wiem, jak się walczy pałką teleskopową. Widziałem fajne techniki, wiesz, że zakładasz jakąś dźwignię tym, i tak dalej. Fajnie. Fajnie, fajnie. Kiedyś, pamiętam, byłem jeszcze dzieciakiem i nosiłem ze sobą sprężynowca, bo dostałem od wujasa i nosiłem normalnego takiego sprężynowca. Klik i sobie wyskakiwał.

0: od święta, a wszyscy myśleli, że ja tam chodzę codziennie i się narkotyzuję.
1: No, o mnie też, jak mówiłem ostatnio, myśleli, że narkoman, bo odpływałem trochę, szedłem i nie widziałem świata i nie odpowiadałem tam dzień dobry ani nic, bo sobie dumałem nad czymś, nie? I myśleli, że naćpany chodzę po osiedlu.
0: No, ale mówię, jak chcesz pałę, to weź sobie gazurkę albo coś takiego i już możesz jebnąć kogoś.
1: Gazurą to zabije. Poza tym, jak gdzie to schować? No, a teleskopówka to wiesz, do futerału potem i przy pasku gdzieś, nie? Można też szybko wyciągnąć, bo to nie jest sztuka nosić w plecaku, bo ktoś cię
0: Ale
1: napadnie,
0: to
1: to nie
0: może ci
1: zdążysz
0: się
1: wyciągnąć.
0: zniszczyć szybko.
1: Słucham?
0: Zniszczyć ci się to może szybko, bo chyba te teleskopowe potem się gną.
1: No gną się faktycznie, ale to właśnie ponoć są dużo lepsze te z hartowanej stali. Nimi można w cegły i pustaki napierdalać. Nawet i jakoś to przetrwa. No.
0: Ja widziałem takie kijki do podpierania, jak ten właśnie teleskopówka. To jest taki cienki blaszki i gościu pytał się sprzedawcy, czy ten może to zużywać do walki. Kurde. Taka laska rozkładasz jak pimp. Kojarzysz takie laski pimpów, co mają takie jakby rączkę na górze?
1: Tak,
0: Naciskasz,
1: tak, tak.
0: wiesz, no.
1: A wiesz, że taka broń jest w Polsce nielegalna? Bo jakakolwiek broń, która jest ukryta, taka wiesz, sprytna, jakieś schowane ostrze w bucie, jakaś laska z ostrzem, to jest niedozwolone, ponieważ ty masz tą broń ukrytą. No, takie są zapisy, nie wiem. Dziwne. Ale taka laseczka, fajna, taki dżentelmen, niekoniecznie pimp. Czemu od razu Alfons?
0: No, ale to się tak kojarzy z pimpami, nie?
1: Pimp my ride. No, też te teleskopowe pałki się dzielą na takie, które mają zwykłe tam trzy rury, która jedna wchodzi w drugą i się chowa, albo sprężyna jest, nie? Tylko nie wiem, te sprężynowe to się chyba właśnie nie chowają. To już nie jest teleskopowa wtedy, nie? Muszę się
0: Znaczy
1: wywiedzieć,
0: ten...
1: jak.
0: Najlepiej to mieć, kurde, nóż taki, nie wiem jak on się cholera nazywał. To trochę jak scyzoryk, tylko ma duże ostrze. Nie jest gówniane, tak jak scyzoryki. W sensie, no zabić możesz kogoś ładnie. Znaczy scyzorykiem niby też, ale jednak co większe ostrze, to większe ostrze.
1: No, zależy wszystko też od tego, jak jesteśmy wyszkoleni. Nasz kolega Etam to zabija ołówkiem dzika, wbija mu ten ołówek
0: Czy to nie
1: w
0: jest takie
1: oko.
0: głupie, jeżeli jest twarde i wie, gdzie wbić?
1: No tak, ale on to wiesz, on to opisywał tak, że jak dzik zacznie na niego szarżować, to Etam wyskoczy w górę, przeskoczy nad tym dzikiem i jednocześnie zadając cios. To od razu sobie jakiegoś Jackiego Chana wyobraziłem, czy innego. To nawet nie jest Jackie Chan, to jest Jet Li komputerowo wspomagany. To Etam, ja nie
0: Na
1: wiedziałem,
0: pasy.
1: że Etam jest tak wyszkolony po prostu.
0: Może tam jest jak Ezio. On się uczył na tych jednonożówkach, nie? I on tak wyciąga tę nożówkę.
1: Tylko on ma też taką rękawicę, sam sobie zrobił, tylko że nie wyskakuje ostrze, tylko ołówek właśnie. Taki asasin Etam.
0: Kurwa, tak nabijasz tam kreta na końcówkę tego nożówka, wiesz, odpowiednia siła. No i masz ten ołówek z czymś, no. No, w sumie, kurde, taka niegłupia broń. Wiesz, masz na końcówce jakieś coś, co może zabić ładnie, po, wiesz, wejściu w krew i taka cicha broń do morderstwa. Znaczy
1: Padła.
0: cicha, no nie tyle cicha, co po prostu łatwo z nią wejdziesz, no bo już cię raczej zobaczą, jak coś takiego odjebujesz.
1: A pałka teleskopowa jest całkowicie legalna i nie jest nawet opisana jako broń do tej pory, więc nie mogą się do was w ogóle
0: No dlaczego
1: przyczepić.
0: miała być jako broń?
1: No bo to jest broń, no. No ale nie ma zapisów.
0: A czy nóż to broń?
1: Nóż jest opisany, myślę,
0: No
1: jako broń.
0: a jak masz nóż do, nie wiem, obierania ziemniaków? Albo do filetowania?
1: No nie wiem, jak to jest dokładnie, ale no tyle wyczytałem właśnie wczoraj, że pałka teleskopowa to jest jak najbardziej na legalu, nie ma w ogóle, wiesz,

0: zapisków, które by to regulowały, więc jest to nie jest to traktowane jako broń i policjant może ci skoczyć i obtoczyć.
1: No to dlaczego mieliby to zabronić? No jak ktoś by nie miał tego, to by sobie coś innego wymyślił. To nie jest trudna jakaś rzecz. A teleskopówka jedyne co, no to łatwo, że schowasz. No ale nie wiem, jak ktoś chce komuś wpierdolić i to raczej ma zamiar taki. No to kurwa mówię, nawet gazurką komuś wpieprzy, więc to, że teleskopówka nie jest opisana jako broń, no to mnie raczej nie dziwi, bo to po prostu chodzi o to, że i tak ktoś by sobie to zrobił, nawet jakby miało większe restrykcje, nie?
0: Bardziej pewnie chodzi, że się po prostu jeszcze nie wzięli za to i tyle. No. Tyle jest różnych rodzajów broni. Tworzone są różne dziwne, nowe rodzaje broni typu pistoleciki, które strzelają z nabojów hukowych, ale ten napój hukowy wywala kulkę gumową taka. To by były takie pistolety Zoraki, tam K1 czy K10, jakoś tak się to nazywało. No ale to słabe jest, jak traficie na kogoś w kurtce grubszej, jeszcze jakiegoś dresa, to tylko go wkurwicie tym, jak do niego se postrzelacie. Poza tym, jak parę razy strzelicie, to nie wymienicie sobie tak łatwo tych kulek. No i jeszcze w międzyczasie się inne różne dziwne, bo producenci starają się oszukiwać troszeczkę, tak jak było z dopalaczami, nie? Że jak dana substancja była zabroniona, to tworzono nowe jakieś substancje z innym tam wzorem chemicznym. No i oszukiwano w ten sposób prawo i trochę na tej samej zasadzie z bronią jest, że pojawiają się czasem od czasu do czasu nowe rodzaje broni. Maczeta by mi właśnie odpowiadała, Lukroj, wiesz, bo z maczetą dobrze bym se radził, bo walczyłem w sumie czymś, co bardzo maczetę przypominało przez długie lata, no taki ścięty, skrócony trochę langsax.
1: To z czym ty walczyłeś? Z komuchami?
0: Z kolegami w sumie.
1: Kurwa, maczetą? Znaczy, na treningach. Kurwa, biegłeś i kurwa szlachtowałeś?
0: Nie no, się napierdalaliśmy na treningach i to dosyć ostro i z tarczami też. No, ale ja miałem najkrótszy mieczyk właśnie. Ze wszystkich kolegów miałem najkrótszy mieczyk.
1: Kurde. Wiesz, ja to mam tak, że jak kupuję małe parówki, ja mówię, nie są moje parówki, one są całkiem normalnych rozmiarów, wręcz powiedziałbym całkiem duże. No, więc tak to jest.
0: No, nie mów o parówkach, bo się KGB uaktywni zaraz i cię na przykład...
1: Ale ja lubię parówki.
0: Kupuję
1: wino, parówki, agrorydzyny.
0: O, zabiłem komara.
1: Nie wiem, czym jest agrorydzyna, ale jest w rydzynie.
0: Rydzyna?
1: No, znaczy rydzyna, taka firma agrorydzyna jest w Rydzynie. Mięso robią i podroby z mięsa. Czy w sumie robią mięso. W sumie to tak ten, no, mięso to robi świnie, a potem zdych albo krowa i też umiera.
0: A ty wiesz na przykład, jakby był tutaj Bierut, to proszę o wytłumaczenie mi fachowe, czym jest tłuszcz, znaczy czym jest mięso nakładcze, mięso nakładcze, o którym tyle mówi Bustowski. Bierut chyba nie poważa. No to jest z pewnością jakieś gorszej jakości mięso, bo Bustowski zarzuca, że używają właśnie tego mięsa, tej świniny nakładczej, czy tam mięsa nakładczego, do robienia właśnie parówek, różnych takich rzeczy i że to jest takie podłe, nie? To jakieś takie gorsze jakości. No nie wiem, może coś w stylu mom, mięsa oddzielonego mechanicznie, nie? Takie gorsze.
1: To trochę mylna nazwa, bo ono jest niby mechanicznie, a w praktyce tam się kurwa chemię leje.
0: Aj? No proszę.
1: Czy chyba dlatego, no bo przecież jakby to było tylko oddzielane mechanicznie, to wiesz, no, to nie byłby problem, no bo co, oddzielasz, tam jest jakieś coś, co oddziela, no i tyle, nie? No to tak jakbyś rękę oddzielił, nic się nie dzieje, ale tam coś jest dodawane, żeby to jakoś miało w cudzysłowie ręce i nogi.
0: No dodawane, to wiadomo, ale wydaje mi się, że można mechanicznie powrzucać jakieś takie gnaty i wiesz, i kotłuje się gdzieś tam w jakiejś maszynie i te kości potem już takie gołe wylatują, a oddzielone zostały właśnie jakieś...
1: No, ale gdyby to była sama woda, no to też nie jest jakiś problem, no bo wiesz, gotować mięso może, raczej nic się złego nie stanie.
0: Ścięgna, pazury, skóry, podroby ewentualnie, jakieś takie... rzeźnicy też... W dawnych czasach na przykład jak dzielili mięso na różne lepsze kąski, gorsze, to były, wiesz, takie fragmenty, które nie za bardzo się nadawały do sprzedaży z jakichś powodów. I na przykład mięsień przepony, wiem, że mięsień przepony i rzeźnicy potrafili sobie z tego całkiem fajne frykasy zrobić, z tego co ludzie niechętnie raczej kupowali, a rodzina, czyli rodzina rzeźnika często jadła gorsze teoretycznie rzeczy, bo ja na przykład nie uważam, że podroby są złe, są właśnie zdrowe. Fajne zwierzęta w naturze, często to są takie frykasy, jakaś wątroba, nie?
1: No powiedz mi, dlaczego ja, jak tylko czuję wątróbkę, to mi się niedobrze robi. Nawet ugotowano, nawet usmażono.
0: Bo jesteś dzieciaczkiem
1: i
0: dzieciaczki tak mają, że fu, nie będę jadł tej wątróbki.
1: Tak ciebie, no sama ciebie.
0: Ale jak dorośniesz, to ci się tak jak mi zmieni smak. Też kiedyś nie lubiłem wątróbki, też mi śmierdziała, a dzisiaj uwielbiam.
1: No ja nadal nie lubię grzybów i nadal ich nie jem. No. Mówili mi, że się zmieni, gówno się zmienia. Jedyne co mi się zmieniło to, że polubiłem powiedzmy nie czosnek, tylko musztardę, bo czemu czosnek? Bo czosnek też miałem, ale czosnek to szybko polubiałem, jak zacząłem wpieprzać sos czosnkowy i bagietki, ale musztarda, nie? Bo kiedyś nienawidziłem musztardy, a teraz tak, nie, jak gdyby mi dalej, okej. Okay.
0: No, zmienia się smak nam. Ja sobie z kolei kupiłem mleko i zamierzam spróbować sobie musli. Muslimów będę jadł. Z mlekiem.
1: A takie z kawałkami czekolady, czy takie najgorsze, gdzie są otręby?
0: Takie całkiem niezłe, bo przynajmniej sądząc po opakowaniu, bo takie ładne bardzo opakowanie, ładnie zapakowane, wyglądające na takie premium trochę, nie? Ale to takie standardowe, czyli orzechy, rodzynki, bo były do wyboru inne, jakieś przeróżne tej firmy, ale wybrałem standardowe, klasyczne musli z mlekiem. Spróbuję, zobaczę, czy będę tolerował to mleko, bo też się może tak z wiekiem zmieniać, że nabierzesz nietolerancji na większej na mleko. Tak jak mówiłem, mleko nie jest raczej dla dorosłych osobników, jest dla małych, dla
1: można
0: dzieci.
1: Można pić mleko, tylko trzeba je pić, bo jak przestaniesz, to ci się nietolerancja robi. To znaczy dobrze sobie wypić raz na jakiś czas mleko, żeby organizm potem nie miał problemu z trawieniem tego.
0: Aha, czyli tak przyzwyczaić, trochę nauczyć, tak?
1: Dokładnie, no jak zaczniesz pić mleko, na początku będzie kibel często, ale potem już nie, bo organizm będzie miał te bakterie, które potrzebuje. Bo to się głównie chyba tego tyczy, że nam po prostu flora pewna obumiera, nie? No bo nie jest karmiona.
0: Biedna flora. Może tam ta flora to przechodzi taki Armagedon, jest taki jeden właśnie florek, który przepowiada i nadejdą dni, że nas nie będzie, a wszyscy się śmieją. Co ty tam gadasz? A potem kataklizm, nie ma tego mleka, nie jest karmiona ta flora i umiera. Jak mi szkoda tej flory. Biedna flora.
1: Mówi się na to żywe kultury bakterii, ale czemu kultury? Co oni mają kulturalnego?
0: Może mają swoje kina, księgarnie, takie odpowiedniki jakieś?
1: To w Yogo Belli, kurde, mam całą cywilizację?
0: No.
1: O kurde. I mikroświat, nie? To też krawiec sobie nadaje. Tylko w wersji bakterii.
0: No. Pij mleko, będziesz karateką. Tak, było kiedyś takie hasło. Ale za PRL-u to bardzo też cukier zalecano. I w ogóle cała kampania była, plakaty, cukier krzepi i tam... pokazany taki chłop, że się nażar cukru i ciągnie sam tam pług, jakieś inne takie i statystyki pokazywano, które miały udowadniać, że im więcej cukru w danym kraju jedzą, tym dłużej żyją, że to się po prostu przekłada na długość życia.
1: Cukrzyca to nie istnieje. Nie, cukrzyca to jest mit.
0: I tak zachęcano. A cukier kiedyś był podobno bardzo drogi. To było dla, wiesz, dla szlachty, dla jakichś możnych. A biedota to... taki biedak musiałby cały dzień pracować na kilogram cukru na przykład. No to dosyć sporo, nie?
1: No, słodkie rzeczy ogólnie to problem kiedyś był, wiesz. Desery, no to raczej był taki frykas dla elity, dla tego zaścianku, czy jak to się, nie wiem, jak to się na tych mówi, wiesz, na cała burżuazja, to oni wpieprzali różne właśnie galaretki, jakieś inne rzeczy i kiedyś galaretka to była delicja, inne tam biszkopty. W sumie ciekawe, czy kremówki, no ale no, różne rzeczy słodkie były właśnie no prawie niedostępne dla zwykłego człowieka, więc faktycznie no to, że mamy te wszystkie rzeczy tak naprawdę masowo produkowane, no gdzieś podniósł nas się stan życia.
0: Pod tym względem zdecydowanie, to znaczy, no wiesz, no pytanie, czy mamy się cieszyć, że żremy ten cukier i we wszystkim ten cukier jest, to nie jest, to jest bardzo niezdrowe, nie? Że wszędzie ładują ten cukier, żeby nas oszukać trochę, tak? Żeby nam bardziej smakowało wszystko. Już w chlebie nawet ten cukier będzie dodawany na potęgę do wszystkiego. No i pytanie, czy to takie dobre. Ty, ale no bo wiem, że taka sytuacja, że cukier był bardzo drogi dla zamożnych, to jeszcze była w przedwojennej Polsce. No to, to faktycznie czasami są pokazywane takie obrazy, że jakiś tam ktoś daje dziecku cukierasa i ten dzieciak taki, o, cukierek, nie? Może cukierki były też takim rarytasem trochę i jak mama kupowała dla dziecka cukierki, to on na urodziny na przykład trzy dostawał, trzy cukierki i się cieszył jak głupi. Biegał po prostu i pokazywał innym, że ma cukierka.
1: A potem go bili w kiblu i zabierali. Spłukiwanie. W sumie nigdy tego nie doświadczyłem na moje szczęście, ale słyszałem, że to gdzieś się działo.
0: No otwórz się przed nami, Gumball, przyznaj się, no to nie, to, to nie wstyd.
1: Nie,
0: doświadczyłeś
1: nie,
0: bullyingu.
1: Nie. Bullyingu tak, ale nie spłukiwanie.
0: Nie spłukiwali cię.
1: No, no dziwo mnie nie spłukiwali, właśnie się zastanawiam czemu, bo tak w sumie to chujowa moja klasa była. Od podstawówki do gimnazjum. Miałem tych samych ludzi. Miałem takich frajerów, co to w ściany wjeżdżali. W sensie, nie wiem, gościu chyba 100 kilo miał. Jak wjechał w ścianę, no to ją rozbił. Bo to był jakiś dregi z tym karton. Czy co. No. Ja się trochę bałem ich, bo wiesz, taki gruby jak ci wjedzie, no to nie wiem, czy przeżyje.
0: No, jak taki gruby upadnie już na ziemię, to z wielkim hukiem i może mieć problem, żeby wstać w ogóle, a wtedy go kopa w głowę, pyk i żegnamy. A ty mówisz, że doświadczyłeś jakiegoś tam bullyingu, ale ty nie wydajesz się osobą jakąś taką inną, czy jakąś taką, wiesz, która by się nie odnalazła. No nie wiem, takie zainteresowania jak masz, to też teraz dzieciaki mają tam gry, anime.
1: Nie, to... Właśnie to jest powód, dla którego jestem taki, a nie inny, bo zauważ, że mnie nigdy nie spotkałeś w prawdziwym życiu. Ja już powiedziałem w internecie, to ja bardzo jestem medialny. Wręcz można powiedzieć, że moja osobowość, taka prawdziwa, jak to się mówi, no to jest dosyć stonowana. Jakbyście mnie zobaczyli, no to pewnie raczej bym bardzo spokojnie mówił, nie byłbym taki porywczy, chociaż to też zależy, w jakim pyrkonie, to inna sprawa. No i mówię, to się wzięło z tego, że ja, nie wiem, cholera, chyba miałem 4 lata, jak pierwszy raz na komputerze siadłem. No może przesadzam.
0: 4 lata?
1: 4 albo 5, pierwszy raz na komputerze.
0: Jeszcze gaga, gugu.
1: No, dokładnie, ja pisać nie umiałem, a już szukałem rzeczy w internecie. Jakieś gry klikałem. No, także no, ja pamiętam Worms Blast, taka pierwsza gra, którą pamiętam. To mój brat grał, ja go oglądałem. Także no, to się wszystko bierze z tego, bo rzeczywiście w szkole miałem przejebane przez to, że byłem takim nerdem. Bo ja byłem w zasadzie najbardziej jakby osobą, która garnia kompy, bo ja potrafiłem hasła usuwać z Windowsa XP. To nie jest jakimś fenomenem, bo w praktyce działało to na tym, że zgrywałeś Linuxa na tym Linuxie był taki program, który kasował hasło. To proste było, czy proste, nie wiem jak to działało, tam jakiś plik Windows się kasowało chyba, albo coś tam robiło. I w zasadzie tyle, nie było trudne, a takie rzeczy mnie gdzieś stawiały na piedestał, że wow, Paweł, ty to jesteś informatyk, 6 miałem w podstawówce, nie, takie XD.
0: Kurczę, to się pozmieniały czasy, bo na przykład jak ja byłem dzieciakiem w podstawówce, to właściwie nie funkcjonowało jeszcze takie pojęcie jak nerd, geek, zupełnie nie. I ja byłem mocno komputerami zainteresowany, moi kumple też w sumie, szałpał, bo to było coś nowego, coś fajnego, wiesz, wszyscy się tym jarali i nikomu by nie przyszło do głowy, żeby nazwać kogoś ty komputerowcu, nie? Jakoś tak nie było takiego zwyczaju za bardzo i nie było to tak widziane, że to jest jakiś, że ten sportowiec, ten gra w kosza, ten komputery, zupełnie nie, jakoś nie kojarzę tego. I wiesz, ja tam byłem trochę też i zadymiarzem, i jakimś tam, nie miałem problemu, żeby się tam odnaleźć w paczce, a byłem komputerowcem i geekiem w zasadzie, nie, też trochę, więc lepsze miałem czasy niż ty, bo dzisiaj się bardziej ludzi młodych tak, ci ludzie się dzielą, nie, sami jakoś tak na grupy, nie, że ty
1: chyba
0: geek.
1: Zawsze się działo, myślę, że to...
0: No właśnie tak... ci mówię, że za moich czasów nie.
1: Nie wiem, to zawsze były grupy i kliki. To nawet kojarzę tutaj z rozmów mojego ojca czy innych osób, które gdzieś znałem, no to ty miałeś jakiś naprawdę albo wyjątkowa szkoła, albo jakaś wyjątkowa sytuacja, jeżeli czegoś takiego nie było. Bo to raczej od dawien dawno tak się dzieliło. Ja pamiętam, że była zawsze ta grupa, która próbowała być cool. Były dziewczyny, które gadało o pierdołach, i to już mówię tak bardziej gimnazjum niż podstawówkę. I były też blachary, w sensie, blachary ciężko nazwać gimnazjum, ale już w trzeciej klasie się tak jakby, wiesz, pokazywały blachary takie. I jeszcze byli ci sportowcy, sportowców to najbardziej, ci co napierdalali wszystko co mogli, wychodzili na dwór, wiesz. Jak taką możliwość, to coś tam robili. No.
0: Może u nas był bardziej podział na klasy. Po prostu tak się jakoś złożyło, że na przykład była taka klasa, gdzie sportowców było dużo. Grali w kosza, w piłę, wiesz. To nie sądzę, żeby oni się komputerami jakoś tam więcej interesowali. A może w mojej klasie po prostu było tak, że nie było ani sportowców, ani jakichś takich wielkich komputerowców. Znaczy, no ja tam chyba byłem najlepszy z komputerów, nie? No bo... inny level trochę, no jak przerabiasz gry i programujesz już troszeczkę i grafiką się zajmujesz i jesteś na bieżąco tam z komputerami, byłem zagorzałym amigowcem, nie? Dostałem nawet nagrodę za jakieś osiągnięcia w kółku komputerowym na zakończenie roku, takie tam, ale nikt mnie nigdy nie traktował, wiesz, jako jakiegoś geeka czy nerda, bo nie było takiego zwyczaju po prostu, wydaje mi się. Bardziej za moich czasów się ludzie dzielili w takiej klasie na... przerąbane mieli ci, to chyba zawsze tak było, ci, którzy byli biedni, nie?
1: A to tak. Ja pamiętam, że sam nawet wpierdoliłem biednemu. Ale...
0: bo był biedny.
1: Nie, bo on był chujem jebanym. To znaczy on wpierdol wszystkim spuszczał. Pamiętam za podstawówki. W sensie on był jedyny, który potrafił bić się, bo u mnie w podstawówce to raczej nikt się nie bił. Taka spokojna była szkoła. Ej, bany jedyny umiał się bić, pewnie przed ojcem musiał się kurwa chować, albo robił sparring z nim, bo w dupie, będę się z niego śmiał, bo on w zasadzie nigdy nie zrozumiał swoich błędów, a dużo ludzi mu próbowało to pokazać. Typ on na takie psy zszedł, wiedział, że może lepiej, a szedł zaparte. Dzisiaj to jest no człowiek, który powiedzmy chyba już nawet w pierdlu siedzi, ale wracając, typo zawsze mi kurwa miejsce w... To już się w gimnazjum działo. Pierwsza chyba klasa zajmował miejsce w autobusie. I to mnie wpływało, bo zawsze mi zajmował miejsce w taki sposób, że ja musiałem stać, a on... Bo on nie dał usiąść sobie, co nie? W sensie zajmował dwa miejsca. I już wtedy dostał wpierdol za to. A praktycznie... to mu się zebrało za całą podstawówkę, jak mnie napieprzał inne osoby, więc wtedy tak już byłem wkurwiony jego istnieniem, że po prostu dostał w mordę, przez co prawie u... Powiedzmy tak, nie miałem problemu, bo ja byłem bardzo pokojowym człowiekiem, jak na to, jak brzmię, bo wyglądam, ale rzeczywiście byłem bardzo pokojowy, byłem słaby, znaczy tamtemu dzieciakowi spuściłem w pierdol, bo po prostu był słaby jak ja już wtedy w gimnazjum. On się tylko w podstawówce kozaczył, więc udało mi się, jak to się mówi, znaleźć swojego. No ale mówię, za swoje grzechy dostał i się bardzo cieszę z tego.
0: Ja tak trochę przesadziłem, bo powiedziałem przed chwilą, że byłem zadymiarzem, ale to gruba przesada, bo nie byłem taki skory do bitki, raczej żeby do silniejszego startować. Raczej mogłem zaczepić ewentualnie słabszego kogoś, co czułem, że mam z nim szansę. Rzadko się w podstawówce w sumie biłem. Z kolegami z klasy czasami się biłem, bo wkurzył mnie ktoś w klasie, to potem to chodź na ten... Po lekcjach idziemy, się trachamy. I się, to niefajne, bo powinienem się bić raczej z tymi z innych klas, a ja się potrafiłem ze swoimi bić, nie? Więc to nie było spoko. Ale raz na przykład się pobiłem i tam gdzieś kopnąłem coś, koleżkę z innej klasy i potem się dowiedziałem, że ten koleżka jest z takiej specjalnej klasy, gdzie sami najgorsi są, jacyś tacy, co problemy stwarzają. Była taka klasa w mojej podstawówce i do tej klasy chodziła największa zakała w mojej szkole i to był Rusek. Gienek. I ten Gienek chciał mnie lać. Ja się wystraszyłem i spękałem. I jak taki frajer mnie, nauczyciel dowiedział, że ja podpadłem temu Gienkowi, bo pobiłem jego kolegę, to mnie odprowadzał do domu, taka siara. Ja się bałem potem przyjść do szkoły, ale jako, że miałem taką paczkę całą kolegów, którzy wszyscy byli starsi tam o parę lat, bo się wkręciłem tam, graliśmy w RPG, oni mnie lubili, nie? To byli moi przyjaciele świetni potem przez wiele, wiele lat, jeszcze po szkole. Niestety, no, rozjechało się towarzystwo po świecie. To... Ci starsi koledzy mówią, co, ta ruska szmata? No to co, kurwa, zaraz powiem, że jak ruszy cię krawiec, to ma wpierdol, kurwa, mu powiedz tam, te, tu. I przestałem się bać, bo to mnie trochę uratowało, że miałem starszych kolegów i coś tam zagadali, bo tam się na osiedlu się wszyscy znali po prostu. To były takie czasy, że się wszyscy znali. Ja potem tak nieśmiało potem na drugi dzień w ogóle nie poszedłem do szkoły, nie? Ale tam na trzeci idę ostrożnie, rób tup tup i widzę, że stoi tam paczka z tym ten Gienkiem, że pod szkołą, ale tak popatrzył się tylko na mnie tam srogo i wiesz, ale nic nie zrobił. Chyba coś były jakieś tam działania ze strony starszych kumpli.
1: Nic bym musiał być grubo. Ja miałem akurat takie też szczęście, że udało mi się jedno lubić. W sumie to dwie osoby mieć u swojego boku. W pierwszej i drugiej klasie gimnazjum jeden typa, a w trzeciej, kiedy już były największe bitki, to dało mi się typa, jak to się mówi, przekabacić. Przez to, że ja mu pomagałem, on mi pomagał, jak to się mówi. Czasem mu jakieś rzeczy tłumaczyłem, bo byłem całkiem dobry z polskiego, tam z informatyki i innych pierdół. No on wiadomo, robił swoje, potem już w ogóle się zakumplowaliśmy, to już inna sprawa. Ale gościu był tak mocny, że on kurwa po pijaku już był nie raz, nie dwa i kurwa traktorem jeździł po pijaku jeszcze po głównych ulicach i na dodatek nieletni. No typo miał hardą banię, jeśli chodzi o odwagę, więc miałem typa, którego każdy się bał w swojej ekipie w trzeciej klasie, gimnazjum.
0: No, to warto takiego mieć. Warto. Ale też byłem taki hop siup do przodu, ale często się okazywało, że jestem cienias, no bo na przykład przyszedł do nas nowy kolega kiedyś do klasy, Tomek, z innej szkoły go tam przenieśli, czy coś, wstąpił do naszej klasy i ja sobie od razu myślę, to pokażę mu, kto tu rządzi w tej klasie. I tam go tak, coś tam, skąd to jesteś tam tego, coś tam... go tam lekko pchnąłem czy coś, a okazało się, że on trenuje sztuki walki i coś tam i z pięściami od razu garda tego

0: pach, pach, pach. I wiesz, i wyszło, że ja nie mam z nim szans, nie? I musiałem się uspokoić. Ale szybko się zaprzyjaźniliśmy i to był bardzo dobry mój kolega też klasowy, ale musiał po prostu... Ja, słuchajcie, no to jest... Jak macie dzieciaki, to powiedzcie im, że... Wytłumaczcie im, że... Tak, ja uważam przynajmniej, nie wiem, czy zgodzicie się, ale jak przychodzi ktoś nowy do szkoły, to musi bardzo szybko pokazać, że nie daje se w kaszę dmuchać. I nawet kosztem, nie wiem, wybitego zęba, czy lima jakiegoś, bo to może go uratować na następne lata. Jak zostanie zaszufladkowany jako ofiara klasowa, jako jakiś cieniasz, to mogą go potem dręczyć przez wiele, wiele lat. A jedno danie komuś w ryja może sprawić, że się zaprzyjaźni z tymi wszystkimi typami z klasy. I czy to jest taka wysoka cena? Jakieś limo, czy coś, czy siniaki? Jednak warto.
1: Teraz tak patrzę rzeczywiście, że ten typ, co w gimnazjum miałem, to dobrze pasuje jego właśnie ta nazwa, Spejson. Typowym chłopiekarkiem, który mógł pierdol wpuścić każdemu. Ale najlepsze było to, że był głupi, więc no, dało się z nim zagadać, jeżeli wiedziało się jak.
0: Legia Warszawa to najlepszy klub.
1: No, dokładnie. Ja myślę, że też był nawet kibolem, bo no powiem tak, no co odwalał to jego, chłopa, dobrze wspominam. Mam nadzieję, że teraz jakoś mu się układa w życiu, że już nie chleje i nie jeździ traktorami. Mam nadzieję. Ale jak jeździ, to chociaż nie po pijaku i robi na roli, a nie tylko na pokaz.
0: No. Kurczę, chyba powoli będziemy kończyli. Tu patrzę, w pół do trzeciej się nagle zaraz będzie w pół do trzeciej.
1: No, ja sezonka sobie jeszcze będę robił. Zrobiłem hamburgera, ale to chyba za mało. Na duży głód, jak to się mówi.
0: Kiedy zjadasz hamburgera, wysiada ci nera.
1: A to chyba po soli. Ale po soli to się w głowie pierdoli.
0: A jak pijesz mleko, to będziesz kaleką.
1: O Boże.
0: Dziś to najlepiej się odżywiać nie wiem czym, bo wszystko jakieś jest niezdrowe.
1: Proszkiem. Najlepiej ci pojedzą. Wpierdalaj w proszkowane jedzenie. Nie, no, oczywiście żartuję sobie, ale jak patrzyłem się na siłownie jakieś tam, co sprzedają, to takie opcje w proszku, że cały obiad, no to chyba z czego oni masę będą robić? Bo ja nie wiem.
0: No, to się dowiedzieliście dzisiaj, widzicie, o dzieciństwie Krawca i Gambola, jak to bywało. No, i to może być ciekawe dla niektórych, bo to różne czasy też inna, myślę, była szkoła Gambola, inna szkoła podstawowa, inna szkoła podstawowa Krawca. Nie wiem, czy dzisiaj jest w ogóle tak, że są jakieś takie większe bitki na osiedlu dalej wśród takich młodszych. Ja nie mówię już o jakichś tam starszych dresiarzach czy coś, ale ja pamiętam, że u nas bywało tak, że jeszcze w tej szkole podstawowej to były takie bitki między osiedlami. O tym, jak przyszli skini na imprezę, to wam opowiadałem, ale ci skini to oni tak od czasu do czasu jakoś do nas przyjeżdżali, nie wiem czemu. Ja byłem trochę za młody, żeby w takich bójkach jeszcze uczestniczyć, ale koledzy mi opowiadali, którzy chodzili czasami gdzieś tam albo coś wiedzieli. Były czasami, słuchajcie, takie komiczne sytuacje. Jeden taki tam znajomy, nie mój, ale gdzieś tam, no wiedziałem, kim on jest mniej więcej, wołali na niego Mosiek, no to Mosiek zasłynął z tym, że dowiedział się, że skini przyszli i w lasku są. I tak, wyobraźcie sobie taki widok, nie wiem, czy Mosiek był wypity, zabrało mu się na odwagę i biegnie w kierunku tego lasku sam, bo wyskoczył do przodu, biegnie sam, się drze, bić łysych, i widać jak na kreskówce, jak wylatuje z tego lasku, po prostu pę. Dosłownie jak na kreskówce. Albo jak w Asterixie jakimś.
1: On nie napity, on jest smakołyszem.
0: Smakołyszem, tak?
1: Ja pijakiem? Ja smakołyszem jestem.
0: Nowe słowo się nauczyliśmy. Smakołysz.
1: To ten, Papa Smurf tak gadał.
0: Jaki papasmer?
1: To taki youtuber, znaczy, może
0: No to
1: inaczej, bo
0: ten
1: chyba ktoś
0: papas
1: go
0: Melfik,
1: kręcił.
0: tak?
1: Smurfik, no
0: Papas
1: ten
0: Melfik.
1: taki dziado, co to chleje i leje.
0: A jakoś to uniwersum zupełnie się od tego odbiłem, nic tam ciekawego nie widziałem, to już wolę tą szkolną. W ogóle słuchajcie, major się oświadczył napotkanej po raz pierwszy dziewczynie jakiejś i pierścionek jej dał tam za 2000 czy za 3. Wygłosił jakieś tam przemówienie na kolanko i będziesz ogółem moja wybranka.
1: Czy zaakceptujesz żądło Boże?
0: I dał jej ten pierścionek, a ona mu potem SMS-a wysłała, że go wciula zrobiła i ha, ha, ha i nie oddam ci tego pierścionka i spierdalaj. I major jest znowu zły i smutny i chyba będzie szedł do lasu po lepszą wiadomość, coś czuje, bo taki
1: Mraczeka
0: zawód.
1: Masz on wrócił do Konona, no bo przecież żądło trochę już suche było, to przecież musiał, nie,
0: wrócił do swojego wybranka, no.
1: Wiesz, tam odpowiednie ten Kononowicz ma piersi, tam wiesz, rozmiar jest, to dla jak to się mówi, szczura wodnego, to wystarczy.
0: Coś czuję, że Krzysiek zostanie sam, bo już go wszyscy mają tak dość serdecznie, że pomimo kasy, pomimo jakichś tam perspektyw, to po prostu go ciapną w kąt i pójdą sobie, bo to ile można z takim człowiekiem, to się nie da wytrzymać. Nie da
1: no
0: się
1: ja
0: żyć.
1: To tym bardziej nie dałbym rady, szczególnie jak widziałem te opcje, jakie on płotowe robił. To jeszcze stare są te rzeczy, ten płot wyższy od ludzkiego. Ale jak to widziałem, że trochę mi się żal sąsiadów zrobiło, że no, kurwa, żyć w takim miejscu, gdzie Konon, no to jest masakra.
0: Masakra, bo to bajzel, smród i dodatkowo jeszcze wrzaski, bo on przecież on nie mówi, tylko on się żre, bo jest przygłuchy i wiesz, a osoby przygłuche jeszcze dodatkowo się właśnie bardziej drą, a on jest taki ogólnie jest, że się drze, więc przerąbane mieszkać koło takiego sąsiada ciągle. Wrzaski, kłótnie, krzyki. No niestety.
1: Dramat. Nie powiem, że nie, bo tak.
0: I donosy. No coś się nic nie pojawia właśnie na kanale Mleczny Człowiek po wypowiedzi Geremka, gdzie podsumował tą śmierć tej kobiety, którą właściwie Knur doprowadził prawdopodobnie do zawału. No ja się śmieję, ale to straszne, nie? No, kurwa. I to, widzisz,
1: ja
0: to taka...
1: Ja się nawet nie śmieję, bo dla mnie to jest...
0: No.
1: Wiesz, ja powiedziałem, że dopóki Kononowicz robi rzeczy i to tylko wpływa na niego, ewentualnie na ludzi, którzy dobrowolnie do niego przyjeżdżają i się z nim kontaktują, no to w dupie, no to jest jego życie. Jak chce się jakby stoczyć, no to nie się toczy. Tylko ja zawsze myślę, żeby to nie dotykało ludzi pośrednich, albo nawet w ogóle niezwiązanych.
0: No a w tym przypadku dotknęło i to w najgorszy możliwy sposób. No Kononowicz wywiesił jakiś donos, czy jakieś dokumenty, coś tam i babka się przejęła, skoczyło jej ciśnienie, serducho nie wytrzymało i to jest matka człowieka związanego z uniwersum, tego Rafała, ekologa, który woził Kononowicza w różne miejsca i pomagał mu i taki właściwie bardzo spokojny człowiek, nie? Grzeczny. Dużo tam zrobił dla Kononowicza i dopadła go klątwa warmiańska. Widzisz, to coś w tym jest, że jest coś takiego faktycznie jak klątwa warmiańska. Wcześniej czy później, co byś nie robił dla Kononowicza, nie wiem, możesz mu mieszkanie swoje oddać, samochód, pieniądze, wszystko co masz, głaskać go po główce i wozić po Polsce, a on cię
1: mało,
0: i tak
1: mało.
0: Zniszczy.
1: Mało. Mało.
0: A on cię w podziękowaniu zniszczy albo ci doprowadzi matkę do śmierci. Cholera wie, co to teraz będzie, bo to naprawdę gruba sprawa jest, nie? To już nie jest, to już
1: ja bym
0: nie
1: na
0: jest.
1: Miejscu tego ekologa, jeżeli by to było, przynajmniej co ja bym zrobił, jeżeli to byłaby moja matka i coś takiego by się stało przez osobę, którą znam, to pierwsze co, wziąłbym jak najszybszą możliwą opcję dotarcia pod dom tego delikwenta, wpierdolił mu się do domu i tak mu najebał, że odechciałoby mu się żyć.
0: No to poszedłbyś do więzienia być może wtedy.
1: No, ale miałbym przynajmniej honorowe więzienie. Chyba
0: Lepiej
1: honor.
0: wtedy już w takiej sytuacji to lepiej założyć kominiarę na łeb i zaczekać gdzieś na niego, wiesz. Na taką osobę, na
1: No.
0: takiego delikwenta. Tak se myślę, bo nie wiem, bo nie robiłem nigdy
1: No.
0: takich rzeczy.
1: Bo
0: Tu pyta.
1: mówię, jedno to jest personalny atak, jeżeli personalnie by atakował ekologa, czy tam, nie wiem, kim on jest w zasadzie, ja tylko tak odnoszę się, a drugie, gdyby, no, znaczy to, co zrobił, nie, no to, co zrobił, no jest, kurwa, naprawdę pojebane.
0: Jest tu pytanie, czy to wiatrak, czy burza u mnie. Słuchajcie, i jedno, i drugie, bo leci sobie w tle burza, a jednocześnie wiatrak chodził, który teraz wyłączyłem, więc możecie powiedzieć, czy lepiej jest trochę teraz, czy już nie słychać tego wiatraka. Powinno być troszeczkę lepiej, ciszej, bo obawiam się, że ten prąd powietrza mógł tutaj dochodzić do mikrofonu jakoś i powodować lekki szumik. No ale spoko, już nie ma takiej
1: Ale
0: duchoty.
1: przyszła mi woda.
0: No dokładnie, no wiesz, no są pewne granice i teraz została bardzo wyraźnie przekroczona granica. Coś się zmieni, myślę teraz, bo to nie zostanie tak chyba po prostu bez odpowiedzi.
1: No, ja się też zgadzam, że coś się zmieni. Pytanie, czy na lepsze, czy na gorsze?
0: Straszny człowiek, to właściwie ciężko, nigdy nie widziałem chyba człowieka, który był takim jednym wielkim zbiorem wszelkich możliwych wad. Może dlatego to jest taki ewenement, nie? No bo to się fajnie ogląda, tylko ciężej pewnie się żyje z takim człowiekiem. To jest śmieszne, nawet no też do czasu, no teraz trochę przestało być śmiesznie. Stąd mam takie też opory trochę, czy ciągnąć ten temat teraz ze Sławkiem, czy tego, bo to coś się złego bardzo stało, myślę. I wiesz, to już nie jest śmieszne.
1: No, ja ci nie mogę odpowiedzieć na pytanie, czy powinieneś robić ten wywiad ze Sławkiem. Ja go nie znam, bo ja na tyle znam szkolną, że znam Majora, Konona, Meksikano i tego, co to na niego mówił, Oregano. Oregano, wiem, ale ja się tak
0: Giordano.
1: śmieję.
0: No,
1: Oregano.
0: Sławka nie jest łatwo znać, bo on jest taką szarą eminencją, jest trochę w tle, on, wiesz, montuje filmy, załatwia różne rzeczy dla Krzyśka, no. Tak więc, no, był wywiadzik ze Sławkiem, możesz sobie posłuchać, wpisz Speluna i tam Sradek na przykład, to powinno się znaleźć.
1: Może zobaczę, chociaż nie wiem, czy jestem wielkim fanem takich rzeczy. Ja raczej lubię sobie oglądać jakieś rzeczy typu, jak to się mówi, Big Brother, czyli na lajcie, jak trafię. No tak oglądać z powtórek to jakoś mnie nigdy nie śmieszyło. W sumie nawet oglądanie tych live'ów nie jest jakieś śmieszne, ale lubię sobie puścić w tle i jak to, czasem coś się zdarzy, no to tak myślę, a, śmieszne.
0: Jak przyjdą tutaj jakieś staro- i nowoszkolniaki, to pewnie mi zarzucą, że zerżnąłem tytuł audycji z Peluna, bo od tych tam żuli z Niemiec, nie? No ale prawda jest taka, że miałem to grubo, grubo wcześniej przed nimi wymyślone, więc proszę mnie nie oskarżać, jeśli już to ktoś ode mnie zerżnął.
1: Pewnie tak było. Dobra, słuchaj, krawiec, bo ja to w sumie nie wiem już, jak to się mówi, jakie tematy poruszać, a też, jak to się mówi, jestem w stanie pojebania całej lodówki.
0: To idź tam,
1: Nie mogę.
0: walcz z
1: Nie,
0: gastrofazą.
1: myślę, że nie jest tak źle, po prostu będę sobie pichcił, bo w sumie i tak miałem coś zrobić do żarcia, a przypominam moje piękne eskapady, kiedy o czwartej, a już jest 2:30, szkoda, że nie czwarta, to bym robił frytki.
0: No to trzymaj
1: Zdecydowanie
0: się, to
1: wolę.
0: smacznego i tak dalej, no.
1: No, dobra, dzięki. Cześć, na razie.
0: Cześć, cześć. Plum. Wbija więc na swój wiec prezes Janusz Korwin-Mikke. chyba nieprzychylne były komentarze pod wypowiedzią Geremka, gdzie podsumował to właśnie, to wydarzenie, bo zablokowane komentarze. No to Sławkowi się znowu dostanie, że cenzura, że coś za tą cenzurę właśnie, o cenzurę go oskarżają bardzo. To jedno z takich mocniejszych oskarżeń, że cenzuruje komentarze. No też ostatnio ocenzurowałem i dzisiaj ocenzurowałem troszkę. Czasem trzeba, no nie da się prowadzić jakiegoś kanału, czy radia, czy coś, nie blokując czasami czegoś. Dobra, to co, żegnamy się. Śliczne dzięki dla darczyńców dzisiejszych, dla marihuanisty, dla pijaka, dla ja, dla Evie Place, dla pana prezesa, dla Grzegorza. I jeszcze raz pan prezes. I biedny dzidek. I Menel. Nie, to pijak był. Przecież pijak był tu, ale pijaka w minie chyba. Menel, pijak. No, to klientela nasza. Czy będzie jakiś afterek? No nie. Szanowny druchu. Tutaj już w pół do trzeciej. Wiem, że u ciebie inna pora zupełnie. Czy będę w piątek? Jak zawsze będę. Może jutro nawet wpadnę. Jak wpadają takie donajciki jak dzisiaj, to mi to wystarcza. Jestem bardzo happy jakby, nie? I czuję, że i miło spędziłem z wami czas i jeszcze mi coś wpadło konkretnego do kieszeni. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki. I w takich sytuacjach zwykle czuję się jakby zobligowany, żeby na następny dzień też wpaść i wyciągać tu łapy, prawda? Sroka mi opowiadał, jakie patenty ma. Bierzesz krawie, idę se, zakupuję, znaczy ten, ściągam protezę, no nie, to zakupuję nogę ten, kto ma, nie? A Sroka nie musi zakupywać nogi, bo ma uciętą, ma protezę, no to ściąga tą protezę, chowa i siedzi sobie taki bez nogi i w kilka godzin może sobie 300 na przykład zarobić, nie? Ja myślę, że stąd często ci bezdomni albo różne osoby nadużywające alkoholu, żebracy mają taki w zasadzie dobry humorek i się nie przejmują, bo wiedzą, że w razie czego to siądą sobie gdzieś na chodniku, posiedzą trochę i wpadnie im nawet właśnie takie 300, nie? Za parę godzin. I już, zbierze sobie te 300 i ma na żarcie, ma na piwko, ma na wszystko. No, możemy do trzeciej posiedzieć. Co prawda nie mam już o co gadać. Siedzi Sroka koło drogi, nie ma ręki ani nogi. Tak, tutaj przerobił znany wierszyk Wódz z Liskiem, bo to normalnie Lisek był. Lisek. No proszę, jeszcze Wódzu jest nawet, że on jeszcze nie śpi. Przecież on musi do pracy iść jutro. Do czwartej. Nie, do czwartej nie dam rady. Już nie wiem, o czym gadać, ludzie. Tak, nie chcę na siłę też, nie? Nawet jak ktoś zadzwoni, to może już mi się tak niekoniecznie chce już gadać, siedzieć, no bo tak po 5,5 godziny gadania to już tak się bardzo nie chce. O, a to ci dopiero zaskoczenie. Janko Muzykant jest, witam.
2: No, pochwalony, witam pana, co tam słychać?
0: Stara bida, no stara bida. A u pana, dobrze, co tam? Jak leci?
2: A u mnie, no... Urlop się skończył, panie. Trochę się tutaj narobiło, no ale no, nieźle, nie ma co narzekać. Ja tak włączyłem tak naprawdę wcześniej, ale zadzwonił Gumball, to od razu przełączyłem i teraz mówię, może poszedł i włączyłem w momencie, jak mówiłeś o Sławku, że tam mówisz, że Sławka nie lubią, chyba że o usuwanie komentów. Stary, Nie ogarniasz tej szkolnej w ogóle, nie? Sławek to jest pierdolona kurwa. Rozumiesz? On zniszczył tą szkolną. Wiesz, że jest teraz sprawa. Kiedyś ci podałem, ten kanał został usunięty, bo teraz się chłopaki będą sądzić, więc tam dużo zostało usunięte. Jest inny kawał tego, kanał tego chłopaka, kto rozliczał Sławka. Rozumiesz? Pamiętasz, co ci kiedyś mówiłem o nadajnikach? Dlaczego potrafili znaleźć majora w lesie? Pamiętasz?
0: Tak, przypominam sobie, że kiedyś mi chyba starałeś się na to zwrócić uwagę jakby udowodnić, a ja nie chciałem, bo jakby no, nie chciałem jakichś tam dymów, coś żebyś tego, machnąłem ręką.
2: Nie, to nie było w sensie dymów, nie, mówiłeś, że to wymyślona historia, tak mi to mówiłeś, stary, były filmiki, jak Sławek sam nagrywał, że jest podpięty, rozumiesz, on się sam o to wysprzęglił, że przy plecaku jest podpięty pajączek, podawał koordynaty, rozumiesz, ta kurwa Kononowiczowi jest hakowane, stary, telefony, on ich podsłuchuje, kamery, to wszystkie kamery, co to są, idzie przez niego, rozumiesz, wykorzystuje, teraz niby zaczęli, bo tam Olgierdano sprawy się zaczęły robić, stary, rozumiesz, sprawy zaczęli robić Sławkowi i nagle zaczęli pomagać, wcześniej nie było tej pomocy, kilka miesięcy temu, nagle Kononowiczowi, stary, bo oni grube siano na nim koszą i go ruchają w dupę, rozumiesz, zaczęły się sprawy robić, Sławuś zaczął, kurwa, ten, nagle pomagać, stary, największe kurwy to jest Sławek i Meksikano, nie? W tym tam, z tej całej szkolnej. Zachęcam cię, żebyś pogrzebał więcej. Kanał jest usunięty tego Olgierdano, ale jakieś reupy pewnie znajdziesz.
0: Wiesz
2: jest
0: co, tak mniej więcej kumam, o co chodzi i jakie są twoje zarzuty, ale dobra, to tak na spokojnie, na chłodno sobie możemy podyskutować.
2: Jasne.
0: Czy to jest na pewno takie, wiesz, taka straszna zbrodnia, że był, powiedzmy, ten GPS w plecaku majora, a jak on by się zaćpał, gdzieś zginął, zawsze można go znaleźć.
2: Ci,
0: on...
2: mogę ci wejść w zdanie?
0: No proszę bardzo.
2: Jest nagranie, patrz, jest, mówisz tak, jakby co było, to nie było zdane z tego względu. Major raz kiedyś dzwonił w nocy, tam byli inni, wiesz, cudzysłów, redaktorzy na szkolnej i Sławek do niego dzwonił, a to było w zimę. Major poszedł do lasu się naćpać, siedział w zimie w nocy i dzwonił do niego Sławek i tam rozmowa była nagrana i opublikowana. I major i Sławek mówi do majora, major, gdzie jesteś? A on, no w lesie jesteś, a to wiesz co, to nie idź, to może poczekaj do jutra, tylko weź tam nie zamarznij, bo tam sobie inni redaktorzy będą cię nagrywać. Rozumiesz, ta kurwa ma w dupie, że tam dla dobra, w chuju by miał jakby major zamarzł, tylko nie idź, żeby inni redaktorzy cię nie nagrali. Wiesz czemu Meksikano został wyjebany ze szkolnej? Sławek na niego napierdalał, stary, zgłaszał go, że jak były te, że on bez maseczek tam chodzi. Rozumiesz, Sławek go wypierdolił, przejął sam, stary, i zrobił się jeszcze większą kurwą. Mało wiesz o tej szkolnej, stary, nie?
0: No, możliwe, że trochę, że powinienem trochę zweryfikować być może pewne rzeczy. No,
2: jasne,
0: no.
2: Zweryfikuj Meksikana. Mówię ci, stary, był ten stary kanał Olgierdano, on zniknął, on jest ukryty teraz, bo te sprawy się tam toczą. Jest nowy kanał, jakbyś stary zobaczył, tam było wszystko, wszystkie nagrania i na Meksikana, bo ten Olgierdano TV powstał dlatego, żeby prostować kurwa Meksikana, ale potem doszedł jeszcze do tego Sławek i ten Olo, chłopie, to jest równy gość, nie? Nie wiem, czy wiesz, ale Olgierdano już się spotkał, napierdolił temu psowi Jareczkowi, bo tam się do niego pruł, Jareczek kozaczył, to Olo się z nim spotkał, najebał mu. Olo tam ich wszystkich porozkurwiał, wyjaśnia ich, porozkurwiał i ostatnio Pato TV zaczął koksować, spompował się, stary, nie wiem, czy widziałeś ostatnie filmiki.
0: No widziałem, że jest przykoksowany, no.
2: No i się właśnie prył, i się prył do Ola, zobaczymy. No i Olo powiedział, dobra, spoko, spotkamy się. I jest ostatnio wrzucony filmik na światłach, jak kurwa, wiesz, Pato TV kozaczył na internecie, a spotkali się na światłach i spierdalał, rozumiesz? Stary, jedyna najprawdziwsza osoba w tym całym uniwersum, chociaż on się od tego odcina, on to chciał zrobić, wiesz, tak humorystycznie rozliczał tych ludzi, to jest ten Olgierdano, stary, nie? A wydaje mi się, że nie trafiłeś na ten kanał wcześniej.
0: Byłem na kanale Olgierdano, akurat ostatnio trafiłem na jakieś takie niekorzystne dla niego nagranie, gdzie on, a może to nie był on, tylko było to opublikowane, że to ktoś inny mówi. Widzisz, no ty lepiej być może znasz faktycznie to uniwersum. Ale było coś takiego, że strasznie się pruł do ludzi, że komuś dali 7 tysięcy, a jemu tylko 200 zł. I to było na kanale
2: no,
0: tego Olgierdano.
2: To nie, to nie, to on się nie prął, stary. To on zrobił zbiórkę, to do niego się pruli. Dla jakiejś dziewczynki, chłopie, jak on organizował zbiórki, to tam ci ludzie organizowali, chłopie, tam takie siano wpadało. Czekaj, Była akcja na przykład z Meksykanem. Przytoczmy jedną akcję. Dostał pieniądze i na lajcie, jak to się mówi, tak? Każdy wie, o co chodzi. No. Na lajcie było. Wysłali mu tam, że jakiś z jego stałych tam oglądających wysłał mu tam, nie wiem, 200 czy 300 zł i napisał, że to ma być dla dzieci na ten... Już nie pamiętam dokładnej kwoty, tak strzelam koło 200 zł, nie? Ale wiesz, nie rozliczaj mnie z tego, nie? Bo to już dawno było, dokładnej kwoty nie pamiętam, ale to była jakaś znaczna suma. I miało to, normalnie było napisane, żeby to przekazać na dzieci. I oczywiście, o kurwa, meksykańska, tak, tak, przekażę, stary. I tam minęło, nie wiem, rok czy dwa i nie było nic. I ten Olo go za to męczył w końcu. I nawet ktoś napisał, ten co przekazał to siano, rozumiesz? I w końcu po roku tam męczenia tego Meksykana przez Olgierdana, w końcu wpłacił na dom dziecka czy gdzieś i coś tam się pruli do niego, to Olo mówi, dobra, to zrobimy zbiórkę. Chłopie na wakacje wysłali, nie wiem, 5, 10 dzieci z bidula, chłopie, na kolonie, na tydzień czy na dwa. Rozumiesz? To taka społeczność tam jest. Oni jak robią zbiórki, koszą grube siano i serio wpłacają na te dzieci, nie?
0: No a propos grubego siana, to właśnie wpadła stuwa bez jednego grosza, bo 99999, a Laol wpłacił i po arabsku, znaczy myślałem, że to jest po arabsku, ale to jakiś tłumacz Google mi tego nie tłumaczy w ogóle, nie wiem, wiesz, jakiś no jakiś bogaty szejk chyba tu wpłacił. Domyślam się, że nie jest to Maharadża z brzegu, bo on raczej innymi kwotami operuje, ale no kurde, dzięki milionkrotne, no to ja jeszcze posiedzę trochę, to koniecznie jak takie kwoty tu padają. Widzisz, przyciągasz, Janko, pieniądze, jesteś pieniężny.
2: No to do podziału, znaczy już taki pieniężny nie jestem, stary. Przez ten miesiąc, co ja przypierdoliłem pieniędzy, to nawet nie wiem, stary, ten urlop mnie zniszczył po mieście.
0: A gdzie byłeś?
2: Ale... Znaczy byłem tutaj w sumie, nie wyjeżdżałem nigdzie, no ale bawiłem się tu na grubo, nie? Wiesz, Dania, Kopenhaga, te okolice, jest tu gdzie wydawać pieniądze, nie?
0: Dania chyba droga, nie? Byłem kiedyś w Danii, w Legolandzie.
2: Strasznie droga jest, nie? Jest strasznie droga, nie? Jeszcze wiesz, w Kopenhadze tam masz tą ulicę, ta główna taka ulica, nie? Co tam są sklepy, to parę lat temu czytałem, nie wiem czy to dalej jeszcze jest, ale pewnie się w czołówce dalej pasuje, że to najdroższa ulica w całej Europie, że jak idziesz na zakupy, wiesz, te firmowe, to najdroższa ulica w całej Europie, nie? Idzie tu gdzie przepierdolić siano, stary, idzie, oj. A ja, wiesz, ja mam tak, że jak czasem zacznę, no to jak się worek roztworzy, to potem, wiesz.
0: To język Bangla chyba. Kurczę, no chciałbym wiedzieć, co tam było napisane. Tu ktoś sugeruje, że po gruzińsku może... Kurczę, Janko, ja ci wkleję, może ty będziesz wiedział, tu ci na czacie wkleję, może ty rozpoznasz, co to za alfabet w ogóle, co to za język.
2: To czekaj, bo ja zostawiłem telefon w sypialni, muszę iść, wyszłem ze szlugiem na balkon. W ogóle chciałem mi spać, leżę od półtorej godziny, kręcę się z jednej strony na drugą, spać nie mogę.
0: Tak, może przez tą duchotę. Też.
2: No jest duszno, jak chuj.
0: Wkleiłem na czacie, może ktoś rozpozna. Chciałbym wiedzieć, ciekawi mnie, co tam było napisane.
2: Czekaj, a to na czacie na YouTubie, tak? A nie tu mi wrzuciłeś.
0: No i na YouTubie, i na Skype'owym.
2: To z jakimś indyjskim mi się kojarzy.
0: Indyjski mówisz?
2: To nie jest coś takiego, te Punjabi, czekaj. Ja to, teraz mi to znikło, tu jest na czacie, no.
0: Spróbuję przełączyć.
2: To jakoś z Indiami kojarzy. Przetłumacz z języka bengalski. Pozdrowienia od tajemniczego słuchacza dla pana Krawca i jego słuchaczy. Z bengalskiego.
0: Bengalski.
2: Chyba się dużo nie pomyliłem.
0: A jest, faktycznie. No teraz przetłumacz. Pozdrowienia od tajemniczego słuchacza dla pana Krawca i jego słuchaczy. Ale miło, fajnie. Kurde, jeszcze taki donate. Elegancko. Elegancja Francja, jeżeli popą. Yes, yes.
2: No. Więc tak radzę, wiesz, nie? Radzę tam się przyjrzeć temu Sławeczkowi. Ja też zauważyłem, że masz taką tendencję, że... Ale to jest z jednej strony normalne, że tam, wiesz, z kimś robiłeś wywiad czy coś, to już tak bardziej się czujesz, jakbyś go znał i że on ze tobą był szczery. Dużo razy w chuja ci walą, tak jak ze Sławkiem miałeś. Meksykana też chyba miałeś, co? Tylko Sławka.
0: Nie, właśnie Meksykana nie. Chociaż ktoś kiedyś wysyłał donaty do Meksyka, że może być wpadł do nocnego radia, i Meksyk odpowiedział wtedy, że czemu nie, bardzo chętnie. Jakby kojarzył to nocne radio troszkę, bo był
2: Ale
0: zainteresowany.
2: to jest taka rura z niego stary, że.

0: Parszywe trochę, nie? Tak jak patrzysz.
1: Jest, jest. Ale to wiesz, ja lubię to popatrzeć. Nie? Wiesz, czasem człowiek
0: No
1: potrzebuje takiego odmóżdżenia, nie? Zamiast
0: tak.
1: włączyć jakiegoś pojebanego Netflixa czy coś, no to włączam sobie, co tam się dzieje u tych kurwa pojebańców.
0: Ja też wolę niż jakiś dobry film na Netflixie, bo to trzeba się skupić, trzeba celebrować, trochę siąść, nie? A tutaj możesz to tak robiąc coś innego włączyć, w tle se gadają i to jest w pewien sposób pociągające, no bo mamy te intrygi różne, wiesz, pałacowe intrygi, ten na tego napierdala, ten na tamtego, ten się okazuje jednak złym charakterem, ten z kolei nie taki zły. A masz jakiegoś swojego, bo widzę, że nieźle znasz uniwersum, masz jakiegoś swojego ulubionego redaktora?
1: No oczywiście niemiecki.
0: Niemiecki. Niemiecki ma dobre tekściory i dopowiada tam czasami coś w tle, nie?
1: I fajnie się dusi, jak się
0: no.
1: No, Niemiec, czekaj, kto tam był jeszcze? Oczywiście te wszystkie tam, ten Meksikano, ten Jacek, wszystko do hand chuja. Czekaj, kto tam się jeszcze przewijał.
0: Ale co właściwie chcesz od Arona, od psa Jacka?
1: No to jest piesek od tego. Piesek od Sławka.
0: Sławka,
1: nie?
0: Znaczy oni współpracują, no to jest jakby ich projekt, wydaje mi się, ten Mleczny Człowiek cały, no to współpracują, znają się, są może kumplami. Wiesz, mi ten Jacek jakoś odpowiada nawet, bo on jest spoko, no i zabawny, i robi dużo dla tego Krzyśka, i no wiem, że powiesz za Wardęgą, że kanał zarabia 30 koła, a Kononowicz dostaje 400 zł, tak? No ale to niekoniecznie ale tak jest. Ja nie... 400 zł to on wydaje jednego dnia na taksówki, jak se jeździ do Zodiaka po jedzonko, nie? I sprawy załatwiać.
1: Jasne, ale zauważ, kiedy się zaczęło takie naprawdę pomaganie Krzyśkowi, nie? Wcześniej tego nie było, stary, oni go nagrywali i tak naprawdę on chuja z tego miał, nie? Tam dostał mleczko czy coś mu przynieśli i tyle. Jak zaczęło się palić kołdupy, sprawy zaczęli im wytaczać, nagle zaczęło się pomaganie, stary, remont, łazienki. Rozumiesz, tego nie było wcześniej. Jeszcze chciałbym powiedzieć od tego, tam często było gadane, że tam jakiś guilty pleasure ta szkolna czy coś, wiesz o co chodzi. Nie rozumiem tak, nie chcesz, nie oglądasz, stary, nie? Ludzie się tak jakby tego wstydzą. Nikt nie każe oglądać. A co, ja jestem jakiś gorszy, że to lubię czasem obejrzeć, stary? Wcale się nie uważam za gorszego. Wiesz, jak takie jakieś, nie wiem, niektórzy mają podejście, ta szkolna. No nie, lepiej sobie pogląda jakieś popierdolone seriale na Netflixie.
0: W sumie też może przesadzam, że może nie powinniśmy się czuć, a nie powinniśmy mieć moralniaka wielkiego, bo to jakaś taka tania rozrywka też jest potrzebna. No kurde, no czy każdy musi łazić do teatru i czytać książki cały czas, kurwa, to też by było nudne życie. Ja też się nie uważam za jakiegoś intelektualistę czy coś. Lubię tanią rozrywkę, lubię nawet te różne walki w klatkach sobie pooglądać czasami i tak dalej.
1: Stary, każdy to lubi tak naprawdę, rozumiesz? Tylko ludzie się czają, lubią grać takich, że co to ja nie jestem, a potem połowa, wiesz, ukradkiem, kurwa, ogląda. Tak to jest. No.
0: Tak. Janko detektyw. No, Janko lubi tak drążyć, analizować różne właśnie czasami rzeczy i wyjaśniać. O, to dobre słowo.
1: Wiem ci, że w życiu prywatnym też tak mam, nie? Jak kurwa ustawię sobie, że muszę wiedzieć, to ja jak pies, kurwa, ja się dowiem wszystkiego, nie? Jaki jestem, że ja będę kopał, kurwa, nie wiadomo ile mi to siły czy pieniędzy będzie kosztować, jak chcę się czegoś dowiedzieć. Się prędzej czy później dowiem, nie?
0: To na detektywa tak. Może powinieneś pójść, może się minąłeś z powołaniem, może być dobrym detektywem. Prochowiec, słuchaj tego, zatrudnij się w agencji detektywistycznej.
1: No to trzeba mieć pewnie, wiesz, jakieś wykształcenie w tym kierunku czy coś. No, nie?
0: Chyba nie.
1: Ja też już nie pierwszej świeżości jestem, wiesz.
0: To często są byli gliniarze, myślę.
1: Na pewno, w dużej mierze. Albo po szkołach są szkoły detektywistyczne jakieś, nie?
0: Tak? Nie słyszałem nawet.
1: Są takie. Ale to też z jednej strony to jest dobre, a z drugiej, wiesz, to łatwiej się żyje, jak nie wiesz pewnych rzeczy, nie? Bo się dowiesz czegoś i potrafi ci to, kurwa, siąść na głowę, nie? Ale ja wychodzę z tego założenia, że jakie złe to by nie było, to ja wolę wiedzieć, nie? Wolę wiedzieć i tyle. A trochę się przecierpiałem w życiu przez... No, przepraszam, że przerywam znowu.
0: Nie, to ja ci przerwałem, a ty przepraszasz, że jaki się grzeczny Janko zrobił. Ja mu...

0: przerywa ma ten... Przepraszam, że przerwałem. Słuchajcie, jaki człowiek wspaniały, kulturalny. Nie, bo chciałem się zapytać, czy może coś o tych ostatnich wydarzeniach, no wiesz, to co tak na grubo już poszło, na gęsto, z tą śmiercią tej mamy Rafała Kosno, nie? Powinienem powiedzieć Rafała K. Borodo, ale co tam, wiesz, jego mama na zawał zmarła w ten sam dzień, gdzie Kononowicz polasł tam i wywiesił jakąś kopię donosu, czy coś takiego, gdzieś tam na drzwiach, czy na bramie, i ona się tym przejęła i w ten sam dzień, wiesz, zawału dostała, no to już tak na grubo trochę, nie?
1: Co ty skadasz, stary? Ja nie wiem, jak gdzieś tak z tydzień. Powiem ci z tydzień, teraz jak miałem to wolne.
0: A, nie na bieżąco jesteś.
1: Pokomplikowała tak tydzień, dwa jestem w plecy, nie? Więc nawet nie słyszałem, stary, że jego mama zmarła. No to już teraz nie będzie miał mu kto OC opłacać.
0: Ja taki sam, ale taki sam, taki lekko złośliwy komentarz już widziałem na wykopie dzisiaj, gdzie wszyscy tam, to jest jednak straszne to środowisko, bo wiesz, jednak zmarła matka, gościa, którego można nie lubić, można lubić, ale wszyscy tam mają z tego, wiesz, zabawę i używanie, to jest jednak takie toksyczne uniwersum dosyć.
1: No... Jest jak jest, no ale on chłop, wiesz, tam matka nie jest winna, ale ten Kosno też ma swoje za pazurami, nie?
0: On taki jeden z grzeczniejszych chyba tam. Co on no komu
1: jest,
0: zrobił?
1: Jest grzeczniutki, stary, ale on wałki kręci, on tam się z tym zielonym eko, przecież takie machloje go wyczaili, stary, ten Olo wyczaił, on ma zarejestrowane biuro podróży gdzieś w jakiejś szopie, wysyłał tam o dotacje jakiejś, że on ma, jest prezesem fundacji, ma około 100 osób pod sobą. Stary, on jest bezrobotny, mieszka u rodziców, ma tam, nie wiem, 40-50 lat, utrzymują go, mama mu opłacała OC, ojciec stary komunistyczny aparatczyk, rozumiesz, on chodził do sklepu i robił zdjęcia gazetom, powypierdalali go już tam do wielu sklepów z gazetami, ma ten zakaz wstępu, powstał, zdjęcia robił, rozumiesz, jeździł pod Biedronkę, też go nagrali, ze śmietnika wyciągał jedzenie i ogłaszał potem, że jestem friganem i sprzedaję jedzenie za darmo, znaczy po taniości. Tam jakieś jajka podacie, stary, no. Proszę cię.
0: Tam, jakby tak drążyć, to by się okazało, że jeden wart drugiego i to takie powierzchowne, że ktoś się może tam wydawać miły, tego. Ja słyszałem z tą szopą, że faktycznie wyrwał jakąś kasę unijną, tak? Na jakieś tam dofinansowanie na działalność, coś takiego i to taka lewizna trochę, no bo jak robisz szopę i tam rejestrujesz biuro podróży, kurwa, gdzieś na zadupiu, to... To tak, to wiadomo. Znaczy,
1: kwestia
0: wałeczek.
1: Jest, czy dostał, czy nie dostał, tego nie wiem. Czy dostał, wiem, że składał, rozumiesz, składał papiery, nie?
0: No to już nawet nie takie ważne, czy dostał, czy nie, ale jak ktoś robi takie numery, no to ciężko o nim powiedzieć, że porządny, uczciwy człowiek, nie? I do rany przyjął się w ogóle.
1: Wegetarianin, a tam wpierdalał babkę od tego, grochówkę wpierdalał, stary. No komedia.
0: No to chyba mnie Sradek, jak przypadkiem słucha, to mnie znienawidzi, bo tu takie grube rzeczy poszły, to już się nie zjawi chyba Sradek.
1: A chciałeś go ten zaprosić, tak?
0: No miał być teraz właśnie, co prawda mi teraz przestał trochę odpowiadać, tam z 3 dni temu coś napisałem, czy aktualne, czy coś się nie odzywa, ale może coś tam robi, może zajęty, no ale... może by się zjawił, ale ja też miałem wahania, czy jakby w Nocnym Radio powinniśmy takie tematy ciągnąć. Wiesz, też zwłaszcza pod kątem tego, co się wydarzyło właśnie, bo to już jest naprawdę taka niefajna bardzo sprawa. Można powiedzieć, że Kononowicz dosłownie doprowadza do grobu, czy jak to się mówi tam, że ty mnie wciągniesz do grobu, nie? Może ci powiedzieć jakaś tam ciocia czy babcia, no to się stało dosłownie, no wciąga ludzi do grobu, już zaczyna się trup ścielić, co jest straszne.
1: Ale ty jesteś pewny, że w ten dzień, co Kononowicz tam przykleił jakiś donos, ona umarła? Ty jesteś pewny, że to się w ten dzień stało?
0: Wszystko na to wskazuje, ponieważ w tym samym dniu Geremek opublikował filmik, który zobaczysz, jest ostatni film, najnowszy właśnie, i mówi o tym, że to w ten sam dzień i że to dzisiaj właśnie zmarła, a wczoraj Kononowicz tam był i wywiesił. No, nie wiem, czy w ten sam dzień, czy na następny, czy wiesz, no ale to wszystko wskazuje na to, że Kononowicz tak wkurzył tą starszą kobiecinę, że na nią jakiś donos, mało że donos, to jeszcze wywiesił go gdzieś tam, żeby wszyscy zobaczyli, bo wiesz, jaki on jest, że sprawiedliwość on tu zaprowadzi i kobieta się przejęła, skoczyło jej tam, nie wiem, ciśnienie czy coś i jako, że z sercem miała, jako, że z serduchem miała wielkie problemy i leczyła się na to już od dłuższego czasu, no to nie wytrzymało to serce, wkurzyła się i wiesz, i zmarła, nie? I widziałem, faktycznie są, tam latają po wykopie zdjęcia, tablice już przygotowali, tam msza, tak dalej, no to wszystko się stało jakby w przeciągu 2-3 dni, nie? A Geremek się wypowiedział tak strasznie obelżywie, wiesz, ta śmierdząca, ten knur, jakoś przeżył tą śmierć, on się chyba przyjaźnił jakoś troszeczkę z tym zielonym, nie? Z ekoludkiem i strasznie wkurwiony Geremek był. Nie widziałem go jeszcze, żeby się tak o knurze wypowiadał, nie? Knur śmierdzący, parszywy, żałuję, że poznałem go w ogóle, nie? I tak dalej, więc...
1: Aż tak.
0: No więc to jakaś gruba sprawa. Nowe filmy się nie pokazują. Pod tym filmem Geremka komentarze zablokowane, wiesz. No. Ostro.
1: A to wszystko na Mlecznym, tak? Ja muszę nadrobić. No ale Geremek też narzeka, no wiesz, dzięki Kononowi ma gdzie mieszkać, nie? Krzyś morderca nie ma serca, no ale widzisz. Teraz oni tam we trzech, major nie spierdolił znowu?
0: Major no siedzi tam, przebywa, jak kręcą filmiki, to jest major. Trochę taki nieswój, widać, że już nie jest to, co było, że jakby ciężko mu się tam chyba trochę odnaleźć, ale siedzi z nimi. No ale też już deklaruje, że się wyprowadzi, znowu się zacznie grożenie, że o, ja, to trzeba się mnie pozbyć, o, i będzie...
1: Ja mogę wszędzie mieszkać.
0: Mi mówiła dzielnicowa, że ja mogę wszędzie mieszkać. Pozwoliła mu, że... I uświadomiła go, że może mieszkać wszędzie, bo wcześniej to nie wiedział.
1: No, 50-letniego chłopa uświadomiła, że może mieszkać gdzie chce. No super. A pamiętasz, że ten... Było teraz, no nie wiem, z 2 tygodnie temu to było jeszcze, jak oglądałem, co major wracał z tych Niemiec, nie? I potem było, wiesz, że major był u Pawła z Warszawy, nie? Paweł.
0: No był, załatwił. Tak.
1: Chata była opłacona, major tam pomieszkał, zapłacił depozyt, zapłacił za miesiąc, pomieszkał na chacie tam 1 czy 2 dni i chuj, przyjechał do Krzysia, nie? A chłop miał chatę tam w tej Warszawie, czy pod Warszawą. Ten Paweł chciał mu załatwić robotę, wszystko mu tam chciał ogarniać. Przyjechał, posiedział 2 dni i wrócił do Krzysia, nie? Zostawił tam wszystko i... Ten Paweł wziął go na sprawę w ogóle, wiózł Krzycha i majora, wiózł na tą sprawę i tam Sławek miał być, a Sławek w dzień sprawy niby powiedział, że o, serce mnie boli, serce bolesne, do szpitala poszedł i swoją kobietę wysłał, nie, na sprawę. To wiesz czy nie wiesz?
0: Coś tam 5/10 wiem, no była ta sprawa, nie wiem dokładnie o co w niej chodzi w tej sprawie, ty wiesz o co była ta sprawa sądowa?
1: Ja nie wiem, który to, czy to była teraz sprawa, czy to Sławuś ją założył, bo wiem, że jeden chciał zakładać i drugi, tak dokładnie nie wiem, czy to jeden, czy drugi ją założył, a potem Olo się nie chciał wypowiadać o tym, bo wiesz, sprawa jest w toku i nie może mówić o takich rzeczach.
0: Nie? No tak, nie wolno. Kurde, no coś się tam zaczyna się chyba rozpadać, może ta szkolna, bo jak już są sądy, śmierć, to wiesz, to już wiem, że społeczność chciała zorganizować się i jakby zlikwidować kanał, tak? Napisać gdzieś do YouTube'a, żeby zablokowali całkowicie Kononowicza i wysłać tego Kononowicza do DPS-u. Jak byłem przeciwny temu, to teraz się zaczynam zastanawiać, czy on faktycznie nie powinien wylądować w DPS-ie, nie?
1: No może i tak, albo powinien mieć, wiesz, powinien mieć stary, tam był, nie wiem jak to było, 1-2 miesiące, był taki moment, że tam Olo wpadł, powiedział Kononowiczowi wszystko i że założą mu kanał i sobie kręć na siebie, kurwa, wiesz, będzie siano wpadało na twoje konto, a Kononowicz jest, wiesz, kto tam u niego jest, to on taka chorągiewa, jak jest u niego Olo, on gada dobrze do Ola, potem za chwilę przyjechał Kosno i cała reszta, już się odmieniło, nie?
0: Tak.
1: On mógłby stary, on miałby zajebiste życie, gdyby to rozkminił, rozumiesz? Miałby skanał na swoje konto, wszystko by miał popłacone. Stary, żyłby jak pączek w maśle, nie? A tak chłopak w Bielsku, kurwa, żyje fury, kupuje kurwa za granicę na wakacje, jeździ. On nawet tam gdzieś miał w Spider's Web, miał wywiad i tam płakał, że jest słaby i że jest bezrobotny, że szkolna to jego jedyne utrzymanie, wiesz, robił z siebie ofiarę. Stary.
0: Sławek?
1: No, Sławek. On jest bezrobotny i on tylko z tego żyje. On się do tego przyznał w artykule.
0: No popatrz, ja
1: rozumiesz, byłem... to wszystko na jego konto, stary, przychodzi, te całe siano. Rozumiesz? A on nie ma tylko jednego. Jest tam Mleczny Człowiek, Mleczne Szoty, tam jakieś inne szoterskie kanały też do niego należą. Chłopie, tam jest grube siano robione.
0: No trochę chyba faktycznie tak to jest, no bo ciężko, żeby było inaczej. Pytanie, ile faktycznie kanał zarabia, czy to, czy te wyliczenia w Wardęgi nie są zupełnie o kantupy rozbić, że 30 koła, nie? A jak to jest na przykład 8 tysięcy, z czego trzeba na Konona wydać 5, nie? To już nie robi się tak słodko, nie?
1: No tak, ale nie wierzę, że to jest 8 tysięcy. Wydaje mi się, że jak, szczególnie jak się zaczęły te paczki, pamiętasz, jakie tam były wyświetlenia, stary, on na tych, kurwa, przez, zależy od miesiąca. Niektóre miesiące mają takie grube, że chłop się nie musi niczym przejmować, nie? Niczym. A jeszcze potem pierdoli, on niszczy tą szkolną. On to wszystko zniszczył, stary. Dzięki niemu jest jakieś, kurwa, wiesz, cenzury, w chuja walenie. To wszystko Sławuś.
0: No ale co, ale za kogo było lepiej? Za Czeczetkowicza, za Meksikana, albo może lepiej było, jak major tylko psznie jadł obiad przez ty i to były tylko takie filmy. No mi się wydaje, że Jacek i Sławek tak wszystko to rozhulali pięknie, wiesz. Ten kanał Mleczny Człowiek to tam chyba najatrakcyjniejszy content, jaki kiedykolwiek był, nie? Więc od tej strony to chyba dobrą robotę robią.
1: Znaczy dużo cenzury jest, nie? Wiesz, to było kiedyś takie bez cenzury, nie? Nawet jak ten, kurwa, Meksikano tam przychodził, to więcej się działo. No to się, szczerze, to się ogląda tak, żeby jakieś dymy były, czy coś śmiesznego najczęściej, nie? Wiesz, a teraz to takie, no, oglądam jeszcze, bo oglądam, ale wiesz, trochę mnie czasem boli, jak wiem, że, kurwa, jeszcze będą mieli siano z moich wyświetleń, nie? Tak sobie nieraz myślę, no ale ogląda człowiek, no co, wyjebane. No.
0: Też pytanie, ile z tych oglądających wszystkich ma adblocka, nie? Ja na komputerze mam adblocka, się mogę przyznać. Na telefonie nie mam, więc czasem im daję zarobić, ale czasem nie. Pytanie, ile osób? No, tutaj Rogal tłumaczy, że sprawę założył Sradek o stalking, a przeobraziła się w sprawę przeciwko Sradkowi.
1: Tak, no. Tak, przybijam to. I właśnie to było tak, że Sradek ją założył, przyszedł dzień sprawy, a do niego doszło, że tam już Olo ma na niego dużo materiałów i w dzień sprawy on się obstał i że do szpitala musiał iść i wysłał Mariolę, swoją żonę, rozumiesz? Tak to było. I oczywiście jak jechali, Kononowicz tam gadał z tym, z Pawłem, wszystko było, miał powiedzieć całą prawdę, a zobaczył Mariolę, ponoć się popłakał na korytarzu i same dobre rzeczy mówił na Sławka, nie? Ale wiesz, to jest jego zeznanie, a dowody będą wskazywać co innego, nie? Bo tam Olo dużo dowodów miał, chłop się za to wziął ostro i... No nie wiem, zobaczymy, jak to się skończy, ale fajnie z jednej strony, jakby Sławuś zadzwonił, też bym może parę pytań zadał, zadzwonił.
0: Tylko go tam, wiesz, tak nie niszcz to od razu całkiem jakoś tam, może przynajmniej, wiesz, trochę, żeby go tam nie wdeptać w ziemię od razu.
1: Bez lipy.
0: Psznie jadł major na swoim kanale, a nie Konona. No tak, racja, ale ogólnie mi chodzi, że ten content na Mlecznym Człowieku w porównaniu do dawniejszego contentu bardzo dobrze wypada. Tam się dużo dzieje, dużo różnych rzeczy, różne akcje, raz paczki, raz coś innego, nie ma monotonii. Sam nie wiem, wiesz... No...
1: Skrada się ta monotonia, nie? Wiesz, co by nie mówić, no za każdego z tych redaktorów bywały takie okresy, że było monotonia, nie?
0: Ale też mi się wydaje, że chyba z tych wszystkich redaktorów to najlepiej się dzieli Sławek i Jarek, bo mówisz, że to nie jest Jacek, tylko Jarek, tak? bo...
1: Jarek, tak, Jarek, czekaj, nawet
0: Jarek.
1: nazwisko gdzieś
0: Nie,
1: tam
0: to
1: zostało.
0: nazwisko tam nie, już w sumie nie jest takie istotne, ale w każdym razie, no właśnie by było tak, że jednak nie Jacek, tylko Jarek się naprawdę nazywa. Tak
1: Jarek,
0: przynajmniej
1: tak.
0: Knur twierdził, bo mówi, jaki ty Jacek, Jarek
1: To
0: jesteś.
1: jest Jaruś.
0: No to niech se będzie Jarek. No to wiesz, oni tam się dzielą z tym Conanem całkiem nieźle. To jest projekt wspólny, więc no wiesz, jak Mel Gibson gra w filmie, to nie bierze całych zarobków z filmu, nie? Tylko ma swoją dolę. Tak samo Conan ma swoją jakąś dolę. Nie trzeba mu wszystkiego oddawać. Nie widzę takiego obowiązku, jakby. Szczególnie, że powiedzmy, że Sławek montuje te filmy dzień w dzień. Jaka to robota jest? Montowanie filmów to jest bardzo ciężka robota. Wiem coś o tym, bo montuję czasem. Wiem ile to wiele godzin siedzisz. Jak montowałem filmy tam z działek, ze Sroką czy coś, to mi to parę godzin zajmowało nawet zmontowanie takiego filmu. 3 godziny na przykład, nie? No więc te filmy nie są w sumie tak bardzo pomontowane, bo tam nie ma cięć, więc jest trochę mniej tej roboty. No ale wiesz, rób to dzień w dzień przez kilka lat. To jest normalna robota. Zajmowanie się Kononowiczem to jest tak naprawdę robota na cały etat, bo musisz mu ciągle coś załatwiać, doglądać go, pilnować, montować filmy, wrzucać, komentować, wiesz, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc czemu nie mają mieć swojej doli, nawet całkiem przyzwoitej? Czemu mieliby dostawać tam 100 zł za fatygę, jakieś grosze? Niech dostają sobie po tysiaka, czy po dwa nawet, czy po trzy sobie biorą, nie? Jak to jest ich wspólny projekt. Założyli ten kanał. Kononowicz jest aktorem. Fakt, że na jego plecach wszyscy właściwie jadą, tu akurat jest
1: Nie,
0: trochę racja, no to
1: Krzysiu to co
0: jest.
1: mówi zawsze, na moich plecach się wybiliście, kurwa, nie? Nie jeden na jego plecach się zarobił.
0: Ale taka jest prawda w sobie, nie? Bo
1: No ja wiem, no tak,
0: bez
1: oczywiście,
0: niego
1: stary.
0: nie ma niczego, nie ma niczego bez niego.
1: Tak jest,
0: Nie
1: tak
0: będzie
1: jest.
0: niczego bez niego. Jak Conan kiedyś odejdzie, to właściwie to się skończy wszystko. To się nie da już ciągnąć za bardzo wtedy chyba. Nic.
1: No tak,
0: Ewentualnie
1: no.
0: major jeszcze, no ale major jest. Nie oszukujmy się, no major. Można sobie majora poglądać, ale prawdziwa siła i power, no to jest Knur, nie?
1: Krzysiu, nie? Krzysiu,
0: No,
1: tak.
0: Krzysiu.
1: On to jest centrum tego wszystkiego. A Sławek, pamiętasz, co kiedyś gadał, że on chciał, jak Krzysiu umrze, to szkoda, żeby to miasto przejęło, on by chciał to przejąć, on by tam zrobił muzeum dla ludzi, Sławuś. Kurwa, jaki on dobry. A nie wiem, czy wiesz, Paweł z Warszawy ma ten, nie? Testament od Krzysia, przepisaną chatę na siebie.
0: No takie chodzą pogłoski, ale ty myślisz, że to jest prawda, że faktycznie Kononowicz w chwili słabości jakiś przepisał domek na Pawełka z Warszawy, na Barneja?
1: Tak, i Barney mu to mówił w samochodzie. Ja oglądałem tego lajta.
0: Ja
1: Te lajty, jak oni
0: pierdolę.
1: jechali, to ja sobie, wiesz, do snu, bo tam spokojnie gadali, tam akurat tak na spanie sobie to puszczałem i Barney mu to przypomniał. Kononowiczowi to wstydź powiedział, nie? Przecież ty mi zapisałeś. A Krzysiu chyba już o tym zapomniał, to tak się zbulwersował, jak to usłyszał, wiesz, o co chodzi. Mój domek. Krzysiu już, kurwa, połowie Białegostoku zapisał tą chatę, wiesz, jak nie. Oni potem będą, on umrze, to będą się zabijać potem, jak to przejmie. Pewnie na końcu i tak miasto to weźmie i tak, nie? Wiem, że ta chata była wcześniej zadłużona w chuj, nie wiem, czy oni to spłacają, czy co.
0: No właśnie, słuchaj, może my po prostu o niektórych rzeczach nie wiemy, może duży pieniądz poszedł na spłacenie długów jakichś. Przecież Kononowicz przez lata nie płacił za różne rzeczy, więc może o czymś nie wiemy, może jesteśmy czasami trochę, wiesz, niesprawiedliwi, nie? Albo coś.
1: Na pewno nie wiemy wiele, ale czy jesteśmy w stosunku do Sławka czy Meksikana, to jesteśmy niesprawiedliwi, jak mówimy o nich dobrze, nie? Ja tego jestem pewny, stary. Już tyle rzeczy widziałem na temat tych dwóch gagatków, na temat Kosno to samo, nie? To są kurwa ludzkie śmieci. Taka prawda,
0: No,
1: nie?
0: mocno powiedziane.
1: Przynajmniej moja opinia taka, nie? No,
0: No.
1: mocno powiedziane, ale chyba mam prawo, nie? Do swojej opinii.
0: Wiadomo.
1: No.
0: Jacek mi się taki poczciwy trochę wydaje, znaczy Jarek, no bo jak Konowicz nawet tam pyta, czy coś tam chcesz, znaczy jak stanęło na tym, co Jarek oczekuje, to tylko ten sweter. Po śmierci on chce ten sweter Krzyśka tylko.
1: No, ale to taki, wiesz, on taki dobry chłopak.
0: Dobry chłopak.
1: Też kolejny Elkus, no. No się napinał, dostał tam w tryby. Się skończyło panoszenie. Ten Olo dobry, stary, on tam ich wyjaśnia i oni mu tam kozaczą potem, a on potem chuj. No to się spotykamy, pach, spotkał jednego, rozjebał go, spotkał drugiego, rozjebał go, spotkał Kosno, Kosno tam chyba dostał liścia, okulary mu spadły, Kosno po policję zadzwonił, stary. I tak się kurwa prężą, a potem dostają po liściu i jest spokojny. Tak to wygląda, mówię ci, ten Olo poczciwy chłop, chuj poczciwy chłop, nie?
0: No podoba ci się, to... że wszystkich bije, że wszystkich
1: nie,
0: bije.
1: Nie, nie o to chodzi. No, zaczął się tam bić z nimi to dopiero niedawno, a ja jego kanał śledzę od dawna, stary. I to było tak z humorem pokazane, takim wytykał te błędy. Nie wiem, tutaj od ciebie słyszałem od paru osób, że ja jestem taki, że może dlatego mi się to podobało, bo on to robił tak samo jak, wiesz, ja mam takie, nie wiem, tak mnie kuje, jak słyszę, że ktoś coś pierdoli, jakieś głupoty czy coś i zaraz się tam, wiesz, pcham na afisz i muszę swoje 3 grosze. Widziałem, Olo robił to samo, nie? I na wszystko, stary, było dowody. Co on mówił, wszystko było potwierdzone nagraniami, rozumiesz, screenami. Więc za tego chłopa jestem pewny, nie? Kiedyś myślałem, że ten Pato nawet taki w porządku, nawet jak przychodził na początku, ale to też się okazała rura. I teraz się skoksował, stary, i tam grozi, nie? Przybił trochę teścia, rączki spuchły, kurwa, i nagle wojownik się zrobił.
0: Rogal pisze, Sradek ma filmy niepublikowane na późniejsze dni, no to wiadomo, to wielu twórców tak robi, na kartce mu napisał i podpisał, ale bez notariuszy. No to ciekawe, czy to ma moc, nie? Jakąś. Ale Barney faktycznie coś takiego powiedział jakiś czas temu w nagraniu, mówi, no to jest moja chatka, zaraz będziecie mi płacić czynsz tutaj, co to za mieszkanie za darmo, wygonić to wszystko... Czyż mi płacić coś, kurwa. Ale ja tego Barneya nie lubię, bo dla mnie to jest farmazoniarz i szur, i spiski ciągle, i histeryk, i tak. Ja gadałem z nim przez telefon, wydał mi się spoko, chciałem go tu nawet zaprosić, trochę się rozmyło, bo musiałbym mu, nie wiem, Skype'a pokazać, jak się instaluje i dzwonić do niego przez miesiąc, czy coś. A potem sobie zdałem sprawę, że to w sumie nie jest też aż, wtedy przynajmniej nie był aż taką szychą, jak ja go zapraszałem, to jeszcze był mało znany w ogóle Barney, a no dzisiaj ma swoje 5 minut, można powiedzieć, od czasu, kiedy wiózł Jajora, to ma dużo, ma odsłon i donaty dostaje, ty, tu 5 dych stuwa i w dupie to mam, tam nawet nie komentuję tego. I wiesz, mnie trochę w nim wkurwia, że on strasznie złorzeczy wszystkim, on wszystkich nienawidzi, uberowców, ukrów, czarnuchów, pedałów, lewactwo, wszystkich po prostu nienawidzi.
1: No tak.
0: To też nie przepadam z takimi osobami.
1: Jest specyficznym gościem, to mu trzeba przyznać. A to mu, te subskrypcje mu tak przybiły wtedy, jak on ich wiózł na tą sprawę, co tego Lighta zrobił, nie? Oni tam całą noc przecież, kurwa, on jechał w jedną stronę do Bielska, jechał z Białego Stoku i cały czas był Light włączony i potem jak wracali, to samo. I wtedy mu urosło maksymalnie, nie? To czekaj, 2 tygodnie temu była ta sprawa, czy jakoś tak. Jeszcze jak tam oglądałem.
0: No, jakoś tak. To jest, w sumie najprężniejsze uniwersum chyba z tego świata Pato, różnych celebrytów, bo tam jest najwięcej bohaterów różnych, najwięcej wydarzeń, najwięcej twórczości przede wszystkim, nie? Popatrz, ile ludzie robią różnych piosenek, przeróbek, montują coś, nie? Powstały przynajmniej 2 serie kreskówek, czy nawet 3. Który youtuber może się poszczycić, że o nim robią bajki, nie?
1: No tak, no to jest ta siła, że wiesz, Krzysia zna cała Polska, nie? Co by nie było. Powiesz Kononowicz, wydaje mi się, że każdy zna to nazwisko, nie? No. Już niezależnie od tego, że wiesz, tam wiek, znaczy może jacyś tam najmłodsi to nie znają, nie? Tam starsi, młodsi, przecież to było głośno o Krzysiu, nie? A chłop też jest bardzo specyficzny, może właśnie dlatego, że to jest ich siła, nie? Że to są takie specyficzne charaktery, nie?
0: Też chodzą takie słuchy, że wszyscy się że wiele osób by chciało wejść na miejsce tam Sławka i Jarka, Jacka, Arona, ale są tak jakby wypychani. Oni bronią tego terytorium, wiesz, że nasz ci on, knur jest nasz i no wynocha, nie?
1: Jasne, że tak. Jasne, że tak. Wiesz, każdy by robił to samo tak naprawdę, jakby ci dobra pęga, kurwa, latywała, wiesz, tylko za to, że tam przychodzi jeden typ, nagrywa. Każdy by tego bronił, nie? Taka jest prawda.
0: I to jest
1: ale
0: taki...
1: takie zagrywki, że on im podsłuchy na telefony wrzucał, rozumiesz, na laptopy. Taki Sławek jest, chłopie. Te kamery, co tam na chacie, wszystko idzie najpierw do Bielska, rozumiesz, wszystko jest transmitowane. to jest taki jebany stalker. A nie wiem, czy widziałeś filmik Sławka, jak nagrywał, jak miał, nie pamiętam, to jakieś ciuchy były stare ze szkolnej. U siebie w domu już w Bielsku pokazał jakaś koszulka czy coś. Trzymał ją zapakowaną w tej koszulce plastikowej i otwierał i mówi... No wiecie, to ma ten charakterystyczny zapaszek szkolny. Ja to tu trzymam, żeby mi się to kurwa nie ulotniło. To jest jakiś zwyrol, co on sobie otwiera wącha i się brandzluje do tego, stary.
0: No. Może tak w żartach, no wiesz, no tak w żartach.
1: I on to tak na serio, nie? Tak, przynajmniej dla mnie to tak brzmiało. Swoją kobitę potrafił zamknąć, kobita mu tam mówiła dość, dość, dość, a on jej stary napchał do pokoju w cukierków, naniósł jej, zamknął ją w pokoju, żeby mógł sobie kurwa tam lajta robić i szkolną napiertalać. Chłopiec nieźle zrywa.
0: Znaczy, Sławek sam się przyznał na którymś nagraniu. Widziałem takie nagranie, gdzie on przyrównuje to swoje upodobanie do szkolnej do uzależnienia od heroiny czy coś takiego. Więc jakby on nie zaprzecza temu, że jest w tą szkolną wkręcony, że to go kręci. Nie wiem, czy zostały udowodnione ostatecznie to, czy zostało udowodnione, że to tam gdzieś idzie ten obraz z kamer przez niego. Niby jak to miałoby iść? Znaczy... W sumie to wystarczyło.
1: Wysyła się online przez serwery. Przecież masz kamery i możesz mieć kamerę zainstalowaną, nie wiem, kurwa, w Gdańsku, być sobie przecież w Krakowie i sobie oglądać tych kamer. To jest żaden problem, nie?
0: Czy ja wiem, czy to tak się da? Wiem, że kamera ma swoje IP, tylko na takie IP można zdalnie, można chyba zdalnie się połączyć, jak masz dostęp, tak? Przez IP-ka kamery, czy coś takiego. Ja nie wiem w sumie, jak to tam działa, ale... Nie wiem, no właśnie, wiesz, ta audycja ze Sławkiem ma być... Po to, on chce wszystkie sprawy możliwe wyjaśnić, chce pytania od widzów, zero cenzury, czyli jakby tak pod tym względem bardzo uczciwie podszedł do roboty. Wie, że ja też nie będę się jakoś strasznie z nim cackał i tak dalej, więc... Wiesz, bo on powiedział mi, że on już nie chce każdemu z osobna wyjaśniać pewnych spraw, chciałby to zrobić raz, a dobrze... I to jest jakby główny cel, nie? Więc od tej strony to jakby okej, chyba, nie?
1: No to jeszcze chętniej bym usłyszał taką audycję, nie? No. Dobrze by było, ja może spróbuję się z tym Olem skontaktować i zapytam się, czy on by też nie wystąpił, nie? On by przedstawił swoje stare akcje, tamtego kanału nie ma. Też byś usłyszał wiele rzeczy od niego, nie? Na temat tych gadatków. Ole jest dobry wariat.
0: Tam wszyscy dobre wariaciki są w tym uniwersum.
1: Tak, niektórzy to dosłownie wariaciki, nie?
0: Choroszcz już się zbliża, już puka do mych drzwi.
1: Choroszcz, oczywiście, że tak.
0: Nawet nasza koleżanka radiowa Ewa Lipka, no, wniknęła swego czasu w to uniwersum na chwilę.
1: No i Krzysiu chciał ją wyrwać na mebelki, pamiętasz to?
0: No, ważne te mebelki, to wszystko może być twoje. I meblościankę jakoś pokazuje.
1: Ona z Bornestem tam przyjechała, nie?
0: Tak, tak, tak.
1: Właśnie tego Bornesta nie przepadałem za nim, ale te telefony na kanale jak robił, to były dobre. To mu wychodziło, nie? Szkoda, że już tego nie ma. Nie wiem, czy słuchałeś.
0: Coś tak kojarzę. To jest, on chyba jest ten, którego nazywają też pan biznesmen, tak? Biznesmen, no.
1: Dokładnie.
0: Fajne jest w szkolnej bardzo to, że tam jest słowotwórstwo takie, że powstają, że powstało coś, co można by nazwać językiem bombaskim, nie?
1: Tak, jest. No dokładnie, no live jest, z czego to funkcjonuje, nie? Chyba wielu ludzi używa, że nie robimy live'a, tylko lajta, nie?
0: No, to już przeszło do języka, weszło. Nie? Nawet. No.
1: Jasne, weszło pod strzechy dokładnie.
0: Także jest to ewenement jakiś, no.
1: Jasne, że tak. Ja nigdy nie uważałem, że tam, kurwa, mam się wstydzić tego czy coś. Każdy sobie ogląda, co chce, stary. Więc wiesz, mógłbyś się wstydzić, jakbyś, kurwa, niczym się nie interesował, znaczy wstydzić. Z drugiej strony nawet jakbyś się tylko tym interesował. Czemu masz się wstydzić, stary? Jak ci to sprawia radochę, rozumiesz, to cię interesuje. To czemu masz się wstydzić i, nie wiem, czaić się przed innymi, że ja to oglądam, stary? Nie wiem, co, jakiś gorszy jesteś? Kurwa.
0: No, masz rację w sumie, no. Nie ma co tak asekurancko, kurwa, się cały czas... tłumaczyć. Oglądam to, oglądam i już, no.
1: No sorry, chuj komu do tego, nie? Gorsze rzeczy oglądam.
0: A jakie?
1: No, ale może nie mówmy.
0: Też się dziwne rzeczy czasami oglądało.
1: Tak to jest, panie. A ty mógłbyś w końcu, kurde, brakuje mi tych twoich starych audycji, co się przygotowałeś i coś zrobiłeś, nie? Od dłuższego czasu tylko te luźne gadki są.
0: Zrobię coś, zrobię coś.
1: Zrób coś, kurde. I tak jak cię prosiłem, fajnie by było, nie wiem, czy też znaleźlibyś na to chętni, ale ja lubiłem te twoje czasy ostateczne, nie? Wiesz, i to już nie chodzi o to, że tam, o, czy wierzysz w to, czy nie, no to tak akurat fajny dzień na to był, fajnie się tego słuchało. Można było zapomnieć o wszystkim i posłuchać. I do, ja ci to kiedyś mówiłem, niektóre tematy to nawet wolałem, jak ty to zrobiłeś, niż jak Klot, nie? A no, chłop siedzi no, tyle lat w tym, nie?
0: Muszę koniecznie, bo już sam jestem znudzony tymi luźnymi gadkami i nie chce mi się już tak, coś szukam jakiejś odmiany, więc jutro się biorę za przygotowanie, może mi się uda na piątek coś przygotować, to zrobiłbym, może się uda zrobić właśnie audycję jakąś, a potem nie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też sobie był afterek luźniejszy, więc
1: no jasne, że
0: jedno,
1: tak,
0: jedno
1: jasne.
0: I drugie.
1: Im dłuższe audycje, tym lepiej, nie? Ja tam nigdy też nie rozumiałem tego narzekania, że tam ludzie, o, za długa audycja, no to sobie kurwa obejrzyj ile, posłuchaj ile chcesz, zrób sobie pauzę, potem do tego wrócisz, nie? Co za problem. Ja zawsze sobie ceniłem, nie? Im dłużej, tym lepiej. Jeszcze jak człowiek jest w pracy, wiesz, tam te 8 godzin czy coś, włączam jedną audycję, chłopie, i leci przez cały czas, nie?
0: Faktycznie chyba lepiej oglądać takiego, taką szkolną niż jakiegoś zjebanego Lorda Kruszwila, nie? Gdzie wszystko jest wyreżyserowane. Oni się ostatnio przyznali na patogali kolejnej, że wszystko mają... Znaczy to było wiadome, ale że po prostu, że wszystko to jest ustawione, wyreżyserowane, opłacone, jak narobią jakiś szkód, to opłacone. I po cholerę takie coś oglądać, takie sztuczne, zakłamane... udawane i wiesz, i akcje typu tam wykorzystywanie niepełnosprawnego umysłowo i kazanie mu jeść gówna, no prześmieszne. To do Krzyśka przysyłają gówno, co prawda, przepraszam, miód ludzki.
1: Ludzki, rozdrobniony.
0: No, ale to jest trochę inna sytuacja, to jest śmieszne jak, no, znaczy dziś puszczałem filmik, jak Kononowicz łyknął sobie tak zdrowo z buteleczki, tak, szczocha mu wysłał ktoś w butelce od Tymbarga.
1: On to powąchał, nie? On to powąchał, zanim się tego napił.
0: Powąchał, przypasowało mu, łyknął sobie zdrowo, potem tfu, siki. Ale w ogóle się nie przejął i zaczął grzebać dalej w paczce, nie?
1: Jasne, a była też całkiem niedawno. To w tych momentach, co dużo tych paczek przychodziło, przyszło mu takie okrągłe jakieś puzderko, on to odkleił, tam była sraka z wodą rozcieńczona i to mu się wylało na spodnie, trochę po rękach mu się podało. On, o kurwa, zakręcił to, nawet nie poszedł rąk nie umyć. No. Paczki otwierał, stary.
0: No ale wiesz, on był kiedyś hodowcą świn, nie? No to jest przyzwyczajony do syfu, brudu może.
1: Ja się tak zastanawiam, czy to jego chrumkanie to nie jest jakieś tam, wiesz, nie wiem, na psychę siadło od tych świn. No nie wiem, skąd mu się zrobiło, no typowo jak knur czasem chrumka, nie?
0: No chrumka, on twierdzi, że to z nerwów i wydaje mi się, że może to być na tle nerwowym, jakieś takie... odruchy, taki tik nerwowy, że wiesz, on jak wkurzony jest, to zaczyna chrumkać. Jak się zdenerwuje.
1: Krzysiu, to jest alien.
0: Też to mówienie takie, że to jest takie też właśnie wykorzystywanie niepełnosprawnego czy coś, no ale znowu wracamy do tego, że gdyby tego nie było, to on już mógłby, wiesz, jakoś podłupaść w ogóle, nikt by się nim nie interesował, zmarniałby i tak dalej, a tak coś go napędza, coś się dzieje, nie?
1: Oczywiście i wydaje mi się, że najbardziej, czego on się boi, to samotności, dlatego tak za tym majorem latał, rozumiesz? Siedzi tam sam w tym domku, tak przynajmniej ktoś go odwiedza, coś się dzieje, nie? A tak jak on byłby sam, to mu dopiero by siadło, nie? On nie może być sam, tak mi się przynajmniej wydaje. On się tego boi panicznie.
0: Bardzo, bardzo, tak. I jak jest sam, to płacze, przejmuje się, jest wystraszony, on musi być z kimś, bo on się chyba boi, że umrze i nikt go nie znajdzie. No, takie normalne lęki ludzkie. W sumie to teraz tak sobie myślę, że to taka hybryda telenoweli z Big Brotherem i jeszcze może z różnymi innymi paroma rzeczami, nie? Takie bardzo współczesne, to taki współczesny wynalazek tak, tego typu show, nie?
1: No tak, no i tam jest wszystko, tak jakbyś poszukał, to tam znajdziesz wszystko, nie? Intrygi, wiesz, tutaj jakieś, nie wiem, kurwa, tu romanse, tu coś tam, no wszystko tam znajdziesz. To jest taki, nie wiem, ciekawy socjologiczny przypadek, mi się wydaje. Nie, no to można było, kurwa, pracę magisterską na to pisać, mi się wydaje, nie? Czy kurwa. Serio, to jest na grubą rozkminkę, nie? I to nie jest tak, że oglądają to tylko jakieś, wiesz, kurwa, patusy czy coś. Ja wiem, znam ludzi, poważnych ludzi, co też lubią sobie to obejrzeć czasem, nie?
0: Też znam.
1: Więc...
0: No, to jest ciekawe zjawisko socjologiczne. No, na pewno ktoś o tym kiedyś napisze książkę. Może film powstanie i będzie ktoś grał różnych tych bohaterów, nie? Różni aktorzy. To by było też ciekawe. Niewykluczone, że powstanie to takie coś.
1: A była opcja ten, jak on się nazywał, to chyba był Paweł Skrzyna. Któryś z tych gości kiedyś próbował Krzyśkowi odkupić od niego, bo on tam ma całe zeszyty zapisane donosami jeszcze niedostarczonymi i ktoś chciał od niego te donosy przejąć, żeby książkę wydać, nie? To też byłby hit, mi się wydaje. Tak? No, było dobre. No, ale ciekawe, jak to się wszystko zakończy, nie?
0: W sumie to smutno by było, gdyby teraz to wszystko przez jakieś właśnie wydarzenie nieszczęsne, gdyby to zniknęło, czegoś by nam brakowało, nie? Na tym YouTubie.
1: No na pewno by brakowało, ale zależy, jakby się to skończyło, nie? Jakby tam centrala zbiorska została odcięta. Ja bym się nawet cieszył. Nie? Może ktoś by to przejął, ktoś inny by tam przychodził, ktoś na miejscu stary, jakby tam był. Udałoby się przejąć tego Krzycha, tylko ktoś by musiał się, wiesz, poświęcić temu, a mało kto jest w stanie się poświęcić tak, wiesz, w całości. I to jeszcze użerać się z tym Krzysiem, każdy wie, jaki on jest, nie? Stary, to jest naprawdę ciężki przypadek, nie?
0: Waligura, którego kiedyś posądziłem o to, że być może jest Janko muzykantem, ale się okazało, że jednak nie. Pisze, rozumiem, Krawiec, że za pieniądze chciałbyś być nieświadomym internetowym pośmiewiskiem, tak jak Kononowicz. Ja jestem pośmiewiskiem za pieniądze, więc co mi tu piszesz? Nie no, wiesz, no, chodzi o to, że ciężko kogoś ratować na siłę, jak i szkodząc mu przy tym, bo tak jak mówimy tutaj, no, my z Janką jesteśmy raczej pod takiego zdania, z tego tak wynika, że Kononowicza to stymuluje mocno, że on, jemu to daje w sumie szczęście. Bez tego nie miałby ani pieniędzy, ani nikt by się nim nie interesował. Gdzieś by tam zmarniał w jakimś DPS-ie. A tak to go podtrzymuje. To jest jego całe życie. To jest jedyny... On się stał celebrytą i to też jest jakieś osiągnięcie, być celebrytą. To, że cię rozpoznają, że jesteś kimś. Ludzie dlatego go traktują tak, że mu ustępują, że wiedzą, jaki on jest. Dobra, machają ręką. On obraża tych tam, przyjadą jacyś goście do niego, on ich naobraża, wypierdoli. Oni wiedzą, że on taki jest i tak może być dzięki temu, że on jest kimś, że wszyscy go znają. Takiej osobie wolno więcej, nie? Więc ma dużo bardzo korzyści z tego, że jest jak jest. A to, że się z niego śmieją, no przepraszam, no są tacy ludzie, no nie zostanie aktorem grającym amantów. Nie zostanie biznesmenem, nie zostanie policjantem, chociaż może by chciał i marzy mu się. Nie zostanie, ciężko mu zostać kimkolwiek znaczącym. Jedyna jego szansa na wybicie się, na bycie znanym, na zarabianie, to bycie takim komikiem trochę, no śmiesznym człowiekiem, z którego się śmieją. No, co innego mu zostaje? Każdy wykorzystuje to, co ma, nie?
1: W obecnej sytuacji to on nie miałby szansy zostać kimkolwiek, nie? Jego przecież ten... Pamiętasz, on dostał robotę tam gdzieś w tym komisie przez jakiś czas. Był tam jeden dzień czy dwa i skończyła się robota. On się nie nadaje już do niczego, stary, a wydaje mi się, też gdyby nie te kanały, gdyby nie ta jego popularność, to możliwe, że on już by nie żył. Przecież ile dwa razy mu ratowali życie już, jak te miał po 500 syprukcji cukru. Tego do szpitala, stary, no gdyby nie miał tych, wiesz, nie miał tego kanału, to nie byłoby tych Pawłów z Warszawy, tej całej reszty i nigdy go do tego szpitala, wiesz, za fraki nie wysłał, nie?
0: No,
1: a
0: no,
1: pamiętasz,
0: właśnie.
1: Jak już wtedy wyglądał, w głowie się kręci się, nie? I chłopcy się odłożył, nie? No, tak było.
0: W głowie się kręci się, w głowie się kręci się.
1: No, i potem powiem. Major mówi, no on miał 500 syprukcji cukru.
0: Ale trzeba przyznać, że on ma talent komiczny, bo to jakie on robi miny, jak gestykuluje, nie? Ty zauważasz, że coś w tym jest, nie? To nie jest taki zwykły jakiś żul, czy zwykły menel. To jest człowiek, który ma w sobie coś z aktora, tak jakby. Taki nieświadomy do końca swojego talentu naturszczyk jakby.
1: Taki, nie wiem, gwiazdor, nie?
0: On ma w ogóle głos jak Buchaj, jak on ryknie, to też jest jakiś, wiesz, no talent. Jak on ryknie, to go pół okolicy tam słyszy. Podśpiewuje sobie coś. To jest, wiecie, no flip i flap. No, ci ludzie, Major i Konon, powiedzmy, to są tacy flip i flap trochę, nie? Współcześni. Big Brotherowi, flip i flap, youtuberzy. I oni, zauważcie, co by nie robili, to robią to odwrotnie niż trzeba. Zawsze zrobią źle, nie? Wiadomo, że jak Kononowicz będzie się chwalił, że organistą byłem, tam gram, jak zacznie grać, to zacznie tak rzępolić, że z uszu ci poleci krew, nie? Wiadomo, że jak Major się oświadczy, to oświadczy się pierwszej napotkanej kobiecie, którą spotka, daje jej pierścionek za 3000, a ona go zrobi w ciula i zabierze mu ten pierścionek. Po prostu no flip i flap, no.
1: No tak, a z drugiej strony Major też nie wiadomo, czy by dzisiaj żył, stary, gdyby nie to uniwersum, nie? Przecież on był bezdomny, walił ten rozpuchol.
0: No.
1: Że co chodzi? Gdyby nie to wszystko przez te lata, nie wiadomo, czy on by dzisiaj żył, nie? A tak chłop też swoje zarobił, wiesz, o co chodzi? To swoje, potem znowu nawąchał się. Ale wydaje mi się, że jakby zrobić bilans zysków i strat, to oboje grubo na plus są dzięki temu, nie? I to nie mówię tylko o pieniądzach, nie?
0: No bo mogliby nie żyć. Jest to bardzo prawdopodobne, że już by ich nie było, nie? No, to, że Majora stać, żeby dać jakiejś przypadkowej dziewczynie pierścionek za 3000, no to ma to, tak to by nie było go stać może na bułkę, nie? Bo spałby gdzieś w krzakach jako bezdomny i byłby nikim, nikt by o nim nie wiedział, a tak to on się cieszy, przecież jaki on jest zadowolony. O, ja Jupiter jestem, gwiazdor, mnie lubią, znają mnie. No, to on jest dumny z tego, to coś osiągnął w życiu. To, że sam z siebie jest dumny tak bardzo i zadowolony, to też jest coś, nie?
1: Jasne, że tak. Jasne, że tak. Ja zawsze mówię, oni dla obydwóch to jest gruby plus, nie? To, że to się tak wszystko potoczyło. Jasne, że tak. Dlatego też no, nigdy nie rozumiałem takiej, z jednej strony tej krytyki, o, że jak możesz to oglądać, a z drugiej, że o, że się tam z niego śmieją. No dobra, są tacy, co się pośmieją, ale z drugiej strony tyle korzyści, co z tego ma, że wiesz, a myślisz, że takiego Krzysia, czy no Krzysiu jest taki, że jego dotyka, co kto mówi, nie? On tam czyta te listy, on w to wszystko wierzy i go to dotyka. Major z jednej strony sobie wyrobił to już, nie? Na początku łykał wszystko, ale ten jego przewąchany mózg jednak zatrybiło do niego, że często jest robiony w chuja, chociaż do płci pięknej dalej ma słabość. Wystarczy, że usłyszy głos kobiety i jest gotowy dać pierścionek zaraz, nie? Albo jechać do Niemiec, przecież on do Niemiec zrobił ten wyjazd, bo tam Natalka niby miała być.
0: Też te walki MMA, nie wiem, czy widziałeś, jak Major się bił, widziałeś?
1: Proszę cię. Ale to było, co by nie powiedzieć, ta gala, to też było coś takiego innego, nie?
0: No.
1: Ciekawe. Nie oglądało się tam, oczywiście nie szukałeś tam, że oni technicznie jakoś będą. No takie ciekawe wydarzenie, no stary, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, nie? Te ich treningi się oglądało. No, ciekawie. Odkąd Major wyjechał stamtąd, to rzadko tam wchodziłem na tą spelunę, co tam się dzieje. I też poznałem ten kanał też tylko dzięki Majorowi. Wcześniej nie wiedziałem, co tam się działo. Nie?
0: Ja też. Oni naprawdę mocno ciągną w górę wiele innych patostreamów, streamów. Takiego nocnego radia to raczej nie pociągną. No, wywiad z Sławkiem jakoś nie przysporzył tutaj widowni. Mimo, że tam te kilkanaście chyba tysięcy zebrał, no to tak nie odbiło się to w żaden sposób. Ale to dobrze, bo nie chciałbym, żeby tu się szkolna zrobiła. Dzisiaj sobie wyjątkowo gadamy trochę więcej o tej szkolnej, bo trafił się akurat Janko, który też się interesuje i zna, i na czacie parę osób tu też kojarzy i informacje różne, no to sobie gadamy. No, się wypstrykamy, nie będzie o czym gadać ze Sratkiem, jeśli jednak dojdzie do tego spotkania. Zobaczymy, czy się... No, ja coś... Mam takie przeczucie dziwne, że Sradek się zniechęci chyba trochę.
1: A rozmawiałeś z nim, pytałeś się, czy słucha tego radia, czy zdarzało mu się słuchać tam od tamtej pory, jak ten wywiad był?
0: Wiem, że słuchał, tak sporadycznie chyba. Raz na jakiś czas, zresztą nie wiem, może sobie słucha częściej niż mi się wydaje. No ale w każdym razie ma być niby w sobotę jak coś, o 21:00 myślę. Zobaczymy, czy nie zostanie to odwołane, przełożone. No, ja myślę, że przekucie pewnego wrzoda byłoby dobre. No, nie ma co kisić, nie ma co ukrywać, zamiatać pod dywan, tylko dobrze by było właśnie tak raz, a dobrze z grubej rury pojechać i pogadać szczerze, bez jakiegoś tam owijania w bawełnę, bez coś, no.
1: A to mógłbyś jakoś, bo to jest tak wstępnie dogadane, nie?
0: No wstępnie, znaczy wstępnie, tak, no,
1: Datę już ustaliliście, jeszcze miał potwierdzić, tak? I się przestał odzywać, tak?
0: tak, jakby, no, ale wiesz, no, człowiek też ma prawo tego Skype'a, może on nie używa Skype'a tak na co dzień, może jutro włączy i
1: Jasne, jasne.
0: przeczyta, no, zobaczymy, co to będzie, byle nie na ostatnią chwilę, bo to też tak, no, jak on się odezwie w piątek wieczorem, że robimy, to kiedy ja mam przygotować planszę, kiedy mam pytania przygotować, no... Wypadałoby wcześniej coś się odezwać. Nie wiem, może wiesz, Sławka wzięło tak pod wpływem impulsu, że ktoś mu gdzieś tam coś przeczytał, wkurzył się, może sobie jeszcze coś dźwięknął i do Krawca napisze, robimy tu audycję, trzeba wyjaśnić, a potem mu może przejść, nie? Albo mu przeszło. Zobaczymy, no nie chcę tu krakać, bo zobaczymy, co tam jeszcze będzie.
1: A jakbyś się dowiedział tak na dniach na pewno, że on by to potwierdził, mógłbyś tam na przykład na społeczności napisać, że będzie, nie? Wiesz, na przykład, nie wiem, powiedzmy, że on ci się pojutrze odezwie, to jakbyś na przykład, nie czekaj, co jest dzisiaj środa, tak? Teraz już jest czwartek, już mi się stary dni
0: No,
1: pojechały, co
0: już
1: jest dzisiaj?
0: czwartek, już czwartek. Napiszę,
1: To małe
0: jasne,
1: szanse.
0: jasne. Trzeba,
1: No,
0: no
1: jak
0: trzeba
1: się
0: trochę
1: dowiesz?
0: poreklamować, jakby co.
1: No, ja może spróbuję nagarnąć tego Ola, żeby zadzwonił, może by się skonfrontowali, nie? Tylko nic tam nie mów. To by był hit, jak oni by sobie porozmawiali na antenie, jeden z drugim, Olo by zadzwonił, to ci mówię, że to byłaby gruba rozmowa, nie?
0: Pewnie tak.
1: No to by były, wiesz, punktowanie chłopa i on by się musiał odnosić do konkretnych spraw, nie? A wydaje mi się, że Olo tam wie najlepiej ze wszystkich, co tam, jak tam. Chłop zbierał materiały, szykował się do tych spraw, więc to by było całkiem niezłe, nie?
0: Jan Diabeł II ubolewa, że to trochę takie niefajne, że sobie jaja z tego Kononowicza robią, traktują go jak zwierzę bez godności człowieka. Ja bym tego tak nie oceniał. Po pierwsze, on sam sobie godność odbiera troszeczkę, więc ciężko, żeby jakaś tu godność wielka była. Po drugie, co innego, w jaki inny sposób on może zaistnieć, odnieść sukces, zarobić pieniądze, jak nie robiąc show. Gdzie się śmieją nie tylko z niego, ale i z innych, z różnych ludzi się śmieją. Są oczywiście takie hardkorowe sytuacje, jak z tymi sikami, z piciem sików. No to są już takie sytuacje, no najbardziej może hardkorowe, które stawiają pod znakiem zapytania, czy to powinno tak wyglądać, ale no wiadomo, że zawsze się zdarzy coś. Ale generalnie popatrzcie, są też osoby, które bardzo lubią Krzyśka, piszą, odwiedzają go, są dla niego mili. On ma też dużo sympatii, na którą w zasadzie nie zasługuje, bo jest, jak mówiłem, zbiorem wad wszelakich. Co se nie wymyślisz? Nie wiem, skąpy, mściwy, kurwa, zazdrosny, dziecinny,
1: Zakłamany.
0: zakłamany, mitoman. Przecież on tak zmyśla jak z nut, nie? Co on to nie robił? Jakie to sukcesy nie odnosił w ogóle wszędzie? Jak go wszyscy lubili. A inne dzieci bardzo go szanowały, lubiły, był liderem i wołali na niego gruby miś. Kurwa, tak sobie wymyśla sobie. Prędzej na niego wołali konfident, bo od małego donosił. To Geremek jakby wyjawił, chyba się dowiedział. Krzysiek mu się może pochwalił, bo uznał, że to jest coś super, że warto się tym pochwalić. Że jak dzieci przychodziły w brudnych butach, gdzieś do klasy wchodziły, czy ktoś się spóźnił, to Kononowicz już jako dzieciak zapisywał się w notesiku i szedł z tym tam do dyrektorki, do nauczycielki.
1: No to już grubo, to tego nie słyszałem. Ja słyszałem, tam major mu kiedyś też cisnął, że ty od dzieciaka konfident, ty mówiłeś, ale to, że nawet dzieciaki jak w rudych butach przyszły do szkoły, to już serio. A odnośnie tego, co tam kto napisał, że odbieranie godności człowieka to są, wiesz, jakieś przypadki tam, stary, no tam to, że mu na przykład tą chatę gównem obrzucają czy coś. No jasne, no nie popieram takich rzeczy, nie? Ale to wiesz, no ilu takich ludzi jest na całą tą społeczność, co to ogląda, co się tym interesuje, to ilu znajdziesz takich? Jest to jakiś pewnie znaczny procent, ale wiesz, wydaje mi się, że nie wiem, 5-10% na pewno nie więcej jest takich, wiesz, co tak chamsko do tego podchodzą, nie? Przecież tam nieraz widać, podjeżdżają dorośli ludzie poważni, tam na motorach jakieś, kurwa, rodzinka na wakacjach podjeżdżają, wiesz, i tylko zdjęcie zrobić, a Krzysiu, no 200 zł, nie? Większość ludzi jest przychylna jemu, nie? Tak obłażliwie na to patrzą.
2: Jamila, 5 zł 41.
1: Jeszcze pewien taki nadający, co by nie powiedzieć. Widzę bardzo dużo wspólnych cech z Krzysiem, ale może już nie wchodźmy w ten temat. Ale co słyszę pewnego pana, często mi się Krzysiu przypomina. No widzę te cechy tak typu mitomania, problemy z higieną i można by wymieniać.
0: Mhm. Pozdrowienia od nowego ucznia, znów po bengalsku, donejcik. Pozdrowienia od nowego ucznia z Etiopii. Słucham twojego gównianego radia i muszę powiedzieć, że jestem zdumiony umiejętnościami radiowymi chyba gospodarza, który prowadzi programy. Pozdrowienia. No to gówniane czy zdumiony? To tak jedno z drugim ciężko pogodzić. No chyba, że zdumiony in minus, że takie gówniane. Że, no ale...
1: A może wiesz, że zdumiony, że w takim gównie znalazł taki diament jak Krawca?
0: No, czy ja
1: gówniane
0: wiem, czy...
1: radio, a nadający... No, tak to mówię, wiesz, nie? No to tak się tylko mówi, te gówno radyjka, te wszystkie takie małe się nazywa gówno radyjka, nie? To raczej bym nie brał tego tak pejoratywnie za bardzo, nie? Przynajmniej tak, ja to tak odbieram.
0: Oczywiście, że tak. Gówno radyjka, czyli mało znaczące, malutkie, małe gówienko, tak? Coś bardziej w tym stylu. Kurde, prysz mi się na plecach zrobił, że tak się z wami podzielę tą informacją i nie mogę wycisnąć.
1: No, to jest nieprzyjemne. Kobietę se musisz znaleźć, to ci będzie wyciskać.
0: Właśnie głupio by mi było, jakby mi kobieta pryszcze wyciskała na plecach.
1: Czy ja wiem, mi się zdarzyło swojej parę razy, jak mi coś wyskoczyło, żeby je tam cisła.
0: A po wyciskaniu byłeś jak tygrys. To było ten, w Alubandim, to mówiła tak Peg. Al po wyciskaniu jest jak tygrys.
1: Bandiego się oglądało dawno temu. No też, no, fajne było, ale nie uważałem tego za jakieś. Tak samo jak nigdy nie rozumiałem podniecania się tymi kiepskimi, nie? Naprawdę, no, aktor dobry, aktorzy dobrzy, ale ja to pamiętam jeszcze, nie wiem, w podstawówce czy w gimnazjum, jak to oglądałem, no to tam, nie wiem, do jakiegoś tam 13 lat, 14, to tak też oglądać, a potem to już mi się takie, kurwa, denne wydawało. Mój ojciec to do dzisiaj ogląda. Ty słyszałem nieraz, jak się wypowiadasz, jakby to było nie wiadomo jakie dzieło. No, strasznie tanie, straszne, no... Nie wiem, nie rozumiałem tego fenomenu kiepskich nigdy, nie?
0: Może nie trafiłeś na te perełki po prostu, bo tam są takie odcinki wyjątkowo dobre i wyjątkowo kiepskie. Tak jak dzisiaj tłumaczyłem, że to tam 10 różnych scenarzystów pisze te scenariusze i z tego wynika to, że ten serial jest niesamowicie nierówny, nie?
1: Może tak, nie wiem, no ale... I to ten Okił Kamidow, tak? To on był scenarzystą, czy...
0: On był początkowo tam chyba pisał pierwsze scenariusze i producentem był tak dalej, ale potem to się rozwinęło i widziałem całą listę scenarzystów, to chyba z kilkanaście osób było, nie?
1: No i to też mi się takie wydawało zawsze, że wiesz, to jakiś, z jakiego on kraju jest ten Okił.
0: No właśnie, bardzo. On jest, czekaj, ja wiedziałem skąd on jest, cholera jasna, zaraz ci powiem. A już nie, zapomniałem, ale... On tu już, jego rodzina chyba to dosyć dawno do Polski przyjechała, bo on jest z jakiejś rodziny artystycznej w ogóle. Okił Kamidow, a sprawdźmy, skąd on jest. Nie Białoruś, nie... Tadżycko-polski reżyser telewizyjno-filmowy.
1: Tadżycko? Tadżykistan.
0: Tadżykistan.
1: No to nie wiem. A on długo w Polsce? Bo to tak mi się jakoś, nie wiem, dziwne wydawało. Jakiś chłopek, roztropek przyjechał sobie do Polski i zaczął kręcić, pokazywać Polaków tak jak, że niby on zna nasze wady. Nie wiem, no chyba, że on tu długo jest w tej Polsce, poznał nas tu. Może poniekąd, ale takie nieraz tłumaczenia słyszałem, że o, to pokazuje te nasze wady, coś tam. No stary, ja nie znałem takich ludzi. Nie wiem, gdzie się, kurwa, ludzie mówią, że to tak nas pokazuje, gdzie oni się wychowywali, jakich oni ludzi znali. Nie?
0: Myślisz, że nie ja ma nie w znałem. Polsce takich ludzi, jak w tym świecie według Kiepskich?
1: Takich fertków? No ja takich nie znam, stary.
0: Ja myślę, tak że jest cała masa takich ludzi. Myślę, że w każdym kraju znajdziesz takich ludzi, takich, którzy się, nie wiem, tam nie garną do roboty, tacy troszkę są, wiesz, prości, no wieśniaccy, śmieszni.
1: Ale że to jest taki margines, a to się pokazywało tak, jakby to były, wiesz, jakby tak większość ludzi w Polsce taka była, nie? No to jest jakiś margines, chłopie, tacy ludzie, nie?
0: Mi się wydaje, że... Ja że to
1: jednego takiego.
0: Mi się wydaje, że wśród naszych, nie wiem, mówię naszych w sensie, no tak... Ogólnie jakbyśmy wśród różnych wujków, ciotek poszukali, to dużo by się takich ludzi znalazło i takiego świata też właśnie, wiesz, gdzie z kiełbasą

0: też już, no może nie jestem jakiś stary, do 40 się powoli zbliżam, ale już poznałem dużo ludzi i przekrój mam naprawdę duży, nie? Też w kilku krajach mieszkałem i no i dogadywałem się naprawdę, stary, z intelektualistami, z nauczycielami, i kurwa, i z przekrętasami. Po prostu zawsze traktuję ludzi, wiesz, z czystą kartą. Nie patrzę, kim jesteś, jaki jesteś. Znaczy, jaki jesteś, to jest właśnie ważne, ale w sensie, wiesz, nie wiem, jak się ubierasz, czy co tam, takie jakieś, kurwa, płytkie rzeczy. Ja nie klasyfikuję ludzi i nigdy nie patrzałem, że tak, a Polacy tacy. Pamiętasz, dużo razy cię strofowałem za to, jak mówiłeś, a Polacy tacy. Zawsze mnie to kurwa bolało i sobie myślałem, to gdzie wy tych ludzi mówicie, że wszyscy Polacy, większość Polaków, że my mamy. Ja te wady, o których wy mówiliście, ja to widziałem wśród ludzi z całego świata, nie? I to na przykład miałem kolegę Bułgara, czy kolegę, nie wiem, i to gadałem o nich, wypytywałem się o te wady, jak oni mówią o swoich krajach, że w ich kraju jakie wady są. Wymieniali mi dużą część tych wad, co my mówimy, że Polacy tacy są. W innych krajach oni też mówią o sobie, że tacy są, rozumiesz? To jest potem takie powielanie. Wydaje mi się, że to jest szkodliwe, nie? Wiesz, powinniśmy, nie wiem, jak tu teraz ubrać słowa, szerzyć dobre imię, a nie, wiesz, pluć, kurwa, z każdej... Wiadomo, nie jest to Eldorado, ta Polska, dlatego też wyjechałem stamtąd, tak? Ale jeżeli chodzi o ludzi, o charaktery...
1: No różnie to można do tego podchodzić. No
0: różnie, ale...
1: Tu w środzie, stary, wiesz, już zostałem parę razy w chuja zrobiony w samej środzie śląskiej. Też, ale też inna sprawa, że Polacy się zmienili. Ja też podkreślam to, parę razy już o tym mówiłem na antenie, że moim zdaniem Polacy się zmienili bardzo na plus, się rozwinęli, ucywilizowali. To jest normalne, że PRL zrobił z nas trochę prostaków, często z wielu ludzi i trzeba było się od tego odbić, trochę bardziej pójść w kierunku zachodu, z tego wschodu, zmienić nasze zwyczaje i wiele rzeczy i urzędnicy się zmienili na lepsze, są milsi, bardziej profesjonalni i policjanci się lepiej odzywają do obywatela. Dosyć oczywiste jest to, że współczesny gliniarz to jest zupełnie inna bajka niż milicjant z dawniejszych czasów i tak dalej, więc to nie jest tak, że jest cały czas tak samo i że trzeba, można to podsumować jakoś, że Polacy są tacy i tacy, bo jesteśmy zmienni też, przechodzimy pewną ewolucję, nie? Ale jasne, staram się trochę z tym walczyć, z szerzeniem stereotypów, z generalizowaniem, ale to nie mam takiego super zdania, że Polacy to są kryształowi najlepsi w ogóle, ale rozumiem, że też nie do końca o to ci chodzi, bo zmierzasz do tego, że na całym świecie znajdziesz pełen przekrój społeczeństwa i przeróżnych ludzi, ale jednak pewne różnice są, to tak jakbyś powiedział, że czarni i biali to nie ma różnicy, tacy sami są, no nie powiedziałbyś tak, prawda? A twierdzisz, że ludzie na całym świecie są generalnie tacy sami, no.
0: Tak, ludzi można podzielić na dwie kategorie, dobrzych i źli, tak?
1: No nie, koniecznie tylko czarnych, takie dwie.
0: Jeden z moich, no jak już kategoryzować, no to wydaje mi się, no na co więcej podzielić tych ludzi, szczerych, nieszczerych, dobrych.
1: Oczywiście, na przeróżne kategorie, uczciwy, nieuczciwy, szczery, nieszczery, mściwy, niemściwy, histeryczny i spokojny i tak dalej, 100 tysięcy kategorii i można zrobić jakiś tutaj przekrój.
0: A mówisz, że czarni też, że mieszkałem w Londynie, bujałem się tam z Jamajczykami, z dużą ekipę znałem tam w ogólnie z Karaibów, tutaj jeden z, no, ma też jest czarny z Afryki. Stary. Wiesz, są różnice. Jeżeli chodzi o intelekt na przykład, mogę powiedzieć, no ten tutaj mój ziomek, jasne, no. Tam nie miał jakiejś edukacji czy coś, ale charaktery, no ludzie to ludzie, tak?
1: No to zobacz, co we Francji się dzieje teraz, gdzie czarnoskórzy z Afryki, wiesz, właśnie palą samochody, płonie wszystko, rzucają kamieniami się z policją i tak trochę z nudów, bo są na tym socjalu cały czas, nie mają chyba co robić. Czy jest Michał? Czy Michał się połączył?
2: O, siema.
1: O, jest Michał, cześć. Cześć, Michał.
0: Siemasz, grubasie.
2: Siemasz, frajerze.
0: Ty, frajerze.
1: Ja bym uważał z takimi tekstami do Janko.
2: No, co tam?
0: No co tam, kurwa?
2: Obudziłem się dopiero i słyszę, że nocne radio nadaje. To tak mówię, a...
1: Zadzwonię.

0: normalnie sobie mi się nudzi, nie mam co robić. A jaki temat dzisiaj?
1: Kononowicz, to słyszałem jeszcze. Jeszcze słuchałem, jak o Kononowiczu gadaliście. No.
0: No, było pytanie od Tomisia, co to za screeny. No, to na początku audycji była z kolei dyskusja o posiłkach w szpitalach i wkleiłem tutaj takie różne ciekawe posiłki, z takich, z których się śmiejemy, tak, że bułka posmarowana nożem i chrupki kukurydziane tutaj ktoś dostał na obiad i tak dalej. No, takie straszna bieda. Ale też mówiłem, widzisz, bo Janko, mógłbyś powiedzieć, że szerzę tutaj, że generalizuję, a wspomniałem o tym, że są szpitale, które są chlubnym wyjątkiem i można w nich bardzo dobre jedzenie dostać w Polsce, zależy jak trafisz do jakiego szpitala. Bo to dyrektor ustala ceny, znaczy ceny za posiłek i może to być 2 złote, a może to być kilkanaście złotych, w zależności od tego, ile pieniędzy ma szpital. Nie ma żadnych norm prawnych, dyrektor sobie robi, co chce, a w więzieniu już nie, w więzieniu już obowiązują pewne zasady, nie? I tak dalej. O tym była rozmowa, więc są to posiłki szpitalne dzisiaj. No.
1: Jak można ludziom taki shit wciskać? Tylko tam widzę kanapeczka, dwie kanapeczki, kawałek masełka i plaster jakiejś tam habaniny. I to jest posiłek.
0: Powtórzę za ministrem zdrowia Niedzielskim. To nie restauracja.
2: Tak powiedział?
1: Tak. Też powiedział, żeby na zimę se zbierać. Nie?
2: Ja to słyszałem. To słyszałem, nie? Powiem szczerze, że ja się trochę obawiam tej zimy, jak to będzie, nie?
0: Ja też.
1: Tak. Ja myślę, że będzie. No. Wesoło.
2: To będzie, nie? Się zaczyna, te ceny, wszystko rośnie do góry, kurwa, nie wiem. Zobaczymy, nie? Zobaczymy. Jeszcze nie przypierdolą znowu te lockdowny. To... Nie wiem, no może być ciekawie tej zimy, nie? Ta wojna, to wszystko, kurwa, no stary, wszystko się tak zwaliło na raz. Teraz braki tego wszystkiego. No ciekawe, do czego to dojdzie.
1: Będzie bez ogrzewania, będzie śmiesznie. Fajnie będzie, no. Trzeba będzie w grube jakieś kurtki inwestować, albo jakieś, nie wiem,
2: parę. Temu fajnie, ty tam w tej Irlandii, to tam takich zim chyba za konkretnych nie ma, nie?
1: No nie wiem, ostatnio właśnie się tu pogorszyło, normalnie śnieg już pada, nie?
2: Tak, źle?
1: No, w zimie się...
2: Ale to pewnie tak parę dni, co?
1: No może i parę dni, ale to jest, wiesz, temperatura, jak ci spada tutaj poniżej, wiesz, na minus, to tu
2: ja
1: jest...
2: Ja wiem,
1: jak...
2: przez tą wilgoć, nie? Przez tą wilgoć.
1: No to tu jest jak stan klęski żywiołowej, słuchaj, ludzie normalnie do roboty przestają chodzić, sklepy są, wiesz, zamykane.
2: Stary, ja w Londynie mieszkałem 5 lat, to wiem, tam troszkę śniegu spadło, kurwa, i paraliż Anglii był, nie?
1: O. Więc... To coś takiego jest, nie? Wiesz, tam żywności nie dowożą na przykład, wiesz, do sklepu, bo ciężarówka nie ma jak dojechać, bo tu wiesz, o czymś takim jak opony zimowe to nie słyszeli.
2: Tak. No ja wiem. Chociaż tam widziałem też, jak mieszkałem tam jeszcze polscy mechanicy, jacyś to tam szło jeszcze wymienić na te polskie, nie? Ale to była rzadkość, że ci Angole tutaj wymieniali opony, nie? A ja wiesz, tutaj w tej Danii, tutaj tej zimy, chociaż ostatnia zima, dwie ostatnie, to takie... Chujnie zimy były, ale wcześniej, jak znowu takie coś przypierdoli, nie wiem, ogrzewanie, nie ledzie czy coś. Wiesz, tam jeszcze jak samemu człowiek, to tam co innego, nie? Ale jakby trzeba było iść, kurwa, gdzieś walczyć o swoje, wiesz? A tak jak masz rodzinę na głowie i musisz się tym wszystkim zająć, no to no trochę strasznie, jak się o tym zacznie myśleć, nie?
1: No, przeromadzą. Wiesz, będą siedzieć ludzie i zamarzać w zimie, nie? Nie będzie
2: prawa. Tak, jeszcze... No tak, a wyobraź sobie jeszcze, że nie będzie prądu, wiesz, będą jakieś lipy z sianem, będzie, nie wiem, z kurwa z dostawami, nie będzie jedzenia czy coś. I, no co, jakieś ekipy czy coś zaczną wychodzić na miasto, no i kurwa stary, ludzie będą, wiesz, może nieźle odpierdolić ludziom. I co będzie wtedy, nie?
1: Ja nie wiem, czy jak tak porządnie przemarzną, to im się będzie chciało na miasto wychodzić. Ja kiedyś tam mieszkałem, tam była taka sytuacja, że miasto zalegało elektrowni z prądem, znaczy z opłatami za prąd i elektrownia losowo, wiesz...
2: Halo.
1: Była sytuacja taka...
0: Jakieś samochodziki tam śmigają?
2: No na balkonie jest ten kill przejechał.
1: Minus 20 na przykład, wiesz, śniegu w cholery, zamarzasz praktycznie. Jeszcze wiesz, jeszcze ci prąd odłączają w chacie, nie? Wiesz, woda w kiblu zamarza.
2: Chyba, takie... Ale mówisz, że nie wiesz, czy by im się chciało, stary, wyobraź sobie, że nie będzie, jakby ludzie nie mieli jedzenia, stary, nie będzie prądu. Myślisz, że ludzie będą siedzieć w domach? Ja tego nie widzę, nie? Się wydaje, że ludzie wyjdą na ulicę i będzie rozpierdol, będą się napadać. Nie wiem.
1: Jest na tyle głupia, że po prostu...
0: Halo?
2: To u mnie tak zrywa, czy...
0: Chyba u Michała coś chwilowo, jakieś problemy. Słyszy mi się Michał?
2: Jakiś orzeł może przeleciał tam.
0: I chwycił za router i rzucił nim o skały. Michał, jesteś? Coś ucichło. No nic, może zaraz się naprawi. Faktycznie na kanale Olgierdano są nowe jakieś filmy. Olo na żywo, dwa słowa, pewnie komentarz. Spotkamy się prędzej czy później. Jakaś nerwowa zmiana pasów. Ktoś pewnie przed nim właśnie spierdala, za kimś tam jedzie.
2: To jest pato
0: właśnie.
1: Halo.
0: No teraz się słyszymy. Teraz tak. Coś przerwało.
1: Musiałbym wyłączyć w takim razie.
0: No najwyraźniej.
2: Albo mówiliśmy, że może orzeł jakiś przeleciał i router chwycił i rzucił nim o skały.
1: No ej, człowieku, weź się już.
2: Stary, przykleiło się to teraz do ciebie, nie uciekniesz od tego.
1: Bo chcecie, żeby się przykleiło, to się przykleiło. No co, kozła weźmie i rzuci, a co, a pilka nie może. Waga podobna.
2: Kozła rzuca, no ja nie wiem, stary, ja to wiesz. Tylko słyszałem, że jakaś afera z tego wynikła.
0: No mem, po prostu mem, no chwytamy się różnych memicznych rzeczy, ludzie to lubią. Jest to zabawne potem wymyślanie różnych kolejnych wariacji na temat orłów i wilków. A Zenona to zainspirowało wręcz, żeby zaprosić gościa, specjalistę od orłów i jastrzębi i tak dalej, i całą audycję nagrał dzięki temu. Więc widzisz, dzieje się, no coś się tworzy.
2: No widzisz, też dużo tam, długo tam nie byłem na tym kanale, to jest coś nowego, tak?
0: No tam co jakiś czas nowe rzeczy się pojawiają w miarę regularnie na kanale,
2: Jaca,
0: przy mikrofonie.
2: Jaca coś tam nagrywa?
0: Jaca?
2: Tylko ze mną.
0: A, masz na myśli Jacka z Australii. Tak, wrócił do nadawania ostatnio Jacek. Nawet do Nocnego Radia zadzwonił. Okazało się, że nie jest na mnie jakoś obrażony czy coś.
2: A to słyszałem, no.
0: No także bardzo fajnie, spoko. I pojawia się tak. Coś zaczął znowu nagrywać. Myślę, że nie będzie tak często znowu nagrywał, ale coś tam nagrywa.
1: O czym jest audycja dzisiaj w ogóle?
0: O różnych rzeczach, no. Dużo tematów było. Mam wymienić wszystkie w kolejności i wybierze pan sobie ewentualnie jakiś, czy co?
1: Tak.
0: No nie wiem, no, było o emigrantach, o jedzeniu tym szpitalnym, parę newsów.
2: A o emigrantach co było?
0: Mówiłem o tym, co we Francji się dzieje przykładowo. Bardzo dużo tematów w sumie było, bo cały folder ze swoimi tu linkami z ostatnich tam paru dni. Było o progu kradzieży, że PiS znowu podwyższa z 500 na 800 na przykład, że można więcej ukraść i będzie to wykroczenie i dostaniesz w najgorszym wypadku 30 dni aresztu albo mandacik. O kościele, o śmiesznym księdzu było, który poucza, jak kapłanowi głupia baba powinna kawę przynosić w cichości, ty głupia babo. I że do toalety ksiądz ma pierwszeństwo, ponieważ jest kapłanem Bożym. Jest taki ksiądz.
2: Się długo ściąga.
1: To chodzi o ten filmik z tej pielgrzymki, tak? Co idzie ksiądz i on tam mówi, że on ma pierwszeństwo do kibla przed starą babą, to o to chodzi.
0: Tak. No a potem dawał jeszcze instrukcję, jak podawać mu kawę należy kapłanowi, że w cichości, bez trajkotania, bo on może mieć połączenie z Bogiem akurat.
1: Także,
0: no już im całkiem odpierdala, już kurwa, żyją na innej planecie sobie. Ale to dobrze, bardzo mnie to cieszy.
2: Znam. Już lata nie znam, ale kiedyś znałem to środowisko bardzo dobrze, nie? Miałem dwie babcie, które gotowały tam u księży i wiesz, tam mieszkały na plebanii, stary, w różnych parafiach. Odwiedzało się tam babcie nieraz na tych parafiach. Widziałem, co się działo, stary, nie? Więc trochę poznałem to środowisko od środka, powiem ci. Jest grubo. Jest grubo.
0: Domyślam się.
1: Co się takiego działo?
2: No, wałki. I to nawet znam. Znam. No nie wiem, czy on dalej jest. Czekaj. Hotel Monopol we Wrocławiu, tak? Jest taki, nie?
0: Chyba
2: Monopol.
0: Jest,
2: no. No i obok tego hotelu jest taki kościół. O, ma dachówkę, wymieniali ją parę lat temu. Jest taka dachówka i na tej dachówce jest krzyż zrobiony. Chyba to jest czerwona dachówka i czarny krzyż z tych dachówek jest ułożony. To jest ten kościół blisko tego hotelu. I za tamtych czasów, co ja tam byłem, proboszcz jak zbierał na przykład na wymianę tego dachu, bo tam takie wałki odchodziły, że proboszcz wymienił auto, drugie kupił, jakieś pedały tam do niego przychodziły, stary do proboszcza, odwiedzali go tam na prebanii, zamykali się tam u niego. On jak najebany chodził po tym z rana, to że włosy go, no kurwa stary, takie machloje odchodziły, że to pedały, kurwa, krętacze. Ale też nie powiem, że poznałem też kilku takich prawdziwych, ty się zawsze z tego śmiejesz, że grają na gitarze, że porządny ksiądz. Wielu takich nie poznałem, ale kilku było takich normalnych z powołania, nie? Tylko ja... No dobra, ale ta... może ludzie...
1: No, no, daleko no, nie dochodzę w hierarchii krzyżowskiej. W sensie...
2: No właśnie, to miałem powiedzieć, tak.
1: Ja słyszałem tu opowieść księdza jakiegoś, znaczy to był były ksiądz w sumie, nie? Tam jest taki program na YouTubie, chyba 6 metrów pod ziemią, chyba tam to leciało. Gość mówi, że normalnie jest, wiesz, zmowa, spisek, wiesz, siedzą ci wszyscy księża, nie? Trzech jest, wiesz, skorumpowanych, dwóch jest, wiesz, takich z powołania, nie? No i oni się już, wiesz, gestami normalnie porozumiewają między sobą, żeby, wiesz, ci normalni, żeby nie wiedzieli, o co chodzi. Ja tam ci doskonale wiedzą, że tu, wiesz, łup jest do zgarnięcia, do podziału, wiesz, że oni tam tylko doić przyszli, nie? Ja znam historię taką, jak tu w Dublinie, to mi koleżka taki opowiadał, mówi, że przed świętami to akurat było, a jemu ktoś ten, wywalili go z chaty, jeszcze mu w mała wycie takiego, wiesz, że tam bez pieniędzy został na ulicy, wiesz, przed samymi świętami. No i ktoś mu tam mówi, wiesz, idź tam, jest polska parafia, idź tam, polski ksiądz jest, on ci na pewno pomoże, nie? Poszedł tam, wiesz, do księdza, opowiedział swoją historię, że tam, wiesz, że go okradli i tak dalej, że na ulicy jest, nie wie, co ma robić, nawet na bilet do Polski nie ma, nie? A ksiądz do niego mówi, a co ty myślisz, że co ja tu na dorobku jestem normalnie, co ty, wiesz, tu żebrać przyszedłeś, idź stąd, nie? Tak go ksiądz zajebiście potraktował, kurwa, wiesz, polski ksiądz w Dublinie, kurwa.
0: No, żeby oddać sprawiedliwość, słyszałem sam o takich przypadkach, że pomogli akurat jeszcze księża właśnie komuś w takiej sytuacji. Bardzo różnie się zdarza, ale myślę, że większość księży jednak nie jest w porządku, zdecydowana większość. Ci z misją, ci jacyś prawi, fajni, to jakiś promil może być. A no, hierarchia to już...
2: Że większość z nich sama nie wierzy w to, rozumiesz? Sama nie wierzy w to, co głoszą.
0: No,
2: gruba większość mi się wydaje, że to jest, oni wiedzą, że to jest wszystko, kurwa, wiesz, bajeczka, kurwa, do kontrolowania ludzi. Oni to wiedzą, ale i w to idą. I potem weź od takiego człowieka, wiesz, oczekuj, żeby on był, kurwa, prawdziwy, żeby, wiesz, był porządny. Jak on sam wie, że to jest jedna wielka ściema, mimo tego to robi, kurwa, wiesz, o wypiatala oczy w górę na ołtarzu, wiesz, jak, a potem idzie się ruchać z jakimś facetem czy coś, nie?
1: Ja żałuję, że nie poszedłem tak się.
2: Czujesz powołanie?
1: Że kiedyś czułem, ale później sobie tak uświadomiłem, że stary, gdybym ja był księdzem na jakiejś, nawet na wsi, na jakiejś, wiesz, parafii, na jakiejś mojej wiosce.
2: Ty, ale ty serio teraz gadasz? O? Czułeś powołanie kiedyś?
0: No potrzeba ja też, byłem... czuł, przecież też się pochwalił, że miał takie plany, ale mu się odwiedziło.
2: Potrzeba, to stary miał plany o wszystko, to kolejna z jego bajek była, znając potrzebę.
1: Byłem bardzo wierzący. Jakiem i chciałem ogólnie człowieku ludzi wszystkich nawracać i tak dalej. Kiedyś.
2: A to co się stało, że zboczyłeś z tej drogi?
1: Zobaczyłem kurestwo tego świata, nie? Znaczy tego, jakby to powiedzieć, tego kościelnego. Znaczy to nie tylko instytucji, bo ja się tam przez różne instytucje przewinąłem, nie? Ale zobaczyłem, że kurwa, no, to nie jest tak jak myślisz, nie? To nie jest tak, jak myślisz. No, to jest To jest jak zegar, wiesz, jest na zewnątrz, jak patrzysz na zegar, to widzisz, jak się wskazówki tylko poruszają i ci się wydaje, że to tak działa. A za tym zegarem, za tą planszą zegara jest cały, kurwa, mechanizm, który tym wszystkim kręci, nie?
2: Tak, no ale tak jest ze wszystkim, nie?
1: No, ale wiesz...
2: Po czym byś nie powiedział, wiesz, jak fasada zawsze jest inna, co się w środku dzieje, to... To ale musimy przytoczyć do instytucji, do firmy, wiesz, o co chodzi. Jeszcze dzisiaj jest takie zakłamanie, że...
1: No tak, ale wiesz, ja młody jeszcze byłem, to też inaczej myślałem, nie, wiesz.
2: No jasne, jasne. Ty też stary, chyba nie jesteś młody, byłeś, tam mówisz, że coś masz 32, czy jakieś 33 i że jakiś małolat się źle... No, to też mnie trochę rozjebało wtedy, tak mówisz, że no, ja mam 33 lata, jak jakiś małolat do mnie powie siema, czy coś tam, to bym mu zajebał. Myślę, kurwa, chłopie, co się tak spinasz, ty?
1: Tak?
2: Ja jestem parę lat starszy od ciebie, stary, a też wiem, jaki ja byłem za mało lat, jak mi ktoś tam powie siema, czy coś, wiesz, dopóki nie przekracza się jakiś tam, wiesz, granic, to kurwa, co mi to szkodzi, co, ja jestem jakieś panisko? Nie, tak, to trochę rozwaliło wtedy, tak to do tego podeszłeś, no ale, wiesz, każdy ma swoje...
1: W dzisiejszych czasach młodzi ludzie mają w ogóle, nie mają szacunku do starszych.
2: No tak, ale tak wtedy opowiadałeś, że tam
1: tak?
2: Ciebie wychowywali, ty masz tyle lat, zasady, stary, mam tu więcej lat, też znam te zasady, kurwa, wierzę. Niepotrzebna spinka mi się wydaje, niepotrzebna spinka, no ale każdy patrzy to, wiesz, po swojemu, nie?
1: Nie pamiętam tego. Ale chodzi o to, że po prostu w dzisiejszych czasach młodzież w ogóle nie ma szacunku do starszych od siebie, wiesz. Dlatego...
2: Znaczy, no nie możemy też generalizować, wiesz.
1: Filaktycznie, wiesz, tam jakiegoś wiesz, w łeb komuś tam, wiesz, tak wychowawczo dać, to nie jest, myślę, zła rzecz, nie?
0: No tutaj, jak się kręciłem trochę tutaj w towarzystwie nam swego czasu, odrobinkę w tej środzie, no to mówiłem wam o sytuacji, że siedzimy sobie tam w lasku, pijemy i przyszli młodzi jacyś i do pirani tam, do tego właśnie pirani, który jest takim menelem w sumie, no, ci młodzi, pirania, idź tam, coś kup nam, nie? A człowiek, którego tak po powierzchowności oceniałem, że to może jakiś dresik, coś, huknął na tych dzieciaków, zwrócił im uwagę, mówi, jak wy się zwracacie do starszego od siebie? Może i pirania jest jaki jest, ale to jest starszy od was i wypierdalać z tą ich takich i zaczął ich jebać, tak, że po prostu zwiali, nie? I dobrze ale zrobił.
2: Tak, co innego, wiesz, mówisz do starszego gościa, żeby ci zapierdalał na zakupy, wiesz, żeby ci coś szedł kupić, no to proste, nie? Ale tam, że się odezwie do ciebie, że o, siema ci powie, albo stary, nie, ty się obruszyłeś wtedy chyba, że mordo, że ktoś do ciebie powie, to mówisz,
1: mordo, od razu mordo, widzę. Właśnie, no. Mordo. To jak podchodzi mi 10 lat młodszy gówniarz ode mnie i mówi do mnie mordo, to coś we mnie strzela normalnie.
0: Nie, no to już jest jakaś faktycznie dziwna sytuacja. Karolina u Etama też zwróciła na to uwagę, no bo pracuje w tej żabce, jak wiadomo. I też przychodzi gówniarzeria i tam do siema, elo, dzięks. No to wiesz, no kurwa, do kobiety, to nie mówi się elo, siema, dzięks, tylko się mówi dzień dobry, poproszę, dziękuję uprzejmie, do widzenia. Tak się powinien młody człowiek zachowywać.
2: No przecież to ona też jest jakaś mało lata, stary, do czego...
0: No może tak, ale jednak już to jest to dorosła kobieta, no tam 20 parę lat, wiesz, czy ile. Nie jest to koleżanka dla gówniarza. Nie wiem, to... Ja zawsze staram się z szacuneczkiem do tego, do sprzedawczyń.
2: No
0: do
2: ja też, ale wszystkich. Że ktoś tam powie do jakiejś 20-paroletniej dziewczyny siema, elo, stary, no, czy to jest coś takiego złego? Nie wiem. No nie wiem, ja mam takie inne spojrzenie na to, nie? Może każdy ma swoje.
0: Ja też staram się raczej luźno podchodzić w sumie, ale czasem trochę przeginają ci młodzi być może.
2: Jasne, no. Oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że się nie zdarza tak, no. Przeginają, oczywiście, to wtedy jak przeginają, ale znaczy to też każdy ma gdzie inaczej granice ustawione, nie? Też można patrzeć indywidualnie, co kogo boli. Tylko jak wtedy tak usłyszałem, że tak o mordo się spinasz, bo masz 33 lata, to tak parskłem śmiechem trochę, kurwa, no. Ale z drugiej strony, no, wiesz, ty sobie myślisz po swojemu, ja sobie myślę po swojemu, nie?
1: Co innego, wiesz, dzień dobry powiedzieć na swój sposób, tak jak się mówi, elo, siema, coś tam, to jest jeszcze w porządku, ale wiesz, jak podjeżdża do ciebie jak do kolegi i swojego, wiesz, jakiegoś, nie wiem, co tam mordo i w ogóle, to już jest... No, nie podoba mi się to słowo mordo generalnie, bo jest jakoś tak dziwnie weszło w użycie w ogóle, wiesz. to mnie zastanawia, jak to mogło wejść w użycie, skoro jeżeli wiesz, jeżeli więcej ludzi miałoby o to problem, to na pewno takie słowo nie byłoby w powszechnym obiegu. A jednak jest, to znaczy, że ludziom to jakoś nie przeszkadza. Co uważam,
2: że... Kiedyś mi się to kojarzyło z komuchami, nie? Oni się tam często do siebie, mordo tam, eseldowcy, często było słychać, tam mordo do siebie mówili.
0: Serio?
1: No,
2: ja to... No, tam Kwachu, chyba, nie wiem, czy Miller nie używał tego, ten gruby, kurwa, z SLD.
0: Kali.
2: Się to zawsze, a teraz to już tak weszło, już na to tak nie patrzę, ale tak parę lat temu mi się to zawsze z komuchami kojarzyło, nie?
0: Dziwne, w życiu nie przyłapałem ich na tym jakoś, że komuchy tak do siebie mówią mordo.
2: Ja to pamiętam od dziecka, tak samo jak pamiętam, ja jeszcze tego nie rozumiałem, ale pamiętam te czasy przemian, jak się zaczęło i zaczęła się ta dzika prywatyzacja i pamiętam odmienianie, ja nie wiedziałem, o co chodzi, stary, ja byłem dzieckiem, ale pamiętam, kurwa, w wiadomościach, w tych wszystkich programach, tam jak rodzice oglądali, to kurwa, na każdym kroku mówili ludziom kapitał, powtarzali kapitał. Do dzisiaj mi to w głowie zostało. Kapitał nie ma narodowości i potem, wiesz, przy jakichś, kurwa, urodzinach czy coś tam, rodzinka siedzi, tam flaszka czy coś, gadają i tam mój ojciec na przykład najebany czy ktoś powtarzają, gadają o tej ekonomii, co się dzieje w Polsce. No, kurwa, usłyszał w Polsce w telewizji i powtarza, no, bo kapitał nie ma narodowości, kurwa. Pomyśl sobie teraz, stary, kapitał nie ma, no, jacy ci ludzie byli głupi, kurwa. Usłyszeli w telewizji, bo im miętolili, kapitał nie ma narodowości i potem to powtarzali, kurwa, wyprzedali ten kraj, bo kapitał nie ma narodowości. A to gdzieś nie trzeba być specyficznie inteligentny, żeby wiedzieć, że kapitał ma narodowość. To ma znaczenie, z jakiego kraju, rozumiesz, są wykupywane, nie wiem, jakbyś na przykład elektrownię przejmuje ci, kurwa, nie wiem, jakiś kraj i potem chce z tobą w chuja iść, może ci, nie wiem, podnosić ceny prądu czy coś. Jasne, że to ma. Albo wykupują ci fabrykę, zamykają ją, żeby zniszczyć konkurencję, stary. Nie ma kapitału narodowości? Oczywiście, że ma. A to wszystkie mądre głowy w latach 90. kurwa powtarzały. I potem ludzie bezmyślnie, tak to działa właśnie telewizja. Powtarzają te kurwa hasła, potem ludzie bezmyślnie to powtarzają i robią nas w chuja non-stop.
0: Albo to, co robią teraz sklepy wielkopowierzchniowe, że faworyzują swoich zagranicznych dostawców ze swoich krajów, a naszych chcą tak stopniowo wyniszczać i wolą nawet zapłacić 90 groszy za kilogram czegoś tam obcemu, temu swojemu dostawcy z zagranicy, niż naszemu 50, żeby tego naszego tak stopniowo niszczyć i żeby ostatecznie już nie było dylematu, od kogo brać, bo będzie tylko ten zagraniczny, bo naszego już nie będzie.
2: No i właśnie, no i to jest kolejny dobry przykład, że kapitał ma narodowość, nie? To nie trzeba być wybitnie inteligentny, ja się dziwię, stary, nie? Bo to, kurwa, ma... Naprawdę, ludzie na poziomie, nie? I nawet mój ojciec, pamiętam, nam siedzieli przy flaszce i tam gadali o tej ekonomii. Pamiętam mój ojciec, no bo kapitał nie ma narodowości. Ja sobie wtedy myślałem, o, jaki tata mądry, kurwa, coś tam. A potem sobie myślałem, jakie to, kurwa, kretyny były.
1: A ja się ostatnio dowiedziałem, że we Francji elektrownie są w rękach, znaczy w rękach, są niby prywatne, w sensie prywatne, są państwowe, ale leżą nie w prywatnych rękach, tylko jakby należą do ludu, do ludzi. Są elektrownie, które po prostu są we Francji, są francuskie, produkują elektrykę dla Francuzów i Francuzi płacą tylko jakieś śmieszne pieniądze za ten prąd, właśnie żeby po kosztach tylko płacić, a całą resztę, całą nadwyżkę energii sprzedaje się do innych krajów już po normalnym.
0: No, a nasze wodociągi zostały sprzedane izraelskiej spółce, to super.
2: No właśnie, wszystko się wyprzedaje, nie? Wszystko się wyprzedaje.
0: No, cukrownie powyprzedawali i mamy teraz 8 zł za cukier. Słucham?
2: Kiedyś byliśmy potentatem, jeżeli chodzi o produkcję cukru, nie?
0: No jakoś tak.
2: W Polsce, stary, ja pamiętam, kurwa. Na każdym kroku były cukrownie, stary. Teraz też słyszałem, węgiel, kurwa, nie wiem, przyjechał skądś do Polski, stary. No co to ma być, chłopie, nie? Ja to naprawdę, ja tego
1: słucham. Byliśmy do Unii Europejskiej, to nam kazali kopalnie zamykać w ogóle, bo za dużo.
2: No tak, i dalej każą zamykać. I teraz ściągają węgiel, stary, nie? Ostatnio czytałem, że przyjechała jakaś dostawa, to tak jakbyś, nie wiem, przywozić węgiel do Polski, to tak, kurwa, jakbyś do Kolumbii przywoził kokainę, nie? No tak, stary, no tak jest.
0: Dobre, no. Nie, no dziwne się rzeczy dzieją, bo faktycznie ten węgiel, owoce, ziemniaki przywożą do nas, do krainy ziemniaka, ziemniaki przywożą. Super, no.
2: I to pomyśl, stary, i to się mówi, że tam, a kurwa, spiski czy coś tam. I myślisz, że ci ludzie, co o tym decydują, nie, oni mają taki plan. Tak mi to wygląda. Myślisz, że oni nie wiedzą, że takie skutki będą? Myślisz, że to naprawdę są takie debile, że pozamykamy i że będzie brakować węgla? Myślisz, że oni nie wiedzą? Muszą to wiedzieć, stary. A mimo tego to robią, nie? To są spiski? Nie, to kurwa, ktoś ewidentnie działa na szkodę.
1: Tak, też respiratory zabawia, wiesz, kurwa, nie wiadomo.
2: Da, z tym, no.
0: Słuchajcie, jak taki doświadczony dziennikarz jak Żakowski, co by o nim tam nie myśleć, jakby go nie oceniać? Koleś pracuje...
2: A ja tej kurwy nienawidzę.
0: No dobra, ale słuchaj, on jest dziennikarzem dłużej niż ja żyję na świecie, bo 50 lat.
2: Ale to jest stary komuch, aparatczyk pierdolony, stary, i kiedyś tego mu nigdy nie zapomnę, jak powiedział, że ten... agitował za tym, żeby jakieś prawo spadkowe, rozumiesz, to jest pierdolona, czerwona kurwa. Naplułbym kurwie w twarz, jakbym go spotkał, stary. Kiedyś agitował za tym, że jakieś prawo spadkowe, ty umierasz, dziedziczysz po ojcu, on był za tym, żeby tego nie było, stary. Umiera twój ojciec, wszystko przechodzi na skarb państwa.
0: Pamiętam tą skandaliczną wypowiedź. No wiesz, ale generalnie teraz na przykład rozmawiając z drugim doświadczonym dziennikarzem, zwrócili obaj uwagę na to i byli tu dosyć zgodni, że nasz rząd to nie jest tak naprawdę nasz rząd, że służby nasze to prawdopodobnie ktoś inny tym steruje, więc może się naprawiają, wiesz, no i...
2: Ale czy oni odkryli Amerykę, to chyba
0: no nie, ale wiesz, ale jak padnie coś takiego z ust, no jakby nie było uznanego i doświadczonego bardzo dziennikarza, który od dziesięcioleci obserwuje scenę polityczną polską, to ma dużą wagę i ludzie powinni sobie to bardzo mocno wziąć do serca takie słowa, jak ktoś taki mówi, że jego zdaniem to nie jest nasz rząd i nasze służby.
2: Stary, po upadku komuny, oczywiście w cudzysłowie, bo komuna, jak wszyscy wiemy, upadła na cztery łapy. Który rząd był polski, co? Wałęsa to był polski rząd? No nie, to był kurwa ich człowiek. Potem Kwachu to był polski rząd. No ciężko. Potem PO to był polski rząd. Stary, my od kurwa upadku komuny, zresztą za komuny to też nie był polski rząd, tak? To wszystko byli kurwa aparatczycy.
1: Za SLD to my weszliśmy i do Unii Europejskiej, i do NATO. I nie było.
2: Ale bo tak miało być, stary. Oczywiście. I Kwaśniewski odpowiada za to, że komputery się w szkołach pojawiły, jasne, ale to był każdy inny rząd, byłby na tym miejscu, to by się stało. To się miało stać w tamtym czasie, rozumiesz? To nie jest tak, że my im zawdzięczamy, oni dzięki nim to się... To się miało stać w tamtym czasie. Rozumiesz? Taki był plan, trzeba było nas dopuścić, kurwa. Unia potrzebowała taniej siły roboczej. Jak weszliśmy do tej Unii, stary? Jak jakieś kurwa Rumuny, taka jest prawda, rozumiesz? Zawiedzony kraj, pojechaliśmy tam jako tania siła robocza. Jak to wszystko wyglądało, nie?
1: Kiedy... Ale to wszystkie kraje, co przychodzą do Unii Europejskiej, to w ten sposób, wiesz, wyglądają. To są po prostu słabsi i chcą się do silniejszych przyłączyć, no. A Chorwacja, jak wchodziła do Unii Europejskiej, to tak samo było. Dokładnie.
2: No, ale to, co my porównajemy, stary, wszystko to, co na wschodzie, Chorwacja, Rumunia, to wszystko, wyszliśmy na tym samym poziomie, nie?
0: Ale już taka... Ukraina, która pretenduje teraz, żeby wejść do Unii, musi też, jest przed nimi jakaś droga i muszą spełnić bardzo dużo różnych wymogów, żeby się dostać tam do Unii.
1: No. To też nie jest, wiesz, to też nie jest tak, że nie wydaje mi się, żeby to tak miało być akurat, wiesz, że to jakiś był plan spiskowy czy coś takiego. No, ciężko mi w to uwierzyć, wiesz.
2: Nie tyle, że spiskowy, stary, potrzeba było, kurwa, to była... Potrzeba chwili, trzeba było tej taniej, trzeba było zastrzyku taniej siły roboczej, rozumiesz? O to tylko chodziło, to nie chodzi o żadną, to jest takie potem zawsze pierdolenie, że równość, że coś tam, używa się takiego taniego pierdolenia, ludzie to chwytają, bo ludzie najpierw działają emocjonalnie, rozumiesz? A potem dopiero rozsądek wkracza, często jest za późno.
0: A często w ogóle są... A często w ogóle są tylko emocje, a do rozsądku w ogóle nie dochodzi do tego etapu, żeby rozsądek się aktywował. Mówiłem, to mówiłem ostatnio odnośnie tego wtórnego analfabetyzmu w Polsce troszeczkę, że ludzie nie czytają i emocjonalnie do wszystkiego podchodzą. Stąd to takie, że właśnie, o, bo ci to są boży, ci nieboży, a temu tak z oczu jakoś, ja to tego Tuska nie lubię, jak mu z oczu patrzy, brzydki, wstrętny taki.
1: Są ludzie, którzy...
2: No to jak ktoś tak podchodzi... No dawaj.
1: Mówię, że są ludzie w Polsce, którzy przez całe życie nawet jednej książki nie przeczytali, nie?
0: No.
1: A się wypowiadaj...
2: Ale znasz kogoś takiego, że nie przeczytał ani jednej książki?
1: No myślę, że jakbym tak pomyślał chwilę, to znalazłbym.
0: zależy, czy mówimy jeszcze o lekturach, czy wiesz, no nie. Masz powiedzmy kogoś, kto czytał ostatnio lektury w szkole i albumy z Janem Pawłem. Czy to jest ktoś, kto czyta książki? No ciężko powiedzieć.
3: No, no nie. Nie wiem, czy pamiętasz, był kiedyś taki mem, tak, no, tylko że to był filmik, takiego chłopa, jakiegoś psioka zapytał, czy czyta pan książki? A czytam. A jakie pan czyta? A to w zależności. A nie powiem. Pamiętacie coś takiego?
0: Było. Taki chuj, śmieszny był, koleżka taki, nie? Taki jakiś tak, z wąsem, tak.
3: Taka polewa z tego była, że chuj.
0: Tak, to tak, to się czasem coś tam, może tego, jak się coś tam trafi, to czemu może
3: jakby
0: by
3: się
0: tego...
3: dało, to w zależności, to znaczy autorów. A pisarzy, tak. A jakie pan czyta? Może coś pan powiedzieć? A no z tych lepszych lektur. A to chłop taki 30-40 lat.
1: Co? Naprawdę? Nie widziałem nic takiego.
3: No stary, to...
0: Znany mem.
3: Nie wiem, z 15 lat temu, chłopie, to taki krótki filmik, wiesz, podchodzili i robili jakąś sondę na ulicy, nie?
0: A czekajcie, może to znajdę. Czy czyta pan...
3: Wpisz może mol książkowy na YouTubie albo coś takiego.
0: Chyba jest. Czy pan lubi czytać książki? No to się wyciszmy na chwilę, bo to jest chyba to, to posłuchamy sobie.
3: To jest to.
0: Czekajcie, bo coś jest za cicho, nic nie słychać. Nie wiem, czy mi się tu wyciszyło. Tak, miałem wyciszone jeszcze raz. Och, kurwa. Źle klikam. Dobra.
4: Które? Proszę powiedzieć, czy pan lubi czytać książki?
5: Znaczy ja wiem. Nie bardzo, ale ja bym się dał. Zależy, to zależność od tego jest.
4: A jeżeli już pan czyta, to najczęściej jakie to książki są?
5: Przynajmniej jakieś tych lepszych lektur, lepszych takich znanych aktorów. Pisarzy znanych.
4: A ile książek w roku jest pan w stanie przeczytać?
5: Na zależność, ja wiem. Zależny, czy będę kupował, czy bym pożyczał, nie.
4: No więc właśnie, najczęściej pan kupuje, czy pan pożycza?
5: To średnio. Tak, a kupować to rzadko. By pożyczać najpierw prędzej, najwięcej.
4: A dlaczego pan niechętnie kupuje książki?
5: Nie wiem. Nie, bo nie powiem panu czego. Nie powiem.
0: No, to taki znany mem właśnie z panem.
3: Ja to stary, jak kiedyś z tego płakałem, nie? Myśmy z chłopakami, jakśmy to oglądali kiedyś za... To było, nie wiem, 10-15 lat temu. Kurwa, myśmy płakali z tego gościa, nie? No, przechuj inteligent.
1: Ale wiesz, żeby tak kręcić, to też trzeba umieć, nie?
3: No tak, no. A to ewidentnie widać, wiesz, no właśnie chcesz kręcić, to trzeba umieć, a to ewidentnie widać, że wiesz, chłop nie umie, kurwa. Chciał zabłysnąć, ale nie poszło.
1: Typowo kombinatów takich.
0: Mi się tutaj przypomina ciekawą sprawę z Jankowskim, który bronił, Gabriel Jankowski bronił tych polskich cukrowni. Nie tyle zrobili
3: tak,
0: z niego...
3: Świra z niego zrobili, nie?
0: Wiesz co?
3: Ten, co skakał tak w Sejmie, co mu chyba dali jakieś kurwa narkotyki czy coś, tak? To było to, nie?
0: Tak, to, no to właśnie sprudko. Wiesz, nie tyle nawet świra, co po prostu to już jest taki sabotaż, bo wrzucasz komuś psychoaktywne środki, że on robi z siebie totalnego debila i kica i krzyczy. I już potem on jest jakby...
3: Spalony, nie?
0: Spalony, tak.
3: Powie, potem to już świr. No. To o tym mówię, że zrobili z niego świra, nie? Nagrzali chłopa i potem zrobili z niego świra i po wszystkim. Tak, pamiętam, że on walczył na korzyść tych cukrowni. To było wtedy, co do Unii weszliśmy, nie? I zaczęli zamykać to.
0: I ja pamiętam, że ja też się z niego śmiałem. Nie miałem jeszcze za bardzo, wiesz, wiedzy. Byłem... no taki bardzo prosty w tych sprawach, wiesz, czy polityka, czy coś, bo to dawno już było. Co
3: no
0: innego
3: ja
0: mnie
3: samo,
0: interesowało.
3: Tak samo z Leperem, stary.
0: I się śmiałem, też się śmiałem. Ale patrz jaki głupek, jak skacze, ale skacze. I wiesz, czyli zadziałało, ale to świetnie pokazuje, o co się toczyła gra, skoro się posunięto aż do takich działań, nie?
3: Tak samo było z Leperem, stary. Też się, cała Polska się śmiała, ja też się śmiałem, jak mówił o talibach w klewkach, nie?
0: No.
3: Myślałem, co ten gościu pierdoli, nie? Jaki wstyd, kurwa. A tu potem wyszło, że chłop miał rację, nie?
0: Tak. No.
1: Ciekawe, że nikt za to nie beknął w ogóle, nie?
3: Ale co, za jego śmierć?
1: Nie, no za to...
3: Za to cukrownię, czy?
1: Nie, za to tajne więzienie, bo się okazało, że więzienie było, wiesz, ale na czyją odpowiedzialność to było w ogóle? Kto to zorganizował, wiesz? Tam były w sumie łamane prawa człowieka tak de facto, nie?
3: Ale po co się robi, stary, po co się robi właśnie takie tajne bazy? Tak samo po co jest Guantanamo, nie? W Stanach nie mogą na przykład torturować na terytorium Stanów Zjednoczonych, rozumiesz? Nie mogą ich torturować tam, robią sobie eksterytorialną bazę i to już nie podlega jurysdykcji tego kraju i tam mogą robić wszystko, nie?
6: No ale rozumiesz, o tej właśnie w Polsce tak to działa. Myślisz, że prezydent nie wiedział albo ktoś?
3: To Kwaśniewski, przecież to za Kwaśniewskiego było, on wiedział, to Kwaśniewski to podpisał. To potem wyszło, nie?
6: No ciekawe to jest, nie? Ale ciekawe to jest właśnie, że wiesz, w tajemnicy przed całym narodem, wiesz, ktoś gdzieś sobie zadecydował, zrobił co chciał i już, nie?
0: Ale wytłumaczcie mi, panowie, czemu właściwie takie USA robi sobie tajne więzienia do tam, do trzymania, do torturowania w takiej Polsce? Czemu nie mogą tego zrobić u siebie? U siebie to bezpieczniej
3: to
0: chyba.
3: Ci o tym mówię, że takie jest prawo, stary, że oni nie mogą tego, rozumiesz? Mogliby mieć sprawy wytoczone, nie mogą na terytorium swojej ziemi, a te bazy są, rozumiesz, nie podlegają jurysdykcji.
0: Okay.
3: Tak samo jak masz ta organizacja, nie wiem, czy to można nazwać organizacją, to stowarzyszenie, Five Eyes się nazywa, nie? Jest w tym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia i jeszcze jakieś dwa kraje, no Five Eyes, pięć oszu, pięć krajów. I jest tak, że w Ameryce oni nie mogą szpiegować swoich, według prawa, nie mogą podsłuchiwać, szpiegować, wiesz, bez żadnych nakazów swoich obywateli. A zrobili to organizację, to stowarzyszenie Five Eyes i na przykład jak Stany chcą kogoś podsłuchać, to mówią na przykład chłopom z Australii, okej, my nie możemy, wy podsłuchujcie tego typa. Rozumiesz? I to się wtedy rozmywa. Oni nie podsłuchują, oni robią to legalnie, podsłuchiwany jest przez gości z Australii. Tak samo jest z tymi więzieniami, nie? Wiesz, prawo nie jest oficjalnie łamane, obchodzą to naokoło i tak to potem wygląda. Jesteśmy robieni w chuja na każdym kroku tak naprawdę. Niby, że prawo, w telewizji ci mówią te kurwa mordy, wszystkie politycy, tak, przestrzegać prawo. To jest łamane, prawo jest tylko dla nas. Oni mogą robić, co chcą.
0: Tak powiedział chyba generał Jan Jaruzelski, że prawo jest dla ludzi głupich.
3: A to nie wiem.
6: Zasady są... dla głupich ludzi.
0: Aha, coś takiego, no. No ale to na jedno wychodzi w sumie. Prawo, zasady, nie?
3: Całkiem możliwe.
0: I tak to wygląda od zawsze.
6: Jak to też niektórzy mówią, to nie jest przestępstwo, jeżeli cię nie złapali, nie?
3: No tak, niektórzy mówią, jak cię złapią za rękę, to mów, że nie twoja ręka. Nie? No,
6: dokładnie, nie? Uprzywilejowa, a jest po prostu ludzi. Rządzi krajem i sobie robią, co chcą. No, a ty, Kowalski, się nie wychylaj, bo ci zaraz cię tu ukrócimy, nie? Jak za wysoko podskoczysz. Tak jak Leppera na przykład. To.
0: Tyle jest u nas tych niewyjaśnionych spraw. Jakby to podsumować, napisać książkę o wszystkich rzeczach typu śmierć Leppera, te zagadkowe śmierci ludzi, którzy się interesowali katastrofą z smoleńską, sprawa Olewnika, burdele organizowane przez ukraińskie służby, gdzie haki stary, zbierano
3: jeszcze,
0: na polityków.
3: Wcześniej morderstwo Papały, chłopie, główny komendant kurwa, tak. Całego kraju, rozumiesz? Odpierdalają typa i beka za to chłopiak i że niby mu Deu Espero chcieli zajebać. I kto by w to uwierzył, stary? A ludzie to łypili, nie? Kurwa, chcieli komendantowi. Przecież tam wszyscy wiedzieli, ci co rąbali te auta, wiedzieli, kurwa, że to jest komendant, rozumiesz? Myślę, że tam ktoś się zjawił tak, o, i chciał odjebać, kurwa, ten, chciał zajebać mu Espero i go odpierdolili. No co ty, to było wszystko ustawione. Do dzisiaj niewyjaśnione, tam komuś przybili to, ale potem się to rozeszło po kościach. I...
6: Potem się okazało, że chłop w ogóle ściemniał, więc że mu kazali, nie? To było, przecież wyszło, że tam z jakichś tych pruszkowskich, nie? Się okazało, że to fałszywe zeznania w ogóle były i on też w zamian za to, że to wziął na siebie, to komuś tam uchylili coś tam, nie?
3: A ten Papała, jak się go widziało wcześniej, to on w oczach już było widać, nie? Że on jakby się czegoś bał, nie? Wydawał mi się taki, że on, wiesz, nie dało się go, kurwa, przekręcić, dlatego go musieli odpierdolić. Tak mi się wydaje, nie?
0: Może coś wiedział, coś czuł trochę, no.
6: Mi się wydaje, że był po prostu jakiś wewnętrzny układ i on nie chciał w tym układzie brać udziału, więc...
3: No właśnie.
6: Przeszkodą, no i tyle.
3: I tak to się u nas robi, nie, stary? Nie pasujesz, to znikasz, kurwa, nie?
0: No ale może się coś tak zmienia na lepsze. Ale może się coś trochę zmienia na lepsze, bo mi się wydaje, że tego typu rzeczy to bardzo mi się kojarzą z Rosją taką, nie? I z takim wschodnim modelem władzy. A jednak Zachód też ma swoje wały, też ma swoje przekręty, też ma swoje tajemnice i skrytobójców i tak dalej. Wszystko to samo ma, tyle że, w innym wymiarze, w innej skali i trochę w bardziej cywilizowany jakby sposób. No można załatwiać sprawy też na czarno, znaczy wiesz, po cichu, po kryjomu, kogoś nawet zlikwidować, ale no... W takiej Rosji to się nie pierdolą. Jak podpadniesz, to cię otrują gdzieś. Wiecie, o co mi chodzi, że to jednak jest różnica, ten wschód i zachód, jakby, nie?
3: Znaczy, wiesz, o co chodzi? Ja nie widzę tak naprawdę różnicy. Ja widzę różnicę po tym, jak to jest przedstawiane, rozumiesz? Robi się to samo i na wschodzie, i na zachodzie, tylko że mają lepszą propagandę i lepiej potrafią to potem upudrować na zachodzie, rozumiesz? No, a tak. Wydaje mi się, że dokładnie te same metody są używane z jednej i z drugiej strony. I my jesteśmy, wiesz, potem podatni na propagandę jednej i drugiej strony, tak? Wszędzie się tak ludzi niewygodnych załatwia. Tylko, że tam ci to potem ładniej, wiesz, przypudrują, że o, to się stało, coś tam, historię się dorobi. A w Rosji po prostu ktoś znika i nikt się nie tłumaczy.
0: Nie robią PR-u ładnego, potem no. Tylko mają to w dupie. Zginął chuj.
3: Ten człowiek nie ma człowieka, ale tam na przykład... Co?
6: Chciałem coś powiedzieć. Nie zastanawia was fakt, że z Le Penem ta sytuacja co była, nie? Przecież on te dokumenty niby dostał od Ukraińców i to też nie byle Ukraińców, tylko to są jakieś służby ukraińskie działające na terenie Polski pod płaszczykiem tam jakiegoś zakonu tam świętego Michała, czy świętego Andrzeja, czy Zygfryda, jeden ten, nie? Jest sobie jakiś zakon, który sobie funkcjonuje, składa się, wiesz, z byłych tam jakichś agentów, oni na terenie Polski funkcjonują, dostarczają do Le Penowi takie, a nie inne dokumenty, Le Pen znika, nie? Znikają dokumenty, a zakon sobie dalej działa, nie? I nikt problemu nigdy z tego nie zrobił, wiesz. Tym, którzy te dokumenty przekazali Lepperowi.
3: Ale potem nie było potem, że jakiś ten prawnik od Leppera też zginął? Bo on tam miał gdzieś zdeponowane jakieś dokumenty i to chyba nie tylko Lepper zginął, potem jakiś jego prawnik też coś było.
6: A to nie wiem tego, ale dziwi mnie to, że...
3: Tak mi się wydaje.
6: Że Lepper zginął, a ci, którzy mu dali te dokumenty, są dalej cali i zdrowi i sobie dalej, wiesz, pod legendą zakonu sobie działają, wiesz, w Polsce, nie?
3: Nie słyszałem o tym zakonie. Tak, w tej śmierci było wiele dziwnych rzeczy, stary. To rusztowanie, pamiętacie? Rusztowanie było podstawione i tam nie było robione nic, żadnego malowania. Tylko pod tą klatką, tylko w tym pionie, gdzie było to biuro. I ja pamiętam, kiedyś taki gość pojechał po tym morderstwie, znaczy no dobra, po tym samobójstwie, pojechał tam pod to i nadkręcił jeszcze to parę dni po tym rusztowanie stało. Stary, tylko w jednym pionie było rusztowanie postawione, żeby było dojście do okna w tym biurze. Nigdzie indziej. I potem żadne prace tam nie były wykonywane.
6: No to...
0: te służby niby takie sprawne, niby takie tego, ale dużo z tych spraw to jest tak, jakby ktoś był taki nieporadny i chujowo to wszystko zorganizował, nie? Także potem ktoś się przygląda i widzi, no kurwa, jaka podpierdolka.
3: Albo wiesz, albo są tak pewni z tego, że chuja im można zrobić, że mają to w dupie stanie.
0: Może.
6: No jest też taka możliwość. Że sobie wiedzą, że mogą sobie na wszystko pozwolić. No i co im ktoś zrobi? No co im zrobisz? No.
0: Będą pismaki szczekać, będą pismaki, ludzie się wkurwią, a się rozejdzie po kościach, wiesz, z dzisiu.
3: Jak zawsze.
6: Co im zrobisz? Co ty im krawiec zrobisz? Albo ty, Janko, albo co ja im mogę zrobić? Nic. No.
0: Ja to zrobię film, w którym ujawnię i wrzucę na YouTube'a.
6: No, wrzucę na YouTube'a do audycji ze spiskami. O, ale daje mały znak. Przygiąłeś, to już wiesz.
3: Mi się wydaje, że ten kraj już dawno jest, nie wiem, sprzedany.
6: Mi się wydaje, że nie istniał.
3: Że ten kraj co?
6: Nigdy nie istniał, tak de facto. Tylko, że to jest takie, wiesz, pole bitwy, takie trochę pole bitwy, wiesz, na którym się agenci różnych tam służb ze sobą, wiesz, ścierają.
3: Ścierają, no.
6: Poligon. Taki poligon trochę to jest. No takie mam wrażenie czasem, nie?
3: Ja też mam. Może nie tyle, że nigdy nie istniał, ale na pewno od długiego czasu, wiesz, ten kraj jest, kurwa, sprzedany, nie? To już...
6: No to od komuny, powiedzmy, nie? Wiesz, byli...
3: Ja bym powiedział nawet wcześniej, stary, nie? Bo pamiętasz, nawet bym powiedział, nie wiem, po rozbiorach, jak kraj znika i potem to się wszystko, kurwa, wiesz, należały te, do trzech różnych krajów stary i potem niby nam oddali, to myślisz, że oni nie zostawili sobie swoich wpływów tutaj? Mi się wydaje, że to może być nawet od tamtej pory, jak Polska odzyskała, wiesz, wróciła po rozbiorach. To te wpływy, kurwa, wydaje mi się, że one były tam i potem jest toczony przez wieki, kurwa, ten rak przez ten kraj.
6: Przecież to na Śląsku, tam jak jest, no, to jest Dolny Śląsk, tam gdzie jest Wrocław, Ślęża i to jest Dolny Śląsk, tak? No przecież tam na Dolnym Śląsku cały czas żyją ludzie, którzy, wiesz, mają polskie paszporty, mówią po polsku, nie? A są Niemcami i nie wiadomo, co jest tak naprawdę, co tam się dzieje do końca. Nie wiem, czy kojarzycie Dariusza Kwietnia, nie? Jakoś kiedyś mówił, że normalnie są, wiesz, są jakieś tam depozyty pochowane, są, wiesz, w tych podziemiach jakieś, wiesz, różne rzeczy poukrywane i nawet dochodzi do tego, że wiesz, że ktoś, kto tam jest burmistrzem, załóżmy, czy jakimś radnym, czy czymś, wiesz, generalnie podejmuje decyzje, które są, wiesz, w interesie Niemiec. Niemcy czegoś tam nie zdążyli wywieźć, nie? No to oni, wiesz, odszczelili tam jakiś korytarz, żeby nie było dojścia po prostu i pilnują, żeby tam nikt nie przyszedł i, wiesz, się nie kręcił i nie próbował się nawet domyśleć, co tam może być, czy tam, nie wiem, złoto, czy broń, czy cokolwiek, nie? Że podobno pozostawiali Niemcy swoich ludzi tam, bo oni są pewni, że oni pewnego dnia na te tereny wrócą z powrotem, bo to jest ich, nie? Oni są tego pewni, nie? I tam mają swoich jakichś strażników, nie strażników, nie? Ludzi, którzy w interesie niemieckim cały czas działają. I to nie są nawet jacyś superagenci, tylko, wiesz, to jest wujek Zenek, co tam mieszka w sobie w starej chacie, 10 lat, nie? I wejdziesz do niego do domu, otworzysz mu szafę, on będzie miał tam mundur SS-mana, nie?
3: Wiesz, to, że tak jest, to bym się wcale nie zdziwił, nie? Ale to też, co tam Dariusz Kwiecień opowiadał, to też nieraz trzeba dzielić przez trzy, nie?
6: A to też ten...
3: Potrafił polecieć, nie?
6: Ale to samo ale ja też... ten, Kazek ten, jak on się nazywa, nie wiem, czy kojarzysz, ten z History Hiking.
3: No tak, Kaska lubię, tak. No.
6: No on to samo też mówił, jest tam normalnie, wiesz.
3: Znaczy ja wiem, stary, ja mam rodzinę w tamtych rejonach, nie? Ja też trochę słyszałem, co tam się działo, nie?
6: No. Że tam normalnie powstawali ludzie, którzy, wiesz, są niby Polakami, ale tak naprawdę co z nich za Polacy, jak oni, wiesz, w interesie Niemców cały czas. Wiesz, siedzą i pilnują, nie?
0: Nie radziłbym wam się interesować pewnymi sprawami. Czy wyraziłem się jasno? No.
6: Nie wiem, mi się zdaje, że tam trochę technologii zostało w tych podziemiach, bo to przecież oni tam mieli budować różne jakieś... Tak, to była taka jakby taka coś jak strefa 51 w tym w Ameryce. Nie?
0: Mam pytanie do słuchaczy.
3: Kompleks Rize, nie?
0: Mam pytanie do słuchaczy. Czy nie wydaje wam się, że Michał i Janko za dużo wiedzą? Za dużo wiesz jeden z drugim.
6: Drodzy słuchacze, nie wydaje wam się, że ja jestem tutaj agentem, który dzwoni i ten tutaj sprawdza wiedzę różnych osób na antenie, co oni tam wiedzą, czym się interesują, może jakieś spiski, może coś. Głosujcie na czacie.
0: Ja to radio założyłem, żeby takich jak ty wyłapywać i dawać znak, gdzie trzeba. Jak się pojawi taki zadzwoni taki mądrala na antenę i zacznie szpanować, co on to nie wie, a ja od razu daję sygnał, taki i owaki. Mam specjalnego takiego Skype'a, który sprawdza, jest specjalnie przygotowany, że sprawdza IP-ki, wszystko i daje sygnał. No, także Michała już możecie nie usłyszeć w następnej audycji.
3: Mnie tam byś jeszcze oszczędził, ja mam dziecko, kurwa. Trzeba się wychować.
6: Głosujcie, w czyim interesie ja działam. Czy polskim, niemieckim, żydowskim, rosyjskim, czy może amerykańskim, czy jeszcze jakimś innym.
3: Irlandzkim może ty.
6: Irlandzkim szpiegiem, no. Dokładnie, możecie ten tu głosować na
3: czacie. MI6, ty tam z Klodem w MI6 jesteś. Ja cię wywąchałem, kurwa. Nie masz czasem firanek ten, London Underground i obrazów Banksy'ego na ścianie?
6: Nie wiem, może mam.
3: No właśnie.
6: Nie no, jak obrażasz
3: jesteś?
6: Banksy na
3: to Klod kiedyś mówił, że służby do niego przyjechali i myśleli, że on jest z MI6, bo ma te reprodukcje Banksy'ego na ścianach i ten i firanki London Underground. I mówił, że to pewnie myśleli, że ja jakiś z MI6 jestem. Okej, to ty pewnie też, kurwa, firanki masz, to mówi, że...
6: Z MI7. my jesteśmy tak tajni, że nikt o nas nie wie, nie?
3: Tak. Nawet królowa nie wie, nie?
1: Nikt o nas nie wie, jesteśmy tak tutaj...
3: Rowan Atkinson jedynie wie o was.
1: Że co?
3: Rowan Atkinson jedynie wie o MI7.
1: O, dokładnie. A widzieliście nowy film z Rowanem Atkinsonem? Man vs.
3: O tej osie? O tej osie?
1: O pszczole, no.
3: O pszczole, no.
0: Fajny?
3: Obejrzałem nie wszystkie odcinki, no ale ty, ciekawe, fajnie się oglądało. Do końca nie obejrzałem.
1: Prześmieszne.
3: Takie krótkie. No dobra. Taki Jaś Fasola, nie? W nowej wersji.
1: Jest naprawdę kozak, nie? Jest, tak się śmiałem na nim, że nie mogłem się, no nie mogłem wytrzymać normalnie, nie? Takie jaja.
3: To jest dobre.
1: Polecam, krawiec, obejrzyj sobie, nie?
0: A obejrzę.
3: A jeszcze jak gadaliśmy o tych dziwnych morderstwach, nie? To jeszcze te Jaroszewicze, nie? To też była przecież afera, jak skurwysyn też niewyjaśniona, nie? I też takie grube wałki wchodziły w tym dochodzeniu potem. Tam pozacierali ślady. Pamiętacie to?
0: Ja już nie kojarzę, ale coś mi tam świta.
3: Małżeństwo Jaroszewiczów, gościu był za komuny premierem? Czy kimś grubą szychą był stary? I on był dziadkiem, to były lata 90, jak go zamordowali. On już był dziadkiem w chuj. Wyciągnęli go przed chatę, torturowali go, jego żonę zamordowali, przeczepali chatę. I potem różne teorie spiskowe chodziło. No nie słyszałeś Jaroszewiczów małżeństwo? Stary, to była gruba afera. A potem wyszło, że tutaj pozacierali, kurwa, te psy jakby chłopie, jak robili śledztwo, to jak specjalnej troski. Tutaj zadeptali, tutaj nie pobrali, kurwa, jakieś DNA czy czegoś. Tu coś powycierali, kurwa. No ewidentnie to wyglądało, jakby ktoś specjalnie zamazywał ślady, nie? I na każdym kroku takie śmierci u nas, kurwa, się działały. Lepiej się w tym, kurwa, kraju może nie wychylać.
0: To może se pogadajmy o czym, nie wiem, o pogodzie, kanapeczkach.
3: O pogodzie. Ty jak tam pogodzie? Słońce zaczyna świecić?
0: No, zaraz będzie wschodzić.
3: Kurwa, miałem i spać, tym się rozgadałem tutaj z wami, panowie. No,
0: kończymy powoli.
1: Nawet, że tak długo audycję prowadzisz w środę.
0: Zawsze jak donejciki są, to przedłużam. Miałem wcześniej kończyć, ale wpadło parę donejcików, to siedzę, czuwam. Czuwaj.
1: No to widzę, że dla pieniędzy to robisz, a nie z pasji.
0: Oczywiście, że tak.
3: Ej, ale jak się coś robi, no to wiesz.
0: Wiesz co, jak się ma wir...
3: Gratyfikacja się należy, nie?
0: Jak się ma wir w baku taki, jak teraz mam, to tak, to się robi dla pieniędzy, bo nie ma innego wyboru. Trzeba coś, kurde, zarobić, bo się zdechnie. Ale już się trochę podreperowało.
3: Każdy, kto by to robił, tak, by liczył na jakieś siany, nie? Bo ja ci kiedyś tam przytyknąłem, nie, po prostu nie podoba mi się takie, wiesz... Chcesz siano proste, każdy by chciał, mówisz o tym wprost. I zauważyłem, że teraz już się tak nie czaisz, mówisz wprost. A kiedyś takie było, że a kurwa, chciałabym, jak cnotka taka, chciałabym, ale nie chcę takie. A? Proste, stary, robisz, to należy ci się, kurwa, jak psuda, mówisz konkretnie, wpłacajcie, bo nie będzie i tyle, po co jakieś czajenie. Albo kurwa, jak łysy dojebał ten licznik, nie? To mnie rozpierdoliło, stary. Chłop daje licznik i mówię, no będziecie wpłacać, to będę przedłużał audycję. Wpłacili mu tam, kurwa, nie wiem, na 3 godziny, on po 1,5 godziny kończy audycję. Stary, zrobiłeś licznik, żeby ci wpłacali, taki chciałeś być, wiesz, to ci wpłacili teraz na te 3 godziny, to kurwa sieć i pierdol teraz przed tym. Nie, on zrobił licznik, wpłacili mu, on posiedział połowę tego czasu i poszedł. No to mnie rozjebało wtedy, nie?
0: Może się źle poczuło, no.
3: A to nie było jednak... za jednym razem, stary. To nie było za jednym razem.
1: O kim ty mówisz?
0: No pewnie o Enkim, no.
1: A.
3: On też ma takie dziwne zagrywki, chłopie.
1: Tego Enkiego. No, nie wiem, kto to jest ten Enki.
3: No jest taki ma kanał prowadzący.
0: YouTuber.
3: Dużo fajnych rozmów jest, nie?
0: Tak.
1: Bóg sumeryjski to jest jakiś, czy co? Ten Enki?
0: Nie, to pseudonim Enki tylko taki. Ale on...
3: No, ale to z Sumeru chyba, no. Z Sumeru.
0: Tak. Enki i Marduk byli, nie? Ale to ten, to takie te rozmowy jak u nas trochę, tylko trochę bardziej może spiskowe odrobinę, tak dalej.
1: Prawie to się przestraszyłem ciebie, bo mówisz, że mnie może już nie być ten.
3: Ciebie już nie ma.
0: Ty już nie żyjesz, tylko jeszcze o tym nie wiesz.
1: Tak właśnie myślę, no. A to poważnie ten, to ja tu zaraz, wiesz, wrzucę jakąś tam, nie? Jakąś czujkę, nie? Sprawdzą cię, jakbyś doszło do tego. Niepotrzebnie to mówiłeś.
0: Jestem tak bezczelny, tak pewny swego, że i tak się rozejdzie po kościach.
1: Nie, nie
3: tak, no. Masz przejebane i tak.
1: Dzięki.
6: Jeszcze mnie straszą.
0: Rzucę tobą jak wilk kozłem o skałę i się skończy.
6: Ej, ale tak, to jest możliwe, że podleci orzeł i weźmie wilka i pierdolnie nim o skały. Skoro kozła może, ile kozioł waży, weź sobie, bo się zastanów, a kozła uniesie.
0: Kozioł, taki, powiadasz.
6: No kozioł powiadam, no powiadam. O, no ile kozioł może ważyć, no.
7: To zależy, czy lubi jeść dużo, no.
6: No jeżeli psa dorosłego, takiego jak, nie wiem, owczarek niemiecki, który, kurde, jest do wilka gabarytami dość bardzo podobny, zbliżony, no.
7: A jak orzeł podniesie takiego owczarka?
6: No normalnie na pędzie, to nie jest tak, że on podlatuje i starczy.

0: takie rzeczy, no to nie wiem, może to o nim świadczy, że jest, wiesz, może...
1: No to słyszałem to Furiat, ale to wiesz, to Furiata nie ma co się wkurwiać.
0: Nie, Furiat, Furiat to z kolei mówi, że lizi dupcem jestem, nie? Bo tam...
1: Aha, faktycznie.
0: Furiat to wiesz, on to jest taki, że on z nim się nie da rozmawiać, tylko wiesz, powie ci swoje, albo ci naubliża i się wyłączy, nie? I se gadaj do ściany.
2: Chłopcze malowany.
1: O, tak, chłopcze.
2: Skąd ty się wziąłeś? Kto ty jesteś? Chłopcze, nie wiesz o życiu nic. Ale on cię tak zwyzywał od lizodupców krótko po tym, jak sam zadzwonił na antenę i, ale no dziś wspaniała audycja, świetnie nadajesz, naprawdę szacuneczek, a potem dzwoni do ciebie, ty lizodupcu, ty.
0: No dziwny koleś, no mi się zdaje, że on jest trochę, no nie chcę go obrażać tu na...
2: Nie, to wiesz, nie ma co. Furiat.
1: No, Furiat jest po prostu specyficznym gościem, nie? Ja tam lubiłem, jak on dzwonił na jebany ziom, co jaki jest temat audycji, albo no ja se siedzę i co tam. Mnie to zawsze bawiło, nie? Furiaci taki się wydawał nieszkodliwy, taki zabawny gościu.
2: Ja wiesz, też lubię Furiacika.
0: Ja nie lubię gadać z najebanymi, nie wiesz.
1: No. Ja też, no stary, no,
2: nikt nie lubi.
1: W towarzystwie jesteś trzeźwy i z najebancami, jasne, no ale jak ci ktoś dzwoni, wiesz, do audycji i masz taki przerywnik, że on tu się zakręci, to coś, no mnie to bawiło, nie? Mnie to bawiło.
0: Ale jak ktoś jest chronicznym alkoholikiem, to później, jak on jest trzeźwy, to jak on coś gada, to tak jakby był najebany.
1: Znaczy nie, Furiata słychać, Furiat jak jest trzeźwy, to zupełnie inny gościu, nie?
2: No.
1: I się wypowiada składnie i wiesz, i... No, ja takie wrażenie zawsze odnosiłem.
2: Chyba niestety, no właśnie znów chyba od pewnego czasu nadużywam, a był czas już, że nie pił, bo kilka razy dzwonił do radia, trzeźwiutki, wygadany, jak nie on w ogóle, nie? Płynnie wszystko. Inny człowiek, zupełnie inna gadka, nie? Inna też kumacja trochę. No niestety, to cały czas będę was ostrzegał i będę... krytykował, no, ten alkohol. Alkohol strasznie upadla ludzi, degeneruje i tragedie przez to są. Najgorsza używka. To uzależnia, niszczy.
1: Ja mówię to samo zawsze. No głupia też, nie? Wydaje mi się, że kurwa to strasznie niszczy bust, nie?
2: No.
1: Wiesz, takie dziury we łbie robi jak po kurwa konkretnych dragach, nie?
0: No, szczególnie jak pijesz codziennie, to później się
1: no tak, albo często, nie? Że tam nie dajesz sobie czasu na regenerację, nie? Tak cię to kurwa zajedzie, że nie dość, że łeb ci zniszczy, to potem jak nie wątroba, to pierdolnie trzustka i cześć, nie?
2: No. Dlatego ja w ogóle już nic nie piję. Jak jedno piwo se wypiję, ostatnio zaszalałem i wypiłem w piątkową audycję 2 piwa i żałowałem, bo poczułem się źle po prostu, nie? Coś mi tam nawala już w organizmie, nie mogę pić po prostu alkoholu, w ogóle.
0: Ty praktycznie agresywny w ogóle robisz, no. Jak za dużo pijesz, to
1: jest.
0: Tak. Ludzie w audycji ubliżasz normalnie, nie? A ty co mi tu kurwa na czacie piszesz, ty chuju, ty... Kurwa,
1: wszyscy to się nie zgadzają, to są chuje.
0: Człowieku, jedziesz po ludziach normalnie, wiesz, że ktoś coś napisał gdzieś, nie? I ty normalnie, kurwa, wiesz, czerwona lampka ci się zapala ogólnie w głowie wtedy, nie? I już, a co ty mi tu, kurwa, chuj dziwny, a tego, kurwa, a bana dostaniesz. Tak jest, wiesz, to takie gówno w sumie, nie? No bo co, że ktoś...
1: Alko jest to też przejebane, że wiesz, chcesz przestać, tu niby przestajesz, ale potem do każdego kurwa tych sklepów chodzisz i wszędzie te piwka, nie? I tak sobie potem myślą ludzie, a tylko się tak napije piwka czy coś, nie?
0: No,
1: mam parę koleżków, co się wiesz, stary, pozaszywali. Jeden też na przykład ostatnio też się pozaszywał, stary, szywka przestała, nie pił w ogóle, nie? Szywka przestała działać. To tam, a że tu sobie jedno piwko przestało, tak sobie piwko dla smaku. Chłopiec z cugu znowu, nie? No tak jak już się w to wpierdolisz, to potem nie idzie z tego wyjść tak łatwo. Wiesz, to nie jest jaranko, a wiem, że. No sam jak się kiedyś wpierdoliłem w jaranie, to ja się z jarania miałem ciężko wydostać przez pewien czas, nie? Już potem wejdziesz, wiesz, w taki nauk stary i potem nie widzisz, wiesz, zajarasz, bo jest dobrze, nie? Wiesz, trzeba zaświętować, to se zajarasz, albo chujowo jest, trzeba zajarać, żeby poprawić humor. I potem, wiesz, każdy powód jest dobry. A to nie jest tak, że to cię, wiesz, fizycznie uzależni, ale psychicznie i czujesz tą potrzebę, nie? A alkohol to ci jeszcze fizycznie, rozumiesz? A ciało się tego domaga, nie?
2: Tak. No, alkohol uzależnia bardzo, bardzo mocno. Niektórzy twierdzą, że trochę na poziomie
1: heroiny,
2: tylko że powolutku to robi i przez lata. Z alkoholizmu się nigdy nie...

0: nie wychodzi. Jest się zawsze już alkoholikiem, tyle że nieczynnym.
1: No alkoholicy tak mówią o sobie właśnie, że nawet jakby 5 lat nie pił, to on i tak jest dalej alkoholikiem. Nie?
2: Co no, bo to potem bardzo łatwo, nie, żeby w cukr wpaść.
0: Po prostu cierpisz już do końca życia, ci się chce. Ja z marihuaną też, może w małym stopniu, ale też przyłapuję się na takim czymś, ktoś mi tam coś powie, przyniesie, coś mam, to ja od razu kurwa i biegnę, gdzieś tam polecę, kurwa, w gaciach samych nawet, nie? To jest właśnie uzależnienie.
2: No tak jest, jest. Też dużo lat spędziłem, stary, dużo lat spędziłem na jaraniu, nie? Dużo życia zmarnowałem. Ten czas, te pieniądze i tą energię, co człowiek spędził nic nie robiąc, praktycznie tylko jarając, nie wiem, jakieś kurwa głupoty robiąc, czy grając, czy chuje co. Stary, tyle rzeczy można było zrobić, życie zmienić, wiesz.
0: No ile kasy,
2: wiesz. Życie spierdalało. A ile siana, dokładnie, stary.
1: Idziesz do roboty rano, palisz jointa, potem masz lunch break, idziesz na jointa, nie? Kończysz robotę, odpalasz jointa, wracasz do domu, jedziesz jointy, nie?
2: A jeszcze jak jest, wiesz, taki okres, stary, że... Znaczy taki okres. Jeszcze nieraz są takie sytuacje, że masz nieograniczony dostęp, powiedzmy, nie? I jak to trwa, powiedzmy, przez rok, dwa, trzy, stary, a ty masz, wiesz, worek bez dna. Rozumiesz? I o każdej porze, kurwa, dnia i nocy.
0: Miałeś takie możliwości?
2: Aha. Ładnie. Mówisz wtedy, co się z tobą dzieje, stary, jak się przyzwyczaić po dwóch latach takich na przykład, nie?
0: O kurwa. Ja to bym się zniszczył przy takiej... okazji, jakbym miał nieograniczony, to Jezu, to szybko bym doszedł do tego etapu, że zaczynasz sam chichotać na przykład do swoich dowcipów w głowie, kurwa, i rozmawiać ze sobą.
2: I to już, wiesz, nawet nie było tak, żeby chichotać, to już tak jarałeś, żeby się czuć normalnie, stary, nie? Bo to już wtedy się czułem normalnie na jarany, nie? Ja się nie czułem normalnie, jak nie zapaliłem, nie?
0: No właśnie.
1: W nocy do kibla, żeby się tylko odlać, wracasz z kibla, jest to jarasz jointa, nie? I dopiero
2: no Albo lejesz w tym kiblu i jarasz jointa podczas lania nawet.
1: Chcesz się położyć, spać, ale ci ta myśl, że chcesz zajarać, nie pozwala ci zasnąć. I nie zapalić, nie uśniesz.
2: A się najarasz się potem, to też nie idzie spać, bo za bardzo najarany. To też tak bywało, stary. No.
0: Mam kolegę, który mi się przyznał, że no jest akurat osobą zamożną, że wydaje na zioło jakieś 7 tysięcy miesięcznie.
2: 7 tysięcy miesięcznie, tak? Po ile w Polsce chodzi teraz?
0: Nie wiem, jak on to robi, ale no codziennie jara, co chwilę se montuje blanty. Co ciekawe, nie bardzo mu to przeszkadza w przedsiębiorczości, w robieniu. Akurat jest tak poukładany, że radzi sobie świetnie. Ale kupuje sobie jakieś takie dobre, wiesz, rzeczy, lepsze, nie? Droższe. A po ile jest, no teraz skoczyło, no bo jak ten prąd poszedł w górę, no to wiesz, lampy i tak dalej. Z tego, co ja wiem, nie wiem, czy w środzie tak tylko jest, ale no po 5 dych, no nie wiem, jak
2: jak to ja też właśnie słyszałem jakiś już parę lat temu, że po 5 dych tam u mnie w mieście. Ja to pamiętam czasy, wiesz, w Polsce mnie nie ma ile, 10 lat, 15. Ja pamiętam te czasy, co tam po 3 dyszki chodziło, jak się tam na giety brało, nie? No wiesz, jak większej ilości, on mówi za 7 koła, stary, za 7 koła. Tak bym liczył, że to nawet klocka można by było dostać, jakbyś miał dobre kontakty, nie? Może pół klocka minimum za 7 byś, no i w miesiąc to opierdolisz, no możliwe.
0: Może mi się coś pokićkało z tymi 7 koła, ale to było parę tysięcy jakoś, bo tu Franz wyliczył, że musiałby 300 gramów miesięcznie palić. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby tak palić 300 gramów, jak se powiedzmy...
2: 300 miesięcznie, stary, dychę dziennie, jakbyś powiedzmy walił. Da się, spokojnie.
0: Da się dychę dziennie, nie?
2: Dycha to jest nic, stary, jasne, że tak. No. A jeszcze wiesz, to nie jarasz sam często, bo tu ktoś idzie, wiesz, o co chodzi.
0: Tak, dzielisz się i montujesz grube lolki se cały czas, nie?
2: No. Albo takie działa, nabijasz, że kurwa, wiesz, piątkę nabucha je, wiesz.
0: No. A jak jakaś impreza, to przyjdą ludzie i przepalą tyle, jak smoki będą
2: jadły. Inna gadka, nie? Impreza to, wiesz, wystawiasz co jest i lecimy, kurwa, nie? A potem rano się obudzisz, kurwa, co ja odpierdoliłem, stary.
0: Nie, ja właściwie nie wiem, sorry, tak strzeliłem to 7, może to było 5, może coś takiego, ale no w każdym razie bardzo duża kwota, tak, że się złapałem za głowę, mówię, o kurwa, stary, man.
1: A ty krawiec ile miesięcznie wydajesz na to?
0: Za dużo. Ale może nie tak dużo, nie wiem. 400 zł.
1: To ile?
2: To i tak nie jest, ale to... Stary, ja ci kiedyś dawałem radę, nie? Żebyś spróbował całkowicie się od tego odciąć, stary. Jak sobie oczyścisz od tego głowę i organizm, tak przez parę miesięcy, to już tak nawet nie chcesz się do tego wracać, nie? Po takiej dłuższej przerwie. Ja ci mówiłem, że ja kiedyś nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak to będzie. Przerażała mnie myśl tego, jak to będzie, jak ja nie będę palił, rozumiesz? Myśląc o tym, ja się bałem tego, a to się potem okazało, że najstraszniejsze było to myślenie o tym, stary. Jak już to, kurwa, przestaniesz, to po prostu tego nie robisz. To nie jest straszne, to cię nie boli. Parę dni pierwszych może być ciężkich, a potem, kurwa, jak ręką objął, nie? Ten, jaki ja byłem głupi, stary, tak się bałem tego, jak to będzie, kurwa, rzucić.
0: Jedno. A ja chyba nie jestem jakoś tak strasznie uzależniony, bo jak nie mam, to nie mam. Teraz na przykład nie mam od jakiegoś tam czasu i nie cierpię jakoś, nie? Że nie mam. Ale z drugiej strony, jak jest jakaś okazja, coś, to od razu gęba się cieszy i radocha i w ogóle, no to no lubię, kurde, se zajara się, no, nie ukrywam.
2: No ja też teraz miałem miesiąc urlopu, córka była w Polsce, nie, to też sobie pozwoliłem tam parę razy. No ale no i znowu nic, nie? Jak już wtedy sobie potrafiłem zrobić taką długą przerwę, to tak samo ze szlugami, to ze szlugami sobie wcześniej w głowie, ale to mi się wydaje, że dzięki grzybkom ze szlugami, no. Tak sobie kiedyś, jeszcze za mało lata, siedziałem na grzybach i tak sobie paliłem szlugę i zacząłem sobie rozmyślać, co to jest to palenie, co ja z tego mam, po co to robię. Stary, tak se przekręciłem w głowie, że rzuciłem palenie. Od tamtej pory mam, wiesz, jak mam jakiś cięższy okres w życiu, dużo stresu na głowie, no to kupię tam paczkę szlugów, wyjaram, może tydzień popalę i uspokoję sobie głowę i odstawiam to bez żadnego problemu, nie? Nie wiem, czy to ja tak po prostu mam, czy to może ta faza na tych grzybkach tak sobie poustawiałem w głowie, no nie wiem. No fakt, że to było też z 15 lat temu, jak nie lepiej, nie? Więc nie wiem, wątpię, że to by miało dalej taki wpływ, że ja sobie to tak w głowie poukładałem i dalej to tak, no nie wiem. Nie,
0: może to te grzybki faktycznie, tak jak mówisz, bo pamiętam, że mi grzyby bardzo mocno przeformatowały głowę no i jednak ta psychika ma bardzo duże znaczenie, jeśli nie fundamentalne dla naszych działań, jak jesteśmy nastawieni, czy mamy jakiś plan, czy się go trzymamy i tak dalej, i grzyby potrafią tutaj człowieka fajnie zaprogramować bardzo. Też tak miałem.
2: Jasne, że tak. To jest tak jakby spojrzenie na to wszystko z daleka, nie?
1: I od psychiki to zależy tak naprawdę. I od woli, od woli też. Jeżeli masz silną wolę, to wszystko możesz po prostu odstawić tak o i nie wracać do tego. A dobrze jest się też wkurwić. Dlaczego jest się dobrze wkurwić? Dlatego, że jeżeli się wkurwisz, to wkurwienie jest siłą napędową do tego, żeby coś z tym kurwa zrobić.
2: O, tu ci stary przybije pionę. Ja dzięki wkurwieniu się ogarnąłem, nie?
1: No,
2: ja tak... mówiłem Krawcowi, że mnie parę razy życie złamało i popatrzałem sobie, kurwa, w lustro i wkurwiłem się na siebie, nie? I to nie było. Przestałem unikać tych myśli, wiesz, co dalej mi sprawiały ból, to co się stało. Nie, kurwa. Mówiłem sobie, wiesz, tak, bierzemy to wszystko na czołówę, kurwa. I dało się, stary, nie? I od tamtej pory tak lecę, kurwa.
1: Z depresją właśnie sobie tak można bardzo poradzić, że jeżeli jest coś, co cię dołuje cały czas i masz depresję, to jak się wkurwisz, jak masz depresję, to sobie wkręcasz i nie robisz z tym nic, a jak się na to wkurwisz, bo depresja się nie bierze sama z niczego, tylko zawsze jest jakiś powód. Jeżeli się na to wkurwisz właśnie i to przyjmiesz, wiesz, w głową to rozwalisz.
2: Wiesz, to też depresja to też jest taki, kurwa, wiesz, jakby to polskie słowo, imbalans, wiesz, brak balansu w mózgu, tam ta chemia w mózgu się... To też może być różnie, nie? Wiesz, może być ta depresja, że coś cię psychicznie, wiesz, dopierdoli, a może być tak, że w mózgu ci się ta chemia popierdoli, wiesz, i tak sobie wydaje mi się, że silną wolą, chociaż no nie wiem, ale wydaje mi się, że sama silna wola czasami może być za mało, chociaż no ja sobie poradziłem, tak? I od tamtej pory, powiem ci tak, wkurwienia idzie brać siłę, nie?
1: No dokładnie.
2: Zależy też od psychiki, nie? Ale jak jesteś, wiesz... twardy, tak mi się wydaje, że trzeba być twardy do tego, nie? Żeby potrafić z tego wkurwienia, wiesz, że ono cię nie przytłacza, ale ty mimo tego jeszcze bardziej się kurwa zaprzesz, nie? I dawaj, na czołówę.
1: No, dokładnie. Dokładnie, i to wolę wyrabia też. To się staje motorem napędowym po prostu, no. Nie patrzysz...
2: Tak, i to jest potem, potem wiesz, z każdą taką rzeczą jest ci łatwiej, bo ta wola, ten umysł, to tak samo jak trenowanie mięśni na siłowni, nie? Trenujesz sobie tą psychikę, robisz rzeczy, do których musisz się zmuszać, rozumiesz? Bo człowiek, wiesz, tylko kurwa przyjemności, przyjemności, a życie to nie są tylko przyjemności. Jak sobie zdasz tego sprawę, że do pewnych rzeczy trzeba się zmusić, tak? I będziesz się do nich zmuszał, to wytrenujesz sobie tą wolę, będziesz coraz silniejszy, wiesz, i coraz łatwiej te rzeczy będą ci przychodzić. Tylko że ludzie nie chcą tego. Ludzie chcą przyjemności, od razu efektów, wiesz. Zapominają o tym, nie? No to trzeba trenować, tak samo jak mięśnie, nie? Musisz tą wolę trenować.
0: No, dobrze prawisz, dobrze prawisz.
1: Całe życie jest to bardzo pomocne później. Ja wiem sam po sobie, bo kiedyś też bym siedział z założonymi rękami, kurwa, i narzekał tylko i płakał, że jest tak chujowo, co ja mam tu zrobić, nie? A to tego, no tak. Właśnie w ten sposób palenie rzuciłem, nie? Że ja się wkurwiłem po prostu, mówię, ja pierdolę, wiesz, nie? Mówię, nie palę papierosów, wiesz, nikotyny musi organizm domaga, nie? To mnie wkurwie nie bierze. I sobie w pewnym momencie sobie pomyślałem, no i bardzo dobrze, kurwa. I bardzo dobrze. I niech się wkurwia, nie? I wiesz, i to był taki chyba moment przełomowy i w ten sposób zacząłem do życia później podchodzić, że mam jakiś problem gdzieś w życiu, to po prostu, wiesz, wkurwiam się, no. W sensie, wiesz, nie bezsensownie, żeby bić pięściami, wiesz, po ścianach, nie?
2: No tak, ale ta złość taka, wiesz, napędzająca jest, nie? Rozumiesz? Dodaje, kurwa, skrzydeł, rozumiesz, o co chodzi?
1: No, rozumiem, no właśnie o tym mówię, nie? Dlatego polecam się, nie? Jak ktoś ma problem w życiu, to polecam się na ten problem wkurwić.
2: Ja mam tak samo. Stary.
1: Żeby rozpierdolić, jak masz jakieś przeszkody, to je rozpierdalać na pełnej kurwie. Hmm?
2: Wydaje mi się, że to jest najlepsze podejście, nie? Znaczy, to też zależy, kurwa, zależy od charakteru, to pewnie nie będzie dla każdego. Tak? Nie będzie dla każdego, no ale jak zobaczysz, że to jest dla ciebie, to wydaje mi się, że warto. Ja sobie, i to ja nie mówię tak na przykład, że o rzucaniu szlugów, nie? Ja mówię o takich rzeczach, że... No nie wiem, zdarzy ci się coś w życiu, że cię, no naprawdę cię pozmawia psychicznie, kurwa, i fizycznie, rozumiesz? I potem nawet myślenie o tych rzeczach już cię boli, już nawet nie chcesz myśleć o tym, co się stało, bo to cię boli, stary, non stop, nie? A w końcu sobie mówisz, tak, kurwa, niech boli, kurwa, ja jeszcze wsadzę w to palce, rozumiesz? Rozpierdolę tą ranę i tak będę dziubał codziennie, żeby to bolało, rozumiesz? Aż się tak wkurwię.
0: No i spokojnie, zadziałało, spokojnie, tak. Panowie, bo się coś zaczęliście nakręcać tu, aż kurwa, wkurwia się, do it, kurwa!
2: No tak, tak jest, stary, dużo sobie ułożyłem, naprawiłem spraw, w głowie też sobie poukładałem, nie?
0: No i dobrze. Wiesz. No, ten kolega, co tak dużo bardzo jara i codziennie, każdego dnia i przed snem, i do snu, i imprezy i tak dalej, to u niego to wszystko jakoś działa, ponieważ on właśnie po robocie na siłkę, tu prowadzenie firmy, tu trzeba żonę gdzieś wieść, czy tam dziecko skądś ze szkoły, kupa obowiązków od rana do wieczora, no więc... Tak jak powiedziałeś, jest to dla niego jest to gimnastyka też dla jego głowy. Tu jakiś basen, tu siłka. No i to wszystko działa. I wtedy można se radzić, nawet jak się bardzo dużo jara. Chociaż no to już są takie ilości u kolegi, że ja się o niego boję trochę. Bo to... Ale no, po prostu marihuanista.
2: To się rzadko zdarza, nie? Bo też, przepraszam bardzo, też znałem kilku takich gości. Jednego znam dzisiaj, nie? Też dużo jara, stary, i też jest ogarniętym chłopem, wiesz, rodzina, wszystko. Ja jak jarałem, chłopie, no to mi się nic nie chciało, ani nie chciało mi się trenować, ani nic, nie? Zdarzało się, mówiłem kiedyś, że na trening poszedłem, mało mnie nie zabił. Ale no nie chciało mi się, stary, nic się nie chciało na tym jaraniu, tylko kurwa siedzieć, nie wiem, pierdolić jakieś głupoty, coś oglądać, czy... No. Wiesz, ale no, ja tak miałem, że nic mi się nie chciało, naprawdę. Tak mi zmulało te rany.
1: To podobno THC potrafi, wiesz, modyfikować kod genetyczny. Nie wiem, czy to prawda. Nie wiem, czy się spotkaliście z taką teorią. Ale podobno gdzieś są jakieś, chyba w Kanadzie, jakieś kozły, jakieś takie w dziczy żyjące. One jedzą jakieś, bo to THC nie tylko w marihuanie występuje, ale też w innych roślinach. I one jedzą jakieś tam mchy czy porosty, które zawierają to THC i podobno mają to, wiesz, już w kodzie genetycznym gdzieś, wiesz, zmutowane, nie? Nie wiem, na jakim zasadzie to się odbywa.
0: A czy takiego zmutowanego kozła by orzeł uniósł?
1: Nie, masz, przestań.
2: To o tym samym pomyślałem.
3: Ale tak. Też jak to mówiłeś, to pomyślałem o drugiej rzeczy. To coś może jak epigenetyka, nie? To już jest chyba oficjalnie potwierdzone. Nie, ja o tym słyszałem lata temu o epigenetyce, jak ktoś tam na TEDxie mówi. To była tylko taka teoria, wiesz, tam szurska niby, ale teraz mi się wydaje, że to już chyba jest w myśl, chociaż mogę się dziwić, nie? Że nikt za to nie ukrzyżował, ale tak mi się wydaje, że epigenetyka już jest uważana za no za coś prawdziwego, nie? Że jakie masz geny, ale też się ekspresja genów. Rozumiesz? To w jakim stopniu te geny zostaną uaktywnione i mają na to wpływ czynniki wewnętrzne. To gdzie żyjesz, na jakiej kurwa szerokości geograficznej, to co jesz. Rozumiesz? I to ma wpływ na to, w jakim stopniu te geny będą się, wiesz, będą wyeksponowane, zaczną działać, powiedzmy, tak? Ja to tak tłumaczę takim językiem, wiesz, chłopka roztropka, ale chyba rozumiecie, o czym mówię, nie?
1: Rozumiem, no. Rozumiem. I uważam, że jest to prawda, no. Tylko ja też uważam, że po prostu, że może to nie jest tak, że te geny się aktywują, tylko że po prostu te geny się zmieniają, o, że są modalne, wiesz, w sensie, że można mieć na nie wpływ, nie? Że rodzisz się z jednym tam kodem genetycznym, ale na koniec twojego życia ten kod będzie, wiesz, inny po prostu, przez to właśnie, co, przez czynniki zewnętrzne. O. Tak to widzę.
3: Może i tak, może i tak. Ja tam właśnie słyszałem, że to ma wpływ na to, że się nie zmienia, tylko że, wiesz, ten gen będzie działał mocniej, ten mniej. Rozumiesz? Zależy od tego, co będziesz jadł, to tam, wiesz...
0: Zanikasz trochę, Janko.
3: Ty, stary, ja się chyba będę musiał rozłączyć, bo mi się słuchawki rozłączyły i teraz jestem na telefonie i ten skurwiały telefon widzę, że dalej to robi, jak jestem na Skype'ie. To znowu wyciszanie takie jest, jak mówię, nie?
1: Tak, no jest, no, coś takiego.
0: No, tak mówisz, a nagle zaczynasz zanikać i słychać, bzz, bzz, bzz, bzz, a potem znowu cię słychać, potem znowu bzz, bzz, bzz. No, aha, bo to ty miałeś ten problem z telefonem kiedyś, tak?
3: Tak, tak.
0: Zanikające. No,
3: teraz widzisz, gadałem, mówiłem na słuchawkach, rozładowały mi się i chuj, mam tu jakieś na kablu, ale on chyba mikrofonu.
0: I tak, panowie, kończymy, bo to już jest piąta rano, najwyższy czas. Nawet Michał Giereś tyle nie siedzi.
3: A Michał Giereś to już ostatnio ile tam siedział, 2 godziny czy coś, poszedł.
0: No to kiepsko.
3: Wiesz, tak już nie zarabia. Ty, a jeszcze tylko na krótko. Michał, ty tam będziesz jeszcze dzwonił do niego? Planujesz, czy już go, kurwa, olałeś?
1: Ja?
3: No.
1: Nie, no ja już nie dzwonię, tam pierdolę. Tyba.
0: Michał się poczuł urażony zachowaniem Michała i już nie będzie chyba.
1: No dokładnie, poczułem się urażony, no co. No.
3: To tak on uraża powoli wszystkich.
1: No to jest jakiś nienormalny ostatni.
0: Uraża.
3: Zanim go tylko słuchał, rozumiesz.
1: Słuchaj, ostatnio mu zadzwonił typ jakiś, nie? I do niego mówi, słuchaj, bo wiesz, ja miałem taką sytuację, że ja się tu o śmierć otarłem praktycznie, nie? I chciał tam coś powiedzieć, a Giereś od razu, o ty trolu, kurwa, już chyba podobny. Człowiek, a to już widać było, że dodzwonił, wiesz, ktoś, no to chyba nie był troll, no nie wiem, ręki sobie za to nie dam uciąć, ale no według mnie to nie był żaden troll, tylko normalny koleś jakiś zadzwonił, a ten go, wiesz, od razu wziął, wyłączył, bo to wiesz, w temacie audycji trzeba, nie? A ja tu newsy o COVID-zie podaję, także w temacie audycji, żeby dzwonić.
0: Tak, nie? Drogocenna audycja no, moja i każda sekunda na wagę złota, a jak sam się rozgada, to o dupie Marynie 4 godziny będzie gadał, ale jak już ktoś zadzwoni, to każda sekunda na wagę złota. Szybko, ale, mów, no.
3: Ale jak zadzwoni Tomkos i zaczną pierdolić tam o starych komputerach, nieważne o czym jest audycja, że jak on tam siedział, kurwa, na tym, jak się nazywał ten stary internet, przed internetem, czekaj.
1: Telnet?
0: BBS-y?
3: No chyba tak. No coś... No...
1: BBS,
3: no i z tym Tomkosem pierdolą o tych starych komputerach, tam coś tam. To wtedy się nie liczy, stary, jaka wiesz, jaki temat jest audycji, nie?
0: No.
3: Chociaż Tomkos już nie dzwoni od jakiegoś czasu, więc...
0: I jeszcze, wiesz, kiedyś to było, kurwa, i... A jakie gry były, kiedyś samochodzikiem się jechało, dzisiaj to już to zupełnie, to dzisiejsze gry to jest gówno. To właśnie kiedyś mi Michał tak się zachwycał jakąś taką... Pokazał mi grę taką archaiczną, coś jak, no nie wiem, jak Lotus na na Amigę, nie? I on był tak mówił, Jezu, jakie to jest mistrzostwo, jak tu wszystko pięknie, Jezus Maria. I tak się tym jarał. Ja mówię, no dobra, no samochodzik se jedzie. I pokazałem mu jakiegoś tam Frontiera nowego, nie? Tam na hełm VR po kosmosie latasz. Gówno to. Stary Frontier był na jednej dyskietce, tam był cały kosmos, a to jakieś, no niby ładne. Tak, niby ładne, no wszystko, wiesz, już oteksturowane, 3D, piękne, współczesne, ale ten stary Frontier na jednej dyskietce, on ma takie jazdy, że właśnie, że kiedyś to było, taka januszerka troszeczkę,
3: tak,
0: nie?
3: Tak, tak, i on się zatrzymał na tym, rozumiesz, tak samo z muzyką, rozumiesz, zatrzymam się, tylko to jest dobre, co tam kiedyś było, muzyka, filmy, tak, bo samo ostatnio się pracował stary Robocop, jakie to dzieło nie było, stary. Kurwa, jaki to był piękny film, ten stary Robocop.
1: Weź w ogóle te jego audycje, wszystkie to jest, wiesz, jak ktoś, jak ja miałbym prowadzić takie radio, to musiał mieć pasję do tego, wiesz, po prostu musiałbym lubić to, co robię i dlatego bym to robił. A u niego to już widać tej pasji brak, nie ma, ten ogień to w ogóle wygasł i on moim zdaniem traktuje tę audycję jak taką robotę, do którą, wiesz, on już tam nie chce iść, ale on idzie, nie, jeszcze pójdzie, ale jemu się już tam nie chce robić, nic tak. Przyjdzie, newsy, wiesz, otworzy internet, poczyta jakieś newsy, tak naprawdę po cholerę on to robi, nie, mógłby linki do tych newsów podawać, kto by chciał, to by sobie wszedł, poczytał, nie, a on nie, on czyta te newsy i za chwilę, no, możecie dzwonić, nie, ktoś tam albo zadzwoni, albo nie zadzwoni, 2 godziny nara, nie, czy 3.
0: No bo jak się robi to samo przez tyle lat, to trzeba się zmieniać trochę, nie można tej samej audycji prowadzić przez, nie wiem, ile on prowadzi, 7 lat tą teorię chaosu, czy ile, czy więcej? 10?
1: Chyba z 10.
0: No to się można zżygać, no przecież od takiego ciągłego gadania o tym samym. No tematy się kończą, formuła ciągle właśnie, ta sama, więc kończą, nuda.
3: Było. Ja tam siedziałem, wiesz, na różnych stronach i ja byłem zdziwiony, że takie afery były, a Klodziu pierdolił dalej pół godziny, czy półtorej godziny newsów i potem, kurwa, tylko o tym COVID-zie i chuj. A różne rzeczy się działy, wiesz, czy to prawda, czy nieprawda. To się tak nie patrzało nigdy w tej teorii chaosu. Ciekawe tematy się poruszało, co się działo w tych spiskach. Ja nieraz czytałem, stary, na tych zagranicznych forach, czy i Klodziu nic na ten temat, tylko, kurwa, jakieś popierdolone newsy przez 2 godziny i potem on mówi, no, te newsy to są ważne, żeby ten potem dla potomnych to było, a podaje na przykład newsa, o, naukowcy odkryli wzór na jajo. I chuj, no to on musi podać takiego newsa, żeby to było, kurwa, ten, dla potomnych. No, stary, na...
1: No, nieźle.
3: No. Ja dobra, ja będę zawijał, bo kurwa też telefon mi tu zaczyna pikać, zaraz się rozłączę. Jak coś, to nawijajcie tam jeszcze, posłucham, a jak nie, no
0: to... No dzięki za pogaduchy, trzymaj się, Janko.
3: Jeszcze. Trzymajcie się, panowie, na razie.
0: Nara, nara.
1: No. On się wypalił, mi się zdaje. On się już wypalił, w sensie jemu się nie chce. To słychać, że jemu się nie chce. On to robi z przyzwyczajenia.
0: Robi, bo on czuje, że ma misję i on bardzo poważnie podchodzi do misji swojej informowania ludzi, przebudzania ich. Od tej strony go znam, przynajmniej tak mi się wydaje. Zawsze tak czułem, że jest to dla niego ważne i to podkreślał. No ale cudów nie ma, jak się tyle czasu tą samą tematykę piłuje, ta sama formuła, ta sama nazwa, ludzie zaczną ci sami dzwonić, to się można przecież zesrać z nudów.
1: Ale co to w ogóle jest to przebudzanie, bo ja nie rozumiem, co to jest to przebudzenie, że co, że przyjmujesz czyjąś ideologię i zaczynasz myśleć tak jak ten ktoś, to jest to przebudzenie czy jak, bo ja nie wiem.
0: No informowanie o spiskach, o różnych aferach, spiskach, sprawach niewyjaśnionych, o których ludzie no niby nie wiedzą, a on informuje, przebudza, tak?
1: Aha, czyli co? Czyli jeżeli sobie uświadomisz, że świat, w którym żyjemy, to się składa z samych spisków, to znaczy, że jesteś przebudzony wtedy.
0: Ja bym powiedział, że jesteś pierdolnięty wtedy już, ale...
1: No właśnie, no dlatego o co w ogóle chodzi, no. Ile on osób przez te 10 lat przebudził, powiedzmy, czy jak? No.
0: Wiesz co, ja bym tu nie odejmował aż tak bardzo Michałowi, bo... Nie wiem, czy przypadkiem sam się ze mną swego czasu nie zgodziłeś, że jednak wśród audycji spiskowych to jest takie top, nie? Ta teoria chaosu.
1: Mimo tak, wszystko. Ale wiesz, bo to jest interesujące. Chodzi o to, że to jest interesujące, ale w sumie czy to jest prawdziwe? Wiesz, bo można science fiction sobie wymyślić, to będzie bardzo ciekawe i zrobić o tym 9 filmów, tylko czy to będzie prawda?
0: Franz tutaj pisze, że myślę, że najgorsze jest to, że jego audycja się zatrzymała w rozwoju, a wręcz się cofa. Ta jego misja jest stracona, ludzie się już nie obudzą. No różnie też można do tego podchodzić, bo dzisiaj przecież tak modna jest ta i popularna ta tematyka. Co drugi, co spotkasz go na ulicy, to przebudzony. Jak rzucisz kamieniem, to trafisz w jakiegoś przebudzonego, co ci nawinie o MK Ultra, płaskiej, wklęsłej ziemi i super żołnierzach i operacjach tajnych służb pod fałszywą flagą. No więc chyba dobrze jest, tak, że... A może można patrzeć pod tym kątem, że stracona, bo już nie ma o czym ludzi informować, bo ludzie sami już wszystko wiedzą. Też można i tak podejść.
1: To jest szurostwo. Zrobienie z ludzi szurów. To za przebudzenie jest. To jakiś odwrotny skutek w ogóle. Jakieś wychodzi z tego. Co to jest za przebudzenie, że ktoś się filmów o teoriach spiskowych naogląda. No.
0: No, nie wiem, ale zobacz, Michał, zobacz, ilu jest innych różnych nadających, którzy się rzucają na wszystko kompletnie, co usłyszą. Jak im powiesz o Orgonitach, tak, Orgonity, podziemne miasta, były, tak, resety, tak, wszystko było kasowane, człowieku. Co im nie powiesz, to we wszystko wierzą, a Michał jednak selekcjonuje sobie i filtruje rzeczy. No sam mówi, że są twarde spiski, miękkie i pewne czary-mary, w które on nie bardzo wierzy, ale powiem wam, bo to nie tylko chodzi, czy ja wierzę, czy nie, więc wiesz, nie jest taki zły ten Michał, a to, że ma swoje tam za uszami i trochę mu peron odjechał, no to inna sprawa, no.
1: No nie wiem, no wiesz co, no ostatnio, znaczy ostatnio, no jakiś czas temu, wiesz, zaprosił gościa od Wklęsłej Ziemi na przykład, nie? To słyszałeś o Wklęsłej Ziemi.
0: Nie? Tak, znam teorię, ale to wiesz, to czemu nie posłuchać, czemu nie podyskutować o tym sobie, nie?
1: Ale co, wierzysz, że Ziemia jest wklęsła i my żyjemy w środku Ziemi, a nie gwiazdy, bardzo, które widać na niebie, to są takie światełka, które ktoś tam pozapalał, tak?
0: Durszlak taki. I dziurki.
1: Jest jakaś tam krzywa Kármána, do której rakiety dolatują, a jak się nam coś pokazuje, wiesz, że ktoś dalej poleciał, to znaczy, że to wszystko było w studiu w Hollywood wyprodukowane. Tak?
0: Nie, jest to głupawe, ponieważ no tak... Ciężko nawet sobie wyobrazić spisek o takiej skali, gdzie połowa ludzkości jest chyba skorumpowana i dostaje pieniądze za oszukiwanie na temat kształtu wszechświata, budowy Ziemi. I poza tym to jest spisek, który nie ma prawa bytu, ponieważ nawet gdyby ta połowa Ziemi była skorumpowana, to tym prędzej by to wszystko wyszło na jaw w końcu, więc jest to takie bezsensowne, no nie da rady zrobić takiego spisku i co, i po co to wszystko, bo wszystko ma swój cel, tak? Po co to maskować, po co ludzi okłamywać, inwestując w to jakieś tryliony dolarów dziennie, nie?
1: No. Ale jak to po co? Po to, że ktoś napisze książkę, nagra DVD, czy jakiś film wrzuci do tutaj i będzie miał z tego kasę, no. Bo ktoś to kupi, no. Po to to się robi.
0: No ale to nie wiem, czy się zrozumieliśmy. To co, inwestowanie miliardów dolarów dziennie w spisek wszystkich spisków, gdzie połowa ludzkości, wszyscy naukowcy, badacze, NASA, wszystko ściema, żeby nagrać DVD i sprzedać, tak? I zarobić.
1: Nie. Ja tutaj bazuję na tej Wklęsłej Ziemi, co ten Polak wymyślił. Nie? To wiesz, gość sobie wymyślił teorię, zaraził tą teorią ileś tam ludzi i wiesz, i teraz sprzedaje im książki. O to chodzi. Czy tam wiesz, pojedzie na jakiś tam, jak to się nazywa, Harmonia Kosmosu, czy innych tam tych, wiesz, zjazdów szurskich wszystkich, nie? To wiesz, on tam coś opowie i sobie zrobi promocję jeszcze.
0: Okej, ale możemy sobie dyskutować. Franz tutaj twierdzi, że projekt Manhattan, czyli ta budowa bomby atomowej tajna, tak, to było 130 tysięcy ludzi w spisku i się to utrzymywało. No, chętnie bym to zweryfikował, czy na pewno aż tyle, bo to taka dosyć duża liczba, 130 tysięcy, czy to tyle osób trzeba było aż, żeby to prowadzić taki projekt. No ale dobra, nawet te 130, no to 130 to nie jest cały świat naukowy, wszystkie instytucje, które coś mają wspólnego z astronomią i tak dalej, no to nieporównywalnie większa skala musiałaby być o ileś tam leveli wyżej, nie? I mało mi się to wydaje prawdopodobne.
1: Przepływ informacji w ogóle, jeżeli tyle ludzi miałoby być w to zaangażowanych, by trzeba było zrobić taki model, że masz kogoś na górze, kto ci wydaje polecenia i kogoś pod tobą, komu ty przekazujesz tam, nie wiem, wyniki prac twoich, a nie masz kontaktu z nikim poza tym, masz tylko dwie osoby, nie? I w ten sposób się ogranicza, wiesz, przepływ informacji.
0: Poza tym jest...
1: Wtedy takiego mogłoby się udać, ale gdyby te 130 tysięcy ludzi już zamknąć w jednym pokoju i pozwolić im, wiesz, swobodnie rozmawiać między sobą, no to od razu by, wiesz, wyszło, nie? Że coś tu jest nie tak.
0: A jak się trafi prywatny jakiś przedsiębiorca, jakiś Red Bull, który wysyła tam na stratosferę, jest to wszystko kręcone, no Jezu, no wszyscy mieliby oszukiwać i te wszystkie zdjęcia, materiały okrągłej ziemi, oszustwo i przede wszystkim, no po co, jaki motyw faktycznie, nie?
1: To właśnie, wiesz, bo to właśnie się robi takie akcje po to, żeby przekonać ludzi, wiesz, pokazać im, że ziemia tak naprawdę nie jest płaska, tylko jest okrągła, nie? Po to się, wiesz, to jest taka akcja propagandowa, bo tak naprawdę ziemia jest płaska, ale wszystkim zależy, żeby to, wiesz, utrzymać w tajemnicy, dlatego nam się tutaj wmawia, że ziemia jest okrągła, nie? I po to się takie akcje robi, żeby nas tutaj przekonać, wiesz, żeby nam pokazać, nie? Że ziemia jest okrągła, ale to jest, wiesz, tylko element propagandowy. Bo jak wszyscy dobrze wiemy, Ziemia jest płaska, nie?
0: Kiedyś ktoś mnie starał się przekonać, że w to wszystko to zamieszany jest sam szatan, bo i wiesz, i tego typu sprawy, tak to tłumaczyli, że gdyby ludzkość wiedziała, jaki jest prawdziwy kształt Ziemi, to by to bardzo ludzi zbliżyło do Boga, bo by było bardzo oczywiste, że to musiał stworzyć jakiś projektant, stwórca. Że to nie jest dzieło grawitacji, praw fizyki, bardziej ewolucji, tylko po prostu byłoby gołym okiem widać, że ktoś przyszedł, poukładał, zrobił, skonstruował, wiesz, o co chodzi, nie? I że to chcą ukrywać, żeby nas oddalić od wiary w Boga. No tak ktoś, to tłumaczy.
1: No i pewnie wymyślili tam teorię chrześcijanie, nie? Albo jacyś inni tam, nie wiem, grupa religijna, no. To jest, ale to jest też, wiesz, przeinaczanie, wiesz, dużą częścią tej propagandy jest przeinaczanie faktów generalnie, wiesz, tak jak się mówi, że na przykład był ten admirał Byrd i on tam, wiesz, poleciał na Antarktydę i tam nagle zobaczył, że tam był kontynent wielkości Ameryki i tak dalej, i tak dalej. Jest główne przekręcenie tego, polegające na tym, że on ten kontynent wielkości Ameryki owszem zobaczył, ale on nie był nad Antarktydą wtedy, tylko on był za kołem podbiegunowym, gdzie do Antarktydy stamtąd jest jeszcze, wiesz, ileś tam set kilometrów tak naprawdę, nie? I rzeczywiście Antarktyda jest mniej więcej wielkości Ameryki, no nie jest wcale taka wielka, nie? Tylko wiesz, szury się uparły, że to już, wiesz, ponad że on to zobaczył nie za kołem podbiegunowym, tylko on to zobaczył, wiesz, już będąc centralnie nad Antarktydą.
0: No i tak często, wiesz, bywa,
1: z
0: nie?
1: Z tego się przeinaczania się z tego biorą, nie? I później, wiesz, się z tego biorą jakieś teorie, jakieś kurwa dziwne, nie?
0: No właśnie, jedna przekręca się jedną małą rzecz, ale to jest bardzo, bardzo ważne i istotne dla całości. I w tym świecie alternatywnym niestety jest to powszechna praktyka. Takie bardzo luźne przywiązanie do detali, do niuansów, które się przekręca, żeby pasowało, tak? No, niestety.
1: Tak to działa. Dobra, krawiec, ja będę kończył, bo też nie będę tutaj przeciągał audycji na siłę. Mam nadzieję, że to był żart z tym, że jeszcze nie wiem, że jestem martwy. Bo to by znaczyło, że...
0: Może tak, może nie.
1: Nie, to no, mam nadzieję, że żartujesz, wiesz. Ja mam trochę Aspergera, ja trochę nie kumam takich rzeczy.
0: Wszyscy mają Aspergera teraz.
1: No ja nie wiem.
0: Jakiś, wiesz, modny się zrobił.
1: Ja miałem badania robione i niektórzy mówią, że mam, niektórzy mówią, że nie mam, ale ja rzeczywiście widzę po sobie, że ja nie rozumiem takich, wiesz. Ja nie wiem, czy ty teraz żartujesz, czy nie. Ja tego nie wiem.
0: No to zastanów się, jakie ja mam możliwości, żeby ci coś zrobić i jakie jest prawdopodobieństwo, że od lat prowadzę radio i faktycznie jestem agentem, który ma takich jak ty wyłapywać bo zadzwonią i zabijać ich. Albo informować kogoś, że jest taki Michał przebudzony.
1: Ja nie będę wymieniał nazwisk, ale ja wiem, z jakimi ludźmi ty masz, powiedzmy, może nie styczność, ale tam w wirtualnym świecie się znasz. Nie będę tu mówił kto dokładnie, ale też wiem, kim są ci ludzie, nie? I ty sobie możesz nie zdawać z tego sprawy.
0: Agent Kuba, wiem, tak, Deep State, wiem. Kuba z Deep State'u, tak?
1: Nie, ja poważnie mówię. Sam do ciebie dzwonią ludzie, którzy są zamieszani w różne rzeczy. Czasami się zdarza, nie? Nie mówię, że codziennie, ale czasami się zdarza.
0: Tak
1: jak do Kloda też dzwonią czasami jacyś tacy, wiesz. I Klod myśli, że to trolle są, nie? A są ludzie, którzy naprawdę, no wiesz, go wypytują, wiesz, przez szereg tam audycji o różne rzeczy i zbierają o nim informacje.
0: Nie, no stary, nie stresuj się, absolutnie to są żarty, no ja jestem zwykłym ziomeczkiem.
1: No, mam nadzieję, że tak jest, nie? Znaczy, wierzę w to.
0: Nabiłem ci do głowy jakieś rzeczy i teraz nie będziesz spał dzisiaj, no.
1: Znaczy, ja się dopiero obudziłem niedawno, także pewnie nie będę spał. Zaraz pójdę do kuchni i jakieś żarcie zrobię, nie? Bo trochę głodny jestem.
0: Także take it easy, my brother Charlie.
1: No, dobra. To pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, słuchacze, że lubicie, kiedy ja dzwonię, bo wtedy audycje są ciekawsze.
0: Bardzo tak, lubimy. Dzwoń częściej, Michaś, dzwoń. Lubimy cię słuchać.
1: Dzwoń częściej, jak donaty wrzucać. Także wrzucajcie donaty i pozdrawiam was serdecznie wszystkich. I siema, krawiec.
0: Siema, cześć. Ale go w balona zrobiłem, że go nie zabiję. Chyba uwierzył. Kurde. Naiwniak. Gdzie moja spluwa? Muszę tłumik przykręcić, czekaj. Dobra. Jest broń załadowana, przeładowana. No nic, będzie trzeba jechać do Michała. Mam tu już, mi się wyświetlił adres. No tak myślałem właśnie, że to ten rejon. No nic, trzeba będzie coś podziałać. Nie chce mi się jak cholera, bo ja po zabijaniu to jestem wykończony, głodny, zmęczony, nienawidzę zabijać, po prostu jestem wtedy wykończony. Nic mi się nie chce, potem muszę sobie przerwę dłuższą zrobić od zabijania. No ale tak to jest, takie życie płatnego zabójcy, asasina nie jest łatwe. Nie jest, wierzcie mi. Ile ja się nachodzę, ile ja się naczekam. A jeszcze trafi się jakiś taki twardziel, co nie chce umierać. Ja do niego strzelam, a on tam jeszcze gdzieś biegnie. Muszę go gonić. Jezu, ludzie. Ile to jest roboty. Chyba sobie do sklepu myknę po coś. Już nie warto iść spać o tej porze. Będę spał do 15 znowu, nie? Bez sensu. Take it easy, my brother Charlie. Ciekawe, co tam u Tomka. Zadzwoniłby kiedyś Buc 1, a nie... Grzesiek pisze, że 300 tysięcy nawet ludzi brało udział w projekcie Manhattan. No coś, co mi się wierzyć nie chce. Tylu ludzi... Nie ma takich projektów, gdzie tylu ludzi bierze udział. A i tak wszystkie dane wyciekły do ZSRR. Inna sprawa, że gdyby był taki spisek co do kształtu Ziemi, budowy Wszechświata i tak dalej, spisek wszystkich spisków, największy spisek w historii, no to co ma tu wycieknąć? No to, to już możemy powiedzieć, że wyciekło. Tyle osób mówi o wklęsłej, o płaskiej ziemi, to wyciekło. No i co z tym dalej robimy? Uważamy, że ci ludzie są niepoważni. Szkoda, że Etam nie może zadzwonić na audycję. Łatwiej byłoby mi usnąć na tych wszystkich kablach. W tych wszystkich kablach. Tomisiu, Etam może dzwonić. Ja tak może trochę nieładnie go ostatnio nie odebrałem, ale byłem trochę poirytowany tym, że on tak jest, taki jest absorbujący, że aż zaczyna już dzwonić do audycji dla zabawy i będę tu siedział, dopóki nikt nie zadzwoni. Taka kara dla was. To takie wygłupy się z tego robią, nie? Trzeba trochę jednak trochę hamować, no i tak go nie odebrałem. Mam nadzieję, że się nie obraził na amen i usłyszymy Etama jeszcze na antenie, bo przykro by mi było, że go zniechęciłem. Nie wiem, no ale to wiecie, no nie w każdej audycji musi być ten Etam. Tutaj są różni dzwoniący i nawet tych, których często słyszycie na antenie, to oni też nie dzwonią tak do każdej audycji, nie? Na każdy temat. Jest jednak ta rotacja, ale tam dla zabawy, z nudów, tak, żeby się pogadać. I to tak jeszcze to powtarzanie. No więc tak zwróciłem uwagę, może nieładnie trochę, ale muszę być trochę ostry tutaj czasami, bo na głowę wejdą, nie? Ludzie. Nie da się inaczej. To jest przykra rola kapitana. Też tego nie lubię, bo wolę żyć z ludźmi w dobrych układach, a nie tam kogoś strofować, coś zarzucać, nie? Zupełnie mi to nie odpowiada, ale no niestety trzeba czasem. Ale nie obawiajcie się, Etam jest taki, że jemu szybko przechodzi, nawet jak coś, jakby się obraził, czy coś, czy zniechęcił, to jemu szybko przejdzie i zaraz będzie jak nowy Etam. No i co? Chyba tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki dla zacnych mecenasów, dla dzwoniących, dla komentujących. O, no, jak ktoś teraz dzwoni i pyta, jaki temat audycji, to naprawdę dużo trzeba by wymieniać. Przecież jeszcze o Sandmanie dzisiaj było, o dziennikarce uwięzionej na Białorusi. Przeróżne tematy były.

Zmywam się, moi drodzy. Moi drodzy patafianie. Zmywam się. Trzymajcie się. Może się nawet dzisiaj jeszcze pojawię, jak coś do łba strzeli. A w piąteczek, w piątunio, to na pewno, no bo to też ktoś się pyta, będziesz w piątek? A kiedy nie byłem w piątek? Rok temu czy dwa lata temu nie byłem w piątek? No więc takie bezsensowne pytanie, to oczywista oczywistość, że będę.

Aha, to misiu cały czas leży w kablach, czy co? A, no, okej. Badania snu i całe te, no tak. Dobra. No to dobra, idę sobie, bo znowu się będę żegnał jak kobieta pół godziny. Nara.

0: czołem towarzystwu. Witam serdecznie we wczesnych godzinach, wieczornych. Tak by mógł powiedzieć ktoś, komu się pomyliły już godziny i nie wie, budzi się. Jest za oknem szaro i ten ktoś nie wie, czy to się ściemnia, czy to jest świt. Tak kilka razy miałem w życiu. Kiedy było akurat dużo roboty i już zagubiłem ten rytm dobowy, nie wiedziałem już, czy to trzeba już myśleć o podwieczorku, czy o śniadaniu, czy o obiedzie. No właśnie, chciałem się podzielić swoimi wrażeniami na temat kanału Zero, słynnego już, legendarnego już dziś, mimo że dopiero co powstał. No cóż, no może zanim przejdziemy do tego tematu, to podziękuję za donajcika zacnego. O, a to w ogóle z emotikonką jeszcze jakiś taki. No, uwaga.
1: LKNDLC, 100 zł. Wsparcie, uśmiech, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Może zatrudnili Ukraińców do czytania tych donate'ów. Kiepski żart. Dzięki wielkie, kurczę, tajemnicza osoba podpisująca się jako LKNDLC. Co to może znaczyć? Brzmi jak pseudonim rapera jakiegoś. Bonus BGC. W blok ekipie był Gratis LPG. Taki raper. Gratis LPG. No, to takie chyba nawiązanie do bonusa BGC. A tutaj LKNDLC. Albo jak jakiś dodatek do gry. LKNDLC. No w każdym razie wielkie dzięki. Bardzo się cieszę. I tak dalej. I całe te. O. Nie, Waran. Było spoko. Spoko był telefon. Nie przejmuj się. Są tacy, którzy w stanie upojenia alkoholowego trochę gorzej wypadają. Ostatnio Matt trochę kiepsko wypadł, bo już był chyba mocno dziabnięty. Macie, chwacie, drogi bracie, weź ten, trochę może odstaw czy coś, bo tak... A ja, nie, Matt jest strasznie drażliwy, to jemu coś powiedzieć, to od razu się obraża i zaraz przestanie dzwonić w ogóle. No. To kolejny apel. Mniej alkoholu i mniej obrażania się. Może.
1: To ja. 20 zł. Yo, makemydaj. Pozdrawiam.
0: Makemydaj. Po jakiemu to? To chyba w języku Konana Barbarzyńcy. Albo tajemny język troli jakiś. Makemydaj. Albo może to po arabsku. You make my day. Trzeba czytać. You make my day. Punk. Dzięki, Kasia, dzięki. Kasia to zawsze jest zadowolona, jak jest we wcześniejszych porach, bo może sobie posłuchać. A wieczorami, no to wiecie, to wiele osób tutaj tak ma, chyba że wieczorami to ma już takie zajęcia, nie wiem, rodzina, dom, coś, tego. I trzeba wcześniej pójść spać, żeby móc z rana wstać. Żeby móc krawculkowi donejcika wysyłać. Dzięki. To you make my day. O. O, czosnek mi tutaj nie pajacuj. I kto to mówi? A co to? A panu to? A pan to, kurde, nie pajacujesz? Podobało mi się, jak czosnek z rybką gadał ostatnio, to aż się śmiałem w głos. No, rybka, co się? Rybka się zdenerwowała. No, a daj buzi, rybka. No, daj buzi. A rybka tam, no kurwa, się kurde, ja pierd, kurwa. Daj buzi, no. To fajne było. 100 lat, ale komu? Kto, ktoś ma... A, urodziny. Waran. O, proszę bardzo. No, no to happy birthday. Happy birthday. No, a z tym kanałem Zero obejrzałem w zasadzie dwa odcinki. Ten z Michałem Wiśniewskim i... i z tym... z Andrzejem Dudą, pseudonim prezydent. No i cóż, no zacznę może w ogóle od czołówki, taki wstęp, nie? No czołówka to ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, uważam, czołóweczka. To jaką dostaniemy czołówkę, jaką zamówimy sobie, jaką nam grafik, animator zrobi, agencja, ktokolwiek, no to ma duży wpływ potem na... odbiór, myślę, wbrew pozorom, bo my sobie nie do końca może zdajemy sprawę, ale czołóweczka ważna jest, ważna. No i kto to mówi, ktoś by mógł tutaj wytknąć, bo Nocne Radio ma taką, no, bardzo prostą czołóweczkę. No ale cóż, rybka piła, leszcz zwykły, a nie, nie żaden rekin internetu, leszcz. Albo ryba rozdymka taka jest, nie wiem, czy wszyscy kojarzą. To jest taka ryba, która udaje większą niż jest, tak się napompowuje i taka wielka się staje i straszy w ten sposób. Wali żabami już drugi dzień. Podtopienia w niektórych regionach Polski. Orbitali Sun pisze. No. No więc czołówka, moim zdaniem, jest bardzo taka dojrzała artystycznie, naprawdę fajnie zrobiona. Jest konkretny styl i jest na czym oko zawiesić. Jest dynamiczna, fajna, taka designerska. Czuć po prostu, że to robił wytrawny grafik, a nie ktoś, kto sobie dorabia na grafice, jakiś student. No widać, że Stanowski komuś musiał za to uczciwie zapłacić, ktoś się znał na rzeczy, no podoba mi się, fajny styl bardzo. Ogólnie no mówię czołówka, ale z tym się wiąże też oprawa graficzna, która nawiązuje, wszystko tam jest spójne. No gdyby ktoś nie wiedział, tak, to jest dobra cecha takiej oprawy graficznej ogólnej, że ona jest spójna i na tym się w ogóle wiele rzeczy opiera w projektowaniu, na spójności. Czyli, że pasuje jedno do drugiego, proste. Więc tutaj dobra robota. Wywiad z Dudą, no już wytknięto, jak tak mówimy o wizualnych aspektach, o tym, jak co wygląda, no to to tutaj Stanowski... i Mazurek się po prostu ubrali niestosownie jakby do okazji trochę. On przyszedł w bluzie z kapturem. Mazurek w jakiejś swojej takiej nieśmiertelnej, kolorowej koszuli, w której zawsze się pojawia. A tu wywiad z prezydentem. Kurde, Czosnek tu dzwoni. Co on chce? Specjalnie.
2: No halo, witaj.
0: No specjalnie tu dzwonisz, żeby zepsuć audycję, chyba.
2: A nie dzwonię, pa.
0: Nie, no czekaj, co się stało? Co on się wygłupia? No kurde, no co pajacujesz?

co on zgłupiał, czy co? Dzwoni i się rozłącza. Jaki typ normalnie? No, nie mogę. No, świetny telefon, naprawdę, świetny telefon. No dobra, nie to nie. Może mu się nie spodobało, że sobie tak zażartowałem, to trzeba ostrożnie.

piszę mu też, żebym nie pajacował. No jaki gość normalnie, nie wiem, o co mu chodzi. Może to takie poczucie humoru czosnkowe po prostu jakieś. To uprzedzaj, Czosnek, że będziesz żartował i pajacował. Jeszcze mi zarzucając pajacowanie. No jaki gość. No właśnie, i możemy się tu zastanowić, czy to faktycznie niestosownie do okazji, jak ja bym się ubrał tak na spotkanie z prezydentem, gdybym bardzo szanował tego prezydenta, albo względny szacunek by tutaj był jakiś. No, pa. Gdybym szanował prezydenta, to bym się może tak z szacunku ubrał faktycznie, żeby pokazać, że biorę to na poważnie i tak dalej. Może ten strój miał coś mówić, na przykład, że tak naprawdę nie szanują tego gościa, którego wielu w zasadzie nie uważa za prezydenta, albo uważa go za najgorszego prezydenta, jaki był, albo za parodię prezydenta. No, tak też można podchodzić. Niby w demokracji powinniśmy szanować prezydenta, jaki by nie był, prawda? Ale ja nie jestem zwolennikiem tej zasady. Więc tutaj bluza z kapturem, kolorowa koszula, ta sama co zwykle. Myślę, że mogą być na miejscu nawet.

nowoczesne dziennikarstwo, pisze Orbitali Sun. No, prezydent przyszedł ładnie ubrany, znaczy tak jak to się ubiera często ktoś taki właśnie, biała koszula, no, wiecie, tak bardzo neutralny strój. Pytania były moim zdaniem trochę takie miałkie, ogólnie czuć było, że, ale to bardzo ciężko przeskoczyć, jak przychodzi ktoś taki do ciebie jak prezydent, to ciężko wyzbyć się pewnej takiej sztywności i asekuranctwa, takich bezpiecznych pytań, tak mi się wydaje, że też miałbym z tym problem, tak? Też bym się trochę bał wystrzelić z grubej rury, chociaż oczywiście padły tam pytania o memiczność Dudy, a konkretnie o to, no, co pan myśli o tym, że jest pan człowiekiem memem? No, mówią, niektórzy mówią o panu długopis, niektórzy mówią o panu, jak jeszcze mówią, notariusz. Niektórzy mówią o panu notariusz. No i co pan o tym myśli? Oczywiście odpowiedzi kogoś takiego jak Duda są w 100% do przewidzenia. Wiadomo, że on powie, panie redaktorze, no, czy to dobrze, czy źle? No, i tutaj po raz pierwszy zaczął tak głupawo się śmiać. Ja od dawna mam takie podejrzenia, że Duda nie jest za mądry, delikatnie mówiąc. Komuś by się mogło wydawać, no ale krawiec, ten człowiek jest lepiej wyedukowany od ciebie, ma studiował, ale zobaczcie, jak on się zachowuje. Są takie osoby, które pozornie, no, są wykształcone, mają faktycznie jakąś tam wiedzę prawną czy historyczną, ale tak naprawdę zachowują się idiotycznie i jak pajac trochę. I Duda jest dla mnie taką osobą. I on tu już zaczął jak o tych... W ogóle można poznać takie osoby, że powiesz tylko słowo mem, czyli coś, co kojarzy się z czymś zabawnym, memy, prawda? A on już... memy. Tak ten głupawy śmiech jego. I on się pojawiał... Ten głupawy śmiech kilka razy przynajmniej w tym nagraniu. Jak padały pytania właśnie o ochronę. No i tak żartobliwie ktoś tam właśnie powiedział, no, że małżonka to jest taka ochrona. Czy coś, a ten się śmiał jak po prostu jak głupi do sera, nie? Tym takim głupawym właśnie śmiechem. No, tragedia po prostu, to jest kompromitowanie Polski, Polaków, taki prezydent, który tak się zachowuje. A coś mi się wydaje, że on ma jakieś prawnicze wykształcenie. Uniwersytet Jagielloński. No, to bardzo dobry uniwersytet. Taki prestiżowy. A ciekawą ma dewizę. Więcej znaczy rozum niż siła. O, bardzo głębokie. Należał do harcerstwa w ogóle, do drużyny harcerskiej Piorun. I nawet został po kilku latach drużynowym. No, był uczniem klasy humanistycznej w drugim liceum ogólnokształcącym. No, mnie z ogólniaka wywalili. To widzicie, no, Duda lepszy. Jego nie wywalili. I rozpoczął w 91 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, to dobrze pamiętałem, że właśnie prawo. Ale widzicie, wykształcenie to jedno, a umiejętność zachowania się... To jak kto reaguje na różne pytania. No ktoś, kto usłyszy, na przykład są takie osoby, na pewno się spotkaliście z takim zachowaniem, że ktoś mówi przy stole,

Dobra, to opowiem wam kawał. A już jakiś tam głupawy wujek czy głupawa ciocia już się śmieje, jeszcze nic nie powiedział, a no kawał. Już się śmieje, nie? No to Duda taki jest. No, nie na darmo, może nie bez powodu Krzysztof Skiba nazywa go Jasiem Fasolą. No, to dla mnie też jest taki prezydent Fasola. A, no pytały, zabrakło trochę jakby drążenia tematu. Tu moim zdaniem wychodzi brak doświadczenia Stanowskiego i Mazurka, bo oni no, są, może i się znają na sporcie na przykład, nie? Ale oni nie są dobrymi dziennikarzami według mnie. Na pewno nie są takimi dziennikarzami dobrymi jak bracia Sekielscy na przykład, nie? Nie potrafią tak pokierować rozmową sprawnie, wprawnie, jak Karolina Głowacka z Radia Naukowego. No i pewnie jeszcze wielu innych, nie? Są takimi półprofesjonalistami. No więc jak prezydent odpowiada na pytanie o Kamińskiego i Mazurka, wypowiada się na temat tych dwóch gości w sposób taki, że ja im jestem, panie redaktorze, głęboko przekonany co do uczciwości Kamińskiego, pana Kamińskiego i pana Mazurka. Kurwa. Wąsika, co ja mówię, kurwa. Kamiński i Wąsik, no. Kamiński i Wąsik. No to jak Duda mówi, że jest głęboko przekonany o krystalicznej wręcz uczciwości tych dwóch gości, że tak zarymuje, to wypadałoby zapytać, a skąd wynika to przekonanie, panie prezydencie? Więc to jest naturalne, że czasem trzeba trochę podrążyć, a nie zadowolić się taką odpowiedzią, że no jest pan przekonany, no to dobrze, to wszystko załatwia, bo jest pan przekonany, nie? No i zabrakło trochę takiego drążenia. To było jakby trochę takie silenie się na pokazanie, że my zadajemy odważne pytania z tą memicznością, z tym długopisem, prawda? No ale to są pozory tak naprawdę, pewna iluzja. No ja bym to pociągnął dalej i podrążył trochę. Tym bardziej, że było wiadomo, że no raczej prezydent się nie obrazi i nie pójdzie sobie. Chociaż pewnie byli umówieni na autoryzację wywiadu. To nie było w ogóle prowadzone na żywo. Ten wywiad jest w dziale wideo. Inne są nagrania w dziale na żywo, a to nie było na żywo prowadzone, więc teoretycznie mógł się obrazić, strzelić focha i wyjść. Padały też pytania o to, co będzie robił po prezydenturze i różne takie pytania w stylu, co pan lubi na śniadanie, a jak pan spędza wolny czas, a kiedy był pan ostatnio w kinie. No, no były pytania o to, czy był sam na zakupach ostatnio. No, z ochroną raczej był. Nie mógł być sam. Prezydent nigdzie nie chodzi sam. Nawet jak do kibla idzie, to tak, to się nie śmieje. Jak idzie do kibla, to pod tym kiblem już stoją ochroniarze. Tak jest. No. Więc no takie miałkie pytania, słabe. Takie pytania to ja mógłbym zadawać komuś tu zaproszonemu w Spelunie, jakbym się nie przygotował w ogóle, nie? To też byłyby takie pytania. A co lubisz jeść? A gdzie ostatnio byłeś? A co czytałeś? A co myślisz? O, i tutaj jakieś ostatnie wydarzenia. To są pytania, do których się w ogóle nie trzeba przygotowywać. No więc cały ten wywiad z Dudą był taki sobie, no. Ani dobry, ani zły. Nie będę tu krytykował Stanowskiego i Mazurka. O, Mazurkowi się zarzuca, że przerywał za dużo. Nawet go jakoś tam cichaczem upomniał ten Stanowski. Gdzieś tam, nie wiem już. Bo tak słuchałem trochę jednym uchem. No, miejscami, albo człowiek gdzieś tam musiał skorzystać z toalety, więc ale
coś takiego było, no, że tam kopnął go w kostkę, czy tam coś mruknął, no bo ten za dużo przerywał. No nie wiem, z drugiej strony ciężko wydobyć z takiego gościa jakieś wyjątkowo ciekawe wypowiedzi od kogoś takiego jak prezydent Duda, który musi się wypowiadać grzecznie, poprawnie, aby nikogo, prawda, nie urazić, drodzy państwo. I o co można zapytać właściwie takiego człowieka? No ciężko, trochę nie wypada jednak go wypytywać o jakieś bardziej hardkorowe rzeczy, o to, czy ogląda filmy porno, nie wiem, czy jakieś inne. No prezydenta się pyta o sytuację polityczną, o różne trudne sprawy, które są do rozwiązania, o jego stosunek do i tutaj jakieś rzeczy, którymi żyje opinia publiczna, obywatele. No, takie rzeczy, wiadomo, no też byłoby chyba nieprofesjonalne, gdyby za bardzo odjechali z tym wywiadem, nie? Więc, no... Więc to jest ciężkie zadanie. Drugie nagranie, które... z którym się zapoznałem, to obrona Michała Wiśniewskiego. Mówiłem o tej sytuacji, w której się znalazł Wiśniewski, piosenkarz znany. Chodzi o to, że grozi mu 1,5 roku więzienia. No ja słyszałem o roku. Nie wiem, czy tutaj błędu nie popełnili, ale ja słyszałem o roku. I to był taki materiał, który miał w zasadzie bronić tego Wiśnie. Chodzi konkretnie o to, że on podał jakby nieprawdziwe dane dotyczące jego dochodów, że podał, że zarabia bardzo dużo, a zarabiał bardzo, bardzo mało, więc normalnie by nie dostał kredytu w skokach, a dostał, a potem wyszło, po wielu, wielu latach wyszło, że kantował niby. No tutaj była ta sprawa przedstawiona trochę z innej strony, właściwie była to tylko obrona tego Wiśniewskiego i taki cukierkowy bardzo materiał. Nawet miejscami taki trochę żałosny, bo no wiecie, takie użalanie się nad sobą tego Wiśniewskiego. Ja jestem przekonany, że byłem przekonany, że dobro może zatriumfować, ale teraz już wiem, że świat jest okrutny. Mam nawet piosenkę na tą okoliczność i tam coś śpiewa. No. Kurczę, no takie... No takie jakieś dziwne to było. Wypowiadał się jakiś człowiek, który też mówił, że Michał jest... To jest dorany przyłóż i to złoto, nie człowiek, bardzo wrażliwy, bardzo. Ja nie wiedziałem, że on jest taki wrażliwy. Ale tak naprawdę przedstawiono też tą sytuację od takiej strony, że no, media wcześniej tego nie robiły. Chodzi mianowicie o to, że Wiśniewski po pierwsze spłacił 2 miliony, które pożyczył z nawiązką, pożyczył tam 2, spłacił coś koło tam 2,5, czy 2 coś, więc de facto oddał wszystko, co pożyczył, tak? Zostały mu odsetki oczywiście, z którymi, co do których on się cały czas tam próbuje dogadać. Nie uciekał z kraju, próbował się dogadywać, reklamował te skoki w ramach chyba barteru, żeby odpracować może część tego. Też, więc, a potraktowano go troszeczkę jak... Aha, tu piszecie 3,4, 3,5, ale pożyczył 3,5, znaczy, bo w wywiadzie padło jasno, że oddał to, co pożyczył, no, zostają mu ewentualnie odsetki, tak? Znaczy, no... No przysiągłbym, że... No dobra, to nie... Kasa plus barter. Aha, kasa plus barter. No w każdym razie też było o tym, że...
W sądzie został potraktowany trochę tak, jakby była niechęć do niego za to, że on wielka gwiazda. Pan myśli, że pan jest wielki gwiazdor, to panu wszystko wolno? Co pan jest? Jakiś Rolling Stones? Proszę pana, pan jest? I wszystko to faktycznie wygląda trochę... Nie za dobrze to wygląda, bo inni zrobili o wiele większe wały. Gangsterzy to pożyczali tam po 20 baniek, a nie dwie bańki, nie? I tam nikt nie odpowiada, jeden jakiś kozioł ofiarny. Masa osób była w to zamieszana, w tą aferę ze skokami, a robi się jakby z tego Wiśniewskiego też takiego kozła ofiarnego i żeby, nie wiem, przykryć tą aferę trochę, żeby pokazać, że coś się robi w tej sprawie, że nie ma tutaj równych i równiejszych, on jakby posłużył trochę jako przykład, bo on faktycznie no, wygląda na to, że po pierwsze... spłacił dużą część, nie miga się od tego płacenia, chciał się dogadywać, jak tylko mógł, no właśnie ten barter, reklama tych skoków, część spłacił, cały czas jest w nim ta, była i jest ta chęć, żeby się dogadywać, więc faktycznie został może trochę niesprawiedliwie potraktowany, ale z drugiej strony rok więzienia, no to przy tych niższych wyrokach, typu właśnie rok, półtora, to można się dogadywać na bransoletkę, na dozór, tak? Że chodzisz sobie po mieszkaniu w bransoletce, na nóżce, na zakupy sobie możesz wyjść, tak? No to nie jest żaden wyrok, no coś takiego, to nie wiem, ja już bym chyba na jego miejscu machnął ręką i odsiedział to swoje i nie pajacował, nie robił z siebie takiej żałosnej ofiary. Dziękuję, kochani, że zostaliście ze mną, mimo wszystko, jak mnie potraktowali. No i ja, biedny, ja, zrobiono ze mnie złego człowieka, a czy ja jestem zły? No wiecie, no tak dziwnie to też wygląda z jego strony. A wierzysz, że wtedy zarabiał 8 tysięcy miesięcznie? No właśnie, to też jest dziwne, jakie 8 tysięcy, nie? Zresztą to zostało poruszone też w tym materiale, że on jak deklarował, że zarabia te 8 tysięcy, to latał helikopterami, bankiety, drogie samochody i żył jak król zarabiając te... Czyli może coś chachmęcił, a robi z siebie teraz takie niewiniątko trochę, nie? Krawiec, idź do banku i ściemnij oświadczenie o dochodach. Tu też została poruszona pewna drażliwa kwestia, że w polskim prawie faktycznie łatwo jest zostać oskarżonym o jakieś ściemnianie. Jak ja brałem kredyty konsumenckie, jak czasem mam naprawdę taką lipę z kasą, to muszę tam te 3000 na przykład wziąć, nie? I raz na parę lat jakoś mam taką sytuację, więc wiem, jak to jest. I co ciekawe, jak wypełniamy jak wypełniamy wniosek o przyznanie kredytu na przykład przez aplikację mobilną, to tam jest pytanie o dochody i trzeba wybrać jakieś pliki potwierdzające te nasze dochody. A jak załatwiamy to przez infolinię, to pada tylko pytanie o deklarację. Ja wymieniam jakąś kwotę, 2, 3, 5, 10, 10 tysięcy i już nie proszą o żadne dokumenty. To jest ciekawe, nie? Więc teoretycznie to Stanowski też mówił, że jego kiedyś pytano właśnie, ile miesięcznie pan wydaje na życie. No to tutaj ciężko jest podać jakąś kwotę uczciwą, sprawdzoną, bo to jest wszystko takie płynne. To człowiek z dupy strzela sobie kwotę, nie? No, 5 tysięcy wydaje, no. A potem ktoś się może przyczepić i zacząć grzebać i te nasze deklaracje co do zarobków czy dochodów się okażą, że mimo, że oczekiwano od nas, że słownie tylko zadeklarujemy, nie wiem, może w moim przypadku tak jest, że wystarczy słownie przez infolinię, ponieważ to są nieduże kwoty, tak? Ja nie pożyczam 2 milionów,
domyślam się, że jest to trochę inaczej, jak pożyczasz 2 miliony, a inaczej jak pożyczasz 3000 zł. Zresztą mój bank ma do mnie zaufanie, bo już 2 kredyty spłaciłem, jakby nie mam żadnych wpadek na koncie i jestem klientem tego banku od wielu, wielu lat. No to nie wiem. W każdym razie został poruszony też ten temat tej takiej umowności pewnych deklaracji, które składamy, które potem mogą się obrócić przeciwko nam, bo ktoś zacznie to sprawdzać i się okaże, że o, źle pan tutaj zadeklarował coś, nie? A Wiśniewski twierdzi, że on po prostu zadeklarował to, co mu tam wychodzi z pita, nie? I tyle. No. Także nie mają wcale ci artyści tak za bardzo tej taryfy ulgowej chyba, aż tak bardzo, bo była mowa, że niedawno o tym, że no księża i artyści. No ale się okazuje, że widzicie, artystę drapnęli i to takiego topowego artystę, którego wszyscy znają i kochają, to go drapnęli. No ale rok nie wyrok, 2 lata jak dla brata, no. Co to za wyrok? A jeszcze może by coś ugrał na tym, bo zrobiłby z siebie męczennika. Zresztą tam padały słowa, że Michał jest gotów nawet pójść do tego więzienia, aby pokazać, jaka patologia panuje i w ogóle. No to jeszcze by na tym coś ugrał. Ale wyłania się też obraz czasami w miarę dobry tego artysty. Na przykład, że on farbując sobie włosy na zielono, reklamując... co to była za sieć komórkowa, co on śpiewał? Ciągle gadam, nie przejmuję się zupełnie rachunkami, gadam sobie z żoną i z kolegami. Jak to było? Ciągle gadam. Sami swoi, o. Reklamy, to nie będę puszczał. Sami swoi, reklama. Z tej okazji zafarbował sobie włosy na zielono, z czerwonych na zielono. No i ktoś mógłby myśleć, że no wziął pewnie za to głupie zafarbowanie włosów grube miliony, a tak naprawdę on się dogadał z tą siecią, że te pieniądze pójdą na dzieci, na cel charytatywny po prostu. Nie wziął tych pieniędzy dla siebie. To akurat go stawia w bardzo pozytywnym świetle. No bo tu piszecie też, że konkretnie Waran pisze, że był, że widział Wiśniewskiego naćpanego na koncercie kompletnie. No ale który artysta nie ćpa? Ludzie, no, ćpają, pisarze, artyści, wszyscy ćpają. No. Ja też ćpam. A wy nie ćpacie? To spierdalajcie, to nie dla was jest to radio, jak nie ćpacie. Tak naprawdę ktoś, kto pali papierosy, to też jest narkomanem. Tylko kwestia tego, jak to sobie nazywamy. Ale czy uzależnienie od papierosów to nie jest straszliwy nałóg, z którego ciężko wyjść? Nawet ciężej niż z jakiejś tam trawki. Ja na przykład teraz nic od dłuższego czasu znowu nie ruszam i jest wszystko spoko. Żadne... kajne problem, a z papierosami jest problem duży. Ciężko zerwać z tym. To jest nałóg prawdziwy, narkomański. Narkotyki to zło. No wszystko to zło. W ogóle cały dzisiejszy świat to jest taka... to jest takie jedno wielkie prawo dżungli. Tak naprawdę już mam tego dosyć trochę, bo ciągle machloje, afery, przekręty, kręcenie lodów. Bardzo dużo się wokół kasy kręci, wokół kasy i władzy. I ciągle jakieś komisje, sądy. I tak naprawdę tworzy się takie w głowie takie wrażenie,
że wszyscy na tym świecie kombinują, cwaniakują, tylko kto się da złapać i kto ma jakie znajomości. I że tak właściwie, no może o to w tym wszystkim chodzi. Życie jako taka wielka, jedna wielka gra MMO, Multimassive Online, gdzie po prostu zdobywasz nowe talenty, zdobywasz talent, cwaniakowanie, znajomości i to ci pozwala lepiej kraść, lepiej się rozpychać łokciami. No taki się świat zrobił jakiś dziwny. Przekręt na przekręcie, wszyscy cwaniakują, liczy się kasa, każdy pokazuje, co ma, chwali się i najlepszy jest ten, co się nachapał się, ma dużo, to jest ktoś. Ale do ludzi docierają tylko małe przekręciki, o dużych nikt nie mówi. O dużych też się chyba Jola mówi, nie? Tylko że ten, im większy przekręt, tym dłużej trwa wyjaśnianie go i nawet kilkanaście lat będzie się sądził ktoś. To jaki jest sens w ogóle tego sądzenia się, jak to potrafi trwać kilkanaście lat na przykład, a na końcu jakiegoś kozła ofiarnego, jakiegoś słupa wezmą, wsadzą do pierdla. A on i tak nie odda tego, co nakradł, rodzinę swoją już ustawił, to nawet się opłaca, tak, poświęcić się dla, nie wiem, dla rodziny i pożyć sobie przez te kilkanaście lat, jak będziemy sądzeni, to pożyć sobie jak król jeszcze, no, nie to, żebym pochwalał, ja absolutnie żadnego złodziejstwa nie trawię. I tak nie pochwalam. Wczoraj była u Michała taka trochę niebezpieczny temat, szedł na niebezpieczne tory, bo Michał zaczął usprawiedliwiać jakby złodziejstwo w niektórych przypadkach, jak ktoś ukradnie, żeby, bo jest głodny na przykład i poszło w tym kierunku. To się nie spodobało niektórym i się awanturka zrobiła. Może tak, nawet jeśli tak jest, że w pewien sposób taka osoba jest usprawiedliwiona, to może nie powinniśmy o tym w ogóle gadać i tak tej sprawy stawiać, nie? Że tylko po prostu zachować to dla siebie i jak przyjdzie ta czarna godzina, to może sami ukradniemy tą bułkę, ale żeby tak usprawiedliwiać, publicznie gadać, to faktycznie się robi trochę. Rozmowa wtedy schodzi właśnie w niebezpieczne rejony. Dobra, jak macie ochotę drętnąć, to zapraszam. Proszę tylko, żeby wasze telefony były bardziej merytoryczne niż telefon wcześniejszy Czosnka. Po co on to dzwoni w ogóle? Pajacuje tylko. No. Przełączę specjalnie tutaj na aktywny. A co wy myślicie? Może ktoś się wypowie na temat tego kanału Zero, jak to widzicie. Ja zdecydowanie wolę braci Sekielskich, albo na przykład takie kanały jak Dział Zagraniczny, albo Radio Naukowe, tam są ciekawsze rozmowy. Przynajmniej na razie, no dajmy szansę jeszcze Stanowskiemu. Dopiero od kilku dni ten kanał działa, a już sporo materiałów w zasadzie jest. Oczywiście można się przyglądać, jak kto robi taki kanał i coś sobie podpatrzyć. Patrzę na logo, może być nawet. Nawet spoko. Proste. O. Trochę gdzieniegdzie bym powiększył czcionkę. Jeśli chodzi o podpisy pod logo, bo przy miniaturkach to trochę ginie. Ale fajna typografia, ładnie to tutaj te zaokrąglenia, gradienciki użyte z głową i z wyczuciem.
Stylistyka taka trochę, jakby to było właśnie kręcone kamerą, te takie znaczniki, marki, tak? Marksy. Różne. Trochę to, jakby to była, jakby to było w obiektywie kamery, trochę jak coś do

ruku oddane, jakieś próbniki kolorów. Okej, może być. Na razie jest sporo artykułów, znaczy sporo materiałów w stylu jak to powstawało, jakie mamy plany, wracamy, to znowu my, co to będzie i tak dalej, więc ciężko właściwie to oceniać, bo ale no takie rzeczy muszą być, to jest robienie szumu, robienie zasięgów sobie tanim kosztem w sumie i ludzi może takie rzeczy interesują faktycznie, no. Kto za tym stoi, co to, jakie są plany, no to na początek można nakręcić faktycznie takie materiały. A tu już widzę, się pojawiła analiza wywiadu Dudy, co kryją gesty prezydenta. To też jest ostatnio mania, analizowanie mowy ciała, analizowanie ubioru, wyrazu twarzy, czy patrzył w lewo, czy w prawo, bo jak w prawo, to kłamał. Nagle media zaczęły takie artykuły pisać, takie analizy. To jest teraz modne.

Duży ruch widzę w dziale społeczność na kanale YouTube. Dużo rzeczy powklejanych. No, no tak się robi kanał. No. Tak naprawdę, gdybyśmy my robili to zawodowo, to też powinniśmy dawać dużo materiałów w dziale społeczność, wklejać jakieś grafiki, zaproszenia, zachęty. No i otagowywać wszystko, wrzucać jednocześnie na Instagrama, na TikToka, na Facebooka i tak dalej. Chociaż dzisiaj tagowanie podobno nie ma już dużego znaczenia tak naprawdę. Liczy się częstotliwość wrzucania materiałów, liczy się liczba odsłon. Kiedyś można było robić w ogóle, ale to musieli to pozmieniać, bo ludzie oszukiwali, były różne triki związane jakby z tym, jak to wszystko działało. Można było sobie na przykład wpisać te same słowa kluczowe i opis najlepiej jeszcze, co ten, kto ma, kto zdobył dużo odsłon pod jakimś nagraniem, skopiować to i jakby czerpaliśmy z tego kogoś zasięgów, no, automatycznie, bo YouTube'owi się wydawało, że to są rzeczy, nie wiem, tożsame w jakiś sposób, nie? Więc to było takie podpinanie się pod kogoś bardzo łatwe. Więc trzeba było zmienić te różne mechanizmy i dostosować je jakby do pewnych doświadczeń, do pewnych wniosków, które się pojawiły z czasem. Zarówno Mazurka, jak i Stanowskiego posądza się właściwie o to, że oni są pisiorami. Piotr Napierała twierdzi, że to jest kanał dla centrystów po prostu i że czegoś takiego w zasadzie brakuje, że mamy nieustannie w Polsce takie media, które faworyzują bardzo i są nastawione na sławienie jednego z dwóch plemion, czy to KO, czy PiS, nie? I że tak u nas się troszeczkę media robi w tym momencie, że są bardzo takie skrajne i nastawione na wyprofilowane, mocno nastawione na wspomaganie, na sławienie jednej z tych dwóch sił, tych dwóch plemion. A tu mamy takich centrystów niby trochę, chociaż no, posądza się Stanowskiego i Mazurka, że oni są bardziej tacy za PiS-em i w tą stronę.

Przecież wczesne NR było całe w konopnych oparach, pisze Zenon. Każda audycja. A jak ty to wyczuwasz, ten zapach konopny przez głośniki? To jakoś przelatuje? Ja bym powiedział, że radio na fali było bardzo w oparach, a nocne radio, czy ja wiem, czasem na pewno, no tak, bywało, że nawet bardzo, ale no może i masz rację. W każdym bądź razie może faktycznie brakuje takich centrycznych, centrowskich, nie wiem jak to powiedzieć, centrystycznych mediów u nas, nie? A tak póki co niektórzy postrzegają właśnie Kanał Zero.

0: Duże kontrowersje wzbudza film Biała Odwaga, który będzie miał dopiero swoją premierę, ale no wiadomo, że już wzbudza duże emocje. O zdradzie górali, ale to o tym za chwilę, bo Jacek się pojawił. Witam Jacka, cześć Jacku.
1: Cześć Krawiec, jak jeszcze mieszkałem tak bardziej na stałe w Australii, to tak sobie siedziałem, czasem myślałem, och, jakby było fajnie, jakby Krawiec nadawał w dzień. Wtedy mógłbym wieczorami sobie posłuchać nocnego radia. I akurat zacząłeś nadawać wieczorami, jak jestem w Polsce. W dzień, jak ja jestem w Polsce.
0: Na złość ci robię, specjalnie.
1: Co ty robisz? Przyznaj się. To za to logo. O, to za to logo na pewno się tu zmuścisz teraz, za tą aferę o logo. O, tak czułem, tak czułem.
0: No to ty byś się mógł mścić ewentualnie, a nie ja, no. I to, co mówiłem, to słuchajcie, jeśli ktoś miałby mnie nazwać oszustem i złodziejem, to Jacek, a nie rybka. No.
1: Oszust i złodziej. Już nie wiem, daleki jestem od tego, żeby cię nazywać od oszustów i złodziei, chociaż wiem, że takie opinie w internecie również krążą, tak ci się może pochwalę. Znalazłem takie opinie. Tak?
0: Wiem o tym, też to do mnie doszło, no i nie będę się jakoś tłumaczył, bo niby jak, no co mam powiedzieć.
1: Nie, no daj spokój, nie ma o czym mówić. Wiesz co, ja chciałem powiedzieć o tym Kanale Zero, bo ja się zgadzam, że oni nie są wybitnymi dziennikarzami, ale jednak Mazurek, który rozmawia z ludźmi w RMF-ie, wzbudza mój szacunek i zaufanie. On jednak ciśnie trochę tych polityków. Zresztą fakt, że nawet się zdarzyło wyjść w pizdu z tego studia, pokazuje, że to chyba nie była ustawka, bo to często byli pisiarze. Pokazuje, że on jednak trochę jest dziennikarzem, który umie przycisnąć jakiegoś typa. A to, że się pojawił u prezydenta Dudy w koszuli, no to taki chyba jego styl jest.
0: W bluzie z kapturem.
1: A nie, czy a w bluzie z kapturem to nie był czasem Stanowskich, a on nie był...
0: Aha, myślałem, że ty mówisz... Aha, bo ty mówisz o Mazurku teraz. Myślałem, że Mazurku, o Stanowskim, tak. Że dobry dziennikarz. Faktycznie trochę... Mazurek bardziej jakby przyciskał tego Dudę, faktycznie, no, niż Stanowski chyba.
1: On jest też inny niż bracia ci Sekielscy, bo on jest taki trochę bardziej, wiesz, na szybko, bardziej rozrywkowy. To nie jest jakiś dziennikarz, nawet trochę dziennikarz śledczy, dziennikarz, który by usiadł nad jakimś artykułem chyba na dłużej niż 2 godziny. Tak myślę, tak odbieram Mazurka, bo to jest inny styl dziennikarstwa i on też jest potrzebny, chociaż no wiadomo, że kunszt braci Sekielskich no jest większy pod niektórymi względami. Ja nie, aczkolwiek nie jestem pewny, czy on by potrafił tak poprowadzić tak dynamiczny wiatr, jak prowadzi Mazurek. Więc ja Mazurka lubię i nawet sobie cenię. Tak, czy zaraz pojawia jakieś oskarżenia, że na jakichś jego urodzinach byli politycy? No tak, oczywiście, że byli, bo oni się tam wszyscy znają i spora część tej naszej sceny to jest teatr. A jeszcze nie miałem okazji w ogóle dać szansy temu kanałowi Zero, ale chyba dam mu szansę, bo te rozmowy, które prowadzili Stanowski i Mazurek, są, ja je lubiłem. Jakoś tak, no szanowałem ich, podobało mi się to. I to jest tak półrozrywkowe jednak, tego nie trzeba do końca na poważnie traktować. Nie? Jak ktoś to traktuje zupełnie poważnie, to jest chyba lekko nie rozumie konwencji. I podoba mi się ten symetryzm. Powiem szczerze, że mi się podoba symetryzm, bo ja chociaż uważam się za antypisiora, to doceniam pewne rzeczy, które PiS zrobił, na przykład CPK albo jakieś tam zakupy militarne i już jak tylko tak coś powiem, to zaraz mówią, jesteś pisiorem, będę cię kurwa badał. Z przodu, nie? No, trochę to jest chore w polskim takim, wiesz, scenie politycznej.
0: Mówisz? No. Kurczę, no właśnie, czyli niech sobie będzie taki Mazurek i Stanowski i niech sobie będą bracia Sekielscy. Nie tyle inna liga, co inny sposób prowadzenia wywiadów i rozmawiania i no też Stanowski widać, że on się nie zna jakoś super na polityce na przykład, ale ma jakieś tam wyczucie dziennikarskie na przykład, że szybko zauważa, jak jest nuda i stara się to naprawić i przerzucić na inny temat, czyli jak, inne ma takie cechy, które powinien mieć dziennikarz, nie?
1: Mhm. Dokładnie tak. Ja w ogóle nie do końca rozumiem Stanowskiego. On jest fajnym takim audio felietonistą, bo to jego na przykład Dziennikarskie Zero, czy to jego spory z tą, o Jezu, z tymi różnymi artystami w sprawie opłaty reprograficznej były bardzo dobre i to przypominało trochę felietony, trochę takie spory i to jest fajne, natomiast Stanowski nie jest jakimś bardzo poważnym dziennikarzem, myślę. To nie jest człowiek, którego na przykład chciałbym czytać jakieś artykuły, bo on chyba w artykuły się też nie bawi gazet. On jest internetowym takim trochę konferencjerem, trochę takim właśnie showmanem. Nie jestem przekonany, on chyba się bo to nie obraził, czy on aby do końca jest na pewno dziennikarzem. To też nie jestem tego przekonany. Na pewno też showman.
0: No, mógłby się obrazić, tak jak Olszański się obraża za nazywanie go aktorem, to też tutaj mógłby się obrazić. No, ale to też zarzucanie mu na przykład, że się nie zna tak dobrze na polityce, ale za to na sporcie się zna. No, dobrze jak dziennikarz się na czymś dobrze zna po prostu, nie? Ma swoją specjalizację, a ciężko się znać na wszystkim. A ty powiedz, Jacek, ty byś się na przykład o co zapytał takiego prezydenta Dudę?
1: Ja bym się o co mnie zapytał prezydenta Dudę? Ja bym się zapytał prezydenta Dudy, czy nie będzie mu wstyd za te ostatnie dwie kadencje, jak już będzie to patrzył wstecz. Ale bym to mu napisał z całym szacunkiem, bo ja uważam, że to jest pan prezydent Duda. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, że jakkolwiek można zgrzytać zębami, to jakikolwiek nie będzie następny pan prezydent, to następny pan prezydent, albo pani prezydent, dlaczego nie, to też będzie pani prezydent. I ja na pana prezydenta Dudę nie głosowałem. Jak sobie przechodzę obok pałacu dziennik tego prezydenckiego, czasami mówię, o, Duduś tu mieszka, tak dla siebie, pod nosem. Ale jednak... jakiś szacunek mu się należy, bo ja to jest tak jak w wojsku, jak już nie szanujesz kogoś, komu musisz salutować, to mówisz, że nie salutujesz do człowieka, tylko do jego stopnia. Więc ja do niego mam szacunek ze względu na to, że jest prezydentem Polski. Ja bym zapytał pana prezydenta Dudy, czy nie uważa, że był zbyt miałkim, zbyt mało wyrazistym prezydentem przez te ostatnie dwie kadencje, która to już niedługo się kończy. Ciekawy jestem, co by mi odpowiedział, bo nie był to wyrazisty prezydent. Aczkolwiek miał swoje jaśniejsze i ciemniejsze momenty, tak bym go zapytał.
0: A czy uważasz na przykład, że byłoby przegięciem zapytanie go o te jego głupie miny? No tak jakoś można by to grzecznie. Czemu pan takie głupie miny robi? Wszyscy stoją ładnie i na poważnie tutaj, a pan taki...
1: Nie, o to bym go nie zapytał, bo jaki ktoś. Ja też czasami robię głupie miny i nie wiem, drapię się po tyłku, jak stoję gdzieś, bo już nie mogę wytrzymać. No ale ja nie jestem prezydentem, to inna sprawa. Ale na przykład bym go zapytał, panie prezydencie, szanowny panie prezydencie, ma pan dostęp do najlepszych nauczycieli angielskiego, do bardzo wielu godzin, które może pan na to poświęcić. Jak to jest, że mówi pan po angielsku gorzej niż przeciętny przedszkolak? Czy naprawdę nie jest panu z tego powodu wstyd, że w dzisiejszych czasach ma pan taki angielski, że musi pan przełączyć na polski? I czy naprawdę nie było żadnej możliwości, że pan się nauczył go trochę lepiej? O to bym go na przykład zapytał.
0: O, dobre pytanie. Ja bym jeszcze zapytał o małżonkę, dlaczego jest... Wiesz, no powiedzieć o Dudzie, że jest mało wyrazisty, to jak wypada jego żona, która właściwie nic nie mówi, mało co robi i tylko... zmienia te kiecki i media się od wielu, wielu lat rozpisują tylko, że nowa kreacja pierwszej damy. Pierwsza dama przeszła sama siebie, a tutaj wpadka modowa. No taki wieszak na ubrania trochę, o to bym może podpytał, nie?
1: O to bym go nie pytał, bo powiem ci szczerze, ja nie wiem, czy pierwsza dama ma coś płacone za bycie pierwszą damą, chyba nie. Ona generalnie nie ma obowiązku. Ona ma prawo powiedzieć w ogóle, że ona wycofuje się z życia publicznego, bo my pierwszej damy nie wybieraliśmy. Więc ja bym co do pierwszej damy to mi się nie rzucał, bo to by było chyba niegrzeczne i trochę nie na miejscu, bo nikt nie obiecał, że pierwsza dama będzie taka, a nie inna. W ogóle bym pierwszą damę olał. Jeżeli pierwsza dama chce się udzielać, to niech się udziela. Jeżeli nie chce, to nie. I wolna wola. A jeszcze bym go coś innego spytał, wiesz? Miałem okazję porównać dwa przejazdy samochodów. Pana premiera Australii w Canberrze i pana prezydenta Dudy w Warszawie. I jak się patrzy na przejazd pana prezydenta Dudy w Warszawie, to mam wrażenie, że jedzie taki wataszka afrykański, taki wiesz, chuj, wszyscy na sygnale, cały czas napierdalają. Widać, że jedzie z drogi śledzie, trąbią, grzeją, rozumiesz, policji, tych z pięć samochodów z przodu, pięć z tyłu, że z takich... Myślałem, że tacy murzyni na takich Toyotach u góry będą jechać z takimi karabinami, nie? Jak to na takich filmach o Afryce jest. A jak jedzie prezydent Australii przez Canberrę, to jedzie dosłownie trzy samochody jadą. Z przodu jedno auto policyjne, drugie auto policyjne z tyłu. I nawet nie jadą na sygnale. Jadą sobie spokojnie. Wszyscy jest tutaj, że który samochód jedzie, którym jeździ właśnie ten premier, bo szczególnie jak on widać, że on wjeżdża do tej swojej rezydencji. premiera obok parlamentu. No i to wygląda jakoś tak cywilizowanie. Nie musi od razu, wiesz, robić zadymy. Jedziemy na bombach, pojedziemy przez Warszawę. No nie wierzę, że za każdym razem, jak on tak jechał przez Warszawę, to była jakaś bardzo pilna sprawa wagi państwowej. No nie wierzę w to. I czy to tak trochę może już nie czas, żeby się te zwyczaje prezydenckie tak westernizować, że może trzeba być bardziej takim uspokojonym, spokojnym, że nie jechać jak afrykański watażka? O to bym go zapytał. Jakie to zwyczaje, panie prezydencie, pan widzi? O takie, żebym go zapytał. Na przykład. A też na przykład bym go zapytał, co jest jego największym osiągnięciem przez te 10 lat. Według niego, niech się pan pochwali.
0: No, to by było bardzo, mogłoby być niezręczne pytanie troszkę. Ja bym się też zapytał może o to, dlaczego jest tak bardzo za PiS-em i no nie jest żadną tajemnicą, panie prezydencie, że sprzyja pan bardzo partii PiS i co takiego przemawia za tą partią w pana oczach? To tak, już bym to się głupio, bo w pana oczach co przemawia, to tak to jakoś niegramotnie. Widzisz, to nie jest takie proste. Zadać ładnie pytanie.
1: Tak,
0: też.
1: Można by mu dawać takie pytanie, wiesz, panie prezydencie, zgodnie z polskim prawem, człowiek, który jest wybrany na urząd prezydenta, przestaje być członkiem partii politycznych. Pan naturalnie przestał być członkiem PiS-u. Czy uważa pan, że również duchem przestał być pan członkiem PiS-u, ponieważ wielu osób ma na ten temat zupełnie inne zdanie? No, ciekawy jestem, przed panią. No, panie redaktorze, naturalnie byłem neutralny, zupełnie światopoglądowo, prawda? No, trochę to by byłoby ciekawe pytanie. On rzeczywiście był członkiem PiS-u.
0: No, wiłby się jak piskosz. On odniosłem wrażenie, że Duda mówi to, co wypada powiedzieć, to mówi to, co jest bezpieczne dla niego i przedstawia wszystko i idzie w zaparte trochę czasem. Właśnie tak... To mi się w nim nie podoba, że on nie potrafi nic powiedzieć szczerze, przyznać się do czegoś, czy... Wiesz, on wiadomo, że jak padnie pytanie o memiczność jego osoby, to on powie to, co powiedział w sumie, że no, trzeba mieć dystans do siebie, ja ten dystans, myślę, mam. Niektóre memy były naprawdę dowcipne, sam się śmiałem, panie redaktorze.
1: No, ale nie masz takiego wrażenia, że w Polsce ciężko jest o polityka, który ma dystans do siebie? Że ze świecą szukać takiego, co bym na przykład powiedział. A tu mam w ogóle nawet, wyobraź sobie, taki pan prezydent wyciąga taki mem. O, tu mi się podobał, ten jest dobry, zobaczcie. Ha, ha, ha. I z kieszeni wyciąga mema ze sobą. To by było fajne, nie? To bym szacunku nabrał, szczerze mówiąc, do niego.
0: No, to tak, tak.
1: A tu się pyta się Jantar na czacie, przepraszam, mogę odpowiedzieć. Co się stało? Czytam tak, jak jest napisane. Co się stało, że Jacek przyjął tylko dwa strzały, przestał wierzyć nauce? Jantar, jak będziesz zadawał głupie pytania, zaraz tam dostaniesz strzała na czacie, a tak poważnie to stwierdziłem, że tylko jeden mi wystarczy. I tyle.
0: Tak, radziłbym nie fikać tutaj, co po niektórym, nie tylko Jantarowi, bo te też już nasz główny admin tutaj się nawet mnie tutaj dopytuje, co robimy z tymi osobnikami. No, niektórzy są irytujący. Co was interesuje, czy się Jacek zaszczepił, czy nie w ogóle? I tak ocenianie go tylko pod tym kątem, że się zaszczepił na przykład i już do końca życia wypominanie mu, jakby to było coś takiego do wypominania faktycznie. Nie wiem, moglibyście wypominać, jakby przejechał babcię, czy coś ukradł bułkę, ale że się zaszczepił. No jego wybór. Ludzie, którzy tak się dopytują o takie rzeczy, to są głupi strasznie.
1: No, co zrobisz? A jeszcze ja mam do ciebie pytanie, Krawiec. A czy tak szczerze, przyznaj mi się, tak szczerze, czy jak widzisz taki kanał Zero, który powstaje na YouTube, nie masz czasami takiego ukłucia, lekkich zazdrości, że kurna, oni mają ponad milion wyświetleń, ja bym też tak chciał. Kurde, takie delikatne, chociaż, ach, może by takie coś spróbować stworzyć. Też pierwszy film i milion wyświetleń. Przyznaj mi się tak szczerze, jak na spowiedzi.
0: Zawsze chyba taka odrobina takiej zazdrości się pojawia. No tylko ta zazdrość może być jakaś taka bardziej lub mniej zdrowa, nie? I zawsze chyba patrzymy z lekką zazdrością na tych, którym się w życiu udało. Mają dużo kasiory, są sławni, bogaci. Ale bardziej chyba kiedyś bym tak myślał, bo dzisiaj już nie mam takiego pragnienia, żeby założyć jakieś wielkie medium, żeby z tego żyć. Bardziej stawiam na to, że sobie będę już gdzieś tam po prostu z czego innego w życiu żył, nie? A tutaj takie nocne radyjko to jest, żeby się spotkać, pogadać sobie. Znamy się tu od wielu lat z niektórymi i sobie jakoś to leci. I też, co wielokrotnie mówiłem, gdyby nocne radio nagle stało się popularne, to przestałoby być nocnym radiem tak po prostu, bo czat by tutaj zapierdalał, nie dałoby się nic odczytać, dzwoniło by albo 100 osób naraz, tak jak to bywa, no nie dodzwonisz się już do jakichś kamratów czy do kogoś tego pokroju, nie? I
1: Polski zaprosił do współpracy. To byś nie powiedział, że to byś powiedział nie? Powiedział, jakby też potrzebuję kogoś na. Oprócz tego byśmy mieli kanał podcastowy, podcastowe zero, luźne, zerowe gadki. No i nie poprowadziłbyś jednej przez miesiąc, dwa lat na próbę?
0: Jeśli już bym poszedł na takie coś, to tylko w sytuacji, gdzie by to było coś w stylu nocnego radia, bo nie czułbym się chyba na siłach w ogóle, żeby prowadzić jakieś mądrzejsze rzeczy. Może to jakiś brak wiary w siebie trochę, może coś, nie wiem, ale no wiesz, inaczej się prowadzi takie luźne gadki, jak my sobie tu gadamy, a inaczej jakieś poważniejsze audycje. Nie wiem, czy dałbym radę po prostu.
1: Nie, dałbyś radę. To nie mam wątpliwości, żebyś dał radę. A ja przyznam szczerze, że sami mam takie, kurde, a może rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, ale zamiast rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, to po prostu rzucić wszystko, co robię i spróbować jakiś założyć kanał na YouTubie, tylko że no nie chciałbym zostawić mojego dotychczasowego zawodu. A może byłoby to ciekawe, może kiedyś na starość, jak już nie będę musiał pracować, to może wtedy, bym coś założył. Nawet razem z tobą, a może razem w takim, wiesz, znowu taki dream team nocno-radiowy by coś zrobił. No, takie mam marzenia, wiesz, czasami przed snem, czasami przed snem coś mi się marzy. No ale to takie tylko moje skromne marzenie. I pewnie zawsze mówię, kurwa, jak oni to zrobili? Zaczynają kanał i ponad milion odsłuchań. No dobra, to już nie zajmuję anteny, bo na pewno zadzwoni ktoś jeszcze ciekawy.
0: No, super ciekawy był dzisiaj wcześniejszy telefon, naprawdę. A jak oni to robią? No wiesz, to też trochę dochodzili do tego i to, że kanał Zero jest tak popularny, no to zasługa kanału sportowego wcześniejszego i różnych akcji Stanowskiego i pieniędzy, które wcześniej władował, więc to tak się nie jest tak znikąd, że on nagle sobie postanowił włożyć w nowy kanał trochę kasy i od zera zaczynał. Co nomen omen tu od zera. Ale no to nie jest właśnie od zera.
1: Z tego, co ja się orientuję, tak jak opisywał swoje życie, to jednak zbudował swoją markę od zera. W mediach, najpierw w mediach sportowych, potem w mediach na YouTubie, więc kurczę, coś w tym jest. Ja czasami oglądam, wiesz, kanały na przykład jakichś mechaników samochodowych z Polski, którzy nagrywają rzeczy, jak naprawiają samochody, to mają po kilkaset tysięcy odtworzeń, nie? Widać, że jak robią coś ciekawego, a przecież nikt w nich nie włożył wielkich pieniędzy, to mają jakieś tam ludzi, którzy słuchają, więc... Więc tak, podoba mi się to i myślę, że to jest do zrobienia, tylko trzeba się do tego przyłożyć. Etam jest wstał. Cześć Etam, pozdrawiamy cały Szczecin. Etam mówi, że weszło TV, to jego interes. No pewnie, że tak, no on założył pewne biznesy, które mu wyszły i bardzo fajnie, że mu wyszły. Etam mówi, że na starość nie będzie YouTube'a. To będzie coś innego, Etam, spokojnie, my sobie damy radę jakoś. No dobra.
0: A taki Stanowski, no to on się bardzo mocno wybił na wywiadach z Jasiem Kapelą, z Najmanem przede wszystkim. Pamiętam, że to był duży skok, jak pojawił się niego Najman.
1: To była taka trochę wojna. Słuchaj, to wszystko prawda, ale na czymś się wybił i nocne radio, to znaczy nie mówię tego, że ty tego chcesz, ale że ja mówię, że jako nocne radio, jako przykład małego kanału, też mogłoby się wybić, gdyby chciało, tylko i znalazło jakiś sposób, więc pewnie on się wybił, zrobił to fajnie, ale jakoś to zrobił dobrze, nie? I tutaj myślę, że trzeba go podziwiać za to, chociażby za to. Bo na pewno wybił się lepiej niż jakaś laska, co pokazuje dupę w teledyskach i zbiera kasy na OnlyFansach. To jednak to jest, on się zupełnie uczciwie na tym wyrobił nawet. A te jego wywiady z Jasiem Kapelą, no Jaś Kapela trochę sam się wystawił moim zdaniem. Trudno nie potraktować go tak, jak potraktował go Stanowski.
0: No ale też Jaś Kapela, Najman, kurczę, no... Stanowski bardzo dużo pracy tak naprawdę wkładał w to, żeby dochodzić do tego, co ma. Wyobraź sobie, że on, żeby zrobić jakieś tam audycje, to gdzieś jedzie do studia. Teraz specjalnie na potrzeby tego kanału Zero zbudowali jakąś halę, w której to wszystko jest. Znajdowanie sponsorów, kupno sprzętu, zapraszanie gości. Dużo jest strasznie roboty z zapraszaniem, z samym zapraszaniem gości, nie? To trzeba ludzi mieć też, więc to jest trochę co innego niż my robimy, nie? Że jak nas znajdzie, to sobie siądziemy, pogadamy, coś przygotujemy, jakiś temacik, ludzie zadzwonią, uzupełnią tą audycję, jakaś tam plansza, no zupełnie co innego. I ciężko oczekiwać, że z tej naszej roboty wyjdzie coś nagle jakimś cudem na taką skalę. Ale popatrz, takiej Republice, Republika znów wraca do swoich dawnych zasięgów, czyli zasięgów a la nocne radio. Patrzyłem tam ostatnio 500 odsłon, 2000 odsłon, 1500 odsłon. Oni mieli takie tąpnięcie, bo wszyscy poszli tam zobaczyć, co tam się dzieje. No podobno teraz Republika staje się drugim TVP. No to ludzie tak z ciekawości poszli. I to pokazuje, że są takie jakby różne rodzaje popularności i sławy, bo można mieć taką popularność, że nagle gdzieś zwalą się do ciebie ludzie, będziesz miał dziesiątki tysięcy na filmik przynajmniej, ale to szybko może zgasnąć i będziesz jak taka gwiazda, która rozbłysła i zgasła i zapadła się. I to jest zupełnie inna popularność niż jak ktoś ma markę i zbudował ją sobie ciężką pracą i ma taką popularność, która właśnie nie zgaśnie nagle.
1: No na przykład Kontestacja, wydaje mi się, była taką popularnością swojego czasu. Nie na takiej stopnie, chociaż ona przybliża się do TV Republika. Ja o TV Republika mogę się powiedzieć, że ja tylko oglądam czasami tam Ziemkiewicza, natomiast cała reszta to jest absolutne dno. Nie da się tego oglądać po prostu, no przykro mi. Niestety nie da się Republiki oglądać po prostu. No nic na to nie poradzę.
0: Szczujnia taka, nie? Taka no, maksymalna szczujnia, ciągle o tym Tusku. Jak ktoś nie potrafi zrobić materiałów z różnymi gośćmi na różne tematy, to jest nędza, bo się nagle okazuje, że taka Republika potrafi tylko szczuć i pisać o Tusku i ciągle w ten sam ton uderzać, czyli emigranci źli, Unia, wyjść z Unii, Tusk, niemiecka świnia się nakradł i ciągle to samo do zażygania. Okropne to jest jakieś.
1: No, ale to był system tworzenia właśnie tej mediów przez PiS. Znaczy, nienawidzimy Tuska i oni rzeczywiście przegięli z tym, no. Przegrzali to wielokrotnie, no. Nic na to nie poradzę. Także ja nie polecam TV Republika, poza Ziemkiewiczem, którego lubię, ale też nie zawsze i tego też nie wszystkim. To Ziemkiewicz, moim zdaniem, ciekawszy piątkowego tam wypowiedzi, znaczy te wywiady z nim są ciekawe i to jest tyle. No reszta to jest tak jak mówisz, to jest szczujnia taka, no. To jest taka seanse nienawiści, dosłownie seanse nienawiści są w tej TV Republika, no i oni chyba się już nie zmienią, bo to jest taki system myślenia pisowców, że po prostu mamy oblężoną twierdzę i tyle. I inaczej nie potrafimy. No, to jest właśnie dziwne, że ja jestem, tak mówię o pisowcach, a potem jak powiem, że na przykład, ale w sumie to jestem za CPK, to już jestem też pisowcem. No, ale to jest nasze polskie bycie bardzo spolaryzowane. I jak nie jesteś spolaryzowany, to jesteś symetrystą, centrystą. Tak zauważyłem. Dobra, słuchajcie, nie przynudzam was dłużej. To byłem ja i pozdrawiam was serdecznie już.
0: To byłem ja. Bardzo się pan ładnie przedstawił. To byłem ja.
1: To byłem, jak to ostatnio, jak w Gminie się pożegnałem, że jestem tym, kim jestem.
0: Ale Jacek jest znany i nie musi się przedstawiać, że jest Jackiem. Wystarczy, że powie, to byłem ja.
1: Kiedyś był takie nagranie, pamiętam, jak koleś dzwonił o mieszkanie, które było już nieaktualne. Nie znasz mnie? A może mnie chcesz poznać? Długo cię znajdę?
0: Dobra, to dzięki za telefonik. Pa, pa Jacku. Pa, pa.
1: Pajacek, pa.
0: Pajacek. Pajacek.

0: patrzę sobie na tą nową galę wrestlingową. Mieliśmy freak fighty, powstało całkiem sporo tych gal freak fightowych. Nie wiem, czy nie jesteśmy jakimś potentatem światowym, jeśli chodzi o liczbę gal freak fightowych. To obok pato streamów, druga taka rzecz, z której Polska może słynie właśnie. Gry planszowe, metal, Wiedźmin i gale freak fightowe. W Rosji to też dziwnym trafem, też popularne. Też popularna rozrywka. Tak jak z tymi patostreamami też. Polska, Rosja, freak fighty też. Polska, Rosja, no coś nas łączy na pewno w tym temacie. No, a tymczasem znowu nie mogę tu przewinąć sobie strony na ekranie w OBS-ie. Kiepskie to udostępnianie. Raz ten pasek do przewijania jest, a raz go nie ma. No, ale jest tutaj zrzut ze strony. Spróbuję może chociaż przełączyć Akademia, czyli się jakoś może to jest połączone z Akademią w wrestlingu, też coś takiego w Polsce było. No, tych mistrzów już nie mogę tu w dół przewinąć. Lepiej udostępniać jednak ekran, widać. Okej. Okay. PTW, Prime Time Wrestling. Prime, znowu. To, co mi się nie podoba, to zawsze to, że wszystko się u nas robi na jedno kopyto i musi być czarna strona, tak samo jak wszystkie inne strony tych free fightowych gal. Zero jakiejś innowacyjności, oryginalności, tylko musi być wszystko tak samo, jak mają inni. I najlepiej, żeby się pojawiło jeszcze słowo Prime, bo jest Prime MMA, żeby się to jakoś podpiąć. No, to jest słabe, nędzne. Wszystko jakby na tym samym szablonie w ogóle robią. To chyba ten sam szablon jest, który widziałem już na innych stronach tych gal freak fightowych. No ale tym razem jest wrestling. Wrestling. Na pierwszej tej gali pojawił się Marcin Najman, który sam siebie nazywa cesarzem freak fightów. I no taka szopka. Marcin Najman został. Padł temat łysych, bo tam była jakaś drużyna łysych. A Najman stwierdził dowcipnie, to chyba pięciu dresiarzy musiało na tym dowcipem główkować, że kochani, ja nie jestem łysy, ja jestem krótko ostrzyżony. I pach tam jednego niby w ryja i pach niby drugiego w ryja. Wiadomo, to jest wrestling, to jest udawane. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który był przekonany, że to oni się naprawdę biją i się o to wykłócałem z nim. I to był dorosły człowiek, wyobraźcie sobie. No i takie, no widzicie, znowu Marcin Najman, znowu taka sama strona i znowu najniższy, jakby najniższych lotów rozrywka. Etam na antenie, cześć Etam.
1: Cześć, cześć. Zacznijmy od szybkiej, że tak powiem, osobistej sprawy. Przepraszam cię, Krawiec, że tak o tobie gadałem, no tak jakoś wyszło i żebyś nie miał jakiejś tutaj do mnie jakiejś pretensji czy coś, no po prostu tak wyszło.
0: Nie, luz, to ja też zbyt nerwowo zareagowałem, ale wiesz czemu? Bo po prostu w jednym dniu, jak słyszę, że Krawiec rozlicz się ze zbiórki, sugerowanie, że, że ze zbiórką oszukałem, co to nie ja tą zbiórkę robiłem, tylko jedyne, co mnie z tą zbiórką łączyło, to, że Tomisiu niechcący wysłał na nocne radio tego tysiaka całego, co ja odesłałem go Wantastowi, wszystko jest, nikt nie ma żadnych zarzutów, a wiesz, a czytam tu, że się nakradł, że zbiórkę rozlicz, potem coś, że tu się nakradł, potem jakieś fejki na swój inny temat, a potem no, tak się złożyło, że ty poruszyłeś temat wiadomo jaki i też tam padły nieprecyzyjne informacje i to mnie tak trochę już wkurzyło, nie? Za dużo tego było już.
1: No, znaczy mnie to bardziej technicznie interesowało, wiesz, od strony takiej po prostu, jak ktoś mówi teledysk, bo mi ten teledysk schodził po głowie, mówię, Jezus Maria, teledysk ktoś chciał, mówię, chyba jakaś nieprecyzyjna ta, bo chciałem dojść, bo ja się sam spotykam bardzo często z czymś takim, że na przykład ktoś do mnie mówi, nakręć mi film reklamowy albo nakręć mi ten i ja po jakiejś chwili dopiero rozumiem, że na przykład chodzi temu komuś na przykład o zwykły baner, nie? Jakby interesowała mnie ta strona precyzyjna, czy rzeczywiście człowiek myśli o teledysku, czy myśli o czymś tym, czy gdzie po prostu teledysk, no to wiadomo, jak teledysk się kręci, to jest to potężna praca, tak? No, chyba, że robimy to metodami domowymi, tak? Tak jak kiedyś na scenie komputerowej ktoś tworzył i tak dalej, no można coś takiego

0: wyprodukować, nie wiem, typu slideshowy czy coś takiego, nie? To mnie tak troszeczkę, że tak powiem, ten, a poza tym zupełnie przypadkiem ta rozmowa wyszła, to więc ten, ale wiesz co, dzwonię z inną sprawą. Po pierwsze, to kto rano wstaje, to Pan Bóg daje, znaczy w swoim przypadku atei daje, ateusz, a nie, jak się mówi na tych niewierzących, no, ateiści, tak, ateista daje. No, bo mnie wyprzedziłeś dzisiaj. Ja się chciałem włączyć dzisiaj na live, a po długiej przerwie, ale patrzę, że ty jesteś, to już mówię, nie, jeszcze dam spokój.
1: Spoko, ja nie będę długo siedział, wiesz, tak za pół godzinki gdzieś pewnie zmykam, więc...
0: A to mi się za spać zachce, to nieważne. Dobra. W każdym razie tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo mam sobie zażyczyć coś na imieniny, które nadchodzą i nie mam, kurde, pomysłu takiego na 100%, nie? Co byście poradzili takiego do 100 zł na fajny jakiś pomysł, żeby zapodać młodym, żeby mi kupili? Bo nie chcę, żeby się kosztowali na mnie za bardzo, ale tak ograniczyłem swój wybór do baterii słonecznej, czyli taka rzecz, która będzie przynosiła zyski, no bo będzie wytwarzała prąd i będę sobie mógł ładować komórki czy tam coś, w ogóle nie używając prądu z gniazdka. Do czegoś, co jest po prostu absolutnie mi niepotrzebne, ale kupiłbym to sobie, gdybym po prostu nie miał na co pieniędzy wydawać, czyli na jakąś kolejną lunetkę do oglądania nieba. No, są takie chińskie w okolicach 100 zł, no 120 powiedzmy, można kupić tak zwane lunety księżycowe. Co tam ja jeszcze wymyśliłem w takich niedużych cenach? Lornetkę jakąś, też nie za drogą, też tam 100-120 zł, ale taką o dobrych parametrach, chociaż chińską. I coś jeszcze było. Boże kochany, teraz mi wyleciało z głowy. Bateria słoneczna, coś jeszcze elektronicznego. Przypomnę sobie za chwilę, no nieważne. Może ktoś z was ma lepszy pomysł jakiś takiego prezentu, który by się przydał się takiemu człowiekowi jak ja. Może ktoś mi coś podpowie.
1: Może nowe majtki i skarpety.
0: A to nie, to oni mnie proponowali, żebym ja, to są dobre dzieciaki, chcieli mnie ubrać. Znaczy, ojciec, bierzemy cię na twoje imieniny i cię ubierzemy. Ja mówię, Matko Bosku, jak ja nienawidzę po sklepach chodzić i portki przymierzać. Już nie mówiąc o tym, że tam o chodzeniu po sklepach odzieżowych, ale wchodzeniu do tej przebieralni, po prostu przekładaniu jednego z drugiego, to mnie strasznie męczy. Strasznie mnie coś takiego męczy po prostu. I przekonywać się za każdym razem, że pani, która popatrzyła się na mnie, mówi, o, tak jak kiedyś to było, o, pan tak wygląda jak mój ojciec, to ja panu znajdę garnitur, będzie w sam raz. I się okazało, że wyglądałem w nim jak jakiś wypchany manekin, kurczę, po prostu się w nim byłem w stanie wbić, już nie mówiąc o zapięciu guzików, nie? Co mnie troszeczkę zmartwiło. Nie lubię po prostu do tych sklepów chodzić. Jestem nieformatowalny, jakiś taki dziwny, musiałbym wszystko poprzeszywać, potem iść do krawcowej i żeby mi wszystko przerobiła, nie?
1: Są propozycje takie, że dowolny, znaczy jakiś używany laptop z dowolnym procesorem i piątką, żebyś mógł w końcu nadawać w Full HD.
0: Ja już zacząłem, przyznam się, zacząłem już sobie zbierać do swojej skarbonki z pudełka po jogurcie, na wszystkie drobne odkładam od nowa. Już miałem dużo uskładane, ale po prostu z powodu choroby zamówiłem 4 pizze i wszystko wydałem, nie? Także tego, a nadal siedzę w domu, wyobraź sobie, wiesz, wróciłem do już chodzenia z psem, wróciłem już do zrobienia sobie zakupów i wylądowałem znowu podchorzały. Nie chory, ale podchorzały. I znowu dzieciaki mają problem, bo niestety, no, takie są, widzicie, efekty, jak się człowiek szprycuje prawie przez miesiąc antybiotykami. Po prostu organizm jest tak osłabiony, że wyjdzie na dwór i może się zacząć od nowa, nie?
1: No bo tak naprawdę przydałby ci się jakiś sprzęt, jeśli masz teraz faktycznie nadawać u Michała, no to obawiam się, że może być trochę klops, jak to zacznie haczyć, jak Skype'a nie będzie można uruchomić, bo zbyt obciąża komputer i tak dalej, nie?
0: No, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego chcę sobie kupić, nie chcę jakichś tam gamingowych rzeczy brać, absolutnie, ale myślałem o tym Edge'u Microsoftu, bo on jest dosyć dobrze zrobiony, znaczy... To jest tak jak gdyby odpowiednik Apple'a, który robi pod swój system. to tak Microsoft, tak przynajmniej jak oglądam sobie te różne testy, ja nie mówię o najnowszym modelu, bo oczywiście to jest strasznie, strasznie drogie, jak tam 2000 na to nie wydam, ale mówię o jakimś tam powiedzmy poprzednim modelu z Lombardu, czy tam z jakiegoś komisu, który takie rzeczy sprowadza i po prostu postawieniu sobie na tym, no nie wiem, jakiego Windowsa. Nie chciałbym 10 ani 11, ale podejrzewam, że będę na to skazany przy tym sprzęcie, bo raczej te starsze tego nie obsłużą. No i w ten sposób po prostu się zorganizować, jakiś czterordzeniowy, tak, że był i tam przynajmniej te 8 giga pamięci, żeby miał. I dysk oczywiście SSD, nie? To już by mnie zadowoliło. Jak najbardziej, ale jakichś takich ciężkich laptopów czy komputerów to absolutnie nie chcę. Wczoraj się załamałem totalnie, jak słuchałem, to tak troszkę polityki, słuchałem wywiadu z Polaka, który prowadzi, jest jakby redaktorem białoruskiego radia i rozmawiał z Maciejem Maciakiem i rozmawiali na temat rachunków, takich zwykłych rachunków za mieszkanie. No i facet powiedział, że on ma na Białorusi, w Mińsku ma, czyli w stolicy, tak, czyli niby teoretycznie takie najdroższe miasto. Mam mieszkanie 38-metrowe, i, czyli takie typowe dla naszych bloków, niewielkie mieszkanko i płaci za prąd, uwaga, 13 zł, a za gaz 8 zł, nie? I gościu w tym momencie, Maciak, po prostu zamarł, po prostu jakby stopklatka była. On po prostu nie wierzył w to, że coś takiego jest, no bo ja na takim samym metrażu mniej więcej płacę 10 razy więcej, nie? Razy 10, a nie razy 2, ani razy 4, nie?
1: Na twoim miejscu to bym jednak jakiś normalny, zwykły komputer kupił, a nie jakieś tabletopodobne wynalazki.
0: Nie chcę robić.
1: Ale to się skończy znowu na tym samym, że po prostu to nie będzie działać, to będzie haczyć. I wiesz, no to tak bez sensu. No dobrze by było, żebyś miał w końcu taki sprzęt, że uruchomisz normalnie tego OBS-a, w normalnej rozdzielczości będziesz nadawał, przełączał sobie planszę, jakiś ekran udostępnisz, włączysz Skype'a, a nie takie wieczne mordowanie się, nie? W imię czego? W imię jakichś twoich tam preferencji, że ma być malutkie, fajne, kolorowe, zamykane na klapeczkę i na guziczek, taki jak ty chcesz. No nie wiem, czy to warto się tak męczyć w nieskończoność. Ale to twój
0: wiesz,
1: wybór,
0: ja
1: twój,
0: też,
1: twój
0: ja też myślę ekonomicznie, bo akurat to nie jest dobry moment, że tak powiem, dla mnie do kupowania jakiegokolwiek rzeczy dla siebie, bo jestem akurat w trakcie obrotu nieruchomościami. Pewnej operacji, a to nie będę to tłumaczył, bo to nudne będzie strasznie dla was. No w każdym bądź razie będę się przenosił niedługo i być może to będą Niemcy. Natomiast muszę jeszcze ojca namówić tylko, żeby się na to zgodził. Natomiast się chcę po prostu przenieść, tak? I to już tak na dniach, nie? Także mam zupełnie inne sprawy na głowie i po prostu inne koszty, że tak powiem, w tle są tego wszystkiego, nie?
1: No to jak ty masz takie ważne rzeczy teraz i przeprowadzkę, to raczej chyba nie ci z nadawania u Michała coś czuję.
0: Znaczy nie, no ja wiesz, ja jestem tak na tyle zorganizowany, że sprawy, że tak powiem, już wszystkie tam notarialne i tak dalej są pozatwiane, natomiast znaczy młodzi po prostu to już załatwili, nie? Natomiast kwestia jest tylko teraz, że tak powiem, przeorganizowania się, zdecydowania, że tak powiem, w którym miejscu, w jakiej lokacji być, czy tutaj zostać w tym Szczecinie, czy się przenieść, a mam taką w tej chwili opcję, żeby się przenieść, bo zadbałem o to, żeby mieć, dysponować trzecią nieruchomością właśnie w Niemczech i tyle, no i kwestia tylko decyzji, nie? Bo podjąłem taką decyzję po prostu, że będę musiał gdzieś poza Polską też być zlokalizowany, nie? Ze względu na sytuację międzynarodową między innymi to jest, ale też ze względu na to, że daje mi to ogromne możliwości, jeśli chodzi na przykład o otwarcie działalności gospodarczej. A trzeba mieć meldunek w Niemczech niestety.
1: No, kurczę, no brzmi trochę niebezpiecznie, tak bez urazy w twoim przypadku do Niemiec się przeprowadzać, gdzie drogo i no jak ty sobie dasz radę, jak ty lubisz żyć tak na luzaku, po biedacku troszeczkę, tak jak ja, to myślisz, że dasz radę w tych Niemczech?
0: No, wiesz, jeżeli do tego dojdzie, że przeniosę się jeszcze w kierunek białoruski, pamiętaj o tym. Nie chcę wam tutaj zdradzać szczegółów, bo sam się na hejt narażę, ale tam też dosyć dobrze podziałałem z konsulatem białoruskim. Natomiast powiem tak, to jest za daleko dla mnie, tak? To jest jednak wschód i to jest, że tak powiem, strefa zero, gdyby się coś zaczęło dziać. Natomiast no, Niemcy też nie są bezpiecznym kierunkiem do końca, chociażby z tego względu, że ja jestem zwolennikiem, jeżeli już gdzieś miałbym wywędrować, to chyba każdy z was, jeżeli jest rozsądny, to mi przyzna rację, że warto znać język, a jest to jeden z tych języków, których ja po prostu nie cierpię. Nie chodzi już nawet o naukę tego języka, bo tam sobie powiedzmy w ciągu 3-4 miesięcy opanuję te podstawy bez problemu. Natomiast chodzi o to, że ja po prostu nie lubię w tym języku mówić, tak? No, to, co miałem okazję, tam trochę się tam podstaw nauczyłem, to przechodzi mi, że tak powiem, jak papier ścierny, nie? Przez gardło. Jest to straszny język i słuchać to w kółko, to no nie, to nie dla mnie, zupełnie.
1: No i jak ty tam będziesz działalność prowadził i załatwiał sprawy, nie znając niemieckiego i jeszcze go nie lubiąc, nienawidząc, więc ciężko z nauką.
0: No tak jak mówię, jeżeli do tego dojdzie, to wrócę do daily vloga, czyli do takiego vlogowania, jak kiedyś kręciłem vlogi, bo to jest dobry pomysł odnośnie, bo tak mówiłeś o tych kanałach, tak, o tych rozwijaniu kanałów. Takie vlogi czy live'y, daily live'y po prostu z ludzi, którzy są za granicą, to mają natychmiast 20-30 tysięcy oglądających, także, znaczy subskrybentów, a może w ten sposób.
1: Ale kto będzie odbiorcą tych twoich vlogów? Polacy?
0: Zobaczymy. Być może Polonia, być może porównanie jednego z drugim, tak, no bo będę miał jakąś perspektywę, no bo teraz ja niby wiem, jak tam jest, tak. Znam nawet chłopaka ze Szczecina, który też jest vlogerem, i żeśmy rozmawiali bardziej tak prywatnie, no tam jest naprawdę dużo opcji i to są opcje, które nie są obciążone tak mocno, jakby to nazwać, tą warstwą urzędową jak u nas. Tam jest po prostu prościej, nie? No jeszcze prościej jest w Irlandii, tak? No i język jest bardziej przyjazny, ale to też jest za daleko jak dla mnie. No ja jestem raczej takim człowiekiem, który jak się ruszy, to się ruszy o 50-100 kilometrów, a Niemcy mam tutaj 3 kilometry od siebie, nie?
1: No trzymam kciuki, chociaż brzmi to trochę karkołomnie to, co ty mówisz, że nagle sobie zaczniesz zarabiać na vlogu i że będziesz sobie żył z vloga. No to...
0: Znaczy, nie. To ja nie powiedziałem o zarabianiu, ja mówiłem tylko o kwestii rozwinięcia jakiegoś medium. Natomiast zarabianie to nie, to tam jeśli chodzi o towarzystwo, to ja tam mam już i polską firmę klienta klimatyzacyjnego i klienta od dronów, który się ze dronami zajmuje, także to spokojnie. I to wszystko są polskojęzyczne osoby, także to nie ma problemu.
1: I co będziesz robił dla takiej firmy od dronów na przykład?
0: No zobaczymy. W tej chwili można naprawdę dużo. No, nie powiem dokładnie, tak, no bo jeszcze że tak powiem, nie rozpatrzyłem tego. Ja to ciągle rozpatruję 30%, tak, daję na to. 70% jednak ten Szczecin to jest, kurde, takie moje zasiedziałe miejsce. Czuję się tutaj jak, że tak powiem, kura w kurniku na jajku. Natomiast... No to jeszcze zależy, jak mówię, zależy od starszego pokolenia, czy się by był gotowy na przeprowadzkę tego typu. Zobaczymy.
1: No tak czy owak, jeśli byś coś myślał o robieniu jakichś projektów dla firmy jakieś, no to będzie ci potrzebny sprzęt też nowy do tego. Nie
0: zrobisz... Ale nie, tam ja mam zapewniony, także to nie jest tak, że tam to jest taka sprawa, że tam mam zapewnione wszystko, nie? To wszystko dostanę z firmy.
1: No ale widzisz, cię poproszą na przykład, żebyś im zrobił jakąś animację, czy coś w tym stylu. No nie wiem, czy ty się wdrożysz, czy byś dał radę, tak z całym szacunkiem. No znasz się trochę na grafice, ale nie wiem, czy tak, żeby zrobić jakieś prezentacje, coś do druku przygotować, albo stronę internetową. Wiesz, no oni cię poproszą o stronę internetową, a ty im na programiku jakimś zrobisz, na pajączku tam coś, nie? No to już tak się, to wiesz, wydaje mi się, że mogłeś się trochę zatrzymać w latach 90. po prostu.
0: Nie mówimy o zupełnie różnych rzeczach. Nie, ja mówię, ja akurat tam, jeżeli chodzi o dronowe sprawy, to sprawy geodezyjne, to ja mam to akurat nawet na to licencję mam, także na wizualizację przestrzenną. To zamiast teodolitu i niwelatora używa się drona z aparatami stereoskopowymi. To dzisiaj to jest zupełnie coś innego. I laserowych dalmierzy. To jest zupełnie inna sprawa. Są aplikacje, które są takie bardzo specjalistyczne. I tutaj nie ma problemu, żeby zwizualizować jak gdyby tą rzecz, która dotyczącą terenu pod deweloper.